0: nią zajmują większość czasu, bo jesteśmy oboje na home office, czyli w tygodniu no to jest te 8 godzin przy komputerze, no to wtedy teściowie siedzą, no przedszkola zamknięte, żłobki zamknięte, no to siedzą i się zajmują. I się okazało, że dziecko, co prawda ma 1,5 roku, już coś tam zaczyna mówić, tylko kuźwa zaczyna mówić tylko po chińsku. Jak chce mleka, to mówi niu, niu, niu, niu. A ja się pytam, małżonki, kurde, co ona woła, niu, niu, niu. No bo niu to mleko po chińsku. Kuźwa, co? Się
1: Widzisz.
0: obawiam się, że nie dogadam się z córką.
1: No będziesz się musiał chińskiego nauczyć.
0: Jeszcze po japońskiego to jeszcze się trochę nauczyłem, ale z chińskim to mi ciężej. Przez te tony.
1: No, tony są głupie i niefajne.
0: Kiedyś po japońsku to coś jeszcze mówiłem, ale z chińskim to...
1: Ja chciałem się chińskiego nauczyć, ale też mnie odstraszają strasznie tony.
2: Przez gry.
0: I teściowie odstraszają, bo o, mi łeb pęka, bo jak oni mówią, to oni nie mówią, tylko krzyczą. I to wszyscy Chińczycy tak mają.
1: A to też prawda.
0: Tak, jak wracam z Chin, o, to zawsze jak wyląduję w Frankfurcie, wychodzę tam ten, idę do pociągu, siadam i coś jest nie tak. Jakaś taka cisza. Cisza w ogóle, nie? Znaczy, jak się leci do Chin, to jeszcze tego nie zauważa, że wszyscy krzyczą. I tak po tygodniu, po dwóch się przyzwyczaili do tego, że wszyscy krzyczą wokół ciebie. Ale jak wracasz i wsiadasz do tego pociągu, cisza. I coś jest nie tak, cisza jakaś taka. No, a teraz to już będzie z 2 miesiące, jak oni siedzą. Ja, o Jezu, oni siedzą od końca, co to był styczeń, jak przylecieli. Jak się zaraza zaczęła, no to już będzie parę miesięcy. I ciągle w domu, jak rozmawiałem ze sobą, to krzyczą, nie? Do dziecka krzyczą, do żony krzyczą. Już kurwa, mi ten łeb pęka.
1: Chińczycy ogólnie specyficznie, ale bardzo ciekawa kultura, to im trzeba przyznać. Więc trochę się interesuje, nie jakoś bardzo, ale jest to na pewno coś, co warto... Ale
0: ci starzy Chińczycy są bardzo nacjonaliści.
1: Też, tak... prawda?
0: No, i od tego mojego teścia, to co mi żona tłumaczy, to on ciągle narzeka na te Niemcy, bo o, chodzą bez masek, a w ogóle wychodzą, a w ogóle się kontaktują między sobą, a bo my w Chinach tego wirusa zwalczyliśmy, bo mieliśmy maski i nikt nie wychodził, a tutaj wychodzą, a sklepy otwarte, a w ogóle o co chodzi, a wy wszyscy na zachodzie to w ogóle pojebani, bo wychodzicie. Ja już mam tego tak dosyć.
1: Takie standardowe, propartyjne gadanie starych Chińczyków, no tak. No.
3: I jeszcze ci wykrzykuje to wszystko. A
0: jego, ostatnio go trochę ten dzybałem, bo wychodził, bo mam taki dom, on jest bardzo długi, ale wąski. I jak jest kuchnia, to jest wyjście na zewnątrz, ale na ulicę. A pokój dzienny jest, trzeba kawałek pójść jeszcze schodkami na dół i na ogródek. No to on może sobie tam stać, gadać przez telefon na ogródku, a może przy kuchni. No on zawsze wychodzi przed kuchnię na ulicę. I on tam stoi i sobie gada. I drze się, nie? Ja już tam parę razy do żony mówię, weź powiedz ojcu, żeby on tam, kurde, bo tu wiesz, sąsiedzi, ludzie na ulicy, po co on tam chodzi i krzyczy, nie? Przy tym. No i powiedziała, ty weź, ale ten, o Jezu, jak się obraził. Mówi, w Chinach to my mamy wolność. To możesz sobie wyjść przed dom i gadać. Możesz sobie wyjść przed dom i spluwać, a i harczeć i wszystko, a tutaj w Niemczech nic nie wolno. Co to za wolność?
3: Zesrać
0: to
3: się.
0: No, mówi, tu nie ma demokracji.
3: A
0: to prawda, jest, bo wszystko możesz.
3: To prawda, że Chińczycy tacy rasiści trochę, że oni każdego nieżółtego uważają za takiego gorszego trochę?
0: Zależy. Czarnych naprawdę nie lubią. Arabów też nie za bardzo. Do białych to tak średnio, bo... Z jednej strony, tak wiesz, ci biali to nie jacyś tam dziwni, kiedyś nas najechali, jakieś tam, wiesz, mają zaszłości do nas historyczne, a z drugiej strony, no bogaci sami mają, wiesz, produkują to BMW i Mercedesa, i tam Louis Vuitton i to wszystko takie fajne, także nie wiedzą, jak do nas podejść. Ale fajnie mieć białego w rodzinie. No, to fajnie.
1: Aha. To jest takie wielkie dziwactwo chińskie, bo faktycznie, jeżeli jesteś biały w Chinach, to będą się na ciebie patrzeć po prostu wszyscy. A nawet będą mogli ci robić zdjęcia na ulicy, bo oni się tam nie pierdolą.
2: No, tak.
0: Nie no, jak po 3 tygodniach wróciłem ostatnio z Chin, jak ostatnio byłem, to byłem 3 tygodnie. Jak byłem w Chinach, to... Na takiej malutkiej wiosce w prowincji. Moja żona jest Hunan. Tam, gdzie jest Changsha, to jest w środku Chin, tam Mao stamtąd pochodził. No i byłem na takiej wiosce, gdzie tam 500 ludzi jest.
2: Nie dziwimy to.
0: No i w każdym razie, jak pojechałem na tę wioskę, to tego nie zauważałem, ale jak wróciłem tutaj, to bo ja jestem niski ogólnie, bardzo niski. I tak po 3 tygodniach, jak wróciłem do Niemiec, to spojrzałem, o kuźwa, ale ci ludzie są wielcy.
2: Tam wszyscy są tacy chudzi niż w Ameryce, tacy grubi jak mutanty.
0: Grubego Chińczyka spotkać naprawdę jest ciężko.
2: Fajnie. Spoko.
3: A takie pytanko mam. Czy twoi teściowie znają kung fu?
0: Chyba nie.
2: Jaki stereotyp zajeba, dobra, okej.
0: Ale kiedyś słyszałem historię, jak kiedyś teściu pojechał, już nie pamiętam, w okolice Hongkongu, do Shenzhen. Pojechał coś tam załatwić. Wyszła policja, się zapytała, czy ma przepustkę do Shenzhen. Nie miał. Zgarnęli go do jakiejś pracy i musiał przez 6 miesięcy budować kolej. I nikt nie wiedział, gdzie on jest.
3: Ja jebie.
0: A kiedyś żona mi
3: Bandacik.
0: opowiadała, że pożyczyli jakieś pieniądze od rodziny, bo nie mieli na jedzenie. To musieli iść do nich zbierać herbatę. No, musieli iść do nich zbierać herbatę, ale to, żeby do nich dojść, to 2 dni szli gdzieś tam przez górę i... A w ogóle, to takie historie się nasłuchałem od żony, to wiecie, to nasza komuna to był raj, naprawdę.
2: Możesz cieszyć, że masz taką.
0: Nie, teraz żona to... No.
2: Prawie co pijesz?
3: Kawkę. Staram się troszkę mniej alkoholowo teraz. Jednak od
0: A właśnie
3: piwa to się
0: zacząłem, nie? A tak
3: zaczyna.
0: miałem, nie? A zacząłem.
1: Kawkę po
2: Co pijesz?
1: północy?
2: Żyją?
3: Tak.
2: Co może pijesz?
0: Rakija. Lozowacz.
1: A ja wodniczkę. Tak. No, normalnie jak człowiek, a nie jakieś kawa i alkohol.
0: A co wy tam palicie?
3: Radomskie, ale jak pan Błażej chce, to marynarz ma kamelę.
0: A ja mam galuazy.
1: Co to za ustrojstwo?
0: Francuskie, z automatu wziąłem przed domem.
3: Jak?
0: A, bo w Niemczech są automaty na papierosy w ogóle.
3: Jak
0: Jeszcze.
3: się nazywają te fajki twoje?
0: Galuaz.
3: Galuas.
0: Francuskie. Bo najtańsze były. Bo mam. Mam przed tym, bo mi się skończyły, bo kurde, wam powiem, że jak mieszkałem 7 lat w Niemczech, to jeszcze nie kupiłem fajek z Niemiec. A teraz jak jest tu
4: Moja
0: cały
4: nadzieja
0: korona i
4: trafia
0: wszyscy przestali latać z firmy i
4: najlepsza!
0: przywozić mi fajki z Wolnocłówek i się skończyły, no to o Jezu, 7 euro za paczkę i poszedłem i kupiłem. I są jeszcze automaty w ogóle w Niemczech na fajki cały czas. I mam przed domem, zaraz jak wychodzę z domu, to tak naprzeciwko.
1: A co, obawiasz się, że znikną?
0: No bo to by było chujowe, no. Bo fajne są te automaty. Przejeżdżasz prawo jazdy, żeby tam, czy dowodem, że masz 16 lat, tam wrzucasz monetę i fajki wypadają.
1: No u nas to by się wielka chryja rozegrała, że jak to? To tak bez sprawdzania, upaść maszyną, że
0: No,
1: sprawdzi
0: przejeżdżasz.
1: dobrze.
0: Musisz dowód albo prawo jazdy. Przejechać przez czytnik, jak sprawdzi, że masz 16, okej,
1: No
0: możesz
1: tak.
0: kupić.
1: Ale u nas jest takie podejście. Za każdym razem właśnie jak ktoś sugeruje takie automaty z alkoholem, czy automaty właśnie z papierosami, to jest właśnie ten argument, że a ktoś może dać nie swój dowód albo coś tam. I ciągle są jakieś właśnie wyszukiwane tego
0: Każdego
1: typu argumenty,
0: przepraszam.
1: nie?
0: No jak jeszcze nie miałem niemieckiego prawa jazdy, to zawsze jak szedłem do automatu, a było to, nie wiem, może z 5 razy w jakimś klubie czy coś, jak mi się fajki skończyły, to zawsze brałem czyjś dowód, no bo
1: No
0: nie,
1: tak, ale.
0: tu musiałem brać niemiecki. No dobra,
1: No
0: przeszedł.
1: tak, tylko że jakoś nie mają problemu, postawili te automaty. U nas by był problem, żeby coś takiego w ogóle powstało,
0: Znaczy,
1: więc. No.
0: problem był taki, że oni wprowadzili te czytniki do automatu, bo automaty były zawsze.
3: Błażej, a czy żonka albo teściowie się nauczyli coś po polsku już mówić, czy nic?
2: Fajna sprawa. Podbijałem o pytanie.
0: Żona już zaczyna kapować cokolwiek, co ja rozmawiam. Jak mówię coś o niej, to już zaczyna kapować, czy mówię o niej. A teściowie to... Oni nawet nie czytają naszych liter, nie?
3: Ja tak się, a to jest dziwne. Tak się zastanawiam, jak wy się wcześniej komunikowaliście, skoro ty nic po chińsku nie rozumiesz, ona do niedawna jeszcze nic po polsku, to jak wy się ze sobą komunikowaliście przez Google Translator?
0: To dzisiaj rozmawiamy.
2: Tylko po
3: angielsku. A po angielsku, no tak.
0: A, to jak jeszcze mieszkałem w Anglii... Nie, ale jak jeszcze mieszkałem w Anglii, w Londynie, to kiedyś tam jakąś polonijną gazetę dostałem i w ogóle było jakieś... Przeczytałem artykuł o aborcji. I było coś tam właśnie, że była dziewczyna, która coś tam... O Jezu, poszła na nielegalną aborcję, whatever, whatever. I ktoś się ją pytał, dziennikarz, a czemu poszła na nielegalną aborcję, skoro w Anglii jest legalna. Ona mówi, bo ja nie mówię nic po angielsku.
2: A w ogóle a takie lekarz... pytanie ma... Mogę?
0: No.
2: Słuchajcie, a co myślicie o sprawie całej aborcji w Polsce? To śmieszne trochę.
0: A mogę zrobić wyznanie na antenie? W sprawie aborcji.
2: A jak ci prowadzący pozwoli, nie?
0: Tam Krawcze.
2: Nie decyduje. Ja bym chciał usłyszeć.
0: Ale krawiec jest na linii?
2: Jeżeli jest na nie, no to dobra.
0: Dobra, nie ma go, czyli przyznał rację. No to tak było, że jak żona zaszła w ciążę, to tak nie do końca byliśmy pewni, czy tak, czy nie. I byłem w czymś takim, co się nazywa klinika aborcyjna, no coś takiego, nie? W Holandii. W Holandii to...
2: Byłeś?
0: Byłem w Holandii w czymś takim.
2: Czy w sensie o tą sprawę, czy byłeś, nie?
0: No, o tą sprawę byłem, nie? No i wam powiem, że to tak wygląda... Jakby to powiedzieć, to trochę dziwnie, ale... Ciężko to opisać. Ale to ogólnie poszliśmy tam nie o to, że byliśmy w tej sprawie, tylko że rozmawialiśmy w tej sprawie i zrobili tam termin, whatever, ale już się zdecydowaliśmy, że okej, że chcemy dziecko. A mówię, a dobra, bo w Holandii jest wszystko płatne. Jak idziesz do ginekologa, to jest płatne, jak idziesz na jakieś tam USG, to jest płatne. Ty, ale aborcja jest bezpłatna. Klinika.
2: Co?
0: No tak, może, to jest bezpłatne. No to możesz iść i zrobić sobie USG, nie? W klinice aborcyjnej.
1: Priorytety, proszę pana. Priorytety.
3: No,
0: no i tam i poszliśmy do tej kliniki. No i zrobili to USG za darmo, nie?
1: Jezu, po polsku po prostu.
2: Za darmo ci zrobił USG.
0: Znaczy... Tak, ale było ogólnie, rozmowa była taka, że mówili, nie, czekaj, jak to było, oni nie nazywali to dziecko, tylko jakoś tak inaczej. Ale w każdym razie, jak przy samym wejściu, jak małżonka tam rzuciła, że dobra, tu idziemy na USG i tak dalej, no to pani pielęgniarka mówi, ale wiesz dziewczyno, ty nie musisz tu przychodzić, nie? Bo jeśli chcesz urodzić, to tu jest wiele pomocy w Holandii i tak dalej, tu możesz być psycholog i tak dalej, możemy pomóc, nie, naprawdę, no tak było... No nie wiem, ale to tak fajnie, znaczy fajnie, w sensie, że aborcja i tak dalej, ale jakoś to takie jest rozwiązane, że jak tam przychodzisz, to jeszcze cię starają przyciągnąć na tą stronę, że możesz urodzić, bo tu mamy pomoc i tak dalej.
2: Dobrze, żeby tam ktoś, twoja kochana, urodziła jednak.
0: Znaczy, starają cię się przeciągnąć na tą stronę, nie? Ale jakiś tam... Dziwnych ludzi widziałem w tej klinice, to nawet wam...
2: Ciekawe, jak ci ludzie wypadają, kurwa, tak to smutni.
0: Nie no, przyszła matka z córką, to co widziałem, jakiś taki dwóch rockersów, nie, ale nie wiem, jeżdżących tam motorach, nie, taka para. Siedziała, bo tam jest taka poczekalnia, nie? I tam tacy siedzieli, dwie lesbijki były.
2: No dobra, to już mnie nie w ogóle nic nie zdziwi. Nie, bo ja uważam, że spoko, tylko w ogóle nawet nie wiem, po co ta temat, w ogóle po co ten temat w Polsce, bo ja uważam, że jak będzie chciała dziewczyna sobie zrobić to coś, ten zabieg, no to jednak i tak sobie gdzieś tam pojedzie i sobie zrobi go, no to co, nie będzie ograniczało nic, nie? Tylko że w Polsce nie będzie mogła, ale za granicą sobie zrobi, więc dla mnie to jest bzdurna debata. I uważam tak samo, choć nie jestem tego... Jak gdybym był w takiej sytuacji ojcem, to bym jednak powiedział, że trzeba urodzić, no ale po co ja komuś to zakazywać? Ja nie lubię w ogóle zakazywania, czego...
0: Nie chcesz aborcji, nie rób.
2: No.
0: Nie chcesz aborcji, to sobie nie rób i tyle, nie?
2: Ale powinna być powszechna, bo uważam, że są różne przypadki, różne sytuacje życiowe i ja nie jestem kobietą, żebym decydował za nią.
0: Ja bym, żeby to było w warunkach takich jak w Holandii, nie? Czyli klinika, która jest sterylna, są lekarze, jest USG, no, jest wszystko, i są psychologowie i no, okay,
3: telewizorek, konsolka.
2: Zresztą, nie wiem, uważam, że nie wiem, czy byłby sztab psychologów, to i tak takie kobiety się nie dało. Odratować się po prostu nie da. No. Po prostu będzie miała strasznie zniszczony mózg.
3: Różne są charaktery.
2: Śmierciła, no.
3: Różnie ludzie reagują, nie? Są osoby, mają różny stosunek do tego. Przede wszystkim w Polsce mamy bardzo ciężką... Dobra, robimy, zwolnimy troszkę antenę, może ktoś zadzwoni, więc przerwa muzyczna. Nosiłem się z tym zamiarem, żeby puścić jakąś muzyczkę. Jakbyś
1: możesz mieli... zaraz, bo tutaj tylko Błażej powiedział ciekawą rzecz, bo co do Chin i aborcji, bo tam w ogóle jest ciekawy koncept. Ktoś nawet żartował, że możesz sobie wyjść z domu, zamówić obiad, zjeść i jeszcze zdążyć zrobić aborcję, a potem wrócić do pracy, nie? To
3: no, Błażej może troszkę grubo koloryzuje.
2: Serio? Mhm.
1: Ekspresowa aborcja.
0: Tak. Chiny są trochę dziwne, wiecie, Chiny są oderwane od tej naszej mentalności chrześcijańskiej, nie? Jakby to powiedzieć.
1: Mówię, nie? Chiny są mega ciekawym krajem. Nie mówię, że super, ale na pewno ciekawym. To
0: ja nie mówię, że nie można im odebrać. Że to wszystko, co tam jest, jest dobre, ale oni są... Jest fajnie na nich spojrzeć, jak oni są oderwani od tej naszej takiej właśnie chrześcijańskiej mentalności, nie?
2: Tak, tak. I to jest fajne. I to jest coś innego i też trzeba z tych, uważam, z tych fajnych krajów, co jest dobre, z tego wyciągać.
0: Ale są zajebiście purytańscy. To nie jest tak, że nie są chrześcijańscy, a nie są purytańscy. Są bardzo purytańscy.
1: O Jezu, cenzura filmów, w których jest chociaż troszeczkę scen seksualnych.
0: Nie, nie to w Chinach się nie wolno całować na ulicy. Wiecie,
2: chodzi o jedzenie, całowanie, przytulanie się za ręce i tym podobnie. Jak to wygląda?
0: No. Jak pierwszy raz byłem na tej wiosce i się z moją żoną ożeniłem, tam był taki ślub chiński i tam już sobie siedzieliśmy po tym ślubie, tam parę dni po tym ślubie, tam sobie siedzimy na tej wiosce, jakieś ciotki przyszły i tak, wiecie, no, ja Polak jestem, no to żona siedzi obok, to się przytuliłem do niej, pocałowałem, nie, to musiałem bliżej, no i tam jakaś starsza ciotka zaczęła coś gadać, ja pytam żony, co ona gada, nie? Mówi, no, my deprawujemy całą wioskę, że tak się uściskujemy, że za rękę chodzimy, nie? Że jaka deprawacja. W ogóle o co chodzi?
2: Ej, Boże, ale ta ciotka to też taka stara Chinka taka.
0: Tak, taka stara Chinka z wioski. Tak, nie?
2: Taka, no, że w ogóle
0: disgusting.
2: No i byś najebała tam takiego, kurde, hita, że się w pale nie mieści. I byś był zesrany w ogóle i fatality już za chwilę się szykuje, a to tak, dobra, no to ja tam nie wiem, czy przytulę, czy nie przytulę, ale chyba przytulę.
1: No dobra, ale oni wszyscy chyba zrzucają. Chciał, nie?
0: Oni wszyscy mówią, a dobra, to ci biali barbarzyńcy nie wiedzą, o co chodzi w kulturze w ogóle.
2: Nie, serio, mówisz, że biali barbarzyńcy tak o nas mówią?
0: No coś takiego. Białe dzikusy, nie?
2: O kurczę. No spoko. Fajnie, fajny inny punkt widzenia w ogóle.
0: No, nie wiedzą jak się zachować, nie wiedzą jakieś pałeczkami, nie, w ogóle.
1: Ja wiem.
2: A powiedz, jak ty się uczyłeś pałeczkami tam myśli? Czy to jest...
0: Ja nie...

0: dużo rzeczy, nawet o wiele cięższych niż to by sugerowało, jak są zbudowane pałeczki.
1: Ale
0: nie jest to wygodne, ale się da.
1: Ale w drugą stronę to jest tak kurwa śmieszne, bo no dobra.
2: Czemu tymi pałeczkami wpierdalają? No wytłumacz mi to. No.
1: Nie, ale dobra, pałeczkami, ale w drugą stronę, jakie to jest kurwa śmieszne. O. Jak może... pierwszy raz do mnie teściowa przyjechała tutaj do Niemiec i zabrałem ją do niemieckiej restauracji i dostała, już nie pamiętam, czy to był sznycel, czy cokolwiek, nie? I dostała nóż i widelec. Jakie to kurwa było śmieszne, jak ona nie umiała jeść nożem i widelcem. Oni naprawdę nie umieją jeść nożem i widelcem. Nie wiedzą, do czego to służy.
2: Dupy, do tego radio.
0: Generalnie rzecz biorąc, sposób jedzenia pałeczkami to troszeczkę przypomina jedzenie palcami, tak naprawdę.
2: Nie, ja uważam, że to jest sztuka, bo to jest
0: bardziej
2: kultura. To musi być zajebiście śmieszne, jak gdzieś wiesz, to z innej kultury. Całe życie wpierdalał tym nożem i widelcem.
0: No ale też trzeba pamiętać, że nie cała Azja.
1: Ale serio,
2: przecież drugą rozumiałość do całej sprawy. Bo to jest kultura jedzenia, uważam. Oni mają, tak mi się wydaje, że oni mają wyższą kulturę jedzenia niż w Polsce. Tak, takie mam, kurczę,
0: znaczy,
2: wrażenie.
0: Znaczy, oni patrzą bardzo...
2: Znaczy, na tak... smak mi się wydaje, że wiesz, na ciągu bloga przerywam. Tylko mi chodzi o to, że oni bardzo patrzą na pikantność,
0: Nie, to zależy od rejonu.
1: Na przykład jedzenie...
3: Nie wiem, dobra, byłem. Panowie, przepraszam was bardzo, ale jak trzy osoby sobie już przerywają, mówią jednocześnie, to ja robię przerwę na antenie. Sorry. Także dzięki. Może się
1: tylko powiedzieć,
3: usłyszymy.
1: Że w Chinach przy jedzeniu pierdzenie i pekanie to jest nic. To jest normalne.
3: Okej. Okay. No to tymczasem Borem Lasem. Strasznie nie lubię takiego klimatu w radio, jak się trzy osoby zaczynają przekrzykiwać. Nie wiem, wiem, że pewnie jesteście źli, bo ciekawe rzeczy, coś, ale mnie to jakoś drażni. Jakiś jestem takim Żydem radiowym, że mam tu swoje zasady żydowskie, radiowe i niestety, może to ludzi jakoś zachęci do tego, żeby się zdyscyplinowali i pilnowali bardziej. A teraz ja w ogóle już kończę audycję, już zmęczony jestem, pierwsza godzina. Ile to już? No 4 godziny, no to wystarczy. Trochę tak nieładnie się pożegnałem, zrzuciłem, więc teraz dziękuję dzwoniącym, marynarzowi, ciągowi, Błażejowi za fajną rozmowę, mimo że troszkę taką chaotyczną strasznie. Nie, muszę tutaj bronić radia przed entropią, przed chaosem, przed rozkładem. Pamiętajcie, jak dzwonicie, to trzeba troszkę cierpliwości odczekać i też jakoś tak się wypowiadać zwięźle, a nie na przykład, że są trzy osoby, a ktoś sobie tutaj półgodzinny wywodzik robi, nie? Potem drugi się chce wstrzelić, tamten już pół godziny czekał, zniecierpliwiony. No, po prostu pewna dyscyplina na antenie. Musi być Ordnung muss sein. A teraz posłuchajmy sobie może Grzesiuka, o którym wcześniej wspominałem. Stanisław Grzesiuk. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka.
4: Ale ja mi wycackany szepce jakiś gość. Pacjata niby owszem może być. I nagle potknął się o kamień rycząc obsiakość. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? I ciut nie zalała mnie zła krew. Więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, wunrodziany.

możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy wod, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lepiego, przyhamuj buzię i nie gadaj więcej nic.

0: Słuchajcie, Aftera po audycji Czasy Ostateczne. Dziś było o Żydach, potem takie luźne, różne gadki. A to był Stanisław Grzesiuk. Bardzo polecam wam, jak dorwiecie gdzieś audiobooki albo książkę. To jest taka trylogia, Boso, ale w Ostrogach, 5 lat kacetu i Na marginesie życia. Pierwsza książka opowiada o życiu w przedwojennej Warszawie, konkretnie dzielnica Czerniaków. No, taka trochę łobuzerska, zakazane rejony. Bardzo fajnie się słucha o tych łobuzach, takich właśnie cwaniakach. No to była taka subkultura cwaniaków. Oni mówili w specyficzny taki cwaniacki sposób. No i to właśnie masz piątaka dla cwaniaka. Nie, jak to było? Czy jest tu jakiś cwaniak? Nie ma tu żadnego cwaniaka. To pan da piątaka, cwaniak 30. To chodzi o to, że jak nie jesteś cwaniak i jesteś grzeczny, to dasz piątaka. Jak jesteś cwaniak i będziesz strugał cwaniaka, no to dasz 30, nie? Fajnie się słucha o tym, jaka to była kultura tych cwaniaków. No to byli, to były drobne złodziejaszki, różni tacy awanturnicy. Oni mieli swój własny kodeks, mieli swoje zasady. Sam Grzesiuk jest bardzo fajną postacią, mimo że dzisiaj się go posądza o to, że był taki trochę potem... do komuny się kleił, no. On był takim trochę lewakiem, komunistą. Może by się Błażejowi spodobał ten Grzesiuk właśnie, bo on uważał, że klasa robotnicza, chłopska, te takie niższe klasy społeczne, to nie mają absolutnie żadnych szans na dorobienie się w życiu i że jest niesprawiedliwość. On tak myślał tak prosto. To był w ogóle fajny gość. Ktoś mu się nie podobał, to go walił z bani. Bo on potrafił Niemca z bani walnąć, jak był gdzieś tam na robotach przymusowych, go wysłali w pewnym momencie, to on gospodarzowi zaraz z bani zajebał, gdzieś tam zwiał na rowerze. Z kolei jak był w obozie koncentracyjnym, no to cały czas cwaniakował, tu coś kupił, tu sprzedał, tu jakieś skórki od chleba. Miał taką zasadę, że nie bił słabszych, że pomagał ludziom często też, mimo że był takim łobuzem, to pomagał. Nie mógł się patrzeć na jakąś niesprawiedliwość, jak ktoś kogoś zaczepiał, wykorzystywał, to zaraz się lał. Cały czas się lał, nie? Był taki bardzo odważny, nawet tam w tym obozie koncentracyjnym, gdzie za nieposłuszeństwo groziły straszne rzeczy. Ci Niemcy tak lali... topili ludzi w beczce tak sobie dla zabawy co dwa dni, nie? Za jakieś tam, za nieposłuszeństwo lali na przykład pałą was, przekładali was przez jakiegoś tam kozła i lali was po pośladach tak, że wam potem te poślady amputowano. To było dosyć częste. Takie były rany, nie? Że amputowano wam dupy kawał. I on w takiej rzeczywistości się odnalazł całkiem nieźle. No, nie chcę wam tu za dużo opowiadać, bo to fajnie się tego słucha właśnie pierwszy raz. Książka jest napisana fantastycznie, tam cały czas się dużo dzieje. O!
1: Marynarz, pozdrawiam, 20 zł.
0: Dzięki, Marynarz. Mam nadzieję, że tam się nie gniewasz za zrzucenie. To bardziej takie już, że kończę audycję, nie? Tam, przepraszam was, chłopaki, fajnie gadaliście, ciekawie sobie tam, ale ja już powoli się ewakuuję. Jeszcze będzie niejedna okazja. Może mi się w tym tygodniu w końcu uda, tak jak zapowiadałem, zrobić trochę więcej audycji, ponadawać i no w tym tygodniu się nie wyrobiłem, trochę zapracowany jestem. Stąd też taka irytacja może moja zbyt duża, czasami się coś tam wydrę, coś, bo taki przemęczony trochę jestem. Być może. No, w moim języku przemęczony to znaczy, że nie mogłem sobie pozwolić na wstanie o 12 i leniuchowanie pół dnia, nie? To przemęczony od razu. Tak więc warto, żebyście sobie... Aha, no, Boso, ale w Ostrogach to jest właśnie o... do czasu właśnie wojny, przed wojną, warszawskich Czerniaków. 5 lat kacetu to jest o życiu w obozie koncentracyjnym, o przesłuchaniach, o okropnościach, ale napisane bardzo tak zabawnie. Tam jest, to jest taki duży kontrast, nie? Że o rzeczach najstraszniejszych, bo ciężko sobie wyobrazić coś straszniejszego niż to życie obozowe, to jak ci ludzie byli traktowani, że można o tym mówić z taką swadą, humorem nawet, nie? To jest ciekawe bardzo. Ja to chłonę jak gąbka wodę. A na marginesie życia to są już takie ciężkie lata, już jak się leczył na raka, w sanatoriach, ale cały czas oczywiście cwaniakował, całe życie ten Grzesiuk. Tak więc bardzo, bardzo wam polecam trylogię Stanisława Grzesiuka. Staśka, no, on tam opisuje, jak okradał jakieś niemieckie magazyny z kolegami, cwaniakami. To, co mi się strasznie podoba, to że to mimo, że to tacy złodzieje, łobuzy, to mieli klasę jakąś, nie? Mieli swoje zasady. To byli też prości ludzie, ale mieli swoje, jak się to porówna do dzisiejszych tych wszystkich gangsta, OG gangsta, hip-hopowców, którzy się wysłowić nie potrafią. To był facet, który grał na instrumentach, sam się nauczył grać na mandolinie, śpiewał, potrafił książkę napisać, nie? To inna klasa trochę. Spsiało to troszeczkę to środowisko też. Więc szkoda trochę, że to już nie wróci, nie? To już nie wróci. Co ja jeszcze wam mogę powiedzieć? Chyba tyle. Kończymy audycję. Idę sobie się zdrzemnę chwilę. No nie, no.
1: Marynarz nie. Czuję obrazy. Zajebiście było 10 zł.
0: Marynarz znowu do Nate'a rzucił. Stary, zbankrutujesz przeze mnie. Już mnie, już wystarczy, już się czuję dopieszczony. Nie no, tak mówiąc na serio, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Hojny sponsor dzisiaj, Marynarz. Ale byli też inni. Bardzo dziękuję za sponsorowanie tej audycji właśnie Marynarzowi, którego słyszeliście na antenie. Mąż pani Brytanii. Co? Ciekawe kto to. Może to też Marynarz mówił coś tam pod innymi nickami, ale może nie. Mecha Polak też się dorzucił. Wacek Wlacha. Artur, który chciał o etamie rozmawiać, a nie o narodzie wybranym, tylko o naszym radiowcu wyklętym. No, Wacek Wlacha, prezydent Andrzej Dupa też rzucił piątaka na krawca cwaniaka. Matjazda też hojny sponsor zawsze, który zresztą zaproponował, no kurde, pluję sobie w brodę, że do dziś nie skorzystałem, że sfinansuję kubki, kurczę, tutaj. Cały czas widzicie, ja nie wiem, no tak pracuję, nie jest tak, że jestem takim śleniem, tylko po prostu nie mogę tak się rozpędzić, żeby tak pracować bardzo wydajnie, na 200%, nie? Tylko tak pracuję, tu 70, tu 60, coś tak nawet do 100 mi ciężko, tak żeby wstać z rana jak człowiek, siąść przy tym kompie, spędzić 8 bitych godzin, zrobić sobie przerwę. Tylko tak trochę popracuję, tu se pośpię, tu se przerwę, tu tutaj nocka, tu nadrobię, tu cały dzień nic nie zrobię, potem znowu odrabiam nocka. Wiecie, taki chaos po prostu, o to mi chodzi, że taki chaos cały czas. No ale to tak jest, z pracą w trybie freelance nie każdy sobie radzi po prostu, nie? Nie każdy sobie radzi, a furiat jest zły i pisze, jestem zły, dobranoc. Ale czemu? Co, że kończymy już? Jak ktoś zupełnie nowy, niespodziewany, nowy słuchacz się przemoże, no
1: Marynarza,
0: nie.
1: Marynarza chuj na ciężkie czasy. M to daje 20 zł.
0: No marynarzu, mój marynarzu, no co ty wyczyniasz, chłopaku, zbankrutujesz, a za co potem kupisz kieliszek chleba dla siebie? No, ale cóż. Dzięki milionkrotne. Nieźle się dzisiaj obłowiłem. niezły geszeft zrobiłem na tej audycji o Żydach, około 250 tutaj wpadło, no to mnie się takie coś podobuje, panowie. Nie, no, jak takie donaty są, to jeszcze może chwilę tutaj posiedzę, ale fajnie by było, gdyby ktoś na przykład w tym momencie, słuchają nas nowi ludzie, którzy jeszcze nigdy nie dzwonili. Tak, są audiobooki Grzesiuka na YouTubach. Naprawdę, włączcie sobie do snu i wkręćcie się w taką opowieść wspaniałą, że po prostu będziecie słuchali z wypiekami na twarzy. No, a chciałem powiedzieć, że słuchają nas być może tacy ludzie, którzy jeszcze nigdy nie dzwonili, a już trochę znają nocne radio. No to może tak właśnie nocka, nastrój tutaj, klimacik i może to taki moment, że ktoś pierwszy raz zadzwoni, się tu przywita, ja go kulturalnie tutaj zestresuję, żeby się zestresował, no i go będę podpuszczał, trollował, wkręcał. Nie, żartuję. Raczej oszczędzam w pierwszej kolejności tych, którzy właśnie się odważą i pierwszy raz to tak staram się być miły, spokojny, dać się spokojnie wypowiedzieć, a im macie dłuższy staż, tym możecie liczyć na większe baty od prowadzącego. To taki się robię właśnie tata chuj trochę. I tutaj dzisiaj się wydarłem na chłopaków, nawet jakiś taki nerwowy czasami jestem. Ale jak ktoś nowy zadzwoni, to możecie liczyć na... po prostu będę oazą spokoju. Om, medytacja i w ogóle... Znają, pisze Seven Element. To chyba właśnie nowa osoba. I się śmieje, ale że właśnie znają nocne radio, tak? W sensie, że osoby, które już znają, ale jeszcze nie dzwoniły, to może właśnie taka osoba to jest. No. No to ostatnie momenty, żeby tutaj na siłę trochę przeforsować, że siedzimy jeszcze, właśnie, że ktoś nowy się odważy. Znajdzie się odważniak? Nie masz cwaniaka? A, tak? No, miałem nosa. O to chodzi tutaj, że właśnie słucha, a nie zadzwoni. Właśnie. No, to bardzo, bardzo źle. Właśnie słucha, a nie zadzwoni. Kochani, ja już to powtarzałem jako ojciec dyrektor, że radio to jest też pewien obowiązek i pewna odpowiedzialność. I jeśli właśnie słuchasz, a z ukrycia, jako taki anonimowy, który nie zadzwoni, tylko słucha, to jest byle jakie. To jest prawdziwy nocnik, słuchasz nocnego radia, to jest ktoś, kto właśnie chwyta za słuchawkę i aleluja, i do przodu, jak ja to mówię. Aleluja, za słuchawkę i do przodu, i aleluja, i właśnie dzwoni. No, a nie tak jak to właśnie dobrze napisał tutaj profesor psycho napisał, że taki, no przepraszam za wyrażenie, radiowy partyzant. No, tak, no, a to właśnie nie mów jutro, tylko dzwoni. Odważnie. Mów tak, nie. I halo, mów. I nie jutro. I wszyscy ci właśnie, którzy słuchają, a nie dzwonią, to może właśnie teraz. I razem właśnie. I aleluja, i do przodu. Tak, ja przepraszam.

Może to są starsze osoby, które nie wiedzą, jak zadzwonić, bo mają stary komputer, Pentium 486 jakiś. To się nie bać, dzwonić. No. Jak Bóg da, to komputer wytrzyma. I to tłumaczę tym, którzy może mniej się tam znają, starsi słuchacze, to taki jest program Skype. I trzeba sobie zainstalować, to wnuczek zainstaluje Skype i tam sobie dodać właśnie nocne radio i dzwonić, nie bać się. Przepraszam bardzo, ale zakochałem się w swoim własnym głosie i tak trochę jak ten narcyz, tak, który zobaczył swoje odbicie, się zakochał w swoim własnym głosie, to ja usłyszałem sam siebie, bo tu mam odsłuch, i się zakochałem we własnym głosie, wspaniałym, jak ojciec dyrektor, będę teraz siedział tutaj do rana. No właśnie, jak czy mówi się w ogóle Skype? Bo tu Marcin wspomina, że niektórzy może mówią właśnie jeszcze Skype. Albo mówiło się swego czasu Skype'a, nie? Masz tego Skype'a całego?

Laj, laj, laj, laj, nocnego radia słuchaj, aj, waj. Donejcika daj, radia słuchaj, laj, laj, laj, laj. Czy kwiecień, czy maj, radia słuchaj, laj, laj, laj, laj. Na antenę wdzwaniaj, laj, laj, laj, laj, donejcika daj, laj, laj, laj, laj, laj.

0: Zainstaluj Skype'a, do radia daj, do nejcika daj i dzwoń.
1: Żydowskie techno? Jest takie coś w ogóle? Coś było kiedyś w nocnym radio Skała, kiedyś się tu zjawił i puszczał jakieś takie żydowskie techno i Żydzi tam tańczyli. Fajna nutka była, aż się wtedy, pamiętam, wszystko zawiesiło, taka fajna była. Jak macie w ogóle jakieś ciekawe tytuły audiobooków, jakieś naprawdę fajne audiobooki, to też możecie coś polecić, to potem przekażę na antenę. Coś bym sobie posłuchał dzisiaj do poduszki, czegoś ciekawego właśnie. Może jakiś przygodowy, jakieś podróże, inne czasy. Ja to lubię tak się trochę odrealnić. Posłuchać sobie właśnie o opowieści, jak ludzie sobie żyją w innych czasach, w innej epoce nawet. Jakieś mają ciekawe przygody. No, najlepsze są takie czasy, gdzie nie było tych zasranych komputerów, tych komórek, tego całego tałataństwa, szmelcu. I człowiek liczył tylko na swojego wiernego rumaka, na swój wierny okręt, na swój wierny miecz. No i to były czasy, jak w czasy, albo jak Adidasy nawet. Wiedźmina polecam. No, też mi żeś polecił. Wszyscy polecają Wiedźmina. Wszyscy znają Wiedźmina. Jak ktoś nie wie, kim jest Wiedźmin, to niech w ogóle spierdala. Dreadnought poleca Adepta. Adept. Ciekawe, o czym to Adept. Adam Przechrzta, Adept.
2: Marynarz, po tę audycję? Kiedyś na radiu na fali przez tydzień nie miałeś. Super, pozdrawiam Błażeja 8 ciąglinga. Hapel of the Sisa 10 zł.
1: Ja się zaczynam obawiać, czy marynarz nie jest przypadkiem pod wpływem i jutro będzie miał takiego moralniaka, popatrzy sobie na konto swoje i się tak rozpłacze. I napisze maila: Krawiec, słuchaj, jest sprawa. Te donaty wczoraj, wiesz, tu żona, wiesz, jak czy nie dałoby się tak jakoś tam cofnąć. Nie no, żartuję oczywiście. Myślę, że tak nie będzie, ale tak zaczynam się martwić o ciebie, chłopie, bo to wiesz, to oczywiście bez waszej pomocy nie przetrwamy, ale właściwie tu w sumie dobrze zrobił. Ale co po te audycje? Kiedyś na radio na fali przez tydzień nie miałeś. Przypomniał, że kiedyś w radio na fali przez tydzień nie miałem, ale co? Donata. I pozdrawia, i super nawet pozdrawia. Takie super pozdrowienia dla Błażeja, dla Ciąga. I napisał coś, czego ja nie rozumiem, bo tego języka, bo to nie jest polski, tylko taki, co ja nie rozumiem. Chapel of Disease. Chapel of Disease. Tu by się Kuba przydał z Ameryki ze swoim wspaniałym akcentem. Enki u siebie jest, chyba w Kubie się zakochał i z wzajemnością, bo Kuba tam dzwoni, zdrajca, obciąć mu jajca cały czas do Enkiego. I ja jestem zazdrosny trochę. I dzwoni i tam sobie rozmawiają. I hej, hej, wariaty, hej. A Enki: o, zadzwonił nasz bywalec z Waszyngtonu, witamy. I tam sobie gadają, a ja zgrzytam zębami i wtedy tak krzyczę tutaj sam do siebie: nasz ci on, nasz, nie do Enkiego on należy, tylko do nas, nasz ci on, nasz. I tak bym, jakbym mógł, to bym podbiegł i mu zarzucił na głowę białą chustę. Ale nie mogę, bo to przestrzeń wirtualna. Tu się nie da. No kurde, KGBierus, no pewnie, żebyś, jak ty napisałeś, piznął na bajerę, no, byś wpadł pod kołderkę, na bajerkę, No, a to jest taki jegomość, który by tutaj mógł nam ciekawe rzeczy opowiedzieć. Trochę KGB Rut jest takim troszkę jakby ma takie foliarski, taki foliarski sznyt jak dla mnie, bo te rzeczy, co on często opisuje, to tak mi trochę trącą takim umiarkowanym foliarstwem troszeczkę, ale dużo informacji różnych ciekawych ma. I historycznych, i politycznych, i takich o różnych kulturach, o spiskach różnych, o iluminatach, o różnych hazarach, to wszystko ma to w małym palcu. I dobrze pamiętam, że to ty jesteś tym ekskluzywny szur, tak się określił, proszę bardzo. I do tego skromny człowiek, ekskluzywny szur. Cichutko szura sobie, tak. O, tak o. I jeśli dobrze zapamiętałem, zna się też na komiksach dobrze, ale tylko marvelowskich. Jest fascynatem i zbiera komiksy. Dobrze zapamiętałem jego mościa? Dobrze, dobrze, niech osoba potwierdzi. No. To metalowa kapela. Aha, widzicie, tak słuchał metalu, a nie wie, no to ale kompromitacja. A Robert się pyta na priwa, jaki jest temat audycji. No już teraz żadnego nie ma, kolego. No, był temat Żydzi, ale już jest after i tak w sumie przygasam, gasnę i jadę sobie tutaj tak na oparach troszkę. Dopalają się nasze chanukowe świece. No to chyba nie są chanukowe świece, to są jakieś inne. Te chanukowe to są takie przeplatanki, takie warkoczyki, nie? Chyba. To się jakoś tam nazywają. Czy to na Purim się... A widzicie, jak się przygotowałem świetnie. No, wszystko mi się pomieszało. No, Robert jest na antenie, witam.
3: Halo, halo.
1: No halo, halo, cześć.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu.
3: Proszę mówić.
1: Proszę mówić, to pan do mnie dzwonisz, a nie ja do pana.
3: Tak, tak, ale ja tutaj sobie steruję telefonem. Musiałem wyłączyć audycję, żeby nie mi się echa, żeby cię słyszeć na głos.
1: No to zawodowo, zawodowo. Bardzo dobrze. Zawodowo.
3: No,
1: tak trzymać.
3: Już trzeci raz.
1: Ale co trzeci raz?
3: Dodzwoniłem się do ciebie, Krawcza.
1: Dopiero trzeci? Ja mi się wydaje, że więcej razy gadaliśmy chyba.
3: Nie ma takiej opcji.
1: A.
3: Wszystko u mnie jest odnotowane, jak u Kaczyńskiego. U mnie jest ACR, iCount Recorder. Wszystko jest nagrywane.
1: Wszystko nagrywa, potem będzie wyciągał teczki, no, patrzcie.
3: Nie, to nie IPN, nie te czasy. Teraz nikt tego nie, jakby nie archiwizuje. No tak żartujemy sobie, no słuchaj, no wyłączyłem radio, szybciutko przełączyłem ciebie na głos i bardzo się cieszę, że trzeci raz cię słucham.
1: No, a nawet nie tylko słuchasz, a dzwonisz i gadamy na antenie i wszystko może się zdarzyć, i gdy tak, głowa pełna marzeń.
3: Teraz cię już 50 osób nas słucha.
1: No, trochę więcej, bo jeszcze zawsze dokładamy tych, którzy na radyjku słuchają, na streamie radiowym i to jest około 30 jeszcze, czyli około 80 w tym przypadku. No, a wcześniej była stówka, no więc jestem zadowolony. Stówka to już jest dobrze. Chciałbym jeszcze mieć 2000 subskrypcji, już niewiele brakuje, około 50 subów, tak więc subskrybujcie, łapki w górę, mówcie jedni drugim i aleluja i do przodu oczywiście. No.
3: Zobacz, jak to się pięknie składa. Że ty się składasz do snu, a ja się prawie że składałem, włączyłem radio i już nie chcę cię złożyć do snu, chciałbym cię pobudzić.
1: Pobudzić? Nie pobudzaj mnie lepiej.
3: Wspaniałego twojego przyjaciela potrzebę.
1: Mhm. I co z nim?
3: No nic z nim, tylko chciałem go pobudzić, bo jeżeli my będziemy teraz rozmawiać, to on może się pobudzi i zacznie rozmawiać, prawda?
1: Rozumiem, że potrzebę lubisz i cenisz jako tutaj gadającą głowę.
3: Tak, Tak, ale jak ugadającą głowę.
1: No i bardzo dobrze, to bardzo dobrze. No, a z czym dzwonisz? Jakiś temacik podrzucisz, bo to może mnie jakoś pobudzi, a...
3: Zapytałem się tak nieskromnie, jaki jest temat audycji, ponieważ ja tak, no dzwonię bez celu, prawda? Tylko żeby pobudzić ciebie, potrzebę je tam. No ale jak nie ma tematu audycji, no to może wymyślimy zaraz temat audycji.
1: To może wpływ księżyca na trzęsienia ziemi.
3: Dobrze, jest pełnia, jest piękny, wielki księżyc. Nie wiem, czy wyglądasz przez okno, nie wiem, gdzie ty tam sobie siedzisz w tej norce, ale u mnie jest piękny, wielki księżyc. Jest, mogę zrobić zdjęcie i przysłać.
1: No, księżyc jak księżyc.
3: Nieprawda, bo dlatego jest duży, bo jest blisko ziemi. Pamiętaj, że to nie jest przypadkowe wszystko. Jest grawitacja, prawda? Ziemia krąży wokół Słońca, a Księżyc wokół nas. Dlaczego on jest duży? Nie dlatego, że on jest duży, tylko dlatego, że jest w tym momencie najbliżej Ziemi. I kąt nachylenia w stosunku do Słońca, oświetlenie tego Księżyca pokazuje nam pełnię. To nie jest, że jest rogalik, czy jakiś tam... no pełna bułka, tak jak teraz, tylko to jest sprawa fizyki, no Krawcze, ogarnij się, to nawet tobie całe życie chciał wytłumaczyć, tobie potrzeba przede wszystkim wiedza, potwierdzenie, a potem jakieś tam pierdoły, prawda?
1: No widzisz, a tu głupi człowiek nic nie rozumie, no. Ale to widzisz.
3: Ty rozumiesz, niż ty rozumiesz, tylko ty chcesz powiedzieć dla wszystkich słuchaczy, tych, którzy są może mniej kumaci, że są tacy ludzie, którzy tego nie rozumieją i my się z nimi łączymy, no bo musimy się z nimi połączyć, żeby oni to rozumieli, że no nie wszystko jest zrozumiałe w tym świecie, ale to jest po prostu proste. Wszystko jest proste. Jeżeli coś ma 100 centymetrów, tak, to jest metr. I gdzie to jest? Sewr. Wszystko. A jeżeli ktoś mówi tak, metr jest... dla mnie metr to jest, no jakbym stąd do tamtąd, a dla mnie to jest stąd do tamtąd. Nie, to jest wszystko tak ułożone.
1: W ogóle mnie nie pobudziłeś tym tematem, wręcz przeciwnie. Chcąc kogoś pobudzić, mówisz o księżycu, to tak jakbyś mi śpiewał kołysankę, stary, w ogóle. I jeszcze wiedzą zasypuje tutaj liczby, naukowa wiedza, to już w ogóle głowa boli, spać się chce, Boże.
3: Pod nas. Teraz Krawcze przerywa, no nie wiem. Czekaj, tam głośniej. 300 tysięcy kilometrów jest od nas Księżyc, a 350 tysięcy milionów kilometrów jest Słońce. I pamiętaj, to co widzisz na niebie, Słońce, to jest 8 minut to, co widziałeś temu. I potrzeba to potwierdzić, on zaraz się włączy, bo ja go prowokuję. Bo to jest mega mózg. Teraz nie słyszę zwrotki tak zwanej, jak w radiu.
1: No, jestem. Sorry, trochę ten, no, jak to się mówi, prawda, ten tego tu, no, przysypiam. Więc, no.
3: Muszę, ej, no nie wolno tak spać. To bardzo czekam na audycję na żywo i doczekałem się w końcu.
1: No ale to o której się zaczyna słuchać? O 21 się audycja zaczęła, proszę pana, i już 4,5 godziny, to, proszę pana, i to sobie, proszę pana, można odsłuchać, proszę pana.
3: Proszę pana, panie Krawcze, do 21 to są takie atrakcje na podwórkach, grille i tak dalej, że się przychodzi do domu po pierwszej w nocy i dopiero się zaczyna się słuchać audycję, a nie siedzi się w blokach. Tutaj u nas na wiosce to jest inaczej.
1: No, tak to jest, widzisz, panie Dziejku.
3: To skończymy audycję, czy pobudzamy ludzi?
1: Chyba już nic z tego nie będzie dzisiaj. Jakiś jestem zmarnowany taki. A ty mnie usypiasz jeszcze takie... No, ty jesteś dobry na wcześniejszą godzinę.
3: O masz, a ja dopiero się pobudzam, no aż mi teraz, gdyby chciało wyjść na podwórkę, zapalić, na ten księżyc popatrzeć. Jak mogę tu odchylić okno, jakbym zrobił wam fotkę, chyba zrobię wam na czata, tylko nie wiem jak tego czata się wbić. Z piękny rogalik pełni.
1: No jak mi wkleisz tu na czata skype'owego, to mogę przykleić na czata.
3: Nie, to księżyc to każdy widzi. Polska jest mniej więcej w tej samej szerokości geograficznej, czy to jest środkowa, czy zachodnia, nie?
1: Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart. Du du du du du du du du du du. Łyknę kawki i idę spać.
3: O masz, no. No to ja się pobudzam, a pani gdzieś pan spać.
1: Ale
3: no,
1: to możesz się położyć i pobudzać się.
3: A to mogę się pobudzać i nie mogę pobudzić, bo pobudzi, znaczy pospała się moja i nie mogę się pobudzić. Znaczy nie, inaczej. O Jezu, pamiętam cię. Pobudzić się mogę, nie mogę jej pobudzić.
1: No jakby twoja się obudziła i zobaczyła, że pobudzasz się sam, to mogłaby trochę być zła na ciebie.
3: Co ty, pomogła, bo od razu. No bo czas na świecie. To tak to nie działa. To ty jakiś jesteś za przeproszeniem pisowski. No to tak nie działa u mnie. Nie,
1: no ale to mi chodzi o to, że byłaby zła, że pobudzasz się sam, a nie z pomocą właśnie... A nie ma tu pomocnej dłoni, że nie poprosiłeś o pomocną dłoń. No to, o to chodzi.
3: Nie, nie wolno. Jak kobieta śpi, nie wolno być. Można przytulić, można pobudzić, ale nie wolno pobudzić, żeby siebie pobudzić. Nie, nie, nie. U nich to samo wychodzi. Mówię ci pod Bogiem, to samo wychodzi. Nie ma takiej opcji, że naprowadzasz. Ona sama wie. Tak jak ty sam na przykład wiesz, kiedy pójść do Biedronki czy coś, prawda? Wiesz, kiedy jest taka potrzeba, nie? Nie masz bułek przykładowo, tak?
1: No.
3: No, idziesz, nie?
1: No.
3: No, kobieta to wie, kiedy to jest to potrzebne.
1: No. I dzisiaj mówiłem, że dobry Żyd ma obowiązek zaspokajać swoją kobietę. Ma to, wiesz, w świętych tak, zwojach ma to zapisane.
3: Nikt jest rytualna kąpiel u kobiety.
1: Tak? No, oni cały czas tam się myją ręce, kąpią, obmywają i po wszystkim w ogóle członka obmywają rytualnie.
3: Ja mam kolegę z Turcji, tylko że on jest Kurdem, nie, jest prześladowany.
1: O kurde. Kurde.
3: To jest tak, jak kiedyś Polska była bez ziemi i była pod zaborami. To jest Kurdowie, nie mają swojej ziemi i to jest wielki naród, nie? To jest mniej więcej naród wielkości Polski, bo około 30 milionów ludzi na pograniczu Syrii i Turcji. No i to jest zupełnie inaczej niż tam ktoś tam to mówi, bo trzeba z tym człowiekiem po prostu być. Ja nie chcę tego tematu rozwijać, bo jest późna godzina i jakbyś chciał się zapytać, to mam kolegę, nawet będę mógł kiedyś go zaprosić do audycji, jakbyście chcieli. Nie? To trochę po polsku tam gada, nie?
1: No w sumie, czemu nie? Pewnie.
3: I to jest zupełnie inaczej. Polska była pod zaborami, prawda? Teraz to jest ten naród kurdyjski, oni mają swoją tożsamość, wszystko tak jak kiedyś Polska, nie? Część jest Kurdystanu w Turcji, część w Syrii i tak dalej. Walczyli po stronie Syrii i Trump ich, no żeby tak brzydkiego słowa nie użyć, wysiudał. No i tyle, nie? Zwalczyli państwo islamskie, Trump wycofał wojska, zostali w czarnej dupie i Asad ich tam gnębi. No ale to wszyscy wiedzą, co tutaj mówisz.
1: No wszyscy. No. Tyle zła się dzieje na świecie cały czas, nie? Straszne. Mnie to jakoś tak przybija strasznie.
3: Jakby się zło działo, to ty byś miał coś źle. A masz coś źle?
1: Ja nie, ale mnie boli, że inni mają.
3: Boli.
1: Trochę.
3: To tak jak mnie
1: troszkę
3: boli. Tak jak mnie boli ten los Cyganów i Kurdów i tak dalej, tak samo ciebie boli. No, bądźmy normalni ludzie. A boli ci jedna rzecz. Ja wiem, co cię boli.
1: No?
3: No.
1: Co?
3: Nie ma Polski takiej, jak sobie wyobrażaliśmy to.
1: No.
3: No, tylko to, a nie, że tam cię boli los Kurdów czy Cyganów. Ja o tym wiem, ale mnie to nie boli. No. I ciebie też to nie boli. Krawcze.
1: No, wiesz co, no wiadomo, że los ludzi, których tam zupełnie nie znamy, są gdzieś daleko, no nie przejmuje nas jakoś tak, że tu nie śpimy po nocach, ale tak generalnie ilość zła na świecie, wiesz, nieszczęść, tragedii różnych, tak przybija troszkę. Tak, tak ogólnie.
3: Musisz mieć świadomość, że ty jesteś w miarę inteligentniejszy niż koń i znasz jakąś taką sytuację na świecie, znasz te wszystkie teorie spiskowe, znasz te prawdziwe historie, to ty jeszcze możesz coś tam kumać, a większość ludzi tak jest, albo nie wie, o co chodzi, albo są sterowani i wtedy ich nastawiamy na przykład pomoc tam na jak jest kraj afrykański, taki aktor występuje teraz z taką malutką dziewczynką, nie? Nie pamiętam, jak ona mówi, Osama czy Samira, i od lata sama dziewczynka i pomóżmy jej, to jest taki fajny aktor, tylko to jest jego syn. I ja teraz znam sytuację w Afryce, no są kraje biedniejsze i bogatsze, nie? Bo akurat Ruanda, ten kraj, który był bardzo dotknięty wojną domową, i to było coś na zasadzie Polski, jak teraz skłócone, tam były Hutsi i Tutu, nie? Dwa plemienia. I teraz Polska jest tak, między Kaczyńskim a nie Kaczyńskim. Tam naprawdę wojna domowa w 1993 roku, to w jeden tydzień milion ludzi maczetami położyła. A to jest teraz kwitnący kraj. Proszę wejść na internet, zainteresować się Ruandą. A my jesteśmy po prostu sterowani przez media. Nie jestem jakichś story spiskowych, tylko no jakiś ludzki taki umysł, który patrzy tu, to właśnie a propos potrzeby. Patrzy tu, patrzy tam, wyciąga wnioski, sobie tu zobaczy, tam zobaczy. A tutaj nie. Jak nam mówią tak, my jesteśmy tak. A jeżeli mówią nie, to mówią nie. Tylko ja jestem nie taki, ty jesteś Krawcze nie taki, i dlatego tego radia zacząłem słuchać, bo to mi się podoba to radio, bo jest niezależne. I ty na przykład mówisz tak. Religia, okej. Okay. Ktoś do ciebie mówi, ty argumenty używasz. Tamten innych argumentów. Na czym się kończy? Że ty masz argumenty, a tam jest tylko tamto.
1: Różnie to bywa, ale w każdym razie, no tak, no jesteśmy tu otwarci na, przede wszystkim na rozmowy, bo one nas do czegoś zawsze zbliżają. Jak są normalne, kulturalne rozmowy, to nawet jak dwie strony się ze sobą różnią, to jest fajnie. A w ogóle ciekawostka, w tej nowej trójce, która, nie wiem, chyba jeszcze nadal nie wystartowało, to Radio Nowy Świat, gdzie ma być MAN i cała plejada znanych radiowców, no to tam zapowiedzieli, że polityków zapraszać nie zamierzają, absolutnie, ale będą rozmowy o polityce, tyle że ze specjalistami od polityki. I to mi się bardzo podoba, że już nie będzie zapraszania tych gnit tej zdegenerowanej klasy politycznej, tylko będą fachowcy od polityki i dobrze. I dobrze. No, a u nas polityki trochę jakby mniej. Ja się w ogóle odzwyczaiłem od polityki, nie znam się na niej, denerwuje mnie to. Trzeba jakieś inne tematy wymyślić. Te tematy, które ostatnio nawijam jakoś tak słuchaczom, chyba nie do końca to pykło. Nie wiem, o co tu chodzi. Czy to po prostu jest tak, że tematy są słabe, czy mogłyby być lepsze, czy po prostu słuchacze nastawiają się bardziej na takie patoradio, że będziemy tu sobie gadali całkowicie luźno, żartowali, śmiali się, śmieszkowali, pili. Może to drugie, a może coś pomiędzy. Może po prostu jakiś dobry, ale luźny temat, plus dużo luzu na antenie, picie. A ty jakie radio wolisz? Takie bardziej, gdzie jest jakiś konkretny, poważniejszy temat, czy bardziej takie luźne, gdzie tu się wygłupiamy, żartujemy i ciągle się zmieniamy? zmienia temat, 5 osób na antenie. Jakie byś chciał, żeby było nocne radyjko?
3: No to już od razu ci mówię. Już od razu ci mówię. Lubię humor, lubię żarty. To jest do godziny 18. Może być taka na przykład pasma audycji, nie? Muppet Show, nie? Sobie tam żartujemy i tak dalej. Od godziny 20 do 22 wolę poważne tematy, bo jednak jeżeli chcesz się zakrzyczeć jakby takim maklojowizmem, że nic z tego nie będzie, a przekrzyczymy to, to nie za bardzo.
1: Aha. Dobra, kończymy Robercie audycję. Powoli, coś na koniec chciałbyś pozdrowić kogoś, albo coś tutaj, wierszyk powiedzieć, albo coś śmiesznego, kawał jakiś może żydowski, albo cokolwiek.
3: Nie no, bardzo żałuję, że audycja się kończy, bo ja dopiero się rozkręcam. Może taki wierszyk, który mi nauczono kiedyś w szkole podstawowej. No właśnie, ten. Siewodnia praznik maja, w kraju radną pust muzyka i grajec, a my spają, my w krasny, no już nie powiem, w krasnymi flaszkami idą gulać, a ptycy z nami w mieście idą apiać. O, takiego mi nauczyli kiedyś.
1: Brawo, wiesz, piękny, no, piękny wiesz, geniusz, kochani, geniusz, wspaniały, wspaniała poezja, no. A wiesz co, jak chcesz sobie posłuchać, to możesz zawsze sobie na przykład na YouTubie zapodać jeszcze przez moment audycję na żywo i sobie tam cofnąć i możesz od początku sobie słuchać, nie? Od 21, to co za problem. Co prawda nie będzie to na żywo, ale zawsze coś.
3: No tak, Krawcze, ale jest tyle dookoła różnych mediów, żeby jeszcze się cofać, to już jest jakby, no ponad, nie? No bo ja mam tyle tutaj wszystkiego informatycznego dookoła, nie po to, bro. No dobrze, mówisz, no dobrze, młody chłopiec, to dobrze, się zna.
1: Rozumiem, że nie lubisz się cofać, tylko jesteś taki aleluja i do przodu bardzo. Spoko.
3: To tak nie zrozumiałeś. Nie. Lubię się cofać i lubię sobie pintać. Właśnie robię sobie takie koło, kiedyś zrobię ci z altanki koło takie, wiesz, stare od wozu i robię do tego podwieszenie i robię teraz takie z Chin zamówiłem, znaczy z Chin. Chiny są nieczynne. Zamówiłem dwie kiedyś, a teraz zamówiłem z Allegro, bo dużo drożej, bo oni dwa razy biorą za to, nie? I takie LEDy, które imitują ogień, prawda?
1: Co ja nie wiem, to się nie znam. Ale że co, że masz takie żarówki LED, które wyglądają jakby się palił ogień, czy co?
3: No tak, tylko chodzi o to, że robię sobie takie koło od stare, od wozu z 1800 któregoś roku, w to wkładam oprawki, te LEDy, podwieszam pod altanki i to jest właśnie to.
1: Masz hobby jakieś dziwne. Już myślałem, że sobie taki starodawny wóz konny tak, kurczę, ten tuningujesz, że jakieś tu podświetlanie tutaj wysuwane, tutaj wygładzone, taki stuningowany mega wóz konny. Dziwni ludzie dzwonią do tego nocnego radia, słuchajcie, dziwne. A konia, a na koniu takie pasy, jak na samochodach, jakieś tam na furach, takie pasy i ognie wymalowane.
3: Jutro to robię, jutro ci wysyłam film, no nie wiem, bo tutaj mam tylko ogólny taki Skype, nie, to tam nie wiem, czy ten film na ten ogólny wysyłam. Zobaczysz, jak to będzie wyglądać. Jutro mam nadzieję, że to skończę. Zobaczysz, o co chodzi. To jest właśnie.
1: Posyłaj. Fajna jest twórczość taka, jak ludzie tutaj z naszego środowiska, z naszej tutaj mini społeczności coś sami robią. To zawsze miło popatrzeć. Co byście nie zrobili? Czy upieczecie fajny chlebek, czy sobie tam skonstruujecie szafkę, czy fajnie sobie zorganizujecie pracę zdalną na balkonie, czy zrobicie taki wynalazek jak Robert, dziwny jakiś, nie z tego świata, to podsyłajcie wszystko tutaj, wklejajcie na nocne radio, zawsze gdzieś tam znajdę was, no i wkleję i może zrobimy taki dział na stronie twórczość słuchaczy. Radosna twórczość. No dobra, dzięki za telefonik, fajnie się gadało, zawsze miło i tego, mam nadzieję, że czwarty raz jak zadzwonisz, to będę mniej śpiący, bardziej taki, wiesz, rozmowny i tak dalej, nie?
3: Dobrze, dobrze. Krawcze, nie będę ci tu przytrzymał, chciałem pobudzić tych twoich stałych słuchaczy, ale oni nie chcą się tu odezwać. Kuba nie chce się odezwać, Etam nie chce się odezwać, Potrzeba nie chce się odezwać. Kiedy będziesz na audycję na żywo prowadził, powiedz jeszcze mi, drogie dziecko, to ja się odezwę.
1: Dziecko, dobrze, papo Smurfie, już mówię, w poniedziałek o 21:00, nocny Marek z Potrzebą na pewno. No w ten weekend to raczej muszę tu nadrabiać projekty, muszę w końcu pokończyć ważne rzeczy, więc raczej odpada, czyli poniedziałek 21:00, zapraszam.
3: Dobra, to ja już mam nadzieję, że te koło zrobię, to wam pokażę, jak te koło, o co mi w ogóle chodziło i zamówiłem te żarówki, mam nadzieję, że dojdą te żarówki. Być może już będzie w poniedziałek, no najwyżej będzie bez żarówek, ale jak dojdą żarówki, to zobaczycie, o co mi chodziło.
1: Dobra, dobra. No to tymczasem, borem lasem, bądź zdrów i tak dalej, trzymaj się, hej, hej.
3: Trzymaj się, pozdrawiam, hej.
1: To był Robert na koniec. No, podsyłajcie jakieś rzeczy, które sami robicie fajne, to zawsze miło popatrzeć. Cokolwiek by to nie było, to zawsze jakaś taka inwencja, nie, twórcza. Ktoś coś wziął, zrobił, sklecił, pozbijał z desek, coś ulepił, z plasteliny nawet, jak coś ulepisz jeden z drugim, to podsyłaj tutaj, no, ja to lubię takie rzeczy. Z plasteliny. No dobra, dzięki za słuchanie. DJ Sandał pisze, kupiłem szafkę na narzędzia z Ikei i wyszedł mi stołek. No, bywa i tak. Bywa i tak. No dobra.

0: Do usłyszenia zatem się z wami w poniedziałek o 21:00. Krawiec i Potrzeba znów poprowadzą audycję o...
1: O czym? A to właśnie niespodzianka. Zostańcie z nami.

Tak ostatnio tradycyjnie Enki poleca nas, to my polecamy Enkiego, Antoni Enki, kanał, gdzie możecie sobie też często ostatnio dzień w dzień praktycznie posłuchać jakichś tam ciekawych też rozmów na różne tematy życiowe. A potrzeba lubi placki. Nara. Nara.

A ja... O, dzisiaj zjadłem kiełbasę. A, przepraszam bardzo. Miałem jeszcze powtórzyć, właśnie, zapomniałem. O, słuchajcie, pierwsza wiadomość to taka, że potrzeba się wbije jeszcze na żywo, na muzycznego aftera. No to dla miłośników dobrej muzyki. A z kolei marynarz, który wcześniej był na antenie, poleca Chapel of Disease. Chapel of Disease. Nie wiem, czy ja dobrze czytam to. I to jest granie w stylu death, na przykład coś jak Morbid Angel. Death, ale podszyte Thin Lizzy. Cokolwiek by to miało znaczyć. Led Zeppelin i w cholerę bluesa, ale w cholerę zjadliwe, nawet dla tych, co nie przepadają za dźwiękami. Co, że jak ktoś, w sensie takim, że jak ktoś w ogóle muzyki nie lubi, to mu się spodoba? Aha, dobrze. No. I pozdrawia znowu Ciąga, Błażeja. Taki dzisiaj marynarz strasznie pozdrawia wszystkich i wszystko mu się podoba. Nie wiem, czy coś tam nie było, wiecie, jakieś substancje, że mu tak się podoba wszystko, bo to są takie, że człowiekowi się wszystko podoba potem. No i radio mu się podoba i wszystko mu się podoba. A teraz jak chcecie sobie czegoś... O, Danusia się pojawiła, a już się martwiłem. Tak patrzę, co Danusi nie ma? I tak się martwiłem, ale jakaś telepatia tu poszła i ona wychwyciła i skoczyła jak oparzona do czata i się zameldowała. No, to dobrze, teraz już będę spokojny. Wszyscy są na pokładzie, to zostańcie i potrzeba popuszcza trochę muzyki, ale wiecie, jak to jest w nocnym radio, to wszystko może z tego wyjść, nie? Nie wiadomo, co on puści, nie wiadomo, czy nie jest pod wpływem alkoholu przypadkiem. Jemu się to już zdarzało, chciałbym zauważyć nieraz. Jest to człowiek nieodpowiedzialny, nadal jest licznik nienaprawiony na stronie głównej, to raz. Mógłbym jeszcze wiele rzeczy tu wymienić, błędów, które popełnił i będą wyciągnięte konsekwencje. Dobrze, nie będę na antenie poruszał, bo po prostu szkoda słów. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jestem zniesmaczony jeszcze, chciałbym.

0: Dobra, już spauzowałem, nie? Bo sobie włączyłem czat.
1: No to bawiaj się, chleb.
0: Tak, twojego własnego. Zenek tego. Zjadłem sobie na lunchik ten, jak to się nazywa? Ramen, kojarzysz?
1: No, coś tam znam, ten taki ala rosołek japoński, tak?
0: No, akurat był koreański.
1: Ale w dalszym ciągu słyszę podwójnie.
0: To chyba jakieś opóźnienie musi być, bo nie powinno być podwójnie.
1: A, sorry, to teraz ja miałem włączony stream. Jaka kurwa profeska.
0: Nie ma jak, ale dobrze, że robimy to poza audycją, nie? Znaczy, jest, dobra. Zenon mówi, że jest wszystko okej, także ten, a ja wziąłem sobie ramen, zrobiłem taki koreański, taki ryśtyś ostry i powiem, że no, jak wróciłem, to musiałem ten, o, no i super, wszystko dobrze słychać.
1: Wyczułeś go, tak?
0: I tak, musiałem, jak wróciłem do domu, to tak mnie trochę, wiesz, przekręciło, musiałem usiąść na tronie. Jezu, jak... Jednak faktycznie to dwa razy piecze.
1: Dama ciebie coś piekło ostatnie dwa razy?
0: Czekaj, mówią, że ten.
1: Cicho, przecież ciebie słychać.
0: Dobra, czekaj, powiedz, że jesteś za cicho. Dobra,
1: cicho jestem.
0: Dobra, jeszcze pociągnęłem. I teraz chyba będzie ok.
1: Znaczy ja też sobie mogę tam wybustować w sterowniku, nie, ale to będzie chyba przester wtedy.
0: Już idzie na równo. Czyli ty, jak wziąłem sobie, zainstalowałem nowy system na Macu, to działa. Czyli to jest wierutna bzdura, że Maców się nie przeinstalowuje, się przeinstalowuje. Też się
1: ja tam słyszałem, że na Macach nawet Windowsa można zainstalować i nawet dlapi działają.
0: Nie, to akurat nie ma sensu, bo jeśli chodzi o hardware, to one są niezawodne. Tylko dlatego, że optymalizacja jest pod hardware, no tak samo jak iPhone. Inaczej to by nie miało najmniejszego sensu. Dobra, mamy...
1: Mac to taka trochę konsola, nie? Wśród PC-tów, znaczy wśród komputerów.
0: No, dobra do roboty.
1: Taka... Oprogramowanie pod zamknięty hardware zbudowane.
0: Ja go lubię tylko dlatego, że on jest taki leciutki, malutki i mogę sobie z nim wszędzie jeździć, gdzie chcę, nie? Jest kompaktowy. Dobra, mamy 3 minuty. Dobra, to ja cię rozłączam. Zadzwonię do ciebie za 2 minuty, żeby to się, wiesz, wywalić to testowanie, nie? Z tego.
1: Dobra
0: hej.

0: Dobry wieczór. Piątkową audycję luźno-gadkową. Czas zacząć. Więc zaczynamy. Dziś w doborowym składzie, bo pojawią się osobniki takie jak...
1: Krawculek oraz...
2: Hemo też tu jest.
0: No właśnie. Tak więc jest nas trzech. Ktoś tu pisał na czacie, zapraszał na kanał Cyce Sabiny TV. I to jest łamanie regulaminu, bo to jest wprowadzanie w błąd. Takiego kanału nie ma. To jest oszustwo jawne. Sprawdziłem. Nie ma cyców Sabiny. Są inne cyce. No. Cycki rządzą, jakaś pani nagrała. Cycki są za ebiste tutaj wykropkowane. W ogóle pojawiło się coś takiego jak cenzura na serwisach typu Tipli, donate'owych. Widziałem u Kononowicza, że jak odczytuje te donaty na ekranie, syntezator mowy, to jest pip. Często. I to automat robi. No, coraz więcej cenzury, coraz mniej wolności, coraz więcej różnych prikazów, nakazów. Hemo już dawno zmarł śmiercią naturalną, pisze Windman. Siema, Hemo. To z błędem. Hemo przez samocha. No. Dużo się dzieje. Afera balonowa

0: cały czas aktualna. No, też już było o tym wspomniane w NR, ale no, widać, ludzie tym żyją mocno. Zestrzelenie najpierw przez Amerykanów rzekomo chińskiego balona szpiegowskiego. W ogóle to jest ciekawe, bo ten balon, to wiecie, to stąd się w ogóle wzięło powiedzenie zrobić kogoś w balona. Bo szpiegujecie nas, nie, to balon i zrobili ich w balona właśnie, mówiąc, że to balon. Stąd to się wzięło, tak? Potem Chińczycy w odwecie niby... Znaczy, zaczęli mówić, no, jakby to ubrać w takie, w mowę potoczną, w takie normalne, przepraszam, coś mnie tutaj, muszę coś sprawdzić. No, powiedzieli coś w stylu, że nie rżnijcie głupa, przecież my szpiegujemy was, wy szpiegujecie nas. Trochę do tego się to sprowadzało. Czy wieje mocno w środzie? Tak, bardzo mocno zaczęło wiać i to krótko przed audycją. Przypadek? Nie sądzę, naprawdę. A nie chcą, żebyśmy tak myśleli. Ale nie no, też, no, jakby kończąc na razie, chwilowo, bo pewnie powrócimy do tego niebawem, kwestię balona, to chciałem powiedzieć, że to jest taki wielki balon, taki jakby cepelin, no, wielkości autobusu, nie? Sama aparatura wielkości autobusu. Mówiłem już, że moim zdaniem bardzo to jest dobra wymówka, jeśli prawdopodobnie był to po prostu szpiegowski taki jakiś wehikuł. Łatwo to upodobnić do takiej maszyny, która faktycznie bada pogodę, bo tam są różne kamery, teleskopy, nie? Mierniki, czujniki różnego typu badające skład atmosfery, no to można poukrywać przeróżne urządzenia, których funkcjonalność wykracza trochę poza jakieś tam badanie pogody, a już można na przykład, nie wiem, fotografować coś z dużej odległości. No, dzieje się, strzelają do siebie. Gdybym był takim międzyplanetarnym lekarzem z innej gęstości i tu przyglądnął się Ziemi, to bym powiedział, że zaawansowanie tej choroby, która trawi naszą planetę, naszą kulkę, no to można mierzyć ilością wystrzelonych pocisków, rakiet albo natężeniem krzyku. Przykładasz taki stetoskopik galaktyczny do naszej planetki i słuchasz, jak tam się drą. No strasznie się drą teraz. Tu trzęsienie ziemi w Turcji. Straszliwa tragedia w ogóle.
1: Kasia, 50 zł. Piątek, 5 junio. Donejcik, donejtunio.
0: I Kasiunio, i Kasiunia, Kasiunio. Kasiunia. Przyszła Kasiunia od Kasiuni. Dziękuję, Kasiuju, Kasiuniu. Dziękuniu, Kasiuniu, Jakasiuniu. No, fajnie. Powodzi się. Jak nic, chyba już nie wytrzymam, bo wiecie co, dalej mnie ta myszka gnębi. To misiu mi tu pomógł załatwić sprawę, no bo on tutaj fundował, on wysyłał, no to tam też pomógł złożyć reklamację. No, odbiorą feralną myszkę. To strasznie pechowa. Tyle myszek w życiu miałem, a to taka najbardziej pechowa. Ale może jakaś historia z tego, wiecie, to najwspanialsze rzeczy zaczynają się tak, że idzie jak po grudzie. No, najwięksi wrogowie na początku, potem przyjaciele i tak dalej, więc coś z tą myszką. Może ta myszka mnie zainspiruje do robienia czegoś. Tak więc będę zwracał i chyba tak złośliwie kupię tą samą myszkę. I znowu ją zepsuję, i znowu oddam, i znowu. I doprowadzę firmę Mionix do szewskiej pasji. Albo coś, nie wiem. Wracając do tematów, do wydarzeń różnych. No to nie wiem czemu, nie do końca to rozumiem. Może ktoś wytłumaczy telefonicznie na przykład, na Skype'ie. Skype Nocne Radio. No, bo ja tego nie rozumiem. Czemu wszyscy się uparli, że to UFO było, te balony? Że rządy kłamią? Czy już tak spadło całkowicie zaufanie do rządów, że już... Znaczy, to, że spiskowcy brzydzą się wziąć do ręki tą brzytwę Okhama na przykład i wyrzezać wszystkie najbardziej nieprawdopodobne i najbardziej skomplikowane opcje, rozwiązania, i zostawić te najprostsze, a co za tym idzie, najbardziej prawdopodobne, że był to faktycznie balon szpiegowski jakiś, albo jakieś niedogadanie, Xi Jinping. Miałby nic nie wiedzieć o tym całym szpiegowaniu i tak dalej. Też jest to możliwe, no nie nad wszystkim się zapanuje, nie? Jacyś nadgorliwi ludzie ze służb może wysyłają, liczą, że może, nie wiem, dwie pieczenie na jednym ogniu, może i zbadamy atmosferę, pogodę, jakieś dane do badań, a przy okazji może zamontujemy tam, jak to my, komuchy, musimy zawsze gdzieś kamerę zamontować. Ludzie, ja w ogóle się czuję jak w Matrixie trochę. Ostatnio mi się wszędzie wyświetla reklama tego chemo, zatkaj uszy, proktoglwenol. No, wszędzie mi się wyświetla reklama tej maści. Na pewną przypadłość, ale zostawmy, bo chemo, słucham, bo się boi, on w histerię wpadł.
2: To o czym mówicie, co jest? Nie byłam, jak się przysnąłem. Z Jerzym Owsikiem rozmawiałem chwilowo właśnie. Co, o czym rozmawiacie?
0: A nic, chemo. Tak, o wszystkim i o niczym, jak to w luźnych gadkach, wiesz.
2: To przełączam się na odsłuch.
0: No, to chemo się schował. No, słyszałem, że pan Jerzy Owsik, bo tak trochę wypomniałem mu, tam zaglądnąłem do nich, mówię, tu mało się dzieje, nic tu się nie dzieje, tak siedzicie, nic nie robicie. No to sobie wymyślił, że się zapisze na naukę stepowania. Ale okazało się, że tam, gdzie przebywają właśnie Jerzy Owsik czy chemo, no to tam nie za bardzo są jakieś takie kursy stepowania, szkoły tańca. Swoją drogą żałuję trochę, że się nie zapisałem do szkoły tańca. Jako dzieciak na przykład, że się nie zainteresowałem tańcem. W ogóle nie potrafię za bardzo tańczyć, ale czuję, że mam do tego dryk, że jakbym się już rozkręcił, to jak machałbym tymi rękami, nogami, po prostu, że szok. No, tak jest. Dużo różnych zaprzepaszczonych szans. A popatrzcie, w przypadku czegoś takiego jak zapisanie się na taniec, na przykład, to ile to potem w życiu się może pozmieniać, nie? Ile całe życie może się potem potoczyć inaczej, bo z jakąś pasją, z jakimś zamiłowaniem do czegoś wiąże się to, jak nasze życie się układa mocno. To jest mocno powiązane. Strasznie mocny ma wpływ nasza praca, jakieś pasje, tego typu rzeczy. No, przypomina mi się Danusia, której życie jest właśnie związane z tańcem. No i właśnie ona jest przykładem takiej osoby, której myślę, że ten taniec mocno pokierował życiem, jakby, nie, wydarzeniami. Często się, nie wiem, czy tak było w jej przypadku, ale może wielu z was tak miało, że poznaliście swoich partnerów, wybranków i wybranki właśnie gdzieś na jakimś zlocie czy w pracy właśnie, no czy wśród pasjonatów tego samego, co was interesuje, nie? W jakiejś grupie związanej z jakimś zajęciem, czy to praca, czy hobby. No więc to mocno kieruje naszym życiem. No i zmienia się, no ktoś powie, że zmienia się nasza przyszłość, inaczej się kształtuje, ale ostatnio są popularne znowu takie rozmowy o tym właśnie, jak prawdopodobna jest ta wizja, że przy każdym wydarzeniu, które jakby rozgałęzia nasze... jakby rozgałęzia się nasze pole wyboru. Pojawiają się bardzo ważne w naszym życiu dwie, trzy opcje, od których bardzo dużo zależy, nie? I miałoby niby tak być, że jakiego byśmy wyboru nie dokonali, to są jakieś alternatywne rzeczywistości, czy się tworzą w tej właśnie chwili, czy po prostu jakoś się wcześniej wydarzyły w alternatywnej rzeczywistości, czy mniej więcej w tym samym czasie. No w każdym razie takie rozgałęzienia. Fajnie jest to pokazane w ogóle w takich zaawansowanych grach przygodowych, jak nie wiem, Detroit Become Human, gdzie właśnie mamy na końcu jakiegoś rozdziału cały wykres, jakich wyborów dokonaliśmy, jakie wybory były opcjonalne i są przed nami ukryte, tak jakby nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyśmy ich dokonali, ale one są jakby rozrysowane, tworzą pewną ścieżkę. Takie drzewo się tworzy, nie? No. No a teraz nie rozumiem, czemu wszyscy mówią o UFO nagle i o kosmitach a propos tych balonów. Tak jakby to było oczywiste, że to jedni mówią, że szykuje się inwazja, drudzy cały program nagrywają o projekcie Bluebeam. Jakby ktoś nie wiedział, projekt Bluebeam to jest taki... To jest taki eksperyment, który z tego, co wiem, się odbył naprawdę. Są to fakty, nie jakieś tam domniemywania. Tylko to normalnie, no w USA jest o tyle spoko to jest, że to ujawnianie dokumentów po pewnym czasie, nie? Odtajnianie, no. No więc Project Bluebeam to miałaby być taka technologia do tworzenia bardzo realistycznych hologramów. Takich hologramów, przy których Michael Jackson wskrzeszony, czy Tupac wirtualny hologram, to jest małe Miki, nie? Tylko takie, to są już takie zaawansowane rzeczy, którymi można by stworzyć pozory inwazji obcych na Ziemię. I pod pretekstem walki z tymi obcymi, czy pod pretekstem, znaczy, no... Inwazja jest pretekstem do wprowadzenia przeróżnych rzeczy, tutaj takich bardziej spektakularnych, epickich, jak jakiś globalny stan wyjątkowy, wprowadzenie nowego porządku świata i tak dalej, i tak dalej. No. Nie wiem, ja jestem trochę sceptyczny. Wydaje mi się, że ludzie popadli w takie zamiłowanie do fantazjowania i opowiadania sobie historii niesamowitych. I wszystko, co się wydarza wokół nas, nic się nie dzieje tak po prostu, tak zwyczajnie, nie jest to zwyczajne zjawisko, tylko wszystko, nie wiem, głupi balon i mamy tyle teorii, no bo mamy tak, przygotowania do resetu, Bluebeama, nowy porządek świata, reptilianie, czy wiązanie tego, oczywiście wszystko jest ze sobą powiązane. Wiemy oczywiście, że wszystko, co się wydarza, jest ze sobą powiązane, to wszystko zaplanowane, prawda? No i trzęsienie ziemi po prostu też to miało z tym związek. Te tajemnicze obiekty zestrzelone już teraz, te dziwne balony, to tak naprawdę UFO i to UFO mogło nie przylecieć z kosmosu, tylko wyleciało z Ziemi, z podziemnych miast, z Agarty, z tej reptiliańskiej cywilizacji, która gdzieś jest tam pod ziemią cały czas i tylko czyhają tutaj, czają się, żeby zaatakować. Stamtąd to wyleciało. No przeróżne wersje, przeróżne. Ale to, wiecie, jest piątek i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie pofantazjowali i może macie jakieś swoje teorie, co to się teraz dzieje. Może jeszcze coś ma z tym związek. Może w ogóle... da się powiązać ze sobą wojnę na Ukrainie, pandemię, COVID-a, wulkany, które mają wybuchnąć, dziwna aktywność Słońca, przebiegunowanie Ziemi, która... Ostatnio czytam artykuł, że tak naprawdę jądro... Naukowcy odkryli niedawno, że jądro Ziemi kręci się już w drugą stronę w stosunku do tego, co było ileś tam lat temu, że ono jakby nie zauważyliśmy chyba, jak... zmienił się kierunek obrotu jądra. Czy ono stanęło w miejscu? Nie wiem. Gdzieś mi to mignęło, tak i jakby zapomniałem. Wczytałem się i zapomniałem. Nie pamiętam już. Ty to krawiec jesteś dopiero UFO ze środy. Ja jestem UFO. No tak, czasem na niektórych dziwaków, takich odklejeńców, jakichś neurotyków, dziwaków, właśnie ekscentryków, mówi się, że UFO, że to jest człowiek UFO, nie? Evie Place pisze, najśmieszniejsze jest to, że strzelają rakietami po 400 tysięcy dolarów za sztukę do balonów klubu hobbystycznego gimnazjalistów. No, ja mówię, że ktoś tu nas robi w balona. Przypominam, że w słynnej sprawie Roswell, no to też było oficjalne tłumaczenie takie, że to był balon meteorologiczny. Zawsze jak coś dziwnego się dzieje, to jest balon meteorologiczny. Żeby nie było, ja jestem sceptyczny tutaj co do tego, że to jest UFO. I szukam takich prostych, przyziemnych tutaj wersji, że to po prostu był faktycznie jakiś balon chiński, który taki balon może faktycznie może się gdzieś zagubić. Jakaś urwana łączność, no to jest urządzenie autonomiczne, nie? Automatyczne, bezzałogowe, jak domniemywam. No więc, no chyba tak, bo by nie zestrzelili, tak? Jakby tam był człowiek, ciekawe, czy tak? Słuchajcie, może już się rzeczywistość zrobiła taka trochę jak w filmach z lat 80. i 90., że tam jakiś amerykański generał, tam mówią mu, panie generale, nie możemy zestrzelić tego, tam są ludzie, tam jest 5 Chińczyków. A co mi tu pieprzycie? Dawajcie mi tu z Mavericka! Jebudu! I tam strzelają, rozwalają, nie? I to wywołuje konflikt. Potem Chińczycy zdenerwowani, wychodzi jakiś tam chiński ważniak i mówi i też zaczynają napierdalać. I wojna normalnie. Kiedyś tak się filmy robiło, nie? No. Trzeba w to jeszcze wpleść jakiegoś przystojnego agenta z kitką w śmigłowcu, który wpada na trop, że to wszystko było ustawione przez ruskich, tak naprawdę. I musi to udowodnić. Gdzieś tam napierdala tym helikopterem. Był taki serial Błękitny Grom o helikopterze. Serial o helikopterze. Bohaterem był helikopter. A postaciami drugoplanowymi jacyś tam piloci. Proponuję zrobić flash moba i wypuścić ze 100 balonów w tym samym czasie. NORAD się zesra. Kto to jest NORAD?

0: A z racji, że jest piątek i dziś wyjątkowo taka, powiedziałbym, luźniejsza audycja, no to też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wypili za zdrowie, może, nie? Żebyśmy, może wypijmy, bo mam tutaj, nie będę ukrywał, bardzo malutką flaszeczkę, to jest taka 200 ml. To jest taka, jak niektórzy sobie kupują do śniadanka na przykład, idą gdzieś do Dino i sopliczkę taką 200-litrową i gotowy do pracy jest człowiek wtedy. No, tu jest akurat soplica śliwkowa. To tak na smaczek. To tak troszkę tu, tak, tego, lekko tu, delikatnie. No, to tak. No, to wypijmy może za to. Co kto tam ma? No, czy toast można wznosić tylko alkoholem, a można, a kawką można na przykład? Wypijmy za to, żebyśmy obudzili się znowu w takiej rzeczywistości, gdzie jest ciepła woda w kranie może. To taka krypto reklama PO, taka Tusk mi zapłacił, no się przyznam. Zapłacił mi, mówi, panie Krawcze, możemy się jakoś tutaj dogadać, prawda? Wiem, że pan też wyznaje wartości europejskie i najważniejsze, żebyśmy tutaj współpracowali, a jedno drugiemu nie przeszkadza, jak to mawiają, więc można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli można zarobić, to dlaczego nie? Proszę bardzo, tu walizka pieniędzy, zareklamowanie mnie i PO. No. Ja się zgodziłem. No co, w końcu się wkurzyłem, mówię, całe życie, kurde, mam być biedny. A takiego, kurde. I, no, ale z wami zawsze jestem szczery, więc zapłacił mi Tusk i teraz tak będę gadał tu od czasu do czasu o tej ciepłej wodzie w kranie. No. Nie, no, żartuję. Nie zapłacił mi. No, muszę uważać, co mówię, bo wiecie, Michał Giereś zaraz to poda jako przyznanie się do winy na przykład, nie? Gdzieś tu miałem zabawnego newsa, słuchajcie, kolekcjoner dziewczęcych stóp. Tak zatytułowany jest artykuł na Wirtualnej Polsce. I jest o policjancie, który namawiał młodociane dziewczyny, żeby mu wysyłały zdjęcia stópek. Jakieś chciał to fotografować, atakował tam na mediach i zaznaczał, że ale trzymać to w tajemnicy, nie? No takie miał zamiłowanie, nawet jakieś tu instrukcje dawał, wysyłał zdjęcia stópek, że coś w tym stylu proszę mi tu zrobić. No i chciał płacić za to. Słuchajcie, ja jako taki liberalny tutaj wolnorynkowiec, trochę anarchizujący, w dupie mający jakieś tam zwyczaje i tak dalej. I chcącemu nie dzieje się krzywda. Jednak to, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Jakby to powiedział Janusz Korwin-Mikke. Więc ja bym normalnie to zalegalizował żeby, i tak ośmielił ludzi, żeby o tym mówić. Przyszedłby sobie taki policjant normalnie do jakiegoś Włodka i jego żony i tam się dogadał i chłopek był, jakby wiedział, że to normalne, to w telewizorze pokazywali, to by powiedział, Halina, weź te giry swoje tam, weź panu tu girę pokaż, pan fotografuje i 100 zł będzie, kurde, no, dawaj tą girę, no. I ten by tam pstryknął, dał 100 zł i co by się takiego strasznego stało? Nie wiem, może wy macie jakieś... A, tu dostałem fachowe sprostowanie od kolegi, że Maverick jest powietrze-ziemia, a do takich balonów to się strzela sidewinderami. No, proszę bardzo. Ciągle się człowiek czegoś uczy. No, ale to nie można faktycznie jakoś taniej takiego balonu rozwalić. Ale wiecie co, bo to tak nie wiem, my tutaj się nie znamy, ale przecież to musi być zniszczone jakoś tak, żeby pierdyknęło, nie? Żeby to rozwalić, a nie kogoś spuścić na linię, żeby poprzecinał tam sznurki i żeby to spadło potem na jakiś dom handlowy, nie? Taki wielkości autobusu balon. To musi być jebnięcie! To musi być pierdolnięcie po prostu, żeby to się roztrzaskało, żeby te odłamki gdzieś tam pospadały. No, wtedy co? Tam jakaś blacha spadnie, komuś głowę utnie, najwyżej to będzie jeden trup, a tak jak spadnie cały taki autobus gdzieś w jakiś tłum czy coś, to musi być kontrolowane. Wy się nie znacie, smoluchy, co wy wiecie? Co wy wiecie o zabijaniu? Kurwa. To jest wojna. Musicie zabijać. Kurwa. No ale pewnie nie zabraknie głosów na przykład takich, że to byli przybysze. Przylecieli tutaj, rozczapierzyli palce niczym Spoki. I witajcie istoty ziemskie. Z gwiezdnego pyłu zbudowane. A już sobie tam tak planowali, że się przywitają, że chcieli nam taką przyjemność zrobić, tam pooglądali trochę, że tam Jan Paweł, Gołąbek, to Gołąbka chcieli wypuścić. I już tam, czy schodki się otwierają, bracie mój kosmiczny? No i tam już chcą już schodzić, a tu ziemianie, jebać kurwa Chinoli, tam Sidewintery dwa. Jebudu! Nie ma. A może faktycznie z Mart Planety to byli przybysze, chcieli nas nauczyć liczyć naszych tutaj posłów, zwłaszcza takich podstaw matematyki, chcieli nauczyć, że jak się na przykład, jak się pożyczy, to trzeba oddać, takie jakieś proste, nie? Chcieli nauczyć Sigmo! Sigmo! Zapytajmy komputera, ile wynosi zadłużenie Polski.
1: Ależ pi, nasz komputer nie ma takiej mocy obliczeniowej. To grube biliony.
0: Jakieś tak kosmici z Batplanety, nie? Mogliby tutaj... No, może kosmici z Marsplanety, bo oni ciągle o tych zbiorach uczyli. Mogliby wejść na jakiś wyższy poziom i zacząć uczyć, nie wiem, no, tam o ekonomii coś troszeczkę. Na przykład, co to jest inflacja, jakieś takie, no, dług publiczny. Na ostatniej okładce tygodnika Angora tam jest zawsze jakaś dowcipna okładeczka, nie? Z jakimś dymkiem. I jest pani, trzyma takie dzieciątko w zawiniątku, taki no, noworodek chyba. Trzyma go na rączkach, a za nią cały tłum taki, tłum Polaków. Różni tam, górnicy, hutnicy, komputerowcy. Wszyscy, nie? W garniturach, w trampkach stoi taka horda. A ta pani... karmi to dzieciątko buteleczką i mówi, jedz, musisz mieć dużo sił, żeby nas w przyszłości wszystkich utrzymać. No, taka historyjka. Umiesz liczyć, licz na siebie, Piotr pisze. No, to tego mogliby nas nauczyć może przybysze z Marsplanety.

0: A Piotr Adamczyk nie żałuje swojej wyprowadzki do USA. No, człowiek, który został dresiarzem, chciałoby się rzec. Zagrał dresiarza w serialu Hawkeye marvelowskim. Jeszcze gdzieś tam kogoś zagrał w tym Hollywoodzie. No i coraz lepiej mu się tam powodzi. Niezłe pieniążki. Coraz lepsze mieszkanko. No kariera. No i dobrze, dobrze. No niech Polacy pną się w górę. Niech zdobywają Hollywood. No i nie żałuje ów Adamczyk. Nie żałuje swojej przeprowadzki do USA, bo już tam się przeprowadził. Marcin Dorociński też jakby tą drogą idzie. No, średnio mi się podobała rola Dorocińskiego w serialu Wikingowie Valhalla. Jakiś taki niemrawy był, ale to już mówiłem, że niespecjalnie zachwycił. Ale też niespecjalnie miał pole do popisu wielkie. No bo grał jakiegoś tam przywódcę Rusi, jakiegoś tam króla, jakiegoś tam mądrego. I Jarosława chyba. Jarosław jakiś tam mądry, coś takiego. No i parę kwestii wygłosił. No i okej, no. Brodę ma, wszystko ma. Mógłby trochę przypakować, nie? Bo tak to będzie musiał, nie wiem, może przypakował trochę, nie widziałem jak tam jego sylweta, no ale jak gdzieś tam u boku Toma Cruza też biegał, no to tak głupio by wyglądał taki wypłosz. A on zawsze był taki szczupły bardzo, więc nawet do roli tych policjantów, no tak jeszcze się nadawał, ale to już było tak na... No, że czuło się, że nie do końca po prostu tak gliniarz może być taki szczupły, nie? Nieprzypakowany, oni tam ćwiczą coś. To już tak trochę nierealistycznie czasami wygląda, więc myślę, że powinien do takich ról przybrać trochę na wadze, na masie, tak jak to robią wszyscy aktorzy kina akcji, nie? Praktycznie. Jeśli chce się związać z kinem akcji, a ma ku temu jak najlepsze predyspozycje, bo nawet fajnie się tracha Dorociński. Były takie sceny bujek różnych, na przykład w tym pierwszym serialowym Pitbullu, gdzie on z ekipą, z tym Goebbelsem, jeszcze z którymś tam wpadają na mieszkanie, gdzie są tacy, takie młodziaki, młodzi ludzie. Młodzi ludzie tam piją sobie, mieli imprezę, no i wiadomo, może jakieś dragi były, może alko, no i rzucają się na tych policjantów po prostu, tam są wkurzeni i bijatyka jest, nie, jakieś rury, butelki, no i Dorociński fajnie się tracha, tu komuś, tu skopa, tu tak fajnie gardę trzyma, rusza się, widać, że ma ten dryk, nie, że potrafi się ruszać przed kamerą, przybrać fajną pozę, fajnie markować ciosy, bo to też jest jakaś sztuka markować ciosy. Czasami jestem pełen podziwu, jak niektóre ciosy w filmach karate, kung fu, w kinie sztuk walki, jak nie wyglądają namarkowane. No przysiągłbym, że dostał w łeb, nie? Ale to Andrzej fajnie wytłumaczył z kanału właśnie Kino Sztuk Walki. Że zdarza się na planie, na przykład Van Damme'owi się zdarzyło komuś tak normalnie skopa w głowę trafić, no bo źle wymierzył, źle odległość wymierzył. Takie rzeczy się często załatwia zabawami z perspektywą. Po prostu dobiera się taki kąt kamery, żeby nie było za bardzo widać, że ta noga przylatuje aż tam 10 centymetrów od głowy, nie? Tylko żeby to było maskowane. To jest dosyć proste. Wystarczy trochę poeksperymentować i już się łapie, o co chodzi, jak tą kamerę ustawić. Myślę, że światło ma też tu jakieś znaczenie, jak się cienie ułożą i tak dalej, też to ma wpływ, nie? No, ale zdarza się, że się coś źle wymierzy. Takie największe sławy typu Jackie Chan opowiadają, że nieraz dostali tam skopa, z pięści, no tak to bywa. Jackie Chan zaczynał w takich filmach jak Wielki Szef z Bruce'em Lee. Tam właśnie był kaskaderem. I właśnie tam zdarzyło mu się dostać w łeb, ale Bruce Lee przyszedł, pogłaskał, pocałował w czółko i to było niesamowite przeżycie. Co tu jeszcze ciekawego? No, smutny taki trochę artykuł tutaj, Interia Biznes z kolei. Biedronka i Lidl płacą kasjerom więcej niż państwo nauczycielom. Nawet 500 zł różnicy. No jest, nie wiem jak wam, ale mi się robi smutno, jak czytam takie rzeczy, nie? Żyjemy w kraju, w którym nie ceni się w ogóle nauczyciela. To jest taki park, to jest taka łajza. Pójdziesz ty tam nauczaj. Abecadła, inteligenci cholerny, kurna. By chciał więcej. A ile to wakacji ma? A ile to się obija na wycieczki, co jeździ? No. Nauczyciel chyba jest najgorzej opłacany w ogóle ze wszystkich. Kto mniej zarabia? Nie wiem. Myślę, że nawet dyrektor toalety, zwany również toaletowym, albo również dziadkiem klozetowym, więcej zarabia. No tak porównywalnie, może tam o 50 zł mniej na przykład, nie? Może zarabiać dyrektor toalety publicznej, który nie musi mieć zbyt wielkich kwalifikacji, właściwie żadnych, musi umieć wykrzesać siebie taką wypowiedź tylko toaleta 5 zł, papier, złotówka. No, albo i tam przypilnować, żeby nie było naświnione, szmatą przejechać. No, to ta nie jest zbyt wymagająca praca. I myślę, że to są porównywalne zarobki, nie? Więc nie ceni się nauczycieli i co to może oznaczać? No, może oznaczać, że się w ogóle nie ceni u nas za bardzo wiedzy na przykład. Inteligencji na przykład. Albo, nie wiem, albo wszyscy są przekonani, że to jest mało wymagająca strasznie praca. A ja mi się wydaje, że jednak jest wymagająca, nie? Bo to są takie, można by pracę podzielić na dwa rodzaje, takie, gdzie prawie w ogóle stresu nie ma. Na przykład wykonujesz jakieś automatyczne zajęcie, nie wiem, stoisz sobie za okienkiem jakimś, wciskasz jakiś przycisk, albo no właśnie przy kasie, to też nie ma chyba za dużo nerwów, stresu. Chociaż dziś się to pozmieniało, bo taka kasjerka, jak ona nie siedzi przy kasie, to robi 100 różnych innych rzeczy. Rozkłada towar, wypakowuje coś, do magazynu idzie, nie? Krząta się cały czas. Więc tam mogą być różne stresujące sytuacje. Mam na myśli, że niektóre zawody, niektóre prace nie wymagają podejmowania ryzykownych decyzji, odpowiedzialności wielkiej. Albo, no nie wiem, jak w moim przypadku, praca grafika. Zrobisz coś, a się nie spodoba zupełnie komuś, nie? I od nowa wszystko rób, nie? A taki nauczyciel, no pytanie, czy on ma dużo stresu? Myślę, że bardzo dużo stresu, bo ciągle jakieś wypadki. On jest odpowiedzialny w zasadzie za uczniów, za ich bezpieczeństwo. Jak coś się stanie, jak ktoś rozwali sobie łeb któryś, nie? Czy na przerwie kopnie w głowę jeden drugiego, czy w plecy go kopnie, a tamten głową o kant uderzy do szpitala. Nauczyciel zawsze się tłumaczy, zawsze odpowiedzialność na niego spada. On ma pilnować w czasie lekcji. Czyli rozumiem, że w czasie przerw też. To właśnie to nie jest takie jasne, czy przerwa jest tu wyjątkiem. W czasie lekcji to na 100%, ale czy w czasie przerwy nauczyciel też odpowiada za bezpieczeństwo uczniów? Przecież uczniowie wychodzą w ogóle ze szkoły. Teoretycznie nie powinni móc opuszczać terenu szkoły właśnie z tego powodu, że cholera wie, co się zdarzy, tak? Jak rozpatrywać winę nauczyciela, jak dziecko potrącił samochód 5 ulic dalej, bo wyszło sobie na przerwie do sklepu, nie? Więc ja nie wiem, jak to, czy były w ogóle jakieś sprawy w szkole, w Polsce. Czy były w Polsce jakieś sprawy? Czy nauczyciele mieli jakieś sprawy o to, że nie dopilnowali, że i tak dalej. W ogóle z tą szkołą jest popieprzone wszystko. Zgadzam się z tymi, co twierdzą, że to jest zbyt wiele lat, jakby zbytnio nas absorbuje ta szkoła przez te wszystkie lata. Zbyt wiele zmarnowanych często lat. Ja rozumiem pewien trening mózgu, poznawanie ludzi, nauczenie się w tej szkole, jak jak z innymi egzystować, jak rozmawiać z ludźmi, to też jest jakaś nauka ze szkoły. To jest wszystko potrzebne, ale tyle lat, pół życia, co 20 lat siedzieć przy tych jarzeniówkach i wkuwać coś, co potem zapomnimy. Ale słuchajcie, bo tu się stał chyba jakiś cud dzisiaj. Ja myślałem, że Adam Protestant, nasz kochany, już nie zadzwoni, bo czy się obraził, czy coś, a on jest z nami. Witam serdecznie. Adamie.
1: No, cześć.
0: Cześć, Adamie. Hej. A. Kopelat.
1: Słychać mnie dobrze, bo coś rwie chyba.
0: Dobrze, w razie czego możemy jeszcze raz zadzwonić. Ja cię dobrze słyszę, a ty słabo? Oj, chyba jakieś faktycznie opóźnienie.
1: No, ja ciebie słyszę tak, jakbyś się jąkał.
0: Spróbujmy się połączyć jeszcze raz zatem, dobrze?
1: Okej, ja się rozłączam.
0: Tu Adam akurat nie trafił, bo ja się faktycznie trochę jąkam. Słyszę cię tak, jakbyś się jąkał. No, bo ja się jąkam. Dobra, to teraz jak nie góra do Mahometa, to Mahomet do góry. Czy jak to tam się mawiało? Czy teraz się słyszymy dobrze, Adamie?
1: No, ja teraz ciebie słyszę dobrze. Cześć, cześć, witajcie słuchacze.
0: Cześć, no, kopelat. Myślałem, że się obraziłeś tutaj, czy coś, bo nie dzwoniłeś strasznie długo.
1: A, stęskniłeś się, słyszałem twój szloch. No. Przybywam ratować audycję. Z mięskiem.
0: Z mięskiem? A co to znaczy z mięskiem?
1: To znaczy, zobaczymy, co Biblia mówi o UFO.
0: A, to wiemy, no, byty demoniczne, no, szatan podrzuca UFO, tak jak kości dinozaurów, tak?
1: No nie za bardzo. No to zacytuję. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą odznaczać spoistością. Podobnie jak żelazo nie da pomieszać się z gliną. Tutaj mowa jest o naszych czasach, że będą jacyś oni, którzy będą łączyć się z ludźmi. Na przykład taki sfinks, lew z głową człowieka. Może być on. Albo odwrotnie, człowiek z głową lwa. Albo pół człowiek, pół koń. Słyszysz mnie? Halo?
0: Tak, słucham. Nie chcę przerywać, bo nie wiem, czy jeszcze chciałbyś coś zacytować, czy jeszcze dopowiedzieć. No, czyli sugerujesz, że ten fragment mówi o tym, że w dniach ostatecznych, które być może już trwają, tak, będą się dziwne istoty jakieś pojawiały, z którymi ludzie będą się łączyć, tak?
1: Tak, ale to już było. Wróćmy do wieży Babel. Wieża Babel to było takie ustrojstwo, które miało wysokość 3 kilometry i nie kończyło się iglicą czy jakimś tam, nie wiem, krzyżem, tylko to było coś w rodzaju pasa startowego, 900 metrów szerokości na 2 kilometry długości. Czyli w tej chwili nie jesteśmy w stanie czegoś takiego wybudować. I tym budowniczym był Nimrod. On był szefem. Nimrod urodził się normalnym człowiekiem, ale później coś się stało, że stał się mocarzem. Czyli miał jakieś umiejętności nadzwyczajne, dostał. Czyli najprawdopodobniej wypił jakiś sok z gumy jagód i że dostał jakieś moce i po prostu potrafił tą wieżę wybudować. Znaczy nie budował sam, nie? No ale on był jako tako tym przywódcą. Przy czym jak wypił ten sok z gumy jagód, to się zmienił. Już nie był człowiekiem. Izaak go pomylił ze zwierzęciem. I jak poszedł na polowanie, to myślał, że Nimrod jest zwierzęciem i po prostu strzelił do niego z łuku. I ranił go w lewe oko. Wybił mu lewe oko. Tak na marginesie, stąd są te oczka wszystkie robione przez tych artystów i możnych tego świata. Po pierwszym antychrystem był Nimrod.
0: O, to ciekawy, bardzo ciekawy wątek. Kurczę. To w życiu o tym nie słyszałem. To, że pierwszy antychryst, czyli antychrystów wielu, tak? I I byli, są i będą się pojawiać, tak? I jednym z pierwszych, czy pierwszym był ten Nimrod. Ale co sprawiło, że on... Co właściwie sprawiło, że on jest aż takim antychrystem?
1: No to, że się buntował, ale tutaj istotne jest, że on się przemienił. Że już po prostu nie był... Że z człowieka stał się hybrydą. Jakimś takim, wiesz... Takie coś jak w mitologii greckiej. Te wiesz, te różne takie dziwne stworzenia, nie?
0: Wiesz, tak jeszcze zahaczając o temat oka, to mi się wydaje, że oko... Masz na myśli tam zakrywanie sobie jednego oka, czy wszystko widzące oko iluminatów, no, ale to jest też często znak Boga samego. Tak się pokazuje, często tak się Boga wizualizuje, nie? Takie oko w trójkącie.
1: Boga się to trudne słowo. Nie można sobie robić podobizn. Także wiesz.
0: No to takie jak w islamie podejście masz trochę. A spotkałeś się, tak jest w Biblii, że nie wolno sobie robić podobizn. Aha, no bo to przykazanie zostało zmienione przez Kościół, tak? Żeby nie robić sobie podobizn jakichś tam bogów. No, tak, no, to można. Tak, no. Tak?
1: To drugie przykazanie zostało po prostu pominięte, wykreślone z dekalogu. Ale istotne też jest, że ten antychryst, ten ostatni antychryst, ten z Księgi Objawienia, też będzie raniony w lewe oko.
0: Czekaj, ja strasznie źle widzę, ale na prawe, o. To mam lewe jakby sprawne, a to nie wiem, czy to się wiąże, chyba nie. No ciekawe rzeczy. No, ale jak różne u chrześcijan są interpretacje. Dla niektórych wieża Babel to symbol takiego zła polegającego na tym, że łączymy się w jedno, że można Unię Europejską by przyrównać do tego, że musi być różnie, nie? Że Bogu się nie podoba, jak wszyscy nagle mówią jednym językiem i budują jakoś jedno wielkie państwo, miasto. To Bóg tego nie chce i to ma symbolizować wieża Babel. Z UFO, no to znamy, tu Furiat często przypomina, że to są upadłe anioły i koniec, kropka. No.
1: Tak, ale próbuję ci wytłumaczyć, że wieża Babel była budowlą technologiczną. To nie był symbol.
0: A skąd taka wiedza u ciebie?
1: Z Księgi Jubileuszów. Sobie przeczytaj, przy czym Księga Jubileuszów jest apokryfem, a do apokryfów trzeba dorosnąć. Czyli 10 razy, jak przeczytasz 10 razy Biblię, to bierz się za apokryfy. Bo mogą cię wprowadzić na manowce, nie?
0: Mi się najbardziej podobają te apokryfy, gdzie Jezus paraliżował kolegów swoich, jak mały był, bo go tam denerwowali, coś, to on tam bzyt i padał martwy.
1: Nie, to nie są apokryfy.
0: A jak?
1: Apokryfy to księgi historyczne, takie wiesz, żydowskie, nie?
0: Apokryfy to jest wszystko właściwie to, co jest takie biblijne, ale nie weszło do kanonu. No te zwoje z Qumran na przykład odnalezione przez pasterza, co rzucił kamieniem i trafił w dzbanek i tam były zwoje. No to wszystko to, co jak ja rozumiem, co nie zostało zredagowane ostatecznie w Nowy Testament na przykład, nie?
1: Nie, spokojnie. Nowy Testament to jest inna historia. A te zwoje z Qumran to jest Biblia plus Księga Henocha. To jest Stary Testament plus Księga Henocha.
0: Ale tam było właśnie dzieciństwo Jezusa też chyba, nie?
1: Nie.
0: Jak to nie? W zwojach z Qumran nie było?
1: Nie. O dzieciństwie Jezusa nie ma nic. Nigdzie nie wyczytasz.
0: Może ktoś to zmyślił, co ja czytałem kiedyś, że on właśnie i podobno wskrzesił jednego kolegę, jak ten z dachu spadł. Pan Jezus.
1: Nie, to Paweł, to było w tym.
0: Może to była jakaś Biblia dla pięciolatka. I tam, Pan Jezus pomagał zawsze kolegom.
1: No, apostoł Paweł, wszystko pomieszałem. Chcę wrócić do UFO, po prostu dzwonię w sprawie UFO.
0: Dawaj.
1: Że coś takiego już było i chcę zwrócić uwagę, że to wieża Babel to nie był jakiś symbol, tylko budowla technologiczna, która miała jakieś zadanie. Służyła konkretnemu celowi. To nie był, nie, to nie jest tak jak teraz, że w kościele wali się taką katolicką wysoką wieżę i ona służy do niczego. To nie było tak. Wyobraź sobie taką budowlę na 3 kilometry wysoką.
0: No to jest straszny moloch, no. Coś niewyobrażalnego. Ile mają dzisiejsze największe jakieś wieżowce, budynki? Ktoś wie? Napiszcie. No,
1: ten w Arabii Saudyjskiej, ten niecałe 900 metrów, czy ileś tam. Czy tam w Dubaju, czy gdzieś tam, nie? Tam u Arabów.
0: To nie dziwne, że się w końcu rozleciało takie wielkie. Gdzieś tam jakieś coś, jakieś przęsła, jakieś filary się załamały, coś pierdyknęło wszystko.
1: No nie, no Bóg zniszczył, pisze, że Bóg zniszczył tę wieżę, nie?
0: No to skoro tak pisze, skoro tak jest napisane. A co myślisz o Anunnaki? Takie pytanie jest od Wandasta.
1: Anunnaki?
0: No w Biblii jest też coś o Anunnaki, tak?
1: Nie ma nic.
0: Nie ma w Biblii nic o Anunnakach?
1: No wróćmy do korzeni. Czyli Bóg stwarza niebo i ziemię, ogród Eden, upadli aniołowie, schodzą z nieba, biorą sobie ziemskie kobiety za żony, nie? I z tego rodzą się olbrzymi. A później ci olbrzymi, czy ci aniołowie krzyżują się ze zwierzętami i wszyscy ze wszystkimi, nie?
0: To jakieś diabolo z tego powstaje, jakieś kozłoludy łażą.
1: Dokładnie. I tak ziemia wyglądała przed potopem.
0: Ja pierdziu, ale to jest zajebiste, to jest na fantazy jakieś. Ja przepraszam, że ja tak mówię, ale ja się fascynuję trochę, wiesz, fantastyką czy coś, bo Biblię się uważa czasami za taką, jakby to powiedzieć, wiesz, to nie są mity greckie, to nie jest Marvel, ciężko z tego wykrzesać coś takiego epickiego, a tutaj nagle taka wizja, nie? Jakieś zwierzoludy łażą straszne.
1: No i weźmy takiego powiedzmy jakiegoś, nie, Enkiego weźmy, nie? Enki to był taki bóg i on miał zamiast nóg, to miał taki wąż, to był człowiek-wąż.
0: To ja się zgadzam, to jest menda łysa, wężowata, Enki. Nie no, żartuję. Pozdrawiam Enkiego. No, nie, bo tu mamy kolegę Enkiego też, wiesz? No.
1: I to była taka hybryda, nie? Która miała tam jakieś moce, nie? Która była silna. No i ludzie się bali takiego Enkiego, nie?
0: Tam to taki straszny nie jest.
1: Składali dary, słali mu donaty i takie różne pierdoły, żeby, wiesz, żeby go sobie zjednać, żeby nikogo nie banował, nie? A potem, żeby patrzył łaskawym okiem, próbowali go przebłagać, podlizywać się, nie?
0: No, właśnie takim językiem mi mów, donaty zbanował, to ja wtedy rozumiem. Dawaj.
1: No i właśnie to wszystko przetrwało po potopie. Przecież Noe żył po potopie jeszcze 300 lat. Miał 3 synów, 3 synowe i to wszystko opowiadał, że tak było, nie? No i ci ludzie później z tego Enki zrobili sobie Boga, że jak on był taki wszechpotężny, nie? No to mu później składali zaraz po potopie, wszystko się popsuło. Abraham, jego ojciec, był rzemieślnikiem. On robił bożki różnego rodzaju. I sprzedawał później, handlował tymi bożkami, nie? A to było 300 lat po potopie. I to już wszystko poszło w bałwochwalstwo. Mimo, że wszyscy wiedzieli, że Bóg jest jeden, że był potop. A mimo to ludzie składali tym takim fałszywym bogom ofiary, kłaniali się i modlili się, mimo że wiedzieli, że tak nie wolno, a jednak tak robili.
0: No kurczę, jawi mi się teraz ten czas przedpotopowy jakoś tak niesamowicie. A powiedz, czy to był na przykład taki czas, gdzie ludzie zajmowali się magią, uprawiali, wiesz, zakazany okultyzm jakiś, więc w związku z tym, oprócz tego, że mogłeś spotkać na drodze jakiegoś kozłoluda czy innego olbrzyma, to jeszcze magia była bardziej jakby obecna, bo ludzie się, wiesz, zajmowali czarną magią, co też jest Bogu niemiłe wielce.
1: No poczekaj, spokojnie, zaraz ci to wytłumaczę. Diabeł został wywalony z nieba z 1/3 aniołów. Czyli powiedzmy, że ich było 500 000. Po potopie już mamy teraz sytuację, nie? Na ziemi zostały demony, duchy tych wszystkich olbrzymów, nie? One nigdzie nie poszły, one zostały na ziemi. Powiedzmy, że tych demonów, tych duchów demonów też było 500 000, razem 1 000 000. W czasach biblijnych na ziemi było bardzo mało ludzi. Powiedzmy, że było 100 milionów. Czyli jeden duch nieczysty przypadał na 100 osób. Czyli ci ludzie doświadczali bezpośredniej ingerencji tych złych mocy na sobie, ja, nie?
0: Rozumiem.
1: Tego wszystkiego, wiesz, oni żyli...
0: Czyli, tym... czyli po prostu była większa szansa, że spotka cię w życiu coś takiego, bo ludzi mniej, tych demonów, różnych duchów masa i siłą rzeczy czasy były dla ludzi bardziej niezwykłe, takie i magiczne, różne dziwne wpływy, historie, tak? No ciekawe to jest, ciekawe.
1: Dokładnie. Ciekawe. Teraz jest nas 8 miliardów, właśnie. Czyli jeden diabeł przypada na 8 tysięcy ludzi, nie? Więc chłop ma co robić. Po prostu norma mu się zwiększyła, nie? Mhm. I my tego świata demonicznego nie widzimy. A nawet jak ktoś jest opętany, to trafia do psychiatryka, zamykają go i koniec, nie? I on nie chodzi po ulicach. A za czasów Pana Jezusa tak nie było. Z jednego gościa wygonił legion demonów. Legion to jest kilka tysięcy, 4 tysiące. Legion miał 4 000 do 6 000 żołnierzy, nie? Dlatego on tam mówi, że legion, nie?
0: No ciekawe rzeczy, tak.
1: Dlatego Pan Jezus powiedział, baczcie, aby ktoś nas nie zwiódł, żeby ktoś was nie zwiódł. Nasze czasy się charakteryzują zwiedzeniem, czyli kłamstwem, oszustwem, manipulacją.
0: Matrix taki, można powiedzieć, jeden wielki Matrix w wielu aspektach życia, nie? Żyjemy taką iluzją. Wiesz, to nawet to, że ludzie dzisiaj tak strywializowali, tak sprowadzili magię, okultyzm, demony, te rzeczy właściwie do bohaterów w pelerynkach trochę, nie? Którzy się biją ze sobą. Dzieci to oglądają. Coraz mroczniejsze są te bajki dla dzieci. Coraz więcej tam jest magii takiej, wiesz, idącej w tą... w cudzysłowie, prawdziwą magię, taką, wiesz, groźną, nie? To już nie jest jakaś tam śmierć.

0: Dlatego, że zostaliśmy zwiedzeni, oszukani. Ale gdyby faktycznie taki demon przychodził i ci dokuczał, kradł ci mikser co czwartek, nie? W każdy czwartek by ci kradł mikser. To ty byś mu składał jakieś, wiesz, ofiary, nie? Szykowałbyś mu jakieś tam kwiatki, jedzenie, kropidła, żeby on ci tego miksera nie kradł w czwartek. Tylko w sobotę oddawał w czwartek, nie? Próbowałbyś go jakoś tam przebłagać. Stąd to całe bałwochwalstwo. I to wszystko, ale te wszystkie te takie demony, te takie istoty, hybrydy, które miały taką nadludzką jakąś siłę, jakieś zdolności, to był real. Stąd się brało to wszystko, to bałwochwalstwo. Później to się przeistoczyło w kult, bo czy Babilon, czy Grecja, czy Rzym, to wszystko mieli ten panteon tych swoich bogów, nie? Taki Bóg, taki, od tego, od tamtego, nie? I teraz jest to samo w Kościele katolickim. Święty od tego, święty od tamtego, nie? To są ci sami bogowie, tylko pod innymi nazwiskami występują. Ale to jest cały czas kontynuowane. Bardzo to dobrze to widać w Indiach. Bo w Indiach jest wszystko kolorowe i duże i oni mają te kapliczki, nie? Co chwila jest. Ale jak przyjrzysz się Polsce, to jest to samo. U nas co 300, co 500 metrów jest jakaś kapliczka, tylko że to jest mała, niewidoczna. W Indiach to jest bardziej wyeksponowane, nie?
1: A powiedz, Adamie, tak trochę z innej beczki, jak ty się na przykład zapatrujesz na historię o Lilith, o pierwszej żonie Adama biblijnego? No ta Lilith teraz się pojawia w takiej słynnej grze komputerowej Diablo właśnie, którą zna cały świat i przed którą ostrzega ojciec Natanek, Diabolo. Diabolo. Wiesz co, w tej grze zawsze było dla mnie coś takiego lekko demonicznego, bo ona jakby jest bardzo gotycka, ta gra. Jako jedna chyba z pierwszych gier fantasy komputerowych zahaczyła tak mocno o takie biblijne klimaty. No właśnie, wiesz, Mefisto, Lucyfer, takie straszne jakieś zaklęcia, tam jakieś wywrócenie flaków, jakieś opętania. I teraz w najnowszej części się pojawia ta Lilith, no, która z tego co wiem według Żydów, oni to jakby uznają, że to faktycznie była pierwsza żona Adama, ona była mu nieposłuszna, bo chciała jakby górować nad tym Adamem, wiesz, uprawiać seks tam, że na górze jest, robić co chce, taka pierwsza feministka. I Adam ją przegonił i pojawiła się ta Ewa, taka już kobieca, uległa, słuchająca się mężczyzny, a tamta Lilith stała się jakby matką demonów jakąś taką, wiesz, odtrąconą gdzieś tam w czeluściach piekielnych, rodzącą demony. Ty wierzysz w takie historie? To jest jakby kompatybilne z twoim światopoglądem religijnym?
0: Nie. To nie jest kompatybilne. W Biblii pisze wyraźnie, że Bóg stworzył Adama, a później Ewę, nie? Fakt, że Ewa wzięła sprawy w swoje ręce, była feministką, a Adam się nie sprawdził jako głowa rodziny, no i stąd te problemy, nie?
1: Ja myślę, że to powinno być tak, jak Ewa chciała dotknąć tylko tego owocu, jeszcze nie zerwać, ale chociaż go dotknąć może, przecież to nic złego, to Adam powinien chwycić za kudły. I co robisz, głupia kobieto? Zostaw to!
0: No nie no, powinien chwycić za kudły, przywalić dwa razy, zaprowadzić do Pana Boga, powiedzieć, że ten model jest nie taki, zepsuty, dostałby na pewno lepszy model, lepiej wyposażony i to byłoby z głowy, nie? No dlatego się nie sprawdził. I w Biblii jest napisane, że grzech na ziemię, na świat przyszedł przez Adama. Adam jest odpowiedzialny za grzech. Mimo, że Ewka zżarła pierwsze jabłko. No owoc, nie jabłko, nie?
1: Jeszcze go zachęcała i kusiła. Razem z wężem w pewnym momencie go kusili. A on oponował, a ona mówiła, no dawaj.
0: No wiesz, no trzeba też zrozumieć Adama, nie? Miał najfajniejszą laskę na ziemi, nie? No to wiesz, no. Każdy by uległ, bądźmy szczerzy.
1: A jak oni tak chodzili na bosaka, to kamyczki takie drobne im się nie wbijały w stopy, raniąc boleśnie?
0: Boleśnie na pewno nie. Dlatego, że nie było zła w Ogrodzie Eden, nie? Na ból to jest zło.

0: Także dopiero to zło pojawiło się, jak zgrzeszyli, nie?
1: Wiem, że ty nie interesujesz się za bardzo filmami. Martin Lechowicz, mój taki drugi kolega chrześcijanin, też w ogóle nie chce o filmach nic słyszeć. Co wy macie, wy wierzący chrześcijanie, że w ogóle żadnego filmu nie chcecie obejrzeć? A taki wybrany przez Boga Noe, Aronofskiego, świetny film, i tam jest taka właśnie Biblia, te czasy biblijne pokazane trochę tak, jak ty to opowiadasz, w bardziej niezwykły sposób, niż się to czyni na przykład, nie wiem, w kościele katolickim. Jest tam więcej tych niezwykłości i tam Adam i Ewa są z kolei pokazani jako takie świetliste istoty trochę, takie jakby sylwetki ludzi, widać taki zarys, ale oni jakby świecą się cali, przez to są tacy, wiesz, jakby nie do końca materialni czy coś, znaczy są materialni, ale są takimi istotami wyższymi. Czy ty też byś ich tak postrzegał?
0: Baczcie, aby ktoś was nie zwiódł. Dlatego nie oglądałem filmów, bo to jest zwiedzenie. Byli ludźmi, tak jak ty i jak ja. Z krwi i kości. Tam nic się nie zmieniło od tego czasu.
1: No to mi się zupełnie nie klei jakoś, bo wiesz, co z życiem w środowisku, wiesz, choroby, różne bóle, budowa ciała, pewne dolegliwości, ubranie, jak to tak bez ubrania? Wiesz, wszystko to mogę sobie wytłumaczyć, jeśli uznam, że faktycznie są na tym etapie byli istotami wyższymi. Czy nie świadczyłby o tym wydłużony wiek i tak dalej? Jest w tym, że wiesz, że po upadku człowiek został jakby zdegradowany do niższej troszkę istoty, też biologicznie, fizycznie. Ja bym tak do tego podchodził, se.
0: Po upadku doznał zła, czyli chorób, wojen, bólu. Bóg tak zaplanował, zaprojektował ziemię, świat, że nie było tego. Skoro Bóg jest wszechmogący, to w czym problem stworzyć tak, żeby nie było chorób? Żeby ciało się cały czas odnawiało, odnawiało, odnawiało.
1: No ale wiesz, no witaminy, mikroelementy, tak skomplikowane diety przecież są różne. Człowiek może, niezależnie od środowiska, może mieć pewną genetykę swoją, która warunkuje pewne ryzyko wystąpienia pewnych dolegliwości. No to co, jeśli założymy, że Adam i Ewa mieli perfekcyjną genetykę, środowisko perfekcyjne i wręcz takie, wiesz, magiczne, gdzie wszystko może się zdarzyć, takie wirtualne trochę wręcz, no jak w tym świecie umieścić tego człowieka, który się składa z mięsa, odchodów, komórek, wiesz, różnych, kurwa, strupków, włosów. No stary, no czy Adam się golił? Wiesz, no to wszystko mi się nie klei, no. Czemu nie możesz przyznać, że byli wtedy na wyższym jakby etapie, Bóg ich tak stworzył, że byli lepsi niż my dzisiaj, byli niesamowicie odporni na wszelkie dolegliwości, inaczej ich organizm działał, byli, wiesz, nad ludźmi, to się nie kojarzy dobrze to słowo, nad człowiek, ale czemu nie, czemu nie? Czemu tak się
0: nie
1: opierasz?
0: Byli dokładnie tacy jak my.
1: Jak
0: że Noe miał te same właściwości, co Adam i Ewa. Przeżył potop i jeszcze 300 lat po potopie. I twoim przodkiem, czy tego chcesz, czy nie chcesz, jest Noe. I masz takie same właściwości jak Noe. Po prostu Bóg zadecydował, że będziesz żył krócej. 80 lat, a jak będziesz tak chrzanił jak teraz, to 70.
1: O, i padły z ust jego słowa groźby, gdyż wąsa nastroszon gniewem zapałał ludzie, do krawca.
0: My ludzie nie zmieniliśmy się. Jesteśmy dokładnie tacy sami. Jak przedtem. Zmieniły się czasy, zmieniło się otoczenie. Mogę wrócić na chwilę do tej audycji z Martinem. Tam był problem, ten temat z masturbacją. Onanie.
1: Proszę uprzejmie, mój ulubiony temat.
0: No. Poczekaj, jak to było? W czasach biblijnych pierworodny dostawał dwie części. spadku po rodzicach, a pozostali po jednym. No i było takie prawo, że jak umarł ten pierworodny i nie zostawiał syna, no to następny w kolejce miał po prostu zapłodnić jego żonę, nie? Wziąć sobie ją jako żonę, tego brata, nie? No ale wtedy te dwie części majątku przypada dziedzicowi. A on sobie tak wykombinował, że po prostu weźmie sobie tą żonę, brata, nie? Ale będzie stosował antykoncepcję. A dla siebie zgarnie te dwie części majątku. Czyli Onanowi chodziło o kasę.
1: Czyli o kasę, aha, w ten sposób. Czyli tak się z różnych względów to się ułożyło, nie chodziło o sam akt tam tego, czy robi, tak? Tylko to taka złożona sprawa i różne czynniki tutaj. Ważne nie, w tym i pieniądze, no bo domyślam się, że ty tutaj się dopatrujesz akurat, że o pieniądze poszło. A może wiesz, no nie wiem, a czy na przykład jak ja nie chcę dziecka i wiem, że mnie nie stać na nie, to czy chodzi o pieniądze? No tak, chodzi o pieniądze, ale oprócz tego ja czuję, że się nie nadaję do macierzyństwa, nie jest to moja bajka, men i tak dalej, więc jest druga rzecz, o której bym ci mógł nie powiedzieć. Stwierdziłbyś tylko, że krawcowi o pieniądze chodziło, ale różne rzeczy tu są ważne, nie?
0: Ale to nie ma problemu. Ona mógł powiedzieć, okej, ta kobieta jest tak szkaradna, jakby czyściła reaktory w Czarnobylu, ja jej nie chcę. I mógł po prostu się zrzec. I wtedy następny w kolejce by brał tą kobietę za żonę, nie? Taka sytuacja miała miejsce w księdze Rut. Jest to opisane, nie? Jak to tam się działo. Z tym wzbudzeniem potomka, nie? Ale Onan jeszcze był taki perfidny, że tą kobietę skazywał na gehennę za życia. Dlatego, że w czasach biblijnych dzieci, każdy chciał mieć dzieci, bo dzieci to była emerytura. I ta kobieta na starość by po prostu umarła z głodu, jakby nie miała swoich dzieci. A poza tym jeszcze za życia, ona na pewno była młoda, no, na pewno nie miała 20 lat. I wszyscy sąsiedzi myśleli o niej tak, ona jest jakaś przeklęta. Mąż jej umarł, ona, chłop dobry, robi co może, rąbie aż wióry lecą, a dziecka nie ma. Musi się zajmować jakimiś czarami albo coś, że Bóg ją tak przeklina i nie błogosławi jej dziećmi. Dlatego ona to był taki perfidny typ, dlatego Bóg go tak, wiesz, zabił. Bóg, koniec, nie ma go. Bez żadnej litości i miłosierdzia.
1: Wandast, widziałem twoje pytanie już wcześniej, ale nie wiem, czy jest sens zadawać, bo to jest takie, jakby to powiedzieć, to pytanie już wiele razy padało, myślę. No chodzi Wandastowi o to, że po co Pan Bóg stworzył to wszystko, ten Eden, tak dalej, to drzewo, ten owoc, jak wiedział dobrze, jak to się skończy, bo jest taki mądry i wszechwiedzący. No ale to jest takie pytanie, na które nie ma w zasadzie odpowiedzi. Nie ma, ponieważ można sobie różnych odpowiedzi udzielać tutaj, no. Zrobił to, bo szanuje naszą wolną wolę na przykład i chciał, żebyśmy sami sobie tu decydowali. Albo na chwilę przymknął oko i dał nam jednak do wyboru i nie wnikał, jak to się skończy. No nie wiem, jak sobie można odpowiedzieć, no. Różnie.
0: Tego to nie jest wytłumaczone, dlaczego Bóg akurat tak chciał i tak zrobił, nie? Tak jak ty sobie meblujesz pokój, czy tam nie wiem co. Chcesz no, tak, robisz tak. To jest twoje, nie?
1: Jakby tego nie zrobił, to by nie było niczego. Nadal byłby sam, nie miałby do kogo gęby otworzyć.
0: No.
1: Siedziałby taki nabzdyczony i nie zrobiłby nic. To jest właśnie cenna lekcja, że czasem, mimo że coś tam wiemy, nie wiemy, nie przejmować się, zrobić. A zrobię sobie człowieka. I już.
0: Jesteśmy w tej grze i już na to nic nie poradzimy. Po prostu jesteśmy na tym świecie. Jesteśmy w tej grze. I albo pójdziemy do piekła, albo do nieba. No, koniec.
1: No, jest też jakaś księga życia, w której jest zapisane, kto uzyska zbawienie, kto nie. Wszystko jest ustalone tak jakby. Ale to jakby się ma niby nie kłócić z wolną wolą człowieka w jakiś boski sposób. Może na zasadzie, że niezbadane są wyroki boskie i że jesteśmy za głupi, żeby to zrozumieć. Fanzolisz, krawiec, pisze Wandast. Sam jesteś głupi. Weź się w głowę, puknij. Gościu, nie wkurzaj mnie. No. Sorry, ale musiałem tutaj przywołać do porządku.
0: No to co, kończymy, nie?
1: Fajnie się gadało. Cieszę się, że nadal można cię usłyszeć u nas na antenie, Adamie.
0: No, dzięki, cześć.
1: Cześć, hej, hej. Dasz bubr. Jestem Adam, wszystko zjadam. No, mamy tutaj Adama, mamy Ewkę. Ewka się też pojawiła. O, jest Ewka. Jest Ewka. No, u Ewki teraz niespokojny czas. No, widać, że Ewka stara się zachować jakoś tam jakąś pogodę ducha. Uśmiecha się, mówi o różnych rzeczach, nagrywa u siebie na kanale, ale widać, że trochę ją tam życie przygniata, różne takie sprawy, o których możecie sobie usłyszeć właśnie na kanale Ewki. Zmaganie się. No, zmaganie się na przykład... No, ja się trochę martwię. Co będzie, Ewa, słuchaj, jak ci cofną teraz na przykład no jakąś opiekę od państwa, od królowej. Królowa przestanie się tobą zajmować. No to będziesz musiała pójść do roboty normalnie. Prawda. No. Ja ci strasznie współczuję. Ja jako osoba cierpiąca na dyspracje zaawansowaną, od Etama się zaraziłem chyba. No i aż po prostu mnie ciarki przychodzą, jak sobie wyobrażę to. Wstawać z rana, iść do pracy. No bo chyba w tym celu dzwonili i robili tam analizę, nie? Chcieli cię jakby przepytać, sprawdzić, czy ta FK coś ma tam, czy jej się... tam, czy jej serek z krakersa nie spadł, czy dachówka się jakaś odkleiła, czy nie odkleiła. No chcieli zobaczyć, czy wszystko tam pod kopułą jest okej. Stąd te różne pytania, nie? No, nie wiem, czy słuchaliście tych audycji. Ja o tym mówię tak swobodnie, dlatego że Ewa się jakoś nie kryje z tym, opowiada o swoim życiu, nagrywa, odtajnia, jak to nazywa właśnie publikację takich materiałów, że to jest odtajnianie pewnych rzeczy, które wcześniej sobie nagrała i które były, powiedzmy, w szufladzie, ale ona to odtajnia. No i może to jakiś taki prawny zabieg, żeby się nikt nie przyczepił, nie? Że to było tajne, ona odtajnia. No i... O, proszę bardzo. Are Lamson... od pewnego czasu jeżdżący do pracy do kogoś, a nie do siebie, jedzie właśnie do pracy i pisze, że proszę nadawać do 6.15, bo on zamierza słuchać. Tu serduszko na zachętę wkleja. No proszę, proszę, jak milusio. No, także spadły na Ewkę różne w sumie kłopoty tam i z synem, i z policją, i groźba eksmisji, teraz tam przepytywanie. Czego by sprawa nie dotyczyła, to nie jest takie zbytnio miłe, kiedy nas przepytują, nie? I takim formalnym tonem wdechę ważna pani na przykład się pyta, czy miewa pan, panie krawiec, myśli tutaj jakieś... W jednej audycji sprzed 3,5 roku powiedział pan, cytuję... Ech, wziąłby człowiek kija, obalił takiego Morawieckiego na ziemię, skopał i oszczał płaszcz. Czy pan wtedy, co pan wtedy czuł, gdy pan wypowiadał te słowa na antenie? A ja bym, co miałbym wtedy odpowiedzieć? Powiedziałbym, no czułem takie dreszcz emocji, jak sobie to wyobraziłem, że go kopłem, że go obaliłem na ziemię i oszczałem płaszcz tego morawera zapyziałego. No więc tak to, widzicie, wygląda. Co tam się jeszcze wydarzyło ciekawego? O! Bojkot. Bojkot. I nie chodzi tutaj o samca kota. Bojkot. Bojkot filmów z Keanu Reevesem w Chinach. Czym on tak podpadł? Widziałem zwiastun Johna Wicka, John Wick 4. Powiem wam, że nie rozumiem do końca fenomenu tego filmu. On tam biega, skacze, podskakuje, jakby miał zaraz zawał dostać, bo mu psa zabili i się mści. Jest wkurzony i morduje wszystkich. Temu nóż w jaja, temu z łokcia w jaja, temu z bara w jaja, temu salto w jaja. I tak cały film to taka właśnie bieganina. No to takie super. John Wick. Ja rozumiem Matrix, no to film, który coś wniósł, zmusił do zastanowienia, wpłynął na ludzi jakoś. Ale tu biega, skacze, gwiazdki z dupy nożami rzuca. No i Keanu, jako równy gość, on jest uważany za takiego jednego z większych równiachów wśród aktorów, no bo tak, można go spotkać w metrze, większość pieniędzy tam dał na chorą siostrę, rozdał, mam motorek, biedny Keanu, smutny, boży Keanu. No, ale i się opowiedział, że jest za wolnym Tybetem. I Dalai Lama na propsie. No i go nie lubią w Chinach już. I będzie bardzo się słabo sprzedawał teraz. Już tam John Wick się nie sprzeda, nic, straty milionowe. No takie czasy, że jedna decyzja, jedno wypowiedziane słowo mogą sprawić, że znikną ci z konta, zniknie ci na przykład, nie wiem, 100 milionów dolarów, nie? No takie czasy. Albo jakiś ważniak, jakiś Elon Musk coś powie i nagle kursy Bitcoina spadną. Nie wiem, no takie się dzieją dzisiaj rzeczy dziwne. Jednak słowo ma siłę, nie? Tutaj w radio ja zawsze mówię, że słowa nie połamią nam kości, więc mówmy śmiało, tutaj już nie bądźmy tacy delikutaśni. Człowiek nie sznurek nie pęknie. No, więc, ale z drugiej strony słowo jednak potrafi mieć siłę ogromną, tyle że nie w naszej skali tutaj. Nie wiem, jak ja coś powiem, to na was ma jakiś wielki wpływ, że zaraz ludzie się zaczną zabijać, że ktoś zbankrutuje, że ktoś się zesra, ktoś dostanie kwaśnej sraczki, czy co?

ludzi teraz zainteresował bardzo ten czat GPT. No i różne artykuły już na temat. Duże zainteresowanie. Okazało się to no, czymś, co zmienia świat chyba. Taki, nie wiem, no tych sztucznych inteligencji różnego typu jest wiele dzisiaj. Jedna kojarzy ze sobą obrazy i komponuje je w nowe miksy. To właściwie, nie wiem, w szkole plastycznej uczyłem się o czymś, co nazywało się kolaż. Kolaż. I nie chodzi tutaj o Szurkowskiego. Ale kolaż, czyli zmontowane ze sobą wycinanki różne ze zdjęć na przykład, nie? Taki kolaż. No i coś takiego właściwie robi ta sztuczna inteligencja, tylko ma sprawniejsze metody łączenia ze sobą tych obrazów niż wycinanie tego nożyczkami i przyklejanie klejem roślinnym. Więc w zasadzie, no, ale i tak no, robi to na mnie wrażenie na przykład. Moje zdanie jest takie, że no jest to coś niesamowitego, nie? Jest to coś, co zmienia nasz świat właśnie teraz. Te różne czaty, jak właśnie czat GPT, który właściwie, no nie wiem, nie testowałem tego, trochę odstrasza konieczność podania swojego numeru telefonu, żeby tam się zarejestrować, żeby móc z tego korzystać. I to jest właściwie taki interfejs, taki terminal sztucznej inteligencji, ten czat, no bo czat to czat, nie? Narzędzie do rozmawiania, no, sam mechanizm wpisywania, wyświetlania tekstu, ale gdzieś tam pod spodem jest potężna baza danych, która coś analizuje, a może to jest, słuchajcie, oszustwo takie, nie wiem, XIX-wieczne. Pamiętacie te oszustwa, że ktoś tam ogłaszał, że wynalazł robota, a to był taki w skafandrze, znaczy w jakiejś w blaszanej konstrukcji siedzący człowiek ciągnący za dźwignię, nie? I tam robot szachista, a tam siedział jakiś Hindus mały, za dźwignię ciągnął. No to były takie oszustwa. To może to nie jest sztuczna inteligencja, tylko tam siedzi 10 typa i odpowiada po prostu. Zróbmy taki szwindel, słuchajcie. Ogłośmy, że my tutaj środowisko Nocnego Radia, zrzeszające wielu znakomitych informatyków. No, drodzy Państwo, wygląda na to, że dokonaliśmy przełomu w informatyce, w nauce, wielkie odkrycie, no nie waham się użyć tego słowa, wynaleźliśmy sztuczną inteligencję, a tam będzie jakiś, nie wiem, jakiś furiat sobie siedział po drugiej stronie i odpowiadał wszystkim. Halo, czemu nie? Czemu nie zrobić czegoś takiego? Taki szwindelek mały. Będziemy udawali, że wynaleźliśmy sztuczną inteligencję. Hello, Małgosia, cześć. Cześć, cześć, Arek. Misio o małym rozumku jest też. Dużo nowych ników widzę, na przykład Baton Rouge. Nie wiem, nie kojarzę, przepraszam. Ale jest też Bieszczad. Nie umiesz, krawiec, w kodeks karny. No, ale za to umiem w internety i w komputery umiem. Na tego typu pytania mówisz nie wiem albo nie pamiętam. No, to jest pierwsza zasada. Jak ktoś cię o coś pyta, zawsze odpowiadasz. Najlepiej odpowiadać nie rozumiem pytania w ogóle i się odwrócić napięcie i gdzieś tam iść w swoją stronę. Nie rozumiem pytania w ogóle, nie? Przypomina mi się scena z serialowego tego też Pitbulla, do którego często wracam. To jest jednak dobry film. Tam był taki gangster komiks, którego chcieli odpalić, jak to się mówi, ale to się nie udawało. Kolejne zamachy on zawsze jakoś przeżywał. Wszyscy jego kumple zginęli, ostrzelano samochód. On jakoś przeżywał, miał takiego farta. I ten komiks miał taką zasadę, tam Despero do niego przyszedł, go wypytuje o różne rzeczy, a ten tak nic nie wie, nikogo nie zna, nic ten. Despero, tak nawiązując do tego, że będzie kolejny zamach, jak były dwa, to będzie i trzeci, mówi, ty komiks, znasz takie powiedzenie do trzech razy sztuka? A komiks mówi, nie znam. No nic nie wiedział człowiek po prostu, no i tak trzeba odpowiadać właśnie, jak policjant pyta, zawsze mówić,
Nie wiem, nie znam, nie, nie moja ręka. Albo nawet dojść do tego, w tym, do takiej perfekcji, jak pisowcy, że nie odpowiadać, to nie moja ręka, tylko to twoja ręka. Dlaczego pan mówi, że to moja ręka, jak to jest, proszę pana, ręka? Brwa.

0: Widzę, że się ludzie o mnie tu dopytują. Nic. Wiem, że jestem w dupie, ale staram się w tej dupie jakoś urządzić. To moja dewiza.
1: No, to właśnie my, ludzie, tak mówimy. My, Polacy, ludzie pod. Myślę, że Polaka można uznać za podgatunek ziemianina. Więc my, ludzie polscy, zwykliśmy tak mówić właśnie, że no, nie jest najgorsze to, że jesteśmy w dupie. Gorsze to, że się zaczęliśmy w tej dupie urządzać. No i właśnie Chemo tego nie rozumie. On się dzisiaj mnie pytał, no ale co w tym śmiesznego, że co jest, że się w dupie ktoś urządza. No i tak nie mogliśmy się dogadać. Ja mu tłumaczyłem, starałem się, ale słuchajcie, to jest inny świat. Inny świat. No. Trochę. On inaczej trochę patrzy na to wszystko. On w ogóle, jak ja pierwszy raz mu się objawiłem, bo no to było tak, że tam zaglądnąłem, nie? I on... dla niego to było coś tak jak to oko w tym trójkącie, tylko nie w trójkącie, tylko w takim w kółku takim pomarszczonym, takim nierównym, takim pofałdowanym kółku jakby. Coś takiego oko zobaczył i on to strasznie przeżył. On zaczął tam śpiewać jakieś pieśni, dary przynosić. Ja mówię, spoko, słuchaj, to nie tak jak myślisz. Tam, wiecie, zagadaliśmy, nie? Przepraszam.

Arek pisze tutaj, że też miał swojego chemo. Czopki tutaj. No, ja mam opory po prostu. To jest jednak nie moja bajka trochę. To jest jednak droga jednokierunkowa. Tam coś, jak w drugą stronę coś tam ma wkładać, coś tu wtykać. To... Nie, nie. A Maharadża twierdzi, że chemo ma głos jak gambol. To nie sądzę, żeby jakiś związek był. Tak, właśnie. No i przy mikrofonie, prawda, krawiec. O, muszę właśnie planszę zmienić. O, teraz czas na kawkę. Czas na kawkę. A ja, jak już mówiłem, z racji tego, że wiem, że znów będzie... O, a co tu się... O, się chyba coś kodek zepsuł. Tu proszę bardzo, się psuje już ten komputer. No ale cóż, chyba nieprędko kupię nowy. Donate'ów jak na lekarstwo. Jedynie Kasia. No, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. Podjąłem decyzję, że nie będę miksera oddawał do lombardu. Chcę go zakopać jednak. Nie no, żartuję. Nie naciskam. Nie, to wiecie... Krawiec, a może przestań już z tym chemo, bo ludzie jedzą i potem się na wymioty zbiera... To już za długo trwa, pisze mecenas sztuki cyfrowej. Mam nadzieję, że chemo tego nie słyszał, co napisałeś. Tomisiu się pyta, krawiec, czy mogę zasponsorować nowy komputer? Ale co by to był za komputer, bo na przykład Tomisiu, to wiecie, on ma czasami takie jakieś poczucie humoru tutaj dziwne i on może mieć na myśli na przykład 386DX z 8 mega, podkreślam, mega, a nie giga RAMu. Może taki komputer ma na myśli. Albo taki komputer, tu napisał komputer właśnie, może taki programowalny kalkulator Bolek. Wspaniałe dzieło polskiej myśli technologicznej. W ogóle nie myślicie, że cała ta Unitra, te jakieś tam polskie zakłady elektroniczne, różne, to, że to zostało wyprzedane, tak ostatnio myślałem, może to było gówno warte tak naprawdę. No takie, wiecie, zapyziałe. No porównajcie to z jakąś japońską fabryką, gdzie produkują normalnie komputery, szmery, bajery, a u nas jakieś tam kalkulatory Bolek, nie? Wszystko takie zapyziałe, mały zakład jakiś, a nam się to jawi, że wyprzedano nasz przemysł elektroniczny. Trzeba by sprawdzić, ile eksportowaliśmy różnych komputerów. No, zaczęliśmy niby tworzyć jakieś klony, na przykład Spectruma typu Elvro Junior 800. Ale no co to, plastikową obudowę dorobić, nie? I bebechy wziąć, przemontować, pokupować trochę tu procesor, tu coś, zrobić wszystko tak jak tamci, to wręcz zahacza o taką inżynierię wsteczną. Ja wątpię, żeby była jakaś licencja w ogóle kupowana na te Elvro nasze, nie? To było po prostu tak zgapione, tak jak to Ruscy robią. Inżynieria nie wsteczna, tylko no, że rozbierasz po prostu jakąś gierkę na kawałeczki, sprawdzasz, jak to jest zrobione, robisz kopię, no to Rosjanie się w tym specjalizują. Nie wiem po prostu, czy ten nasz polski przemysł elektroniczny, wiem, że robiono jakiś fajny sprzęt, nawet grający, typu jakieś polskie kolumny, altusy, nie? Czy coś, to był w miarę dobry sprzęt. A nie wiem, jak to tak ostatecznie wyglądało. Trzeba by to zbadać, nie? Czy to faktycznie było na poziomie takim, że było to coś warte. Wiadomo, ludzie są warci, więc to nie ulega wątpliwości. No, myślę, że Polacy nie są sroce spod ogona. I jest u nas wielu zdolnych ludzi zawsze, w każdej epoce.
Ale, pytanie, czy to jakaś wielka wartość? No to człowieka można kupić, nie? Można go wziąć, sprowadzić za granicę, przechwycić go. Opowiadałem wam kiedyś o koledze moim, nie? Takim Tomku. Jeszcze byłem dzieciakiem. Tomek był sporo starszy, był bardzo zdolny, dobrze się uczył, był świetnym informatykiem, potrafił konstruować urządzenia już jako młody chłopak, skonstruować sobie sam jakiś magnetofon, lutować tam jakieś płytki drukowane, tu, tam, tego, nie? Bardzo zdolny chłopak, no i ściągnęli go do Kanady niby na jakiś tam wyjazd, nie? Ale on już tam został. Tak to wyglądało. No, był polski Optimus, właściciel teraz pasie kozy albo owce. No tak, pan Kluska, tak? No, zdolny biznesmen, tylko też trzeba patrzeć na to, że w dawniejszych czasach trochę inaczej było z tymi biznesmenami. To było jak z youtuberami. Kiedyś na YouTubie można było nagrać cokolwiek, coś śmiesznego, fajnego, zaraz byłeś znany, popularny, nie? Bo nie było konkurencji. Inne czasy, czasy pionierów, czasy odkrywców. Ja tu nie umniejszam panu Kluszce, tym bardziej, że państwo faktycznie go zniszczyło, wypłacili mu śmieszne, żałosne wręcz, takie jakby mu nacharali w ryj odszkodowania, tam parę tysięcy złotych czy coś, nie? To nie wiem, żeby sobie kurwa wrócił do domu za te pieniądze i zjadł coś po drodze może, nie? Jak lubi w dobrej restauracji się zatrzymać. No, tylko pytanie, czym był Optimus? No, kupowali podzespoły, montowali komputery z tego, coś takiego, nie? Wydawali różne programy edukacyjne, jakich wiele. No, taka firma handlowa, biznesowa. Ale czy faktycznie, gdyby tak państwo nie zniszczyło Optimusa, to czy dzisiaj to by był polski Apple na przykład, nie? Jakiś coś w tym stylu. Czy polski Dell, nie wiem. Kluska to był człowiek służb, twierdzi psycho. Nie chciał się dzielić, to go wychujali. Wcale bym się nie zdziwił, no często uważamy niektórych tu za świętych, nie? Bo słuchajcie, no jak sobie kiedyś, pamiętam, słuchałem wywiadu z Kluską, no bardzo spoko człowiek się wydaje, nie? Bardzo kumaty, słusznie prawiący o tym, co nas tutaj uwiera w tej naszej chorej rzeczywistości i tak dalej. Człowiek przedstawiający jakieś recepty na naprawę tego. Tylko że często mamy bardzo wąski obraz takiego człowieka. No, wydaje nam się spoko, wydaje nam się sympatyczny, ale to może być jakiś tak naprawdę trochę cwaniaczek, trochę kombinator, który cholera wie, jak tam... Może psycho ma rację, może faktycznie ze służbami się nie chciał podziałkować. Tylko pytanie też znowu takie filozoficzne trochę. Czy uznawać to za wielką wadę, że ktoś się nie chce podziałkować ze służbami? To taka tajemnica Poliszynela trochę, że w tamtych czasach ktokolwiek, kto chciał coś osiągnąć, być jakimś większym biznesmenem, coś robić, handlować, eksportować, importować, to musiał się podziałkować ze służbami, które działały gdzieś tam na styku gangsterki, biznesu i polityki. I wykorzystując te instrumenty, które masz pracując w służbach, możesz kogoś zastraszyć, możesz kogoś w coś wrobić, możesz kogoś w coś umoczyć, możesz mieć na kogoś haki i to wykorzystać, nie? No i ci nasi ludzie ze służb w pewnym momencie się zajęli przeróżnymi biznesami. Myślę, że prawo Wilczka, będę się upierał, że prawo Wilczka zostało stworzone po to, żeby stworzyć taką furtkę na krótki czas tym wszystkim, którzy chcieli pozakładać najbardziej intratne biznesy typu handel walutami, kantory jakieś, produkcja broni, bo było zrobić totalną wolność, żeby się na nią załapali ci. No, a kto mógł się załapać na takie interesy? Czy pan
Bździsław Pierdziwąs, mieszkający na czwartym piętrze w klatce 2B w bloku, będzie zakładał kantor, czy handlował bronią, czy materiały wybuchowe robił? No nie, no zajmą się tym ludzie ze służb, z kontaktami, z dostępem do jakichś pieniędzy, mogący kogoś wciągnąć w ten interes i mogący działać sobie w razie czego nawet na styku prawa, nie? Gdzieś tam albo łamiąc nawet lekko to prawo. Gdzieś tam się przyklepie, gdzieś tam się kogoś zastraszy i tak dalej, a zło ma to do siebie, że coraz bardziej wciąga i promieniuje, nie? I coraz więcej ludzi wokół ciebie jest, którzy coś od ciebie chcą, ktoś cię zacznie szantażować, musisz kogoś zabić. Tak wygląda ta droga. Jak ktoś wybiera sobie życiową drogę gangstera, to musi się liczyć z tym, że wcześniej czy później będzie musiał chwycić nóż po to, żeby zabić, a nie żeby kogoś na przykład wystraszyć tylko. Albo że będzie musiał przede wszystkim dbać o kasę, żeby się zgadzała i tak dalej, i wszystko będzie pod tym właściwie, nie? Bo koło ciebie będą ludzie, którzy nawet jak ciebie weźmie na jakieś miłosierdzie, na jakąś litość, na jakieś ludzkie odruchy, to koło ciebie będzie masa ludzi, którzy nie pozwolą ci na to. Bo będzie to nie po ich myśli. Więc tak bym stawiałbym na to, że to tak nie od razu się wszystko skorumpowało, przesiąknęło służbami, tylko to był jakiś stopniowy proces, nie? Że coraz śmielej sobie poczynali.

ustawa Wilczka raczej nie zezwalała na wolny handel bronią albo spirytusem, ale okej, okay, I know what you mean. Przysiągłbym, że jak czytałem o tej ustawie sobie, to tam było właśnie, że nawet były materiały wybuchowe, takie rzeczy. No bo to było jak wiesz, w jakimś mocno liberalnym stanie USA, nie? Ale już nie pamiętam dokładnie. Zobacz sobie na ceny wzmacniaczy z Unitry, to zmienisz zdanie o lipnych sprzętach. No, ale to masz na myśli jakieś stare sprzęty, które osiągają wysokie kwoty. No to wiesz, zawsze można zadać sobie pytanie, czy ta cena wynika z tego, że ten sprzęt jest tak zajebisty i tak dobrej jakości nadal, czy że po prostu jest to wartość sprzętu retro. Jakaś bylejaka plastikowa, tandetna konsola do gier ze starych czasów, nie? Z trzeszczącym plastikiem, krzywo odlanym i badziewiastą, kiczowatą naklejką na froncie z przyciskami skrzypiącymi potrafi kosztować parę tysięcy złotych, nie? Więc o to mi chodzi, czy to jest... Z czego to wynika? Nie pamiętam, Tomisiu, za bardzo szczegółów tej ustawy. Zajmowałem się tym już bardzo dawno, ale patrzę sobie na Wikipedię. Zgodnie z ustawą uzyskania koncesji wymagało podjęcia działalności gospodarczej w zakresie, no widzę sporo, czyli wcale nie taka wolność, wydobywania kopalin, prawo górnicze, okej, okay. Kamienie, przetwórstwo i obrót kamieniami szlachetnymi, materiały wybuchowe, wyroby tytoniowe, niektóre usługi świadczone za granicą i to miałoby regulować rozporządzenie ministra współpracy gospodarczej za granicą. Obrót dobrami kultury powstałymi przed 9 maja. Usług ochrony i osób mienia detektywistycznych oraz... No to miałem chyba faktycznie jakieś mylne wyobrażenie o tej ustawie Wilczka. Nie wiem, skąd mi się wzięło, że to była taka totalna wolność, skoro... Wychodzi na to, że faktycznie no, koncesji wymagały wszystkie te takie poważniejsze przedsięwzięcia, ale nie wymieniam tutaj właśnie kantorów, handel walutami. Może to, wiecie, może to właśnie, że to się nie znalazło, że każdy mógł sobie otwierać różne kantory i tak dalej. Może to był ten prezent dla służb i może jakiś związek z handlem dewizami i tak dalej. To tamte czasy, nie? FOS i tak dalej.

Nie wiem, czy odpowiadać na pytania od słuchaczy trolujących. A wnioskuję to po niku. To nie jest ta osoba raczej. Nie sądzę, żeby... A, nieważne. Dobra, lecimy dalej z tematami. Lecimy dalej.

Ale w zasadzie na to pytanie tutaj trolujące mógłbym odpowiedzieć, że tak. No. Mam wątpliwości, czy Joker 2, druga część Jokera, czy to będzie dobry film, bo chyba coś przekombinowali. Nie wiadomo, czy to nie będzie musical w całości. Czas musicali moim zdaniem się skończył. No. Każda epoka ma swego idola. No. Nie wymagajmy od ludzi, żeby dzisiaj się zachwycali starymi westernami czy Elvisem. No. Być może jest jeszcze, ale może źle oceniam. Może właśnie to, może dajmy szansę musicalowi, nie? W roli Harley Quinn, czyli narzeczonej Jokera Lady Gaga, ta androgeniczna, dziwna istota. Ja nie wiem, czy to jest kobieta czy mężczyzna w końcu. No ma takie jakieś męskie. Może osoba transpłciowa jakaś, nie wiem. No ale... Nie wiem. Ona ma dwa razy większą głowę od tego Phoenixa, Joaquina Phoenixa. Co będą śpiewać? W trailerze oczywiście nie pokazano ani klasycznego kostiumu Harley Quinn, ani żadnych takich smaczków, które mogłyby ucieszyć fanów DC Universe. No ale dobra, Joker... zafunkcjonował jako coś nowego, coś film odmienny, gdzieś tam wymykający się z tej sztampy DC, Marvel. Coś ambitniejszego trochę, nie? No i spodobało się to, więc dobra, dajmy twórcom szansę. Zrobili coś dobrego, więc mają kredyt zaufania. Zobaczymy. Może się miło zaskoczę, ale taki jakiś smętny ten trailer. Są takie rzeczy, które się sprawdzają raz, a niekoniecznie trzeba to ciągnąć dalej i kontynuować. Tak było może z Matrixem na przykład, nie? Albo z wieloma innymi filmami, gdzie kontynuacja... To już było takie stara amerykańska recepta na sukces. To samo, tylko więcej, szybciej, lepiej. A w tym przypadku może być znowu takie, może być takie przeintelektualizowanie, takie męczenie wacka, że się będą patrzeć na siebie... Muzyczka będzie grała, on będzie tak się ruszał obłąkańczo, ten Joker. La, la, la, la, la, la, la. Ona będzie jakaś taka, nie wiem, narkomanka z podełba, patrząca przy ścianie. No, to taka, no, no wiecie, no Lady Gaga, no to no, dziwnie wygląda, nie? Jakoś, no. Nie ma tutaj dla mnie jakiegoś seksapilu takiego, nie? No a Harley to taka wesoła dziewczyna, no a tu ma być, a tu będzie smutna, tak? No nie wiem. Nie sądzę, żeby to nawiązywało jakoś do Mad Love, do... To był taki komiks i też to kreskówka z tego wyszła właśnie o miłości Harley i Jokera. Harlena Quinzel, czyli taka psycholożka, a właściwie doktor psychiatrii, badała Jokera i się w nim zakochała. No. Sama chyba coś była lekko jakaś odklejona już wcześniej, no ale ten Joker już na nią tak wpłynął, że w ogóle... No ale no cóż, szalona miłość, nie? Szalona, zwariowana miłość. No i to nawet było niezłe, a tu myślę, że oni to przerobią na jakąś taką smutną historię, tragiczną i... A Harley jest postacią wesołą i to powinny być jakieś jajca. Więc nie wiem, czy to się sprawdzi w tym przypadku. Natomiast trailer, jak jesteśmy przy uniwersum, DC, to Flash, nowy Flash zapowiada się naprawdę nieźle. Mamy dwóch Berych. Berry, no, czyli ten, kto zyskał tą moc szybkości. No, tutaj DC idzie w tym kierunku, co Marvel, czyli rzeczywistości alternatywne, podróże w czasie, rzeczywistość kwantowa, jak w Ant-Manie, nie? Widać, że
skończył się już czas supermocy, takich, że lata, skacze, podskakuje, tylko trzeba coś więcej. Trzeba już właśnie pokazać dwóch Batmanów i tutaj wielki powrót Michaela Keatona. Tak, słynny Batman z 89 powraca w klasycznym stroju, z żółtym logo, obcisłym takim, no odmłodzili chyba tego Keatona, bo to jest już starszy pan, nie? Ale tutaj jakoś tak dobrze wygląda, nie? Sylwetka, twarz, wszystko, więc mogli go trochę tam jakoś deepfake'owo odmłodzić. No, dzisiaj właściwie można takiego współczesnego aktora, który ma już swoje lata, odmłodzić za pomocą bazy danych zdjęć z czasów, kiedy był młodszy. Pozbierać je, wgrać do bazy i sztuczna inteligencja wygładzi tą twarz, usunie parę zmarszczek, poprawi cerę, zlikwiduje parę niedoskonałości, plamek, zmieni kolor włosów i mamy odmłodzonego, powiedzmy, aktora, nie? No tutaj Michael Keaton pojawia się w tle, słychać muzyczkę charakterystyczną z bartonowskiego Batmana. Muzyczkę właśnie, którą pamiętamy z Batmana, którego wyreżyserował Tim Burton. No, to muszą być pozytywki oczywiście, taka muzyczka z pozytywki, pojawia się Batman. Jest dowcipna kwestia, bo tam się go pyta ten jeden z dwóch Berych z alternatywnych światów, nie? Się spotkali. Yeah, I'm Batman. No i tam skacze gdzieś. No więc spotkamy dwóch Batmanów, Ben Affleck, a obok Michael Keaton. Tak dwa różne Batmany, nie? I to jest fajne, mi się to zawsze podobało, że są te różne światy. Przypominam, że bardzo wysoko ceniony i taki ambitniejszy The Watchmen, no to wygląda na to, że komediant to jest Thomas Wayne, tak naprawdę, czyli ojciec Batmana, tyle że to on przeżył wypadek z tym bandziorem, co zastrzelił rodziców Bruce'a, nie? Tylko Bruce przeżył. A tu się potoczyło inaczej, to Thomas przeżył, czyli zabito mu syna. To tłumaczy, dlaczego komediant jest takim sukinsynem, dlaczego jest taki bezduszny, nie? Bo stracił sens życia, nie wiem, zabito mu dzieciaka, stał się takim sukinsynem po prostu, nie? Ten Thomas Wayne, który w innej wersji, w innym świecie pisze list do Bruce'a. Znaczy, to jest list pozostawiony przez ojca dla syna, żeby odczytał go po śmierci, związek z testamentem i tak dalej. No i tam przestrzega Bruce'a, żeby nie wydawał pieniędzy na jakieś dziwne stroje, drogie. I scena, jak Batman wkłada ten swój strój, nie? Który pewnie kosztuje 10 milionów dolarów rumuńskich transferowych. No, żebyś tam nie inwestował w jakieś narzędzia destrukcji i tak dalej, i pokazane na Batmobil, jakieś tam bronie, coś. No, to bardzo fajne intro było do którejś tam części Arkham Asylum gry. No, tak różnie się toczy nasze życie ze względu na wydarzenia.

w ogóle DC chyba jakoś staje na nogi i dogania tego Marvela, bo i Flash się fenomenalnie zapowiada i Shazam dwójeczka, jak ktoś chce z dzieciakami pójść sobie na film superbohaterski, to zdecydowanie no, ciężko lepszy wybór jak Shazam. Chociaż trochę poważniejszy jest, no już tam trochę więcej jest dramatycznych scen i tak dalej, ale na pewno jest też to świetny film dla dzieciaków, nie? Zresztą sam główny bohater jest właściwie chłopakiem, który za pomocą pewnej mocy, magii zamienia się w takiego Supermana, no, który jest już dorosły. Więc jest takim dzieckiem uwięzionym w ciele mężczyzny, który ma super moce. No i stąd różne zabawne w dużej mierze sceny. Bo to jest tak naprawdę dzieciak, tylko wygląda jak dorosły, więc się trochę dziwnie zachowuje, jak to dzieciak. Po dzieciakowatemu. No. Co tu jeszcze się ciekawego wydarza? Badacze odkryli, że prawdopodobnie Leonardo da Vinci, ten renesansowy geniusz, artysta, konstruktor, człowiek renesansu, to, że on o wiele wcześniej odkrywał, nawiązywał, jakby starał się opisywać grawitację niż Newton. No i to ponad 100 lat wcześniej. Więc znów ten Leonardo. No naprawdę niesamowity człowiek to był, nie? Swoich czasów. Przypominam, że helikopter to też on jako pierwszy wymyślił. A Pato deweloperka sobie nadal kwitnie, rozwija się, coraz mniejsze mieszkania. No, ci bardziej spiskowi powiedzą, że to jakaś droga do tego, żeby nas zamknąć w klatkach ostatecznie, bo jak dojdziemy poniżej 2,5 metra kwadratowego, to już będzie klatka. No, w sumie jakiś taki niedźwiedź czy lew ma często bardzo dużą klatkę i to może nawet większą niż ktoś... mieszkanko. Ale za to, ile udogodnień w takiej małej klitce, gdzie masz obok siebie zlew, pralkę, stolik, wszystko. No, masz się gdzie wysrać. To dawniej król tylko miał takie luksusy. Że miał własny kibelek. Masz wszędzie blisko i wszystko pod ręką. Nie zastanawiasz się, gdzie co schować. Właśnie, może te mieszkania są po to, żebyście nie chowali, tylko kupowali nowe, a nie chomikowali. To

stary dom z cegły, wysokie sufity, jakiś taki macie domek, to tam jest 100 tysięcy różnych skrytek. A w takim małym domku, jak do was przyjdą sprawdzić, czy czegoś nie chowacie, to gdzie schowacie? Jak to macie 2,5 metra na 2,5 metra. Więc to myślę jest po myśli. To myślę jest po myśli. A może są tu jakieś plusy? Znaczy byłyby plusy, gdyby te małe mieszkanka były sporo tańsze na przykład, ale to nie sądzę, bo one właśnie są całkiem drogie. To ludzie nie wiem, po co to kupują. Ja bym wolał kupić za tyle samo większe na przykład. No, ale to jest jakieś takie prestiżowe, bo one są często ładnie urządzone, stan deweloperski, aż wszystko białe, pachnące. No nie wiem, może w ten sposób ludzie myślą. Nie żyje Grzegorz Skrzecz, bokser, utytłany, wygrał ponad 200 walk. No to nie lada osiągnięcie. To był taki grubszy, rubaszny pan. On często miał niewyparzoną gębę i różne takie rubaszne dowcipy miał, śmieszkował, mówił rzeczy niepoprawne jakieś takie, więc chętnie był zapraszany do różnych programów, na różne spotkania. Bo był takim trochę celebrytą, duszą towarzystwa, człowiekiem potrafiącym rozbawić innych. No ale wychodzi na to, że też świetnym bokserem. Niestety, kiedy chciałem na YouTubie zobaczyć sobie jakieś jego walki, no to się okazało, że nie za bardzo coś jest. Znalazłem dużo materiałów, gdzie on w jakiejś telewizji śniadaniowej, gdzie gdzieś tam zaproszony o sporcie rozmawia, gdzieś piosenkę śpiewa, gdzieś się z kimś boksuje na żarty z jakimś Tomaszem Kamelem czy innym, nie? I tak właściwie, a walk nie ma. I to jest takie smutne znowu trochę, nie? Że po człowieku nie zachowała się jakby... nie zachowało się to, co było najważniejsze w jego życiu, jego jakieś osiągnięcia sportowe, tylko same takie bzdury, miałkie, byle jakie, kiczowate jakieś, nie, jak sobie już dorabiał parę groszy, chciał sobie dorobić, co nie jest niczym złym, no. Jak gdzieś tam działasz w świecie sportu, rozrywki i tak dalej, no to oddzierasz te kupony, też chcesz parę groszy mieć dla siebie, nie? Gdzieś tam pojedziesz, coś pośmieszkujesz, pogadasz, do telewizji cię zaproszą. Czemu nie? Tylko szkoda, że się nie zachowały walki żadne, żebym mógł sobie zobaczyć na YouTubie. No i chyba więcej szumu było przy okazji śmierci pseudosportowca, można tak powiedzieć. No i ja tego nawet nie mówię jakoś złośliwie, no. Albo jesteś sportowcem, albo jesteś freakowym zawodnikiem, nie? I celebrytą bardziej. No, Mateusz Murański. No to tu dużo się działo, dużo artykułów, a utytułowany zawodnik, prawdziwy sportowiec, no to mniejsze zainteresowanie. No, ale do tego świetnie nawiązuje wypowiedź jednego z ludzi z otoczenia Michaela Jacksona, który kiedyś rozmawiając z wydawcą swoim, to był ochroniarz Michaela Jacksona, rozmawiał z wydawcami na temat książki, którą napisał, kto by mu tu wydał, na jakich warunkach. No i okazało się, że znakomita większość wydawnictw, no to patrzy na to wszystko na zasadzie, że no, a będzie, że pedofil, a molestował, a bił, nie widział pan, no to wie pan, z czym do ludzi, no. Może ktoś inny będzie zainteresowany, do widzenia. No, wiecie, o co chodzi, że wydawcy, różni media szukają sensacji za wszelką cenę. To się liczy, z tego jest pieniądz. A nie zawsze, chyba może dzisiaj rzadko kiedy. Ważna jest prawda, nie wiem, dojście do czegoś. Ważne jest, żeby zarobić. I to jest chyba ta ciemna strona kapitalizmu, nie? Że pieniądz, jakby, który ma

0: Piotra napierały, którą tu reklamowałem. No tak, no zdecydowanie korekta się słabo spisała. No tak, taka jest prawda. Trzeba się tu uderzyć w piersi. Następnym razem poprosić może kogoś innego o to, żeby się zajął korektą. Ja troszkę błędów wychwyciłem, ale nie od tego są oni, nie od tego są krawcy, graficy. Ja czuwam nad typografią, ja układam literki zgodnie z zasadami typografii i estetyki. Dobieram interlinie, kasuję wdowy, sierotki, pogromca wdów i sierot, a nawet szewców. Sprawdźcie to sobie, jak was interesuje, czym są szewce. Sierotki, wdowy, bękarty, wszystko rzezam, wszystko likwiduję. Dobieram czcionkę, interlinie, nagłówek komponuję, stopkę. Takie rzeczy. Kiedyś byłem w ogóle strasznie kiepski z ortografii i gramatyki. Dużo kiepsko szło uczenie się tego. I właściwie lepszym nauczycielem niż nauczyciele okazał się komputer. Bo kiedy pojawiły się te słowniki sprawdzające różne online, to szybko okazało się, że to jest świetna metoda uczenia się. Jak robisz błąd, program ci go podkreśla na czerwono i musisz go ręcznie poprawić. To jest świetna metoda zapamiętywania i uczenia się. Przynajmniej w moim przypadku. Proszę, proszę. No i znowu miła niespodzianka, bo Ewa na antenie. Cześć, cześć Ewuś, mogę tak mówić?
1: Cześć, nie? Cześć, cześć i czołem, witam.
0: Cześć, Ewka.
1: No.
0: Jak życie?
1: No, jak życie, no właśnie. Tam słyszałam, że coś mówisz, bo się pokazałam. No. A byłam zainteresowana ewentualną... Przepraszam, jestem podnięta. Nawet się nie uczesałam dzisiaj. Byłam zainteresowana tym, co Adam, ten, jak on się nazywa, protestant, mówi. Takie dostojne wypowiedzi Adama, protestanta, pewnik, że tak, że to, bo tak jest napisane, bo ktoś tak napisał. No i teraz to jest pewnik, bo jest napisane.
0: No tak, no przecież masz wyraźnie w Biblii napisane, czego jeszcze kobieto chcesz?
1: No to ja pierwsza zjadłam zakazany owoc, nie Adam. Adam to ewentualna papuga, no, po Ewce. Przepraszam, musi być troszkę wesoło.
0: Jestem Adam, jabłko zjadam, ale jako drugi, bo pierwsza Ewka. A mi się to, wiesz co, ja bym tą historię całą odczytywał, że chyba nie było, a może było, nie wiem, celem przekazanie nam, że większa jest wina tej Ewy, bo ona pierwsza, bo ona potem namawiała, a ja bym to widział tak, że porówno, no, oboje brali udział w tym procederze.
1: A ja myślę, że to było zupełnie inaczej.
0: Jak to?
1: Tak to no. Teraz tak, bo w Biblii nie ma napisane o Lilif, a się okazuje, że Żydzi mają w jakichś tam innych księgach zapisane Lilif, ale w Biblii nie ma napisane, więc cicho sza. Adam powiedział, że no, że Ewka była najpiękniejszą kobietą. No pewnie, bo była jedna według zapisków biblijnych. Więc niekonsekwencja tutaj jest jakaś od Adama, tego protestanta.
0: No ale w obronie Adama staje Beata, która pisze: akurat Adam jako nieliczny wie, co mówi. No o protestantach tak się mówi, że oni trochę, jak Świadkowie Jehowi, starają się dobrze tą Biblię znać. To znaczy Świadkowie Jehowy, nie Świadkowie Jehowi, tak się, to takie pogardliwe mówienie, Jehowi, nie? Świadkowie Jehowy, no już... No to oni też starają się dobrze znać Biblię, tylko dziwnie ją interpretują, tak po dziecięcemu trochę i bardzo dosłownie. Protestanci też dość dosłownie, ale bardziej tak jakby na poważnie, to znaczy no nie są jak dzieci, tak? Po prostu starają się może więcej tego rozumu używać, ale Biblię chyba dobrze znają, nie?
1: A ja to powiem w taki sposób, że wszyscy i protestanci też, tak jak ja byłam w grupie badackiej, to nawet w grupie badackiej, gdzie naprawdę jest wałkowanie,

0: Pranie. Tam jest pranie, nie pranie, tylko tam jest burza mózgów. To i tam nie tak czytają, tak jak powinni czytać, czyli nie tak, że i tak za mało jeszcze. Telewizja teraz, może kiedyś w starszych czasach, to może i dużo więcej ludzie czytali, a teraz telewizję każdy ma, nawet Świadkowie Jehowy mają telewizję, także to już jest, no. Ale do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli coś jest zapisane, to nie znaczy, że taka jest wersja, bo teraz wziąć przykład. Jest Piłsudski, jest Dmowski. Jest coś zapisane z niedalekiej przeszłości o Piłsudskim i o Dmowskim. I teraz jest spór, kto jest lepszy, czy Piłsudski, czy Dmowski. Jest podział. Jedni są wyznawcami Piłsudskiego, a inni są wyznawcami Dmowskiego. I teraz, jeżeli coś jest zapisane w Biblii, w bardzo odległej czasowo odległości. Masło maślane, przepraszam. Dobra, ale wiemy, o co chodzi. To jak możemy sprawdzić, czy to, co jest napisane w Biblii, na przykład o Lucyferze, ja będę adwokatem diabła, o Lucyferze, czy faktycznie tak to było? Poza tym, na przykład o Lucyferze jest napisane, że był w ogrodzie Eden, a tam jest odnośnie, że Lucyfer jako król Tyru. Ileś set. A może i tysięcy lat, może już z 1500 albo 2000, nie wiem jakie, od ogrodu Eden. Więc no tutaj trzeba mieć szersze pole myślenia, jak to jest z tym wszystkim, bo jeżeli Lucyfer był gdzieś, no to dlaczego król Tyru 2000 lat po ogrodzie Eden, Adamie i Ewce jest nazwany Lucyferem?
1: Może się też okazać, że szkoda czasu na zajmowanie się tymi rzeczami, bo zawsze dojdziesz do tego, że jest masa zapożyczeń, wiesz, czy to od Sumerów, czy od Egipcjan, że te kultury się przenikały, że odpowiednikiem, nie wiem, wielkiego potopu biblijnego jest epos o Gilgameszu i różne inne tam rzeczy, i dochodzisz do tego, że właściwie ciężko tu coś rozsądzić, nie? Bo to jest taka mieszanka różnych opowieści, legend, ten szum informacyjny, o którym ty mówisz, że jeszcze czas, no chyba, że wierzymy, że Bóg dopilnował, żeby ani jedna litera nie została zmieniona i jakimś cudem Biblia została zredagowana akurat tak, że zostało wzięte to, co prawdziwe, a odrzucone, co nieprawdziwe, za Konstantyna, nie? No więc to jest wszystko. Nie wiem, ja coraz częściej myślę, że to nie ma się co nad tym zbyt dużo zastanawiać, bo to przetracisz życie swoje na zastanawianie się nad stosem legend,
0: No i
1: powieści, przypowieści,
0: właśnie.
1: baśni,
0: Jeszcze
1: listów.
0: kłócić się na ten temat.
1: No właśnie, jeszcze się znielubić z kimś, nie? Najlepiej.
0: No właśnie, a przecież dalej, bo ja uważam, że w Biblii są wartościowe rzeczy i to jest tak, że między innymi też jest taki fragment, że Jezus to akurat, znaczy przynajmniej jest tak zapisane, że Jezus to powiedział, że dobry gospodarz ze skarbca wybiera dobre rzeczy, a zły gospodarz ze skarbca wybiera złe rzeczy. Czyli skarbcem na przykład naszym jest nasze serce, nasze wnętrze i my wybieramy to, co jeżeli jesteśmy dobrymi gospodarzami naszego ciała, serca, wnętrza, jak zwał, tak zwał, dobre rzeczy, a ci, co źli, no to złe rzeczy. I teraz, jeżeli ja coś stwierdzam, że coś jest nie wiadomo jakim pewnikiem, przyczepię się tutaj Adama protestanta, uśmiecham się i ewentualnie pozdrawiam, zresztą pozdrawiam wszystkich, to w Biblii jest napisane też, ale to już w listach, że jeśli myślisz, że poznałeś, a nie poznałeś, jeśli myślisz, że poznałeś, to nie poznałeś tak, jak powinieneś poznać. O. Taka treść. Czyli ludzie bardzo często wierzący, chrześcijanie, niechrześcijanie, no ale to głównie, bo to w listach jest, czyli raczej do chrześcijan się odnosi. Jeśli myślą, że o tak, to jest tylko to, no to znaczy, że nie poznali tak, jak powinni poznać. No jest wytłumaczenie, no.
1: No, te takie odpowiedzi, że ten, kto myśli, że wie wszystko, to nie wie nic. Ostatni będą pierwszymi. Wiesz co, ja kiedyś miałem takie stany troszeczkę, że zahaczające pewnie o chorobę psychiczną, różne słyszałem głosy, rozmawiałem sam ze sobą, coś mi się wydawało, różne dziwne się rzeczy mi się wydawały. To ta druga strona mi zawsze takich odpowiedzi udzielała, że ty już wiesz, a jeśli nie wiesz, to się dowiesz niebawem, albo ostatni będą pierwszymi, albo ten najmniejszy jest największym. Wiesz, o co mi chodzi? Takie odpowiedzi pseudofilozoficzne, które bardzo łatwo może wygenerować twój mózg i możesz się nauczyć sama sobie udzielać takich odpowiedzi i myśleć, że to jest jakieś arcymądre. I te mądrości biblijne często mi pachną takimi rzeczami. Wiesz, no, siedział sobie gdzieś tam ktoś na słońcu, wziął sobie jakiegoś pejotla, kurde, czy coś, zarzucił, bo co można robić na pustyni, jak nie przyćpać se, żeby trochę se coś się zrobiło ciekawiej. No i dostajesz potem w głowie takie różne odpowiedzi, nie? No.
0: No to znaczy, no, każdy ma swoją jakąś tam wizję i najlepiej, żeby ta wizja jakaś nasza nie była, czyli jako wolność, czyli każdy ma wolność, żeby nie przekraczał do tego momentu, jeśli nie wkracza w czyjąś wolność. Także póki kreujemy jakąś tam naszą rzeczywistość, nie wkraczając w czyjąś wolność i czyjąś rzeczywistość, to jest okej. Także jeszcze coś miałam powiedzieć, ale myśl mi uciekła.
1: Ale Ewka, czy jako osoba publiczna, mogę cię tu coś podpytać o to, jak tam,
0: tak, wiesz,
1: w twoim uniwersum, że tak powiem, Ewkowym, wiesz, no, jak się trzymasz w ogóle, bo trochę cię życie ostatnio chyba nie rozpieszcza i tak się zastanawiam, jak się trzymasz.
0: To znaczy, no, jestem bardziej chyba padnięta tymi przesłuchaniami, co politycznych przesłuchiwałam do tej pory. To mnie bardzo męczy, bo gdzieś chciałabym dotrzeć, jak ci jedni mają, no, skłóceni, antysystem jest skłócony. Powiem najpierw o tym. Skłócony i tak, obecnie jest jakaś władza i no jest jakaś grupa ludzi, która się pcha i ta grupa ludzi, która się pcha, to też jest podzielona. No i tak, gdyby ktoś dostał się z nich obecnych, tych, którzy się pchają do władzy i dostałby się do władzy, to chcieliby, żeby im pomagać, jak będą w rządzie. Ale tym, co teraz w rządzie są, to nie można pomagać. To bardziej to mnie męczy, bo bym chciała wejść w dialog z jakimiś takimi antysystemowcami na bardzo poważnie, nie tak o, że jakieś hasełka o zmienić, bo jest źle, tylko tak, żeby poszerzyć swoje horyzonty myślowe, nie tylko jakiś zarys, bo mamy ciśnienie gdzieś tam, żeby pchać się do rządu, tylko naprawdę, żeby to wizualnie rozpatrzeć, że to ma sens. A moje życie, no takie jest, jakie jest. Też mam jakieś tam problemy.
1: No, z tymi antysystemowcami to może być tak, że większość z nich traktuje to trochę jako takie hobby, zabawę. Wiesz, że to jest niezły fan. Spotkać się na streamie, napić się w wódeczki, pogadać sobie o resecie Anunaki z czwartej gęstości i jaki to ma związek z budową piramid i iluminatami. No i to jest fajny sposób na spędzanie czasu, a ty to traktujesz chyba trochę bardziej serio, bo gdybyś nie traktowała, to by ci się nie chciało na poważnie rozmawiać, stresować czasem, bo twoje rozmowy telefoniczne z różnymi instytucjami, z urzędnikami, one, wiesz, często nie są jakieś miłe, to nie jest taki fun, że sobie jak jakiś youtuber, nie wiem, Rafonik dzwoni i se tam wygłupia się przez telefon, nie? Tylko ty traktujesz to serio. Więc tak czuję, że trochę jesteś zawiedziona, że ludzie to często traktują, tak wiesz, nagrasz film, gdzie pokazałaś nogę, to zaraz będzie trzy razy więcej odsłon i tak dalej. I trochę tak cię to może zniechęca, nie?
0: No ale chyba po moich jakichś tam, że tak powiem, nie wiem, o akcjach takich z youtuberami antysystemowcami, to chyba widać raczej, że nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby, nie wiem, tak nie wiadomo jak działać. Ja jako, że tak powiem, wolny strzelec bardziej działam. Widzę, co jest grane.
1: Ciekawa była dla mnie bardzo ta rozmowa twoja, wiesz, bo nieczęsto się słyszy ta rozmowa, gdzie weryfikowano cię, sprawdzano twój stan
0: zdrowia
1: psychicznego, weryfikowała cię jakaś pani, jak rozumiem, lekarz był w tle, któremu tłumaczyła pani.
0: Nie.
1: To nie był lekarz, który słuchał i notował, a kto to był?
0: To był chyba tylko jakiś urzędnik, który według jakichś pytań, ale to chyba raczej nie. Lekarze za dużo zarabiają. Tutaj nawet jest tak, że jakieś takie mniejsze rzeczy to do pielęgniarki. Także Anglia oszczędza na lekarzach.
2: Tu
0: Także
2: Wunda.
0: raczej to nie był
2: 10
0: lekarz.
2: złotych. Hej, miło cię usłyszeć,
1: O,
2: uśmiechnięta
1: a
2: buźka.
1: tymczasem donejcik od Tuwumby. Dawno się nie słyszeliśmy, przynajmniej na antenie. Dyszka wpadła. Hej, miło cię słyszeć. No, ciebie też, Tuwumba. Bardzo miło, że jesteś. Dzięki, dzięki. No, a na antenie też jest tutaj ze mną Ewka, no, która walczy z systemem. Chyba coraz bardziej antysystemowa się robisz, bo kurczę, ludzie tacy jak my mamy jednak dużo wspólnego chyba ze sobą, że my po prostu tak się rozglądamy i nas dziwuje ten świat, że on na takich dziwnych zasadach chorych często działa i że wielu ludzi dookoła uważa to za normę. Nie chcę tu mówić, że jesteśmy jacyś przebudzeni czy coś. To jest takie typowe dla, jak ktoś sam siebie tak nazywa, to wiecie, to z tego środowiska bardziej jakiegoś tam alter ego, ale my po prostu nie wiem, jakby moglibyśmy siebie określić. No, ludzie, którzy się urodzili może nie w tej epoce, co trzeba, albo dość wcześnie zaczęli rozkminiać ten świat i wyszło im, że jakieś popieprzone to wszystko jest. Czemu to jest tak zorganizowane? Czemu nie zrobić tego bardziej po ludzku, normalnie, proczłowieczo jakoś? Ale dzisiaj, popatrz, ludzie to doskonale jakby czują, wiedzą, nie? Popatrz, jaki jest taki jakby lajtowy, antysystemowy klimat, że z kim byś nie rozmawiała, to ktoś ci będzie, wiesz, narzekał, szukał jakichś spisków, oni się dogadali, tu okradają nas, to jedna banda, wiesz. I ludzie zaczynają rozmawiać o tym, co do żywności nam dodają, też temat tobie bliski. Nie wiem sam już, co o tym myśleć, wiesz. Ludzie też oczekują, że będziesz po jakiejś stronie konkretnie. Nie, że będziesz sobie tam lawirował i niuansował, tylko musisz się opowiedzieć, po której stronie, wiesz. Wojna jakaś.
0: No i właśnie, i tutaj jest ten problem, że ludzie patrzą na jakąś historię, a nie widzą jakichś niuansów, że tak naprawdę nie wiadomo, jak bardzo dobry byłby system, to będą krzykacze, którym się nie będzie podobać i znowu będą nawoływać do jakichś tam tych. No, protestów, działań, działaczy. No, nijeden antysystemowiec, gdyby mógł, to by stał się, i tutaj nie wiem, czy wypowiem to słowo, stałby się korporacjanin. Z korporacji, żeby zrobił sobie korporację, może tak. Nie powiem tego słowa.
1: Skorporacjonizowałby się, albo by korporacyjkę sobie strzelił,
0: No
1: albo
0: właśnie.
1: by został korporacjonistą, nie wiem.
0: O, no właśnie. I to jest właśnie to w tym antysystemie, że są jacyś biznesmeni, którzy no chcą się rozwijać i no też chcą być coraz więksi. I pytanie, jak bardzo wielcy chcą być? No ale żeby być wielkim jakimś biznesmenem, no to trzeba mieć ludzi pod sobą. No i co? I później ci ludzie też będą protestować przeciwko temu pracodawcy, który już wielki jest. No i no ja ręce rozkładam. No. Komuna była zła, nie pasowała, no bo ludzie chcieli mieć swoje biznesy i chcieli się rozwijać. Jak się rozwinęli do gigantów, no to już jest źle. Czyli może jakąś górną półkę, tą górny pułap trzeba było ustanowić, jeśli chodzi o zarobki. I ewentualnie liczbę ludzi, którzy by mogli pracować dla jednego biznesmena. O.
1: Strasznie, po prostu strasznie są nierynkowe twoje poglądy, takie
0: Tak.
1: wręcz komunistyczne. Ja tak tu, wiesz, się trochę wystraszyłem, bo pojawił się wódz i dla niego to, co ty mówisz teraz, to jest tak jakby, nie wiem, jakiemuś, coś, jakieś najgorsze w ogóle tematy, satanizm, pedofilia, on ma alergię. On jak słyszy coś takiego, że ty chcesz jakieś ograniczać zarobki, coś, jego to boli wewnętrznie. On dostaje
0: Ale
1: urazów
0: to
1: wewnętrznych.
0: nie dlatego nie chcę ograniczać, bo chcę ograniczać, tylko dlatego, że widzę chyba raczej racjonalnie, że zawsze jest ktoś na dole, kto protestuje przeciwko jakiejś tam górze. Ja się po prostu śmieję z tego.
1: No, wiesz co, FK mi też się strasznie często nie podoba ta taka nierówność, tylko jak zadamy sobie pytanie, co zrobić z tymi takimi absurdami, coś, co nam się nie podoba, to tobie chyba też, mimo że nie przepadasz za edukacją, za nauczycielami, to coś takiego jest przykrego w tym, że nauczyciel zarabia w Polsce najmniej, ze wszystkich w ogóle, nie? Że jest tak strasznie kiepsko opłacany i lepiej sobie na kasę pójść. To jest taka pogarda dla nauki, dla wiedzy, jakbyśmy już tej szkoły nie oceniali. Tylko pytanie, co z tym zrobić? Jak to wyregulować? Jak zaczynamy wprowadzać jakieś zakazy, nakazy odgórne, jak państwo, a to może zrobić tylko państwo, to nagle mamy taką rzeczywistość, jaką mamy zapisu. To jest taka rzeczywistość, gdzie państwo nam reguluje i tak to się kończy. I tak to działa i wychodzi. No niestety.
0: A, to jest wszystko trudne. Ja nie wiem, czy to jest prawda, że nauczyciele tak mało zarabiają. Ja mam w rodzinie, to znaczy tak, mojego męża, żona była, nie wiem, teraz ma dzieci, nie wiem, czy nadal pracuje, czy na wychowawczym jest, nie wiem, jak to jest. Ale ona w którymś momencie potrafiła i 4000 zarobić, gdzie co niektórzy zarabiali 2000. Także bardzo dobrze im się powodziło. Matematyki uczyła. Także ja byłam nawet w szoku, że ona takie spore pieniądze wtedy, tam nie wiem, z 10 lat temu to było, zarabiała.
1: No. Mam kolegę, który zarabia 15 klocków. Tu w Polsce to jest naprawdę bardzo wysoka pensja. Pracuje w korpo sobie, nienawidzi tego korpo i jego nie za bardzo lubią tam, bo on jest takim i szurem, i antysystemowcem, i w ogóle ciągle i weganem, i wszystko. A i nie za bardzo się dogaduje w tym korpo, ale w rezultacie, wiesz, dzięki temu korpo żyje se fajnie, stać go na wakacje, żeby sobie, nie wiem, nowy samochód kupić, coś, jakieś kredyty.
0: No, wódzu napisał, 4000, co to jest, na waciki z 10, no może 10 lat temu. No i teraz, no, jeżeli jest jakaś księgowa, która jest po edukacji, to jest mój konik, jest po edukacji i ona zarabia, nie wiem tam, jakie oni zarabiają, no ale załóżmy z 5-7 tysięcy, nie wiem, ile księgowa zarabia w prywatnych, no jest po edukacji, szkoła wyszkoliła, no to która tylko liczy i wykorzystuje matematykę, a jest, załóżmy, tutaj dam skrajny przykład, załóżmy sprzątaczka, która musi sprzątać między innymi po dzieciach w szkole. No, czyli dzieci nie są uczone podstawowych tych zasad pracy w społeczeństwie. Na przykład w Japonii, tak słyszałam, że w Japonii dzieci po skończonych lekcjach sami sprzątają całą szkołę. Także jest, no, jest inne wychowanie, inna mentalność. Także jest, a te księgowe wykorzystują matematykę. No i co? I ona pracuje. No to jest oszustwo gigantyczne. Tylko przepisywanie liczb z tabelki do tabelki.
1: No właśnie. A szkoła, ja wiem, jak różna potrafi być szkoła, bo chodziłem do prywatnej szkoły, zostałem tam zapisany przez mamę, bo ona już nie wiedziała, co ze mną zrobić, bo wyrzucili mnie z jednej państwowej, z drugiej. Tam do trzeciej nie chodziłem, to było liceum, technikum, ogólniak. Na ASP się nie dostałem w ogóle, bo z polskiego zawaliłem. I tylko ta prywatna szkoła w końcu została, nie? I tam nagle inny świat, z nauczycielami na ty, wesołe, fajne zajęcia. Często tam się dla przyjemności szło, nie? Dużo praktycznych zajęć, nie wiem, zabierają nas, pokazują, jak się wypieka garnki jakieś, żebyśmy się nauczyli, że można lepić garnki do pieca tam, jak to się robi, jak papier się robi, do papierni jedziemy, nie? Zajęcia przy komputerze, takie bardziej nowoczesne, żebyś umiała coś na komputerze zrobić.
0: A to ile lat temu było?
1: No już sporo, to jak do liceum chodziłem, to ciężko mi tu teraz policzyć. No, no, do matury nie poszedłem, w ogóle już nie chciałem. Ale wiesz, no chodzi mi o to, jak różna potrafi być szkoła, nie? Nauczyciel w ogóle przyszedł na spotkanie, dyrektor szkoły przyszedł na spotkanie w ogrodniczkach. I to śmieszna sytuacja, bo uczniowie się poubierali jakoś tam ładnie, wiesz, białe koszule, coś, a nauczyciel przyszedł tak jakby z działki przyszedł, nie? W ogrodniczkach. Znaczy ten, w ogóle nie nauczyciel, tylko dyrektor. Dyrektor przyszedł sam. Mariusz Budzyński, pan. I pan Mariusz powiedział od razu, ja tu tak się ubrałem, żeby wam pokazać, że u nas trochę inaczej jest. Ale potem pan Mariusz okazał się zagorzałym chrześcijaninem, mającym taką misję trochę, żeby nas tam zagonić do kościółka też. Coś, to trochę taka osoba z rodzaju, coś jak Marek Kotański, tak? Bo do tej szkoły chodziło bardzo wielu młodych ludzi mających, powiedzmy, problemy z używkami, nie? Jakieś tam pomonarze, tak dalej.
0: Tak, tak zwana szkoła troszeczkę dla niegrzecznych.
1: Tak, tak, tak. No. A ty jak byś, Ewa, urządziła szkołę? Masz jakiś pomysł, jakby u ciebie zajęcia mogły wyglądać w twojej szkole?
0: To znaczy, ja myślę, tak, no już ileś razy gdzieś tam rozmawiałam na ten temat, ale ja myślę, że najlepsze to była integracja, czyli małe szkoły i żeby rodzice też byli. Przecież my też chodziliśmy jako dzieci do szkoły. To co, jesteśmy na tyle głupkami, żeby nie integrować się i młodzież byłaby zintegrowana z rodzicami i wtedy dzieci też by były pod większą kontrolą. I to jak też praca by się liczyło. A nauczyciel to tylko ewentualnie jakiś koordynator, żeby nie było zamieszania. Także nie byłoby klas, nie wiem, 20-30, żeby dzieci tyle było, tylko no nie wiem, no jakieś tam 5-7 dzieci.
1: Ale to się może wszystko nie da, to się może tak nie da właśnie zrobić i musi być ten model, że masz po 20 parę dzieci w klasie.
0: Ale właśnie można by było tak zrobić, tylko wywalić jakieś tam, nie wiem, lekcje, które nie są potrzebne, a które ogłupiają dzieci i dzieci po tych lekcjach stają się co jeden to mądrzejszy, jeden przed drugim, bo ten się nauczył czegoś, tamten się nie nauczył i tylko takie przechwałki. Ja myślę, że to powinno być jakaś taka integracja, nie wiem, do 10 roku życia, później jakaś przerwa, żeby wymyśleć jakąś pracę dla takich od 10, załóżmy, do 18, nawet do 20 lat, gdzie już zaczynają się burze hormonalne. No myślę, że już od 10 w tych czasach, od 10 roku życia to już się jakieś burze zaczynają. Żeby dzieciom nie odwalało to, żeby jakieś delikatne prace wykonywały i wdrażały się w życie jakieś, a nie, że uczyć się kucia, później ci, co więcej się nauczą, to pogardę mają do tych, co się nie nauczyli. A często jest tak, ci, co się nie nauczą, to po prostu nie chcą się tego uczyć, bo wiedzą, że to im się nie przyda w życiu. I często te dzieci, które nie chcą się uczyć, są naprawdę bardzo mądre. A głupków z nich robią, bo się nie nauczyli.
1: No, ja bym przede wszystkim zrobił taką szkołę, w której się uczy myśleć, a nie zapełnia się bazę danych, masą niepotrzebnych informacji, bo od tego mam Wikipedię. Poza tym, no, jak nie będę znał wszystkich dat, wszystkich krajów na świecie, nazw stolic i tak dalej, to mi od tego za bardzo nie ubędzie. W najgorszym przypadku wyląduję w jakiejś rzeczywistości postnuklearnej, gdzie ta wiedza nie będzie już nic znaczyła i nie zaimponuje bandytom na drodze tym, że wiem, jaka jest stolica Azerbejdżanu, tylko będę musiał umieć strzelać na przykład i przetrwać w lesie, znaleźć sobie żywność. No, jakieś takie więcej praktycznych rzeczy, więcej nauki wykrzesywania na przykład pasji z młodego człowieka, żeby on się sam dowiedział, co go kręci, czy muzyka, czy grafika, czy pisanie, czy historia, czy języki i żeby już się sam mógł rozwijać i żeby przede wszystkim miał czas na to. A co się robi u nas? Zabiera się cały ten wolny czas, żeby dzieciak mógł sobie jeszcze coś w domu pooglądać, poczytać, pointeresować się, bo ma lekcję odrobić, nie?
0: No i właśnie, to powinno być w formie zabawy, ale tutaj przeczytam jeszcze komentarz. Koras. No tak, według Lipki to książki nie są potrzebne, bo nikt ich przecież nie czyta. No przecież w dzisiejszej dobie to tych książek to jest od groma i ciut-ciut. Co jeden to mądrzejszy, co jeden to mądrzejsze książki pisze. Także a pracować to kto? Także przemądrzali ludzie się zrobili. Z wiedzy od groma i ciut, ciut. No i biznes się kręci. No.
1: Też mi się to nie podoba, że tak dużo rzeczy jest zależnych od pieniądza, od biznesu. Okej, ten pieniądz może być fajny, boży i w ogóle sprawiedliwy i sensowny, ale nie jest wszystkim i nie jest teraz receptą na fajną cywilizację, na dobre człowieczeństwo, że wszystko pod pieniądz, bo on jest taki super, nie? Tak jakbyśmy nagle powiedzieli, że gry komputerowe są takie fajne, super i fajnie się spędza czas i zrobili całą cywilizację, że wszyscy grają w gry, wszystko zależy od gier, jak nie umiesz grać w grę, to spierdalaj w ogóle i eutanazja, bo się grami nie interesujesz. No wiecie, o co chodzi, no nie można popaść w jakiś fanatyzm.
0: Ale jeszcze muszę tu przytoczyć mojego, że tak powiem, znaczy tego, co ja nie wiem, gdzieś tam no, weszłam, o Olszańskim. On kiedyś na transmisji powiedział coś takiego, że był sobie jakiś tam, dwa narody, gdzie Rosja miała napaść na jakieś narody. Jeden naród był czytaty i pisaty, a przepraszam, że tak mówię, czytaty i pisaty, to specjalnie no, tak mówię. A drugi naród nie był ani czytaty, ani pisaty. I ten naród, który był czytaty i pisaty, wyczytał w gazetach, że niepokonany, niezwyciężony wróg Rosja właśnie zmierza ku nim i ten i jest niepokonany. I oni przeczytali w gazecie. No i no się poddali, a ci, co nie potrafili czytać, za ten i pogonili ruskich. No, to taka refleksja.
1: No nie wiem,
0: odnośnie czytania.
1: No właśnie, no to nie wiem, czy nie uznać tego za jakiś obskurantyzm, bo tak trochę tutaj jakby przestrzegasz, że nadmiar wiedzy też może być przekleństwem i tak dalej. Promujesz tutaj jakąś głupotę, jakiś obskurantyzm, Ewo. Nie no, żartuję sobie.
0: No. No co, no taka jest prawda, no. Póki człowiek czegoś nie wie, nie doświadczy, no to jak wyczyta, o, to przestraszony już. Przecież ilu ludzi, między innymi też Kościół zastraszył, że zginą w piekle. Bo w książce jest tak napisane, że jakieś piekło jest. No. Także, bo w książce Biblia jest napisane o piekle. No to zaraz, no to w piekle, no to jeżeli ktoś komuś zrobi piekło, no to jest piekło, no te psychiczne czy jakieś tam, nie wiem, ktoś jedzie szybko samochodem i walnie na przykład w drugi samochód i wybuchnie, no to zginął w piekle, no. Prosto można odbierać rzeczy.
1: No, wiadomo, jak za dużo wiemy, to nam może ciążyć często. Mówi się, że czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Albo ta historia o tym, że wszyscy żyli w jakimś świecie, gdzie nie mogli czegoś zrobić, aż się nie pojawił ktoś, kto nie wiedział, że się nie da i zrobił, nie?
0: No właśnie,
1: to ja wiem, do czego zmierzasz. I też wydaje mi się, że zbyt sobie idealizujemy jakąś jedną tutaj drogę życiową, jakieś wartości, popadamy w jakiś przesadyzm i nagle, a brakuje tej jakiejś równowagi, jakiegoś balansu, jakiejś intuicji czasami. Nie wszystko, może są na tym świecie rzeczy, które lepiej czasem wziąć na intuicję, na serce, niż na rozum, nie? Może są takie rzeczy.
0: O, czekaj, teraz sobie przypomniałam, bo tutaj Bies Czad napisał, no wiedzy to nauczyciele to nie mają, chyba że wyklepany jeden temat. Ale przypomniało mi się ten co tam komentowałeś kiedyś na swojej transmisji, że ja się przyczepiłam jakiegoś słówka. No i teraz tak, jakiejś urzędniczki, już nie pamiętam, gdzie ja dzwoniłam wtedy. I ona powiedziała coś takiego, że się wyłącza, że się wyłącza. No i teraz tak, ci urzędnicy muszą mieć przynajmniej maturę, znaczy nie, może tak, szkołę średnią przynajmniej, nie wiem, czy maturę. No to co, ona nie wie, że się mówi rozłączę się, czy się rozłączam z te. Jeżeli ona jest, załóżmy, wredna dla mnie, no to ja muszę być wredna dla niej. Dlaczego ona pracuje? I ja już się zetknęłam z czymś takim, że bardzo dużo urzędników mówi nieprawidłowo po polsku. To kto im dawał te tytuły uczoności? Jacy nauczyciele?
1: Rozumiem doskonale twoją reakcję, Ewa, w tym przypadku, bo wiesz, ci ludzie lubią mówić z takim lekkim tonem wyższości, nie? Tutaj obywatelka udzieli odpowiedzi. Brakuje takiego, wiesz, jakiegoś normalnego człowieka, taki robot im się włącza. I jak taka pani była tam wobec ciebie też troszeczkę uszczypliwa, czy przemądrzała, czy coś, i w końcu sama się okazało, że kaleczy tą mowę polską, no to ty tam mimochodem w zasadzie to powiedziałaś, tak? Aha, tak, włączam,
0: no,
1: wyłączam.
0: No, ale na przykład...
1: A ona to ciągnęła i dalej tam, tak się mówi, ja tak mówię, i wiesz, no to też, no podjęłaś, no ty nie dajesz sobie w kaszę dmuchać i też jak cię ktoś tam zdenerwuje, no to wiesz, ja to rozumiem.
0: No, ale na przykład na naszej wiosce taka koleżanka rok młodsza ode mnie, to chyba większość tam, nawet dziewczyna, bo ta koleżanka, to ona tam po zawodówce jest, ja się nie czepiam, że ktoś po zawodówce, ale na przykład jej siostra szkołę średnią, ekonomik skończyła, to oni jako w towarzystwie dziewczyny i chłopaki w grupie tej jakiejś mówili, że o grupie, czyli chłopców i dziewczyn, mówili oni, że poszły, gdzieś tam poszły, czyli w rodzaju żeńskim, zamiast poszli, to poszły, poszły. Ja się czegoś takiego nie czepiałam, bo po co? Po co sobie wrogów robić? No skoro tak mówią, no to mówią, no są przyzwyczajeni w taki sposób się wypowiadać. Także... No, to nie są urzędnikami jakimiś, także takich się nie czepiam, bo po co?
1: Ja się czasami gryzę ostatnio w język, jak ktoś mówi nawet niepoprawnie, tam macham ręką i nawet nie zwracam uwagi. To też jest jakaś umiejętność, bo wielu ludzi, wydaje mi się, reaguje tak odruchowo, że na przykład, wiesz, ktoś cię napomina, on to ma w takim odruchu, on się nie zastanawia, wezmę go, napomnę, nie? A co ty tak mówisz, tak się nie mówi, albo weź się tam nie garb. A kolejny jakiś tam level, wydaje mi się, to jest zdobycie w sobie takiej umiejętności, żeby się czasem ugryźć w język i mimo, że ktoś zrobił coś śmiesznego, głupiego, że można komuś coś wypomnieć, to żeby nie skorzystać z tej okazji, nie? To zawsze jakiś tam punkt ci daje, możesz z kogoś sobie tam zażartować w towarzystwie, coś, ale żeby się powstrzymać, nie? Też jakaś umiejętność, myślę.
0: Żeby się nie wywyższać.
1: Właśnie, no.
0: Nawet w Biblii, to Jezus chyba też jest zapisane, że powiedział, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Także... Ale to właśnie o to chodzi, żeby był ten balans, żeby się ani nie wywyższać, ani nie poniżać, bo... Jezus mówił o prostych życiowych rzeczach. I teraz tak, jeśli wyobraźcie sobie, jeśli załóżmy ktoś przy jakimś mafiozie zacznie podskakiwać, no to czy mafiozo go nie przytrze? Czyli wywyższa się, czyli kto się wywyższa, będzie poniżony. Czyli ten wywyższający przy mafiozie, mafiozo zaraz go poniży. Nie wiem, w szczękę mu da, czy jakoś tam poniżony. Ale tu chodzi o to, żeby właśnie ani się nie wywyższać, ani nie poniżać. Żeby tak żyć, żeby sobie nawzajem przykrości różnych nie robić. To jest taka moje tłumaczenie.
1: No, to ma sens. Azes pisze, krawiec level wyżej, a B52 krawiec załóż gacie. No właśnie. Cwaniak tu poucza innych, mądrości prawi, a nawet majtków nie założył. No widzicie, jak to jest. Cwany gapa. Siedzi taki bez majtek. No a Ewa, a tak na poważnie może... troszkę. Masz jakieś plany, jakieś coś, bo cały czas jakieś widmo, ni to przeprowadzki, ni to coś tam, jakieś zmiany, coś się zmienia u ciebie? Coś będziesz może nadawała niedługo z innego miejsca?
0: No na razie nie wiem, czekam na sąd, także przez sąd ewentualnie albo zmienię miejsce zamieszkania, albo nie wiem, może syn się wyprowadzi, nie wiem, nie mam pojęcia co będzie.
1: A gdyby cię życie zmusiło, tak hipotetycznie, odpukać, żebyś musiała pójść do pracy, to poszłabyś teraz gdzieś?
0: Nie.
1: Nie? Czemu?
0: Nie, ja się stawiam. Ja się stawiam, ponieważ jeżeli ktoś mnie uznał za chorą psychicznie, mam swoje jakieś ten. Załóżmy, mogę mówić, że nie jestem chora psychicznie, bo załóżmy, bardziej chorych psychicznie widziałam ode mnie. Ale załóżmy, jeśli by stwierdzili, że Ewka jest zdrowa psychicznie, to ja mówię, zaraz, zniszczyliście mi życie, ogrom ludzi mi wytyka, że jestem chora psychicznie, a teraz chcecie mnie pogonić do pracy? To albo mi oddajecie za zniszczone zdrowie. Lekarka, psychiatra po psychiatryku chciała mnie zatrzymać, co jest nagrane i opublikowane. Lekarz, psychiatra z ramienia sądu też chciał mnie do kliniki zabrać. Tego nie mam nagrane, bo to było gdzieś tam w sądzie, może chyba w jakichś papierach jest, nie pamiętam. Tego było bardzo dużo. Także... No ale to z lekarką, z psychiatryka, to chciała mnie zatrzymać. Także no, ktoś chce ze mnie wariata zrobić? Ja mam zniszczone zdrowie psychiczne w tej chwili. Ja jestem nerwowa, ja nie potrafię pracować tak naprawdę z ludźmi, no bo większość czasu swojego życia pracowałam w domu, wychowywałam dzieci, raczej skupiałam się na perfekcyjnym jakimś. Teraz to mam, tak jak w nagraniu było słychać, naprawdę mam dosyć pobałaganione, brudno, nie sprzątam. Kurz ręką sobie przejadę czasami, jak już mnie drażni. Ale kiedyś wszystko było poukładane równo, znaczy teraz też mam poukładane jakoś tam, ale no raczej starałam się mieć bardzo, bardzo czysto, no a zdrowie mam zniszczone i ja nie mam psychicznego zdrowia w tej chwili pracować z ludźmi. Bo ludzie są nastawieni tylko na forsę. Zresztą ja tu w szkole, jak pracowałam jako sprzątaczka, to zrobiłam zadymę też, no pogoniłam jedną sprzątaczkę.
1: No ale czekaj, Ewa, bo tu wiesz, bo tu też niektórzy właśnie zarzucają, że znaczy to takie, wiesz, są wypowiedzi w stylu wzięłabyś się do roboty jedna z drugą tam, Ewka, albo a w pośredniaku byłaś, Ewka. Wiesz, że tak ludzie patrzą trochę na ciebie, że no jeszcze zła, tutaj na koszt państwa sobie trochę pożyłaś, to każdy by chyba chciał. Ewka, załatw mi, żeby mnie uznali może za jakiegoś nienormalnego, to ja bym chętnie sobie pożył tak, żeby się nie musieć przejmować, wiesz, o pieniądze.
0: Ale ja ostatecznie chcę zlikwidować wszystkie banki. Nie wiem, czy mi się uda, czy mi sąd na to tu pozwoli w Anglii. Chcę, żeby był jeden bank danych w Anglii. Jeżeli mi się uda, moje idee, tak jak ta babka, tłumaczka mówiła, tu nie chodzi o pani ideę, tu chodzi o to, żeby pani odpowiadała na pytania, czy jak to tam było, nie wiem, pamiętasz? Ale to jest moja choroba. To, co ja myślę, to, co mówię, to jest określane jako moja choroba, no. Także...
1: Nie wiem, Ewa, po prostu, czy my wszyscy tutaj, znaczy, czy wielu z nas tutaj, jak ty, ja, Etam, nie przesiąkliśmy trochę takim leniem, trochę tak sobie żyjemy, wiesz, na lajciku i jeszcze nam źle, nie? Jeszcze nas wkurza już, od tego siedzenia może nas wkurza wszystko. Ty wyobraź sobie siebie, jakbyś musiała teraz wstać o 7 rano, gdzieś tam do biura, jakieś sprawy cały dzień załatwiać, przychodzisz taka zmęczona do domu, no jakąś książkę sobie poczytać, pójść spać. Zupełnie inne życie by było, nie? Mówię też na swoim przykładzie, ja też tak żyję trochę. No jesteś singielką w zasadzie teraz, chyba można tak o tobie powiedzieć, skoro nie żyjesz z mężczyzną, już jesteś tam po separacji, coś tam, nieważne. No ale w każdym razie żyjesz sobie sama.
0: Nieoficjalnie, no po prostu razem nie mieszkamy, nie mamy separacji, nawet papierkowej separacji nie mamy. No jestem singielką od 2016 roku, ale załóżmy, dałabym radę wstawać, bo któregoś razu nawet o 5 rano wstałam, nie mogłam spać. Jak budzik nastawiam, to też, bo czasami muszę wcześniej wstać, to budzik sobie nastawiam i wstaję. Tylko, że ja jestem zmęczona psychicznie. Ja po prostu nie ręczę za siebie, za moje zachowanie, nie że komuś bym w zęby dała, tylko moją jakąś ewentualnie agresję w pracy do jakiegoś pracownika, że jeżeli bym ja na przykład starała się i pracowała, ktoś by odpierniczał robotę, żeby tylko minęły jakieś tam 2, 4, 6, 8 godzin, no to w którymś momencie ja bym wybuchła. Także z tym. I wtedy nie ręczę za siebie. A tak na marginesie to jeszcze powiem, wykasowałam z tej rozmowy, tej z weryfikacji mojego zdrowia, ta babka, która mi tłumaczyła, nie powinna może mówić, no ale ona w którymś momencie powiedziała, że ona coś takiego powiedziała, żebym uwierzyła, że ona się zmaga z tym bipolarem 30 lat i ona wie to ze swojego tego życia i że moje zachowanie negatywnie wpływa na jej stan zdrowia. Mnie po prostu zatkało, ja musiałam to wyciąć, no bo ona tam o sobie prywatnie powiedziała. To ona bardziej chora chyba tłumaczyła, ona była tłumaczką bardziej chora i tłumaczyła mi. I teraz... Ona nie powinna się tak zachować. Ona powinna tłumaczyć, była w pracy jako tłumacz, a nie jako, tak jak powiedziała, że ona musi zinterpretować moje myśli. Co to znaczy zinterpretować moje myśli?
1: No tu wyjątkowo, Ewa, nie będę chyba po twojej stronie, bo to widzę trochę inaczej w ogóle. Wydaje mi się, że ta pani była całkiem miła w stosunku do ciebie i pomocna. I taka jej rola, przepytać się, dowiedzieć się i czasem ona cię musi troszeczkę jakby strofować.
0: Nie. Nie może, musi, nie ma prawa.
1: Ale słuchaj, Ewa, bo przepraszam, ja tylko tak szybko dokończę, jak to widzę wszystko. Dla ciebie to, taka rozmowa to jest troszeczkę, wiesz, zabawa, nagranie przy okazji tego, o to mi chodzi, pewne show i ty się bawisz w pewne zadawanie pytań, dajesz się ponieść czasem swojej irytacji, jest to coś więcej dla ciebie. Ona ma zadanie swoje, ma pracę, więc czasami cię tam mówi, że to nie tego się tyczy temat, skoncentrujmy się, wiesz, i była okej całkiem. Nie rozumiem twojej jakby, w rezultacie nawet ona ci na końcu chciała coś powiedzieć, że no dziękuję, miło było panią tu, a ty ją w ogóle w połowie tam rozłączyłaś, pach i tam wiesz, ani dzień, do widzenia, ani pocałem je w dupę, to ty się tak bardziej nieładnie tu zachowałaś. Byłaś, sama ją zaczepiałaś, to co, to tylko w jedną stronę ma działać, że ty możesz być taka trochę zaczepna, drapieżna, a ona ma jak trusia, tak? Być grzeczniutka i pokorna.
0: Nie, absolutnie. Tłumacz nie ma prawa. Zaczęło się, wiedziałam, że z nią jest coś nie tak. Zaczęło się, jak nie chciała najpierw przetłumaczyć o tym, że ja mam jeszcze, że opiekuję się psem. No to łaskawie zgodziła się przetłumaczyć to. Także absolutnie, jeżeli chodzi o tłumaczy, nie mają prawa. Ona musi przetłumaczyć to, co ja mówię i ewentualnie ten ktoś, komu jest przekazywane to, co ja mówię, on by powiedział, że nie, że to nie o to chodzi. Ona nie ma prawa. Naprawdę, ona
1: zależy,
0: nie ma prawa. To
1: różnie
0: nie jest
1: można,
0: zabawa.
1: Ewa, patrzeć. Nie, Ewa,
0: Krawiec,
1: można,
0: ja
1: różnie
0: wiem,
1: się,
0: też
1: można się różnie na to patrzeć, bo jej zadaniem jest także dowiedzieć się, o co ci, jak najlepiej się dowiedzieć, o co ci chodzi. Musi cię czasem o coś zapytać, żeby dojść do tego, jak najlepiej przetłumaczyć. Słusznie ci powiedziała, że są idiomy na przykład, czyli rzeczy nieprzetłumaczalne z języka na język dosłownie, tylko się tłumaczy je jakby naokoło, że znaczenie się przenosi. Więc ona czasem musi się, to nie jest robot, ona musi też...
0: Ale ona w którymś momencie powiedziała, że moim problemem jest coś takiego, że ja nie potrafię skupić się na pytaniu. Nie jest jej pracą opiniowanie, czy ja umiem się skupić, czy nie, bo lekarz może stwierdzić, że to jest jeden z elementów mojej choroby, że ja nie potrafię skupić się na pytaniu. KPW?
1: KPW, ale wydawało mi się, że ona jest dosyć uczciwa i nawet tej osobie, której tłumaczyła, wyjaśniała, że to jest mało znaczące coś, co powiedziałaś, że to wynika z tego. Jakby starała się, żeby właśnie ta druga osoba nie wyciągnęła zbyt pochopnych wniosków. Więc wyczułem dobrą intencję raczej u tej pani tłumaczki.
0: Ja nie wiem, ja nie rozumiałam, co ona mówi. Także
2: daję od niechcenia. Nie będę się rozpisywał, bo nie warto.
0: Donate.
1: Tak, donate od niechcenia dany, więc od niechcenia dziękuję. Dzięks, od niechcenia. Nie będę się rozpisywał, bo nie warto. No może faktycznie nie warto. Czasem lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo. Mowa jest... jak to było? Mowa jest złotem, a milczenie srebrem. Odwrotnie. Nieważne. Dobra.
0: No. Tutaj ktoś mnie wspiera, ale Ewa mówiła kiedyś, że chce pracować. Tak, ja chcę pracować, ale nerwowo nie mogę pracować, bo mówię, że bym chyba porozstawiała wszystkich po kątach. Także to jest moja jakaś tam choroba. No, zdaję sobie z tego sprawę. Chcę coś osiągnąć. No. Ona też powiedziała w którymś momencie, żebym nie mówiła swoich jakichś tam idei. Ale to jest moja choroba.
1: Ale tu w ogóle nastąpiło takie dziwne zjawisko, coś w stylu samospełniającej się przepowiedni, bo oskarża cię państwo, system cię oskarża o chorobę psychiczną i tworzy z ciebie taką osobę, dręcząc cię i pogarszając twój stan psychiczny. Jakby samo oskarżenie powoduje ciąg wydarzeń, które sprawiają, że słowo ciałem się staje. Tak jakby.
0: No, dokładnie. Znaczy, ja miałam epizody i raczej no, nie mogę się tego wyprzeć. No, miałam epizody z tym, że mi przecięli wszystkie koła w samochodzie. Spanikowałam. Ja już wtedy nie chciałam tłumaczyć, no bo tego jest ogrom tam przy tej tłumaczce. Ja mówiłam, że telefony są w 2007 roku. Mówiłam, że spanikowana byłam, że telefony są na podsłuchu, że mnie śledzą. I to nie był żart. Ja wtedy tego nie nagrywałam. Ja po prostu w którymś momencie zaczęłam wszystko nagrywać takich urzędników i tłumaczy, bo miałam naprawdę też złych tłumaczy. Nawet była kiedyś taka tłumaczka, która... A w ogóle po co w ogóle dzwonicie? Także było bardzo dużo nieprzyjemności nagrywać i ewentualnie publikować. Ja nie wszystko publikuję. Ja mam bardzo dużo nagrań jakichś moich interwencji, których nie publikuję. Także.
1: Jestem przekonany, Ewa, że czasem bardzo mała, taka wydawałoby się mało istotna rzecz, niewielka jakaś, może sprawić, że tobą się faktycznie zaczną interesować służby, że zostanie ci przydzielony jakiś agent, który cię obserwuje, nawet, że założą ci podsłuch. Jak na przykład te twoje wyskoki, że tam jakiś, że zniszczę ten bank czy coś. Wiesz, oni nie mają nawet takiego zalecenia, żeby takie twoje wypowiedzi analizować, czy to był sarkazm, czy to ironia, czy ty naprawdę chciałaś zniszczyć bank. Padły słowa zniszczyć bank i oni z automatu mają się temu przyglądnąć, bo
0: ale
1: takie
0: Krawcze,
1: są procedury.
0: Krawcze, już z akt, tam tłumaczyłam, już z akt sądowych przy dzieciach było w aktach, że do mojej osoby dołączyła grupa antyterrorystyczna po tym, że powiedziałam, że zniszczę ten bank. I destroy this bank, co powiedziałam. Także to nie są przelewki. Wtedy mnie policja zgarnęła, ale ja byłam grzeczna. Ja powiedziałam, że nie mam edukacyjnych bomb, także policja i policja mnie zawiozła do domu, nie do psychiatryka, nie do więzienia, nie do aresztu, tylko do domu. A tam był w domu córcia z chłopakiem, no i coś tam mówili, no to co, zmienić bank trzeba, no tak. I oni, nawet policja mi poradziła, bo to był Lloyds, że może do Barclaysa, no to do Barclaysa. I oni mieli, policjanci wtedy mieli spuszczone głowy. Jak policja poszła, no to dzieci mi zaczęły bić brawo, a teraz ten chłopak mojej córci, bo wtedy to było 2015 rok to był, a teraz ten chłopak jest policjantem. Także moja córcia ma chłopaka policjanta.
1: No twoja córcia też ma ciekawe...
0: Ale nie Jagoda, nie ta, co mi tłumaczyła teraz. Starsza.
1: A ty masz dwie córcie, tak? Mhm. No proszę, to też mają ciekawą mamę i ciekawe wydarzenie.

0: No, i on chyba będzie mnie składał na policję. No, tam powiedział w którymś nagraniu, że ktoś jego oczernia, że chyba poda na policję. Także jest kolejny ktoś.
1: No, jak mówisz, że chyba to. No, ale widzisz, ale może to jest twój świat, jakieś, może musisz brać na klatę, że ktoś cię w końcu pozwie. No bo jesteś ostra babka, trzeba to przyznać. I wiesz, no, kto. Wiatr sieje, ten burzę zbiera.
0: No. No niestety, taki urok, ale ja jestem grzeczna. Jeżeli coś mówię, no to raczej grzecznie mówię, więc no.
1: FFK, ja, wiesz, ja powiem ci szczerze, ja w twoim miejscu bym się starał zachować jakąś tam rentę, coś. Dobrze się, w miarę jest spoczko, wiesz, i jak będzie jakaś sprawa sądowa czy coś, to weź tak wyskocz nagle, jak będzie trwała ta sprawa i krzyknij, ja nie jestem wariatką! I ugryź sędzinę czy sędzinę w kostkę, w nogę czy coś i dadzą ci z powrotem ci na 10 lat, że trzeba się tobą
0: No
1: zaopiekować.
0: tak, i zamkną mnie w psychiatryku, tak. Super, super, super porady mi dajesz.
1: No, na razie
0: No.
1: cię nie zamknęli, tylko sobie żyjesz na wolności, więc
0: I nawet tu w Anglii nie zmuszają mnie do brania leków, także
1: może
0: widzisz.
1: faktycznie, może gryzienie w łydkę sędziego, może nie, no to faktycznie mogłoby się tak skończyć. Coś delikatniejszego, na przykład powiedz, odpowiadać będę tylko przed Ashtarem Sheeranem, dowódcą Gwiezdnej Floty, czy coś. Już.
0: Nie. Także dobra, mogłabym jeszcze tu gadać i gadać i się rozgadać, bo troszkę się rozbudziłam, bo wcześniej troszkę spałam, później obiad robiłam, później jeszcze tam jakieś rzeczy robiłam i się
2: Bumer,
0: rozbudziłam, także mogłabym
2: 35
0: jeszcze więcej
2: złotych.
0: gadać, ale
2: Powiedz Ewie, że
0: tutaj w
2: to tak
0: kolejce
2: działa,
0: masz
2: że system
0: chyba.
2: robi z niej tą, którą ją
1: O,
2: usankcjonował.
1: czekaj.
2: Skoro dali jej zasiłek dla jebniętych w łeb, to taką będą z niej robić za
1: Ojej.
2: pieniądze, które jej płacą.
1: Takie tutaj.
2: Mogę Ewie pomóc w zamian za wynajem.
1: Aha. A, to Gunnar, on wcześniej też na czacie chyba pisał coś właśnie o wspólnym wynajmie czy coś. Powiedz, przepraszam, tutaj sobie przełączę. Powiedz Ewie, że to tak działa, że system robi z niej tą, którą ją usankcjonował. To znaczy, skoro dali jej zasiłek dla jebniętych, to w łeb, to taką będą z niej robić za pieniądze, które jej płacą. Aha, czyli chodzi Gunnarowi o to, że różne takie systemowe mechanizmy działają same dla siebie, że muszą się samo napędzać, tak? Że po prostu trzeba uzasadnić, że to jest potrzebne, taka instytucja, że te pieniądze gdzieś idą i trzeba z Ewy robić wariatkę, żeby to wszystko miało sens. No, jak nie będzie klientów, no tak samo lekarz musi mieć kogoś do leczenia, nie może wyleczyć wszystkich, bo nie będzie, bo z głodu zdechnie. Za pieniądze, które jej płacą, mogę Ewie pomóc w zamian za wynajem, ale jak pomóc Ewie chcesz, Gunnar? Jakoś w naturze jej zapłacić za wynajem, tak? Że będziesz kochankiem tam. No nie wiem, czy Ewa by tak chciała.
0: No. No i ludzie skupiają się tylko i wyłącznie na tym, że mi się nie chce pracować. A jak mi się uda rozwalić ten system i uda mi się osiągnąć to, co chcę osiągnąć, czyli zrobić ostatecznie tutaj w Anglii, żeby jeden bank danych był i żeby nie było taki pociapciany system, to co wtedy ludzie powiedzą, że jeżeli uda mi się zlikwidować ogromną ilość urzędów, niepotrzebnych urzędów, to co wtedy ludzie powiedzą?
1: No właśnie,
0: Przepraszamy,
1: tak.
0: Ewuniu, Ewuniu, przepraszamy. Wiem, na razie ludzie się ze mnie śmieją i myślą, że ja nie chcę pracować. Ja naprawdę gigantycznie umysłowo pracuję. Myślę, co tu zrobić, żeby to wszystko trafiło do sądu.
1: A z taką Ewką, słuchajcie, to może być tak, że większość jej życia będzie dosyć taka standardowa, no, ale w końcu nastąpi taki jakiś dzień, gdzie wciśnie jakiś czerwony przycisk dziwny i jej praca i jej działania odbiją się na przykład mocniej na naszej rzeczywistości jakoś. Będzie miała wpływ. I to jest jej misja jakaś, nie? I co tak wszystko ciągle do pieniędzy sprowadzać, że a z czego żyje, a skąd ma? To takie wieśniackie myślenie, nie? O, pani Lipkowa, skąd pani ma kasiorę? Co,
0: No właśnie.
1: mąż kradnie, z czego żyje?

0: No
1: tak jest.
0: właśnie, a antysystemowcy, ci co działają tak mocno, to ogrom pieniędzy zbierają i się nie rozwijają. Ja nie mam tutaj pretensji do ciebie, Krawcze, że coś tam zbierasz, bo ty prowadzisz sobie jakieś tam luźne radyjko, ale są antysystemowcy, którzy jak się mówi, którzy wykorzystują czy to religię, czy to politykę, żeby właśnie omamiać ludzi, ludzie im wpłacają i oni się wcale z tych pieniędzy nie rozliczają. Oni mogą zbierać gigantyczne pieniądze. Na przykład jak źle funkcjonuje system, to też niedawno była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Owsiak też gigantyczne pieniądze zbiera. Czy oni wszyscy się rozliczają, a ja żyję tylko i wyłącznie z jakiejś renty? Ja nie biorę żadnych, no czasami mi ktoś coś wyśle, tak jak ostatnio, nie wiem kto mi wysłał, nie wiem skąd adres przechwycił, torebkę jakąś ktoś mi wysłał. Ktoś inny, jakieś tam mydełka,
1: Ty
0: się śmieję,
1: uważaj,
0: że ja to
1: słuchaj,
0: wynoszę.
1: to mydło może być zatrute czy coś. Ja bym uważał.
0: No ale chodzi o to, że ja nie mam jakichś
1: Mydło.
0: nie wiadomo jakich profitów dodatkowych, no bo ktoś, mydełko otrzymała, albo
1: No właśnie.
0: jakąś czapkę ktoś jej wysłał, bo też jej czapki mi wysyłali.
1: No, to takie sympatyczne. Ja też takie fajne. Ostatnio dostałem pączki od Ani z Trójmiasta, która wyjątkowo nie upiekła ciasta, tylko właśnie pączki z konfiturą sobie zjadłem, jak miło. I słuchajcie, i taka Ewka, ona nie daje reklam, nie woła o żadne donaty, nie przerywa audycji donatami, a za to ma no, tam od królowej no, parę groszy. I co, znienawidzić, wytykać palcami, to jest jakieś takie wieśniackie, to jest jakieś takie byle jak. To jest jakieś takie nieboże. I co na ten temat powie psycho? Ewa, zostań z nami jeszcze chwilkę, bo psycho dołączył.
0: No. Aha.
2: No tak.
0: Jeszcze mogę, tak?
1: Pewnie. Zapraszam.
2: No pewnie, ja tylko dlatego dzwonię, że pani Ewa jest tutaj na antenie.
0: Aha.
2: Ja panią podziwiam tak ogólnie, ogółem, tak bym chciałbym powiedzieć. Dobra, to są takie, wie pani, śmieszki trochę. No ale co pani ma zamiar teraz zrobić, jak panią wywalą z tej całej Anglii i pani zostanie na lodzie, to gdzie pani pojedzie? Do mnie zapraszam, do Lublina.
0: Ja zostałam poinformowana w 2017 roku przez sędziego, że jestem wzięta pod ochronę. Także za moje zeznania w sądzie w 2017 roku sędzia powiedział, od tej pory liczy się Ewy Lipki bezpieczeństwo. Także myślę, że to oni w czymś grają, bo ta babka powiedziała, że play, że ja gram. Być może w czyjejś grze gram. Ale
2: jak pani gra, chyba dobrze. To ja przyjadę do pani i będziemy razem grali.
0: Nie, właśnie o to chodzi, że ja muszę sama grać, także żeby innych ludzi nie narażać, chociażby z tego tytułu, żeby innych ludzi nie narażać, ja muszę sama grać, także...
2: No, ale to ja sobie pojadę tam bez narażenia życia i gdzieś indziej w okolicach mieszkam i zobaczymy, kto będziemy grać. Petankę. Zna pani taką grę petanka?
0: Nie znam.
2: Nie? To w Hiszpanii jest no, bardzo to się kulki tak gra.
0: No coś to kiepsko słyszę cię, psycho.
2: Wiem. Wszyscy mnie kiepsko słyszą, jak mają mało do powiedzenia. Także dziękuję, dobranoc, cześć. I pozdrowienia dla wszystkich.
0: O, tutaj Macior. Pani Ewa ma nadzór służb ABWE. Tak, ABWE to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ewki.
1: No proszę. No widzisz, Ewa, masz wielu fanów i pewnie gdybyś... Zawsze można się pocieszyć i to jest taka realna rzecz, to nie jest jakieś tam gruszki na wierzbie. Wiesz, jak coś by ci się stało, miałabyś jakieś problemy, kłopot, to zawsze może fani pomogą. Zawsze się znajdzie ktoś, kto cię bardzo lubi, cię zaprosi gdzieś, wiesz, to już taki plan awaryjny.
2: Czekaj, krawiec. Chuje o mnie słuchać, ale tak powiem. No tylu to nas tu jest i kogoś zabraknie na przykład, albo ktoś ma problemy, to nie chodzi tylko o uniwersum nocnego raz, tylko jeszcze tam o jakieś zahacza, nie? Fanów jakichś tam i ktoś musi to sprawdzić w końcu.
1: Ale o co ci chodzi, że kto musi sprawdzić kogo? Kogo? No, ja nic nie wiem. Ja nic nie wiem. To nie moja ręka.
2: Cicho, ja teraz mówię.
1: To nie moja ręka.
2: Dobra, źle mnie słychać, dobra, ja teraz mam. Ale chodzi mi o to, że na przykład jakiś tam ze strajmiesz, albo na przykład ktoś inny, rybka ma problemy i pisze na nocnym radiu, na Discordzie, mam problemy, proszę coś z tym zrobić. I tu się pojawia jakaś audycja i to zrobi, nie?
1: Nie? Tak.
0: Nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale niech będzie
1: tak. Tak, tak, tak, tak. Tak właśnie będzie, psycho. Tak to jest, widzisz, w życiu.
2: No. Ale jakbym miał kłopoty i bym to gdzieś tam stwierdził, że nagle zniknąłem, jak zniknąłem i nagle mówię głos taki, ej, coś mi się stało, bo gdzieś mnie tam chcą zamknąć w więzieniu za to, że powiedziałem, że czerwone jest zielone. I co, nie poruszyliście bez ze mną tych tematów, że psycho został zamknięty, powiedział, że czerwone jest zielone.
1: Ewa, a jak myślisz o...
2: Nie, dobra.
1: Dobra, czekaj, psycho, bo ja mam tu pytanie do Ewy, tak z innej beczki trochę. Myślisz, Ewa, żebyś się teraz odnalazła w związku z jakimś mężczyzną, na przykład?
0: Nie.
1: Już nie. Już cię nie kręci za bardzo.
2: A z kobietą jaką?
1: A z kobietą?
0: Nie.
1: Z kobietą już bardziej już się zaśmiała Ewa. Ewa nagrała takie ostatnie
0: lesbijki. Ja sobie przypomniałam to nagranie.
1: No właśnie, ja też już od razu. Właśnie, słuchajcie, nie wiadomo, czy Ewa nie jest lesbijką. A może jest biseksualna Ewa na przykład, i ale bardziej poszła w kierunku, bo już ma dość tych facetów, ją denerwują faceci. Marino, przepraszam bardzo, donajcik. O, pieniądze, ale pieniądze.
3: Uka nakłanianie chorych psychicznie do wygłaszania swoich chorych idei do odpowiedzialności. Karnej.
1: O.
3: Żyje Ewa z zasiłku, czekajcie, na którą płacę, sam ją podkabluje jako kłamczuchę, tak jak ona kłamie, czy jak nazywa gra kłamiąc.
1: Tak nie do końca rozumiem. Słuchajcie, to ważne, bo tutaj zacny donate, ponad 5 dyszek tu, 55, dziękuję wielce. I Mario Marini, Marino Marini pisze, w UK nakłanianie chorych psychicznie do wygłaszania swoich chorych idei podlega odpowiedzialności karnej. To do mnie może, że ja nakłaniam Ewę czy coś, że ją tu wspieram jakoś, ja nie uważam,
0: ale
1: że...
0: Ale napisał, że mnie podkabluje.
1: No właśnie, żyje Ewa na zasiłku, na które płacę, sam ją podkabluje jako kłamczuchę. O, ty konfidencie... Już do płakułatury. No, to chyba Rudy napisał. Nieładnie donosić. Słuchaj, weź tu się napraw i bądź człowiekiem, a nie frajerem.
0: Nie bierz przykładu Zewki.
1: No w sumie tak. W sumie to ja tu krytykuję, a Ewka pierwsza.
0: Ale ja myślę...
2: Ty też kochasz wszystko, co się da do płakułatury.
0: Ale ja myślę, że nie jeden już mnie podkablowywał tutaj, także z tym.
2: No, a ty nie jednego też podkablowałaś, to także.
1: To jakaś taka gra.
2: I tam pokujowy.
1: To jakaś gra, jak w kolejnym odcinku przygód kapitana Klossa, jeden donosi na drugiego, ten kabluje na tego, tu donosy przepływają, informacje, służby się w to zaangażowały. Ewka, co ty jesteś? Normalnie jak J23. Ewka znów nadaje. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
2: No, Ewka, nie rób takiego, wiesz, byle gówno burzy, byle czego. Po prostu, jak coś ważnego, to tak, no, trochę.
0: No, ale ja naprawdę chcę przekazać całą władzę królowi. Przecież tutaj bankierzy też rządzą, tak jak w Polsce. Tutaj korporacje rządzą, tak jak w Polsce. Tyle, że o tyle tutaj w Anglii jest coś takiego, nie wiem, czy wiecie. Jest okazjonalnie, to znaczy okazjonalnie w trudnych jakichś warunkach, rząd ma prawo nałożyć podatek, dodatkowy podatek na te firmy, które zdobyły ponad jakieś tam wymiarowe, jakieś super zarobki. Czyli w tamtym roku rząd angielski nałożył na firmy energetyczne i chyba paliwowe, energetyczne, czyli prąd, gaz, jakieś tam paliwa, nałożył gigantyczny,
3: z kim mają do czynienia,
0: donate.
3: I dlatego wolą z niej robić wariatkę i jej za to płacić.
1: Przepraszam,
3: prawda jest
1: bardzo
3: taka, że Ewa jest
1: kolejny
3: niebezpieczna, bo mówi to, co myśli, donate. I widzi. Pozdro Ewa.
1: Pozdro Ewa, tak. Gunnar napisał tak. Dzięki Gunnar, zacny donajcik znowu. No, fajnie, fajnie. Ewa ma nadzór służb, bo służby jej płacą. Służby wiedzą, z kim mają do czynienia i dlatego wolą z niej robić wariatkę i jej za to płacić. Prawda jest taka, że Ewa jest niebezpieczna, bo mówi to, co myśli i widzi. Pozdro Ewa. Ja Ewę też często postrzegam jako osobę, która mówi takie oczywiste oczywistości dla niektórych, nie? Że jest trochę jak to dziecko, które jako jedyne krzyknęło, że cesarz jest nagi. Znaczy oczywiście tu przejaskrawiam i używam pewnej metafory tutaj, ale no, wiecie o co chodzi, no, że ja w tym widzę jakąś wartość.
2: Tak, mogę ja teraz coś, bo...
1: Proszę, panie profesorze, proszę.
2: Ewka nie skończyła tej wypowiedzi swojej, bo do końca nie wiedziałam, o co jej chodzi i nie zrozumiałam w ogóle.
0: No bo ja chcę przekazać władzę nawet. Flavoret napisał. O kurde, Ewka przekazuje władzę. Ewka, daj mi. Właśnie o to chodzi, że przekazać władzę jako no, kreuje się, że tak powiem, kreuje się na zbuntowaną księgową i chcę odebrać bankierom władzę. Także nie wiem, czy mi się uda, czy sąd na to pozwoli, ale marzenia, te małe i te wielkie, mogą się spełnić w którymś momencie. Także jest, no, nie wiem. A dlaczego nie?
2: Wszystkie marzenia niech się spełnią, tylko wiecie, że niektóre marzenia są, jakby to powiedzieć, nierówne z tymi, które ktoś inny ma marzenia, nie? Jeden może mieć marzenie, żeby podbić Amerykę, a Ameryka może mieć marzenie, żeby nie podbijać Ameryki. I właśnie te marzenia się zazębiają. I tak w życiu prywatnym też może tak być, że twoje marzenie, żeby... No dobrze, żeby... Nie wiem, no dajcie jakiś przykład. Że twoje marzenie może być inne z moim marzeniem i może być konflikt interesów. Proszę...
1: Przekazuję swój głos Ewie. Przekazuję swój głos Ewie.
0: Dziękuję za przekazywanie głosu. Psycho przekazuje Krawcowi, właścicielowi kanału, a Krawiec przekazuje mi.
2: No dobrze, Ewka, ty mów. Bo czasami... Bo, słuchajcie, bo chyba nie źle zrozumiecie. Bo twoje marzenie i jego marzenie może być czymś
0: kolidującym z moim marzeniem. Tak, wiem o co chodzi. Jako powiedziałeś, że jako konflikt interesu. No niestety, no interes się tutaj liczy, ale tutaj jeżeli będę się kreowała dalej na Ewkę zmartwychwstałą, to matka mówi stop. Także nie to, co dziecko chce, ale tylko to, co możemy ewentualnie. Bo co, bo dzieci będą chciały sobie latać helikopterami, to teraz wszyscy mają sobie latać helikopterami, czy tylko jakieś wybrane dziecko ma latać sobie helikopterem. Także no myślę, że jakiś racjonalizm musiałby wkroczyć tutaj.
1: Tak mi Ewka przypomniałaś z tą Ewką, nawiązując znowu do Ewki z raju, o fragment... przepraszam.
3: 17 zł.
1: Sekundeczkę.
3: Ewa, jak masz problemy finansowe, to ja u ciebie chętnie wynajmę pokój.
1: Znowu chcę pokój wynająć u Ewki.
3: Będziesz miała stały dochód, a też sobie nieraz od serca pogadamy.
1: Od serca.
3: Nie dam ci skończyć na bruku.
1: No... Gunnar tu się kolejny raz deklaruje, że może ci pomóc i wynajmie tobie pokój i stały dochód też będziesz miała u niego. Ja nie wiem za co, ale boję się myśleć. Ja nie wiem, jak nie wiem, to nie mówię. W każdym razie, no w razie czego, to mogę was tu jakoś dać wam kontakt do siebie.
2: Pomieścić możesz ich tam u siebie w pokoju, na materacu. W środzie śląskiej. A co? Nie zaś mnie. No, będziemy ale... na cztery osoby rachunek płacić, a nie na jedną. No.
1: Ale, bo nie skończyłem o tym fragmencie rozmowy, którą przeprowadzała z tobą tam ta pani tłumaczka i pan robiący notatki, robiący tam, jak to nazwać, wywiad jakiś z tobą środowiskowy. Nie no, środowiskowy to innych się pytają, a tu pytali się ciebie. I w pewnym momencie ta pani się zapytała, czy pani naprawdę uważa, że jest reinkarnacją Ewy z ogrodu Eden? I ty tak się zastanowiłaś, powiedziałaś, nie wiem sama.
0: No bo, ale no bo pytanie było o myśli, czy ja mam jakieś myśli, które myślę, że mogą być prawdziwe albo fałszywe, czyli prawdą albo nieprawdą. I ja nie wiem, bo ja nie wiem. Ja po prostu tak się czuję, jako zbuntowana, naprawdę zbuntowana przeciwko wszystkiemu.
2: Ewka, poczekaj chwilę. Ale co ty myślałaś, że osiągniesz coś tym, że powiesz, że nie wiem, czy byś powiedziała lepiej, że tak sobie powiedziałaś, bo to głupota jakaś tam...
0: Ja nie wiem, czy jestem zreinkarnowaną Ewką z raju, ale tak się czuję, czyli może to być...
1: To może jesteś, to może jesteś. Słuchajcie, a może tu się na naszych oczach jakaś niestworzona historia robi i Adam protestant to jest ten zreinkarnowany Adam, tu mamy Ewkę z raju i oni się jakoś połączą tutaj.
0: Nie,
1: i to już
0: nie.
1: Są te czasy ostateczne, jak się połączy Adam
0: z
1: Ewką.
0: Nie, Krawcze, ja mam pierścionek zaręczynowy od Adama jednego z miasta Łódź.
2: Dobra, niech wypierdza, a to wiem, który. Chyba to nie ten sam. Ale dobra, Ewka, ale co ty mówiłaś kiedyś też, że jesteś... pod kątem raj, jak to koliduje z tym, że jesteś tam kimś innym.
0: No ale Potomek Ra to jest raczej utwór to jest utwór artystyczny. Nie, że ja myślałam, że jestem potomkiem Ra. Po prostu zrobiłam sobie, że tak powiem, parodię. Ale też parodię, bo to jest pod tytułem Moc historii. Czyli w krótkim jakimś odcinku pokazałam tak naprawdę zbrodniczą historię, że przelewanie krwi o władzę chodzi. Także i zdrady jakieś.
1: Moc historii. Ha, ha, ha, ha, ha.
0: Ha, ha, ha.
1: A Ewa zdradziła kiedyś, że to ktoś ją po prostu poprosił, żeby nagrać coś takiego lekko psychodelicznego. Coś Ewka mówi, no psychodela, no nie wiem, spróbuję. I tak się zaczęła bawić i nagrała sobie.
0: Tak, właśnie tak było. Wiele tych moich kawałków, a raczej chyba wszystkie te kawałki, które mają muzykę, to ten gościu, który mi robi te bity i zresztą podstawia głos, bo tam ja też fałszuję, przyznaję się bez bicia, to on podróbki robił, to on mnie tam cisnął, a zrób to, coś tam, a takie, a ja mówię, nie, w takim kierunku nie pójdę, ale w takim i takim kierunku mogę zrobić jakieś nagranie. No.
1: Może jeszcze coś nagrasz w tym stylu? Może powstanie coś takiego jak ten fajny taki miks, gdzie teledysk jest, gdzie jesteś właśnie jako taka księżycowa głowa, potem w jakąś czarownicę się zamieniasz. No i znowu, przepraszam bardzo, sekundka na... Pozdrówka z dalekiej Islandii.
3: Słuchamy ciebie z kumplami z Polski podczas ciężkiej pracy. Czy możesz pozdrowić nas islandzkim zawołaniem? /34, mamy oko na ciebie /34, buźka mrugająca, okiem, które czyta się po polsku MAYHOLINASYSHYUDZ.
1: Już kiedyś dałem się strolować. Pozdrówka z dalekiej Islandii, tak, oczywiście słuchamy z kumplami. Jest tu, żebym krzyknął po islandzku. MAYHOLINASYSHYUDZ. MAYHOLINASYSHYUDZ. W tym powinno być ukryte jakieś zawołanie, że mam małego czy coś takiego i to fonetycznie powinno wyjść, ale coś mi nie wychodzi dzisiaj. Nie wiem, coś źle czytam.
2: MAYHOLINASYSHYUDZ.
0: Pozdrawiamy daleką Islandię.
1: Pozdrawiamy, tak. Pewnie, że tak.
2: Szczególnie grzybite, czy jak ona się teraz
0: nazywa. Nie kopcie pode mną dołków, bo chcę, żeby ludzie ciężko nie pracowali. Także maksymalnie 4 godziny dziennie i to wszystko. Jest, no.
2: O, siało patologia. To nie ty wysłałaś, bo to z Islandii. Przyszło, jak nie ty, to przepraszam.
1: To jest przykład ciebie. Trollingu.
2: Zwróciłem pieniądze.
1: To jest przykład trollingu z bogatej Islandii. Nie mógł przyjść 5 zł donate.
2: Nie, to korony jakieś chodzą, albo nawet dolary islandzkie, nie wiem.
1: Gdzieś z jakimś...
0: Nie, tam jak się wpłaca na te donaty, to można wybrać walutę, niekoniecznie w tej, co się tak, jest.
2: Tak, ale w Islandii jakie pieniądze chodzą?
1: To jakaś biedota, no chodzi o kwotę samą, 5 zł, to ze Szczecina taki donate może przyjść jakiegoś zabiedzonego albo z Łodzi, a nie ze Skandynawii, 5 zł, dajcie spokój.
2: O, już będzie, pan Klaus będzie gardził tutaj, 5 zł już mi nie pasuje, tutaj już trzeba po 50 wysyłać od razu, nie? Bo całą noc będzie gadał, albo nie, bo zależy.
1: A ja muszę tu moc historii znaleźć i myślę, że to będzie dobry przerywnik.
0: A to z tym księżycem to jest przeróbka. To ktoś przerobił.
1: No ale ktoś stworzył jakby taki teledysk z wykorzystaniem wcześniej zrobionego utworu, czy sam zrobił też utwór?
2: Czekaj, bo ja do tej... No mówcie. A ja się zapytam szalonej patologii, a jaka jest? Po ile korona islandzka chodzi... Złotówkę.
1: Dobra.
0: Ej, ty materialisto, idź. A my tutaj o moc historii teraz.
1: My tu o sztuce, a ten tu o pieniądzach przyszedł bankster rozmawiać, o pieniądzach przyszedł. No, o Bilonie z Babilonu, a my tu o sztuce. Moc historii na naszych oczach się dzieje.
2: Historia bez cenzury, znam ten kanał. No.
1: Ale tu w tym teledysku jest jakby zawarty, taka historia jest, że Ewka ostatecznie się zapala i krzyczy i podpala Sejm chyba, tak? Cały. I tam się kotłuje.
0: Nie, bo tam jest piramida. Chcesz linka do tego?
1: Ja mam tu już to przed sobą, widzę tą planszę. O. I tam jest, ale to Koloseum, nie, przepraszam.
2: Nie będziesz opowiadał, mordo.
1: To, no wrzucę za chwilę, ale to nie jest Sejm, przepraszam, to jest jakieś Koloseum chyba i piramidy, Koloseum, tak?
0: No to rzymskie, Cezar. Tak, jest piramida. Jest Koloseum rzymskie, Juliusz Cezar i pomiędzy jest, jak oni tam, Belweder, Konon.
1: A, szkolna tutaj jest, tak? Belweder.
0: Belweder. Dom Kononowicza.
1: Aha, czyli najważniejsze budowle, takie 7 cudów świata. Koloseum, piramidy i drewniany domek Boży. No tak, czy jakoś to inaczej zapamiętałem. No jest też tutaj Cezar. No, ale Rzym, który płonie, to też takie symboliczne, nie? Neron podpalił Rzym, a tutaj Ewka może podpaliła Rzym.
0: Z wściekłości tam. Fajna.
2: Raj podpaliła i...
0: Papierosami. Ewka raj podpaliła papierosami. Zjadła zakazany owoc. Papieroska.
1: Zasnęła ze szlugiem. To się zdarzyło.
2: Cały raz się spalił. Przenieśli wszystkich do piekła. Kurwa, bo tam było bezpiecznie. Dobra. Pokazuj tego screena, czy tam co tam masz.
1: Nie screena, tylko to jest przerywnik. To będzie przerywnik muzyczny. To całkiem niezła techniawka, wam powiem. Takie I love horror na technoparty dobrym puścić na dużym screenie i ludziska szaleją i laczki wirują. No dobra, kochani. To.
0: Powiedz jeszcze jedno. Czy to wziąłeś z mojego kanału, czy odblokował tamto?
1: Jest na kanale Ewa Lipka, tak, na twoim.
0: Aha, to jest gorsza jakość, bo tam ja ściągałam z oryginału i u mnie jest gorsza jakość. On zablokował tamto nagranie.
2: Dawaj, jaka byle jakość, to teraz jest na parę minut, nie? Żeby zobaczyć. No. A linka to gdzieś indziej tam się...
0: Dobra, to co, rozłączamy się, tak?
1: Rozłączamy się, jakbyście mieli ochotę pogadać jeszcze, to zapraszam, żeby zadzwonić jeszcze raz. No co będziecie tu czekać na antenie, jak kołki tkwić?
0: No. Dobra.
2: Właśnie, ja No.
0: Dobra, dziękuję za długą rozmowę.
1: No, na fajnie się. Super się gadało, trzymaj się. Hej, hej, hej. No.
0: Hej, hej, hej.
2: Proszę mi nie wchodzić w rozmowę.
1: I pyk. No. Nie, no słuchajcie, trzeba też dać szansę innym. No, na przykład jak nie będziecie mieli za bardzo ochoty dzwonić, to jest wtedy dobry moment, żeby ponownie zadzwonił na przykład psycho czy FK. Z drugiej strony, nawet jak ktoś inny dołączy, to FK czy psycho mogą troszkę później dołączyć, za 20 minut na przykład, nie wiem, jak się rozmowa przestanie kleić. No a ten tu namolny rozłączyłem, a on wraca, pewnie będzie coś tu, o, że mnie rozłączyłeś, krawiec, kurde.
2: A nie wraca, bo miało być się pokazać na tym, na kanale, a nic nie ma.
1: Co się miało pokazać na kanale? No moc historii, za chwilę będzie, no robię przerwę.
2: A, no chyba, że tak, myślałem, że tak od razu cyk, cyk i już będzie.
1: a widzisz, no i tu... A to właśnie inaczej. A to jeszcze chciałem dwa zdania powiedzieć, zanim puszczę. Widzisz, jaka niespodzianka. No. Dobra, nie zawracaj gitary, tylko jak coś, to później dzwoń, czy po przerwie, czy jak tam chcesz. No, na razie. Hej.
2: Nie wiem, później to ja już będę uklona. Dobra, a może nie.
1: To leć do Klodzika, jak taki fajny Klodzik. Nie, to do
2: dobra,
1: Klodzika lepiej.
2: Czekaj już, wyzywasz mnie, jak tutaj. Wiesz, że ja u ciebie wolę.
1: No dobra.
2: Jak kabelizać niż Klodowi. No.
1: No dobra. No to cześć. Narka fujarka.
2: Dawaj, wrzucaj to na YouTube'a, te co chciałeś wrzucić.
1: Dobra. Ja też muszę wyjść za potrzebą, przepraszam, za Kotkiewiczem muszę wyjść, więc na to też proszę mieć względy.
4: I ty robisz się perze. Podnosisz rękę swą. Przyjaciel mój to pan. Zbrudzona ręka krwią. Kto mieczem wojuje, ten odmiot.

jakoś się wyrobiłem w czasie. My, radiowcy, musimy mieć bardzo wyrobiony zmysł poczucia czasu. Musimy, ja tu popatrzyłem, utwór trwa tyle tu i tyle sekund, minut. Wyliczyłem wszystko, ile mi czasu zajmie upuszczenie każdej kropelki. Przeliczyłem pewne modyfikatory wynikające z kiepsko już coraz gorzej działającej chyba prostaty, a nawet prosmamy. Ja jestem zarówno uprawnieniem tutaj. Powinno się mówić prosmama, a nie prostata. No, więc wszystko przeliczyłem i ostatnie złociste kropelki spadły do muszli. No dobra, rąk nie umyłem, przyznaję się. Teraz co, tymi ręcami myszkę trzymam. W ogóle wielkie podziękowania i uściski i gratulacje i wyrazy sympatii i całuski dla Traczkolwieka. To jemu zawdzięczam myszkę, która zostanie teraz godnie zastąpiona przez następną mysz. Nie wiadomo, jaka to jeszcze będzie. To za sprawą Tomisia tutaj z kolei, tym razem. Więc umarła, zdechła mysz, niech żyje mysz, chciałoby się rzec.

0: dobrze, że się najadłem. Chyba prowadzę teraz trochę audycję w stylu etamowym. I będę mówił o tym, co jem, co piję i gdzie mnie swędzi. Ja bym się podrapał. A tu widzicie, bym się tu pryszcz zrobił. I ja to lubię, no, tą kaszę, to lubię zmieszać tak skwareczka. Dobrze, a teraz będę mył. Słuchajcie, to wy mówicie tam, jak mnie to denerwuje, po prostu słuchajcie, ja to jestem spokojny do czasu, ale jak mnie zdenerwują, mogę zabić. Co wy mówicie, że Perlator, słuchajcie, ja dzięki Perlatorowi, no i takie mogę historie opowiadać, a tutaj widzę, że Tomisiu szaleje na nartach. On chyba pijany na tych nartach jeździ, bo on tak jakoś wynika, że on się ledwo co trzyma. Słuchajcie, dziwne, no, dziwni ludzie słuchają tego nocnego radia. Tak jakoś rozkminiłem, że on, z tego co pisze, że on jest już ledwo co się na nogach trzyma, a on jeździ na nartach. No niesamowite! No i następny dziwny człowiek zadzwonił, tym razem Gumball. Cześć, Gumballu.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Jak wiatry halne?
0: Wiatry? Nie, no nie mam jeszcze takich problemów za bardzo gastrycznych. Nie, a tak mówiąc serio, faktycznie dmucha, panie.
1: No, dostałem informację, powiedzieli mi, żebym swój dobytek schował, także schowałem swoje jaja do domu. No, powiem szczerze, że bardzo dobrze, że wieje, bo będzie lepsza pogoda. Ja mówię wszystko, już lato leci. Jak się napatrujesz na to, że już niedługo będzie 20 stopni, no może nie teraz, ale już wkrótce.
0: Szaleje ta pogoda. Są takie plany, jakieś mają plany rządzący tym światem, żeby niebo przysłonić trochę jakimiś, wystrzelić w kosmos jakieś kamienie, coś, jakąś warstwą takich kamieni, nie wiem, jakichś takich asteroidów krążących. Chcą przysłonić niebo, krótko mówiąc. Nie pamiętam dokładnie, o co tu chodzi, no ale to takie wizje, tak właśnie się zaczął Matrix i bunt maszyn od tego, że ludzie chcieli przysłonić niebo, nie?
1: Bunt Zeleńskiego. Właśnie, kiedy Zeleński do nas pada, bo Józek Bieda będzie w poniedziałek. Tam już pewnie wszyscy przygotowani, tarcza antyrakietowa, czołgi w każdym Lidlu, także już jest przygotowanie do spotkania Józefa. A ja się pytam, kiedy Zielony będzie u nas, bo no przecież tutaj ten Project Blue Beam już robią, nie? To pewnie teraz będzie dogadanie z naszym tym, żeby on się nie zesrał, bo on trochę ostatnio się zesrał, dzwonił do Bidena, jak tam ta rakieta spadła, to tak się zesrał, że nawet jakiegoś trolla tam, z jakimś trollem pogadał, takie, ten tam troll się pyta, Duda, no jak ty to widzisz, tą rakietę? Mówi, no ja dzwoniłem do Bidena i się bał. No, także mamy świetnych polityków.
0: To widzę, Gumball też tu zainteresowany polityką. Ostatnio właśnie ze mną z kilka osób chciało o polityce porozmawiać, a ja tak jakoś się wzdrygam, bo już jakoś mnie to zaczęło brzydzić. Że polityka, wojna.
1: Żydzi. Kurwa, Żydzi. Jak Żydzi. Ale ja politykę śledzę tylko dlatego, bo to jest śmieszne. No powiedz mi, czy nie śmieszy cię jak taki Ator, który mówi, że on zawsze ma to wstęp, jak jest Zielona Poświata, mówi, no, że to jest seria rozrywkowa, że to, co jest logiczne, nie musi być prawdziwe, i w drugą stronę to, co jest nielogiczne, nie znaczy, że musi być nieprawdziwe. I on ma tą serię, on zawsze tam mówi, żeby się wybronić, a teraz nagle, jak mu pasuje, żeby jebnąć wyświetlenia, no to wali to Blue Beam do głównego działu wiadomościowego, w cudzysłowie, bo to niby jest komentator, ale bądźmy szczerzy, większość ludzi to ogląda dlatego, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w kraju. Choć no niby on jest taki, jak to się mówi, neutralny. No, jest w miarę neutralny, ale widać ewidentnie, że lubi sobie zrobić opcję, żeby trochę algorytmy poczperać. A poza tym no mnie bawi to, jak teraz Szabel się na to odpalił, że będą kosmici, że będą mu tam robić światełka w domu. Już będzie mógł szable wyciągnąć.
0: Oni są strasznie dziecinni, oni są jak małe dzieci, dosłownie, jak się ich słucha, nie?
2: Jak kosmici przylecą, to ja będę kapitanem, będę miał jakiś pistolet laserowy, może będzie można z UFO wyciągnąć.
0: No kurwa, jak słuchasz i tak jakbyś jak tak słuchał pięciolatka, nie?
1: Albo jak ten, jakby ostatnio parę dni temu przyszedł taki Grzesiu, chyba się Grzesiu nazywał, już nie pamiętam, i on tak zaczął bronić po prostu Ukrainy, no bo faktycznie no, mówi tam, że no, faktycznie Rosja dosyć sporo robi, no i że skąd ma pewność, że Rosja tam nie
0: czekaj,
1: najedzie.
0: Czekaj, Grzesiu się u Szabla pojawił, się rozkojarzyłem.
1: Ale nie, ja tak mówię Grzesiu, ale ja nie wiem, nie no, to nie był nasz Grzesiu, tylko takie imię placeholder, bo ja nie pamiętam, jak się nazywał.
0: Grzesiu jest tylko jeden, pamiętaj.
1: No, to jakiś tam Grzesiu. I jest akcja, że wiadomo, no jak przecież bronimy Ukrainę, no to trzeba od razu działać, no to trzech gości od razu, jeszcze zanim Szabel, zaczęli go wyzywać, darcie ryja i wtedy Szabel cały na biało, no słuchajcie, to co, Grzesiu ma rację czy nie, tu jest demokracja, to ja wrzucam na czat głosowanie, wrzucam. No i teraz zagłosujecie, czy Grzesiek jest ukraińskim agentem.
0: Wiesz co, Szabel, znaczy Gabryś, z całym szacunkiem dla niego, on nie jest tytanem intelektu, on to jest taki prosty bardzo chłopak i on jakby, wydaje się, że on stara się łapać jakieś takie drygi youtuberskie, słuchajcie, to weźcie tam, głosujcie, ankietka, będą serduszka, możecie suba dać. Ale on tak stara się, wiesz, trochę gwiazdożyć, coś, nie? Nie do końca mu to wychodzi, bo tak słychać, że on chwilę pogwiazdoży, a zaraz, dobra, muszę tam w piecu rozpalić i ziemniaki tam tego odcedzić.
1: Oj, ja, właśnie, on ma ten piecyk swój, no, co chwilę do niego podchodzi. To trochę przypomina mojego ojca, jak tam ma nagle coś politycznie się dzieje, jest jakaś rozmowa i nagle wchodzi jakiś ciężki temat, mówi, no dobra, to ja muszę podłożyć do pieca.
0: Psycho do nas dołączył.
1: Siema, psycho.
3: Tak. Cześć, siema. Chciałem coś zapytać o Gabrielu. Czy ty naprawdę krawiec jesteś taki, to ty nic nie wiesz, że taki chłopak Rostrowak sobie założył kanał takiego rzeczach niewyjaśnionych i tam ma kilkadziesiąt tysięcy odsłon nagle? Skąd się to wzięło? No nie sądzę. I on udaje takiego głupiego?
1: Nie no, nie udaje głupiego. On po prostu, on jest sprytny. On nie musi być mądry.
3: Dobrze, my też nie musimy być mądrzy. I no twój kanał, mój albo Krawca ma po kilkadziesiąt tysięcy subów albo na żywo 1000, no dobrze, Krawca może ma.
1: Ale no,
3: nie
1: bądź, jest...
3: nie... No, mów.
0: Nie, no dobra, to zastanówmy się, psycho tu rzucił taką myśl, takie oskarżenie w zasadzie, że taki Gabryś to nie może tak być z przypadku, że jest to jakiś agent wpływu, być może opłacany czy coś, to zastanówmy się. Moim zdaniem to niekoniecznie, to jest bardzo popularna tematyka dzisiaj, te różne spiski, resety, siódme gęstości. On zrobił taki miszmasz i to jest już pierwsza droga do sukcesu, że dużo ludzi przyjdzie, bo jest i mydło i powidło z tego świadka alter Ezo spiskowego.
1: Ale on jest tym, co potrzebuje taki etam. Zresztą etam mi to uświadomił. Bo ja sobie tak przemyślałem, ludzie są leniwi, szczególnie taki etam. I etam jest przedstawicielem właśnie takiego docelowego odbiorcy Szabla. Są to ludzie, którzy znają te wszystkie rusnety, tak w cudzysłowie, bo to oczywiście Szabel tak nazywa. Znają te wszystkie BitChute, znają te wszystkie platformy, ale oni są nadal na YouTubie. Oni im to jest wygodne, dla nich jest fajne, no im brakuje tego kontentu, który jest na BitChute, o którym wszyscy mówią. No i wiesz, oni tego potrzebują, I oni właśnie idą po to do Szabla, bo Szabel tam, wiesz, on sobie wchodzi na to BitChute czy jakieś ruskie fora i on to wyszukuje. On jest takim agregatorem tych całych spisków i tego wszystkiego, no takiego typowego Etama.
0: McRoy pisze, mówił ostatnio o tobie i nocnym radiu, krawiec, że Gabryś mówił, tak? To napisz coś więcej, McRoy. Bardzo jestem ciekaw, co powiedział. No nie spodziewam się, żeby się raczej pozytywnie wypowiadał, ale ciekaw jestem tak ogólnie, co tam było. No, znaczy tam są...
3: Wspomniał coś po prostu o nas tym radiu i tyle.
0: Słucham? Jeszcze raz?
3: Wspomniał coś tylko, że o nas tym radiu, ale czy ktoś mu tam wspomniał.
0: Okej. Okay. No dobra, no u Gabrysia on przede wszystkim bardzo dużo puszcza materiałów różnych, nie? Z polskiego YouTube'a. On się tam nie certoli, tylko co mu wpadnie w rękę, to puszcza to długo i namiętnie. Pewnie z niektórym ludziom to odpowiada, że mają taki przegląd jakiś.
1: A ja lubię to, jak dowodem jest jakiś CGI 360p zrobionych tam Cinema Pro Deluxe z gazetki Komputer Świat. Wiesz, to jest dowód na to, że Ziemia jest płaska albo że drzewo stworzenia jest na środku i tam rozdziela się na milion różnych planet.
0: Ale właśnie to, że oni tak bardzo, mając logikę za kurwę często, albo po prostu omawiając, co im tam wpadnie w rękę, wszelkie nawet jakieś głupie teorie, to dla wielu będzie plus, bo jest jakaś rozrywka, bo coś się dzieje, bo są przeróżne tematy.
1: Są dymy.
0: Są dymy, ktoś pijany przyjdzie często tam.
1: Żeby to raz.
0: Tam cały czas, oni tam już chyba teraz cały czas napierdoleni cały czas siedzą, nie?
3: Najczęściej pijani tam przychodzą.
1: Gabryś ja zawsze mówi, ja pijany? No, a dlaczego ja tak mówisz?
3: Ja dzisiaj chciałem tam zadzwonić, ale nikt mi nie odebrał.
1: Ale on nadal ma, to masz jeszcze zadzwonić.
3: No nie, już nie trwa ta audycja, już się skończyła.
1: No i jak to kurwa, widziałem przed chwilą była, czekaj, sprawdzę.
3: Z audycji i innych.
1: Jest nadal.
3: Stream. No i co tam leci?
0: Nadal, to taki VR. czeski tenisista, nadal był taki.
1: Nadal.
0: No. Nie wiem, czy nadal żyje, ale tymczasem tutaj McRoy pisze ciekawą rzecz. Chodziło o to, że ktoś mu powiedział, żeby zaprosił krawca z NR. A no widzicie, to jednak ciekawie coś tu jest. No w razie czego bardzo chętnie, ja wszędzie, gdzie mnie zaproszą, pod warunkiem, że nie będą to media mainstreamowe. Obiecałem, że nigdy się nie pojawię w żadnych mediach typu jakieś TVP, Agora, jakiś portal, Interia, czy inny Onet, czy inne
1: A w Playboyu?
0: W Playboyu? To ciężkie pytanie zadałeś. Czy ja bym tam zaimponował?
1: 10 tysięcy za wywiad.
0: Aha, myślałem, że miałbym się sfotografować.
1: Nie no, wywiad, bo teraz Playboy wywiady robią. Coś ty, od fotografii jest internet.
0: Moim marzeniem jest przyjść do jakiegoś Kuby Wojewódzkiego i pokazać mu fuck you i kopnąć go.
1: O by cię wyśmiał, bo on ma to, że on kontroluje ten program, tak żebyś tam nie wygrał.
0: No ciekawe.
3: Czy ktoś ogląda w ogóle... Czekaj, a ktoś ogląda w ogóle Kuby Wojewódzkiego? Bo ja
1: już on nadal istnieje? Ten program?
0: Dokładnie. Coś tam się chyba ostatnio pozmieniało, nie wiem, ale ja nie wiem też w sumie.
1: Ja pamiętam czasy, kiedy, Jezus, Szymon Majewski jeszcze był popularny. To były czasy chyba 2008 albo 2007, jak mieli te walki Szymon Majewski i Kuba Wojewódzki.
3: Gimbal, że ty taki stary jesteś, że jeszcze takie czasy pamiętasz?
1: No co, to jest dawno temu aż tak?
0: No trochę jest, trochę.
3: Dla niektórych TikTokerów to trochę dawno.
0: Ty chyba miałeś 5 lat wtedy, Gumball.
1: Nie, miałem, czekaj, 9, 8, coś takiego. Ja Szymona Majewskiego namiętnie oglądałem jako dzieciak. To był mój program telewizyjny ulubiony.
0: Mi się podobały tylko te wstawki, znaczy ten kabaretowe przedstawienia w środku Szymona. Sam Szymon był jakiś taki drętwy i jak Drozda był, ale ten kabaret, znaczy to był kabaret, to była taka grupa stworzona, tam była ta pani, jak ona się nazywa? Ania Wilk, chyba właśnie nie Ania, a w każdym razie Wilk, aktorka głosowa, różni komicy, taka zbieranina. Oni świetną robotę robili, nie? Ich show było świetne.
1: No to było dobre, ja pamiętam swojego czasu, jak była ta co tak mówiła, kurde, sepleniła i polityczka taka, kurde, że teraz nie pamiętam, to ją często puszczali w Szymonie Majewskim.
0: Może ci chodzi o Gronkiewicz-Walc, która nie wymawia R.
1: Tak, nie wymawia. Tak, i zrobili parodię i często ona się pojawiała, bo tam chyba nawet był takie coś jak Sejm, taki w cudzysłowie, nie? Tak, rozmowy w tłoku, coś takiego.
0: Coś takiego, tak.
3: To dokładnie tak się nazywało, no, rozmowy w tłoku.
1: No, tam było sporo rzeczy. Była parodia tej babki właśnie, co miała rozmowy w toku, była ta Gronkiewicz-Walc, mieli te końca nie widać, to było największe gówno, bo to było tylko puszczanie filmików z YouTube'a i haha, weź powiedz, co będzie dalej, ale były takie fajne fragmenty muzyczne nawet, mieli całkiem spoko i mówię, to był jedyny program, gdzie mi faktycznie podobały się dodatki, bo ja, jeżeli chodzi o kabarety, to ja zawsze nienawidziłem muzyki. W sensie dla mnie kabaret to jest samo to mięsko, nie? Masz kabaret, jest okej. Okay. A jak są te wstawki muzyczne, to ja mam ochotę telewizor rozpierdolić. Nie wiem, wy tak macie?
0: Tak. Nerwy są, no.
3: Nie. Poczekaj, Krawiec, bo ty zaraz powiesz coś złego. Nie, ale sam kabaret jako robienie muzyki, piosenek kabaretowych, to było dobre. Kabaret to kurwa, nie przesadzaj.
1: Nie, no parę było, no wiadomo, jeszcze Animrumru miało parę fajnych.
3: Dobra, Anima nie wspomniałem.
1: Animrumru!
0: Wszyscy wielcy kabareciarze potrafili pięknie śpiewać, czy to kabaret Potem, czy kabaret Tej, tak, oni też śpiewali. No było trochę tych kabaretów śpiewających.
1: Na tańce go, go, go! Na tańce go, go, go!
0: No. Kabaret Mumio też śpiewali. Wszyscy wielcy kabareciarze. Polski kabaret to nie jest stand-up. On się wywodzi z teatru bardziej i mniej polega na improwizacji, a bardziej na scenariuszu. I stąd ma charakter taki teatralny, gdzie rozmowy są przeplatane na przykład piosenkami. To są różne style. Ciężko oceniać, co lepsze dzisiaj, bo to są różne style. Tak jakby dzisiaj oceniać, czy lepsze strzelanki, czy RPG, nie? No, to
1: co? Ale byli stand-uperzy, którzy się przebili, na przykład jak Halama. Nie? On dawał radę.
0: Halama też śpiewał świetnie. Bardzo sprawny śpiewak.
3: No, czekaj. A Smoleń i ten drugi, Laskowski, to nie był stand-uperzy? Nie byli stand-uperzy? To byli stand-uperzy, nie?
1: Trochę tak.
0: No, to był...
3: Nie trochę, tylko stand-uperzy.
0: Być może to był po prostu bardzo nowoczesny na tamte czasy kabaret, nie?
1: Ja kojarzę dwa ich te skecze, znaczy z YouTube'a, bo spokojnie, ja wtedy nie żyłem. To jeden o sklepie warzywnym, a drugi o sądzie.
0: Z tyłu sklepu to w sumie jeden z takich z dłuższych i z lepszych kabaretów, bo jest i co posłuchać, i jest kupa scenek, gagów, znaczy tych różnych tekstów zabawnych, scenek. No, ale to też tam różni artyści gościnnie śpiewali piosenki czasami, tacy, którzy byli na topie, nie wiem, nie pamiętam nazw, taka była, ta z włosami, wiecie, ta z włosami. Cholera, jasna.
3: Czasami to nie wiem, nie pamiętam.
1: No, ja też. Była.
0: No, w każdym razie śpiewany kabaret jak najbardziej mi to pasuje.
1: To chyba było jedyna tak naprawdę, Polska w ogóle kabaret miała swego czasu dobrze rozwinięty, bo to był jedyny lek na komunę, znaczy chorobę, która zwała się komuną, gdzie byli na to chorzy i chcieli jakieś lekarstwo na to.
0: Się zastanawiam, czy taki kabaret Tej to nie jest takie przejście w kabaret właśnie zaangażowany społecznie i politycznie z takiego kabaretu, wiesz, jeszcze w stylu sęk, tam pies, a jaki pies, jajnik, Tam panie tam Goldberg, Wechsel tam od Rosenschweiza. No wiesz, no to był inny kabaret, to był to inne podejście do kabaretu. Tu
1: bo
0: nagle...
1: to jeszcze wtedy działało. Bo to wtedy jeszcze działało. Jeszcze człowiek nie był przyzwyczajony, że w telewizji możesz powiedzieć chuj, albo penis, albo, no też, albo no. Jajnik. I wiesz, to wtedy miało efekt szokowy. Dzisiaj to jest nic, no bo dzisiaj co druga osoba przeklina. Ale wtedy... Tak. To jeszcze działało.
0: W kabarecie tej na pewno pamiętacie scenę o Bolku, który nie wymawiał R. Do tego o tym też Etam wspominał w którejś ze swojej audycji chyba ostatnich. I ten Bolek, on miał takie widzimisię, że nie, on nie wymawiał R. No Bolek, no powiedz traktor, tiaktoj, a powiedz worek, Wojek, a powiedz rebus, i publiczność nagle się śmiała, bo przewidywała, że to jest to takie już niegrzeczne trochę słowo jebus, tak? I pomyślcie, jak się zmieniły czasy, że wtedy takim słowem, które no, mogło w ludziach, mogło rozbawić, że nagle ktoś na deskach tu teatru powiedział w kabarecie takie słowo jak jebus, nie? No, a dzisiaj, poczekaj, kurwa, pizda, chuj, kurwa. No.
3: Krawiec, bo ja tego nie pamiętam, tego kabaretu. A jak w końcu wypowiedział to słowo jebus na końcu, czy nie?
0: Chyba nawet nie, bo publiczność się zaczęła śmiać i jakby to zostało przerwane, nie? No ale to taki, chodzi o taki przykład tego, jak zmieniły się te kryteria i standardy kultury w kabarecie, na występach. No, że dzisiaj stand-uper to bluz... Cały czas bluzga, nie? I to tak, że aż niesmacznie się robi.
3: No teraz jak w kabarecie gdzieś pięciu kurw nie wciśniesz, albo że tam matka z ojcem żyje jako patologia, to byłby kabaret się. Nikt nie będzie się śmiał, nie?
1: No ja jeszcze...
3: Takie mam odczucie.
1: Ja byłem jeszcze z tego...

0: belku, stój, tam chodzi babka, pyta, a ty Jasie nie umiesz mówić, a on odpowiada, ty stara kurwo, spierdalaj, a ty lowelku jedź. No i tak zaruszało młodzież. Nie, naprawdę.
1: Wódz pisze tutaj, mnie sęk bawi. Mnie też, wódzu, ja bardzo cenię te kabarety. Ten sketch to był kabaret Dudek, czy co? Sęk. No, czy ten właśnie Weksel, jak tam się kłócili o te pieniądze, co pan mnie jesteś winien. No, nie oddać, to można... Stu tysięcy, miliona można nie oddać. A jakieś takie te fajne. To chyba był żydowski w ogóle kabaret, nie? Bo nasza scena kabaretowa podobno miała w sobie ten pierwiastek jakby humoru żydowskiego, twórczości żydowskiej i ich podejścia do humoru, do kabaretu. To jest zupełnie, wydaje mi się, inny kabaret niż nasz polski. Taki bardziej... No, tam jest bardzo inteligentny humor, tak? Zabawa według pewnych konkretnych jakby reguł.
0: Ja zaraz spróbuję sobie przypomnieć jakieś kabarety, które mi się podobały. To chyba była Neonówka, Kabaret Młodych Panów i Kabaret Moralnego Niepokoju. Znaczy, tak z ręki, no bo wiadomo, ani mru gdzieś to się pojawiało, ale oni byli tacy, raz mieli dobre, raz słabsze. Ale to jest takich... starszych w cudzysłowie, no starszych na moje, oczywiście, na mój wiek, no to te kabarety akurat dobrze pamiętam.
1: Traperzy z Nadwisły, o których tu wspominacie, powiem wam, że kiepskie na mnie wrażenie zrobili, jak sobie przypominałem, nie? W ramach pewnej takiej retrospekcji. Przypominam sobie czasem stare rzeczy i to jest coś, co się brzydko zestarzało. To jest... oni po prostu... No, gdzieś tam byli prekursorami tego takiego pseudo-rapu, zabawy tym rapem, no bo zaczęli rapować o historii na przykład, nie? Słynne Mieszko, Mieszko, mój koleżko, czy jakoś tak. Ale zobaczyłem, że to jest fatalnie zaśpiewane, kiepska jakość dźwięku, tak widać, że im to nie szło. Tak naprawdę, no tak sobie, nie?
0: Jezu, Mieszko, Mieszko, mój koleżko, to mi się kojarzy z grupą operacyjną.
2: Tak, to Mieszko był w grupie operacyjnej, to był ten wokalista.
1: Wokalista Mieszko, no ale to zupełnie o co innego chodzi. No.
2: Tak, chodzi o... mówisz o tym, o traperach z Nadwisły. Słuchaj, tak, ale tak. Oni zajebistą robotę robili, ale to byli prekursorzy takiego hip-hopu historycznego, komediowego. No zrób to tak samo, albo jakoś inaczej.
1: Nie, no dobrą robotę
2: 8-5, zróbmy sobie kilka zdjęć, no tak sobie zaśpiewaj, nie da rady.
0: A powiem wam, jakiego kabaretu nienawidzę z pasją? Kabaret Koń Polski, nienawidzę go, w sensie uważam, że to było tak żenująco słabe. Ja wiem, że ktoś to pewnie lubi, ale na mój humor, bo masz się śmiać, bo chłop się przebrał za babę.
1: No, ja bym aż tak surowo ich nie oceniał, wiesz co, oni mieli gorsze i lepsze występy, ale wiele numerów jest kultowych wręcz, no wiesz, ta Hela i ten, i jakąś nazywali.
0: Wow, Marian.
1: Marian, no co, jak nic nie mówisz? Ja bym to tak nie mogła nic nie mówić.
0: Co mam mówić?
1: Że mnie kochasz, Marian, czy coś, to jak można, do żony każdy mówi, a ty nic, tylko z tym pilotem.
0: Może dlatego po prostu tego nie lubię, bo zawsze rodzice się z tego tak śmieli, w sensie dla mnie to było takie dziwne, ten humor był taki jakiś płaski, nie wiem, może to ja akurat. Może takie.
1: No nie jakieś... jest to jakiś najwyższych lotów, ale mieli inne numery o tym na przykład, jak się cieszę, że cię widzę. A to była reakcja na to, że kumpel spotyka kumpla po latach i tamten ma gorzej. I widzi, jak się cieszę. To no opowiada tam, że no, miałem trabanta, ale mi się spalił. Jak się cieszę, że cię widzę, tak. A ja widzisz tu Mercedes z klasą.
0: Ja wiem, co mi się podobało z Konia Polskiego. Był taki film, Sprawa się rypła. I on był słaby, ale był śmieszny. Przynajmniej. On był taki śmieszny w tym, że był słaby. Kojarzysz taki
2: ale
0: film?
2: To stary film, kurwa. To z lat 60-tych, 70-tych chyba.
0: No wiesz, że takie filmy w telewizji lecą, nie? I to leciało. Także no. To nie jest nic niezwykłego, że ja stary film znam.
2: Że ktoś umarł tam i...
0: Tak. I udawało.

0: tak? Że, no, że właśnie ten gościu to zawsze tą Helenę, to on udawał tam, wiesz, tą babkę. I no. Że ona umarła i chcieli tam chcieli rent. Znaczy, no, bo kasę jakoś mieli dostać, to ten gościu, co zawsze Helenę grał, to tam zagrał tą, że niby babcię. To taka, wiecie, komedia. Ale to było całkiem śmieszne z tego powodu, że było po prostu niskobudżetowe i to było takie, faktycznie dużo było błędów w tym i samo z tego już było śmieszne.
1: No czasem jak ktoś się nie sili na bycie kimś tam, nie, Bóg wie kim, nie, i robi coś tak sam z przymrużeniem oka na luzie, to się inaczej to ocenia w innych kategoriach trochę niż jakieś dzieło, gdzie ktoś się napina i twierdzi, że jest w ogóle zajebisty, a stworzył krapa, nie?
0: Albo przynajmniej, a może to nie była sprawa, ale nieważne, no jakiś film z tego czasu, bo były dwa, Sprawa się rypła, a jeszcze był taki drugi o diamencie i nie wiem, czy teraz nie mylę, takim klejnocie, gdzie grali w piłę z jakimś niemieckim klubem, ale to tyle tych polskich starych filmów było, że to ciężko pamiętać.
1: A propos
0: nie,
1: jeszcze,
2: Sprawa się rypła to było... O tym, co goście.
0: No tak, tak. I był ten drugi, tylko nie pamiętam, gdzie był właśnie Koń Polski. Czy było to Sprawa się rypła, czy ten drugi film?
2: A to nie wiem. Tego drugiego to nie oglądałem na pewno. Albo może oglądałem, a nie pamiętam.
0: Trzeba sprawdzić.
1: A propos Szymona Majewskiego, przypomniało mi się, jak on próbował stworzyć taką postać Edwarda Ołckiego. I to był jakiś taki niewydarzony ten koleś, był jakieś dziwne zęby miał, tak dziwnie wyglądał, ale to moim zdaniem było jakieś strasznie słabe i podróba nędzna Borata jakiegoś, próba stworzenia czegoś na wzór tego, co zrobił Sacha Baron Cohen, genialny komik, ale to takie zupełnie jakieś kiepawe było.
0: Yeah! Mama dużo yeah! Edward, to król hip-hopu.
1: No, to widzisz, nawet jak ty to starasz się sparodiować, to nie jest śmieszne.
0: No dla mnie jest, bo dla mnie jest śmieszne, dlatego że to było tak głupie. To wiadomo było, że to był kicz.
1: Ale to był taki humor w stylu yo, jestem hip-hopowiec i zaraz zjem sobie makowiec, yo. I no tego, bo, mam się z tego śmiać.
0: Dla dzieciaka, który to oglądał, a uwierz mi, że pewnie to na dzieciaków to oglądała w moim wieku, to było śmieszne nawet. Nie wiem.
1: Może, nie wiem, w sensie takim, że się licznik przykręca i to jest tak nieśmieszne, że aż zaczyna cię bawić w końcu, no nie wiem.
2: Ty, krawy, czekaj, ale to jest właśnie poziom nocnego radia.
0: No, dokładnie.
1: To wypraszam sobie.
2: My tu jesteśmy wszyscy po to, żeby słuchać o takich rzeczach, a nie tam... O jakichś Oscarach, kurwa, chuj wie z czego, tu powiętek. Takie filmy oglądamy. Albo nie, jeszcze zobaczymy, jakie to filmy są.
0: Kurde, to w sumie Szymon Majewski jest tak stary. Znaczy nie, że on, bo na chuj jest stary, ale program jest tak stary, że on jeszcze pamięta początki Ojca Mateusza, bo on faktycznie robił parodię Ojciec Amadeusz. A potem... To już krótko po tym zrobili taki program, ja go nigdy nie rozumiałem. On się nazywał chyba AD w HD. Coś takiego albo... No AD w HD. Coś. I tam był ten ich... Bo oni mieli takiego typka Azjatę, Polak, ale wygląda jak Azjata, i go używali do komedii. Już tam Szymon Majewski był jako taki tylko dodatek. I pamiętam, że to było... I to było strasznie takie kontrowersyjne. Dużo ludzi się o to oburzyło. Czy ktoś to kojarzy w komentarzach? Proszę. Znaczy
2: nie. Dobra, ale o Szymonie Majewskim mówisz? Na którym programie go pierwszy raz zobaczyłeś? Bo ja na dwójce programie Słów Cięcie Gięcie. Pamiętasz to?
1: A, to zupełnie inne czasy tu przypominasz. Tak, jeszcze no, to był dziwne show, taka zabawa, teleturniej, coś tam trzeba było układać, jakieś słowa, tak? Słów Cięcie Gięcie.
2: Tak, to pierwszy, co z tego pamiętam, Szymona Majewskiego, to z tego najlepiej go pamiętam i pierwszy
0: nie,
2: raz.
0: Nie, no jakby...
1: To było jakieś takie dziwne.
2: Z tego pamiętasz z lat jakichś tam 90., 80., 45., a my go pamiętamy ze słów Cięcia Gięcia.
1: Dobra, ale tu tymczasem lepsze tytuły padają na czacie. Na przykład Baton Rouge... Baton Rouge, tak. Pisze tutaj Man i Materna, czy bić dzieci na YouTubie. Tak, polecam, świetny sketch. Man tłumaczy, że trzeba wychowywać, trzeba za łeb wziąć. Patrz, jak on ten klocek bierze. Bierzesz go za łeb, pachło w łeb. Żeby on teraz wie, że tego ma nie robić, widzisz. No i tak pokazywał. I on tam, to było śmieszne, bo on faktycznie jakoś tak dosyć mocno kopnął w dupę tego, jak się ten wąsaty nazywa, Wasowski? Co grał tego Bobasa. To który to? To jest też bardzo fajny komik.
2: Ten z wąsami to Wasowski chyba był, tak Boże, mi się wydaje.
0: Man był geniuszem komedii w tym programie. Ja kojarzę ten odcinek, gdzie by wchodzili do sklepu i chcieli kupić kamerę Sony. Kurwa, ten ich nakręca tam, no to tu kupicie taką kamerę z Polski, tak? Ja wam tu dam, nie, Sony, Goldzik, nie, Sony, to możecie sobie nakleić. Kurde, on miał tyle tam humoru dobrego, ja pierdzielę, no man wtedy był, miał tą pompę faktycznie.
1: No miał.
2: Cicho. Panie Apat, tutaj padło hasło. Chyba.
0: Jeden.
2: Chyba to nie. Jeden. Ta audycja jest.
0: Czekaj.
1: Witeczka, moje dzieciaczki, witeczka! Witam was, pan Japa!
0: Czy to było 5, 10, 15, czy może pan TikTok? Bo już nie pamiętam.
2: Ja też nie pamiętam, ale to było przykre.
1: Ale co, pan Japa?
0: No to było
2: pewnie, że tak.
0: To było z TikTok czy 5-10?
1: Już nie pamiętam, było kilka tych programów tam. TikTok, Teleranek, Sobótka, Drops.
0: Nie, to Teleranek na pewno.
2: Był rap pana Japy, niech ktoś to wrzuci na ten.
0: Rap pana Japy, nie.
2: Tak, to ten pan Japa, weź, przesadź. Nie chcemy go więcej.
0: On chyba miał taką sekcję, że grali w grę taką komputerową. To było Hugo przed Hugo.
1: Swego czasu Peja
2: się...
1: No kurwa. Mi nie wolno przerywać, ja jestem tu najważniejszy. Chciałem powiedzieć, że swego czasu sam Peja, chcąc dopiec Tedemu, nazwał go jebanym panem Japą, oceniając w ten sposób kiepskie walory, że tutaj umiejętności muzyka w rapie. Że to taki pan Japa, kurwa, no. Sorry.
0: Co wy macie za pana Japy? No kurde.
2: Czekaj! Teraz ja powiem. On w 50-15 miał taki program, że rap pana Japy i tam pierwsze rapowe zespoły się promowały tam u niego w audycji w 50-15. I z tego co pamiętam, to tam był Trias X, nikt tego nie pamięta. I chyba Kaliber był, albo nie, chyba może nie był, ale na pewno w górze ja patrzę. Na pewno był.
0: Najlepszym muzykiem, który się pojawił w dwóch programach, Kulfonie, to było Primo, a potem w Budziku, to był Pan Tenorek.
1: A tymczasem dołączył Piotrek do nas, witamy.
3: Piotrek. O siema, nie wiem, słychać mnie dobrze? Cześć, dobry wieczór
2: tak,
3: wszystkim.
2: Czekaj Piotrek, ja ciebie słyszę, a czy ty mnie słyszysz dobrze?
3: Nie, ja się słyszę bardzo dobrze, a was wszystkich bardzo dobrze słyszę. No bo słyszę, że rozmawiacie o kabaretach, więc chciałem tylko przypomnieć jedno słowo. Kopytko.
0: Jezu, nie.
2: ja uczyłem, to jest reklama z jakiegoś tam...
0: Plusa.
1: To jest oczywiście twórczość kabaretu Mumio, która zahaczała czasami o taki dziwny jakiś kabaretowy surrealizm, nie? I to kopytko, nikt nie wiedział o co chodzi właściwie z tym kopytkiem, tak? Dobrze mówię, Piotrku?
3: Dokładnie tak. Ja pamiętam, jak mnie to wykręcało i wykręca mnie po dziś dzień na samą myśl tych głupich reklam. Ja chyba sobie pójdę, nie wiem.
1: Ale czy to nie jest fajne?
3: Soli, nerwosolu się napić, bo już mnie kręci na samą myśl tych durnych reklam. A ludzie się tak tym cieszyli, jakby nie wiem, co oni wtedy odkryli. A to było tak głupie.
1: Ale czemu ci się to tak nie podoba?
3: Nie będę to próbował w ogóle. Dlaczego?
1: Ale czemu ci się to tak nie podoba, taka głupawa reklama? Czy to nie jest fajne, że taka odrobina szaleństwa i chaosu w tym świecie?
3: Wiesz co, Krawiec, nie wiem, nie mam pojęcia. Naprawdę, wiesz co, po prostu wzbudzało we mnie taką czystą agresję.
1: Ale dlaczego? Bo nie wiedziałeś, o co chodzi z tym kopytkiem i tak się zastanawiałeś, cię to męczyło, kurwa, i się wkurwiałeś, czy co?
3: Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć. Po prostu jak to widziałem, to po prostu, wiesz co, budziło to we mnie, wiesz, nie wiem, może to MK Ultra, wiesz, nie wiem, może muszę do Kloda zadzwonić się zapytać, może to sterowanie jakieś, wiesz. Jestem ukryty natętem i nie wiem.
2: A nie, dobra, poczekaj, ja wyjaśnię, dlaczego to kopytko taką agresję wybudało. Bo każdy wiedział, no nie każdy, o co chodzi i to było takie tanie jakieś... Akcja zagrana.
0: Ale Simplus miał dobre reklamy, jak kiedyś sobie kupili.
2: Akurat to nie było dobrze zagrane.
0: Ale mieli dobrą reklamę. Chujowe,
2: ja do tej pory nie mam.
0: Ale nie ta reklama. Taki francuski artysta był, co rysował takiego ludzika na kresce. Jedna kreska i był taki ludzik na tym. I on tak dalej. I to była taka fajna seria reklam, która miała jakiś...
2: Ale to był francuski... Francuski na pewno? Artysta?
0: A czy francuski? No nie wiem, jakiś był, ale na pewno nie polski.
2: Ja wiem, o kogo ci chodzi, bo to były filmy rysunkowe w latach
0: 80. Nie wiem, czy to był francuski artysta. No mogę...
2: Tam ci opowie o tym.
1: On się jakoś nazywa Linus czy coś. To jest bohater, który został wzięty skądś. On nie został stworzony na potrzeby reklamy, tylko wcześniej sobie funkcjonował. Taki ludek śmieszny, dokładnie. Rysowany jakby jedną kreską. On się scala z otoczeniem jakby, przez co historyjki, których on doświadcza, są bardzo takie schematyczne i to jest bardzo fajny, minimalistyczny styl.
2: I to było genialne, nie? Krawiec, przyznać to.
1: Tak, no. La Linea pisze Wódz. Tak, właśnie tak to chyba było. La Linea, no. To jest francuskie, tak? No, fajna rzecz.
2: To było genialne. A że tam plus kiedyś go tam...
0: No i dobrze. Bo to pokazał ludziom bardzo dobrą produkcję. Wielu ludzi mogło o tym nie wiedzieć. Tak się dowiedzieli.
1: Jak już mają być reklamy, jak już mają...
2: Do tej pory co ludzie korzystali z Plusa, nie wiedzą, bo to reklama to była...
0: ale ja wiem.
2: Ja też wiem.
1: Ty masz wiecznie psycho jakieś problemy dziwne.
0: Podobne.
1: Ty masz wiecznie psycho jakieś problemy dziwne, takie co inni nie mają z czymś. Masz jakiś problem.
2: Nie,
1: ciągle coś, to, ale co, ale co oni będą mieli to, a po co to, a to, no i co z tego, że to jest takie, jak to, i takie masz zawsze jakiś problem, co inni nie mają i się o to dopytujesz jeszcze, kurwa.
2: Już będzie teraz na mnie.
1: I się jeszcze będzie dopytywał 5 razy o to. Dziwny jaki masz styl wypowiedzi, ja nie wiem, o co ci chodzi, czy ty chcesz potrolować, czy coś, czy przedłużyć rozmowę, czy to tak, czy się bawisz, czy się żartujesz.
2: Ja to bym chciał przejąć na radio, na stałe, tylko nie wiem, jak to zrobić, ktoś mi może podpowiedzieć. Tam uniwersum...
0: 1000 złotych donate do krawca.
2: Tak. To chyba ty płaci.
1: Mogę ci sprzedać nocne radio za pół bańki, jak chcesz.
2: Tak. Pół bańki to kontestacji.
1: Możesz mi w ratach płacić. Po... Nie wiem, ile będziesz żył, trzeba by to jakoś policzyć.
2: Za 40% na minimum.
1: Czekaj,
2: i weźmiemy sobie kredyt w frankach niemieckich.
1: Ile taki załóżmy, że psycho pożyje jeszcze z rok, 12 miesięcy, 5 milionów podzielić na 12, raz, dwa, trzy, dzielić na 12, mogę ci to rozłożyć na 12 rat, 400... 4 raz, 2, 3,
2: 4. Jest,
1: 400 tysięcy. 400 tysięcy, a tu jest potem 6, 6, 6, 6, 6, 6 i 66 groszy. Kurwa, same szóstki się pojawiły, to jakaś znak jakiś.
2: Dokładnie. Jest niebezpieczna sytuacja, że tylko o psycho gadamy. A może ktoś o innych dzwoniących teraz. To tu jeszcze został u nas oprócz psycho i gimbola i ciebie?
1: No Piotrek jeszcze jest z nami, tak?
3: No jest to.
2: No Piotrek.
1: No Piotrek, coś mów, bo co?
2: Mów coś, bo tak nie będziemy sami o sobie gadać.
1: Tak się nie będziemy.
3: Ale ja mam mówić? Nie, ja mogę dużo mówić, tylko na jaki temat?
0: No, ale po co dzwonić?

0: Alberto
1: Tombisiu. O, przepraszam bardzo.
0: 50 zł.
1: O, Tombisiu.
0: Snow Summit 8 i 200 tysięcznych stopy.
1: Tombisiu.
0: Jeżeli to widzisz na swoim ekranie, to znaczy, że mój T-Mobile Network nie jest całkiem do dupy.
2: O,
0: pozdrawiam
2: 50 Krasolinio
0: i resze słuchaczy.
1: No, chciał się pochwalić, że ma jakiś T-Mobile Network, że nie jest całkiem do dupy. I że udało mu się wysłać donata zacnego z wysokości 8200 stóp. Widzę, na, no i pozdrawia tutaj. Pozdrawia. No proszę. No czyli co, pijany chodzi po górach, pewnie w klapkach jeszcze. No widzicie, no tacy ludzie nocnego radia słuchają. Wariaty.
3: W klapkach, chuj tam, ale w skarpetach, jak to Polacy, nie? Po górach chodzą.
4: I siatka z Biedronki.
3: Skarpetami.
1: Z drinkiem. On jest ten, jak się nazywał ten z chłopaków, z baraków, co chodził z drinkiem cały czas?
4: Julian.
1: No to Julian, mi się chyba, on wygląda zresztą jak Julian. No toczka w toczkę, ma nawet zarost identyczny. I też taki barczysty, też ma mięśnie. I
4: no
1: on z tym drinkiem. No to, nawet kiedyś padło, że Tomisiu to taki amerykański etam, to etam chciałby to widzieć. Tak. No, bo faktycznie mieli podobny jakby fryzurę, zarost troszeczkę. No, ale on faktycznie taki i z sylwetki, i z wyglądu, taki Julian. I z tym drinkiem cały czas po tych górach. I przeskakuje sobie tam...
2: Julian,
1: a jak ja powiedziałem?
4: Patrick Swayze.
2: Kurwa, Patrick Swayze. Nie gadaj mi o Patricku Swayze.
1: Kurde, no jak to się wszystko układa. To jakieś... To jest coś zaszyfrowane w tym... To się rzeczywistości się synfazują, się
2: pociągi, wszystkie pociągi w każdej tematyce. Nawet będzie tematyka Patrick Swayze. Dobra, nie oglądasz chłopaków z baraków, to nie znasz referencji.
1: No coś tam przyrównywali tego Juliana do Patryka Swayze, tak?
2: No bo to ci trochę odcinek jak ten, jak Bubbles zapraszał go na konwent pociągów i tam było, no, że tu to taki pociąg, to taki, a tu Patrick Swayze i że Julian nie lubi być przypomniany o Patricku Swayze, bo jak miał 20 lat, to cały czas oglądał Dirty Dancing.
4: Jeszcze jedną ksywkę miał, seksowny gnojek.
2: To czekaj, jak on miał? Leahy, na jego cały czas mówi.
4: No, Mr. Leahy, no.
2: Chyba wchodzi Julian do Leahy'ego i tego drugiego grubasa, a ci kurwa
4: na
2: Domaso.
1: No taka niezręczna to była sytuacja dla nich.
2: Kurde, taki serial by się przydał, ale w Polsce. Chłopaki z Choroszczy. Taki major, tutaj knur. I kto by był jeszcze trzeci?
4: O, ty to tylko obrażać potrafisz, ogółem. I dziękuję za tą wypowiedź, całe te,
2: Kurde. Obejrzałbym taki polskie chłopaki z baraków, to byłoby dobre. No. To byłbym za. O nie, bot jakiś przyszedł, trzeba go zbanować. Adult dating. On jest zbanowany. Dzięki.
1: Adult dating, bigger penis now, chat xxx18.
2: Ten, gorące mamuśki na ciebie czekają.
4: W twojej okolicy.
2: Kurwa, sprawdzałem, 20 kilometrów, oszukali mnie.
1: Może jakiś taki niedoświadczony internauta, co się nie zna na tych sprawach, jak przyjdzie tu do nas, zobaczy, co to nocne radio całe. Przyjdzie i zobaczy taki wpis, to pomyśli, że to u nas się dzwoni i jakieś tu osiemnastki z tobą gadają, może takie radio, telefon, kiedyś były takie właśnie seks linie popularne.
2: 0700, nie? No,
1: że ja bym coś takiego założył, zrobił mu specjalną audycję dla pani. Bym tu sapał do mikrofonu seksownie.
2: Ale to jest dobra robota, kurde. Dostajesz kasę za to, że powiesz, no to ja jestem tu spocony, no się spociłem, a się spociłem.
1: A co robisz teraz, kotku? A, prasuję, nie wiem, stary wyszedł. A co

0: tam pracujesz? By się dopytywał, jak psycho, o wszystko.
1: A powiedzcie taki zespół Village People?
2: No kurwa, wszyscy tego nie kojarzą.
1: No nie, ja się wolę zapytać. Ej, bo tak sobie o seks telefonach gadamy, a ten zespół nagrał taki kawałek Sex Over the Phone. I wam tu wrzucę zaraz link. Nie wiem, czy kojarzycie, bo wszyscy kojarzą jeden kawałek YMCA, nie? Bo to jest chyba najbardziej znany, kurde, numer.
2: O gejach.
1: No bo to jest zespół stworzony z gejów, zacznijmy od tego, no to słuchaj, nie? Ale tu już nie wnikajmy, to tam, który otwór. Czekaj, gdzie jest ten czat? Bo ja ze Skype'a ostatnio raz temu korzystałem, Bóg wie ile temu. Gdzie jest czat? Ej.
2: Gdzie jest czat? Gdzie jest psycho? Psycho uciekł.
0: Psycho się rozłączył chyba, albo sobie poszedł, albo się oddalił po angielsku, albo coś rozłączył.
2: Raz, pamiętam, kiedyś się tak wkurwiłeś na psycho, że aż się wydarłeś, żeby się rozłączył.
0: Tak?
2: Miałeś takie opcje, jak ktoś się rozłączył, tak wiesz, bez zapowiedzi, a potem wiesz się wkurwić, miałeś taki czas.
0: No, dziś tego nie rozumiem, co ja taki nerwowy byłem.
2: Nie, właśnie.
1: O, macie link na czacie, znalazłem czat, jest czat.
0: No dobra, no fajnie, no spoko.
2: No, to dobra piosenka, sobie koszulkę tu ściągnął. Tutaj pogadają. To była taka piosenka, reklama kiedyś też o 0700. To chyba więcej ludzi to pamięta. Niż tą piosenkę.
0: A na czacie Niewolnice Izaurę wspominają ludzie. Chyba pierwsza telenowela.
2: 0700 880.
0: Jakbyśmy się cofnęli teraz do dawnych czasów i włączyli sobie telewizję, to może byśmy tak, po bloczku reklam, gdzie kiedyś w reklamach na przykład było inne to, że cycatki się pojawiały. Normalnie był biust kobiety tam w mydlinach i się mydłem jakimś myła i tam mydłeks jakiś, nie? No, teraz już nie wolno cycka pokazać. To byście zobaczyli cycka, jakąś dziwną panią z dziwną fryzurą wytapirowaną tam w wiadomości, albo byście zobaczyli jakiś serial, potem wszyscy się zbierają, oglądają Niewolnicę Izaurę, wszystkie mamy, ciotki, babki, kochanki, wszyscy oglądają tą zastraną Izaurę i tego Leoncja. No.
2: Czekaj, ta piosenka Mydełko Fa nawiązuje do tego?
0: Do czego?
2: No była ta piosenka. Siabada, ty ja, mydełko fa. Nie, no tak było o tym, że on sobie włącza telewizor i widzi cycatą pannę. To może chodziło o te reklamy.
0: No nie, no po prostu to była taka rubaszna piosenka, jakieś zaczątki disco polo troszeczkę. Marek Konrad,
2: disco polo
0: to jest ciekawa
2: ten.
0: Sytuacja, bo myślę, że Marek Konrad mógł się dogadać. Tutaj to był taki pierwszy produkt placement, jeszcze robiony na dziko trochę, że on miał z tego kasę, bo piosenka stała się szlagierem, wszyscy to znali. Co może być, jaka może być lepsza reklama niż to, że wszyscy o tym mydełku fa śpiewają? Co sprawia, że marka jest bardziej rozpoznawalna niż to, że cała Polska zna to mydełko fa z piosenki, nie?
2: No tak, no to jest dobra opcja.
0: To jest reklama warta miliony. Grube.
2: Kurde, tak się zastanawiam, czy kiedyś były jeszcze takie reklamy, że kojarzyłeś po prostu nazwę. Jakiegoś produktu. Kojarzysz?
0: Ale co masz na myśli? Co?
2: Jakieś takie piosenki, które ludzie śpiewali, ale tak po prostu bezwiednie. I one stricte były o jakimś produkcie właśnie.
0: W produkcie. No coś było takie. No,
2: właśnie też nie muszę wspomnieć, ale były.
0: No nie wiem, jako dzieciaki śpiewaliśmy sobie jakieś tam piosenki dla jaj, czasami jakieś z reklam, pamiętam. Z przeróżnych reklam, nie?
1: Kukuruku, taki wafel.
0: No coś było, tak. Gdzieś się natknąłem na tego wafla ostatnio, bo jest taki dziwny trend, że powracają te dawne słodycze, a to guma turbo, a to ten wafelek w zasadzie kukuruku. Z ciekawości kupiłem, spróbowałem, bardzo smaczny. On ma taki specyficzny smak, bardzo mleczny, taki czekoladowo-mleczny. On nie jest ani kawowy, ani taki czekoladowy w sensu stricte. Ma taki dziwna jakaś taka masa kakaowa właśnie. Nie?
1: A czy papież lubi gumę turbo rzuć?
2: Jeszcze
0: jak?
2: Jakby mi dawali. to bym żył.
0: To też mogła być jakaś krypciocha, to dziecko zostało tam, znowu ktoś jakiś pojawił się, ej dziecko, chcesz 100 tysięcy? Znaczy, że powiesz tam, weź zapytaj się tego papieżyka, tam, czy robi gumę turbo. No,
2: jakby mi dawali, to bym żył.
0: Ale byłyby jaja, jak papież by tu powiedział, a czemu pytasz akurat o tą gumę? A dziecko, mówi, ten pan mi kazał powiedzieć, a tam jakiś taki z korporacji, kurwa, Gumex, to nie wiem, kto tam robił tą gumę, tam spierdala gdzieś.
2: Kurwa, reverse.
0: No bo znowu ktoś przemycił reklamę. To się wielokrotnie zdarzało i czasem wręcz tak pachniało, to, że ktoś tu coś maczał palce, nie? Kurwa.
2: A te gumy turbo są oszukane. Kupiłem sobie 3 i dostałem, chłopie, najgorsze samochody w nich. Jakiś tam dostałem Ferrari, ale te takie najgorsze gówno, ono miało 200... Nie, czekaj. Nie 200, co ja ci mówię? 100 koni mechanicznych, to drugie Lambo miało jakieś 200. Co kurwa za Lambo było? Gówniane.
0: Szałowa patologia pisze, ja się kochałam w Limalu. Limal.
2: Limal? Co to?
3: Turn around, look at what you see.
0: Hemo, weź zamknij mordę, nie śpiewaj, proszę, śpiewający hemoroid. Proszę Państwa, no ja, to już za daleko zaszło. Ja pamiętam, ta piosenka była bardzo popularna z Never Ending Story. Jak jeszcze nie znaliśmy angielskiego, to się tak śpiewało tam. Tak dziecko po angielsku śpiewa, bardzo małe.
2: Cambio dolor. Ja to pamiętam, jak moja siostra oglądała namiętnie, to co chyba w sobotę, to Jezu, nie wiem, ale co jakiś dzień to oglądała i tak, kurde, takie opcje. I pierwsze anime, teraz skojarzyłem, skąd ja kojarzę taką nutkę, bo ja zawsze kojarzyłem taką nutkę typowo anime, ale nie mogłem sobie skojarzyć. I moja siostra oglądała tą, Czarodziejkę z Księżyca.
0: Z Czarodziejką z Księżyca był ciekawy motyw też, bo polska wersja językowa jako jedyna była tą, z której wyrzucono śpiewy, śpiewającą kobitkę w intro tej bajki, więc zostały same instrumenty. Jakby taka czołówka grana przez orkiestrę. I to stworzyło bardzo fajny efekt, który wszystkim się spodobał. I dużo lepszy był niż jakaś Japonka drąca ryja.
2: Nie, no, Japonka była spoko, tylko to angielskie było do dupy, bo to angielskie to było zrobione przez tą korpo, co cenzurowało wszystko. U nas było całkiem nieocenzurowane to, a w USA mieli ocenzurowane mocno.
1: A u nas nie była włoska wersja przypadkiem?
2: Nie wiem.
0: Włoska, ale tak... u nas chyba dochodziły najczęściej właśnie wersje, które miały dubbing włoski i na to był polski lektor, tak?
2: Jezu, kojarzycie czołówkę Dragon Balla w Polsce? Mieliśmy chyba z Francji, ściągany i tam było Dragon Ball.
0: Dragon Ball Z. Że tę kyskysy, że mopyl. Jakieś takie kurwa pojebane to było.
2: A jak sobie obejrzysz oryginał, nie? Jakie tam jest fajne. I ten oryginał jest taki fajny. A to, co kurwa tam zrobili, to nie wiem. Żenada jakaś po prostu. Żenada. A sobie sprawdzę. Halo?
0: Jesteśmy.
2: A, myślałem, że umarliście.
1: Ja umieram sobie w środku.
2: Czemu? Czemu tak źle?
1: Wspomniałeś piosenkę z Dragon Balla i teraz sobie przypomniałem, że ona rzeczywiście taka była. I w sumie człowiek się cieszył, jak miał te 12 lat na tą piosenkę, a teraz sobie tak myślę, tego ja słuchałem.
2: Jaka fajna była japońska, ta polska to było takie.
1: Ale to jest nic. Przypomnij sobie, jak były pięknie imiona poprzetłumaczane w Dragon Ballu. Szatan serduszko.
2: Ciara, hej ciara. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Kurde, obejrzałbym sobie jeszcze raz Dragon Balla. To jest takie swojskie anime trochę. Pan najbardziej swojskie to Muminki. Znaczy Muminki teoretycznie to nie jest stricte anime, bo jest na bazie fińskiej opowieści. A Pszczółka Maja? No już bardziej, bo tam chyba to Japończycy zrobili faktycznie.
0: No, o ile tłumaczenie bajki było faktycznie nieszczęsne strasznie, no to tłumaczenie mangi, czyli komiksu, było znakomite wręcz, było świetne i wzorcowe, i zabawne, i w ogóle wszyscy chwalili. No.
2: Pszczółka Maja chyba tam ostatecznie wróciła do tego Ula w ogóle, nie?
0: No, ja mówię oczywiście o Dragon Ballu. Pszczółka Maja, w książce jest inaczej. W książce ona ostatecznie wraca do Ula i jest przekaz taki, że ostatecznie dobrze wrócić do pracy, do fabryki i pracować
2: Komuna.
0: No i pracować na potęgę narodu pszczelego.
2: A wiesz, jaka była pierwsza polska manga sprzedawana? Znaczy, może nie pierwsza polska manga, bo to nie była polska. No manga pierwsza sprzedawana w Polsce.
1: To nie Dragon Ball?
2: Nie, Schodami do Nieba była o polskiej szlachcie.
0: Tak, to była polska manga, nie? O polskiej szlachcie, polska manga. Tak, jakoś tak.
2: Ale narysowana przez Japończyka, czyli nadal manga, no.
0: Aha, to myślałem, że przez Polaka, bo ona była kiepsko narysowana właśnie.
2: Nie, właśnie nie. To było japońskie. Ona się nazywała jakoś tak Schodami do Nieba, coś takiego. I opowiadała... Kurde, sprawdzę o kim.
0: Wiesz co, z tego co wiem, to w Japonii jest taka jakby osobna kategoria tych mangaku początkujących, tworzących dopiero i jeszcze nie, mają taką niedoskonałą tą kreskę, nie taką, wiesz, wyrobioną, warsztatową. I to są takie komiksy wydawane jako swego rodzaju dema różne, na konwentach się to pokazuje, człowiek się dopiero, wiesz, uczy, rozwija, szuka jakiegoś punktu zaczepienia. I to było na poziomie takim, nie? Narysowane, taka nieporadna ta kreska. Stąd moje skojarzenia, że ktoś w Polsce, gdzie nie mamy tej kultury rysowania mangi...
2: Przepraszam, pomyliłem się, aż do nieba.
0: Aż do nieba, tak.
2: Do nieba. I mówiło o... To był XVIII wiek, wtedy jak była polsko-litewska, no, Unia Polsko-Litewska. I o kim to mówi? Czy tutaj jest jakaś informacja? Proszę mi powiedzieć. Stanisław August Poniatowski. Jak był młody i jego te miłosne rozterki.
0: No super, już kurwa biegnę kupować. To jest taki temat. Wow.
1: Najlepszy.
2: Ale wiesz co?
0: Poniatowski, to aż się o RPG-a jakiegoś tu już prosi.
2: No i było drugie jeszcze anime. To już anime. O polskiej postaci miało opening, który był, uwaga po polsku, śpiewany przez Japonkę. To jest coś, czego... Czy nie chcecie tego słyszeć, to wam nie powiem, ale... Postać nazywała się Gabriela Lutaryńska. Była z Krakowa. Albo Torunia. Nie, Torunia, przepraszam. Była z Torunia i bardzo lubiła dzwony toruńskie. Jej się podobało, ona lubiła sobie patrzeć, który jest większy. Naprawdę.
0: Lubiła sobie oglądać dzwony.
2: Ale to był opis. To faktyczny opis, że lubiła oglądać dzwony. I jej na przykład ulubioną kolekcją były te porcelany z Bolesławca.
0: Aż pewnego dnia przez okno wszedł panicz i pokazał jej swoje dzwony. No dobra, a tutaj kapitan Żbik się pojawia. Przypominałem sobie nie tak dawno temu Żbika właśnie, jak to było narysowane. Tam kilku rysowników tworzyło te Żbiki. Ze Żbikiem było ciekawie, on pierwszy pojawił tak gościnnie w innym jakimś komiksie jako policjant, potem zyskał własną serię. Był rysowany nieporadnie, tak dziwnie kolorowany, takimi mazajami, wiecie, we wszystkich kierunkach. Tak, jakbyście po prostu się przejechali pędzelkiem tak na szybko, nie? Nie dbając o kontury, to tak to było kolorowane. Jerzy Wróblewski to był chyba najlepszy rysownik tych żbików, on w ogóle był bardzo dobrym rysownikiem. Potem ta seria ewoluowała mocno, nie? Zastanawiałem się, czy można by zrobić dzisiaj na podstawie tego jakiś film czy coś. Wyszło na to, że ewentualnie taką półkomedię, no bo wiecie, osadźcie coś w świecie cinkciarzy, kurwa, syrenki, duże fiaty, no zróbcie z tego coś poważnego.
2: Da się. Było takie anime, przypomnę sobie nazwę, to powiem, ale na razie streszczę. Jest powiedzmy rok 2100, oni dokładnie nie powiedzieli, który. Żyjemy w świecie, gdzie jest zjednolicenie krajów i tylko niektóre zostały jako osobne jednostki, czyli powiedzmy Unia Europejska to jest cały twór, nie? Mamy kraje, jeden taki wielki Unia Europejska, mamy tam Stany Zjednoczone połączone z Meksykiem, Kanadą, z tym wszystkim i Polska jest powiedzmy stanem tej Unii Europejskiej i tam jest baza wylotowa samolotów i tam jest Polska jako stan jest pokazany właśnie w takim klimacie PRL-owskim, nie? Że te samoloty to praktycznie one ledwo latają, nie? Większość ludzi to jeździ takimi maluchami turbo, jakieś inne rzeczy. Więc da się. I to nawet powiem ci takiego trochę cyberpunka zrobili. To musiałbym ci gdzieś zalinkować, to byś sobie zobaczył. Bo to były tylko parę odcinków oczywiście o Polsce, bo to nie tak, że to o Polsce się skupiało, ale faktycznie pokazali taki PRL-owski klimat, możesz sobie wyobrazić jakby PRL, po prostu przeniósł się do przyszłości, że my nigdy z tej komuny nie wyszliśmy popularnie. No,
0: Observer taki był, ta gra polskiego studia cyberpunkowa, gdzie pojawił się sam Rutger Hauer, niestety świętej pamięci. I tam była taka rzeczywistość. Właśnie te różne fiaty stare, te realia, jakaś milicja, to się świetnie nadaje do jakiegoś Slavian Punka. I tego terminu użyto, no jakby tak tworząc nowy znowu odprysk od gatunku, czy nowy gatunek a propos jakiejś gry, która powstaje właśnie znowu tu w Polsce i tym razem bardziej, może właśnie taki słowiański punk, nie? Nie taki cyberpunk właśnie zachodni, nowoczesny, cyber wszystko, tylko taki właśnie trochę zabiedzony, trochę taki właśnie biedny jakiś wschód, jakaś Rosja śnieżna, jakaś Polska obskurna, no. Zimno wszędzie.
2: No tak. To dużo jest takich opcji właśnie, ale uważam, czy to... była taka książka, kurczę, o komorniku i tam było zejście Boga i tam tylko niektórzy potrafili walczyć z aniołami. Tam taki komornik, który właśnie walczył z nimi.
1: A to nie był przypadkiem kłamca?
2: Kłamca?
1: Cztery części tego były.
2: Ojej, nie wiem, kurde, bo ja to tak słyszałem trochę, czytałem gdzieś tam audiobooki jakieś. Może, cholera go wie.
1: Nie, bo to była taka książka, to czytałem, to fajne było. To jest cztery części. Jezu, nie pamiętam autora. Wspomnę sobie teraz. Ale chodziło o to, że główną postacią w tej książce był Loki. I on był takim wykidajłem na usługach u chrześcijańskiego Boga i miał płacone w anielskich piórach. I szczerze mam nadzieję, że dożyję takiego dnia, że ktoś się zdecyduje zrobić serial na podstawie tych książek, albo przynajmniej film, bo fabuła jest tak genialna, tak... Ja te książki zjadę w przeciągu miesiąca. One nie są jakieś specjalnie grube, mają jakieś 200-300 stron, ale ja je zrobiłem w przeciągu miesiąca. Wszystkie cztery.
0: A przypomnij proszę tytuł?
1: Kłamca.
0: Okej. Okay. A propos komorników, takich klimatów, nie wiem, czy to była jakaś książka science fiction, czy komiks, już nie pamiętam, ale główny bohater miał takie zajęcie, że odholowywał planety całe zadłużone. Po prostu tak przyczepiał jakieś tam haki czy coś. Odholowujemy, planetka zadłużona całkowicie, odholowujemy planetę. To takie humorystyczne.
1: O, Jakub Ćwiek to napisał, bo właśnie wynalazłem.
2: Może to, ale kurde, bo to była trochę inna fabuła, Tom, bo on walczył raczej z nimi. To mi się zdaje, że to jest inna książka jednak. Kurde, że mnie teraz pamięć mi dobrze działała. Niestety nie.
0: Słuchajcie, gdyby ci możni tego świata, te wielkie rody banksterów, okazałoby się, że są z innej planety i że wszyscy jesteśmy u nich zadłużeni, to mogliby taką ziemię w ramach pewnej tutaj komorniczej likwidacji, prawda, jakoś tu zarekwirować, zaprzyczepić jakimiś hakami, właśnie zabrać. No niestety, no jako, że jesteśmy reprezentantami innej planety, jesteście u nas ziemianie totalnie zadłużeni, nie ma absolutnie szans już na spłatę tego, no to zabieramy planetkę, no. Proszę się odsunąć.
1: Rachunek za słoneczko niepłacone, holujemy, wy będziecie mieli ciemno i zimno.
0: Wyłączamy słoneczko, pyk. No. Ładnie.
2: A wiesz, jak Japończycy nas widzieli jako kraj? Chciałbyś wiedzieć? Bo była taka jedna seria, gdzie nazywała się to Hetalia, gdzie kraje były spersonifikowane i każdy kraj miał swoją, powiedzmy, personę. Niemiec był takim typowym gościem, który musi wszystko od razu, wiesz, wyliczyć, tutaj zrobić. Włoch był takim trochę głupim, że to no, że tak jest, ale nie wiem jak. Ruski był typem, no, że tu trochę miły, ale jebnie cię z buta i ten, i leżysz na glebie. To kim taki Polak mógłby być według ciebie w takim czymś? Taka Polska.
1: Ja kojarzę to, ale szczerze powiedziawszy, to ja naprawdę nie pamiętam.
2: No ale co, kim myślisz byłaby Polska? Jaka kraj? Tam.
0: Może ja taką pamiętam, kobietą że... byłaby. Może byłaby taką kobietą, która wiecznie ma pretensje. Taka Grażyna trochę. Co? Więcej nie możecie tych pieniędzy dać. Weźcie, a co wam się tu nie podoba? My po swojemu robimy. Nie wtrącać nam się tutaj. Nie będziemy żadnych dyrektyw. Dziękuję, proszę nam dać spokój, dobrze? Taka może Polska.
2: No Polska była przedstawiona przed i...
0: Żeby chłop z chłopem, nie, u nas tego nie będzie, że chłop z chłopem.
2: Między pierwszą a drugą wojną światową, to ci powiem od razu, Polska była przedstawiona i to był mężczyzna, który był takim trochę gejem. No to znaczy, on lubił sobie co chwilę ściany malować, zmieniać swój wystrój, tutaj miał, jeszcze próbował ten... zdobyć numer do Litwy, żeby ją tam odbić.
0: Polska gejem narodów?
2: No, tak było.
0: I
2: zastraszeniem Rosji, bo Rosja zawsze chciała wjechać na Polskę, to Polska dzwoniła, mówiła, że jak wjedziesz, to wtedy Warszawa będzie twoją stolicą. I co zrobisz? Nie wiem, co w tym było śmiesznego, ale tak Japończycy widzieli, że to było takie, wiesz, że według nich to wiesz, jak Warszawa jest twoją stolicą, to najgorzej. Także Japończycy widzieli trochę Polskę jako takiego geja. Znaczy przynajmniej ten artysta.
0: Ciekawe. Ciekawy punkt widzenia. W ogóle może dożyjemy takich dziwnych czasów, gdzie włączymy sobie jakiś portal, a tam na granicy polsko-chińskiej znów niespokojnie.
1: Ale jest taka strona, Krawiec, nie wiem, czy ty kojarzysz, wielkarzeczpospolita.net, i to jest właśnie alternatywna przyszłość, gdzie Polska jest właśnie tym szeryfem całego świata i granica Polski kończy się właśnie gdzieś tam na Uralu czy gdzieś. Jak sobie wejdziesz, to taki portal cały, to jest stworzony już od wielu, wielu lat, jak tam wejdziesz, to możesz sobie poczytać newsy, jak tam na przykład, wiesz... polskie siły kosmiczne zwalczają właśnie najazd kosmitów i takie typu tam historie. To jest generalnie coś pięknego, to strona, to polecam.
0: Jak mówiłeś, jaki jest adresik?
1: Wielkarzeczpospolita.net bodajże.
2: Aż muszę zobaczyć.
0: Musimy zobaczyć, brzmi. Wielkarzeczpospolita.net jest tutaj. Rok 2073 jest tu na stronie podany. Że mamy ciekawy pomysł, też mi coś takiego chodziło po głowie, fikcyjny właśnie taki portal informacyjny, gdzie są newsy wymyślone całkowicie. I to
2: a
0: może to jest coś
2: jest
0: takiego.
2: Tam jest Tusk. O, fajnie, co my tu mamy? Ofermy. Pamięta ktoś jeszcze Reksia, Misiał, Szatka, czy Bolka i Lolka, bajki, które opowiadała. Produkcja noszący wdzięczny tytuł Ofermy opowiada historię kaczora Donka i krycika Vincenta, urocze łobuziaki, lata dokazują w najlepszy na swoim podwórku, nie robiąc sobie nic. A chyba stare jest trochę. Kiedy oni to musieli pisać? Też chyba za czasów jak ten, PiS PO się bili o ten, o kadencję.
0: No właśnie, może być nieaktualne.
2: No. Humorek taki trochę ewidentnie widać jeszcze lat 2010.
0: No, taki.
1: Jak sobie zejdziecie tutaj na stopce tej strony, tutaj jest FSO Daimler Chrysler. Albo Unitra, technologia pojutrza.
2: Windows. Nie, Windows Asia. Windows Asia Vista. Z połem, kurwa. FSO. Unitra. WBS. Jak Polski Bank Światowy.
0: Jak wszedłem w jakiś artykuł, to pod nagłówkiem z tytułem mam datę też oczywiście fikcyjną, 2067 rok. No.
2: Kurde, dobre, fajna sprawa. A sobie poczytam, tylko coś czuję, że trzeba jednak znać ten humor tamtego czasu, w jakim to było.
0: Przede wszystkim trzeba by się trochę wczytać, no a nie będziemy teraz się tu wczytywać.
2: No, tak. Widzę tutaj stare logo, o MySpace ja tu widzę logo.
0: MySpace, MySpace, tak. To wiecie, to taki pra-Facebook można by powiedzieć, nie? Trochę.
2: Blip, o Jezu. No faktycznie ta stronka jest trochę stara. No nie powiem, że nie, ale w sumie. Polacy już od dawna mieli zapędy. Ale spokojnie, Chiny możemy mieć na granicy. Wystarczy, że Rosja zostanie podbita. A dalej to już pójdzie z górki.
0: Bywało ostatnio, że poruszał nas też temat jedzenia robaków. Jedz, nie bądź taki, jedz robaki. To hasło ja propaguję. Natomiast Michał Giereś mówi, że absolutnie nie, że on nie będzie jadł żadnych robali i że ja namawiam tu jednym głosem z NWO, mówimy jedz robaki i Schwabem. No.
1: A jadę aż czasami jogurty truskawkowe?
0: No właśnie tak, nie wiem, czy do tego zmierzasz, ale my te robaki już jemy od dawna, sproszkowane,
1: no właśnie,
0: różne.
1: No właśnie.
0: Tak, właśnie to chciałem też zauważyć, no. Tak.
2: Mi się podoba, jak kurde Heiser raz w życiu coś dobrego powiedział, jak przywieźli mąkę z tych owadów do TVN-u, tam Dzień Dobry TVN, czy co tam jest. I jest opcja, robią ciasteczka, primo, kucharz nie chce ich jeść, a jak już Heiser je bierze, to tam mówi, jeszcze babka je mówi, no brakuje trochę chrupkości, a Heiser na to, no trzeba byłoby gruzu dodać. No faktycznie, to taki świetny produkt, że nawet główni propagatorzy, bo TVN to jest jednak amerykańska firma, czyli ci, którzy chcą jednak pompować te opcje, to nawet oni nie potrafią tego zareklamować. To te owady jednak trochę słaba opcja. Według mnie.
0: Oj tam, ludzie jakieś opory mają. Mi bardzo smakują to pieczywo, do którego włosy Chińczyka dodają. Jak się ta substancja, co we włosach jest, nazywała, bo nie mogę. L-cysteina, o, zawsze smaczna i zdrowa. L-cysteina, glutenu nawalimy, włosów, glutenu i mąka z robaków. Przede wszystkim moja ulubiona. Najbardziej to lubię z żuka gnojarza mąkę. To jest pycha. No. Ale mi szkoda tych robaków. Pamiętacie pszczółkę Maję? Wyobraźcie sobie, taka Maja gdzieś tam sobie lata. Tu i tam. Świat
1: daje,
0: pokazując nam. A tu...
1: Gdzieś na kwiata.
2: Pszczółka Maja sobie lata. Ja pamiętam, kurczę, miałem takiego kumpla trochę. Jezu, czy moja generacja to były jakieś dewianty seksualne? My ile mieliśmy? 11 lat? I gościu zaczynał, remiksował tą piosenkę, tam jak było Guciu, coś tam, to mówił, że stoi fiutem na śniadanie, coś takiego. Ja sobie tak myślę, czekaj, w wieku 11 lat już takie teksty walił? Nie wiem, może moja generacja jest jakoś mentalnie doryta.
0: Pszczółka Maja sobie lata, zbiera nektar gdzieś po kwiatach.
2: A pan Gucio, W tulipanie czeka sobie na jebanie.
0: No Jezu, ale jesteście wulgarni, to nie można ładnie zaśpiewać. To trzeba od razu.
2: Ojej. Miło. A, się przypominają mi szkolne czasy, jak to leciało na każdej dyskotece. I to wiesz, to, znaczy, ja wiem, że ty inne czasy, ale u mnie to było traktowane jako, wiesz, takie oho, takie oho, taka oho, wulgarne.
0: Oho, takie oho, rozumiem.
2: A, dokładnie.
0: Ja też tak miałem czasem, że oho, ho, to w życiu tak, oho, ho, ho. No.
1: Do moich czasów to na głatach spawacza to było oho, ho, i słuchanie po kątach gdzieś na kaseciaku po cichutku, tylko żeby mama nie słyszała i wszyscy a jak oni tam sobie przeklinają.
2: Coś tam było, a tak spawacza, ale to mój kumpel mi puszczał to. Jezu, on tak był fanem tego.
1: A bo to jest klasyka polskiego hip-hopu przecież, nie?
2: Tak, tak, ale ja nie jestem aż tak ten. Ja tylko kojarzę to dlatego, że po prostu mój kumpel to non-stop puszczał. Coś tam było, Anti-Liro i coś tam, jakieś inne rzeczy.
1: Uwe Kolarz.
2: To chyba były początki Pay ogólnie. Peja wtedy się zaczynał, on tam jakieś miał kolaby.
1: Koła się zaczęła. Będzie się zaczęło.
2: O Boże. Mamy nowego jebanego.
0: A z Pszczółką Mają to mówię, trzeba zrobić, ja bym zrobił na współcześnie, na mrocznie. Pszczółka Maja na przykład powraca po latach do Ula, żeby się z Guciem spotkać. Wlatuje, a tam wszystko, wszystkie tak te pszczoły takie porozwalane. Po tym
2: szerszenie.
0: Rozszarpane. No właśnie, szerszenie. Tak Pszczółka Maja, zbliżenie na oczy i szerszenie. Wiedziałam. A Gucio tam Maju, pomści nas. No i cały film jest o tym, że się Maja mści i zbiera ekipę. Filip. I tam pokazane, jak montuje sobie jakiś tam na nogach, nie wiem, kolce i skacze i rozpierdala te szerszenie. Tam, kto tam był jeszcze? Aleksander. No właśnie, mogliby się ci źli przyłączyć. Tekla. I Tekla pokazane, jak wciąga jakiegoś szerszenia siecią i dusi go tą siecią i wysysa z niego w ogóle soki. Aleksander, on był taki mózgowiec, mógłby tam jakieś coś wymyślić, plan, że człowiekowi trzeba dać znać, że jest gniazdo szerszeni, to człowiek przyjdzie i rozpierdoli, nie? Spali.
2: No. Widzę, na czacie ładnie sobie przypominają rzeczy. Wipowit, mleko w tubce, mordoklejki, szyszki. A to szyszki to ja nawet jadłem.
1: A blok czekoladowy jest?
2: Nie wiem.
0: Baton czekoladowy?
2: Ciepłe lody.
1: Nie jadłeś nigdy?
0: Blok czekoladowy, tak?
1: No.
0: Był blok, no właśnie, nie baton, tylko blok czekoladowy.
2: A tort wedlowski?
1: Torcik wedlowski. Niedobry tak, już jest.
2: Grzesiek po prostu teraz to jest zwykły. I więcej.
0: A co ludzie tak uwielbiają wspominać? Jak na wspominki to zaraz wszyscy aktywni, każdy przypomina.
2: No bo, no bo stare dziady.
1: No bo kiedyś to było, a teraz już nie ma.
2: Stare dziady.
0: Kiedyś to było, kurwa.
2: Tu sipek, kurde. A kojarzycie? Boże, bo ja nie mogę sobie przypomnieć. To nie jest takie stare, ale były, wiadomo, te orężady takie na korek, to wiadomo, ten taki plastikowy, jebutny, grube szkło i tam było wlewane Bóg wie co, ale potem były takie,
4: co?
2: Ty już, co nie kojarzycie co? Tych orężad?
4: Co? Kurwa, te orężady na korek, kurwa.
0: Co?
2: Były takie, ale taki korek z tym, że on nie wypadał, tylko była taki zawias był.
1: Krachla.
2: No, i to się zamykało, ale w każdym wypadku no to było, wiadomo, to jeszcze u mnie w sklepie takie są, to naprawdę, u mnie mogę takie dostać jeszcze, ale jeśli chodzi o te takie bardziej egzotyczne, znaczy egzotyczne, późniejsze, to były takie plastikowe butelki, to był taki plastik, ale najgorszego sortu, pewnie to był takie gówno, że PET przy tym to jest świetny plastik. Taki rakotwórczy, strasznie giętki i praktycznie korek to była taka jakby zawleczka, nie? Że to ten plastik ciągnęłeś i to się odkręcało i tyle. Tego nawet zakręcić później się nie dało i chlałeś to na raz.
0: Gówniany plastik można zawsze rozpoznać po tym, że śmierdzi zwyczajnie. Stąd pamiętamy różne towary, jakaś śmierdząca lornetka, jakiś śmierdzący bidon, jakieś śmierdzące inne rzeczy. No.
2: Jak można sobie bidon kupić z chujowego plastiku? To jest najgorsze, co można zrobić.
1: To manierki amerykańskie po dzień są robione z takiego plastiku, że ta woda się po prostu jej pić nie da, a jest to umotywowane tym, że jak masz taką cyfiastą wodę w tej manierce, to czym prędzej chcesz się wydostać z tego miejsca i to ma cię tak motywować. Przynajmniej tak to tłumaczą producenci tych manierek. I te manierki się nie zmieniły tam bodajże od chyba wojny w Wietnamie. Dalej są z tego cyfiastego plastiku robione właśnie.
2: Proszę, jak to psycho, nie umieraj.
0: Psycho, jak tam kasłasz, to może przycisz mikrofonik, bo...
2: Psycho umiera.
1: Tyle to nie był COVID.
2: No właśnie, nie zarażaj, bo mnie wszyscy już się zarazili, Bóg wie czym.
0: Słuchaj, a powiedz mi, Gumball, ty komputerowcze, jak to jest możliwe, że teraz mi się wszędzie wyświetla reklama proktoglywenolu? Czyżby kamerę zamontowali też już i tam?
2: Jezu, co się tam dzieje?
0: Chyba się zachłysnął psycho czy coś. Psycho, słuchajcie, on, bo wy się śmiejecie, a może tam się coś stało. Jesteś psycho?
1: My się śmiejemy, on tam walczy o życie.
0: Halo.
2: Psycho.
0: No weź się, odezwij i nie strasz nas.
2: Psycho, no nie rób tego. No brzmiało jakby coś faktycznie tam... O, jest! Słyszę to.
0: No jak masz umierać, to umieraj, a nie się dławisz pół godziny. Żyjesz tam? Nie no, ja żartowałem z tym. Halo?
2: Zaraz znowu się rura odpali.
0: Nie, może się faktycznie coś stało. Bo coś tam no słychać, że się zakrztusił czy coś. Kurwa, no i co robimy?
2: Internet mu wyjebało i tyle.
4: O, widzisz? No, kurwa, dobra.
0: Dobrze, nie strasz ludzi tutaj. Ja myślałem, że on już anioł.
2: On? Anioł?
4: Nie, jeszcze nie.
2: No widać, musisz sobie wziąć jakiegoś rosołku na rozgranie. Rosołek zboży bardzo dobry, w ogóle to jest takie niedocenione, bo taki rosołek na choroby, świetna sprawa. Dużo tłuszczu ma. I pomoże wam.
0: Tu ludzie piszą, kukułki, dropsy.
2: To takie...
0: Sezamem, irysy.
2: Cukierki zielone, nie zielone, taki zielony, niebieski i one miały czarne takie kreski.
0: Wiele słodyczy polskich jest bardzo smacznych. Nie wiem, ptasie mleczko to takie typowe, nie? To takie nasze jakby trochę polskie,
2: ale już,
0: nie wiem.
2: Ale już nie jest nasze.
0: No dobra, ale tu mówimy tak w uproszczeniu, że jakiś tam polski wynalazek, polski rodzaj słodycza. Bo inne trochę są słodycze, inna jest historia, kultura tworzenia tych słodyczy, system jakby inny... Upodobania może też klientów. W Niemczech to na przykład mi się wydaje, że jest dużo takich bardzo chemicznych. Tak samo japońskie słodycze są do bólu jakieś takie chemiczne. Tam się miesza czasami samemu różne proszki, kolorowe. Wszystko jest niesamowicie kolorowiutkie i widać, że to są w dużej mierze jakieś sztuczne barwniki. Jak pomyślimy o żelkach, to bardziej nam się skojarzy jakieś Haribo niemieckie, a polski słodycz, no to takie ptasie mleczko albo princesa, wafelek. No.
2: Takie przygotowanie za dzieciaka. Mieszasz proszki w słodyczach, a potem mieszasz proszki już takie naturalne.
0: Japońskie słodycze to jest w ogóle dla mnie jakiś fenomen, jakiś inny świat, bo tam sprzedają na przykład takie zestawy, że sobie sami przygotowujecie jakiś mikrotorcik albo malutką zupeczkę, mieszając właśnie jakieś proszki, coś. sami sobie robicie żelki czy słodycze, wszystko jakoś niesamowicie kolorowe, ładnie sobie to układają na talerzyku. No takie zabawy, nie? Nie wiem dla kogo to. Dla debila jakiegoś chyba.
4: Do kogo pytanie było? Chyba nie do mnie.
0: No. Guma Donald z historyjką. Kasztanki chyba są też takie polskie. W ogóle w Polsce mamy dużo w sklepach dużo wypieków, dużo rodzajów ciast i obcokrajowiec może być zaskoczony często tym, że u nas jest tak dużo do wyboru tego. Różnych bułeczek, ciasteczek. Nie?
4: No, poczekaj, bo chyba była audycja, ale chyba przekopiłem, czy jedliście nocniki te pączki? Pusty czwartek. Bo ja chyba nie jednego.
0: Właśnie. Zjadłeś? Ani jednego nie zjadłeś?
4: Nie. Jakoś nie moja tradycja.
1: Ja zjadłem trzy.
0: Ja zjadłem z pięć, ale takich malutkich. Znaczy takich, takich mniejszych. Dostałem od Ani kochanej z Trójmiasta, która tym razem nie upiekła ciasta, a pączki.
4: Okej. Od Ani z Trójmiasta to wzięli, że zjadłeś, ale jakbyś tak nie dostał, to byś nie kupił.
0: Chyba nie. Ja tak nie przepadam jakoś wielce za słodyczami, choć ostatnio bardziej, ale to jakiś tam baton wsunę, coś takiego, nie?
4: Pozdrawiam Anię z Trójmiasta, chociaż jej nie znam. Nie pamiętam jej audycji. Nie jest pan.
0: No, z ciekawych słodyczy, o których może też Etam wspominał chyba, łamiszczęki, nie? Czyli takie bardzo twarde kule cukrowe z różnymi tam barwnikami, smakami. I tego to jest strasznie twarde. I to się godzinami całymi trzeba to lizać, żeby to zlizać, nie? Ja nie wiem, to jest chyba niezdrowe pochłanianie jakichś takich większych ilości cukru naraz, nie? Właśnie w trążolenie całej paczki na przykład żelków naraz.
4: Ale po co komu takie mordoklejki, tak co się nazywa?
0: Łamiszczęki.
4: Zęby, kurwa, zepsuć od razu, od urodzenia?
0: Tak, to jest bardzo dla zębów szkodliwe, tego typu słodycze, bo różne słodycze mają różną szkodliwość.
2: Po to kupujesz paczkę żelków, żeby je wpierdolić na raz i tyle.
0: No, ja tylko
4: żelki to zjesz, ale te mordoklejki i gimbal.
0: Łamiszczęki, no, a chyba, że mówisz o krówkach.
4: Tak się nazywają, no.
0: Nie, mordoklejki to są krówki. Na krówki
2: a wracając do pączków, to ja kupiłem sobie dobre pączki. Ja sobie kupiłem Nego z KitKatem, ale takim ten, że kawałki KitKata miał fajne sprawy, a drugiego Wedlowskiego i były spoko. Ja się powiem, o, drogie, kurde, po co takie drogie? No właśnie, ja wolę sobie dwa zjeść takie fajne. Jeszcze jednego kraftowego chciałem kupić, znaczy kraftowego w cudzysłowie, to się tak mówi, po prostu no przez osobę tam zrobione, ale babka miała za dużo zamówień i miała jak zrobić, ale to nieważne.
4: Dobra, przerwę ci ten słodok, ale co ty uznajesz jakąś tam tradycję?
2: Były pączki w sklepie, to kupiłem sobie te lepsze, bo stwierdziłem, ja sobie wpierdolę.
4: Akurat poczekaj chwilę. Akurat tego dnia musiałeś, a innego dnia byś nie kupił.
2: Jezu, kupiłbym, bo ja kupuję pączki. Ja nie lubię pączki.
0: Jakieś ma problemy znowu.
4: Ale co nie być kupował?
2: Nie kupuję, ale były akurat inne pączki, takie lepsze. No to kupiłem. Ja pierdzielę, co ty jest?
4: Ale
0: dobra, nie dopytuj się tak już zanadto. A wiecie co? Ja bym otworzył biznes, robił pączki, ale takie w jakimś fajnym stylu, takie zupełnie nowe pączki, odjechane, na przykład pączek narodowy.
4: No,
0: albo majonezem, pączek... No.
4: Tak, z gównem.
0: No, musiałeś dodać coś zabawnego od siebie. Rozumiem.
4: Czekaj.
0: Z gównem pączki. Pączki, nie no, pączki z gównem to nawet dobre.
2: Słuchaj, to jest wyrób czekoladopodobny.
0: Faktycznie, nie, jak z gównem, to można powiedzieć od biedy, że czekoladopodobny produkt. Gówno, produkt czekoladopodobny, nie?
2: No, podobne.
0: Tylko tak ładnie nazwane, marketingowo. I zawinięto.
4: Nie, nie dałbym mi powiedzieć, dobra, nieważne.
0: No mów to mów.
4: Tak, bo zawsze na serialach policyjnych to te donaty, one się nazywają.
2: Donaty.
4: Donucy. Donucy, kurwa, nasze policjanci wpierdalają donucy.
2: W Polsce już praktycznie polonizowaliśmy to słowo i mówi się donat albo...
0: No. Donate, tak.
2: Donate, dokładnie. No, ale powiedzcie, czy macie ochotę tak pierdolnąć kogoś w sklepie, jak widzicie, że kupuje na przykład trzy tacki tych najtańszych pączków pudrowanych, takich kurwa suchych jak wióry, z nasranym jakąś marmoladą zrobioną z azbestu.
0: Nie namawiaj do picia ludzi. Nie namawiaj do picia ludzi.
4: Nie, nie mam naprawdę... Nie mam naprawdę intencji żadnej, żeby kogoś pierdolić, za co to kupuję. Tylko
2: nie, ja szartuję sobie. No ale słuchaj, po chuj... No dobra, może tak nie będę wulgarnie, bo za dużo przeklinam, ale po co kupować takie pączki dziadowate? Nie wiem, nawet, bo mówię, o, za 70 groszy pączek. Grażyna, musimy kupić, bo to za 70 groszy pączek. Tylko trzeba 3 skrzynki kupić. Chyba kupują 3 skrzynki tych pączków, one są takie suche, tylko nawet nie zjedzą. Myślą, że zrobili deal życia. Czemu sobie nie kupią 3 pączki i wyjdzie ich taniej? To takie dobre pączki, takie dowalone.
0: Ja bym produkował takie pączki jeszcze lepsze 100 razy niż Gesslerowej jakieś tam, ale jeden by kosztował 100 zł. Był na przykład pączek narodowy z płatkami róż ściągniętych z róży nazwanej Maria Kaczyńska. Róża jest taka odmiana i to by była marynowane płatki z tych róż, posypane malutkimi płatkami złota, a wewnątrz trufel nie, już, najdroższy.
4: Już takie robią, to już nie jesteś oryginalny. Ale żółto-niebieskie pączki, kurwa, żebyś zrobił. Albo niebiesko-żółte.
2: Z budyniem.
4: No, że kurwa.
2: Z budyniem. Te
4: 4 hrywny.
2: Najlepsze pączki zrobił... są z budyniem i tym, i taką galaretką jakby. To się jelly nazywa, nie? To nie
4: i
2: chodzi o dżem.
4: Czerwonym młotem, kurwa.
2: Nie. Budyń, chłopie, i dżem.
1: Oj, budyń. Tutaj w Anglii są zajebiste pączki w Lidlu. Takie nie są tłuste, nie ociekają. Są takie z czekoladą na wierzchu. A w środku jest taka, nie Nutella, ale coś jak Nutella. To jest takie zajebiste.
2: Taka biała Nutella prosto z głównego zbiornika.
1: A czym wypełniłeś te pączki? Miłością.
2: Musiałeś. Taką ten na... Zrobiłem pączusia.
1: Zjesz?
2: A czym wypełniłeś?
1: Miłość.
0: A jak nie na jakość, to można też na wielkość, ilość. Na przykład bym produkował takie olbrzymie pączki, takie ponczory, kurwa, z dwoma rękami musisz trzymać. Taka gruba baba jakaś przychodzi, to sobie może takiego wielkiego od razu wziąć, zamiast tam 15 małych, to sobie takiego wielkiego bierze i idzie tak. Proszę się odsunąć.
4: Dobra, już spoko, już się... Pusty czwartek przyłączył, to teraz co innego będziemy wpierdalać.
2: Ja jem tylko w piątki mięso, bo to jest specjalnie w piątki.
4: Rybę będziesz teraz wpierdalał, skąd teraz rybę to weźmiesz?
2: Mięso będę w piątki, a to ja powiedziałem, jak kiedyś zostanę wegetarianinem, to ja nigdy 100% nie zostanę wegetarianinem, bo będę właśnie w piątki jadł mięso.
0: Na 60% tylko, tak.
2: Tak, dokładnie. To jest o to chodzi, żeby wkurwić katolików. No, mój ulubiony sport narodowy, wkurwianie ortodoksyjnych katolików. Czy też
4: no
2: to lubisz?
4: I chyba... Czekaj, bo chyba tych lewaków też będziesz wkurwiał, jak będziesz mięso pierdalał, nie?
2: Nie, no lewaków też lubię wkurwiać. Ogólnie lubię wkurwiać ludzi, którzy są bardzo, jak to się mówi, skrajni. Nie lubię skrajności. Pedofile. Jestem rasistą. Jestem biały, czyli jestem rasistą. Skąpiali ludzie są rasistami, bo jak czarny, to już nie może być rasistą.
1: I on jest wtedy dumny.
2: No, on jest dumny. On może wyzywać wszystkich. Bo to jest tak, jak biały pobije czarnego, to jest rasizm. Jak czarny pobije białego, to jest zwycięstwo. A jak czarny pobije czarnego, to nie ma sprawy.
0: A jakbym na przykład skrytykował rasę szaraków, powiedziałbym, że szaraki to są jakieś niedorobione, niedorozwoje i niech tu nie przylatują, to czy ja jestem rasistą?
1: Jesteś ksenofobem wtedy.
2: Właśnie.
0: Kosmicznym.
2: Jakimś. Dokładnie. Jeszcze przyjdzie ci związek kosmicznych Żydów. Co wtedy?
0: Kosmiczni Żydzi.
2: Był taki film kosmiczny.
0: Coś było właśnie o kosmicznych, o Żydach z kosmosu, nie? Coś było.
2: No.
0: Inwazja Żydów z kosmosu. No, a jeśli tacy plejadianie się uważają na przykład za jakąś rasę wyższą, to czy to, nie wiem.
2: Wyższą od kogo?
1: Rasa panów.
2: Rasa panów. A mają piece?
0: No jest niby taka rasa Nordyków i oni są właśnie tacy jacyś smukli, blondaski.
2: A, że takie ten, blond włosy, niebieskie oczy.
0: Tak, Nordycy. To może...
1: Ashtar Sheran jest chyba, nie? Z Plejad.
0: Może jest jakimś Nordykiem z Plejad.
2: Mehran Keshe może.
0: Może ci naziści, to oni się naprawdę modlili do Ashtara Sherana. Stąd ta rasa. Zobaczyli, on taki piękny, ten blond włoski. O, tacy chcemy być. Rasa Nordyków, bo wy jesteście Nordykami, tak? Z kosmosu. No, rasa Nordyków, blondaski. Tu się zachwycili Ashtarem Sheranem. Ashtar Sheran i Adolf Hitler byli w zmowie.
5: Sheran, Ashtar, Ashtar. Mehran Keshe. Mehran Keshe.
2: Co tu się dzieje? Dlaczego ja słyszę w tle siebie?
0: No właśnie, ktoś tam gdzieś coś przebija u kogoś. No, słychać się jakby gambola chyba.
2: No, swój głos rozpoznam.
5: Teraz psycho coś tam powiedział.
2: A może psycho tam padnął na ziemię, teraz tam leży i jego telefon tam tylko to puszczy.
0: No ja tu nie mam nigdzie włączonego żadnego podglądu na YouTubie.
2: Chyba psycho faktycznie to puszcza.
0: Proszę tam wyregulować.
2: Tak, no,
0: psycho, tak, bo Piotrek wyłączył mikrofon i dalej słychać.
2: Coraz głośniej.
0: Słucha sobie jeszcze raz audycji, bo tam czegoś nie dosłyszał i sobie przełączył 10 minut wstecz i se słucha.
2: O, super, mogę sobie przypomnieć, jak mówiłem o orężadzie. Dziękuję, psycho.
0: Wyciszyłem psycho, żeby nam tu nie przeszkadzał.
2: Ciekawe, czy może mieszał ten, bo tak jak wiesz o tym, że jak przedawkujesz syrop na kaszel, to potem możesz mieć opcje różne?
0: No to się mówi, że studenci różne opcje tam wynajdowali, tak? Z tymi syropami. No.
2: Tam jest, kurde, taka substancja. Teraz jak ktoś na czacie może powie. Coś takiego. Był taki syropek i w tym syropku była taka substancja. W małych ilościach, wiadomo, nieszkodliwa, nic się dzieje, ale w dużych ilościach i to często było tak, że ten syrop się po prostu podgrzewało, żeby on się taki zrobił bardziej skondensowany. I ta substancja zostawała.
0: No, to ostrożnie z takimi tematami, wiesz, bo YouTube może krzywym okiem się patrzeć.
2: Naprawdę?
0: No, trzeba, wolę tu uważać, no, żeby tu, to wiesz, zaraz będzie jakieś propagowanie, coś tutaj.
2: Jakie propagowanie, jak to, w ogóle to jest niebezpieczna sprawa, nie? Tusipekt.
0: No, to dobrze pamiętałem, Tusipekt.
2: To chyba kodeina w tym była, tak mi się zdaje.
0: No jakoś tak to stymulująco działało, tak? Że można było dłużej siedzieć, no.
2: Efedryna.
0: Jak nie powiem co.
2: Efedryna, benzoesan sodu i wyciąg z ziela tymianku. Saponiny. Chyba ta efedryna. Nie wiem.
1: Ale jak jesteśmy przy takich produktach, to ja pamiętam jak chłopaki na studiach...
4: Teraz miałem cały czas mikrofon wyłączony. Nie wiem, czy mnie...

0: irygacja.
1: Nie pamiętam dokładnie, co tam było, ale w każdym bądź razie to można było odsączyć tą sól i wtedy wychodził sam ten proszek i to robiło dobrą faskę. Ja tego nie spożywałem, ale widziałem, jak oni to żrą, jak ich wykręcało i potem chodzili do tyłu chyba przez parę godzin.
2: Benzydymian, chlorowodorku,
1: O.
2: substancje pomimocnicze, powidon, tulenosulfonian, trójmetylocytalaminowy.
0: No to ostatnie, to coś mi tak nazwa zbieżna z tym, co jest tam psychoaktywną substancją w rozpuchu, w rozpuszczalniku nitro, tak mi coś się przypomniało.
2: Może.
0: No różnymi rzeczami można się kopać w głowę. Nie polecamy się kopać w głowę, chyba, no.
2: W Akszonie zabronili sprzedaży powietrza sprężonego dla osób, które nie mają 18 lat.
0: No, choć aż korci, żeby powiedzieć, że niech każdy odpowiada za swoje czyny i robi, co mu się tam względnie podoba, jeśli nie szkodzi innym i chcącemu nie dzieje się krzywda i tak dalej.
2: Nie, nie, nie, proszę nie robić, nie robić złych rzeczy. Bo YouTube zdejmie.
0: No właśnie, nie róbcie złych rzeczy. Let's be friends.
2: No, let's be friends, all
0: Power
2: be
0: of
2: friends.
0: love. Power of love.
2: Kurde, ale tak szczerze powiedziawszy, za dzieciaka to się różne rzeczy robiło. Ja kiedyś pierdolnąłem sobie lek nasenny, miałem go wziąć łyżeczkę, a wziąłem kurwa łyżkę stołową.
0: A co tam? No? Żeby dwa razy nie chodzić, to się od razu całą
2: Jak
0: łychę
2: mnie
0: wezmę.
2: pierdolnęło. O Boże, ja spałem chyba z 15 godzin, ale przed tym, zanim jeszcze zasnąłem, jaką kurwa opcję miałem przed oczami, to nie zapomnę. Mi się chłopie kolory zrobiły wszystko.
0: Zrobiła ci się paleta 8-bitowa.
2: Ale naprawdę, to nie polecam nikomu. To było trochę straszne, powiem wam. I nogę takie jep. I się budzę rano. Ej, o kurwa. Nie, nie. Nie. Ale kurde, przydałoby mi się coś takiego teraz. Tylko w mniejszej ilości. Tak właśnie łyżeczka, nie taka łyżka stołowa.
1: To woda utleniona do alkoholu.
2: Nie no, ale tak wiesz, żeby zasnąć, nie? Żeby mieć jakieś
0: Pigułkę! Weź se iść do dresiarzy, pigułkę gwałtu se kupi se i sobie nasem. Pach!
2: Ale tu nie śpisz
0: I
2: wtedy, a tu
0: padniesz tak.
2: chodzi o to, żeby zasnąć, bo pigułka gwałtu wcale nie powoduje, że ty śpisz.
0: No to w końcu cię zmęczy to, że nie możesz się ruszać i jesteś kołowaty i zaśniesz, no. Nie no, oczywiście żartujemy, nie namawiamy do spożywania żadnych psychoaktywnych substancji, czyli też pietruszki nie kupujcie w warzywniaku, ona też podobno jest psychoaktywna, jak się dużo zje pietruszkę.
2: Jak się zje dużo bananów, to tam jest potas, a potas jest radioaktywny.
0: A co ja tu widzę? Znalazłem właśnie informację o tym, że w głowie mamy fabrykę narkotyków. I to jedne z groźniejszych.
1: Szyszynka.
2: Adrenalina.
0: Szyszynka, dobrze. Widzę, że znasz temat. Co z tym robimy? Ja chyba tą głowę muszę zanieść na komisariat, cholera jasna.
2: Kurde, moje dziecko produkuje adrenalinę. Tak nie może być, kurwa.
1: Jeb donosik do płoku Łatuły.
2: Kurwa, dealer. Mój mózg został dealerem adrenaliny.
0: Przepraszam bardzo, ale moja głowa w tym momencie okazała się nielegalna. Oznacza, że nie mogę jej dłużej używać.
1: Proszę ją tu upierdolić.
2: Jezu.
0: Chciałem oddać tą głowę w depozyt do czasu zakończenia sprawy. Niech to się wyjaśni, czy ta głowa jest legalna, czy nie.
2: No właśnie, czyli jeżeli to, co my produkujemy, jest legalne, no to tam, co... Kurwa, teraz nie wiem, czy jak to powiem, to YouTube to nie zbanuje. To może nie, ale...
0: To
2: ale
0: mów
2: chodzi o tą
0: szyfrem, to
2: wyspę.
0: mów
2: Ale chodzi
0: szyfrem.
2: o tą wyspę.
0: Mów, mów, mów.
2: Chodzi o wyspę pana tego, wiecie kogo. To tam, jak się
0: Pana Kleksa.
2: produkowało, wiecie z czego, to chyba
0: I
2: legalnie.
0: jak się na wyspie wiecie kogo produkowało, wiecie co z wiecie kogo, to wtedy wiecie co
2: No.
0: było.
2: Nie no, ja się trochę boję, że YouTube kurwa statku tak banuje.
0: To jest właśnie współczesny YouTube. Jak na wyspie wiecie kogo, robiono wiecie co, z wiecie kogo, to wiecie co dalej. Wiecie, kto za tym

0: stoi.
1: Dokładnie. A to najlepiej jeszcze, bo była taka opcja z tym, że najpierw to trzeba było zastraszyć, a potem jakby rozweselić. I wtedy było najlepsze, takie najświeższe. To z tego mózgu płynęło. Bardzo ładne. Ja pierdzielę, na tej wyspie pana E. Tam dużo rzeczy musiało ciekawych się dziać. Dużo ludzi tam w ogóle latało. Hillary Clinton, Elon Musk.
0: Wszyscy. Cała śmietanka. Ale, i to jest takie tragikomiczne wręcz, bo to już mówiłem, na tej wyspie nie ma absolutnie nic ciekawego. To jest kurwa jakieś drzewa, piach i jakaś mroczna świątynia, w której jest nie wiadomo co, jakiś pan zniszczenia, przechuj chuj nad najchujowsze chuje, Lucyfer, gwiazda zaranna, pan zniszczenia, to już było. No i może on tam siedzi, jakaś dziwna świątynia, piach, drzewa, tak nic, jakieś dróżki, nic tam nie ma ciekawego. Po cholerę oni tam latali wszyscy.
1: Na wyspach Bergamuta podobno.
0: Na wyspie Epsteinusa podobno. Co tam? Ja już nie wiem, nie będę mówił, co podobno tam.
1: A jest i tylko wysp tych nie ma, a wszystko fikcja.
0: I tylko wysp tych nie ma i pokazany taki ten, że powiesił się sam we własnej celi tam tylko i tylko wysp tych nie ma! Ha, ha, ha, ha, ha. I się zabił kolejny świadek.
1: Kamery się same wyłączyły.
0: A papiery się spaliły same. To było tak zwane samozapłon. Się podpaliły same papiery.
1: No. Nie, bo to słuchaj, to może naukowo wytłumaczy, wiesz, jak masz, że atomy przeskakują, to te wszystkie atomy tak magicznie kwalinę.
0: Przyszedł pan sprawdzić to specjalista, powiedział, no mogła pójść iskra jakaś dziwna, mogło się zapalić same te papiery, jest to niewykluczone. To zamykamy sprawę. A kamery popsute były akurat w ten dzień, Boże bardzo, się urwał kabel, to nie wiem, czy to ktoś urwał, czy coś, tam się urwało.
1: Z kosmosu przyleciały te atomy i pierdolnęły w kamerę.
0: Teoretycznie kabel też się mógł sam urwać. Grawitacja mogła tutaj zadziałać.
1: No. Woda, grawitacja, powietrze. To wszystko działa.
0: A te ślady tutaj na ciele siniaki, no mógł się bić sam, bo bardzo siebie nienawidził. Zanim się zabił, już się dusił, ale jeszcze się bił sam.
1: Bił się w pierś.
0: Bił się w pierś, właśnie.
1: Nożem.
0: A to, że się zastrzelił sam z łuku, też jest to niewykluczone. Ludzie, mamy tu takiego cyrkowca, sprowadziliśmy, który powtórzy ten numer i da się samemu zastrzelić sobie w plecy z łuku. Trzeba być tylko bardzo wygimnastykowanym.
2: Albo bardzo szybkim.
0: Albo bardzo szybkim, jak Flash, dokładnie. Wystrzeliwujesz strzałę, biegniesz przed strzałę.
3: I się tam zastrzeluje z łuku. Zanim zarzuci strzała do swoich pleców.
1: Jak to by ksiądz powiedział, gdyby te dzieci nie były tak ubrane, to one by nie nęciły.
0: Przestań.
3: Co tak powiedział?
1: Wiesz, to słuchaj, no przecież, no jak to tak, no gdyby nie chciały, to by się tak nie ubierały. No.
0: Ale po co ty to mówisz tutaj? Oj, gamble.
1: Bo ja jestem człowiekiem.
3: Było coś takiego.
1: Był taki ksiądz, no.
0: No był, no który to był ten. Dziwisz chyba, tak? Mówił. No, kuszą kapłana, na niego, na kapłana nieszczęście sprowadzą, jeszcze same coś tam zło uczynią. No. I kuszą
3: dobra,
0: tymi.
3: To ja teraz będę adwokatem diabła.
0: Będziesz bronił księży pedofili.
3: Cicho. Bo w innych religiach jest. Bardziej to jest wyraźne, nie? Że tam dzieci 8 lat, 7 lat to już mogą być żonami. No.
2: Wszystkie dzieci.
3: No i to już jest dobrowolnie tam.
0: Oj, ludzie. No. cuda w tej budzie. No to, to tak, to ja będę adwokatem diabła, będę bronił tych księży pedofili, tak powiem, no. A któż nie ma pokus? Ksiądz też człowiek?
3: Ja. Pan Jezus nie miał pokus.
0: No, Pan Jezus faktycznie nie miał. Znaczy, pokusy miał, ale im nie ulegał, przecież go szatan kusił na pustyni.
1: Wstaje dzień w pewnej wsi, tam gdzie ludzie nie są źli, a ta wieś to nazywa się Tylawa. Kiedy ksiądz... Kurwa, nie mogę.
2: Gdzieś na czacie.
1: Kiedy ksiądz bije w
0: to, to, to musisz jak Michael Jackson śpiewać.
1: No koń, oto znak, że zaczyna się zabawa na plebanii.
3: Nie bluźnij, nie bluźnij, synu, bo to nie było tak, to było całkiem inaczej odwrotnie, co ty teraz myślisz.
0: To jest przeróbka jakiegoś utworu Michaela Jacksona, nie?
1: Tak, tak, tak. I to tego takiego naprawdę, wiesz, takiego wholesome.
0: Kiedy ksiądz bije w dzwon i gdy parska raźno koń, oto znak, że zaczyna się zabawa.
1: Na plebanii w robaczcowej odpina stanik oazowy boj pisze ojojoj.
0: Straszna ta piosenka jest dobra, bo zostaw, wiesz, straszna piosenka jest. Śmiejemy się z poważnych rzeczy.
1: Wiesz, śmiejemy się z tego, to kurwa się śmiejemy, w jakim my świecie żyjemy. Nie z tej sytuacji, tylko w jakim my kurwa tak, świecie
0: no,
1: żyjemy.
0: No to już jest taki śmiech rozpaczy, nie? Trochę.
1: No. Kurwa, no, drama.
3: Czekaj, bo to jest bardziej śmiech przyzwolenia na to, co się dzieje, że te wielkie elity przyzwalają na to i tak sobie...
1: Nie, ja ci powiem inaczej, psycho, bo gdyby ci ludzie, ja ci daję pewność, gdyby ci ludzie, no, którzy napisali tę piosenkę, mogli się spotkać z tym typem albo tym księdzem, to ja czuję, że ci ludzie by kurwa ich... No ten teges. No. Także ja uważam, że te piosenki wcale nie są po to, żeby jakby śmiać się z tej całej sytuacji, tylko po prostu... No pokazać, w jakich my kurwa żyjemy czasach.
3: No to chyba ja o tym sam powiedziałem, że my żyjemy w takich czasach, że już tak nie bardzo to kogoś oburza, bo piosenki takie jakieś tam o pedofilii albo...
1: Ale to ma tam... oburzać, to ma powodować emocje, bo...
3: Ale,
1: to...
3: ale nie powoduje emocji już teraz, to nie czula na te emocje.
0: No zmienił no się, na pewno się zmienił trochę odbiór. Arka Satana to jest bardzo, bardzo stara kapela, taka trochę undergroundowa. Ja to jeszcze słuchałem na Wirtualnej Polsce w MP3-kach, gdzie MP3-ki, gdzie nie było YouTube'a, nie? Tylko się na przykład MP3-ek szukało na Wirtualnej Polsce. Z muzyką.
1: Ha, ha, ha, ha, cza, cza.
0: Kto tam tak ładnie za ten falsetem zaśpiewał, Piotrek?
2: Ja sobie jajka ścisnąłem.
0: Jaki piękny falset. Normalnie Thomas Anders i Dieter Bohlen z Modern Talking byliby tu pełni podziwu nawet.
2: Jeszcze ja?
0: Mimo, że to oni jako jedni pierwsi zaczęli w muzyce popularnej śpiewać falsetem.
1: Tychę cel bramy, odtula zbrok, ja na czarnym przesłu kieruję krok.
3: No, aż tak bardzo nie śpiewali falsetem, no nie przesadzaj.
1: No, nie, no bo oni nie mieli mojego głosu. Właśnie, widzisz. A ja mam głos, który mogę wykrzywiać czasoprzestrzeń i ten, pękać szkło. Ach, kurde, abym... bym chciał taki zespół. Ostatni chyba kawałek jakiś to było 500 plus. Daj mi 500 plus. Dałoby okay. Się.
2: Jest, teraz sobie wpisałem, sprzed dwóch tygodni Rafa La La Land. I w tle jest to coś.
0: To coś? Jak pan śmie?
1: No tak, jak nie można, tak.
3: Chodzi o Zawiszę, tak? Że tak powiedział, że to coś.
0: Tak, ale to też było, w sumie mi to jakoś tak rozbawiło, no będę się tutaj, kurwa, że jakiegoś Rafalale, jakiegoś śmiesznego pederastę, kurwa, przebijającego się, takie kopyto końskie i na to jakieś szpileczki, no i taki sobie przychodzi dziwak. Dobra, ale on, może bym szanował, gdyby nie to, że to jest...
1: Jeszcze każą się traktować poważnie?
0: Strasznie awanturnicza osoba przede wszystkim, szukająca ciągle z każdym za dymy. Męska prostytutka, tak wielu twierdzi, tylko jest ktoś, kogo powinniśmy szanować specjalnie? Jakoś chyba nie. Jeżeli taki Zawisza sobie powiedział to coś, to w sumie mu uprawnione jak dla mnie trochę.
3: Jakby do mnie ktoś powiedział, że to coś, to nawet bym miał fajnie. Chuj, jestem to zajebiście.
0: Jest to co prawda trochę odczłowieczenie, odebranie człowieczeństwa drugiej osobie, ale...
1: Ale ja lubię, powiem szczerze powiedziawszy, Twittera. Teraz sobie patrzę. Jakiś Marek Jakubiak, a.k.a. PiSowiec, pyta się Donalda Tuska, gdzie jest chleb za 30 zł, pokazuję zdjęcie promocji z Biedronki najgorszego chleba. No, powiem tak, to ja też mogę znaleźć, też mogę sobie w gówno zrobić.
3: Ale o co ci chodzi? Gimbal, o co ci chodzi, że to nie ma chleba za 30 zł?
1: No bo gdzie? Znaczy nie, no bo nie ma chleba za 30 zł, trochę przesada, ale...
3: No jest, ten... 2,75 jest.
1: No, ale z drugiej strony pokazywanie takiego najtańszego gównianego chleba jako taki argument też nie jest ten, bo kto w większości ma, powiedzmy, kto kupuje w większości w Biedronce chleb? No, bądźmy szczerzy.
3: Ja.
1: Prawda?
3: Ja. I w Lidlu też 2,75 kosztuje.
1: Ten chleb jest słaby, to znaczy... Tragiczny.
3: No dobra, to 5 zł najdroższy teraz to jest.
1: Nie wiem.
3: To jest najlepszy.
1: No, ja tam.
3: A
1: ja
3: ty
1: tam...
3: za ile kupujesz te?
1: Ja kupuję za 4 z hakiem z piekarni.
3: No to do 5 zł, no i dobra. To a nie za 30.
1: Nie no wiadomo, tylko mówię, że zawsze znajdą jakieś takie opcje. Zresztą w ogóle ostatnio dużo się takich fajtów dzieje pomiędzy PiS-em a PO. Szczególnie na TikToku. Boże, ja dziękuję, że nie mam TikToka, bo chyba bym się powiesił.
3: Nie lubię tego TikToka. Raz tam wszedłem i jakoś...
1: Ale to niestety dociera do mnie, bo TikTok ma to do siebie, że po prostu on...
3: Bo twoja siostra jest na TikToku, widziałem. Ale to ja jej nie oglądam.
1: A bardzo dobrze.
3: Nie oglądam jej.
1: A niech się kurwi.
0: Słuchajcie, zamordystyczny rząd... Ciągle wprowadza kolejne zamordyzmy. Tym razem mają wejść nowe przepisy, że jak sprzedacie coś na jakimś Allegro 30 razy, to automatycznie to Allegro będzie, czy inna jakaś, inny serwis, sklep, cokolwiek, będą informować fiskusa, że wy coś sobie sprzedajecie i wam się przyglądną, będziecie się tłumaczyć, że sprzedaliście majtki używane.
3: Krawiec, weź te fake newsy.
1: Ale to nie jest nowy przepis. Ale to nie jest
3: to
1: nowy
3: nie
1: przepis.
0: Gumball, daj psycho dokończyć wypowiedź. Co mówisz psycho, bo ja nic nie zrozumiałem.
3: Gdzieś, nie wiadomo gdzie.
0: Gdzie przeczytałem? Na gazeta.pl.
1: Ale to nie jest nowe prawo w ogóle, bo ty jesteś zobowiązany, jeżeli sprzedajesz więcej tam niż, nie wiem dokładnie, jest jakaś sumka. Jeżeli jakaś sumka ci się przekroczy albo sprzedajesz faktycznie dużą ilość, no to pewnie te 30 albo coś takiego, to jesteś zobowiązany do poinformowania, ale sam fiskus może się też tobą zainteresować. No nie sprawdzają to Allegro. No to tyle jedynie upraszcza im sprawę, że samo Allegro im poda, ale praktycznie te przepisy już istniały. To jest po prostu uproszczenie tych przepisów, bo sam fiskus szuka tego Allegro, więc to nie jest to, bo ty sprzedając nie jesteś prywatną, znaczy no te informacje są publiczne, więc to nie jest tak, że to jest dla nich jakoś fenomenalnie trudne.
0: Mm-hmm. No dobra.
1: Także wiesz, sprzedając produkt, no go, okej, możesz parę razy sprzedaj do pewnej sumy, nie zostaniesz tutaj owalony przez fiskusa, no ale jak jednak robisz to powiedzmy stale i w pewnym sensie to jest twój dochód, no to oczywiście, że fiskus się do tego dopierdoli, no chłopie, no co ty myślisz, że nie?
0: Zobaczymy, nie podoba mi się takie jakieś, tu zwróć uwagę, że jest automatyczne informowanie, jakieś wysyłanie do skarbówy, wiesz, mi się strasznie to nie podoba.
1: A myślisz, że tego wcześniej nie było?
0: No nie wiem.
3: Kurwa, cały czas było już...
1: Chłopie, no, Steam. Na...
3: Steam. 2020 na pewno już było takie
1: Platforma Steam prosi ciebie o dokładne informacje podatkowe, jak przekroczysz pewną sumę, sprzedając przedmioty na ich tym.
0: Tak?
1: No. Także to nie jest jakaś nowość. Nawet głupi Steam, który jest amerykańską platformą, gdzie masz, wiadomo, kupujesz gry, możesz sprzedawać przedmioty w grach, no i jak odpowiednią ilość transakcji o pewnej sumie przekroczysz, no to już musisz podawać swoje informacje.
0: Czyli co, taki Steam cię prosi o, w przypadku Polski o jakieś dokumenty zaświadczające, że podatki zapłaciłeś, że masz jakąś działalność, czy coś takiego?
1: Tak. Znaczy nawet nie chodzi o to, że oni muszą też te informacje podać rządowi.
0: Coś muszą wpisać. To, no. To ja bym odpowiedział, nie rozumiem pytania. I okej. Okay. I pomiń, skip, nie wiem. A co cię to? Małpadupa.pl, mój mail. Okej, skip już i dajemy gierkę.
3: No dobra, krawiec, ale wtedy to nie osiągniesz transakcji, to ci nie sprzedadzą albo nie kupisz towaru.
1: Nie, kupisz, bo te gówno nie sprawdzają tego tak naprawdę.
3: Da się to obejść jakoś.
1: Da się. Tam nie sprawdzają tego. To na Allegro jest gorsza sprawa, bo na Allegro faktycznie jest u nas. I to już jest trochę gorszy problem, bo Allegro jest firmą polską, więc jest problem. Ale taki Steam, no to wywalą go tam. Gaben ma w dupie Polskę i nasze przepisy. Więc to, że ktoś tam wpisze sobie dupa zamiast prawdziwych informacji podatkowych, to wiesz, to go nie interesuje.
3: Dobra, poczekaj, Gimbal, ale wiesz, każdy ktoś z jakiegoś konta musi zapłacić, nie? Albo tam z jakiegoś fejkowego, albo nie.
1: Ale możesz Nie. W sumie nie musisz. Możesz kupić sobie PaySafe Carda. To jest takie coś, co w Żabce możesz nawet kupić. I ty nic nie musisz
3: podawać.
1: Dobra,
3: wiem o co ci chodzi, ale to w Żabce nawet jak kupisz, to i tak musisz kupić to ze swojego konta jakiegoś bankowego, nie?
1: No jak, możesz zapłacić gotówką możesz zapłacić.
3: Aha, okej. Okay. No. A myślisz, że każdemu się chce tak chodzić do Żabki i...
1: Ale ty się mnie pytasz, czy jest możliwość. To ja ci mówię, że jest możliwość.
3: No okej. Okej, bo ja nawet drugi raz o tym słyszałem, ale nigdy czegoś takiego nie korzystałem.
1: Mówię, że...
0: Panowie, tutaj przerwę. EV Place pisze, że w USA weszło to samo. Ponad $600 i donoszą na ciebie z automatu do skarbówki. Do tej pory musiałeś samo donosić na siebie, zaciskają pętlę. No ja też tak to widzę, jest to na każdym kroku zaciskanie pętli i uzależnianie nas i patrzenie nam na ręce i kamera nawet w dupie i dzięki temu mi się wyświetla odpowiednia reklama.
1: Ale są ogólnie to skurwysyny, bo pobierają hajs od ciebie nawet jak nie jesteś im nic winny, bo przykładowo robiąc na YouTubie i masz te reklamy, to wiesz, że 15% kasy leci na podatki do USA?
3: Niech leci nawet te 15%, tylko żeby do mnie ta reszta przychodziła do mnie, nie?
1: 50% ucina ci YouTube, 15% z tych 50% to podatki. No, także tak to wygląda, więc sporo tracisz. I te podatki, oczywiście te 15% to jest bo USA jest wspaniałym partnerem Polski i pozwala na redukcję z 30 do 15, podając swój dowód osobisty. To znaczy informację, że jesteś po prostu z Polski. Więc świetnie. To samo na Twitchu się dzieje i to jest masakra. Powiem szczerze, USA ma niezłe opcje, oni nic nie robią, a podatki ściągają z ciebie. Płacisz podatki, kurwa, w kraju, w którym w ogóle nie mieszkasz, nic.
0: To wszystkie kraje, wszystkie rządy tak mają, że nic nie robią, a podatki ściągają.
1: No.
3: Dobra, nie o to chodzi, krawiec. Ale Gimbal, to nie o to chodzi, że nas jakiś tam kraj wyciągają, tylko te korporacje, nie?
1: Nie. To USA.
3: A co?
1: USA to jest...
3: Tam USA. USA.
1: Bo jest, jest prawo takie, że jeżeli firma jest w USA i świadczy usługi jakieś albo inne opcje, to jeżeli płaci komuś, to USA ma prawo podatkowe i 15%. Znaczy no tam 30%, a jeżeli jest kraj, który jest w takiej liście tych biznesowych, no to jest tam 15% albo 10%.
3: Tak, tak, a czy Unii Europejskiej się to prawo
1: jest ważne? Ale to gówno, kogo obchodzi, bo Polska podpisała papiery z USA.
3: Z kim?
1: No z USA, no my no wszyscy... To... No, my mamy...
3: Ale Unia Europejska cała też podpisała
1: te ale to większość tych krajów podpisała te papiery. Ogólnie USA pobiera haracz, hardy, także... Oni mają podatki z ludzi, którzy nawet nie mieszkają w USA i to jest najlepsze.
0: A w ogóle te przepisy o automatycznym informowaniu tam z bazy, przy patrzeniu na łapy, już do skarbówy idzie donosik, to prawo unijne chciałbym tylko wspomnieć, a nie polskie.
1: No tak, Unia w ogóle chce nas trochę tam dokurwić tymi podatkami, z tego powodu, że oni by chcieli, żeby więcej hajsu trafiało do Unii Europejskiej ogólnie.
0: Zwiększyć ściągalność. Przyszedł przykaz, że trzeba zwiększyć ściągalność.
1: No, bo to chodzi ogólnie, że to do wielu krajów trafia. Unii Europejskiej się nie podoba, wiesz, ich budżet. Chcą większy budżet mieć, więcej hajsu, no to jakoś trzeba to rozwiązać. Ogólnie Unia Europejska teraz robi takie opcje, że trochę mnie to wkurza. Szczególnie to, że oni kolaborują z tym Klausem Schwabem, z różnymi innymi opcjami. I że nie przeraża cię na przykład, że w pewnym momencie powiedzą ci, że nie możesz jeść mięsa?
0: Nie powiedzą nic takiego. To raczej, jeśli już miałoby to w tą stronę iść, to będzie to wiadomo, że proces długotrwały bardzo. Więc nie powiedzą nagle, nie możesz jeść mięsa, by się nikt nie zgodził.
1: Właśnie.
2: Słyszeliście o tej akcji, co Czaszkoszki z Warszawy podpisał jakiś tam sobie papier z przywódcami 100 innych miast na świecie, że chcą wprowadzić coś takiego.
3: Tak, każdy, wszyscy.
1: No, wszyscy o tym słyszeli.
2: Ja się pytam, bo ja nie oglądam generalnie polskiej, w ogóle telewizji praktycznie nie oglądam.
1: Ale to w necie było, to nawet było u Atora.
0: Okej, dajmy dokończyć temu Piotru.
2: W każdym razie było o tym, że będzie 16 kilo mięsa i 8 nowych ubrań na osobę rocznie. I tam 100 ileś samochodów na 1000 osób i generalnie nic nie będziesz miał i będziesz szczęśliwy. Nie?
1: To były progresywne, bo według tych doskonałych to ma być 0 kilogramów mięsa.
2: Tylko mąka z książki.
3: Zero samochodów.
1: Zero samochodów.
0: A nie wydaje wam się w ogóle, że to jakoś tak w zastraszającym tempie zmienia się nasza percepcja na to wszystko i się przyzwyczajamy. Dawało się abstrakcją, że gdzie by ludziom zabronili, nie? To nagle coraz więcej głosów, media o tym piszą na poważnie. Wiecie o co chodzi, nie? Że ten efekt gotowania żaby zapierdala w zastraszającym tempie, można by tak dziwnie powiedzieć.
1: COVID był testem, jak daleko można pójść, jak można sobie pozwolić z ludźmi bawić się.
0: No. Może też tak trochę, no, było.
1: Aby bawić się na całego trzeba.
3: Ale to prawda, że
0: a to była piosenka o paleniu marihuany, czekaj. Przepraszam bardzo.
1: Tak była.
3: Marihuana, tak.
0: To szkiełko wszystko potrafi.
1: A malinowy król był o kondomie.
0: Wystarczy nabić stafem, a wszystko będzie zielone. Nie, jakoś tak to szło.
1: Jakaś nowa wersja, nie znam.
3: Wszystko będzie różowe, chyba tak było.
1: Kurde. Powiedzcie mi, kiedy, kurwa, te atomówki pierdolną? Tak szczerze,
2: to jak najszybciej.
1: Ja już tak czekam, szczerze powiedziawszy, to tak jak jedna osoba powiedziała, może ja też tak zrobię, kurwa, wyjdę wtedy, jak już zaczną te syreny wyjść, kurwa, wyjdę przed dom, powiem, czekam. Niech pierdolny.
2: A rozbierzesz się do naga?
1: A ty?
2: Nie, ja
3: Gimbal, jak atomówki pierdolą, to już nie będziesz miał kiedy wyjść przed ten dom, ani pod bunkier. To będzie pierdolnięte i chuj tam. No i trudno. Jesteśmy w takiej symulacji akurat. Zobaczymy, może w innej symulacji będzie lepiej.
1: Symulacja się psuje, muszę zrecetować.
3: Właśnie trzeba do drugiej przejść natychmiast, bo jest taka możliwość.
1: Wersja beta.
3: Wersja... Zeta chyba teraz będzie.
1: Kurde, no szczerze powiedziawszy, no zastanawiam się to wszystko jak przejdzie. Czy faktycznie to jest wstęp do czegoś większego, czy to się skończy, tak jak mówią wszyscy, że na wiosnę ma się skończyć, czy wiosnę, lato, sorry, że w lato już ma się skończyć. Tak, wy to wszystko widzicie.
3: Tak, tak, a w październiku mają być wybory i znowu będzie nowe rozdanie, kurwa, i nowa symulacja. Nichuja, kurwa, ja w to nie uwierzę już. Nigdy w życiu.
1: Nowe rozdanie, tak, kurwa. Stare mordy.
3: Stare mordy, nowe rozdanie. Symulacja, kurwa, musi się zmienić i to jeszcze niedługo, kurwa, bo ja do 7 czerwca mam umowę podpisaną z niemiecką firmą, gdzie pracuję. Jak się skończy symulacja, to ja pójdę.
1: To, co to za firma? Hajsze?
3: Nieważne. Nie powiem ci, bo to jest dziwna firma.
2: Firma Erdol.
1: Panie się odpierdol.
3: Właśnie pierdol.
0: Firma Bayer będzie tam jakiś cyklon B produkował.
2: Cyklon Glut?
1: A to Bayer produkował?
2: Bayer.
1: O kurwa, jebać.
2: A Siemens zrobił kable do czołgów.
3: A to nie...
0: I heroinkę dla dzieci produkowali swego czasu.
1: Aha, to najpierw było tak. Był Zyklon A, Zyklon B i aspiryna C.
2: I szczoteczka Oral C i Anal B.
0: I Pan Adolf.
1: Do żylnie, kurwa.
0: Kiedyś widziałem takiego mema, był właśnie Pan Adolf i tabletki powlekane cyklonem B, coś takiego.
1: No, ze śrutem. To on sobie wziął, tak. Właśnie jak to w ogóle jest? Ja tak zawsze zastanawiam, jak to się stało, że nigdy nie znaleziono jego ciała? To jest dla mnie taka największa zagadka w sumie całej tej
3: wojny.
1: Ale
3: kogo?
0: To nie mówmy o nim, wiadomo kogo, dobra. Zostawmy może takie tematy.
3: On pojechał, polecił do Argentyny i sobie tam żył jeszcze.
0: Zgolił wąsa, on dlatego tego wąsa tak hodował, bo wiadomo, że jak potem zgoli, to nikt go zupełnie nie rozpozna, bo cały czas z tym wąsem już tak się utrwalił, nie? To zgoli wąsa i nie do poznania. Ja kiedyś wykasowałem graficznie Adolfowi wąsy, puszczaliśmy na nocnej jeździe taką symulację, jak wygląda Adolf bez wąsów, jakby tak zupełnie inna twarz tak się jawi zupełnie, to dużo zmieniają te wąsy.
3: Dobra, ja teraz mówię. Przecież są zdjęcia Adolfa z Argentyny, gdzie on tam uciekł i założył sobie nową rodzinę
1: zdjęcia.
3: I jakoś tego nikt nie rusza w tym temacie.
1: No ja nie wiem, skąd te zdjęcia masz, bo ja ich nie widziałem.
2: Albumu rodziny.
3: Jak nie widziałeś?
1: Zawsze był taki mem, nie? Nikt. Kompletnie nikt. Kanał historyczny o 3 w nocy i pan Adi kurwa leci na spotku kosmicznym.
3: Nie, on poleciał samolotem. Jak już się wyleciał i statkiem tym podwodnym. Poleciał do Argentyny. No, ej, są zdjęcia naprawdę plemion amerykańskich, Ameryki Południowej.
1: On poleciał statkiem.
3: On tam mieszkał i założył rodzinę swoją. No kurde. Chyba nie mówicie, że ja oszukuję.
1: Leciał statkiem podwodnym.
0: Jak się ma olbrzymią kasiorę, wpływy i tak dalej, to myślę, że upozorowanie, mistyfikacja własnej śmierci do zrobienia i wielu się na to zdobyło. Żaden problem. Jak na przykład ten handlarz, od którego respiratory polski rząd kupował, no niby się skremował gdzieś w Albanii, skremowany, ale potem...
3: Niby nie żyje, ale gdzieś tam może mieszka.
0: A on tam grube miliony, on dostał kilkadziesiąt baniek, no to za tyle można sobie kupić kilka willi w różnych krajach, nie wiem, pokupować jakieś lewe paszporty, dokumenty, wszystko. Ale... I jeszcze ci parę baniek zostanie, nie? Na narkotyki, dziwki.
1: Ale wytłumaczcie mi to. Jak chcecie kupić respirator, nie? No to idziecie do firmy, która sprzedaje respiratory. Dlaczego oni kurwa nie zrobili tego? Tylko, o, tak nagle jakiś mietek tam przychodzi i ej, ja mam tu respiratory, za pazuchą, kurwa.
0: Ale ty się więcej śmiejesz, niż mówisz i nie sposób zrozumieć, bo się sam rozbawiasz swoim humorkiem, dowcipem i przekaz jest zaburzony. Więc ja nic nie zrozumiałem.
1: Bo jestem napity, mam prawo.
0: Dobrze, dobrze.
1: Ja się.
3: No bo jest piątek, piątoczek, piątunio. Ja też jestem napity, ale posłuchaj.
0: To idźcie stąd, pijaki jedne, pijaki.
3: Cicho, kurwa, ja teraz mówię. Bo tylko jeden człowiek wtedy miał respirator do sprzedania. Jakiś handlarz, który miał 100 tysięcy respiratorów po 8 milionów. I chuj wie, gdzie one się podziały, bo nie było wtyczek do nich. I on zniknął, kurwa, nagle gdzieś tam, Albanii.
1: Magik jebany.
3: Magik, kurwa, nie czuję już, ale chciała go nie znaleźć, tylko spalili jakieś inne. No kurwa, to jest Polska, kurwa.
0: Dobra, panowie, to iście się może położyć, się przełączcie na odsłuch, bo jak już taki humorek, że się cały czas śmiejecie, to znaczy, że już... Nie radiowo się robi.
3: Nie, nie, mordo, nie będziesz mi mówił.
0: No, dobra.
3: O, już. Bo psycho źle mówi. No, dobra, no też. Idę do Kloda.
0: Idziesz do Kloda, a to szkoda. Taki wierszyk. Idź do Kloda.
3: Idę, jak on już pewnie skończył, nawet nie wiem.
0: Idź do Kloda.
2: Zrób mu loda.
0: Idź do Kloda, zrób
3: mu loda. A, wyprzedziłem przyszłość. Aj.
0: To idź mu, zrób tego loda, no.
1: Jestem zwykłym chłopem, lubię wypić piwo, lubię też wódeczkę i kocham dziewczynki. Wychodzę na
3: parkiet.
1: A czemu
3: dziewczynki akurat?
1: A dlaczego nie?
0: A myśleliśmy, że właśnie jest odwrotnie u ciebie. Tu wszyscy myśleliśmy, że właśnie jest odwrotnie.
1: Nie.
0: Że nie dziewczynki.
1: Nie. No, nie. Wiesz, jak to jest. Anime robi swoje.
2: A lubisz takie z warkoczykami, czy bez?
1: A czemu wybierać?
0: jak on to powiedział wtedy dokładnie? Właśnie coś w tym stylu, że a po co mam wybierać? Jak ma,
3: i
0: mogę taki, i te, i te.
3: Takie coś takiego.
0: Jak nie. Mogę mieć i te, i te. Bo co mam wybierać?
1: Tam już pewnie przygotowany są od razu, jak wraca.
0: Te pytania musiały być przygotowane. Przecież by nie dopuszczono jakichś spontanicznych pytań od dzieci z dupy.
1: Pytań. A może po prostu te dzieci były na jakimś Adderallu albo nie wiem czymś i zaczęły pierdolić te rzeczy. Nie wiem, no kurde, no to też jest możliwe, że po prostu... No bo to są dzieci, no. Chłopie, no.
0: Może...
3: Mi się, krawiec, nie wydaje mi się, żeby to były przygotowane przez dzieci jakieś pytania wcześniej, tylko po prostu spontane. No kurwa, kto by... Normalnie się zapytał, czy papież lubi gumę turbo.
0: No, to było zapłacone. Jak ja bym zrobił deal z producentem tej gumy, to dziecko by się zapytało.
3: Jasne.
2: Ej, a wiecie, że gumę turbo produkuje turecka firma Kent?
0: Tak.
2: To. A Ali Akça wiemy.
0: Kto? Kto?
3: Wiemy,
0: kto?
3: Ale Akça, wtedy też...
2: On był Turkiem. To jest... Wszystko się łączy.
0: Aha, że takie powiązanie, że przypadek, że tu Ali Akça, tu nie turecka sądzę. Guma. No...
1: Nie, kiedyś była
3: ta... A to jeszcze było przed zamachem o tej gumie turbo, to papież mówił, że lubi gumę turbo.
0: A może... A może ta guma faktycznie była rakotwórcza, jak poszła taka fama i chciał świat islamu zniszczyć naszą cywilizację tą gumą rakotwórczą. Się nie udało.
1: Była taka guma jaja wielbłąda.
0: Żuli jaja wielbłąda kiedyś?
1: Nie, naprawdę. Ja była, nie, naprawdę była taka guma. Możecie sobie wygooglać. Bo mi się nazywa jaja wielbłąda. To może dam zdjęcie, chcesz zobaczyć? Wyślę. O, proszę. Możesz nawet na tym pokazać, na streamie.
0: No jest faktycznie Camel Balls.
1: U mnie w sklepie to było. W sensie... Mogliście to fizycznie kupić.
0: Znaczy można by to... Faktycznie są takie wyeksponowane na pudełku te jaja w wielbłądzie, więc to takie... No. Camel balls.
1: No jaja wielbłąda.
0: Wypełnione płynem tutaj jeszcze napisane i ekstra kwaśne jaja wielbłądzie. No, ci muzułmanie, oni mają słodycze, no. Co kraj to obyczaj, no.
1: Oni prawdziwe jedzą. Nie potrzebują podróby.
2: To ten. Teksańskie ostrygi sobie poszukam.
1: A niektórzy to lubią z kozą, takie jaja kozy. Tylko że to bezpośrednio.
0: Kurwa, tam
3: chyba
0: myszka chodzi.
3: Star.
0: Mysz chodzi jak krew z nosa, już naprawdę. Ach, coś tu zrobić, to jest mordęga.
1: Co? Co się dzieje?
0: Nic, z myszką mam problemy.
1: No znowu kolejna myszka ci się psuje? Przecież dostałeś.
0: No dostałem, ale ta Otto Misia pójdzie do zwrotu, a używam myszki, którą dostałem swego czasu od Traczkolwieka. Tej samej marki i świetnie działała, a tej samej marki kupiona. Widzicie, jak to życie zaskakuje. No.
1: I gówna.
0: I gówna.
1: A ja mówiłem, kup sobie Logitecha do niego. A ten rap nie posłuchał. No to co zrobisz? A ci mogłem wysłać nawet myszkę świeżą. No ale nie chciałeś. Co ja zrobię? Będę się teraz męczył. Jak Jezus na krzyżu. Która nie, stacja? No,
0: ja muszę szybko załatwić tą sprawę. Chyba się przejdę jutro do Media Expressu i kupię przynajmniej do czasu wymiany myszki. Na jakąś za 20 zł kupię. Byle jak.
1: O kurwa, ojej.
0: Stary, taka myszka za dwie dyszki, jak to mówił Energik, opisując tam jakiś sprzęt, myszkę za dyszkę, głośniki z Afryki.
1: No. Takie miałem kiedyś.
0: Głośniki z Afryki.
1: Firma Esperanza, piękna firma. A chłopie, tak dobre, że podwójnie się rozjebało. To nie wytrzyma dwukliku nawet. To tam jest pięcioklik.
0: Głośniki z Afryki. No w tej Afryce to faktycznie często są ludzie tak biedni, że mają jakieś takie bardzo, bardzo stare pecety, nie? Jakiś tam, wiesz, zdezelowany pecet, monitor CRT. No taki sprzęt już bardzo leciwy, wysłużony. Energik też pokazywał właśnie twórców niezależnych z Afryki, którzy kręcą filmy. No to tak strasznie wszystko tak zrobione na taśmę i sznurek, nie? Jakieś karabiny z drewna, tak dalej, no. Z tego,
3: a
0: co się...
3: Ej, ty, mordo, przepraszam, mówcie, a ja mogę się zapytać jedno pytanie? Ale dokończę tam.
0: No to świetnie się wstrzeliwujesz tutaj.
1: Co, no, to było przecież z tym afrykańskim Everybody in Uganda, no kung fu.
0: Co to było?
1: No tak, był ten film, nie? Z Warriorami z Ugandy. No to dobre było, kurde, nawet cało obejrzałem.
3: Chociaż dobra, ja tego nie widziałem. Teraz, cicho. No. Bo, dlaczego gardzicie tymi myszkami najtańszymi, które są najtańsze? Ja kupiłem sobie myszkę...
1: Znaczy ja gardzę. Krawiec nie gardzi.
3: Dobra, krawiec też w jakimś sensie. Ale ja kupiłem sobie za 8,50 czy 7,50 myszkę, która mi już 3 miesiące prawie jest...
1: A grasz w CS-a?
3: Nie, w nic nie gram.
1: No właśnie, no to jak będziesz coś grał, to dopiero się to się dowiesz do czego.
0: No, ty masz tak? taką myszkę do oglądania YouTube'a, no i do odbierania poczty, taką masz myszkę.
3: Dobra, Krawiec, ja ciebie się nie pytałem, tylko Gimbala. Bo on gra w gry, a ty tam.
1: No bo grasz. Dobra, ci powiem wprost, ale pewnie chuja z tego nie zrozumiesz.
3: Zrozumiem.
1: Dobrze. Trzy rzeczy w myszkach są tak naprawdę. Jakość sensora, czyli to, czy jak ruszysz w prawo, to ona nie pójdzie ci w lewo, albo nie będzie zygzaka pierdolca dostawać.
3: No to nie robi tak.
1: No, jakbyś pewnie zrobił jakiś dogłębny test, to byś zobaczył błędy, ale nieważne. No a druga rzecz to jest interpolacja, czyli jak dużo razy myszka sprawdza, robi zdjęcie i dzięki temu jak często wie, że ruszasz myszką. i niektóre myszki mają to na tak niskim poziomie, że praktycznie czujesz te skoki kursora, że to nie jest płynny ruch. Na trzecie...
3: Ale skąd ja mam wiedzieć, że myszka mi robi zdjęcia? Bo ja się mam jej zapytać, czy ona gdzieś
1: tam... Ten sensor na dole, co jest, on zdjęcia robi. Znaczy, no tak upraszczam to, zdjęcie
3: jaki
1: robi.
3: Sensor? Ja nie mam sensora.
1: Jezu, nie. Kurwa, masz laser w myszce i ten laser...
0: Może on jest... ma kulkę, no. No co się śmiejesz, no.
1: Co to nie wiem.
3: Mam takie czerwone światełko i no to zdjęcia.
1: Tak. To, znaczy, to jest tylko oświetlenie. Tam jest sensor, robi zdjęcia tego, co masz pod tym i...
3: Jak robi zdjęcia? Moje zdjęcie robi...
0: Szpieguje cię tam, myszka.
3: Nie robi, jak gram grę.
1: Tak, robi zdjęcia twojego biurka. Po prostu porównuje jeden...
3: Ja na kolanie to trzymam. Nie mam no na biurku.
1: Czegokolwiek, no porównuje po prostu powierzchnię.
0: A tam
1: no
0: porównuje, musi... wiesz, psycho może mieć rację, ty na to w ogóle nie zwracasz uwagi, że słuchaj, robiąc zdjęcia twojego biurka już można coś opowiedzieć o człowieku, o jakie ma brudne biurko, albo o jakie ma drogie z dobrego drewna. Już złodziej wie, jak się włamać, się włamać. Czy...
3: Lubię, chłopaki.
1: A trzecia to jest właśnie rezolucja tego sensora.
3: Dobra, ale to czekaj, bo to się liczy też jakieś tam prędkość tej myszki.
1: Że no to jest właśnie
3: jakieś tam prędkość DPI czy coś takiego, nie?
1: Tak, to jest właśnie
3: ruszę ręką trzy razy tak. W tą i to będzie szybciej to niż jest... ja ruszyłem.
0: To jest taka płynność i dokładność w jednym, tak jakby i to się sprowadza do rozdzielczości jakiejś tam, tak?
1: Rozdzielczość tej kamery.
0: No.
3: Jak to może być, jak może być?
1: No bo
0: ty, a ty się tak, co ty się dziwujesz, jak Marceli Szpak, kurwa, cały czas?
1: W myszce masz kamerę, która patrzy się i porównuje jedno zdjęcie z drugim i patrzy się, czy na przykład ono się nie przesuwa. I jak się przesuwa w prawo, kurwa, to przesuwa ci w prawo kursor, ja pierdziel.
0: A ten się dziwuje cały
3: czas.
0: Ale
3: ja mam taką myszkę, że ona nie nadąża za moimi ruchami. Ja ruszam dwa razy w prawo, ona widzi, że tylko raz.
2: Ja szybszy
3: w lewo, a ona myśli, że w prawo i w lewo.
0: Najszybszy grafik na dzikim zachodzie, szybszy nawet niż jego myszka.
1: Myszka 2 sekundy opóźnienia.
0: Psycho Mad Dog. Jego ręka jest szybsza nawet niż myszka 9600 DPI.
1: Nie takie.
3: A bo sobie myślisz, że ja sobie konia walę przy myszce. No to nie jest tak.
2: Dobrze przy myszce.
3: Ja mam joystick od tego mordy.
0: Ale żeś tu pojechał.
1: Nie, no ale to tak, no tak mówię, no opóźnienie i to właśnie rozdzielczość sensora. To są dwie rzeczy, które tak naprawdę wyróżniają cenę, no i jeszcze, no, wykonanie tej myszki, no, bo sorry, no, tania myszka będzie z badziewnego materiału, a ta droższa będzie z lepszego.
3: Poczekaj.
0: Amerykę odkryłeś.
3: Badziewny materiał to nie znaczy, że Amerykę. Tam plastiku, tylko z jakiegoś lepszego plastiku jest lepszy, tak? A jaki jest najlepszy plastik materiał?
1: Znaczy, są nawet myszki z metalu zrobione, tylko problem jest taki, że one są ciężkie, nie chcesz ciężkiej myszki. Zależy. No
3: nie, bo takie dla gracza, który nie gra w gry.
0: A jak jesteś przypakowany, masz parę w łapie, tak jesteś michu, to wtedy taka tytanowa myszka może być dobra dla ciebie.
1: No, może, ale takie naprawdę, takie co gracze kupują, to są myszki z dziurami. Nie żartuję, oni już tak po prostu chcą mieć lekkie myszki, jest ten plastik, co masz z przodu, to on jest dziurawy po prostu i widzisz w niej elektronikę jeszcze.
0: Że takie lekkie chcą mieć, takie...
3: A po co widzisz tą elektronikę?
1: Nie, to jest tylko efekt uboczny, bo po prostu, wiesz, jak podziurawisz plastik, no to jest lżejszy, nie? Bo masz go fizycznie mniej. No i dlatego takie są
0: takie,
1: myszki.
0: Takie dziurki są, psycho, i przez te dziurki wszystko widać.
1: No.
0: No.
3: Ale po co te dziurki mam widzieć?
1: Żeby było lżej.
0: Żeby była lżejsza mysia.
1: Żebyś konia sobie mógł zwalić, no.
3: Mam to zrobić?
1: Nic. Nie no, ale to tak teraz jest popularne. No i też teraz popularna jest opcja, żeby mieć myszki bezprzewodowe, bo jesteśmy w końcu w czasach, gdzie te myszki bezprzewodowe faktycznie są dobre, nie są dziadowe.
0: W życiu nie będę zmieniał baterii co parę dni.
1: Nie, no te myszki, na przykład Logitech G Pro, cały rok ci żyje na baterii i ładujesz ją w 2 godziny.
3: Ale 2 godziny, będę myszkę ładował, ale za ile godzin mi się wyczerpie? I znowu będę musiał
1: za rok. No rok czasu działa ten Logitech Pro.
3: Poważnie? Poważnie?
1: No poważnie, a te na baterie, te takie tańsze.
3: Rok będzie mi działała bezprzewodowa myszka na ładowanie bezprzewodowe?
1: Tak, ale ta myszka kosztuje 400 zł.
3: Dobra, a dasz sobie rękę uciąć, że będzie mi rok działała?
1: Kurwa, co ty
3: jest? Ładowanie?
1: Już idziesz ją kupić? Tak, jestem pewien.
3: Ja sobie kupię, ale twoja rekomendacja ma być, tak?
1: Tak, jestem pewien tej myszki. A ta druga, która jest na baterię, działa 3 miesiące. Znaczy plus minus zależy od baterii, ale tak 3 miesiące mniej więcej. No, także nie są złe już te myszki, one są dobre, nie mają opóźnienia, bo one są tak samo już jak kabel, te same opóźnienia.
3: Ale to, czekaj, a to są gorsze niż na przykład na Bluetoothie, co działają?
1: A to gówno, o Jezu, na Bluetooth to jest gówno, chłopie. To... No tak, no bo masz opóźnienie duże. Nie będę ci tłumaczył czemu, bo zaraz będziesz się pytał czemu, a po prostu masz duże. Musisz mi... No bo musisz
3: a czemu?
1: Bo Mikołaj
0: jak małe dziecko. A jak ta myszka się rusza? A co tam jest w środku?
2: Dobra.
1: No, tak,
2: a ten Salcesonic to świeży jest.
0: A ten
2: to dziury to takie naturalne ma czy sztuczne?
1: A ta rybka to dzisiaj była przywieziona?
0: A ten trzeci świeżo? Przycisk to po co jest? A to kółko to po co się nim rusza?
1: A ten wrzut na dupie to po co?
2: Żeby bolał.
1: Jeszcze jak?
3: No, takie najlepsze myszki do gier. Z jakiej firmy? Razor chyba?
1: Nie no, masz do gier, no to 3 firmy są aktualnie popularne. BenQ i ich marka Zowi, Logitech i SteelSeries.
0: I Mionix.
1: Kurwa, co?
0: Mionix.
3: Polecam też.
1: Co ty za firma?
0: Ja polecam wszystkim.
3: Nie wiem, ale polecam.
0: Świetna.
1: Ty faktycznie jest taka firma Mionix. Myszka wygląda, jakby ktoś ją żygnął.
0: Nie no, przypominam, że pierwsza myszka tej marki, którą właśnie trzymam w ręku, bardzo długo się trzymała i była naprawdę świetna. Ty się śmiejesz, ale ja widziałem, że gdzieś tam się rozpisywali, że jakiś ten Mionix, co ja mam, Castor Pro, no to jedna z lepszych myszek dla gamerów.
1: No dobra,
0: to, że ona mi się tak dziwnie zepsuła, to tam się ten firmware, jak się mówi, firmware czy firmware? No to firmware się coś tam źle zaktualizował, no i poszło
1: się
0: jebać.
1: No słuchaj, mogę wierzyć ci, bo prawda jest taka, że dzisiaj te sensory, one się tak jakoś nazywają, ART, tej firmy, no to normalnie kupują je na masę, więc to, że jakaś nieznana firma ma dobry sensor, nie? I przyciski, bo widzę, że mają przełączniki Omrona. No to nie są byle jakie przełączniki, no są takie lepsze. To już faktycznie dobra myszka, no tylko mówię, no...
3: Czekaj, gimbal. Przełącznik kogo? Kto to jest? Omron?
1: Nie było, nic nie powiedziałem. Przełączniki sprężynowe, o tak.
0: Sprężynowe?
1: Że mają sprężynę w sobie.
3: Guru przełącznika? Czy kto to jest? No powiedz nam o tym.
0: Ja mogę powiedzieć, że z tymi przełącznikami to się też zmieniało. Mikrostyki, jakieś gumowe przełączniki w joystickach. Pamiętam, jak to ewoluowało, zmieniało się. W zasadzie te joysticki to się kupowało nowe co jakiś czas. To spora inwestycja. Tu kup nowy joystick, tu nowy joystick. Żeby sobie pograć z kimś, to najlepiej 2 joysticki. Joystick się o wiele bardziej psuł niż pady współczesne.
3: Mikrostyki się kiedyś psuły często. i zawsze te sprężynki trzeba było kupować.
1: A, jeszcze zapomniałem, Razer jest jeszcze całkiem popularny ostatnio. Chociaż uważam, że...
3: Mówiłem o Razerze, to chujowy.
1: Czy...
3: Nie wiem, kupiłem raz i się zapomniałem.
1: Jest ten Razer Viper, Viper 2 Pro, ale on kosztuje 700 zł, nie? Uważam, że to jest straszna drożyzna, bo mówię, Logitecha można G Pro kupić sobie za, nie wiem, 300 zł, a na promocji nawet za 200 go dorwiesz. I to jest jedna z my... No dobra, no tam pewnie raz na ruski rok taka się promocja za 200 trafi. Raczej za 350 widziałem go w takich normalnych promocjach. No ale i tak to jest jedna z najlepszych myszek. A ten, mówię, Razer, praktycznie ta sama myszka, te same wszystkie bebechy, a kosztuje 700 zł, więc no mówię, te Razery są strasznie nadymane cenowo.
3: No cena do jakości to jest jakieś 5 na 7.
1: No. To się tam ostatnio mi mówił, że ja kłamię, bo nie da się znaleźć myszki G305 za 100 zł. No nie kupisz nowej, ale kupisz z outletu. A outlet to znaczy, że po zwrocie 14-dniowym, praktycznie nówka. I jeżeli mam zapłacić na przykład 200...
3: Spokój, mordo! No? Mordo! No? Za 100 zł myszkę kupisz, to kurwa, 20 zł to jest cena do jakości.
1: Dobra, ale ja potrzebuję gry, znaczy myszki do gier. I to i tak nie jest dużo, więc... Psycho, no ty gry nie grasz, no nie znasz się, gamerem nie jesteś, no.
3: Jak nie gram, kurwa, no gram. Mario, coś tam.
1: No, Passions i Supper się nie liczy, a Amiga była w chujwie kiedy.
0: W czasach procesora łupanego.
3: Na myszce. Na tych, na keyboardach się gra, nie na myszce.
1: Nie, przepraszam, ja już padam.
0: Psycho, tutaj widzę, że dowcipem skrzysz i tutaj dowcipkujesz sobie z nami. No.
3: Fajnie.
1: Dzisiaj taka audycja, jak to się mówi, nisko jakościowa. Nie, to taka potrzebna jest, piątkowa, taka dla debili, dla nisko inteligentnych.
0: Audycja dla debili, tak po prostu.
3: Cicho, ja teraz mówię. Podsumowanie dla wszystkich słuchaczy, którzy dotrwali do tej godziny. To jest sytuacja dla debili.
1: No dokładnie.
3: Audycja.
1: Kto
3: dla ludzi mniej rozgarniętych niż krawiec, no, ten hrabia.
1: Dla ludzi nierozumnych. Ale spokojnie, wszyscy tutaj zebrani...
3: tu wiemy, o co chodzi.
1: To już dawno są najebani.
0: Dobra, mrukliwi wódczani kompanii. Będę się tutaj żegnał. Też sam spadam w 3:30, nie?
1: No to zostań do 4:00, to będzie równo.
3: To idź sobie, kurwa, ktoś się tu trzyma.
1: No właśnie. Zostaw radio, będzie nocne spanie.
0: Nocne spanie. Nie, jeszcze się obudzę. Jeszcze się obudzę z rana, a tu 100 tysięcy na koncie.
1: Czekaj, ty idziesz do kościoła w sobotę? Cicho.
3: Idziesz?
1: Ty w sobotę idziesz do kościoła?
3: Do Krasta? Pytanie czy do mnie?
1: No do ciebie. Powiedziałeś, że idziemy do kościoła. Ty idziesz w sobotę do kościoła?
3: Nie, ja w ogóle nie idę, ale możemy do Robloxa zobaczyć, czy są.
1: Robloxie. Może ja zrobię wam mszę w Robloxie, co?
3: Fajnie by było. Potrafiłbyś to, bo ja też nie potrafię dostać.
1: Czemu nie? Zrobimy mszę. Krawiec będzie robił za organista.
0: Za ministranta mogę. Ministranta. Okazuje się, że można być dorosłym ministrantem, jak ten pan, co chodzi z księdzem Michałem Woźnickim.
1: Nie no, tylko dorośli ministranci mogą trzymać tacę, nie?
0: Mogą trzymać. Nie, tylko ci młodzi mogą tylko trzymać, ci starsi nie mogą trzymać. Ja nie wiem zresztą.
1: Wiesz, test, jest tylko jeden test, czy umiesz lizać śmietanę z kolan.
0: To jest taka ceremonia, jak się nie śmiej, to jest ceremonia, rytuał zlizywania Żarty. Obóz cię obraza uczuć zaraz będzie.
1: Błagojebni.
0: No to niedługo tak będzie, że przychodzisz, a tu jakieś tam dzieci zlizują śmietanę z kolan księdza i ty się tak zaśmiejesz, no takie głupie, to, tak zrobisz pff, a tu od razu wyskoczy ktoś z pałą. Obraza uczuć religijnych, słyszeliśmy śmiechy. Co to ma być? Świadectwo chrztu. Świadectwo chrztu proszę pokazać.
1: Gdzie my

0: Aj, słuchaj, mordo, i tak żyjemy w symulacji, kurwa. No. Wiem, że nikt to nie wierzy, ale ja to wierzę.
1: To symulacja, a ty jesteś ten, żyjemy w twoim śnie, tak?
0: Nie, to o co innego chodzi. Jesteśmy gdzie indziej, tam my, nas grami, gramy. Nas grają w grę i zobaczymy, kto umrze, to umrze. Już wszystko jest rozegrane.
2: Szałowa patologia wspomniała tutaj na czacie o wielkim, ogromnym pożarze w Sopocie. Sprawdziłem, faktycznie się hajcuje ostro. Ogromny pożar w Sopocie. 19 jednostek straży, tak gdzieś tu mignęło, tak? 19 ekip ratunkowych. Kurde, wszędzie coś się dzieje. Tu trzęsienia ziemi w Turcji, tu się strzelają, zestrzeliwują dziwne obiekty, tu zaraza, tu płonie, tu... A to, że dużo akcji wyglądających na takie sabotażowe, płonące różne magazyny z amunicją, fabryki, ciągle gdzieś coś, nie? Raz u jednych, raz u drugich, wysadzanie rurociągów, no dzieje się, dzieje się.
3: Ej, krawiec, krawiec, a w Cyberpunka grałeś, nie? Grałeś.
2: Grałem.
3: A pamiętasz, co Johnny Silverhand powiedział?
2: Nie, bo troszkę mi kulawo chodziła ta gra i tak nie doszedłem do Johnego nawet.
3: A w każdym bądź razie to ja chciałem tylko przypomnieć, że mamy 2023 rok, a Johnny Silverhand wysadził właśnie w tym roku wieżę Arasaka bombą atomową. Rozerwał się trochę.
2: O proszę. To trzeba to uczcić jakoś.
3: Ja myślę, że to jest znak i... Zobaczymy, co się będzie działo, wiesz, że oni nas przygotowują tak naprawdę, wiesz. Coś się wydarzy, wiesz, że tam Bezosa może. Arasaka to jest właśnie ten Bezos zły, niedobry. Jego tam właśnie.
2: Ale to uważasz, że twórca Cyberpunka to prorok jakiś? Miał jakieś prorocze wizje?
3: A może? Tego nie? Wiesz, może... wieszając zegar z kukułką nad kiblem, wiesz, przywrócił się jak Emmett Brown, nie? I jak Emmett zobaczył tam, wiesz, kondensator strumienia, to on zobaczył właśnie, wiesz, Bezosa wysadzają i to, a tu...
0: Przepraszam, kolego, który... Tak, ty tu mówisz, że teraz w tym roku coś się zadziało. To się dzieje już od jakichś 10 lat. I nas testują cały czas. To, czy ktoś tam umarł, jakiś Brown, czy ktoś inny. I teraz wojna wybuchła, no przestań. Testują nas wszystkich. Nie? Może nie. Nagle to się stało.
3: Nie wiem. Chyba... A, jeżeli testują, to ci nie powiedzą.
0: Źle się wyraziłem, że ty teraz mówisz o takich rzeczach, że kogoś tam zabili. Dobra, no daj spokój. Od przynajmniej 2020 już nas testują i teraz dziwimy się, że jakieś nagłe śmierci się zdarzają. Daj spokój.
3: Wiesz co, z tymi śmierciami, co mówią czasami, wiesz, a umarł ten, umarła ta. Popatrz, ale to oni mówią o jakichś takich totalnie randomowych ludziach, wiesz, no kurde, wiesz. Ja nie wiem, czy tam sobie na przykład na Facebooku przeglądasz na przykład spejafakt.pl i tam jest codziennie po 5 jakiś, o, umarła tam jakaś kurcza influencerka, miała 25 lat, tak znana, że nikt o niej nie słyszał, nie? To jest dzisiaj na przykład, znaczy z wczoraj. Znaczy wczoraj jest dzisiaj, czy... Jest jeszcze dzisiaj, czy już jest wczoraj? Będzie po 12, ale dla mnie jest dzisiaj, dopóki się nie położę. No ale mniejsza z tym. I wiesz, i oni tam takie, wiesz, newsy, a tam jakiś policjant umarł nagle, albo coś tam. I tam masz takich newsów, wiesz, że to jest takie, wiesz, sianie panii. A nie bardziej. I oni tak mówią, albo tu umarł, albo tamto umarła, wiesz. Prawda jest taka, że są tacy ludzie, wiesz, że nikt o nich nie słyszał, nie, tam... A poza, wiesz, ulicę i własną, nie? To podobnie.
0: Okej, dobra. Nikt o nich nie słyszał, bo to już teraz nie robi różnicy. Wrażenie nie robi na tym, że ktoś tam umarł. A

0: Wiesz, a te UFO, to ostatnio wystrzelili gdzieś tam w USA i w Kanadzie, to myślisz, że na kimś teraz będzie robiło różnicę? Bo to wiadomo, że to chińskie jakieś balony są, no i ja tak uważam i większość świata uważa, że to były chińskie balony.
1: Co ma być, to będzie, wiesz. Jak pierdolnie, to tylko raz i tak nic nie
0: No.
1: poczujesz.
0: No dokładnie, ale słuchaj, jest takie coś, żeby wywołać na świecie niepokój, żebyśmy byli, jak to powiedzieć.
1: Nie, no bo zastraszonym ludem się, wiesz, no, łatwiej steruje, nie? Tak samo jak i głupim ludziom,
0: Tak,
1: a że lud już jest
0: dokładnie.
1: głupi, to go trzeba tylko jeszcze zastraszyć.
0: Tak,
1: Dość, że
0: właśnie
1: orkan
0: jest.
1: Otto to jeszcze pożar. Lotnisko nie działa i promy też wstrzymane, pisze Szałowa Patologia. No, silny wiatr plus woda plus sztorm. No, kurczę, jakieś ciągle katastrofy klimatyczne, pogodowe.
0: To jest taka teoria, że te trzęsienia ziemi w Turcji, że to nie by było jakieś tam nieprzypadkowe, tylko że ktoś ma broń jakąś geometryczną, geometralną
1: Nie wiem,
0: i
1: może
0: teraz.
1: to nazwijmy bronią sejsmiczną, ale to ja słyszałem, że o harpie wspominano przy tej okazji, czyli o tym systemie sterowania pogodą, klimatem.
0: Tak, właśnie o to mi chodzi, że niektórzy to twierdzą, na przykład niektórzy. I tak samo o powodziach i o sztormach. Może tak być, nie wiem.
1: A komu mogłoby zależeć, żeby rozwalać w ten sposób Turcję? Bo to jest potężny cios, słuchajcie, to jest 10% PKB. Takie są szkody na 80 miliardów dolarów, nie? Czy jakoś tak. Coś koło tego, więc ogromne szkody. No krawiec komu zależy? Popatrz, Turcja tam rządzi tym całym przysmykiem, tak? No, tam jest Morze Czarne, tak? Dobrze mówię. I oni tam sobie tam rządzą tym przysmykiem, że tam wpuszczać, wypuszczać. To wiesz. No. Jeżeli się bawimy, wiesz, teorie spiskowe, no to wiesz, no tu Turcję osłabić, bo się Turcja będzie zajmowała własnymi problemami. I tu w międzyczasie myk, przesmyczek nasz i już tam co możecie zrobić? Nie mamy pańskiego płaszcza i nic pan nam nie zrobi. Na tej zasadzie. Takie cuda, panie. Tak, wiesz, połączyć, wiesz, te kropeczki, nie? I też ci zawsze coś wyjdzie. Chcesz coś znaleźć, zawsze czegoś się doszukasz. Wiadomo, nie? Czytałem takie teorie spiskowe, że tak naprawdę to, wiesz, wojna na Ukrainie to jest, wiesz, teatrzyk taki, żeby, wiesz, ściągnąć uwagę tam świata na to, a tam w międzyczasie zrobić coś innego, nie? Żeby COVID nie wyszedł, to tam, wiesz, na Ukrainie trzeba. Może jest tak, że jeden kraj ma właśnie tajną broń sejsmiczną, drugi ma siłę wody, trzeci siłę ognia i tak dalej. Tak jak, I
0: nie
1: tak
0: wiem,
1: powstał
0: jak.
1: Kapitan Planeta.
0: Earth!
1: Nie, nie.
0: Fire! Krawiec, ja bym się nie śmiał z tego. Bo akurat z tej broni sejsmicznej to może coś być na rzeczy, że broni, jak to się mówi, sejsmicznej, to może nie. Ale tej klimatycznej to na pewno może coś być.
1: Znaczy, jeśli chodzi o harp, to raczej to pewnie jest coś takiego. Ja mówię, jestem przekonany, że to jest z kategorii tych spraw akurat pewnych, nie? Że to były takie projekty, czy są, czy. No raczej taki pewniak chyba ten harp, nie? Że przyznawali się, że mają taką broń. No, to Claude'a trzeba by zapytać. Ale pamiętam jego
0: Dobry.
1: wypowiedzi na ten temat, na pewno.
0: Tak, ale jeszcze broń techniczna też może być w tym
1: No,
0: jakaś.
1: a czemu nie? Pewnie się da jakoś zrobić.
0: Tak, już tak. Nie tak otwarcie nie mówię o tym. Bo pewnie jest coś takiego, no czemu ma nie być? Chociaż trudne jest to do wyobrażenia sobie, nie, że tam jakieś państwo tam organity robi, pogoda zmienia i.
1: Orgonitami załatwili. Właśnie, może to taka technologia. Skoro orgonity się nadają do rozpędzania chmur, No to może też może zrobić trzeba złe orgonity, antyorgonity, może jakieś są. I no tu trzeba by zapytać z kolei dealera magii, który gościł u nas na antenie, czy są, nie pamiętam, czy są złe orgonity, takie antyorgonity, które gromadzą.
0: Ja pamiętam, mówił, że organity to organity nie są złe, tylko są neutralne. Chyba tak powiedział. Dużo albo tak, ale są.
1: Zawsze są jakieś dwa bieguny, dwie siły przeciwstawne. Może ktoś wyciąga taki orgonit zły, taki czarny orgonit wyciąga i on przyciąga takie mroczne chmury, zamiast rozganiać, to przyciąga mroczne chmury, jakieś pioruny i atakuje wroga piorunami. No nie wiem. O nie, to czarny orgonit! Skąd on go zdobył? Ha, teraz, kiedy mam czarny orgonit, nikt nie stanie mi na drodze.
2: Biały kalgonit.
1: Biały kalgonit, czarny orgonit. No na przykład kryptonit, czyli ten kamień przeźroczysty, który może zabić Supermana. To są różne rodzaje tego orgonitu. Wszyscy znają ten zielony, a jest jeszcze czerwony, jakiś czarny i każdy inaczej na Supermana zupełnie działa. Był jakiś taki orgonit, który wywoływał w Supermanie szaleństwo na przykład.
0: Ty, mordo, mi się kojarzy zawsze ten kolor kryptonitu z kolorem dopalenia. Jest i czerwony, i zielony, i fiolet, i oręcz. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
1: Kryptonit? Powiedziałeś kryptonit, a masz na myśli orgonit, tak?
0: No, nie wiem, wszystko jedno, ale wszystko chodzi mi o kolory. Jedno.
1: Dobra.
0: Do palenia. Mhm.
1: Co tu jeszcze piszecie? Bomba magnetyczna. Bomba atomowa wybuchła pod Turcją.
0: Co? Na pewno.
3: A ja sobie dyskutowałem ostatnio z twoją Lubą właśnie, że a co jeśli w Turcji nie było wcale żadnego trzęsienia ziemi, tylko tam się Godzilla napieprzała z Mechagodzillą i to jest wszystko sfabrykowane, te nagrania, wiesz, tam jest powycinana, jest ta Godzilla, nie? I one się tam napieprzają, a wiesz, jak w Tokio, tylko nie w Tokio, tylko tam, kurde, gdzieś w Turcji. I tak właśnie było. I nie udowodnią.
2: A Godzilla to z King Kongiem się napierdalała.
3: A Godzilla to się ze wszystkim napierdalała. Była i ta Motra, ta wiesz, ta taśma była, nie? I to z trzema głowami, to nie pamiętam jak to się nazywa.
1: Hedora? Hedora?
3: O, właśnie, Hedora. O.
2: Domino, Downie, King Kong boi się wody.
1: To z Kapitana Bomby jakiś cytat, rozumiem, tak?
2: Co mówi ulica? Ja nie wierzę w plotki, ale mówią, że to sprawka King Konga. Kurde. Walaszek, Grubasie, rób kolejny sezon Bomby.
1: W tym ostatnim King Kongu, gdzie on właśnie jest King Kong kontra Godzilla, to słyszałem, że tam są nawiązania do podziemnych właśnie cywilizacji, że ten King Kong miałby chyba z ziemi wyjść, że on gdzieś się chyba mieszkał gdzieś pod ziemią. Czy Godzilla może tam mieszka? Nie wiem, ale podobno są jakieś nawiązania, klimaty typu Agartha, jakieś... no... King Kong bardzo fajna postać. Ikoniczna zupełnie. Kultowa. Którą zna cały świat. A w sumie wielka małpa tylko i to wszystko. Minimalizm jakiś tu widzę. Ktoś wymyślił postać bardzo prostą, a która się spodobała. Deparchator załatwia wszystko. No właśnie, po co kupować jakieś orgonity, kryptonity? W Deparchatorze macie wszystko w jednym.
2: Kalgon.
1: To jest genialne, wymyślić takie urządzenie, które pomaga ci na wszystko, robi wszystko, załatwia wszystko. Wystarczy pokręcić korbką. Zapali się światełko i już. Załatwione.
2: Niesamowite. To jest technologia z NASA.
3: Jak już jesteśmy przy dziwnych urządzeniach, kanał na YouTubie, Cliff coś tam, Big Cliff chyba się nazywa ten koleś.
1: Przepraszam, czy możesz trochę głośniej mówić, Piotrze?
3: Już mówię bliżej mikrofonu.
1: Okej, okej.
3: Mówiłem do ściany. Nazywa się kanał Big Cliff i on tam rozkręca takie różne cudawianki i raz rozkręcał urządzonko, które miało coś tam robić, ozonować powietrze czy coś, czy je oczyszczać z czegoś i to było wielkości no, takiej większej ładowarki do telefonu, powiedzmy. Dwa razy tyle co zwykła ładowarka, tam było światełko jak się podłączało i to było takie bezobsługowe urządzenie. I to miałeś wpiąć w gniazdko i miałeś się już czuć wspaniale i lepiej, on to rozkręca i patrzy, a tam jakiś oporniczek i joda i tyle.
2: Joda? Tam joda? Joda?
3: Mistrz dioda. I w zasadzie tyle i na tym polegało to urządzenie, że nic nie robiło, tylko sobie świeciło i... Ale reklama robiła, wiesz, reklama dźwignią handlu, wiesz, ktoś to wyprodukował, kurczę, za $0.5 w Chinach i pół miski ryżu, a sprzedawał to za $50, nie? I takie właśnie urządzenie wspaniałe.
2: Panie Boczek, jak nic nie robię, jak ja tu wszystko robię właśnie? No, ta dioda to wszystko tam robi. To jest cała robota.
3: Właśnie ta dioda robi, świeci.
2: No. Wszystko robi. Ciężka praca.
1: Tak, trochę się pojawiało różnych urządzeń. W życiu widziałem takich, które zaskakiwały swoją... No tym, że tam w środku nic nie ma. Obudowa, rozkręcasz obudowę, a tam jeden jakiś scalaczek, nie? Dwa oporniczki, złącze, jakoś to działa. Na przykład te takie bardzo wytanione i podrabiane konsole różne, PlayStation i tak dalej, one tam miały dosłownie prawie, że nic w środku, nie?
2: Jeden chip, no bo tam jest chip na glucie.
1: No, na glucie chipek, jakieś dwa złącza, do telewizora, kurwa, i do pada.
2: A jakie tanie w produkcji, chłopie. Tam to leci za 50 centów może, albo 40.
3: O, jaki plastik śmierdzący.
2: No, a jaki, o chłopie, wiesz, jakie fajne ci potem odrosty od niego wychodzą?
1: Odrosty?
2: Raka to ty dostaniesz w miejscach, o których ty nawet nie wiedziałeś, że istnieją. No.
1: Włączysz w ogóle tą konsolę i tam jakiś chiński kondensator wyprodukowany z chemikaliów zaczyna wydzielać toksyczną substancję, od której niszczy ci się trzustka, wątroba, degraduje mózg i dostajesz...
2: Widziałem takie konsolki, dostałem kiedyś takie pistolety, coś a la, no tak, taka konsola wbudowana w pistolet, wiecie, tak jakby do strzału do psów i to tak jebało, jak się to włączyło, to po prostu grzało plastik faktycznie. I ty czułeś ten zapach tego palonego plastiku.
1: No to widzicie, dzisiaj w audycji nowy znowu temat się pojawił. Śmierdzące przedmioty różne. Była śmierdząca lornetka, śmierdzący jakieś różne rodzaje plastiku. Teraz mamy konsole, które śmierdzą. No, był taki projekt Smell Blaster, kiedyś chcieli zrobić. Nawet chyba to wyszło. Karta wtykana, tak jak Sound Blaster, czy karta graficzna, która generowała zapachy właśnie z różnych składowych przy grach.
2: Oj, to ja bym nie chciał, ale było coś takiego kiedyś w kinach 4D.
1: To też dziękuję za takie zapachy. Kto wie, co to za chemia tam jest jakaś z Chin znowu, nie? Jakieś zapachy sztuczne będzie mi wydzielało.
2: Się zesrał, kurde, i ty symulator srania. Miło.
1: No właśnie, nie, to... co będzie, jak włączysz jakąś grę Redneck, Rampage, gdzie tam po wsi biegasz i strzelasz do świniaków, wszystko gnojem będzie ci waliło w pokoju? To dziękuję, świetna przyjemność.
3: Pansu Sniffer.
1: Jak?
3: Pansu Sniffer, to Gumball na pewno będzie wiedział. Pansu.
2: O Jezus, no wiem, ale to... Ale co w tym jest takiego... Ja nie rozumiem, to jest dla mnie nierozumiałe. To jest spocone jakieś majteczki, wdychać, pierdolę.
3: Słuchaj, ty musisz Japończykom wybaczyć, na nich zrzucono dwie bomby atomowe.
1: Jezu, coś okrutne.
2: Jeszcze jebani sobie na głowę to zakładają. Ja pierdolę. O, proszę bardzo. Już mi się odpalają trzy ten uncje kryptonu.
1: Tak. Misio o małym rozumku pisze, że usłyszał o Soul Blaster? Nie, no Smell Blaster, czyli taki zapachowy odpowiednik Sound Blastera, a on tu pisze Soul Blaster, czyli taki, co porywa ci duszę, wiatraczek ci duszę wkręca i cię przenosi do jakiegoś Dark Soulsa. Soul Blaster, dzięki niemu możesz się przenieść już w 100% do gry Diabolo. No, były przeróżne te takie strasznie lipne konsole. Cały materiał widziałem po angielsku gdzieś z przeglądem takich nieudanych konsol, które były po prostu tak tandetne, koszmarne. Dzisiaj to właściwie wszystko, co wychodzi, to jest no przynajmniej w miarę jakiejś tam jakości, nie? A kiedyś to tak wychodziły różne krapy, nieudane zupełnie eksperymenty, nie trafione. Albo urządzenia, które żenowały tym, że były tak gówniane gry, na to na początku było. Przykładem może być, nie wiem, Atari Jaguar.
2: Jaguar, kurwa.
1: A co, źle... Trzeba... Źle powiedziałem? Powinno się mówić Jaguar?
3: Tak. Nie, no Jaguar dobrze.
2: Nie, Jaguar.
3: No Jaguar to po polsku, ale no Atari nie. To nie jest polska firma.
2: No ale...
3: Jaguar.
2: No ale tak szczerze powiedziawszy, no to jak już masz zwierzę, no to skoro wiesz mój Jaguar.
1: No ale to jest nazwa marki, no to nie wiem. A to Amerykanin też mówi Jaguar? To powinni przez Y pisać, nie?
2: No dobrze. Ale... A zaraz, coś czuję, że to i tak jest źle. Czekajcie, ja sprawdzę. No
1: czasem są jakieś Jaguar. Takie wyjątki.
2: Zaraz, prosimy.
3: Ale jak jesteśmy przy konsolach, no bo to jest mój taki konik, to jak już mówimy o takich krapiszczach, no to daleko nie trzeba sięgać pamięcią, no to taki ostatni mnie wypał, no to było Nintendo Wii U, które w zasadzie wyszło i ludzie nie wiedzieli, co to jest i w zasadzie to jak wyszło, tak zdechło. A z takich mniej znanych to była Ouija, która była oparta tam na jakimś Androidzie.
2: Oj, Ouija to chyba była.
3: No, Ouija. No ja tu...
2: Ouija board.
3: Właśnie, uja.
1: I charakteryzowała się tym, że była uja warta, nie? Właśnie.
3: Właśnie była uja warta, dokładnie.
2: Świetna konsola, i na której nic nie działało.
3: No ja to widziałem raz w życiu na żywo, było to w sklepie tutaj lokalnym.
1: To miała być tania konsolka na Androidzie, tak?
3: Tak. Znaczy tania jak tania, no ona tam kosztowała jakieś 100 parę dolarów, ale pomysł był generalnie taki, że gry na to miały być za darmo. Jak chciałeś, to mogłeś sobie to proszę, wziąć i zapłacić potem za tą grę.
1: No jak miło.
2: Zajebisty pomysł.
3: No a jak jesteśmy dalej przy temacie konsol, to niedawno wyszedł taki ręczniak, nazywa się to Playdate i jest to konsolka z korbką. Konsolka na korbkę.
2: Widziałem.
1: O.
2: Fajne.
1: Że się ładuje tą korbką?
2: Nie.
3: To jest joystick.
2: To jest grasz tą korbką.
3: Grasz korbką.
1: Mhm. Ale że to do czego tego się używa? Do symulatora łowienia ryb?
3: No nie, no możesz na przykład przewijać czas w grze, albo no to już jest, wiesz, no jest korbka i to już jest, wiesz, to już wyobraźnia deweloperów jest jedynym ograniczeniem, nie? Sky's the limit.
2: To jest raczej ciekawostka, ale fajne jest to, że faktycznie te gry są stworzone z myślą o tej konsoli, więc no czujesz jakby jedność gry z urządzeniem. To jest fajne.
1: Kiedyś właśnie był taki czas, że do danej konsoli czy komputera, czasami jak w przypadku Amiga, wychodziły różne dodatki. Chyba do konsoli Mega Drive, tak? To wyszła cały taki Doom of Tower, znaczy ten Tower of Doom to nazywają, bo to jest cała taka wieża z tych dodatków wkładanych jeden w drugi, że taki się robi tam... kloc.
3: A to było tak, czytnik CD był, był i była nakładka dodatkowo do generowania obrazu 3D i coś tam jeszcze.
1: Jakieś w ogóle konwertery, że uruchamiasz tam gry z innych platform, dużo rzeczy wychodziło. I wychodziły takie różne dziwne sterowniki, tak, do sterowania grami, ale to było zawsze taka lipa plastikowa, tandeta w sumie. No inne czasy, no wtedy to zachwycało być może. Pewnie tak.
2: No to też nie było jakoś super popularne, bo te addony do Segi, to pewnie mówisz o Genesis, bo ta konsola miała najwięcej chyba tych addonów.
1: No czyli Mega Drive, tak? To to samo, tylko w różnych krajach to...
3: Amerykański rynek, a Mega Drive był u nas.
1: Dokładnie.
2: No, Genesis i ona miała te dodatki CD chyba, to było coś takiego. I te wszystkie dodatki jak się dodało, to prawie na to gier nie było albo niczego. I kupowałeś sobie produkt, który w sumie okej, ale żaden deweloper na to nie chciał robić, bo nikt tego nie miał.
1: Dziwne czasy, nie? Za gruby hajs, bo to było drogie dosyć to wszystko. Wiecie, te konsole kosztowały tam po $400, po 500 jakoś, nie? Te dodatki też nie tanie. Pamiętam, ile się kasy na tą Amigę wydawało. Tu jakieś rozszerzenie, nie, tu Kickstart, ale... tu joystick nowy, tu coś, tak ciągle
2: ale
1: coś. Modulator.
2: Amiga miała gry.
1: Amiga miała.
2: Settlersy wychodziły na Amigę. Jedna z lepszych gier. Lemmingi były na Amidze, to taka już bardziej lepsza wersja, bo Amiga miała całkiem dobry system audio.
1: I w końcu się dało myszką sterować, to dużo zmienia jednak, nie?
2: No właśnie, bo Amiga miała myszkę w zestawie.
1: Dużo zmienia. To ludzie sobie może nie zdawali sprawy, jak dużo sama ta myszka zmienia, nie? Właśnie w obcowaniu z komputerem, w połączeniu, szczególnie w połączeniu z systemem okienkowym jeszcze, jak dostajesz go po przesiadce z jakiegoś czerstwego 8-bitowca, gdzie wszystko na klawiaturze wpisujesz i joystickiem sterujesz, a tu nagle, wiesz, malować możesz tą myszką, nie?
2: I się nagle okazuje, że ten komputer ma, o kurde, multitasking.
1: Właśnie.
2: Ja pierdzielę, możesz dwie rzeczy jednocześnie robić, niemożliwe. To było.
1: Dopiero się ostatnio dowiedziałem, że Atari 8-bitowe XL, XE, one miały systemy do wspomagania przesuwania obrazu na ekranie, tak jakby jakiś tam blitter, coś, że po prostu wspomaganie takie grafiki 2D, stąd płynny scrolling, płynnie się ruszało wszystko w stosunku do Commodorka takiego, który tego nie miał, nie?
2: No tak, ale były jakieś próby, zrobiono klona Mario na Commodore.
3: Jest, mam go.
2: I da się faktycznie, ale trudne to było. W ogóle na komputerach był ten sam problem. To nie, żeby to była jakaś nowość, bo kurde, jak się ta firma nazywała? Ci, co zrobili Duma, Boże.
3: It Software.
2: No właśnie, ID It Software. It Software, to ci, co tam pracowali, to oni przecież wcześniej pracowali nad dwuwymiarowymi grami. I ten Carmack, tak dobrze mówię, on stworzył tego, Commandera Keena, tak dobrze mówię?
1: Chyba John Carmack.
2: Tak. I on właśnie był pionierem właśnie tego scrollowania na komputerach, bo on stworzył klona Mariana i powiedział, no Nintendo, tutaj patrzcie, mam klona Mariana, może chcecie go sprzedać na komputery. Co mnie się nie zgodzili. No to stwierdził, że zrobi sobie gierkę na tym silniku i zrobił właśnie Commandera Keena. I on był takim właśnie pionierem gier scrollowania na komputerach. I patrzcie, pierwsze scrollowanie, a potem myk, pierwsza gra 3D. Znaczy taka 3D, ale porządna. Bo były tam niby jakieś wcześniej.
1: No nie spodziewałbym się, że taki głupi, bo to taka sobie ta gierka, ten Commander Keen, że to będzie jakiś prekursor scrollowania. A wcześniej co, wgrywanie komnat?
2: Nie no, chyba nie było na komputerach, no bo mówimy o komputerach stricte, nie? IBM, mhm. PC.
3: Było takie skokowe bardziej, że przechodziłeś tą planszę tam troszeczkę i tam ci tak przesuwało skokowo.
1: Aha, aha, no tak jakby by chciało ci od nowa.
3: Nie było płytne.
1: Tak, tak.
2: No jak to... Prince of Persia, o. Prince of Persia, tam było takie właśnie skokowe.
3: Nie, Prince of Persia, tam miałeś w ogóle ładowane komnaty, tam miałeś każdy ekran to była komnata, nie? No. W ogóle nie było, a w niektórych grach było tak, że tam przesuwało ci się pół ekranu i tak ci tak na ułamek sekundy i ci generowało tam kolejną część obrazu, nie?
2: Tak było.
3: To było na tej zasadzie.
2: Tak było. Jeszcze jak. No i Carmack i ci wszyscy, no to sporo zrobili nowej technologii. Oni ogólnie bardzo ogólnie IBM PC systemy do przodu popchali, bo przecież oni używali OpenGL, oni używali różnych technologii, ten Doom był na prawda, też Direkcie chyba z tego co wiem, był w wersji DOS-owej, był w różnych i oni w miarę byli tacy do przodu, jeśli chodzi o technologię. To dziś tak jest, bo jeśli chodzi o Dooma, tego na przykład nowego, no to on chodzi na Vulkanie albo OpenGL-u, a nie tam Direkcie i używają w miarę nowych technologii. Więc to jest spoko, że oni nadal trzymają się tego, żeby jednak iść do przodu, a nie się cofać.
1: A dodam jeszcze, że te wszystkie nieudane konsolki, o których wspominałem, do gier, te krapy, no to one były produkowane przez takie marki jak Casio od zegarków, kalkulatorów, czy Panasonic od sprzętu grającego audio. I tego typu marki, które też chciały wejść w ten rynek gier. Tylko okazywało się, że nie jest to takie proste, że można się na czymś wyłożyć, że dużo się rzeczy składa, że nie wystarczy wrzucić byle co, jakaś, masz tu parę gier, dziecko i się baw. Tylko, że to już jest rynek, że są pewne mody, że konsole walczą ze sobą, tak jak walczył Sonic i Mario w pewnym sensie, tak? Czyli Sega i Nintendo, dwie maskotki. Sonic był odpowiedzią na Mario właśnie.
2: Tak, tak. A 3DO, czyli konsola pana Sonika, miała Mario gry. Wiesz o tym, nie?
1: Tak, były takie dziwne przypadki, że Nintendo, które nie udostępnia, tym dziwnym konsolom, jakimś takim tym krapowatym też niektórym, udostępniło tego Mario. Tylko, że to były bardzo proste gry, na przykład Koloruj z Mario i tak dalej, więc to nie był głupi ruch, bo tutaj ciężko było zrobić krapa. Wiesz, no kolorowanka to kolorowanka, nie?
2: To niby ta, ale tam był ten Hotel Mario. I ten Hotel Mario miał cutscenki, bo na tym polegał Pizz 3DO, że to potrafiło po prostu puszczać filmy. Wiesz, miało ten procesor. I oni po prostu mieli cutscenki z Mario i te cutscenki były tak, chciałbym powiedzieć, że chujowe, ale to jest trochę mało. To jest komicznie słabe. I na ich podstawie powstały przecież YouTube Poop, nie? Te remiksy całe. To były prekursory.
1: A słuchaj, Gumball, czyli co? Czyli kiedyś komputery były tak słabe, że nie potrafiły płynnie odtwarzać filmów. Ja pamiętam chyba te czasy, że po prostu, bo nie stosowało się na przykład w ogóle żadnego kodeka, więc dużo informacji, był duży transfer informacji, dysk nie nadążał, RAM i tak dalej. W ogóle wiesz, jak komputer nie ma wirtualnego RAMu, to mu trochę może być ciężko sterować już tym, nie? Żeby płynnie było. A jak z kolei, jak się kodeki pojawiają, to one też zużywają czasami trochę mocy, nie?
2: Było rozwiązanie na to i nazywało się to MPEG card. Jak kupowałeś sobie stację DVD albo CD, już teraz nie pamiętam, to w zestawie była karta, która dekodowała obraz. Miała w sobie chip.
1: Właśnie.
2: I do tego używano. Więc były właśnie sprzętowe wspomaganie dla kompresji MPEG-1.
1: Albo taka ciekawostka, ta wyszydzana trochę i taka uchodząca za nieudaną konsola CD32, Amiga CD32, to okazuje się, że ona miała fajny dodatek, który pozwalał o wiele sporo płynniej, i to potwierdził Energik, że sporo płynniej działać takim grom 3D a la Alien Breed i tak dalej, bo po prostu struktura tego procesora, komputera jakby, ona w ogóle była odmienna od PC-towej i bardzo nie sprzyjała tworzeniu takich gier 3D. Jakieś tam adresowanie pamięci, coś wiesz, nie? I to zupełnie, to był komputer jakby niestworzony do tego typu gier. Stąd tak źle chodziły te gry. Alien Breed 3D, Gloom, Cytadela, i tak dalej. Ubek, taka też była gra polska 3D. Jak taki polski Wolfenstein. Ubek.
3: Straszna pikseloza to była. No. Miałem Ubeka. No, robiło wrażenie w tamtych czasach, ale jak ja sobie to odpaliłem ostatnio i Jezu, to się nie da grać.
1: Ale
3: to
1: ten.
3: Jest tak wstrętne. No,
1: ale on był, ten Ubek nie był taki zły, bo on był właśnie płynny dosyć, nawet na słabszej Amidze, i to też dawało frajdę, że płynnie trochę działa, nie?
3: Nie, no tak, ale był jeśli chodzi o pikselozę, to była straszna. Ja ci powiem, prawie co, miałem Amigę, wiem jak gram do dziś Amigę.
1: O, proszę.
3: Wisiam 500. Oczywiście nie tą pierwszą oryginalną, którą miałem tam 20 kilka lat temu, tylko ja ją sobie kupiłem przypadkiem, siedząc na kiblu sobie ją wylicytowałem, już musiałem za nią zapłacić, ale to tak mniejsza z tym. To miałem, miałem 1200 w tamtych czasach i tam jakąś kartę rozszerzeń miałem tam, że to szybciej chodziło, była taka gra, był to najlepszy FPS na Amigę, nazywało się to Nemak 4 i pamiętam, że byłem to w stanie uruchomić na najwyższych ustawieniach, wtedy tam chyba było, nie pamiętam ile tych pikseli, czy to było w VGA już, czy jeszcze nie, ale to wtedy robiło wrażenie. Oczywiście to było, nie było jakościowo takie jak Doom na peceta, to czuć było, że to jest takie wolne i w ogóle, ale pamiętam, że właśnie na to chorowałem i w końcu jak się tą kartę turbo do tego dożam. Nie pamiętam naprawdę, co to było, to trzeba było się Etama pytać. On by pewno zaraz wiedział.
1: No, takich tam jakichś gier, to może też akurat nie kojarzyć. Ciężko, żeby znał jakieś wszystkie...
3: Ale to te peryferia, nie? Dokładnie.
1: No jakaś karta turbo być może to była, albo rozszerzenie, tak? RAMu, które też przyspieszało Amigę. Aha, procesor. No to była karta turbo w takim razie, to potężny sprzęt miałeś. Potężny sprzęt.
4: Ciekawe. Szalony.
1: Szalony człowiek w ogóle.
2: Ja coś kojarzę, że na tą Amigę CD32 łamane na Commodore CDTV to wyszła taka gierka The Town with No Name, czyli miasto bez nazwy. To jest najgorsza gra w historii gier.
1: No straszna, jest okrutna.
3: A to jest to o kowbojach przypadkiem?
1: Tak.
3: A to ja w to grałem w tamtych czasach.
1: Gra wygląda trochę jak narysowana w Paincie, nie?
3: No, to taki film interaktywny bardziej niż gra.
2: No bo to większość gier tam taka była.
3: Film, ale to było fajne.
1: Film interaktywny zrobiony na Paincie.
3: Ale to się fajnie grało, bo to trzeba było sobie wyczaić, co tam kliknąć i w którym momencie. I jak już człowiek wiedział, to było nawet takie ciekawe. No to, ale my się śmiejemy, ale mało gier teraz jest takich, jak no kurczę, macie te wszystkie gry z tego... The Quarry wyszło na przykład ostatnio. To są takie filmy interaktywne bardziej.
2: Jak chcesz, no to ten David Cage, czy jak on się tam nazywał, przecież on produkuje wszystkie takie gry, gdzie praktycznie masz bardzo mało gameplayu, a bardzo dużo filmu. Detroit Become Human, Heavy Rain. No te wszystkie. To są gry, gdzie praktycznie no, ten gameplay jest taki minimalny.
3: Hidden Agenda, nie? To na PlayStation 4, co w ogóle telefonem grasz, to jest w ogóle dziwne, nie? To tam sobie włączysz telefon z konsolą i ściągasz sobie aplikację, sobie tam wybierasz odpowiednie tam to, co ma się dziać na ekranie, czy tam palcem przesuwasz. Ile przechodzisz 2 godziny, nie?
2: Jest jakaś opcja. Dla mnie takie rzeczy, no nie wiem. Ja Heavy Raina, tam jakieś te inne gry grałem, ale to jest takie jednorazowe, to wiesz, to nie czujesz, że to jest gra faktycznie, bo mi to się bardziej fajnie oglądało, jak mój brat to przechodził, niż ja bym grał, nie?
3: Znaczy, ja mam problem z tymi tytułami taki, że nie jestem w stanie do nich wrócić, mimo że wiem, że tam jest tam pierdylion tych zakończeń różnych, nie? Już po prostu wiem, jak to się tam skończy mniej więcej. No. Już wiesz, nie ma tego efektu wow, nie? Że... Mm. Wiesz, jestem w stanie potem do tego wrócić nawet po latach, bo mimo wszystko, wiesz, człowiek pamięta, bo sobie przypomni. Wiesz,
1: no tak, takie gry są bardzo efektowne i sprawiają wrażenie takich nowoczesnych przygodówek, ale wydaje mi się, że mogą się nudzić po pewnym czasie troszkę. Nie jest to otwarty świat, który sobie eksplorujesz, grasz jak chcesz, albo jakieś questy, albo kogoś tu w łeb komuś dać, tylko masz strasznie wytyczone te ścieżki i jedziesz jak po prostu po sznurku, nie? Po różnych sznurkach, ale jednak sznurkach.
3: Znaczy wiesz, nawet co nie jest złe, jeżeli wiesz, ja nie mam nic takich gier, że tam idziesz po sznurku. Wiesz, ja mam, nawet powiem inaczej, ja mam przesyt, wiesz, takich sandboxów, że masz wielką mapę i pierdylion znaczników, wiesz, takie ubi gry, nie? To się na to mówi, to jest taka ubi gra, że masz mapę, idź tam i idź z punktu A do B.
2: Wejdź na wieżę, wdrap się na wieżę.
3: Weź paczkę i zanieś do babki, nie? I dostaniesz, kurde, pejczyk.
1: Znajdź zagubioną, zasmarkaną chusteczkę hrabiny.
2: A jeszcze ona się rozwaliła na 100 strzępów.
1: No, to taka filozofia symulacji życia, które ma się układać trochę w scenariusze różne, dawać wyzwania, nie?
2: No super wezwanie, jak ja tego nienawidziłem, szukania tych znajdziek. To takie gry właśnie, no chyba właśnie receptą to pogranie sobie jakieś właśnie gry typu Uncharted, szczególnie, że to na peceta teraz wychodzi. To są właśnie takie gry, gdzie jest ta fabuła taka stricte liniowa bardzo. Ale te gry są fajne mimo wszystko, one są jednorazowe, ale to jest spoko gra, bo ona cię ciągnie, ona ma jakąś fabułę, ona ma coś, że tu musisz coś zrobić, czy ten. Fakt, nie jest to otwarty świat, ale daje to jakąś radochę.
1: No, eksperymentuję sobie ostatnio z takim systemem, który wymyśliłem do tworzenia fabuły, trochę taki generyczny, to znaczy jedno wydarzenie zaczyna ci generować następne dopiero, a tamto następne jeszcze ma ileś do wyboru i dużo jest losowości i generowania na podstawie pewnych zmiennych, nie? Co ma pozwolić zachować klimat, trzymać się w miarę rzeczywistości, żeby się nagle nie zrobiło randomowo, nie?
2: Ciekawe.
1: Wiem, że dużo osób z tego nic nie zrozumie, ale musiałem się podzielić tym.
2: Musiałeś się podzielić swoim skryptem, który napisałeś.
1: Jaki skrypt? Print, krawiec to mistrz, run. Skrypt.
3: Tego wszystkiego słucha wielka korporacja i teraz twój pomysł ukradnie i to wydaj tym.
1: Trudno się mówi, to przynajmniej będzie fajna gra, ciekawa, coś nowego. Ja nad tym już od dłuższego, od dawna staram się tu coś odkryć, wypracować. Wydaje mi się, że się chyba zbliżam do rozwiązania coraz bardziej. To, co mówię, to są takie bardzo ogólniki, bo to łatwo powiedzieć, ale ogarnąć to wszystko, to jest sztuka, zrobić system, żeby działał, nie?
3: Jak już jesteśmy przy pomysłach, i sobie tak siedzę i sobie dumam, szczególnie w robocie, bo robotę mam jaką mam. Siedzę i nic nie robię i mi za to płacą i to jest piękne. I tak sobie siedzę i myślę i tak sobie czasami wymyślę, o, ale to byłby fajny pomysł, coś takiego. Jak to zrobić? I potem nagle szukam tego, czy ktoś czegoś takiego nie wymyślił i tak zawsze wychodzi, że ktoś już na to kiedyś wpadł i już to było, już to ktoś zrobił i albo się sprzedało, albo nie.
1: Coś za coś, takie czasy, że łatwiej coś zrobić o wiele, masz dostęp do technologii, super programów i tak dalej, ale za to większa konkurencja, nie?
3: Ale to nawet nie chodzi o programowanie, tylko w ogóle, nie? Tylko popatrz, tak ludzie mówią, a bo teraz jest fajnie, bo masz technologię, ale popatrz, kiedyś te wynalazki były prostsze, to mogłeś zrobić, kurde, wiesz, na kolanie gdzieś tam w stodole, a teraz popatrz, za wszystkimi wynalazkami to stoją, kurczę, wiesz, jakieś big techy, potężne firmy, tego nie robią pojedynczy ludzie, to jest, za wynalazkami teraz stoją, kurde, wiesz, tysiące, kurde, ludzi, wiesz, z milionem roboczogodzin tak naprawdę, wiesz, teraz nie ma, wiesz, człowieka, który coś tam wynajdzie, nie, po prostu jest jakaś twarz, ale za tą twarzą, to wiesz, to jest po prostu taki, wiesz, jak to się nazywa, taki, wiesz, mowa mi teraz brakuje, to jest po prostu twarz projektu, można to nazwać, nie? A za tym projektem to tak jest naprawdę, wiesz, tam, dajmy na to, tysiąc osób tak naprawdę siedzi, nie? Nie ma, wiesz, jednego człowieka sukcesu za tym wszystkim. Mm-hmm. Bo jest tam, wiesz, pierdylion ludzi i tak naprawdę, nie wymyślisz, no chyba, że jesteś naprawdę jakiś mega łebski i, wiesz, albo tak Matt Brown, nie? Że spadniesz z tego kibla i rzeczywiście tam doznasz, kurde, olśnienia, no ale no, ile takich ludzi jest na świecie, nie? Nie wiem, wydaje mi się, że kiedyś chyba było jednak łatwiej na coś wpaść, bo to, wiesz, nawet patrząc przez pryzmat samej elektryczności, nie, że ona była i potem po prostu ktoś na to wpadł, że to wykorzystać i to było wielkie pole do popisu, a teraz no co wymyślisz? No nic nie wymyślisz, bo już praktycznie wszystko zostało wymyślone, wszystkie prawa fizyki zostały praktycznie, no może nie wszystkie, ale większość poznane. Tak naprawdę, przecież nie pójdziesz do stodoły i nie zmontujesz sobie nagle, kurde, jakiegoś warpa ze Star Treka, bo nawet nie masz do tego możliwości, żeby coś takiego zbudować, no bo nie masz maszyny do tworzenia procesorów, nie masz, kurde, tam jakiegoś megawatowego lasera do ultra dokładnego wycinania, kurde, elementów, wiesz, właśnie o to chodzi, że no, możemy sobie teoretyzować, ale żeby stworzyć coś fizycznie namacalnego, no to już musisz mieć wtedy te pieniądze, a żeby mieć pieniądze, to musisz mieć finansowanie albo cholera go wie, wiesz, sprzedać duszę diabłu najlepiej.
1: I nie? Może to wszystko, co mówisz, to jest też jakaś w pewnym sensie naturalna kolej rzeczy, bo zostały takie trudniejsze rzeczy do wynalezienia, wymagające już właśnie specjalistycznej aparatury drogiej, instrumentów, a także może i współpracy między ludźmi, że skończył się już ten czas, że komuś spadnie jabłko na głowę i krzyknie eureka i coś. Skończyło się odkrywanie takich stosunkowo prostych rzeczy, na przykład takich, które można odkryć bez narzędzi większych, tylko mając długopis i kartkę. Wiesz, albo jakieś proste symulacje z patyka robisz, patrzysz, obserwujesz cień, no a dzisiaj zostały takie, poprzeczka się podwyższyła trudniej, więc musimy współpracować i mieć fundusze.
2: No ja nie wiem, ja uważam, że to jest po prostu patrzenie się na to, co zostało zrobione, tak jakby mieli dzisiejszą technologię, bo tak trochę na to patrzycie, że o, że wcześniej to było takie łatwe, tylko problem jest taki, że jak na przykład próbowali, no przykładowo to ten, reguła Pitagorasa, prawda, tutaj związana z trójkątami, no to on nie miał czegoś takiego jak algebra, tylko on to liczył faktycznie rysując te trójkąty i on tam miał specjalne takie rzeczy, że tutaj sobie odejmował trójkąt, tutaj dodawał. I w taki sposób to było zapisywane.
1: Czyli za pomocą geometrii, tak?
2: Tak, tak. Tam nie było czegoś takiego jak algebra. Algebra nie istniała wtedy, nie było liczb jako takich.
1: To ciekawe, to nawet nie wiedziałem.
2: Więc sama algebra bardzo późno powstała. To są lata, to jest wiek XVII chyba, coś takiego. To znaczy chyba... już wtedy liczby były, tylko mówimy już o takich, wiesz... obliczenia? Nie chcę mówić.
1: To, chyba u Arabów, tak?
2: Coś takiego było właśnie, że Arab... No tak, Araby. No bo liczby arabskie, tak.
1: No ale słuchaj, wiesz... no algebra to liczenie, tak? No tak po prostu. Za pomocą liczb. Jak to?
2: Nie, to jest liczenie, ale za pomocą niewiadomych liczb. Czyli te, wiesz, A, B, wiesz.
1: Aha. No to są chyba zmienne, tak się mówi też w matematyce, czy nie? Zmienna X, zmienna Y, A plus B.
2: Tak.
1: Okej, dobra, to kumam.
2: I mówię, wcześniej nie miałeś takich rzeczy, nie miałeś w ogóle i musiałeś się pierdolić z opcjami, które były trudne. No to nie było łatwe wtedy. To tak jakbyś miał, wiesz, stworzyć pudełko, nigdy nie wiedząc, co to jest pudełko, nigdy nie widząc pudełka, nie? No, albo koło, no, to mówicie, o, koło wynalazł, tylko kurwa, nigdy koła nie widział w życiu, nie? Nie wiem, co to jest koło. To jest takie, wiecie, można powiedzieć, że coś jest łatwe, wiedząc, że coś jest. Wiedzielibyście, że na przykład brakuje wam witaminy C, jeśli nie wiedzielibyście, że coś takiego jak witamina C istnieje w ogóle?
1: Kiedyś nie było tak łatwo się spotkać, ludziom nauki było ich mniej, ludzi generalnie było mniej. No to i mniej tych różnych mędrców pewnie, nie? Więc
2: to też było trudne. To nie było tak, że dzisiaj jest trudniej. Dzisiaj po prostu wiemy o wiele więcej, więc wydaje nam się, że jest trudniej. Jest tak samo, tylko po prostu wiemy więcej.
1: Tylko, że każda epoka ma swoje wyzwania, nie?
2: No. My mamy wyzwania bardzo trudne, ale z punktu widzenia naszego czasu, bo z punktu widzenia czasów wcześniejszych, no to ich wyzwania były cholernie trudne.
1: A nasze by były jakieś może abstrakcyjne zupełnie, nie rozumieliby do końca, co my robimy w ogóle.
2: No to oni by nie mieli pojęcia, no jak mieliby na przykład rozwiązać równania matematyczne, jakieś, jak oni w życiu nie widzieli, że tak można liczyć.
1: Przychodzisz do Pitagorasa jakiegoś i... Panie Pitagoras, to jest mikroprocesor. Widzi pan, on jest tak to zbudowany? A on tak patrzy... O, kumam. O, aha, i tu. O, a to jest?
2: Bramki logiczne. No, może bramki logiczne jeszcze by zrozumiał. Ale w każdym wypadku... No, no tak to jest, no. To się tak ładnie nazywa hindsight. Czyli jakby, że wiesz coś już, no bo po prostu się go dowiedziałeś. Więc samo już to daje takie złudzenie, że jest trudniej. Ale prawda jest taka, że nie jest. Jest tak samo. Bo i kiedyś było trudno i dzisiaj. Dzisiaj też można rzeczy wynaleźć, które powiedzmy są łatwe. Dlaczego? Bo są tak banalne, ale dopiero wtedy będą banalne, jak będziemy o tym wiedzieć. Tak samo skreślenie 6 liczb w totku jest banalne, jeśli wiesz, jakie to są liczby. No i zgodzicie się?
1: No, raczej tak.
2: No właśnie. Czyli wynalezienie na przykład leku na raka jest banalne, jeśli wiesz, czym jest lek na raka. Poza tym penicylina była wynaleziona przez przypadek.
1: No z pleśni.
2: No, przez pleśń. Przez przypadek po prostu gościu zobaczył, że wpierdoliło bakterie.
1: Człowiek odkrył, że się trzeba syfu najeść, żeby się wyleczyć brudu syfu.
2: I dzisiaj jest tak samo. Mimo, że mamy maszyny, wiele rzeczy, to my po prostu gdzieś tam szukamy ten, ale przypadki się nadal zdarzają. No, prawda jest taka, że wiedząc o czymś, myślimy, kurde, kiedyś to było łatwo. Gówno nie było łatwo, bo on o tym nie wiedział.
1: Są takie genialne różne dzieci, geniusze różni. Może się zdarzy tak, że jakiś dzieciak coś wynajdzie rewolucyjnego jeszcze.
2: A to na pewno. Czekam właśnie na jakiegoś geniusza pokroju Einsteina.
3: Ale zauważyliście, jak już są te dzieci geniusze. Popatrz, ile razy coś w telewizji pokazywali, że tu jakiś dzieciak, kurde, 6 lat, ma 250 IQ i w ogóle już na Harvard chodzi i nagle, wiesz, no, kurczę, świat o nich milczy, nie? Były te dzieci i nagle gdzieś znikają, tak? Po prostu, wiesz.
1: No,
3: mówi się o nich, ale w zasadzie nic z tego nie wynika, nie?
2: Znikają.
1: Znikają, cholera. To na ten adrenochron. Nie, no dobra, to żarty żartami. No, może taki mały geniusz się zjawi, który przyjdzie i powie: Einstein pierdolił głupoty, właśnie odkryłem, że można szybciej niż światło się poruszać, wystarczy tam wpłynąć na horyzont zdarzeń odpowiednio, przez właśnie łamiąc zasadę mostu Einsteina-Rosena. Coś pierdolę chyba teraz, nie? Nie,
3: no. Einstein była kobietą.
2: Nie można ruszać się szybciej niż światło, ale można poruszyć wszystko wokoło. To znaczy jakby zagiąć samą czasoprzestrzeń. I wtedy po prostu przejście z punktu A do B będzie miało krótką trasę niż jeżeli bez zagięcia. I teoretycznie nie łamiesz praw fizyki, a przenosisz się z punktu A do B w praktycznie znikomym czasie. A to może być oddalone chuj wie ile.
1: No. Krawiec jest dzieckiem indygo, pisze, twierdzi B5. Mama tak zawsze mówiła, ty to tak psocisz i się nie uczysz i taki leniwy jesteś, tak dalej, bo to jesteś cudowne dziecko.
2: No jak patelnia spadła mu na głowę, to dziecko indygo.
1: Tak, bo kiedyś się dusiłem i taki się niebieski zrobiłem w kolor indygo i tak zostało. No przepraszam Piotrze, chciałeś coś powiedzieć?
3: Mówię, że zdolny, ale leń. Mi tak zawsze w szkole mówili. No. Jesteś zdolny, ale leń.
1: No,
2: komu tak nie mówili w sumie?
1: Tu są sami tacy w NR i wśród was zdolni, ale lenie.
2: A może to specjalnie tak nauczyciele mówią, żeby tak wzbudzić takie, wiesz, że dobra, to po co się ten, wiesz, żeby oni nadal byli tam najwyżej, na topie. Kurde. W sumie tak się zastanawiam, no brakuje kurde jakiejś takiej osoby, geniusza, no powiedzcie mi, czy słyszeliście poza może Hawkingiem takiego prawdziwego geniusza, takiego nie wiem, kogoś kto faktycznie redefiniuje świat, w którym żyjemy, jakąś jedną osobę?
3: Nie ma chyba, no bo Michio Kaku, ale on to chyba raczej tak sobie tam te rzeczy, no, tak nagina tą naszą rzeczywistość, jak Einstein, nie?
2: Właśnie, musimy poczekać, może ktoś się pojawi.
1: Nie zrozumiesz Michio Kaku bez dobrego baku. Zawsze głoszę tą zasadę.
2: Jakaś nowa.
1: Ludzie się powoli szykują spać. W tle spokojniutka gitarkowa muzyczka.
2: No, zapewne tutaj zaraz zaśniemy, ale to naturalna kolej rzeczy.
1: No, ktoś walnie łbem o stół normalnie. Znak, że już odpadł.
2: Ja sobie konto zarejestrowałem na grze Szabla, czołgi. Zagrał w czołgi.
1: I strzelał do Gabrysia będziesz?
2: A nie, może go znajdę. Znaczy w sumie znaleźć takiego chłopa to nie jest ciężko, to jest wiedzieć tylko kiedy gra i szukać meszu w tym samym momencie, to nie jest problem.
1: No i znaleźć sobie ikonkę z sierpem i młotem i widzisz już Gabryś. No i trzymaj robić... się, trzymaj się Bieszczad, trzymaj się.
2: Robić stream sniping i go niszczyć, a ciekawe w ogóle... Jedno mnie zastanawia, czy Szabel faktycznie on jest taki, bo niezwykle bardzo spokojny. Czy to jest spowodowane tym, że to jest taki charakter, czy on się tak najarał tego wszystkiego, że on już po prostu, no już nie wiem, to już mu zostało.
1: Jak wcześniej lubił te rzeczy i potem jakoś tam hajs mu spłynął, przyzwoity, niezły, a jak na jego jakieś tam możliwości, to niezły naprawdę, no to sobie pewnie jara cały czas.
2: Jakiś bardziej był aktywny w ogóle. Patrzyłem na jego filmy, jak on tam ten. I on na tych streamach strasznie taki zamulony jest, a kiedyś faktycznie był mniej zamulony.
1: No, dlatego taki przyjebany jest cały czas. Bo nic mu się nie chce.
2: Jezu. O, tak go katujesz. A ja to staram się naprawdę go zrozumieć. Nie staram się nawet go dojechać, tylko takie faktyczne zrozumienie. Czemu tak się dzieje? No nie wiem.
1: A ja też się nie staram go jakoś tutaj flekować przecież, no to tylko tak mi się wydaje, że pewnie lubi te rzeczy i sobie nie żałuje. No. Stąd tak siedzi i się czasami patrzy dłuższą chwilę, coś tam sobie robi, w gierkę gra, bo mu się nie chce, nie, specjalnie chce się zrelaksować, chce sobie pograć w grę. To sobie gra w grę. No.
2: A ja mogę wytłumaczyć sytuację, co się ostatnio działa. Tak mówiłem o tym, że ktoś tam wbijał i mi życzył śmierci, tak. No, była osoba, która mnie spamowała na poczcie, jakieś tam pierdoły robiła, także śmieszna sytuacja i gościu prawdopodobnie od Kloda, także mam fana od Kloda.
1: Od Kloda, ale skąd by się fan Kloda za ciebie zabrał?
2: Znaczy, bo na Discordzie się pojawił i patrzyłem się, jakie ma kanały, nie? I był tylko na kanale Kloda jeszcze.
1: O proszę, a tu niespodziewanie wyskakuje niczym Filip z krzaku konopi, Skała, o godzinie w pół do piątej. To, zdradzę wam, że Skała sobie też dorabia jako śmieciarz. On musi bardzo wcześnie wstawać, już tam za wajchę ciągnąć. No.
2: Naprawdę? No. No to nie widziałem.
1: On pracuje na dwa etaty. Na jednym, wiesz, komputery, copywriting, marketing, tam książki i tak dalej, ale se dorabia jako śmieciarz właśnie. Też jeździ.
2: Niesamowite. Jak mój szwagier kiedyś powiedział sobie, że chce pracować jako śmieciarz, bo flaszkę będzie dostawał od ludzi. No ja nie wiem, czy to jaki śmieciarz flaszkę dostaje. Za co?
1: Ale co, że do każdego śmietnika, jak dojeżdżasz, to tam jakiś mieszkaniec ci z flachą? Panie, masz pan, tu napijmy się.
2: Komuna.
1: To po którymś tam domu byś spadł z tej śmieciarki i by cię przejechała jeszcze.
2: Właśnie nie wiem, o co z tym chodziło mu. Nie wiem, czy on to faktycznie wierzy, czy co. Nie. Dziwna opcja.
1: Jean-Claude Van Damme.
2: Jean-Claude Van Damme?
1: Jean-Claude Van Giereś.
2: Aha.
1: Nie wiem.
2: Jean-Claude Van Damme. No, ale to tam było w ogóle, osoba mi pisała, że coś w stylu, no, że nie mam do ciebie urazy, ale nie szkalujesz tych osób, które powinny być szkalowane, więc coś tam i że podaj mi swój adres, tak w ogóle, kie no, to będę za 15 nie wiem, chłop niezły. Taki, ja się pytam, że no dobra, no tak konkretnie, o co chodzi? Ja się nie będę tłumaczył.
1: No się nie będę tłumaczył, tylko po prostu ci cię trzepnę w łeb. Jadę do ciebie.
2: Nie, naprawdę, trochę bekę miałem, bo to... Czy ta osoba zrobiła tak świetną sprawę, że wysyłając mi ten spam, praktycznie sama siebie zdoksowała. To znaczy, bo tam jest informacje potwierdzające,

0: się o takim człowieku jak Krzysztof Król, bo mnie zapisał na te kursy, to mówiłem, za 24 tysiące, za 90 dni. I chłop cię nauczy, jak żyć.
1: No proszę, też by mi się przydało, bo też nie wiem tego.
2: Krótko.
0: Krótko, dokładnie.
1: To pan chyba z urzędu, prawda, z ZUS-u, tak?
2: Nie, no ja już byłem na kursie, to ja wiem.
0: No, a ty ilu masz takich fanów? Piotr, tak? Ile masz takich fanów, jak ja?
2: Fanów, wiesz co, ja na razie to zostałem tylko zwyzywany na swoim kanale, moim skromnym, że jestem psychofanem Xboxa.
0: Gdzie
2: ja nie jestem psychofanem Xboxa, bo ja zawsze byłem w niebieskim obozie od samego początku. Moim pierwszym Xboxem był pierwszy Xbox i to było już po jego śmierci oficjalnej, a kupiłem sobie Series S, wiesz, tak 2 lata temu. I to jest mój kolejny Xbox. Ja nie jestem psychofanem Xboxa, ale zostałem zwyzywany, wiesz, jestem psychofanem Xboxa.
0: Nie, no bo to jest tak, jak kupisz to teraz Xboxa, to PlayStation, ja, że się wkurwiają, bo przecież jak możesz zdradzić Polski.
2: Nie, no ja ci powiem, ja nie zdradziłem PlayStation, ja po prostu nie byłem w stanie go kupić, bo PlayStation jest, kurde, bardziej niespotykane, jak, kurde, kwiat paproci i wiesz.
0: No tak, tak, jest ten problem. Mój brat to samo stwierdził. Znaczy, szczerze powiedziawszy, mieliśmy wybór kupić plejaka i za praktycznie 1,5 ceny, a kupić Xboxa w cenie oryginalnej. No to jasne, że Xbox. No,
2: ja kupiłem swojego używanego, miał cały tydzień, zapłaciłem za niego połowę ceny, bo kupiłem go od kolesia, który chciał grać tam w jakąś FIFA czy coś. I się okazało, że na crossplayu ta FIFA nie działa z PC-tem.
0: No to gówno.
2: No. I po prostu, wiesz, no koleś chciał sobie kupić lepszą kartę graficzną i potrzebował gotówki, no to wiesz, nie, w zasadzie nówkę, nie? Konsola miała 2 tygodnie.
0: No i dobra opcja, no. Xbox fajna konsola, a ci, co tam wyzywają, co się nie znają, PlayStation też jest dobre. No, kurwa, obie konsole są dobre. Nie ma jakoś tam ten. No to są tacy właśnie, co mają buldupy o wszystko.
2: Wiesz, z tego się, z fanbojostwa się wyrasta jak ze wszystkiego. Tak samo jak z korwinizmu.
0: No, ja już. Znaczy ja nie wyrosłem z, powiedzmy, ideologii wolnościowej, bo chyba to zostanie ze mną do końca świata, ale z Korwina. Znaczy ja w sumie nie uważam, że nigdy go popierałem szczególnie, ale faktycznie Korwin to jest człowiek, z którego się wyrasta, ale. Wracając jeszcze, powiedz mi, Krawiec, ile ty masz fanów? Bo ty to na pewno masz dużo.
1: Fanów? Nie wiem.
0: No nie, ile osób ci życzyło zgonu?
1: Zgonu chyba nikt. Raz mnie kolega po awanturze jednej tam się popstrykaliśmy, przeklął z pracy, żebym życzę ci, żebyś do końca życia robił banery.
0: No to nie wiem, takie słabe. Znaczy takie straszne.
1: No się nie sprawdziło, bo różne rzeczy robię, nie tylko banery. No nie wiem. Ostatnio komentarz jeden znalazłem ciekawy na internecie, że jestem pudłem rezonansowym gejowsko-lewackiej jakiejś propagandy, nie?
0: A może po prostu, tak ja raz myślę, nie pamiętasz, bo często jak były jakieś dramy, nawet jak Janko Muzykant przecież mówił, że ci napierdoli, tego nie pamiętałeś, to może ktoś ci życzył śmierci, tylko byłeś najebany. Nie pamiętasz.
1: Może.
0: Nie wiem, różnie tak jest, powiem szczerze powiedziawszy, ja to lubię, to jest piękny sport, bo to są, że nie chcę tak mówić, ale uważam, że wielu ludzi, którzy to mówi, nigdy tego nie spełni, nigdy tego powodu, bo ludzie mają psrane nachy, bo się boją prawa, bądźmy szczerzy. Każdy się boi prawa, bo co, chciałbyś iść do pierdla? No nie chciałbyś.
2: No chyba, że to pierdel w Norwegii, gdzie siedzisz, kurde, lepiej jak w hotelu, nie? No to.
1: Znaczy, tak... im człowiek ma mniejsze opory, mniej czuje strachu, mniej myśli, to prędzej, to w pewnym momencie człowiek jakimś tam niskim poziomie intelektualnym przestaje rozważać konsekwencje swoich czynów tak bardzo, nie? Jakoś nie robi sobie w głowie symulacji, co będzie, tylko działa w zasadzie pod wpływem impulsu, złości, chęci zyskania czegoś, ale mało

0: myśli o konsekwencjach chyba, nie?
1: Ej, jak już jesteśmy przy takim temacie, taki w zasadzie mało przyjemna sprawa, ale to jest z mojej okolicy lokalnej. Jest takie miasteczko Warrington się nazywa i tutaj parę dni temu dwóch chłopaczków, chyba 13 i 15-latek albo 13 i 14-latek, zasztyletowali na śmierć dziewczynkę.
2: Mniej więcej w ich wieku. Znam tę historię.
1: Ale ja tylko nie dlatego, że to nie była taka prawdziwa dziewczynka, tylko to była trans dziewczynka i tylko dlatego została zabita. I powiedzcie mi, co siedzi takim dzieciakom w głowie w tym wieku? Cholera, jak ja miałem 13 lat, to kurde żarłem kradzione jabłka, kurde, z sadu tam u sąsiada i biegałem z patykiem i się tłukłem z kolegami, kurde, tymi patykami.
2: Ja uważam, że żadna śmierć nie jest dobra. Może inaczej. To musiałby być jakiś hardy pedofil, żeby w ogóle śmierć była dobra. Ale no, powiedzmy, że żadna śmierć nie jest dobra. I czy to będzie taka osoba, czy inna, uważam, że to, co zrobili, no to jest skurwysyństwo i tyle. I teraz domniemanie, bo teraz jest taka właśnie akcja, że się próbują domniemać, czy faktycznie była LGBT, czy to było na tle genderowym, płciowym. To jest bezsensowne zastanawianie się, bo fakt jest taki, że ktoś umarł i to jest tragiczne. I ile oni tam mieli? 15, tak? Coś takiego?
1: No 13 i 15 lat, coś takiego. No, kurde, takie szczochy, no kurde, no. Wiesz, że jeszcze jajka, kurde, w 8 nie obrosły, nie?
2: Ja mam nadzieję, że zostaną tutaj posądzeni jak dorośli ludzie, bo to jest sytuacja, w której tak powinno się stać.
1: No właśnie, ja się tego obawiam, bo angielskie prawo jest tak porypane, że do ukończenia 15 roku życia prawo tutaj cię traktuje jak takie bezmyślne zwierzątko, które w ogóle nie ma rozumu, wiesz, i ty w ogóle nie odpowiadasz za swoje czyny, bo ty w ogóle nie jesteś świadom swojego istnienia. Oni tak tutaj dzieci traktują, wiesz.
2: Miło, nie, super. Ja uważam, że nie ma usprawiedliwienia na takie rzeczy. Niestety, to jest... No bo jak można usprawiedliwić zabranie komuś życia? Jest takie, no ale przecież można się... Nie. Nie.
1: Wyrwałem chwasto.
0: W PiSie teraz dali do podpisywania posłom taką deklarację normalności, czy jakoś tak to nazwali. I tam są, trzeba zaznaczyć i oświadczyć, potwierdzić, że się ma żonę, że się nie jest jakimś pedałem, prawda? Że się ma Polskę w sercu, że jest katolikiem. Taka deklaracja normalności, która ma być jakąś tam odpowiedzią na niby tak strasznie zdeprawowany ten świat tych homosiów, co nas deprawują, tak dalej. Ja nie wiem, kto tu gorszą robotę robi. U nas tych ludzi tak naprawdę jest w dalszym ciągu jak na lekarstwo. Nie panoszą się jakoś szczególnie. Nie jest ich, w ogóle prawie ich nie widać, nie? Co to za zagrożenie? Zagrożeniem to może są, nie wiem, znowu czytam artykuły o zakonnicach, co dręczyły dzieci w takim ośrodku dla niepełnosprawnych dzieci. Strasznie tam te dzieciaki biły, męczyły, karały ciągle. To są problemy jakieś realne, bo to się naprawdę stało. To są historie prawdziwych ludzi, którzy do dzisiaj czasami cierpią. Przez to, że w takim DPS-ie, tak? Tak to się chyba nazywa, taki ośrodek. No, ja nie wiem, ludzie to mają straszne problemy z tym, że ktoś jest odmieńcem, takie zwierzęce bardzo, jak widzisz kogoś, kto się
2: zajebać
0: różni,
2: odmieńca.
0: Jak ktoś się różni bardzo, nie, no to właśnie to włącza się tryb zajebać odmieńca i to jest takie zwierzęce, no to jest jakiś mechanizm zwierzęcy, jak jakiś osobnik nie pasuje do reszty na przykład, to zwierzęta w uproszczony sposób analizują to jako zagrożenie, nie analizując, nie dysponując wiedzą za bardzo, po prostu taki jest odruch, który się sprawdza statystycznie, ewolucyjnie w jakiś sposób, ale czy to, my chyba jesteśmy ponad to już trochę, nie?
2: Nie wiem. Mam nadzieję, że tak, ale trudno powiedzieć, szczególnie w tym, co się dzieje na naszym świecie. Ja w ogóle tutaj wrócę do tego, co tam niby posłowie, nawet nie wiedziałem o tym, że takie coś piszą, to mam nadzieję, że tylko PiS będzie to sobie uzupełniał.
0: Tak, to jak zwykle pisowska rzecz.
2: No, bo co się zastanawiam, a co jak ktoś nie ma, nie wiem, kobiety, no kurwa, czy to jest takie, o, bo jak nie masz, to nie jesteś normalnym człowiekiem, takie...
1: A co nie, ma to prezes?
2: No.
0: No to może sobie zaznaczyć z kolei, że jest na przykład dziewicą konsekrowaną, no, pan.
2: Nie, no właśnie, a Kaczyński to co, koto seksualny?
0: Dziewica konsekrowana.
1: No, Wiesz, jego te przyrostki to są te nian-nian, nie?
2: No, on w ogóle na TikToku nawet się pojawił teraz. No wiadomo, teraz jest kiełbasa wyborcza, docieranie do dzieciaków. I faktycznie ktoś tam z nim parę TikToków zrobił. Ja się tak zastanawiam, czy to... Nie wiem, czy to w ogóle ma sens? W sensie, czy jest jakaś grupa młodzieży, mówimy tu o powiedzmy, no takim 16-20, bo to jest takie, taki mniej więcej taka kategoria, że do kogoś to trafi, nie wiem, że widzą Kaczyńskiego, który taki wiecie, wesoły Kaczyński mówi o czymś tam, o Tusku na przykład mówi. Nie, dla mnie to w ogóle by nie, ja bym chyba zdech. Zobacz.
1: Nie wiem, nie. Ja pamiętam w Obrniaku, jak Lepper przyjechał do nas do miasta, znaczy miał przyjechać do miasta i wszyscyśmy poszli zobaczyć Leppera. Uciekliśmy normalnie ze szkoły, całą klasą, zobaczyć kurde Leppera w okolicznym Domu Kultury, bo miał tam przemawiać. Lepper się w końcu nie pojawił, to wszyscy machli na to ręką, ale zostaliśmy na chwilę, bo nam obiecano krawaty samobójcze. W ogóle nikt nie był zainteresowany tym wszystkim. Wiesz, co się będzie działo, po prostu wiesz, Lepper, wiesz, bo Lepper to było, wtedy twarz, kurde, wiesz, był, kurde, idiota w telewizji. No, wiesz, no, stało się, co się z chłopem stało, szkoda, wiesz, może rzeczywiście coś wiedział, może rzeczywiście ktoś tam powiesił, może ktoś mu pomógł. Ale wiesz, no, wtedy po 16 lat, to było w Ogólniaku, chyba w drugiej klasie. I powiedzmy sobie szczerze, myśmy tam mieli w dupie tą politykę, kurde, tak naprawdę, wiesz, wiedzieliśmy, co się dzieje, ale no, każdy miał to gdzieś tak naprawdę, nie? Wtedy była cała koalicja pomiędzy PiS-em, samoobroną i tym.
2: PSL-em?
1: Chyba PSL-em. Tak, był nawet taki obrazeczek swego czasu wtedy w Ponecie, jak tam twarze były podmienione na trzech raperów. Tam był właśnie Kaczyniak, Lepper i ktoś tam jeszcze. A, i Romek Giertych.
2: Ojej,
1: nie wiem, czy to kojarzysz, czy nie, ale to...
2: Ja pierdolę, Giertych.
1: Pamiętasz w ogóle Romusia, kurde, wspaniałego ministra edukacji, kurde, to Jezus Maria.
2: Giertych, nie mogę.
1: Amnezja giertychowska, mnie parę osób dzięki temu maturę zdało.
2: No mój to rad na tym
0: no
2: właśnie
0: tak,
2: sobie
0: a ty nie słyszałeś, Piotrze, że ja robiłem na podstawie właśnie tego wydarzenia kampanię reklamową Nielicz na Romana dla szkoły językowej i tam był Roman Giertych, taki rysunkowy, taka stronka, nie?
1: Nawet nie wiedziałem.
0: I to, się często tym chwalę, że to zostało pokazane w Faktach i na Wyborczej jako news numer jeden przez chwilę, że taka
1: kurde,
0: stronka.
1: Radio u mnie gra praktycznie 24 na dobę i wiesz, że nigdy na to nie trafiłem?
0: No ciekawe, to za rzadko się chwalę tym. Będę się jeszcze dwa razy częściej chwalił.
2: Nie no, coś mówiłeś, ale jeszcze raz powtórz. No, coś mówi, no trzeba mieć farta w życiu. No tutaj Ivy Play pisze, że działa, bo chodzi o to obrzydzenie wyborów wśród młodych na TikToku, bo wtedy głosy emerytów będą warte więcej w całej puli. Może. Ale Tusk robi to samo. Widziałem tam jakieś TikToki pokroju. No, co byś wybrał? Głodówka? Tydzień głodówki czy obiad z Kaczyńskim? No mówię, tydzień głodówki. Takie haha, śmieszne. Komedia. Śmiejcie się.
0: Humor a la Tadeusz Drozda. No dobra, panowie, to co? Żegnamy się. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas, że tak powiem, pięknie, poetycko i...
2: Pora umierać.
0: Jak w Wodzirej tutaj prowadzący. Także uszanowanko, dziękuję bardzo za miło spędzony czas. Zapraszam kolejny raz. Piotr był na antenie i Gumball.
2: Tak, jeszcze żyją.
1: Jeszcze, póki. Ledwo dychają, ale jednak.
0: No to idź ta spać, hopy. Idź ta spać, cholera jasna, całe te. No, pa, pa.
2: Tak, au widzenia.

Może jeszcze ktoś ma jakąś sprawę na koniec. Jeszcze 12 minut do 5 równo sobie posiedzę. Bez afterka. Tyle godzin na antenie, prawie 8 godzin. Czyli pełnoprawna, solidna dniówka. Tu na ekranie kawka. Tu ekwalizerek. Przy mikrofonie. Tutaj przy mikrofonie. Krawiec przy mikrofonie.

byłoby fajnie, jakby się kosmici objawili i okazałoby się, że po prostu jest cała masa kosmitów i takich jak ludzie. Że tacy ludzie normalnie gdzieś tam żyli, tylko nie wiedzieli o naszym istnieniu, a my o ich istnieniu. Ale takie same humanoidy ze skórą w kolorze świńskim, z częścią włosienną głowy na górze, z dupą do srania, z ręką do wciskania guzika. Tacy sami jak my. I nagle się tutaj bratamy, nie? I ta bratamy. Kolejny powód do wojny, bo oni, powiedzmy, będą mieli zupełnie inne wierzenia. Jakieś tak dalej. No. Ale fajnie by było, jakby się okazało, byłoby bardzo klawo, gdyby się okazało, nawet klawo jak cholera, gdyby się okazało, że można sobie niczym Lone Star z Gwiezdnych Jaj w takim kamperze kosmicznym sobie po prostu latać z planety na planetę. Albo jak w Strażnikach Galaktyki, nie? Że tu jakieś kosmiczne zakupy, tu kupujesz blastera, tu jak przylatujesz obok kosmicznego więzienia na planetoidzie X. No, takie różne klimaty. To by nam trochę rozszerzyło horyzonty, jakbyśmy zaznali trochę, doświadczyli, zwiedzili trochę kosmosu. Podróże kształcą. Dlatego właśnie ja zalecałbym loty w kosmos. Zalecałbym loty w kosmos wszystkim. Pod warunkiem, że wynajdziemy jakiś sposób, żeby ten kosmos nas nie degradował fizycznie i psychicznie i biologicznie. A z tym trochę chyba ciężko, nie? Nas tutaj atmosfera chroni na przykład przed różnymi rzeczami. Przed promieniowaniem słonecznym. Całe te... Taka piosenka jest jakaś Majora Suchodolskiego. Gdzie on tam się drze właśnie. Energia słoneczna! Energia! Kurwo! Taki jakieś, taka techniawka, nie? Robią ludzie te przeróżne przeróbki. Na szkolnej raz się godzą, raz się kłócą. I to się kłócą o tak w absurdalny sposób. Może to faktycznie już teraz jest wszystko wyreżyserowane. No bo pomyślcie, jeden do drugiego mówi, ja tobie paczki nie oddam, majorze. Ta paczka będzie na razie w depozycie, bo ty mnie kubek rozwaliłeś i mnie nie oddałeś, majorze. Potem się okazuje, że ten major ma kubki i chciał oddać mu inne kubki, ale nie, to musi być ten kubek. Jeszcze mu coś tam zabronił, też, że on się brzydko odzywa i w ogóle. I zaraz mu zabierze wszystko, go zamknie w mieszkaniu na klucz, bo on się krzywo patrzy na przykład. Takie dziwne akcje tam są, nie? I ciągle takie kłótnie gdzieś tam, gdzie się... Można by to wszystko opisać słowami kluczowymi. Boczek, kiełbasa, zbita plafoniera, klucz, zupa. No to takie, wiecie, tematy, nie? Że ja tobie kupiłem całe te i tobie dałem, a ty, o kurwa, to komunista pierdolony, nic się nie podzieli ogółem, no... I kłócą się ciągle. Jak można żyć i się kłócić cały czas ze sobą? Można, pod warunkiem, że się to polubi. Podobno są takie pary, na przykład damsko-męskie, gdzie oni są jakby tutaj zgrani i lubią taki klimat, że się żrą ze sobą, a nawet, że jedno drugiemu w łeb da czasem. I oni się zaczynają lubić i odnajdywać się w tym. Taki, lubią taki klimat może niektórzy ludzie. Niektórych dopinguje to jakoś, dodaje, a nie wiem, adrenaliny, chęci, jakiegoś sensu. Że się z kimś powyzywa, pokrzyczy, wyładuje się. Może taki sposób na wyładowanie się dla niektórych. Pokrzyczeć, wyładować się, poruszać się trochę, gimnastyka jakaś. Można sobie podskakiwać, jak talerze fruwają na przykład. Ale moim zdaniem to nie są aż takie śmieszne tematy. Przemoc jakaś w rodzinie, to raczej zawsze są tragedie same.

Ja się już z wami żegnam, powolutku, lubię się tak powoli żegnać. No co mam powiedzieć, cześć, pyk i przycisk. Muszę trochę się tu pożegnać. No, tak jak się żegnają, prawda, po jakimś tam przyjęciu u cioci, prawda, Halinki. No, to my już będziemy się zbierać. Proszę ja was, także dziękujemy. Było pyszne. Także na pewno jeszcze, tak, spotkamy się właśnie, trzeba się tam zdzwonić. No, pyszna sałatka. Tak, dziękuję, tak, no. Buziaczki, no.

W niedzielę kurier sam się zgłosi po myszkę, nalepi nalepkę. Ja to sobie lubię ułatwiać. Zawsze wybieram, jak mam do wyboru, jakieś opcje łatwiejsze. Gdzie tam będę coś szedł, kupował jakieś pudła, coś. Ja to zapakuję w to samo pudło, co przyszło. Zerwę tą naklejkę, co była. Niech nalepi, ma mieć przygotowaną nalepkę, ma odebrać i tak dalej. Już. Jak ktoś może za mnie coś zrobić, ja nawet mam za to zapłacić. 10, 5 zł, nie wiem, to w to mi gra i zawsze. A są tacy, co jak mają do wyboru sami zrobić, nawet jak się napracują, ale zaoszczędzą 5 zł, to zawsze to są tacy ludzie oszczędni. Ja szanuję jakby, szanuję taką oszczędność. Taką oszczędność, która idzie w parze z pracowitością czyjąś, nie? Szanuję takie osoby. No bo robią coś sami, są samodzielni, to może się wydawać śmieszne, nie? Że się narobił i 5 zł zaoszczędził. Ale czy z takiego czegoś się śmiać? Chyba bez sensu w sumie. Zaradna osoba i oszczędna. Można powiedzieć kutwa, sknerus makwacz, szkot i tak dalej, ale w gruncie rzeczy... O, proszę, Pan Bóg sam się pojawił we własnej osobie. Jak to często zwykł robić? U nas się pojawia często i Bóg, i szatan, i wszyscy święci. Co mi się tak we łbie kręci? Hop, siup, zwariowałem. Pomieszałem duszę z ciałem. Hej, krawiec, jeszcze nie kończ, bo bym sobie trochę, dwa razy trochę, żeby podkreślić, że tylko trochę. Trochę posłuchał. Może tu jest literówka zamiast S i EU powinno być R. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. No nie wiem. W końcu wyjdzie na jaw, że to kosmity zestrzelili Tupolewa. No panie, na mieście ludzie gadają, że to kosmity albo inne Mansony zestrzeliły. Co pan powiesz, kurde? No. Są tacy wieszcze, mędrcy, którzy mają co prawda niewiele swoich takich znanych przepowiedni, jak Krzysztof Kononowicz, że nie będzie niczego. Czy... No takie przepowiednie mądrości, czy Ferdek Kiepski, który często podkreśla, że są na tym świecie rzeczy, co się fizjologom nie śniły. Też jest prawda, jakby nie patrzeć. Ja jestem też tego samego zdania, że są. Może jest ich nawet tyle samo, a cały czas prawie tyle samo, jeszcze nic prawie, dopiero co liznęliśmy odkryć i rozwoju technologicznego, naukowego. Jeszcze jest tyle do odkrycia, że ho, ho, ho. To jeszcze na milion lat wystarczy odkrywania. Tylko nam się wydaje, że już wszystko wiemy. Jak takie dziecko, które dostało upragnioną zabawkę i już nic mu do szczęścia nie potrzeba, już myśli, że chwyciło Pana Boga za nogi i już szczęście będzie trwało wiecznie. No, często też podkreślam mądrość Mehrana Keshe, który swego czasu stwierdził, że ludzkość to jest jak klaun, który bardzo się zapatrzył i zaaferował i bardzo się podjarał swoim błyszczącym, wielkim, czerwonym guzikiem.

No i tak to właśnie jest na tym świecie Bożym. Wichura dzisiaj straszliwa, faktycznie wiało. Donosiliście też, że co, to jakiś huragan znowu? Może jak się zmieni klimat, no te przepowiednie, że w Polsce będą rosły pomarańcze, palmy, banany, no to się wystarczy w sumie, że się bardzo ciepło zrobi, tak? No i taki bananowiec już sobie chyba może rosnąć. Wystarczy, że się zrobi ciepło, ciepełko. I no ale to może w ogóle zmienić różne rzeczy, taka zmiana. Coś chciałem powiedzieć, coś mi przyszło do głowy takiego, że może to mieć wpływ jeszcze na... Nie pamiętam. No ale trochę mnie przerażają te różne plany typu przysłonić niebo, żeby ratować klimat przed globalnym ociepleniem. A może to nie powinien się człowiek bać. Może to działa tak, że się naoglądaliśmy mrocznych wizji, jak no, w Matrixie właśnie tak zostało niebo przysłonięte i maszyny odczuły to jako zagrożenie swojej egzystencji. Znaczy człowiek zasłonił to niebo, żeby pokonać tą sztuczną inteligencję, która się aktywowała, bo ona była zasilana słońcem, no to maszyny się przestawiły na zasilanie ludźmi. No i wiadomo teraz, że kto by takich planów nie przedstawiał, jak one by nie były potrzebne, realne itd. itp., no to ludzie zawsze będą mieli złe skojarzenia. Huragan Katrina. A B-52 jak zwykle tutaj jest raczej przeciw i namawia, żeby raczej kończyć, bo on musi iść się wysrać. No to przepraszam bardzo, to jak masz do mnie taki stosunek, to lepiej będzie się właśnie srało, bo się tam zezłościsz, się zesrasz, albo tak się nabzdyczysz i wyleci sam klocek, jak z katapulty. To właśnie może dobrze zrobić słuchanie takiej audycji. Na kibelku. Ja się przyznaję, takiego Etama czasem słucham sobie na kibelku. Dobrze się kombinuje, komponuje tematyka, w sumie klimat czasem z tym miejscem. Ktoś słuchał Claude'a, Michała? Dzisiaj coś ciekawego było? Pewnie standardowe dosyć tematy, nie? Czyli dopatrywanie się zagrożeń we wszystkim, co się aktualnie dzieje. I odsądzanie od czci i wiary oraz oskarżanie o niecne zamiary też wszystkich. Z wyjątkiem tam Janusza Zagórskiego być może, ale to jeszcze trzeba sprawdzić. I ojca Rydzyka być może też. Michał chyba polubił tego biznesmena, w każdym razie szanuję go. Chyba. A my tu mamy idoli jak na lekarstwo. Zawsze jak się nawet pojawi na antenie imię, nazwisko jakiegoś autorytetu, to zaraz ktoś na czacie krzyknie: ten debil? Przestaję słuchać tego gównoradyjka, mam dosyć, takie miernoty, wywyższany na piedestał, odchodzę. No. I idzie sobie i się bardzo ktoś denerwuje, że wspomnieliśmy o panu X na przykład. Piotr Napierała zresztą na swoim kanale opublikował znów takie jakieś zagadkowe, znaczy zagadkowe, nietypowe może, o nietypowe nagranie, w którym stara się sparodiować, naśladować w pewien sposób typowego fana Bartosiaka. I to jest coś mniej więcej w stylu... No w ogóle cały czas żre ten pan, który się wypowiada i krytykuje Piotra. No... Kurwa, nie no, taki Bartosiak. Taki Bartosiak, nie no, to koleś dobrze pierdoli, dobrze, sensem pierdoli, kurwa. Bartosiak tak, kurwa, bo kurwa, Niemiec to jest Niemiec, kurwa. I Bartosiak, właśnie on to mówi, kurwa, dobrze pierdoli, dobrze, kurwa, słucha mi tak, mówię, rozumiesz pan. Rozumiesz pan, Bartosiak, no właśnie, on i te Niemcy, bo Niemiec to jest Niemiec, kurwa, panie. No.
tak mniej więcej postrzega fanów Bartosiaka, rywal Bartosiaka, Piotr. Bo tak wywnioskowałem, że Piotr jest rywalem Bartosiaka. Bartosiak jest jego nemezis chyba, być może nawet. No. Ale Piotr się lubi tak czasem zaskoczyć jakimś takim nagraniem. Śpiewał też sobie tam. Tak jakoś obłąkańczo śpiewał.

hej, na, na, na. Hej, na, na, na. Taką jakąś pieśń śpiewał. I ciągle potem mi to chodziło po głowie. I też pod prysznicem sobie potem stoję i tam hej, na, na, na. Hej, na, na, na. I tak za mną to chodziło i nie mogłem sobie przypomnieć, co to za piosenka. Widzicie, jedną taką piosenkę można komuś spieprzyć cały dzień, bo potem myśli, zastanawia się, co to za pieśń jest, to cholery. I nie może sobie przypomnieć, i blokada, i nerwy.

Nie dostałem nocnika w tym roku. Rozpacza B52. A w jakiej kategorii byś siebie widział, na przykład? W jakiej mógłbyś startować? No i w sumie nie wiem już, o czym gadać. Jakoś tak w ogóle mi się dzisiaj nie chciało nic gadać. Ostatnio się nic nie chce. Niektórzy wietrzą w tym działania, tajne operacje w tym widzą, eksperymenty z ukrytą, z tajną bronią jakąś, psychotroniczną na przykład, takie rzeczy. Takie proste rozwiązania. Trzeba używać brzytwy Ockhama. Ja kasuję te wszystkie najbardziej nieprawdopodobne, udziwnione opcje. Typu na przykład, że jest taka pora roku i wszystkim się zebrało, tam ciśnienie i pogoda zimowo, taka lekkie zniechęcenie, to mi się wydaje zupełnie nieprawdopodobne. Ja uważam, że to jest jak nic. Być może harp się jakoś zaczął sprzęgać w tym czasie, jak zaczęli eksperymentować z bronią psychotroniczną i to mogło wpłynąć, to mogło właśnie te trzęsienia ziemi spowodować. No. Jak Tesla, kurczę, eksperymentował, to się wiecie, czym skończyło, nie? Katastrofą tungustą, jak przypierdoliło. Rozpierducha tunguska, tak zwana. No i właśnie myślę, że być może chcą teraz tymi balonami, robią nas w balona i chcą przykryć, że to, że zrzucają satanistyczne nanochipy i nie wiem, co dalej powiedzieć. Może Ashtar Sheran nas jeszcze uratuje, co? Nie wiem. Rozpylają dyspracje z samolotów. Rozważa tak Ivy Place. No, dyspracja. Może jest jakiś taki wirus, że się pracować nie chce nic. I to jest jedyny efekt tego wirusa. Słuchajcie, używacie tego jako broni biologicznej, wirusa dyspracji i wszyscy... Po prostu gospodarka siada w danym kraju. Nikomu się nic nie chce, wszyscy na socjalu. Ja czuję, że nas, Polaków, zaatakowano chyba w pewnym momencie tym. Mind control? Dlatego ja właśnie nie noszę majtek, żeby mi nie zrobili mind control. To znaczy, w pewnym sensie można powiedzieć, że noszę majtki. Spodnie są moimi majtkami jednocześnie i spodniami. Pełnią dwie funkcje. McRoy wycofał ten komentarz o mind control, chyba się wystraszył, że się dowiedzą niektórzy, że on wie takie rzeczy, że go po prostu odpalą, czy coś. Wystraszył i skasował. No, słuchajcie, no nie możecie się śmiać, to naprawdę są poważne sprawy o tym, co my mówimy. Ja miałem już 15 nalotów na mieszkanie. No dobra, przesadzam, no nie 15, tylko jeden. No, ale miałem. Co prawda nie na moje, tylko na poprzednie niechcący poszli najprawdopodobniej. Ale chcą mnie zniszczyć, bo oni wiedzą, że ja wiem, że wy wiecie, że oni wiedzą, że ja wiem. My musimy mieć sprawnych agentów, takich 07 zgłoś się jakichś sprawnych, takich maurerów jakichś, takich twardzieli, żeby oni zaczęli coś działać. Jakieś sabotaże, wysłać gdzieś do Moskwy jakiegoś Janka, na przykład Janek, taki agent Janek, nie? Jakiś. Gdzieś tam innego, rozsyłać tych agentów, niech knują, niech porywają. Zróbmy trochę tak, wczujmy się, działajmy jak Rosjanie trochę na przykład bardziej. Trójmy, kradnijmy różne plany, kopiujmy wszystko od wszystkich i się awanturujmy cały czas. Róbmy z siebie ofiarę, że to nas chcą zniszczyć. Ja się powoli szykuję do walki z kosmitami. Chcę być trochę takim bohaterem jak Duke Nukem.
Nie mam co prawda jeszcze broni, ale myślę, że jak tu wpadną, no pierwszą broń zdobędę na wrogu, tak? Skopa, no czasem w tych grach się zaczyna z jakimś tam małym pistolecikiem, no to ja mogę z pięściami, z nożem kuchennym zacząć. I tam dopadnę pierwszego, to już potem zdobędę szybko granaty, blastery i tak dalej, szmery, bajery. Damn, I'm good. Wielka filozofia. No, a wy co, myślicie, że chiński balon szpiegowski i amerykański balon szpiegowski potem zastrzelony w odwecie? Czy UFO? Czy NOL? Niezidentyfikowany? Mówmy po polsku. A nie jakieś undefined flying object, tak? Tu mamy NOL. Niezidentyfikowany obiekt latający. Jak to nawet ładnie brzmi całkiem. Lepiej niż po angielsku. To się nie zawsze zdarza. Nieczęsto, że angielski jest ładnie brzmiącym językiem. Bardzo takim melodyjnym. Mała liczba sylab. Tu jest jakiś taki fajnie giętki. Znaczy taki... Nie ma ostrości w nim. Jest taki łagodny jakby, nie? Dobry język. Agent Stanisław 008 proponuje Eevee Place, czyli taka kontynuacja, że i tak lepsi, bo tamci mają 007, a to my lepsi, 008. Zamawiam 07 Bolsa. No, mieliśmy w pewnym sensie taką przeróbkę, no bo my mieliśmy 07, nie 007, tylko mieliśmy 07, zgłoś się, nie? No i to rozumiem, był jakiś numer porucznika Borewicza. Porucznik Borewicz był całkiem fajnym bohaterem, bo on się dużo nie bił, nie strzelał, ale budził jakiś respekt, bo był wygadany, był cwany i miał swój jakiś tam styl, nie? I nie był służbistą wielkim, ale był dotknięty, muśnięty tym PRL-em trochę. To chyba była, myślę, taka próba stworzenia atrakcyjnego milicjanta w końcu, bohatera, z którym ktoś się będzie identyfikował w jakiś sposób, nie? Który trochę ociepli wizerunek może milicjanta. Borewicz. A jego przeciwnikiem, jego przeciwieństwem, bo to był i służbista, i taki cymbał trochę chyba, taki jakiś w mordę miał nieciekawą też, Jaszczuk. Jaszczuk. Coś tam rywalizowali ze sobą. Dałoby się zrobić od nowa Borewicza, myślę. Tylko trzeba by tutaj pewnego wyczucia, doświadczenia może w robieniu takich rzeczy i pewnego dobrego podejścia, tak? Żeby po prostu nie próbować na przykład na siłę zrobić takiego filmu na nowocześnie. To jest bez sensu. Lepiej zrobić tak, żeby czuć było PRL, żeby trochę w zabawny też może nieco sposób pokazać dawne czasy, odtworzyć je, pokazać tamte realia, ale w lepszej jakości, na szerszym ekranie i tak dalej, nie? Tak po prostu, a nie próbować zrobić jakieś Bóg wie co z tego. Tylko kto by mógł zagrać takiego Borewicza? Może Dorociński właśnie jakiś. W sumie dlaczego nie miałby po raz kolejny zagrać policjanta? Amerykańscy aktorzy często dziesiątą swoją rolę mają taką samą. Grają policjanta znowu, nie? Ile razy jakiegoś policjanta grał Jackie Chan na przykład? Wręcz stworzył taki archetyp, nie? Gliniarz z Hongkongu. Wielokrotnie się wcielał w tego typu postacie. Czy to w policyjnej opowieści. Kurde, innych filmów nie pamiętam, ale wydaje mi się, że się wcielał wielokrotnie w policjanta, w gliniarza jakiegoś.
A ile razy taki Arnold wcielał się w wojskowego? No też co najmniej parę razy, nie? No taki repertuar jest standardowy. Jak nie żołnierz, to agent. Jak nie agent, to policjant. Jak nie policjant, to sportowiec walczący na ringu. W każdym razie zawsze musi być pretekst do tego, żeby powmachiwał trochę nogami, rękami i żeby powmachiwał też spluwą trochę. Angielski melodyjny? No tak. W angielskim masz słowa takie, że mówisz w taki sposób. Są krótsze, mniej sylab, nie? A u nas to się zaraz zrobi jakieś w Czebrzeszynie, chrząszcz brzmi w Trzcinie i to nagle masz, kurczę, pięć sylab, nie? I to jest ciężko czasami rytmicznie każde słowo, bo robi się jakaś dziwna taka chamska melorecytacja, nie? A angielski sam w sobie ma jakby to, że są krótsze te słowa. Więc siłą rzeczy jest bardziej rytm, bardziej, może nie melodia, tylko jest bardziej rytmiczny, źle powiedziałem, nie? Może też powiedzieć od biedy, że melodyjny, bo bardziej się układa w różne piosenki, lepiej, płynniej, łatwiej troszeczkę, nie? W polskim, wydaje mi się, że z polskim językiem trzeba się więcej namęczyć, jest to większe wyzwanie, jak się pisze teksty piosenek, bo to jest bardziej skomplikowany język. Mamy więcej różnych słów, nazw na różne rzeczy. No jest bogatszy język. Borewicz chyba umarł ostatnio, jakoś tak, tak. Bardzo dużo ludzi, cały czas odchodzą zdolni, fajni ludzie, których pamiętamy. Huch, to jest smutne. Bardzo, no, nie wiem, ja się autentycznie źle z tym czuję, bo widzę dookoła ludzi znikających, nie? Co z tego, że ich nie znałem, ale gdzieś tam były w naszej głowie, w naszych głowach, tworzyły historię. Rozrywki, kultury, filmu, muzyki. Jedna osoba po drugiej po prostu. Gdzie nie spojrzeć, był i nie ma. Masakra jakaś. Tak, tak, to ten Tomisiu. No, ostatnio z Tomem Cruise'em w nowej części Mission Impossible kręcili coś, razem pojawiał się tam Dorociński, a całkiem niedawno pojawił się w znanym serialu Wikingowie Valhalla, spin-off Wikingów. Tam się pojawił jako Jarosław Mądry, jeśli dobrze pamiętam. Chyba dobrze, bo skojarzyłem sobie, że takie dziwne. Jarosław i Mądry, nie? Jarosław Szczerbaty, to rozumiem. Jarosław Kąśliwy, rozumiem. Jarosław Złośliwy. Jarosław Marnotrawny. Jarosław Zadziorny. Ale Jarosław Mądry? Psz, czy to na pewno był Jarosław? Ja to muszę sprawdzić. Coś mi się tu nie zgadza. Przepraszam wszystkich Jarosławów, no w sumie może być. Sam znam bardzo mądrych, fajnych Jarosławów, no więc no jednak może być Jarosław Mądry. Może być. Ten Kaczyński mi tak to zepsuł, ten obraz. Tak mi się, taki kontrast jakiś, mi się to nie zgadza. Jarosław Mądry. 100 tysięcy innych określeń pasuje lepiej. Można by zrobić parodię w sumie Borewicza też. Może to by był pomysł. Czasami można nie robić remake, nie kontynuację, nie prequel, tylko parodię na przykład. I zrobić parodię Borewicza, jak ściga jakiś tam cinkciarzy w śmieszny sposób pokazane, albo łapie jakichś spekulantów, co spekulują kaszanką na przykład na rynku. No. I pościgi takie anemiczne, nie? Jakiś duży Fiat goni małego Fiata i nie może go dogonić. No nie wiem. Albo Borewicz ląduje w szpitalu na długi czas i przechodzi ciężką rekonwalescencję, bo nie miał zagłówków w tym Fiacie swoim. I tak przypierdolił dzwona, to po prostu mu głowa odbiła tak, że ma skręcony kręgosłup. No tak to jest, jak się nie ma zagłówków. No,
pewnie niektórzy natknęli się na takie przeróbki, gdzie Borewicz rozmawia z jakimiś małymi dziewczynkami w szatni szkolnej czy coś i tam były różne teksty niecenzuralne, padały, się ludzie z tego śmiali. A mnie to zawsze trochę tak gniotło, że się tak profanuje Borewicza. To jednak dzielny był. Był Zuch jednak. To był Zuch. Agent Tomek, tak. Agent Tomasz. Znaczy był agent Tomek, czyli taki agento celebryta nagle. Dziwna postać troszkę. No i agent Tomasz, podcaster. Znany i lubiany. Łyknę se energetyka i już mnie... I zmęczenie mnie nie tyka. Powiem, że... Powiem... Kawę zbożową piję ostatnio. Powiem, że dobry napój. Nie, zdrowa jest chyba kawa zbożowa, nie? Proszę, uświadomcie mnie w końcu, czy kawa zbożowa jest zdrowa. Bo nie wiem, a nie chce mi się sprawdzać. Nie wiem, czy zdrowe piję, czy niezdrowe. Ostatnio co chwilę gdzieś do kibla łażę. Ale też dużo jem. Mi się chce jeść ciągle. No, wiecie, no jest nas dwóch, ja i Hemo. Muszę dużo jeść. No właśnie, laserową dzidę trzeba zabrać obcemu na dzień dobry. Ja wam dam takiego tipsa, taki sposób. Jak będziecie już wiedzieli, że kosmici się dobijają do drzwi, już się tam przymierzają do rozwalania, coś tam po swojemu szprechają. A ta kupa, la kaka, jak Jabba takim językiem mówią na przykład. Coś tam, no to my uprzedzamy. Otwieramy szybko drzwi i mówimy: dzień dobry, zastałem Jolkę? A kosmita wtedy taki zdziwiony. I wtedy wykorzystujemy jego zaskoczenie, zdziwienie i nożem kuchennym trzeba w oko trafić. Oko, traficie w oko, to zawsze będą poważne, mega obrażenia, pewnie zdechnie dwie sekundy później. Się potelepie chwilę. Trzeba szybko od razu patrzeć, gdzie ma pas. Przy pasie takie okrągłe to najprawdopodobniej będzie granat. To trzeba wziąć, odczepić i rzucić w dwóch pozostałych, co ewentualnie stoją. Szybko zamknąć drzwi. Coś tam pierdyknie, jakaś granat plazmowy, coś. Otwieramy, zabieramy resztę rynsztunku. Chowamy te ciała. Etam dawał kiedyś sposób do Mestosa nasypać. Do studzienki i kilka, wsypać 10 kretów i to się samo tam. Żeby nie znaleźli inni kosmici tych trucheł. Coś będziecie chcieli wiedzieć o zabijaniu kosmitów, to proszę się do mnie zgłaszać. Prowadzę aktualnie takie zajęcia, szkolenia. Zamierzam zrobić osobne szkolenie poświęcone reptilianom. Oddzielne szarakom i będę tam omawiał różne sposoby, jak ukatrupiać tych kosmicznych sukinsynów. No.

0: musicie mieć, rzucać, jak ich zabijacie, to musicie rzucać takimi tekściurami, jak Duke, zajebistymi. Nie wiem, co on tam jeszcze gadał. Your face, your ass, what a difference. Coś takiego było. You gonna die for that. Hail to the king, baby. No, takimi tekstami musicie rzucać, to może wam się nagle zmieni wskaźnik zdrowia, że już nie będziecie tracić krwi i zdrowia, tylko się zamieni tak jak w Duke Nukem Forever, na ego, że będzie wam spadało ego tylko. Kosmici będą mogli zranić tylko wasze ego. Takimi będziecie twardzielami, jak Duke. Może tak być, a nie, ja nie wiem. Różne się rzeczy dziwne dzieją. No tak, tak, dokładnie. Niedługo energetyki tylko dla dorosłych, przynajmniej w Polsce. A jak jest w innych krajach? Jak jest, Iwi, powiedz, w Stanach? Czy też są energetyki już od tylko dla dorosłych? Jak w ogóle z popularnością? Domyślam się, że nie ma chyba, być może nie ma takiego szału jak u nas, że 100 tysięcy różnych tych energetyków w każdym sklepie, nie? I na każdej półce. No cześć, psycho, witam cię ponownie. Halo, halo, słyszymy się?
1: Chyba teraz tak.
0: No, to dobrze. To cześć, cześć, witam cię ponownie na antenie. Właściwie dzień dobry, bo
1: ponownie, do szóstej. Ponownie, bo ja już, wiesz, spałem... Znowu się obudziłem, a ty dalej gadasz głupoty. Znaczy nie o to chodzi, że głupoty, tylko dalej nawijasz.
0: I chodzi postanowiłeś mi zadzwonić i powiedzieć mi, że...
1: Tak, chodziło mi o tego, o 07, zgłoś się, jako tam... Nieważne. Bo... chciałem... podnieść takie ciśnienie, że to był naprawdę dobry aktor, który nawet, jak on się nazywał? Cieślak, tak?
0: Tak, tak, Cieślak.
1: Nie, chyba inaczej.
0: Chyba, znaczy Cieślak, to co jest, kurwa, raz, dwa, trzy, to Cieślak, czekaj. 07, ale jakoś tak, czekaj, zobaczymy.
1: On był nawet posłem w SLD chyba, w którejś kadencji.
0: Sławomir Borewicz, tu czytam, Sławek, tak samo jak Despero też Sławek. Ty, no co jest tu mnie, prosi mnie Filmweb o dostęp, zakrył... Oh. Ale się, kurwa, już każdy teraz...
1: Wydaje, że...
0: wyświetla 100 tysięcy okienek, reklam. Znów wróciły czasy, gdzie masz, ciągle ci okienko jakieś wyskakuje. Kup, zapłać, wykup, premium, czytaj dalej, jak zapłacisz. Kurwa.
1: A co, za internet nie zapłaciłeś jeszcze? Trzeba będzie teraz co tydzień abonament.
0: No, za Filmweb nie zapłaciłem. Nie, no dobra, teraz się otworzyło. Bronisław Cieślak, faktycznie, Cieślak po prostu. Myślałem, że może Ciesielski.
1: A to był dobry aktor.
0: No, na pewno naturszczyk po prostu też, ale dobry, no. Bo grał bardzo tak swobodnie i oszczędnie. Może to była zaleta jakaś, że nie robił pajaca z siebie za bardzo.
1: Ale nie o to mi chodzi, bo on był też posłem SLD... I był jeszcze gdzieś tam w jakimś parę dokumencie występował oprócz tego, nie? W 997 albo coś takiego. W jakimś tam starym parę dokumencie.
0: No tak, w jakimś takim, chyba w 997 właśnie robił za prezentera, nie? Faktycznie.
1: No, a wiem, że 997 jeszcze do tej pory jest. Tylko nikt tego nie ogląda, bo już po co? Jak już są...
0: Ale tak? To mówisz, że się natknąłeś na ten program nie jakoś bardzo dawno temu w telewizji?
1: No jest, cały czas gdzieś tam. Tylko ja telewizji tu nie oglądam, tylko tak nieraz rzucam po kanałach i gdzieś w ponosach jest, a nie wiem, czy to jest na bieżąco, czy to gdzieś, no, jest. Są takie kanały.
0: Tak się dopytuję, czy widziałeś, nie bez powodu, po prostu bardzo takie mega jajcarskie dla mnie były te rekonstrukcje, gdzie ci amatorzy zupełni, wzięci jakoś z ulicy, odgrywali te role przerażonych tam, co ciało znajdują i było Stefan, ach Stefan, ty nie żyjesz, o Jezu, i potem gdzieś tam pokazane, jak idzie i o Jezu, no, to takie zabawne było nawet.
1: No, ale to mówisz o tym 997, a to jeszcze jakiś inny, jak nie pamiętam, jak on się nazywał, ten co to prowadził, ale on do tej pory chyba prowadzi to 997, z tego co pamiętam.
0: Ja to w ogóle bym wrzucił do takiego programu Product Placement jeszcze, na przykład podchodzi do tego trupa i mówi: Stefan, ach Stefan, ty umarłeś, ale może byś żył, gdybyś jadł pyszną margarynę, masło roślinne Vega. I chowa tą margarynę i dalej tam odgrywa rolę. O, muszę zadzwonić na policję. Taki produkt placement delikatny bym tam dodał do tych rekonstrukcji. Ciekawe, czy nadal są te rekonstrukcje tak pokazywane w taki sposób.
1: Nie wiem. Krawiec, nie wiem, pewnie są. Pewnie są i to nie tylko na tym kanale, tylko na innych. Tylko chciałem honor oddać temu Bronisławowi Cieślakowi, który był jako taki, był i żył i umarł. A chyba tyle chciałem powiedzieć ogólnie, bo nic innego nie miałem do powiedzenia.
0: Chciałeś oddać hołd. Chciałeś oddać hołd Cieślakowi i kapitanowi Żbikowi dodatkowo jeszcze.
1: Kapitan Żbik to nie było chyba żadnego serialu kręconego o nim, ale 07, zgłoś się, kurde, to było zajebiście zrobione, nie? Na tamty zasób.
0: No, no nie, tak, tam jakiś znany przywódca takiej brygady antyterrorystycznej, jak się nazywał, Dziewulski? Nie wiem, tak mi coś się kołaczy to nazwisko.
1: Dziewulski to do tej pory żyje, takie łysy nieraz się pojawia w telewizji.
0: To tam chyba była taka scena, gdzie gonili jakiegoś bandziora, co samochodem uciekał, i tacy antyterroryści wskakują mu na samochód i jeden rozwala nogą szybę i pistoletem tam: stój, się zatrzymaj, obywatelu, coś tam. Ale tak, wiesz, brawurowo tą, tak wskakuje na tą jadącą ciężarówkę, nogą chce rozwalić szybę. I ciekawostka, z tą szybą były problemy, bo nie chciała pęknąć. Tam walili tą nogą, walili i nie mogli jej rozwalić.

0: Żubinie. To Next Generation się szybko
1: Żukowie,
0: wpikło.
1: a Lubliny w Żukowie, a Żuki w Lublinie. A w kinie siedziały świnie.
0: No jedno i drugie Żubinie. Ale teraz prezydentem Lublina jest Żuk. Przypadek? Nie sądzę.
1: Co, Żuk naprawdę?
0: No naprawdę.
1: Nie wierzę ci. Kłamiesz jak z nut tutaj, jak Żuk. Prezydent Lublina Żuk. Już ci tu wierzę. Coś ściemniasz, sprawdzimy.
0: Sprawdź, może już nie jest, ale chyba jest do tej pory, bo był dwie
1: Jest,
0: kadencje.
1: tak, Krzysztof Jan Żuk. Jak pan Żuk został prezydentem Lublina, to przestano tam żuki produkować i do Żukowa się z nimi przeniesiono. A Lubliny to nie wiem gdzie, no, nieważne.
0: Już nie ma w ogóle samochodów w Lublinie. Jest tylko ja, co produkuje silniki elektryczne. Dobra, nieważne w jakiej firmie. W ogóle nie będę już. Ja już zamykam tutaj przemysł. Przeprowadzam się do Szczecina. A co? Nie wolno?
1: Miasto marzeń. City of broken dreams. Może do Łodzi lepiej. Bo w Szczecinie to
0: Co się
1: wiesz.
0: w Łodzi produkuje?
1: W Szczecinie to typ wypina dupinę. Takie powiedzonko jest. Ja to wymyśliłem sam.
0: A w Środzie Śląskiej co się produkuje?
1: Tu był kiedyś wielki targ solny, ale już go nie ma. Nic się nie produkuje.
0: Już tylko
1: Nie, czy
0: solny.
1: nie? Tu jest jakaś fabryka, ale ja nie wiem, co oni tam robią. Sami Ukraińcy tam pracują. Hordy Ukraińców. Tutaj już jak. Tu jak idziesz w tej środzie, to możesz swobodnie do ludzi wołać: Dobro, choranku! I trafisz prawdopodobnie na kogoś, kto tak się właśnie wita. Bardzo dużo
0: A
1: Ukraińców.
0: widzisz, że w Lublinie już Lublin jest paradoksalnie jest blisko Ukrainy i tutaj nie spotkasz już Ukraińców, chyba że jakichś tam ostatnich Mohikanów, ale są wszyscy uciekali kurwa gdzieś na zachód Polski. Nikt tu nie chce zostać z Ukraińców na stałe.
1: No, zachód Polski pewnie jest trochę lepszym miejscem do życia niż wschód.
0: No tak, no to o tym mówię właśnie.
1: No.
0: Nawet przed wojną jeszcze było lepiej na zachodzie Polski niż przed wojną.
1: Wschodniość to byle jakość, a polskość to
0: Co to?
1: nienormalność. Polskość to nienormalność. Kto tak mówił? A to ja się. To Donald Tusk, tak? To ja się zgadzam w dużej mierze. Polskość to faktycznie nienormalność. No tak, popatrzcie na nas, to takie wariaty, no, Polaki. Ciągle się
0: Nie.
1: kłócimy,
0: Tusk
1: wiecznie
0: powiedział,
1: nie.
0: że polskość.
1: No?
0: Tusk powiedział, że polskość to nienormalność, a nie że wschodniość.
1: No to się poprawiłem. Pierw powiedziałem wschodniość, a potem powiedziałem właśnie polskość. Nie dosłyszałeś.
0: No.
1: Różne ciekawe rzeczy mówią ci nasi posłowie. Na przykład, że ten, kto zarabia mniej niż 6 koła, to albo debil, albo jakiś niedorajda. Kto zarabia mniej niż 6 tysięcy? No, panie redaktorze, umówmy się, powiedziała jakaś posłanka. Albo, że trzeba Polaków zmusić, żeby zapierdalali za miskę ryżu, to wtedy się nauczą, na czym życie polega. Ile jest pieniądz warty i praca i tak dalej. Nabiorą rozumu w końcu te Polaki, cebulaki. Jak się za robotę wezmą, będą za miskę ryżu zapierdalać, to pan Morawer, tak? Różne rzeczy
0: Tak,
1: mówią.
0: tak. A jeszcze, cicho, czekaj, bo jeszcze był pan prezydent Komorowski, co powiedział, jak tak mało zarabia siostra, to niech weźmie kredyt i niech wyjedzie z Polski.
1: O,
0: Kurwa,
1: świetna rada, wuju.

0: krótko mówiąc, powiedział, jak się nie podoba, to wziąć se kasę, skołować, z banku wziąć i spierdolić i już. Chodź tu, Szogunie, chodź, pa, o, opla, tu skakujesz na krzesełko, pa, jakie Japończyki mają, pa, jaka zbroja, pa. A to nie siadaj, to tylko się herbatę pije, to się na tym nie siada, no co ty, Szogunie, no, gdzie idziesz, no chodź, chodź, widzicie, jaki on, kurde, się nie umie zachować, no. Gdzie tam z butami na tą poduszkę, się ściąga się buty, Szogunie, chodź tu. Tak Komorowski gadał, nie, do swojego tam towarzysza.
1: Ty mordo, ale chyba to nie wszyscy pamiętają, o co chodziło w ogóle z tym Szogunem, bo to było takie kozackie, że chyba to wymazali z internetu w ogóle, że wskoczył Komorowski gdzieś tam w japońskim sejmie, kurwa, na stół i mówi do Kozieja, chodź tu Szogunie. Ministra obrony wtedy chyba, ministra obrony.
0: I coś tam było faktycznie z chodzeniem po krzesłach, bo wiesz, może Japończycy tam dali jakieś takie pufy do siedzenia czy coś, on nie wiedział, co z tym zrobić, to wlazł na to. No coś takiego było właśnie.
1: No, wskoczył na to krzesło i mówił, chodź tu Szogunie, kurwa, do swojego ministra obrony. A Japończycy tak... Nie oczy zrobili, kurwa, co tu się odpierdala.
0: Ale to, wiesz, to nie było może takie głupie, bo z tego co pamiętam, Szogun to był taki minister wojny właśnie trochę, nie? Szogun.
1: No tak, znalazł się właśnie jako polski minister obrony.
0: Chodź tu, warlordzie mój. Tu widzę memy właśnie. Komorowski, Szogun.
1: O, Paweł Skała pisze, że to był pisowski fake news. No to ja ci znajdę gdzieś tam, że to nie był pisowski, bo wtedy Platforma rządziła akurat, to ten fake news powstał.
0: No proszę, to zaskoczony jestem, że fake news, bo nikt o tym wtedy raczej tak nie mówił w tych kategoriach. To wszyscy, było o tym głośno, że skompromitował, że kompromituje Komorowski nas takim zachowaniem wieśniackim. No a teraz co, że fake news pisowski? Ciekawe. I zachęca tu do głosowania na PO, na PO Skała. No nie wiem. Ja nie ufam po okrągłostołowcom. Tym nowym też nie ufam, nikomu nie ufam. Wszystkim bacznie się przyglądam, nikomu nie ufam. Ludzie to wilki. No.
1: O tak, o Paweł Skała. Głosować na PO to najwyższy akt patriotyzmu. No na pewno. A na kogo z tego PO mam głosować?
0: To nie... Na Skałę jakby co. Na Skałę możesz spokojnie.
1: Na Skałę. Ale on do tych parlamentarnych nie staruje z tego co wiem.
0: On jest w młodzieżówce. On na razie rozrzuca ulotki... Czyści, pucuje buty Tuskowi. To największy honor, jaki go spotkał, że on wypucował buty Tuskowi. On tak to przeżywał, słuchajcie, on dzwonił do mnie roztrzęsiony. Strasznie to przeżywał.
1: No, no jeszcze Nitrasowi jeszcze diluje ten koks. Nie? A to nie ten. No Pawełku, w radach dzielnicowych to cię możemy poprzeć. Ale do wielkiej polityki to ty się nie nadajesz.
0: Skała się tu buntuje i krzyczy, że ja nie jestem w żadnej młodzieżówce.
1: To kim? Jestem ze starówki! Mordy!
0: Jak nie jesteś w młodzieżówce? Jak nie jesteś w młodzieżówce? Ja cię ostatni raz widziałem taki włos rozwichrowany, w krótkie spodenki, trampeczki, taki młodzieżowy byłeś. Nie w młodzieżówce? Co, do seniorów cię wzięli? jakiś tam żłobek taki, PO żłobek, taka kuźnia kadr, gdzie tam patrzą, że on na przykład pięknie lepi z plasteliny czy coś, tam mówią, o, zdolny chłopak, bierzemy go. Czy coś takiego.
1: Kuźnia platformy.
0: No. Nie.
1: W ogóle... Cicho, czekaj.
0: No. Nie no, ja mam taką wizję, że przychodzą ci z PO, tacy już starzy, stare wygi do przedszkola jakiegoś i tam patrzą, że jakiś na przykład malec tam ukradł kredki czy coś, to od razu mówią, o, to ten dobry nadaje się na posła, aż jak oddał, jak zabrał, ukradł kredki nie swoje i nie chce oddać, patrz, jaki hardy, o, się nada, dobra, zapisuj tu, Krzyś, łobuziak Krzyś, o, jeszcze opluł koleżankę i zwyzywał i zesrał się, patrz, jeszcze, o, jaki zesrał się, patrz, z nogawki mu cieknie, jaki huncwot, ten się nada, a dobry będzie z niego polityk. I tak patrzą i wyłapują co lepszych. Odpowiednich do roli posła. To gdzie ty jesteś, że nie, bo się tu zarzeka, że nie był żadnej w młodzieżówce nigdy. No.
1: Od razu do Tuska na kolana poszedł klękać.
0: Popłakał się i poleciał do Tuska na skargę. Panie płemierze, proszę im coś powiedzieć.
1: Ja po niemiecku gawariu.
0: I Komorowski zaraz przyjdzie i nas upomni, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, jak to mawiają, drodzy państwo. Także nie kłóćmy się, żyjmy w zgodzie i niech będzie dobrze. I niech wszystkim się powodzi, jak to mawiają. Do przodu. Tak miał takie przemówienia, takie nic nie wnoszące.
1: Ale kto? O kim mówiłeś?
0: O Komorowski.
1: Komorowski, tak?
0: No.
1: Nasz był prezydent. Chuj, skąd się wziął? Bo tak został prezydentem nagle znikąd.
0: No się nie interesuj, skąd się wziął. To lepiej, żebyś nie wiedział, skąd się wziął i o co tam chodziło. To nie jest wiedza dla takich jak ty. Jeszcze coś ci się może stać. Jeszcze coś ci się może stać, jak będziesz wiedział. No.
1: Teraz ja mówię. Bo powiedział, że ktoś tam może polecieć jakiś prezydent samolotem i może się zmienić wszystko i nagle został prezydentem. No kurwa, to nie jest dziwne? No nie, to trochę nie jest dziwne. Było tak? Było.
0: Na Netflixie jest nawet całkiem fajny i długo ciągnący się serial. Znaczy on się zepsuł, ale na początku był fajny, ciekawy nawet. O gościu, który zostaje takim awaryjnym prezydentem, bo był zamach na Kapitol, rozpierdoliło wszystkich, zginęli, wiesz, najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent, zginęli. I on jest taką osobą, którą w Stanach ponoć jest taki wybrany, ocalały, tak to się jakoś nazywa. Że wybierasz jednego, który w razie czego ocaleje, jak będzie taki wypadek, nie? Że zginą wszyscy najważniejsi. I on obejmuje stąd ni zowąd, będąc wcześniej jakimś tam prostym senatorem, urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Całkiem fajny serial. Potem się taki mdły zrobił, ciągle łażą i czy wiesz, że cię kocham? Jesteś w całym moim życiem, skarbeniku, rodzynku. Wiesz przecież, że cię miłuję i tak kurwa chodzą i się kochają cały czas. I se współczują i ubolewają i się kochają i to takie nudne się zrobiło.
1: To nie oglądałem. Ostatnio Netflixa nie mam, bo moja koleżanka zrezygnowała, miałem z nią współdzielone.
0: Sołtys kupił firanki, już nie oglądasz Netflixa. Były takie dowcipy o Wąchocku właśnie. Czemu już w Wąchocku nie oglądają? A może w Pcimiu to były, nie pamiętam. W Pcimiu może obajtkowym. Że dlaczego w Pcimiu już nie oglądają telewizji? Bo Sołtys kupił sobie firanki. No. Była taka seria dowcipów. No a Skała się tu zarzeka, że jest po prostu w Platformie. Jest po prostu normalnym, zdrowym, pełnoprawnym platfusem, no. Platfusem obywatelskim.
1: Nie, po prostu, poczekaj. No. Poczekaj, bo Skała się zaczekał kiedyś, że jego matka była w Platformie. Tu niedaleko spadał Jawko od Jadłoni, nie? No. Że była radną Platformy. No przepraszam, to miał do PiSu iść?
0: No wiesz, jak został wychowany przez swoją mamę, no to też są jakieś kompatybilne te wartości, które wyznają, jakie mają podejście do drugiego człowieka, no bo jest efektem wychowania swoich rodziców, no więc on popiera pewnie te wartości, które rodzice popierają, to normalna rzecz, nie? Miałby być czarną owcą.
1: No. Cicho, bo z jednego koryta trzeba brać, a nie tam, że na dwa się podzieli, bo jedno wytnie, a później drugie wytnie. A tak z jednego, to może zostać jeszcze.
0: No to chyba się bardziej opłaca z różnych koryt właśnie brać, ze wszystkich, bo jak jedno i drugie wyschnie, to jeszcze z trzeciego chapiesz, nie?
1: To a bardziej... to sprawdzimy, czy się sprawdzi, czy z jednego będzie dwa razy lepiej, czy z dwóch wyschnie jedno i drugie. A może się przykleić do innego jeszcze.
0: Ja nie sądzę, żeby Skała się jakoś chciał nachapać, bo on ani nie jest jakoś pazerny na kasę i tak dalej, ma luźny bardzo do tego stosunek. Dwa, że jakoś mu robota normalnie idzie, jak chce, to sobie znajduje dobrze płatną pracę, czy już ma takie umiejętności, że tam jakoś zawsze mu się poukłada i nie narzeka chyba na brak hajsu. Chyba do polityki z innych powodów bardziej, niż że ma kredyt na ciągnik na przykład, musi spłacić.
1: Dobra, ale ja nie oceniam w ogóle Skały. Jest tam jakimś tam radnym, będzie się starał, tylko niech ma jakiś pomysł na to 1512
0: plus.
1: Pomysł.
0: 1500 plus.
1: Teraz pierdolę.
0: 1500 plus niech da, to psycho go będzie popierał. Co, nie popierałbyś? Nie popierałbyś, jakby ci Skała dał 1500 plus?
1: Tak, tylko nie tak od razu, tylko na miesiąc. Tylko jak co tydzień bym brał, to tak. Czemu nie? Tylko jak to zrealizować, tego się nie da tak. Panie Skała, ani PiS, ani PO, ani nikt nie obieca tego, co... Co
0: mogą dać ci klocki, co mogą dać ci klocki Lego, no. Ale ja myślę, że Skała to właśnie nie z tych, co będą cię przekupywać, kupować za nasze pieniądze twój głos, tylko on, no PO to raczej właśnie zbiera, chomikuje i to im zawdzięczamy w zasadzie, to już o tym mówiliśmy ze Skałą, że to PO prowadziło oszczędną jakoś bardziej politykę i udało się coś tam odłożyć. No i z tego w dużej części to zostało rozdane potem ludziom przez zastranych dobroczyńców, nie? I to takie podwójne wykorzystywanie, bo raz, że wykorzystujesz politykę drugiego rządu, który coś zaoszczędził i jest z czego ludziom dać, jednocześnie napierdalasz na tamtych, że źli i odpowiedzialni za całe zło, jednocześnie kupujesz sobie głosy, jednocześnie wiele innych rzeczy niefajnych. No, przepraszam, mów.
1: Ja? Teraz? Czy Skała zadzwonił i się wytłumaczyć?
0: Nie, Skała chyba poszedł spać sobie.
1: No, niech idzie. Najlepiej. Słuchaj, dla mnie Platforma, PO, PiS, SLD, co tam jeszcze? PSL i te wszystkie partie, no nawet Konfa, to są gówno warte wszystkie. Wiesz, czekaj, bo ja jeszcze nie...
0: Kurwa, tylko sobie sapnąłem, no kurwa. No. Ja się już boję tu sapnąć, pisnąć, bo ten z gębą do mnie.
1: Ja będę teraz...
0: Mam siedzieć cicho jak trusia, nawet nie pisnąć. Słucham, zamieniam się w słuch.
1: No, ja teraz tylko ufam Maciejowi Maciekowi. z partią. Nie, to nie jest nawet partia. To jest ruch. Jak to się nazywał? Pokój i demokracja. PiD. No. Coś takiego. No, on tylko jest zacnym człowiekiem, bo jeszcze go nie było w partii żadnej. Nie było go w polityce. Dziękuję za uznanie, że mogę tu wygłosić swoje expose i będę go wspierał. Krawiec pewnie nie wie, o co chodzi, ale ja wiem i reszta wie. No nie śpi, obudź się już. Oj, zaraz ty coś.

0: usiłuję sobie jakąś nazwę dla swojej partii wymyślić.
1: Krawiec i reszta. Ja ci wymyślam. K i R. Krawiec i reszta. Albo nocna partia. O, ja ci wymyśliłem teraz w tej chwili.
0: Nocna partia może być. Co byś powiedział na Polska Inicjatywa Związkowa Dolnośląska? Aleluja.
1: Nie, bo Dolnośląska to jest za bardzo się kojarzy z jakimś tam regionem, nie? A to ma być ogólnopolska. Dolnośląska, nie Górnośląska albo Lubelska.
0: Ogólnopolska, Dolnośląska.
1: Nie, Dolnośląska źle brzmi, bo to się kojarzy z Niemcami od razu.
0: Polska Partia Przyjaciół Pijawki, kapitana Pijawki, tak? Czyli PPPPPP.
1: Polska Partia było, Przyjaciół Pijawki. To już było. Polska Partia Przyjaciół Piwa, to był ten. No wiesz, ciara. Nie wyszło mu to.
0: A to Misiu ma tu prostszą wariację. Po prostu Partia Pijawek. Czyli ludzi, którzy chcą doić właśnie socjal, chcą, żeby im wysyłać donaty, trzeba im dać. Partia Pijawek. My się domagamy się, żeby nam dać.
1: Dobrze, tylko jak chcesz tak nazwać, to wiadomo, że nikt na ciebie nie będzie głosował, bo jesteś pijawka, nie?
0: Aha, ale czyli trzeba jakoś ładnie to nazwać, tak?
1: Ładnie to nazwać, żeby dotacje wziąć jakieś, przynajmniej żeby ktoś ci za to zapłacił.
0: To może partia umiarkowanie roszczeniowych, że my tak chcemy sporo, ale nie tak jeszcze bardzo dużo. Partia umiarkowanie roszczeniowych, PUR.
1: Dobra, ty nie jesteś zbyt dobry do wymyślania nazw.
0: Właśnie bardzo dobry jestem, tylko jestem nie w formie dzisiaj.
1: No to bardzo nie w formie. Bo to musi być coś takiego, jakaś nazwa, żeby dla wszystkich, którzy się identyfikują z tą partią, nie? A nie, że partia.
0: A może założymy psycho razem partię debili po prostu?
1: No to, a kto się z tym będzie utożsamiał oprócz ciebie i mnie?
0: Dużo jest takich ludzi.
1: No, nie wiem.
0: Ja się czuję trochę takim debilem często. Byśmy
1: dobrze, ty i ja się czujemy, ale nie, czy to brzmi dumnie dla ludzi, którzy będą chcieli...
0: Debil, to brzmi dumnie, no. Debil, to brzmi dumnie. Co by mógł taki debil zrobić? Przyjść do Sejmu i co by mógł zrobić? Narobić sobie na rękę i rzucić w marszałka i się śmiać. Posła nie można siłą wygonić. Ma immunitet.
1: Czekaj. No? Przepraszam. No mów, bo przerywam ci.
0: No troszkę są lagi czasami, więc trochę nachodzimy. No mówię, że można... Wszystko mógłbyś w sumie zrobić. Mógłbyś faktycznie rzucić kupą w marszałka i masz ten immunitet, to ci nic nie zrobią. Muszą cię najpierw wypisać z partii, ale można haki pogromadzić jakich, żeby cię nie wypisali. Mieć haki na wszystkich i już. Będą cię musieli trzymać. Trzeba by pozbierać haki. Ja bym to zrobił tak, że... No w ogóle jesteś psycho, bo chyba znowu coś zanikasz.
1: Halo? Jestem. Jesteś teraz.
0: Okej, no. Także można zbierać haki. Chemo na premiera jest zawołanie tutaj. Krawiec na prezydenta, chemo na premiera. No. To jaki ja program będę miał? Ja mam taki program, żeby wybudować wielki taki, jak z Tolkiena, mur dookoła Polski, biały, nikogo nie wpuszczać, od wszystkich się odgrodzić, być w 100% samowystarczalni. Wszystko robimy sami, nikomu nic nie dajemy, nikogo tu nie wpuszczamy, Już. Może to by dobrze było.
1: Akurat to nie jest zbyt zły plan.
0: Albo taki plan, żeby jak najszybciej przeznaczyć całe polskie PKB na podróże kosmiczne, żeby tak szybciej od innych zająć Księżyc i bardzo drogo potem w bilionach dolarów sobie życzyć za działeczkę każdą. Tak przychodzą Amerykanie, chcą taką małą działeczkę, tam kurwa 10 hektarków sobie kupić na tym Księżycu, a my, proszę bardzo, bilionik się należy. Bo to nasze, pierwsi byliśmy. I co, kurwa?
1: Czekaj, bo to mi się napisał tutaj Chemorawiecki. To jest połączenie
0: Chemorawiecki.
1: Hermaszewski połączenie z Morawieckim. No, zajebisty plan. Hermaszewski chyba ostatnio umarł, tak? No, przykro.
0: Hermaszewski umarł, a Chemo żyje. Taka to sprawiedliwość. Chemo na prezydenta, Krawiec na pierwszą damę. Też jest taka propozycja. Psycho pasuje na ministra rolnictwa. No co byś ty z tym rolnictwem zrobił? Tak, tak ogółem, całe te, żeby to jakoś to działało, to co byś ty zrobił?
1: Ja się dziwię w ogóle, że na ministra rolnictwa, jak z miasta dużego, ja to co ja bym tam na rolnictwie? Nie, dobra, to możemy, wiecie, bo to są takie, kurwa, dywagacje, ale naprawdę, zróbmy to raz i porządnie. Będziemy robić teraz nocną partię. Nie. Partię nocnego radio. Zróbmy to.
0: Ja dodaję do programu walkę z analfabetyzmem na wsiach. Chciałbym, żeby ludzie się nauczyli czytać i pisać. Niektórzy.
1: A nie umią?
0: Nie umią.
1: Kto na przykład?
0: Myślę, że wielu. Znaczy tak, bo jest coś takiego jak analfabetyzm wtórny, że umiałeś, ale tak ci to wypadło no, bardzo z głowy, no już zapomniałeś, jak to się robi, to całe to czytanie. Tak ci, albo idzie ci to jak po grudzie, tak, że sylabizujesz tam. I on wtedy mu powiedział, Kubusiu, to nie twój miodek. I dopiero się musisz uczyć od nowa tego wszystkiego, tej sztuki. Czytania.
1: Nie wiem, o kim mówię, bo ja nie znam takich tematów.
0: Może nie czytałeś Kubusia Puchatka, no, po prostu.
1: Nie czytałem. Czytałem kiedyś w podstawówce, ale to kurde, kiedy to było? Wiecie, lat temu 5.
0: Ja czasami jestem trochę nieufny do takich ludzi, którzy nie znają tego, co wszyscy znają. Na przykład nagle się pojawia ktoś, Gwiezdne Wojny, a coś mi się obiło uszy, ale chyba nie widziałem. To ja zaraz się taki robię podejrzliwy, że to jest dziwna osoba dla mnie. A Psycho z kolei nie kojarzy za bardzo Kubusia Puchatka, że jest podejrzane. Tak więc twierdzisz, że jest ci nieznany ktoś taki jak Kubuś P.
1: Nie twierdzę tego, tylko że nie pamiętam. Nie wiem, co to ma ze Związkiem Rolników w Polsce.
0: Ja cię nie chcę w polityce. Jesteś dla mnie podejrzany, bo nie wiesz, kim był Kubuś P. Nawet i to jesteś jakiś słoinki się urwałeś, no. Ja mam tobie zaufać?
1: Nie.
0: A wiesz, kim jest Krzyś albo Prosiaczek?
1: Nie. Ale to... nie będę mówił.
0: Kubusia nie kojarzysz, a Prosiaczka już tak.
1: Nie, ale nic nie wiem, nie znam.
0: Przestań pierdolić, gościu, bo zaraz inaczej pogadamy. Gadaj, co cię łączy z Kubusiem P?
1: No. Krzyś mi powiedział, żebym nic nie mówił.
0: Gdzie jest ukryty miodek? Na ulicy Sezamkowej. Słuchajcie, on tutaj zgrywa się głuparz, nie? Wie dobrze, gdzie jest ukryty miodek niejakiego Kubusia P. Na ulicy Sezamkowej.
1: ultrasezonkowa. A to nie u mnie, to gdzieś tam w Stanach. To niech ci to myśli opowie, gdzie to jest ultrasezonkowa. Czy tam Proszaczak mieszka, czy ktoś inny. To Misiu, to mu powiedzcie mu, gdzie jest ulica Sezonkowa i czy tam mieszkają Proszaczek i kto tam jeszcze? A, jeszcze ten konik, taki też się nazywał Osiołek.
0: No, w stumilowym lesie mieszkają Kłapouchy, Krzyś, Prosiaczek, Kubuś, Pansowa, Kangurzyca. No to jest to towarzystwo. A ulica Sezonkowa, no to Ciasteczkowy Potwór, Wielki Ptak, te klimaty.
1: Ty, poczekaj, a ciekawe, czy jakiś horror nagrali o tych Kubusiach, Puchalkach? Chętnie bym obejrzał.
0: A tu cię, horror, może tu cię zaskoczę, bo nagrali i to całkiem niedawno wyszedł film, ponieważ gdzieś tam się upubliczniły prawa do tego Kubusia Puchatka i można, każdy mógł sobie to jakby wykorzystać. I zrobiono horror taki bardzo mocno w stylu Kubusia Puchatka i tam taki jakiś upiorny Kubuś, upiorny Prosiaczek, jakiś w maskach, coś takiego.
1: Poważnie? Daj mi ten.
0: Musisz sobie sam poszukać, nie będę ci teraz szukał. Ale to znajdziesz łatwo, wpiszesz horror Kubuś Puchatek, to znajdziesz, no.
1: Okej. Ale to jakiś mindfuck, czy po prostu horror?
0: No taki jakiś popieprzony lekko, no, jak łatwo się domyślić chyba. Ja go nie widziałem, tylko trailera, no taki, wiesz, tam jakaś taki, jak taki mroczny, niby przebrany za tego Kubusia, taki jakby tak wyglądający jak Kubuś, jakiś taki prosiak, coś tam, wiesz, ścigają bohaterów.
1: Spoko, może ktoś będzie wiedział.
0: Trochę brzmi jak Magiczne przygody Kubusia Puchatka, czyli taka kultowa. Nie wiem, może to się da nazwać tą właśnie pastą taką dawną, nie? No to było takie opowiadanko, radosna twórczość i tam było, był w wulgarny sposób, mocno byli sparodiowani ci bohaterowie ze Stumilowego Lasu.
1: To. No tak, pamiętam to, ale to wiesz, czytanie to nie to samo, co oglądanie.
0: Prosiaczku, jak takie małe stworzonko jak ty mogło walnąć takiego wielkiego kloca, nie? Tam takie były sytuacje. Bo Prosiaczek się wysrał Kubusiowi pod samym domem i odszedł śmiejąc się ochryple, czy coś takiego. Takie, nie. Trochę jak przygody Kmiecia, tak mi się to kojarzy, które robił Eddie 800. Wielki ptak w Dublinie. Prosiaczek mieszka na Żoliborzu. Aha, wielki ptak w Dublinie. No się pozmieniało, widzicie. Jak Jim Henson zmarł, to te postacie się rozeszły gdzieś. Nie wiadomo, co się stało z Kermitem, ze świnką Piggy. W zasadzie to Disney wykupił studio Jima Hensona i nic z tym nie zrobił jakby chyba. Ja nie widziałem jakiejś produkcji w świecie Muppetów, nic, to jakby zdechło. Może doszli do wniosku, że to jest trup, którego już nie będą to odświeżać. Mamy tu swoje księżniczki, szturmowców, prawda? Marvela, nie będziemy w jakieś szmaciaki się bawić, nie? I to znowu smuteczek trochę, bo to kawał historii, bardzo taka ciepła, fajna, mądra bajka. Ta ulica Sezamkowa, tam się dzieci uczyły różnych rzeczy, a to kojarzenia czegoś, jak jakieś zawody wyglądają, liczenie, piosenki, wartościowy program taki, nie? A tu Disney stawia na, wiecie na co, na kasiorę.
1: No ale co teraz Disney nowego zrobił?
0: Chyba ciągle coś robi, nie? Tak nie śledzę za bardzo bajek Disneya, no ale chyba ciągle coś nowego robią.
1: No, a teraz nie wiadomo. Czekaj, krawiec, no. Bo teraz to nie wiadomo, czy jak ty coś nowego zrobisz, to nie wiadomo, czy to nie ma patentu na to Disney, nie? Bo może ci pozwać, że to jego patent nie chce.
0: Disney sobie zawłaszczył różne znane bajki, w tym różne baśnie braci Grimm, takie ludowe, wywodzące się gdzieś tam z ludowych baśni, tematy. Właśnie Śpiąca Królewna, wszystkie Śpiące Królewny, Calineczki, księżniczki, wszystko to sobie zawłaszczył w tym Kubusia Puchatka i potem jest faktycznie ryzyko, bo musisz stworzyć ewentualnie coś odmiennego. Ta Alicja w Krainie Czarów, ten Piotruś Pan muszą być inni, żebyś za bardzo nie łamał. No ale Disney totalnie przyzwyczaił, stworzył pewne wizerunki, więc każdy inny Piotruś Pan, każda inna Śpiąca Królewna, każdy inny jakiś znany taki bohater, pokazany już zupełnie inaczej, będzie taki dysonans i ludziom się to nie spodoba, bo wszyscy znają Disneya.
1: Dobra. Czekaj, krawiec, bo to nawet nie chodzi o to, że tam ściągniesz sobie jakąś Królewną Śnieżkę albo coś takiego, tylko coś sobie nagle w głowie myślisz, a tu się okaże, że już Disney ma wykupiony na to patent. Nie wiadomo skąd, bo z jakiejś niszowej książki, czy tam z filmiku jakiegoś niszowego i się okaże, że już księżniczka, która latała w kosmosie, będzie już wykupiona i cię pozwie Disney, że masz prawa autorskie płacić. A skąd byś to nie?
0: No w zasadzie to jako twórca powinieneś się wcześniej zainteresować tym tematem, czy prawa są do kupienia, no przede wszystkim wykupić prawa, nie? No jeśli chcesz coś komercyjnie robić. A jeśli nie, tak trochę jako fanfiction, twórczość fanowska, nie komercyjnie, jakoś wielce, no to zawsze coś zarobisz, nie wiem, ludzie ci donata wyślą, mi napiszą, fajny filmik zrobiłeś, nie? No to już coś można powiedzieć, zarobiłeś. No ale nikt cię nie będzie sądził wtedy, raczej.
1: Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ty sobie coś wymyślisz, a tu się okaże, że ktoś tam wcześniej wymyślił coś takiego samego, tylko Disney już to znalazł wcześniej. Ty nie wiesz, czy ktoś wymyślił wcześniej kota w spodniach na przykład, nie?
0: Aha, bo o to ci chodzi, dobra, kumam.
1: Kota w butach to już wykupiono, nie? Przez Disneya. Ale że ty sobie wymyślisz kota w spodniach i to nie będzie już plagiat jakiś, że to już będzie wiadomo, nie można kota, można psa w spodniach i to też może zostać wykorzystane przeciwko tobie.
0: No w sumie takie czasy faktycznie. Zawsze ktoś cię może podać do sądu, tak, a nuż widelec, a może się uda, nie? Jakiś przygotowany do tego i jakiś prawnik disneyowski, który tylko szuka do kogo by tu gdzieś do sądu podać.
1: No w Ameryce to szczególnie, bo tam w Europie to by to nie przeszło, w Polsce to tym bardziej.
0: A Tomisiu pisze, że to Jim Henson wymyślił Jodę, ale co, jakoś pomógł Lucasowi, tak? Czy w tym? No bo faktycznie studio Jima Hensona współtworzyło chyba efekty do Gwiezdnych Wojen. Te wszystkie kukły animowane mechanicznie, nie? Różne te takie zgąbek, różne oślizgłe stworki, jakiś pałac Jabby, coś, to tam Jim Henson, tak? Pomagał. No i może faktycznie stworzył, w jego studiu powstał wizerunek tego Jody, jakiś pomysł na tego Jodę, żeby to był taki stworek. Stworek trochę taki może jak z Ulicy Sezamkowej albo z innego Muppet Show trochę, nie? Ciekawe. No, mój świętej pamięci tata robił lalki właśnie, tak zaczynał, taką miał pracę, robił lalki w teatrze dla dzieci. Konstruował je, różne śmieszne stworki. Dobra, żegnamy się. Szósta znów nam tutaj wybiła, kolejna godzina do przodu. Jak ostatni raz się żegnałem, była piąta, teraz szósta. To co, psycho? Dziękuję ci bardzo, że potowarzyszyłeś dzisiaj. Było z kim pogadać przynajmniej, no.
1: Nie, no, to cała przyjemność po mojej stronie. I przepraszam wszystkich, że akurat zadzwoniłem tak w międzyczasie.
0: Przeprosiny przyjęte, kapitanie Nida. Że tak nawiążę do Gwiezdnych Wojen. Psycho pewnie nie wie, o co chodzi nawet.
1: Chyba nie, bo już jestem taki trochę zacofany z tymi wszystkimi bajkami twoimi.
0: No i w sumie dobrze. W sumie czy dorosły mężczyzna powinien się bajeczkami tak jarać? Jak ja.
1: Niektórymi tak, ale nie chińskimi. Kto ma wiedzieć, to wie. Małymi dziewczynkami. Anime.
0: Dobra, to siemanko w takim razie.
1: Buziaczki.
0: O, chciał mi jeszcze buziaczki dać, ale tu ups.

0: fajny był Yoda, jak go pierwszy raz zobaczyliśmy, nie? Na tej zapomnianej przez czas i Boga planecie, jakiejś zapyziałej. Luke znajduje tego Jodę, który jest już bardzo stary i można się domyślać, że z tego powodu zbzikowany trochę, jest takim wariatunciem trochę. Zabiera Luke'owi przecież jakąś tam latareczkę i cieszy się tą latareczką jak, tak rasistowsko powiem, jak murzyn blaszką. Wiem, że to nie powinno się tak mówić, ale jak cieszy się jak głupi do sera, może tak, bardziej poprawnie, jak głupi do sera się cieszy z tej latareczki i sobie ją tam wywija tą latareczką i nie chce oddać tej latareczki. I patykiem, bo Artu chce zabrać tą latareczkę, bo to jest latareczka Luka. Może mu się jeszcze przydać. I Artu wysuwa taką robodłoń swoją, chwyta tą latareczkę, a Yoda wrzeszczy. Krzyczy i patysiem tak tego Artu smaga, go bije go patyczkiem. No taki był Yoda właśnie już w tamtym czasie. No ale wiecie, no różne są przypadłości wieku starszego. Dlaczego mistrza Jodę nie miałoby to w końcu dopaść? A może ktoś uważa, bo czasami to jest zaskakujące, że ktoś to zupełnie inaczej widzi. Może ktoś uważa, że Yoda się zgrywał po prostu. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Luke na początku liczył, że ten śmieszny stworek, śmiesznie mówiący, zaprowadzi go do tego słynnego mistrza Jodę, wielkiego wojownika. I wtedy chyba Yoda powiedział, po raz pierwszy się tak się popatrzył w dal i powiedział coś takiego mądrego, jak przystało na mentora, mistrza, że
1: wojny nie czynią nikogo wielkim.
0: A jak to nie? A Aleksander Wielki? No ale też można tak powiedzieć w sumie. Pamiętasz tego małego robocika o imieniu Tico? Tico. Robocik Tico. Aha! Jason! Jason from Star Command! No i było, że musi pokonać dragona, smoka. To dawniej w filmach to bardzo często zły bohater, czy jakiś gang, czy coś, to były dwa takie słowa uniwersalne. Smok, dragon i kobra. Kobra. Oddział kobra, helikopter kobra, drużyna kobra. Komandosi z drużyny kobra jacyś, nie? Właśnie. Klan kobra. Cios kobry. Bardzo modne słowo to było. No, a Jason to było ciekawe show. To w zasadzie była trochę kontynuacja takiego stylu snucia opowieści, przedstawiania opowieści. Taka bardzo oldschoolowa jeszcze metoda, znana z tych czarno-białych filmów science fiction, nie? Taka charakterystyczna teatralność, taka umowność, prostota, taka bajkowość troszeczkę, science fiction nie na super poważnie, tylko takie z przymrużeniem oka, no bohaterowie tu skoczył, uratował księżniczkę. Takie nawet bardziej jeszcze trochę dziecinne Gwiezdne Wojny. I to był serial po prostu, serial science fiction o takim kosmicznym dowództwie, nie? Gdzie sobie ten Jason przebywał. Miał takiego robocika faktycznie, który mu różne rzeczy pomagał zrobić. A to przeciąć więzy, a to gdzieś wlecieć do małej dziury i coś tam zobaczyć, no. A tu mnie poprawia Tomisiu, że Star Command, a nie Space Command. No, pewnie tak. No, mi się to miło oglądało, jak byłem dzieciakiem. Bardzo to lubiłem. To były takie wytanione Gwiezdne Wojny. To były takie mniej poważne, widać. No, taki towar o level niżej. pod każdym względem, ale to się i tak fajnie oglądało. Tam się strzelali, ganiali, przygody różne, nie? Ciągle coś knuł ten smok, dragon, taki jakiś brodaty skurwiel go grał. No. W Polsce Tico, w oryginale Wiki. Mi się wydaje, że u nas też, ja się spotkałem z tłumaczeniem Wiki raczej. Nawet mnie zaskoczył ten Tico. Strasznie tandetny ten robocik był, bo zupełnie nie przypominał jakichś dzisiejszych robotów w filmach pokazanych. To była taka zabaweczka, chodzący śmiesznie robocik. Ale potrafił latać, pamiętam. No, to mu dodawało trochę może. Bardzo dużo w dawniejszych czasach wychodziło seriali, które nie miały wielkich aspiracji. Nie dążyły, nawet nie chciały uchodzić za jakieś ambitniejsze nieco dzieła, tak jak dzisiaj seriale potrafią zaskakiwać swoją głębią, powagą, rozwojem całej historii, nie? Że to jest takie na poważnie. A kiedyś to było dużo takich serialów w stylu, nie wiem, Grom w Graju, jakaś Drużyna A, jakaś Ksena. Przypominałem sobie Ksenę i wiecie, ten serial się wcale tak źle nie zestarzał. Owszem, on jest bardzo nierówny, jeśli chodzi o efekty, bo na przykład zdarzają się takie sceny, gdzie normalnie się green screen psuje, nie? I coś tam, jakieś prześwity, coś się nie zgadza i jest to takie bardzo koślawe, ale jest też dużo całkiem nieźle zrobionych efektów, na przykład no, zwłaszcza te może analogowe bardziej. Zabawa perspektywą, fałszywa perspektywa, że po prostu aktor staje bliżej obiektywu, który gra giganta, a tamten mały człowieczek zwykły to stoi sporo dalej, tylko że ustawia się taki kąt, żeby wyglądało, że jeden stoi koło drugiego i że się patrzy do góry tamten i że widzi giganta, nie? Takie efekty się nie starzeją za bardzo i robią niezłe wrażenie nawet dzisiaj. W takim Conanie też używano, w starym Conanie tego typu efektów. W stylu, no, na przykład robiło się makietę jakiejś kości stwora jakiegoś wielkiego, nie? To jakiś smokozaur czy coś, no leżą takie kości na pustyni. Wiadomo, no inna era, hyperboryjska, czy jak tam się nazywało, dziwne czasy. No, ale to jest taki model, który po prostu ułożono tak, że wygląda jak olbrzymi szkielet gdzieś leżący. Odpowiednio trzeba ustawić światło, perspektywę, wszystko i można robić takie iluzje optyczne fajne. I kiedyś się często używało iluzji optycznych. Na przykład w jakimś filmie widziałem normalnie namalowaną dziurę w podłodze, także to wyglądało po prostu bardzo realistycznie, jak jakaś rozpadlina, nie? Ziemia pękła w tym miejscu, jest jakaś bardzo głęboka dziura, a to było namalowane. I to jest taki trik, który później się pojawił, powiedzmy, w street arcie, że zabawa właśnie z pewną iluzją optyczną, że patrzymy pod kątem na chodnik i widzimy, że tam jest jakaś właśnie na przykład dziura wykopana niby, ale to jest namalowane na płaskim chodniku po prostu. Tylko tworzy się fajna iluzja taka optyczna. No to się wzięło, przypuszczam, z filmów właśnie, z efektów specjalnych, analogowych. MacGyver, Airwolf, no właśnie. Airwolf, czy ten, jak on się nazywał, nie niezwyciężony, tylko nieustraszony z Davidem Hasselhoffem. No, czyli bohater ma niesamowity samochód. Myślę, że tutaj inspiracją mogły być Bondy. Ktoś pomyślał, ej, Bond ma ciągle jakieś gadżety i to robi na ludziach wrażenie, zróbmy jeden porządny gadżet, też takiego agento, policjanto, renegata jakiegoś, nie? Tam bogaty milioner zafundował niby ten samochód, chciał stworzyć tego Hasselhoffa, takiego rycerza, który walczy ze złem i mu zafundował, coś takiego tam było. Drużyna A, słyszałem, że do dzisiaj potrafi się podobać dzieciakom, które widzą w tym jakąś radochę i doceniają, że to jest fajne. No to było fajne w sumie. To było bardzo takie show w stylu amerykańskim dla dzieci, no bo dużo się strzelają, pościgi, policjanci. Amerykańskie dzieciaki lubią, nie? Ganiać z pistolecikami i się wcielać w komandosów, w żołnierzy. No polskie też, my też się tak trochę bawiliśmy pewnie. Może nie w takim stopniu, u nich to tak się bardziej może przyjęły takie klimaty. Tak myślę, bo by nie było tyle różnych show, tyle zabawek, nie? W stylu G.I. Joe, drużyny A, różne takie militarne zabawki, militarne klimaty już dziecku wprowadzane do głowy, nie? No, trzeba wychować żołnierza małego. U nas pewnie na inne sposoby to robiono, na przykład trochę na poważnie, przez harcerstwo, nie? Zachęcano może do takich rzeczy jak wojsko, dając już jakąś namiastkę tego wojska młodemu człowiekowi. Ale drużyna A była akurat bardzo taka bezinwazyjna. Tam zawsze było wesoło, zawsze się dobrze kończyło, zawsze bohaterowie uciekali przed strzałami i gdzieś tam po ziemi widać było strzały na ziemi, na piachu, nie? Że koło nóg gdzieś tam lądują te pociski. No, tu przypuszczam, że po prostu małe takie odpalane zdalnie przez kabelek poustawiane petardki. Myślę, że do dzisiaj tak się robi tego typu efekty. Jak widzimy, że niby te pociski w ziemię uderzają i tam się zaczyna piasek unosić w powietrzu nawet, no to po prostu jakieś mikroładuneczki, no, przygotowuje pirotechnik i odpala specjalnym takim mikserem do odpalania, nie, jakimś. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, taki detonator, do którego wiele różnych kabelków możesz podłączyć i sobie odpalasz na przykład tą sekcję, za chwilę tą sekcję, no i taki pirotechnik obserwuje pracę kamery, ma jakieś tam przykazy, patrzy, jak bohater biegnie i ma za zadanie odpalać te ładuneczki zamontowane sprytnie w ścianę i tam zagipsowane i pomalowane farbką, żeby nie było widać, na ziemi parę, nie? W jednym momencie odpala jedną sekcję, potem drugą, no i mamy takie wrażenie, że nasz dzielny bohater spierdala, jest ostrzeliwany przez gangsterów jakichś. Niektórzy tęsknią w ogóle za starymi efektami specjalnymi, twierdząc na przykład, że dużo lepiej się patrzyło na różne kukły, makiety i tak dalej, niż na to komputerowe, to coś, co mamy dzisiaj, nie? Ja sam nie wiem, no i tamto robiło wrażenie w swoim czasie i kawał historii, trzeba docenić i może czasami nawet się pokusić nadal o efekty analogowe bardziej, nie tylko komputerowe. Przypominam, że w tym nowszym Blade Runnerze 2000 ileś tam, no to tam właśnie te wszystkie całe to miasto przeogromne, to miasto Moloch, to są właśnie pięknie wykonane makiety z żaróweczkami. No, postanowiono tak to zrobić. Ja myślę, że bardzo zaawansowana grafika komputerowa mogłaby tutaj dać podobny efekt, ale być może te wszystkie zabawy światłem, ta misterność właśnie w ustawianiu w tych światełek różnych, to jakie wrażenie to ma robić, to by wymagało ogromnie długiego czasu, renderingu. No wiecie, każde kolejne źródło światła potrafi opóźnić mocno rendering, wydłużyć ze względu na to, no szczególnie jak włączymy jeszcze cienie i tak dalej, a tu mamy wszystko analogowo, bo możemy tysiące tych żaróweczek zrobić, nie? I tak to zrobiono. Na komputerze nie wiem, czy by robiło to takie wrażenie. Byłoby to zbyt sterylne, nie byłoby tego klimatu, nie byłoby tego efektu fajnego, charakterystycznego takiego. Było czuć, że to swoje waży, że to jest realne. Faktycznie, nie? Pewnych rzeczy możemy tak łatwo nie wychwytywać, na przykład pewne subtelności, fakturę, tak dalej. My to gdzieś tam odczytujemy i docenia może niestety tylko nasza podświadomość, czy gdzieś tam głębiej to jest analizowane i docenione, a tak no, ktoś, kto się nie interesuje, nie zna, no to dla niego to gancegal w sumie tak z grubsza, nie? Czy komputerowo zrobione miasto, czy makieta. Ale to tak ktoś sobie może nie zdawać sprawy, że w głębi duszy gdzieś tam się tym zachwycił jednak bardziej. W ogóle były niesamowite efekty w tym Blade Runnerze nowym. To jak ten Kay leciał tym latającym samochodem, świetnie było zrobione, w ogóle cały ten samochód. Tam niezłe pieniądze poszły, przypuszczam, za reklamę. To była jakaś konkretna marka, nie pamiętam, chyba Peugeot? Co to były? Jakiej marki były te latające samochody? Ktoś pamięta? Co to było? Nie Peugeot przypadkiem? No, ktoś tam zabecelował, myślę, nieźle. No i robiło to wrażenie. Czuło się, że ten deszcz, który... Te krople deszczu spadające po szybach, światło, w ogóle ta szarość, takie ołowiane niebo, nie? Kurczę, no dźwięk w takich sytuacjach robi fenomenalną robotę i jest ważny, bo spróbujcie kiedyś sobie bez dźwięku zobaczyć taką scenę. Zobaczycie, ile ona traci, nie? Jeśli tego jeszcze nie sprawdzaliście. Ta sama scena z dźwiękiem, no taka z tych ciekawszych, jakichś właśnie lepiej zrobionych scen, typu na przykład efekty z Blade Runnera, nie? Zobaczcie sobie, z dźwiękiem i bez. No dźwięk robi robotę. Jakieś tam ambienty w tle, jakieś landscape'y dźwiękowe całe, nie? Które też współtworzą narrację tutaj, no, całej tej historii dosyć mocno. Z dźwiękiem nagle może się okazać, że wszystko ożywa, dopiero zaczyna ożywać. Było takie jakieś czerstwe, mieliśmy wątpliwości, puszczamy z dźwiękiem i wow, nie? To jest to, mamy to, już nie trzeba nic dodawać. Jest skończone dzieło. To ciekawe rzeczy to Misiu pisze tutaj. Nie wiem, czy nie troluje, ale pisze, że kukłę E.T. stworzył Rambaldi, wzorując się na głowie i twarzy Alberta Einsteina i Ernesta Hemingwaya. Ciekawa informacja. Kurde, głodny jestem, trzeba coś wtrążolić chyba ostatecznie. Lubię nawet temat efektów specjalnych, to zawsze gdzieś mnie interesowało. Podobnie jak efekty, które różne możliwości, jakie dają silniki gier komputerowych, nie? Też gdzieś tam się przyglądałem temu wszystkiemu, jak to ewoluowało. Jak bump mapy, mapy wypukłości były zamieniane na normal mapy, dające większe możliwości, jak powstawały obiekty typu teren, jak rozwiązywano problem sadzenia drzew w tym wirtualnym świecie. Jak to zrobić, żeby wydajność wytrzymała, nie? Jak doskonalsze, jak coraz doskonalsze stawały się silniki fizyki. No. Były takie gry, które wyprzedzały swój czas niesamowicie, nawet o wiele lat. Przykładowo gra Transpasser, którą często się zachwyca, wspomina ją w każdym razie Energik, Krzysiek, no bo to jest jedna z jego takich ukochanych gier, czuje do niej duży sentyment. Właśnie dlatego, że ona w tamtym czasie, wiele lat temu, zrobiła na nim tak niesamowite wrażenie. To jest gra na licencji właściwie Parku Jurajskiego, gdzie bohaterka ląduje na takiej wyspie, gdzie są te dinozaury, musi tam przeżyć. Czym się wyróżniała gra? No, w czasach, kiedy jeszcze się biegało w stylu, nie wiem, dumowskim czy wolfensteinowym, powiedzmy, jakoś tam, po levelach, no to tam była pełna fizyka, także... wrzuciliśmy deskę do wody, to ona pływała po tej wodzie. Mogłeś czymś rzucić we wrogę.

0: więc chodziło to powiedzmy w 5 klatkach na sekundę. Ale ludzie i tak grali i się zachwycali tą grą, bo była bardzo pionierska. Potem wyszedł patch, zaczęło w końcu to płynnie działać. Strasznie dużo akceleratory zmieniły, jeśli chodzi o grywalność w ogóle, o gry. Myślę, że PlayStation pierwsze, PS1 wygrał właśnie, bo miał fajną grafikę, rozmytą, płynną, 3D, ładną, a nie jakieś druciaki w ogóle, nie? A ten Atari Jaguar to w ogóle zaatakował jakąś grą z druciakami, czyli z takimi w ogóle wektorami, obiektami 3D, ani nie oteksturowanymi, ani nawet bez ścianek żadnych, tylko taki druciak tak zwany, nie? To na Amidze się takie rzeczy robiło. To była właśnie ta wtopa, o której mówiłem, że strasznie nędzne gry wyszły początkowo na tego Jaguara w niewielkiej ilości. No... Nagle ktoś odkrył, że wypuszczenie samej konsoli to odważny ruch, nie? Jednak takie slogany, jakieś chwytliwe hasełka, slogany, bo tą konsolę reklamowano, mówię o Atari Jaguar, reklamowano jako pierwszą 64-bitową konsolę. Tak naprawdę miała dwa procesory 32-bitowe, to jednak to różnica trochę, nie? Wypuszczono nawet takie reklamy, gdzie tak niby łopatologicznie tłumoką nauczycielka w klasie tłumaczy, że to 32 plus 32 daje ile, Jasiu? 64! Tłumoku ty jeden. I tłumaczyła także. No i... Ale to był pic na wodę, no i fotomontaż. I taka ściema marketingowa. To nie był procesor 64-bitowy. Po prostu dwa procesory 32. Co trochę zmienia wszystko. No. I w sumie w 3D była to bardzo słaba konsolka. Taka najgłośniejsza gra 3D na tą konsolę, Aliens vs. Predator. No, która robiła wrażenie, bo to były jeszcze czasy, kiedy nie było filmów Aliens kontra Predator. To dopiero łączenie tych światów ze sobą dopiero raczkowało chyba jakoś. Nie wiem, czy była już w ogóle gra na automaty o tym samym tytule, inna gra zupełnie, beat'em up. No ale w każdym razie tak sobie to chodziło, tak koszmarnie, chropowato, wiecie, no nie wiem, 10 klatek na sekundę to miało, czy 12. No więc nie robiło wrażenia. I w tym momencie wchodzi ktoś, kto oferuje też grafikę 3D, korytarze, wszystko, statki w 3D, tylko że płynne. No to kto ma wygrać? Wiadomo, że wygra PlayStation. No, trzeba było mieć nosa do pewnych rozwiązań. Niektórzy pewnie długo żyli jakimiś swoimi tam wyobrażeniami, wizjami. Ktoś myślał, że płyty CD to jest ten kierunek, trzeba robić interaktywne filmy, nie? Ktoś inny stawiał na grafikę 3D właśnie, ktoś inny myślał nad nośnikiem, myślał, czy kartridże, czy płyty. No, kotłowało się, to były czasy pionierów, ludzie dopiero, nawet te wielkie molochy, te korporacje typu Sony, czy Sega, czy Atari, oni dopiero odkrywali pewne rozwiązania, testowali pewne rzeczy, macali rynek. Robili jakieś odważne ruchy. No nie wiem, psycho, czy ty ze mną o konsolkach chcesz pogadać? Do gier? Bzz, bzz, bzz, bzz. No weź tam coś zaraz, musimy chyba zaczekać, aż się dostroi. Halo? Halo?
1: Dzień dobry.
0: No, teraz słychać.
1: Tak, poczekam, machać. Nikt nie pogłos. Jestem. Można już mówić?
0: Można, można.
1: Tak, Krawiec, ja nie wiem, dlaczego ty nie wykorzystałeś tego dżingla, co Energik tutaj powiedział, że nocne radio powinno zapierać na galerach.
0: O, to dobrze, że przypomniałeś.
1: Dżingiel.
0: Zajebisty, no dobrze, że przypomniałeś, to muszę zgrać sobie koniecznie, no. Zapomniałem o nim jakoś.
1: Ja myślałem, że ty byłeś kurwiony na to, że to Zenon zaprosił Energika, a nie ty, i że jakieś tam z tego wynikły te nieporozumienia.
0: Jak jesteś z kimś skonfliktowany i się z kimś żresz, to tak bywa, że

0: przypisujesz komuś zawsze złe intencje i sobie tam wyobrażasz, czemu on tego na przykład energika zaprosił, a żeby mi pokazać, że mi się nie udało, a jemu się uda. Wiesz, o co chodzi, że szukasz u kogoś złe intencji, a chyba nie do końca tak było, może w ogóle tak nie było. No ale ja wtedy tak to jakoś do tego podchodziłem i nawet tam nie zadzwoniłem jak ostatni buc i patafian.
1: Okej, okay. Ja proponuję, żebyś zrobił z tego dżingla, że nocne radio powinno zapierdalać na galerach, bo to jest mistrzostwo świata od energika. Chyba mało jest osób, które nie wiedzą, co jest energik.
0: No, dziś jest już mocno popularny. Pamiętam, że jak ja tam go pierwszy raz zaczepiałem jeszcze w tym temacie, to jeszcze był mniej znany. W ogóle u niego to się tak rozwijało. On ostatnio opowiadał, znaczy ostatnio natknąłem się na takie nagranie, gdzie on opowiada o swojej karierze. On bardzo wiele prac na przykład wykonywał. Krzysiek pracował w naprawdę wielu firmach, w różnych agencjach reklamowych, tam firmach, jako konsultant jakiś techniczny, w sklepie Sony. Ma taką bogatą strasznie karierę zawodową, nie? Aż w końcu postanowił zostać zawodowym youtuberem.
1: No właśnie, mi szkoda, ale to chyba do niego problem mam, że przestał te krapy filmowe robić o tym serię. Nie?
0: A pojawiają się od czasu do czasu. Znaczy Krapowizja, czy Zagrajmy w Krapa?
1: Nie, Zagrajmy w Krapa to dobra, ale Krapowizja mi chodziło o tych filmach.
0: Aha.
1: To najgorsze filmy na świecie. Które obejrzał. Już tego nie robi. Krapowizja chyba też nie robi.
0: Dobre było, ciekawe było. No, Zagrajmy w Krapa też kiedyś było lepsze. On sam to przyznaje, że jakby mu się chyba, nie wiem, wena skończyła, pomysły. Zawsze tak jest, no zawsze masz jakąś bazę pomysłów, różnych haczyków, rozwiązań, patentów i one się jakoś tam eksploatują, odechciewa ci się stopniowo. Tracisz wenę, chęci, wszystko już wiesz, jak to wyjdzie, już ci się nie chce kolejnych robić. No i tak to jest.
1: Mm. Ale widzisz, na przykład ja jako taki stary dziad, to nie chcę się oglądać o tym, to jakie nowości i tam patrzę, jakie gry nowe wychodzą na jakieś platformy. No to już wiesz, wolałem te na przykład krapy, Zagrajmy w Krapa i zapierdalajmy na galerach, albo coś takiego, a nie tam, jakie nowości na platformy wychodzą. Może jeszcze tam czasami daje radę. A dobra, ale no jeszcze pamiętasz, albo nie pamiętasz, albo to robił te swoje piosenki, nie? Jako kamikaze.
0: Tak, i całkiem mu to przyzwoicie, myślę, wychodziło też śpiewanie.
1: Pewnie, że
0: jak
1: tak.
0: Uważasz?
1: Nawet ten, reedycję zrobił chyba z tego kamikaze.
0: Bardzo mi się podobała kooperacja 2, gdzie tam śpiewają jednocześnie Energik, Major Kopyto i jak on się nazywał? Przemysław Wieczysław, jakiś tam z Czarnobyla, jakiś tam był taki też wariacik. Mieczysław, no. Jakiś tam Wieczysław.
1: No. Także pozdrawiamy Energika i ty tu rób dżingla, że nocne radio powinno zapierdalać na galerach, bo to jest bezcenne, człowieku.
0: A nie wiedziałem nawet, że też jesteś fanem Energika, Energeja.
1: Energei, to powiem mu, że tak się nazywa.
0: No.
1: Nie jestem fanem, tylko lubię oglądać tego filmu.
0: Zagrajmy w Krapa jest hiciorem, to się spodobało. I Krzysiek to na początku się zastanawiał, czy nie zrobić tego lepiej, się bał do tego podejść w ten sposób, że wszystko ze szmat, na taśmę i sznurek, ale okazało się to właśnie rewelacyjne. Dlaczego? Bo było śmieszne. Te takie nieporadne stroje, byle jakie, ta tandeta. I to się świetnie też komponowało z samą ideą przedstawiania gównianych gier. No jak gówniane gry, to i gówniane kostiumy, gówniana gra aktorska. I to się jedno, jak pasuje jedno do drugiego, to często się sprawdza. Tak po prostu, nie?
1: Wiesz co, mnie trochę drażniło to cały czas, że powinni zapierdalać na galerach, bo to już nudne się robiło.
0: No tak jak ty teraz już dziesiąty raz o tych galerach wspominasz i się nudne robi. No, faktycznie.
1: No, nudne, dobrze.
0: Kurwa, ile jeszcze o tych galerach?
1: Ja przepraszam. To ja przepraszam, dobranoc.
0: Za to powtarzanie się. Powinieneś od teraz zapierdalać na galerach. Nie wiem, nie, Major Kopyto chyba trochę inaczej mówi.
1: No tak normalnie i bardziej. O. I brakuje mi też tej jego kobiety. Jak ona? Mariolka, tak? Już nie pamiętam.
0: Mariola chyba, tak.
1: Mariola. Pozdrawiam Mariolkę, jeśli tego będzie słuchać w tej audycji. Chociaż nie sądzę.
0: Na pewno się ucieszy z twoich pozdrowień. Mm.
1: Cześć Mariolka, do jutra. Cześć wszyscy słuchacze, już nie będę dzwonił dzisiaj chyba.
0: Ba,
1: jak ostatni.
0: Jak cię usłyszy, to może się nawet zakocha od razu i rzuci Krzyśka. Mariola,
1: wyjebane,
0: do ciebie przyjdzie.
1: Wyjebane, no to ty się zakocha. Nie?
0: O, co taki jakiś jesteś niedostępny. No nieważne. Taki jesteś.
1: No już tu jakiś ten. Na tym. O. Aj. Wej, zbanuj.
0: Dobra, no to żegnamy się w takim razie. Nie będziemy się żegnać jak jakieś geje czy kobitki pół godziny, nie?
1: No nie, no. Buziaczki, misiaczki i nara.
0: No i nara.

Energik, Krzysiek nie ukrywa tego, że inspirował się trochę Jamesem Rolfem, no czyli twórcą takiej popularnej anglojęzycznej serii Angry Video Nerd. No. I jest to faktycznie miejscami podobne trochę. Faktycznie. No to ja myślę, że to nie jest żaden grzech zaczerpnąć samą ideę, jakiś pomysł, bo tak to byśmy nic nie mogli robić, bo ktoś już wcześniej coś zrobił, nie? Ale jak zrobisz po swojemu, a myślę, że tutaj tak było, że tchnął tego w to wszystko jakiegoś takiego polskiego ducha, nie? Właśnie mówił też o tym Energik, że szukał jakiegoś patentu, jak w to wszystko tchnąć trochę tego polskiego ducha, nie? Żeby to było takie nasze bardziej, no. Nad tym się zastanawiał i tu miał różne rozkminy i ostatecznie myślę, że wyszło coś naprawdę jajcarskiego. Ja sobie czasami puszczam to Zagrajmy w Krapa i słucham jakiegoś odcinka, powiedzmy już nawet piąty raz, czwarty. To jest... To nadal śmieszy po prostu, nie? Nadal śmieszy. Chociaż czasami za wulgarne jest trochę to dla mnie. Taki jakby taki przesadyzm trochę z tą wulgarnością, nie? No Krzysiek by tu się pewnie usprawiedliwiał i mówił, że co tu się przejmujesz, to musi takie być czy coś. Albo nagrałby dowcipny odcinek, tak jak to kiedyś zrobił, który był całkowicie taki słodko pierdzący, bez nawet słowa na D. I były dwie wersje. Jedna była wersja tego samego materiału, taka wulgarna, chamska, sprośna czasami wulgarna, a druga taka bardzo grzeczna. No, można było sobie wybrać. No, takie to lubię właśnie, jak twórca w ten sposób rozwiązuje różne sprawy.

To Misiu pisze, że tata musiał być zdolny, jak robił kukły. No bardzo zdolny, on dużo rzeczy potrafił skonstruować, zrobić, nie? Zarówno jakieś półki, meble, szył stroje, malował obrazy, konstruował właśnie lalki, urządzenia elektroniczne sobie. Sam sobie zbudował profesjonalny aparat fotograficzny do sitodruku z części po prostu, nie? Z soczewek. Co ciekawe, z puszek po dezodorantach na przykład używał ich jako obudowy. Tylko, no widzicie, jak wy myślicie tutaj, macie przed oczami aparat z puszek od dezodoranta, to wam się jakiś taki ze śmietnika aparat może wyobraża, nie? Ale właśnie cały sęk był w tym, że on tak to ładnie pomalował jakimś sprayem, pokleił, pomontował, że to wyglądało tak zawodowo, jak taki zawodowy sprzęt, nie? Takiego miał pierdolca pod tym względem też estetycznym, że nawet jak projektował sobie taki aparat robiący jakieś tam zbliżenia czy coś, takie fotografie do, nie wiem, do właśnie do sitodruku, no to on to też chciał, żeby to zajebiście wyglądało zawodowo, nie? I osiągnąć taki efekt, robiąc właśnie coś, wykorzystując elementy jakichś puszek od dezodorantów czy coś w tym stylu, no to no trzeba być raczej zdolnym. A to bym w życiu się za takie rzeczy nie brał. Absolutnie nic. Zero zdolności takich konstruktorskich, nie? Ja mogę zrobić magnetofon w 3D model, nie? Że będzie realistyczny i nawet będzie grał i nawet będą się kręciły kółka w nim. Nawet się będzie taśma przesuwała. I nawet będzie błyszczał i połyskiwał tu i tam, a tutaj już nie. I nawet będzie całkiem ładny. I tak dalej, ale to będzie tylko wirtualny magnetofon. Człowieka też już chyba nie zrobię raczej w realu, ale takiego w 3D jestem w stanie zrobić jak najbardziej w różnych, różnych rodzajach. No, taki, owaki. Trochę zajęło nauczenie się projektowania strojów na przykład w 3D. To jest każda rzecz, którą robimy w 3D, czy projektujemy drzewa, czy tereny, czy włosy, fryzury, nie? Czy stroje, czy buty. To jakby są trochę inne skille. Tego się trzeba nauczyć osobno jakby, nie? Pewnych technik robienia tego. Bo jak się zrobi coś złą techniką, to wyjdzie lipa. Po prostu wyjdzie model, który się potem źle będzie teksturował, źle wyglądał, tekstury powiedzmy nie będą oszczędnie wykorzystane, będzie zbyt dużo pamięci to zajmowało. Takie nieumiejętne gospodarowanie obiektami w grach, przeładowywanie ich, zamienianie na w ramach tam systemu LOD, level of detail, na prostsze obiekty, jak są dalej od nas i tak dalej, czy usuwanie tych, które są za nami, za naszymi plecami, czy wyłączanie nieużywanych źródeł światła skryptami, przeróżne rzeczy. To się wszystko zalicza do optymalizacji w zasadzie gry, ale dzisiaj często jest to wymóg. To nie jest coś, co możemy zrobić albo nie, bo dlatego właśnie gry z kosza, tak różne krapy, no tych programów jest taki inny, taki znany duet, nie? Taki kędzierzawy to prowadzi z takim drugim śmieszkiem, zapomnę jak to się nazywa. Oni wcześniej chyba pracowali w TV Gry, dzisiaj mają kanał To Znowu Oni chyba, tak się to nazywa, To Znowu Oni. Oni bardzo często biorą sobie do kręcenia, no tworzą materiał omawiając jakieś tak zwane gry z kosza, czyli takie gry za 10 zł z marketu, jakieś tandetne, nie? Czy czasem ze Steama jakąś tandetę, jakiś krab. I te gry, słuchajcie, mimo że proste, archaiczne, tam parę ścianek, wszystko takie mega proste, nie? Oldschoolowe, to ta gra potrafi haczyć i działać w 5 klatkach na sekundę. Albo wam komputer zawiesić. Dlaczego? Właśnie, bo ktoś całkowicie spieprzył zarządzanie obiektami, doładowywanie, kasowanie niepotrzebnych. Tak naprawdę gdzieś tam w pamięci komputera, w naszym, w tym wirtualnym świecie mamy określoną ilość tych poligonów, czyli tych trójkącików, z których się wszystko składa, niczym z atomów, które mogą być przetwarzane na ekranie, przekrzywiane, zmieniana ich perspektywa.
No i wszystko trzeba się liczyć. Powiedzmy, tam kilkanaście tysięcy tych poligonów ma sobie główny bohater, ale już musimy zadbać, żeby te wszystkie zombiaki, co je zabijamy, żeby one były o wiele, wiele prostsze. Żeby z prostych ścianek, z prostych face'ów, poligonów zrobić w miarę realistycznego tego zombiaka, nie? Żeby było widać, że on ma spodnie, koszulę, no to się trzeba sporo już nagimnastykować, żeby zrobić prosto takiego humanoida, zombiaka. Ale na bohatera możemy sobie pozwolić dużo więcej. Ileś tam tej mocy rezerwujemy na przyrodę, na ten wilderness cały, nie? Na duży obiekt terenu oteksturowany, drzewa, trawę. Jest system sterowania wiatrem, taki wind zone, tak zwany, źródła dźwięku, markery przeróżne, które pokazują pozycję, w której ma się ustawić postać w razie czego, w przypadku jakiejś animacji oskryptowanej. Przeróżne są obiekty na takiej scenie i wszystko to zajmuje ileś tam... troszeczkę mocy procesora, troszeczkę ten komputer eksploatuje, coś trzeba przeliczyć, coś trzeba porównać ze sobą, trzeba zmieniać geometrię różnych obiektów, ich oddalenie. Tak naprawdę to jest w dużej mierze kwestia taka wyobrażeniowa, że obiekt się w tym świecie 3D od nas oddala, że jakiś samochód od nas odjeżdża. W dużej mierze to jest taka jedna wielka iluzja, nie? Kwestia umowna, że tam jest oś i X, Y, Z. Tak naprawdę to wszystko jest w bardzo dziwny sposób. Te obiekty są ukrywane za... jeśli nie mamy prawa ich widzieć, bo są za ścianą. W bardzo skomplikowane różne sposoby jest przeliczane tam wpływ oświetlenia na obiekty, cienie, tak dalej, nie? Różne są shadery, czyli sposoby wyświetlania tej tekstury, tak jakby. Czemu ja o tym gadam właściwie? Wszyscy zasnęli, połowa se poszła, reszta śpi, a ja siedzę tutaj i prawie. I właśnie dlatego zarządzanie teksturami i zmiana ich rozdzielczości pozwala zoptymalizować grę, także pozostała moc obliczeniowa. No taki geek się włączył, nie? Jakiś koszmarny geek się włączył. Tutaj mi i smrakloki gadam. No nic. To jest właśnie czas, że kończ waść wstydu oszczędź, chciałoby się powiedzieć. No. Szkoda, że nie ma tak wielu fascynatów, bym sobie pogadał na takie tematy odnośnie silników graficznych. Chyba z Gumballem mogę tak sobie z grubsza tutaj najczęściej pogadać, nie? Tomisiu, ty słuchasz z zapartym tchem? Ty się interesujesz silnikiem graficznym gry? Grami to jeszcze bym zrozumiał, no, ale silnikami tam, technikaliami? No nie wiem. No, Etam nie dzwoni, a dla niego dzisiaj to by był taki raj wręcz. Zaraz by tu się z zaparciem by opowiadał. O właśnie, bo tam jest taki bliter i on do procesora przenosi ile fast RAM i z pamięci fast można szybciej adresować bitmapy. I to, bo też strasznie lubi takie tematy, nie? Też by go tam interesowało. No, co z tego, że słuchacie, jak już 7 rano, no to dziękuję, że słuchacie, to bardzo miło. Nawet jeśli słuchacie jednym uchem tylko, jak Ron. Czy tam jednym uchem, czy z zaparciem, jak to Misiu, to już w sumie nie jest takie istotne, ponieważ 7 rano nam wybiła. Właściwie to ja powinienem jakieś sprawy różne zacząć załatwiać chyba. Miałem przecież pójść, to coś tam jeszcze załatwić, parę rzeczy.

0: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.
1: Witam wszystkich po długiej przerwie. Piątek 21, lecimy.

0: kłaniam się nisko aż po same kule po dość długiej nieobecności. Moi drodzy, strasznie miło znowu zagościć na antenie Nocnego Radia. Strasznie miło was znów zobaczyć na czacie. Pozdrawiam również stęsknionych słuchaczy słuchających offline. Dzięki wielkie za wszystkie słowa wsparcia, które w międzyczasie się pojawiły i naprawdę powiem wam szczerze, że mi łezka aż pociekła, kiedy zobaczyłem, jak w jednym z komentarzy jeden ze słuchaczy stwierdził, że idzie trzepać zdrowaśki za mnie. Jak widać, udało się także z najciemniejszych czeluści mojego czarnego serduszka. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten cały czas, że nie zapomnieliście o mnie i że przez odrobinkę mogłem się poczuć choć troszkę potrzebny. Naprawdę niesamowite, wspaniałe uczucie. Cieszę się, że mogę na was liczyć. To jest naprawdę... naprawdę wyjątkowe i fajnie, fajnie już być dziś z powrotem. Co prawda miałem dla was przygotowany odrobinkę inny temat niż będzie dzisiaj, a dzisiaj będzie niestety luźno, moi drodzy. Dzisiaj mamy luźne gadki, ponieważ po tak długiej przerwie nie do końca mi się chce bawić w powagę, w mrok, zło i tak dalej. Także już niedługo wrócę do przygotowanego tematu, a miałem dzisiaj z wami porozmawiać na temat wojny na Pacyfiku, o tym, w jaki sposób zrzucono bombę na Nagasaki, dlaczego ta bomba była tak naprawdę bez sensu i dlaczego tak naprawdę Japonia się poddała. Poddała się tylko i wyłącznie dlatego, że robili kiepskie chińskie bajki, ale o tym już niedługo usłyszycie. Na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj będzie luźno, aż po same kule. Także zapraszam jak najbardziej do dzwonienia. Też się troszkę muszę rozkręcić, pozwolić odrobinkę też gardłu popracować, ponieważ siedząc przez długie, długie dnie, sam nie odzywając się do nikogo, odrobinkę to gardło mogło sobie nieco zaniemóc. A właśnie, w ogóle chciałbym się pochwalić, bo niedawno sobie zakupiłem nowy router Wi-Fi, z którym bardzo długo walczyłem, że tak powiem, ze sobą, ponieważ mój poprzedni router Netgeara, którego samodzielnie udało mi się zrutować, byłem z nim bardzo zżyty emocjonalnie. Właśnie z tego powodu, że miałem nad nim naprawdę niebotyczną kontrolę, no ale miał pewne swoje wady, między innymi nie miał wsparcia dla sieci 5 GHz, aż w końcu się połakomiłem, kupiłem sobie jakiegoś gównianego... Co to jest? Chyba TP-Link, nie wiem, ale słuchajcie, ale najpiękniejsza rzecz w tym urządzeniu i to jest coś, co powinni napisać na opakowaniu, że uj, nowinka, ja pierdzielę, to bydle to umie. Kurde, kupuj to, ponieważ żadne inne urządzenie nie ma tego w swoim zestawie. To jest absolutny skandal, że tym się kompletnie nie chwalono. Mianowicie, słuchajcie, to urządzenie potrafi zgasić lampki na przednim panelu w nocy i robi to automatycznie od 22 do 9 rano, można sobie ustawić godziny i ono ci nie świeci, i ono ci nie mruga na zielono tymi wszystkimi lampkami, kiedy ci telefon ściąga aktualizację, a na antenie witamy profesora Leniucha czołem.
1: Cześć, potrzeba, jak ja się cieszę, że cię słyszę.
0: O, jak ja się cieszę, że ja sam siebie słyszę.
1: Witaj ponownie i zostań już na stałe.
0: Taki jest plan, mój drogi, także...
1: Wiesz co? Muszę przyznać fakt. Routery, w których się wyłącza światełka, są zajebiste.
0: Wiesz, jakbyś tutaj zobaczył moje centrum dowodzenia, to byś zauważył, że większość urządzeń jest po prostu polepionych czarną taśmą izolacyjną i te wszystkie lampki ma po prostu pozasłaniane, a to, co może sobie stać, powiedzmy, twarzą do ściany, jak między innymi modem mojej kablówki, no to sobie stoi twarzą do ściany i nie wkurza, no ale tego, to odrobinkę, wiesz, to odrobinkę miga, a wszystko jest, kurde, polepione. No i jeszcze AmpliTuner ma tę fajną właściwość, że przedni panel, który jest naprawdę ogromny, który zajmuje mniej więcej połowę, a urządzenie jest dość spore, ma też kilka poziomów przyciemnienia, tak? No ale to jest, wiesz, no ale to jest, powiedzmy, takie urządzenie z górnej półki, nie? Natomiast

0: Właśnie mój poprzedni zestaw głośnikowi Creative'a, który sobie tutaj stoi i robi za zapasowy drapak dla kota w tym momencie, a który miał tak kurewsko mocne niebieskie światło, tak że dosłownie mogłeś to postawić w oknie i robić za latarnię morską.
1: No to pięknie. Ja tylko chciałem się tutaj poprawić. Przepraszam. Wyłącza, nie wyłącza.
0: Jak się wszystko wciska, to się wyłącza, bo nie ma czasu na ortografię. Trzeba to wszystko wyłączać. Ja mam tutaj taki wyłącznik, który to wszystko wyłączy.
1: Oczywiście. Wiesz co, pamiętam. Podobny router miałem kiedyś. Jak tutaj w Irlandii już przeprowadziłem się na którymś z chat i tam został po poprzednich użytkownikach. Przepisaliśmy internet na nas. I miał taki router, znaczy to był router z takim niebieskim dyskiem u góry. Nie wiem, czy kojarzysz. Jesteś, jak to dawało, a ponieważ był pod łóżkiem, że faktycznie cała podłoga i pół pokoju się od niego świeciło, nie miał chyba jeszcze tej opcji, także no, doceniłem to po latach.
0: No, tym bardziej, że tutaj ten panel jest tak bardzo niefortunnie ułożony na górze, a nie na przodzie, więc naprawdę z drżącą ręką to podłączałem i jednak to się wszystko jakoś udało, także niesamowicie doceniam takie maleńkie detale. A tutaj jeszcze ktoś, nie prościej wyciąć z kartonu tylko dziurę na wiatraczek, a resztę zasłonić, to nawet nie ma wiatraczka, ale... Też w zasadzie tak można, nie? Tak samo na przykład na PlayStation mam, bo mam PlayStation 4 pierwszej generacji i to ma od góry ma taką długą diodę przez całą długość, kiedy urządzenie jest w trybie czuwania, to się świeci na pomarańczowo, no i po prostu się świeci, a ja mam coś takiego, że niestety muszę mieć faktycznie całkowite odcięcie od jakiegokolwiek światła, a bo inaczej mnie to strasznie drażni i przebija się przez powieki, zresztą mam bardzo wrażliwe na jakiekolwiek światło oczy, do tego stopnia, że w nocy, w kompletnej ciemności sobie radzę naprawdę doskonale, natomiast wystarczy...
1: Człowiek, kot.
0: Tak, natomiast wystarczy, żeby było tak średnio zachmurzone, a nie bardzo i już muszę chodzić w okularach przeciwsłonecznych, bo światło zwyczajnie moje oczy rani, powoduje fizyczny ból, także nie wiem, naprawdę polecam.
1: Czyli tak. Hiszpania nie dla ciebie.
0: Jak w ogóle wiesz? Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, że pogodowo to ja tak między Syberią a Irlandią i w takiej Irlandii naprawdę bym się całkiem nieźle czuł ze względu na
1: Irlandia.
0: To, że tam macie zachmurzone.
1: Powiem ci, mamy dzisiaj słońce, to jest fenomen. Mamy dzisiaj słońce, jest plus 10, także jest spoko.
0: No właśnie, także to jakoś się trzyma. Koty by mu wszystko z tego kartonu wyjebały. To znaczy nie, tutaj pewnie chodzi o to, żeby... Bo też kiedyś do czego to miałem, kurde, do czegoś miałem właśnie, że musiałem przykleić... do dysku zewnętrznego. Bo akurat nie miałem izolacji. Więc sobie wziąłem właśnie jakiś tam kawałek kartonu i najpierw na ślinę go przyłożyłem. I to się tam...
1: Profesjonalnie?
0: Tak, i to się tam trzymało przez jakiś tydzień, dwa, ale prawdopodobnie jakieś tornado, ewentualnie kot przez to przebiegł. I ten kartonik mi zrzucił, więc przyłożyłem go raz jeszcze, no i opitoliłem bezbarwną taśmą, no bo niestety izolacja u mnie w takich warunkach dość szybko schodzi. Wybierz karton Deluxe po butach z ładnym nadrukiem. A to też kurde jest, bo jeżeli ta diodka jest odpowiednio wkurzająca, to może się okazać, że właśnie jeżeli macie aż tak irytująco wrażliwe oczy, to ten karton nigdy nie będzie dokładnie przylegał. No chyba, że faktycznie to opitolimy po prostu jakieś tam narzędziami specjalnymi, które tam po prostu, wiesz, na poziomie nanoatomowym ci to znano coachingują. Ten karton będzie odstawał i wtedy masz, wiesz, i wtedy masz silne, silne, intensywne światełko z takiej niebieskiej diody, które się odbija.
1: Które podświadomie od tego, drażni.
0: Nie, on nawet nie podświadomie, tylko ono się odbija od tego kartonu i się wylewa i masz taki kwadrat, który się świeci, który się dosłownie delikatnie tylko żarzy, ale już jest wystarczająco irytujący, żeby wyprowadzić cię z równowagi.
1: No tak. Ja już mam ten problem ze sobą. Router mieszka w innej części domu niż my, żeby nie promieniował. Nie wiem tak na dobrą sprawę, jakie są zdrowotne podejrzewam raczej nie korzyści, tylko jakieś szkodliwe skutki takiego promieniowania. Orientujesz się po czemu?
0: Tak, orientuję się, bo to jest promieniowanie mikrofalowe, tak? Dość podobne do tego, które masz w swojej mikrofalówce. Wiesz co, jeżeli chodzi o dokładne źródła, to postaram się podać link pod audycją, gdzie Łukasz Sakowski z bloga To Tylko Teoria.pl dość ładnie to opitolił, że tak powiem, ze wszystkich stron. Natomiast to, w jaki sposób my się tutaj chronimy przed mikrofalami w przypadku kuchni mikrofalowej, to przede wszystkim jak działają mikrofale, że one podgrzewają i skąd się bierze całe foliarskie pieprzenie, tak jak teraz na przykład mają taki lęk przed siecią piątej generacji, że to tutaj nam zrobi kontrolę mic i tak dalej. To jest po prostu wyższa częstotliwość. Ta wyższa częstotliwość porusza cząsteczki wody. A co to jest energia? No, energia cieplna. To jest ruch cząsteczek, tak? No. Czyli jeżeli się rusza cząsteczka wody, no to znaczy, że ta potrawa, którą sobie podgrzewasz w mikrofalówce, będzie odpowiednio cieplejsza i dlatego jeżeli wstawimy sam talerz, czy tam, nie wiem, czy kubek, czy cokolwiek, coś, co nie będzie zawierało
1: wody. To się średnio zagrzeje.
0: No właśnie i dlatego mniej więcej na tym to polega. Tylko, że bodajże w latach 70. była jakaś taka pani doktor, która troszkę się wkurwiła na to całe foliarstwo i zbudowała sobie wielką, wielką mikrofalówkę w swoim laboratorium, w którym pracuje do dzisiaj po tam 8-10 godzin dziennie. I wiesz, i żyje i ma się dobrze, żadnego nowotworu nie dostała, no bo oczywiście...
1: Magia, panie.
0: Tak, no tutaj chodzi, wiesz, o ilość tej energii, którą wrzucimy, żeby poruszała tymi cząsteczkami wody. I w przypadku sieci Wi-Fi czy sieci komórkowych, które, nawet jeżeli sobie wrzucisz router Wi-Fi gdzieś tam do szafy i tak dalej, to i tak będzie siało na ciebie z telefonów komórkowych, z UHF-u, tak, z sygnału telewizji naziemnej, od sąsiada, dokładnie, więc tutaj sobie możesz co najwyżej włożyć głowę między nogi i pocałować się w dupę, no do widzenia. Natomiast te energie są tak śmiesznie niskie, jest troszkę uzasadnienia tych wszystkich obaw, dlatego że na przykład jeżeli rozmawiasz sobie dłużej przez telefon, to masz takie wrażenie, że ten telefon robi się coraz cieplejszy, że ci się ucho i połowa twarzy poci i później odsuwasz ten telefon i on jest zlany potem i śmierdzi i tak dalej, ale on się grzeje to nie przez to promieniowanie, nie grzeje się twój mózg czy twoja czaszka, grzeje się bateria, ponieważ jeżeli bateria jest silniej obciążana, no to wtedy będzie musiała też troszkę tej energii w postaci energii cieplnej z siebie wyrzucić, tylko i wyłącznie ze względu na obciążenie, i ta bateria będzie podgrzewała nasz fragment ciała, ale to będą naprawdę niewielkie wartości. Także gdyby ta technologia była szkodliwa, to by nie weszła do powszechnego użytku, tak? I przykładowo, jeżeli mamy do czynienia...
1: Jedziesz bardzo, bardzo pod prąd, jedziesz.
0: Znaczy, wiesz co, odsłuchiwałem sobie dzisiaj Etama i Wudza o chemtrailsach i nie będę, nawet nie mam ochoty się kłócić o chemtrailsy. Niech sobie będą, nie jest źle, naprawdę, jak napisałem w komentarzu, aż miło posłuchać audycji spiskowej, gdzie rozmówca nie jest zrzucany z anteny po 15 sekundach tylko dlatego, że się nie zgadza z prowadzącym. Naprawdę miła odmiana.
1: Natomiast... No ja już jestem, musiałem kota wpuścić.
0: Aha, nie, jak bo tutaj, te koty. Tutaj trąbie słonia się urwał dźwięk, czy coś, ale nie, chyba... Nie.
1: Ja cię słyszę perfekcyjnie cały czas, tylko że my jesteśmy na Skype'ie.
0: No ja wiem, ale aż sobie sprawdzę, ale pewnie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Działa doskonale. Dobra,
1: no to jedziemy.
0: Potrzeba, moim zdaniem. Mylisz się, routery Wi-Fi, telefony komórkowe są kurewsko szkodliwe dla mózgu na dłuższą metę. Nie są szkodliwe na dłuższą metę, ponieważ są urządzenia oczywiście, które tych mikrofal wysyłają dużo, dużo więcej i one nazywają się radary, moi drodzy. I takiego radaru nie możemy sobie postawić w domu. Co więcej, pomysł na kuchenkę mikrofalową, wbrew pozorom, on nie został wykradziony ze statku kosmicznego, który rozbił się w Roswell, gdzie nawet nie tego statku kosmicznego, ale mniejsza o to. Mikrofalówki zostały wynalezione przez przypadek. Kiedy pod koniec wojny albo tuż po II wojnie światowej w Stanach Zjednoczonych przy jednym z radarów przychodził pracownik.
1: Ze Snickersem.
0: Tak, roztopiło mu batonik w kieszeni. I na tej podstawie powstały... Nie, no tutaj wszystko mam u siebie dobrze, chyba że słuchacze trolujący.
1: Wiesz co? Może za mocno nakleiłeś te taśmy na router.
0: Nie, teraz jestem i tak po kabelku.
1: Aha.
0: Także tutaj nie powinno się nic rypać.
1: Ale audycja się nagrywa, więc...
0: Tak, wszystko się nagrywa, no ale nie wiem, tam zobaczymy, no bo faktycznie router nowy, ale wszystko powinno... Dobra, jedziemy dalej z tematem. Także to jest technologia, która ma w tym momencie jakieś 70 lat. I było już 70 lat, żeby pokazać, czy to działa, czy nie, czy to powoduje raka, czy nie. I nie ma ani jednego, nawet nie powiem dowodu, tak? Tylko ani jednej przesłanki, żeby to działało w ten sposób, żeby to działało jakoś rakotwórczo. Tak, oczywiście jest więcej nowotworów, tak, oczywiście jest więcej właśnie problemów ze zdrowiem, jest więcej autyzmu, ponieważ potrafimy je lepiej wykrywać i tak dalej. I już dzisiaj nie wpisujemy jako przyczyna śmierci starość.
1: Tak, właśnie przy okazji częściej się o tym dowiadujemy, bo mamy media bardziej rozwinięte. No, kiedyś się nie wiedziało, że ktoś umarł na raka, bo a, albo mu ktoś tego nie zdiagnozował, b, nie mieliśmy szansy się o tym dowiedzieć.
0: A tymczasem od ojca prowadzącego, wielokrotnie przełożonego Krawculka, mam informację, że słychać doskonale i nic nie rwie, także moi drodzy słuchacze trolujący, zwiększcie moc swoich routerów Wi-Fi, ponieważ właśnie dlatego wam przerywa. Także to jest troszkę, wiesz, to... Kurde, aż chyba dzisiaj poruszę wszystkie możliwe spiski. Dawaj, jedziemy. To jest troszkę jak GMO. Że w GMO mówi się, że to jest jeszcze nieprzebadane, bo to tam istnieje ileś tam lat. Chuj, że istnieje tam 30-40 lat, nieważne. Powiedzcie mi, czy jeżeli technologia istnieje 70 lat, to czy to już jest wystarczająco dużo czasu, żeby stwierdzić, że ona jest raczej bezpieczna? A jeżeli nie, to dlaczego jeździcie samochodami albo autobusami, a nie dorożkami? Ha?
1: No właśnie. Wiesz co, tutaj Jarek Wylbik, oznaczacie, wrzucił, poczytajcie sobie o współczynniku SAR, SAR w komórkach, jeśli będziecie mieli ochotę. Wiesz coś o tym, Potrzebo? Współczynnik SAR.
0: To jest, jeżeli dobrze pamiętam, w przełożeniu wat na kilogram? Moc absorbowana przez ciało, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast jak mówię, to co mikrofale są w stanie zrobić z naszym organizmem, to jest podgrzanie cząsteczek wody w nim. Nic więcej. I nawet jeżeli byście sobie włożyli głowę do mikrofalówki i włączyli sobie ją na 10 sekund, to wszystko co wam się może stać, to zwiększy się wam temperatura. I jeżeli nie przekroczycie magicznej temperatury tam 60 paru stopni, w której białko się ścina, to ten proces będzie całkowicie odwracalny. To się nie będzie różniło absolutnie od takiej naszej zwyczajnej, cywilnej gorączki. Więc pod tym względem, no... Rozumiem obawę, bo to jest, wiesz, bo to jest coś niewidzialnego, ale nawet jeżeli te współczynniki byłyby bardzo, bardzo przekroczone, to nie jest w stanie spowodować nam mutacji organizmu, mutacji tam uszkodzenia DNA, jeżeli nie przekroczymy temperatury o te ponad 20 stopni, a jeżeli przekroczymy, to mamy troszkę większe problemy i zauważymy, tak, bo nam się, nie wiem, zacznie białko w mózgu ścinać, przestaniemy widzieć, mieć kontrolę nad ręką, nogą, powieką.
1: Oddychaniem.
0: Takie pierdoły w zasadzie, nie? No, ale no. Kto by się tym przejmował?
1: Wiesz, co znalazłem o tym sarze całym? Jest to swoiste tempo pochłaniania energii. Chcesz laborat, czy ci wysłać?
0: No, dawaj.
1: Swoiste tempo pochłaniania energii, inaczej współczynnik absorpcji swoistej, szybkość pochłaniania właściwego energii. SAR jest to Specific Absorption Rate, miara szybkości, z jaką energia jest pochłaniana przez ciało człowieka, gdy jest ono narażone na działanie fal radiowych. Jest to moc absorbowana przez określoną masę tkanek ciała ludzkiego, a jednostką SAR jest watt na kilogram. Proszę bardzo, nie zagniecie potrzeby, wiedział to bez Wikipedii.
0: Tutaj jeszcze... Kurde, furiat, ale naprawdę weź powiedz coś od siebie, a nie wklejasz jakiegoś popierdolonego dziadziusia z brodą, który twierdzi, że nuklearne okręty wpływają pod Antarktydę i w ten sposób ją roztapiają. Ewentualnie, i to też jest cytat z tego twojego pieprzonego Jaśkowskiego, że palenie nie powoduje raka, że to jest spisek wojskowy i nie ma żadnego powiązania nikotyny z nowotworem płuc. Jeżeli to jest dla ciebie autorytet, mój drogi, no to sorry, no, miejmy rozum i godność człowieka. No, ludzie, chyba się możemy zgodzić, że jednak jest powiązanie między papierosami i rakiem i człowiek, który jest doktorem nauk medycznych i pierdoli takie farmazony, zasługuje na najwyższe potępienie i absolutnie nic więcej. A tutaj jeszcze tutaj jedną rzecz ktoś wrzucał, lepiej... Moment.
1: Furiat, nie denerwuj potrzeby.
0: Że białko ścina się w 42 stopniach, z tego co kojarzę, no raczej nie, ponieważ... Nie wiem, gdzieś z tyłu głowy mam zapisane, że jest to temperatura 60 stopni, natomiast 42 stopnie to jest coś, co możesz osiągnąć wskutek gorączki. A jeżeli zacznie ci się ścinać białko w twoim organizmie, no to jest taki proces z deka nieodwracalny. I szczególnie jeżeli ta gorączka dotyczy przykładowo głowy i na jej powierzchni mamy te 41-42 stopnie, co może się zdarzyć nawet, nie wiem, w jakimś zapaleniu płuc. Większość z nas pewnie gdzieś tam z dzieciństwa pamięta sytuację, gdzie wyśrubowała im się temperatura do takiego poziomu. To znaczy, że zamiast mózgu gdzieś tam ci się siedzi po prostu kawałek sadzonego i tego już za bardzo nie pomalujesz, tego już za bardzo nie naprawisz, na pewno to będzie temperatura wyższa niż 42 stopnie. Postaram się sprawdzić i znaleźć.
1: Mogę powiedzieć, bo już znalazłem. Tak, biorąc pod uwagę przeciętne jajo kurze, które waży około 50 gram, to przybliżona temperatura zamarzania żółtka wynosi -0,6 stopnia Celsjusza, a białka -0,4 stopnia Celsjusza, a w podwyższonych temperaturach jajko ścina się. Żółtko w temperaturze 65 do 70 stopni, a białko, o, tak samo. Także miałeś rację.
0: To znaczy, ja nie mówię tutaj o białku w jajku.
1: A chyba przez chwilę tak usłyszałem o tym, że...
0: Ja mówię o białku jako budulcu, tak? Jako budulcu naszego organizmu. Wcisnąłem sobie ten cytat, który wrzucił nasz niepowtarzalny orgazm. Mhm. I dostałem jeden wpis na forum. No nie wiem, no wolałbym, żeby było tego troszkę, było troszkę więcej, no ale obiecuję to sprawdzić, bo dodam, że temperatura 42 stopni ścina białko w ciele ludzkim, tak, tutaj trzeba to jak najbardziej rozróżnić, ale to będę musiał zweryfikować i sprawdzić. A tymczasem, jeżeli byście chcieli dołączyć do naszego dzisiejszego, nie wiem, jazdy po wszystkich możliwych spiskach, takiej nocnej jazdy przygotowania się do dzisiejszego wieczoru, moi drodzy, to zapraszam was do dzwonienia. Skype Nocne Radio. Dzisiaj jest luźno, dzisiaj sobie folgujemy, dzisiaj nie obrazimy wszystkich, ale zginiemy próbując. Dobra.
1: Dobrze.
0: Nie rozkręcaj się, stary, bo już raz prawie ci się udało. No.
1: Wyluzuj, poddychaj głęboko. Ja za chwilę wrócę, muszę tutaj dojść do porozumienia z kotem, bo kot chce mi coś przekazać.
0: Kot prawdopodobnie teraz będzie robił profesorowi Leniuchowi wykład ze ścinania białka, w jaki sposób można sobie ściąć białko, pazurem, czy czymś takim, także no... Także wiecie, no, technologia jest po to, żeby z niej korzystać i ona została stworzona właśnie po to, żeby nam życie ułatwiać, a właśnie, bo nawiązałem do przepięknej audycji Etama z Wodzem o chemtrailsach, gdzie padło takie bardzo istotne stwierdzenie ze strony Wodza, gdzie zauważył, że depopulacja jest tak naprawdę kretyństwem, ponieważ my jako ludzie, dopóki żyjemy i powiedzmy nie jesteśmy w jakimś tam stanie wegetatywnym, w jakimś poważnym wieku, to będziemy po prostu pracować, tak? A jako pracownicy tego niższego szczebla, jako ludzie, którzy nie mieszkają w London City, tylko robią coś, wytwarzają swoją własną krwawicą, swoimi własnymi rękami, tak naprawdę robimy więcej dobra, pracując gdzieś, niż dostajemy za to pieniędzy, więc jesteśmy potrzebni tym wszystkim elitom i co więcej, jesteśmy potrzebni w pieprzonym zdrowiu, żebyśmy nie byli na zwolnieniu lekarskim, żeby nie trzeba było do nas dokładać, żebyśmy mogli po prostu pracować i żebyśmy nie kupowali tych leków, które są refundowane, ponieważ kto na tym traci? Na tym traci właśnie system, dlatego my jesteśmy temu systemowi potrzebni, choćby właśnie w postaci niewolników czy jakichś proto-niewolników, ale system sobie bez nas nie poradzi, a my bez systemu sobie poradzimy troszkę lepiej, więc nawet jeżeli istniałby, jeżeli byśmy sobie założyli, że istnieje spisek, który ma na celu depopulację ludzkości, byłoby to absolutnie najbardziej skretyniałym pomysłem, na jaki mógłby wpaść wielki rząd światowy. Byłby to kompletny idiotyzm, ponieważ jeżeli zakładasz sobie, nie wiem, hodowlę mrówek i zaczynasz od tego, żeby te wszystkie mrówki wybić, to w pewnym momencie się okazuje, że brakuje ci rąk do pracy, że brakuje ci mrówek, które będą przynosiły żarcie. Nawet jeżeli jesteś tą cholerną królową znajdującą się wewnątrz gniazda mrówek, to wtedy będziesz potrzebować robotnic, będziesz potrzebować niewolników, którzy będą ci chodzili na zewnątrz, ryzykowali zjedzenie przez różne drapieżniki. A właśnie, to jest takie luźne przemyślenie z paru ostatnich dni, których miałem kompletnie, dość sporo. Będzie to głupie, uprzedzam, ale dzisiaj będę miał dużo głupich wstawek. Wybaczcie, mam taki heheszkowy humor. Mianowicie, i tak upłynął dzień i poranek, wieczór i poranek, dzień czwarty. I wtedy Bóg rzekł, niech staną się mrówki. A mrówki stwierdziły, ej, kurde, zajebiście, istniejemy, nie? Ale fajnie, stary, dzięki. I wtedy Bóg popatrzył, że to było dobre. I wtedy Bóg rzekł, niech staną się mrówkojady. A wtedy mrówki, ej, stary, co ty robisz, nie? I wtedy mrówki stwierdziły, że to nie było dobre. Także jeżeli byśmy sobie porównali ten nasz rząd światowy do tej królowej w cywilizacji mrówek, czy nie wiem, czy... No tutaj myślę, że owady są dość dobrą alegorią tej sytuacji, że jednak ta cholerna królowa tylko i wyłącznie straci, jeżeli zacznie faktycznie nas depopulować lub zacznie wpływać na nasze życie w ten sposób, że będzie to życie skracała, że będzie sprawiała, że będziemy chorować, przez co nie będziemy zdolni do pracy, a inni zamiast robaczyć na nią, zamiast przynosić jej żarcie, będą musieli się zajmować, bo tak wygląda nasze społeczeństwo, że jeżeli ktoś zachoruje, to wtedy, kurczę, to wtedy my o niego dbamy, my dbamy o niego może nie bezpośrednio, ale z naszych składek idzie to na utrzymanie tej chorującej jednostki oraz jednostka chorująca nic nie wytwarza oraz jednostka martwa tym bardziej nic nie wytwarza oprócz smrodu gnijącego ciała.
1: W sumie też jeszcze konieczność posprzątania tego, także dużo więcej roboty. No właśnie do tego samego chciałem się odnieść, więc kontynuuj.
0: Tak, jeśli wymienią roboli na roboty... Ma to sens, natomiast pod wieloma względami tak, ma robotyzacja jak najbardziej się sprawdza i takiego piekarza czy jakiegoś śrubkomajstera można spokojnie zastąpić maszyną, tak? I do tego mniej więcej dążyć. Natomiast w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie sobie, nie wiem, zbudować takiego robota, to okej, okay, dobra, ja rozumiem, że jeżeli jesteś skończonym takim psychopatą, ale to takim po prostu pierdolonym świrem, który czerpie satysfakcję z tego, jak patrzy na dziecko, które jest niedożywione gdzieś w Etiopii, jak ono się po prostu przewraca, przestaje oddychać i od tego ci staje penis. to wtedy tak, to wtedy ma to sens. Natomiast jeżeli bylibyśmy w stanie sobie stworzyć roboty, które zastąpią nas w pewnych, już teraz robimy, w pewnych rzeczach, to czy my robimy je po to, żeby tych ludzi nam, nie wiem, zdepopulować, czy żeby ci ludzie zajęli się czymś fajniejszym? Żeby...
1: No, Saper na pewno jest zachwycony, że teraz bombę rozbraja robot, a nie on.
0: Znaczy wiesz, no ale nawet taki przykład dajmy na to, nie wiem, piekarza, tak? Że teraz sobie możesz kupić automat, który ci z odpowiedniego czegoś tam zrobi chlebek i ten chlebek sobie będziesz miał. No i teraz możemy na to spojrzeć tak z perspektywy piekarza w dwa sposoby. O nie! Tutaj mnie wykluczyli i ja teraz będę umierał, ponieważ nikt nie będzie chciał kupić mojego chleba? Albo jak się zastanowisz, kurde, a może by tak zostać takim producentem tych, bo znam się na mąkach i jak kurde, jak ja dopierdolę chleb, to ten robot nie ma startu. I oni będą płacili mi 10 razy więcej za ten sam chleb, który do tej pory robiłem, tylko się troszkę postaram. No wiesz, takie... Jeżeli ktoś nie jest przedsiębiorczy, oczywiście... No to wtedy będzie problem, no ale to też jest...
1: Wiesz, ludzie lubią stabilizację taką, gdzie... O, przepraszam, jadą koło mnie z lodami, w końcu 10 stopni jest, no to dlaczego nie? Dodatkowe efekty
0: słychać.
1: Słychać?
0: Tak, słychać.
1: No, już pojechali. I zgubiłem wątek.
0: Mówiliśmy o piekarzu, którego wygryzły roboty.
1: Tak. Co wcale mi nie pomaga.
0: Kontynuując, Grzesiek słusznie zauważa, nasz tutaj, można powiedzieć, kogut biznesu, bo nie mam serca nazwać go Januszem biznesu, co najwyżej Grzegorzem biznesu. Ludzie nie czają, że żaden biznes nie ma sensu bez konsumowania dóbr wytworzonych przez ten biznes, a konsumuje kto? Ludzie, więc też nie widzę sensu depopulowania. No właśnie, ale... Mamy pewien problem, bo mamy kontynenty takie jak Afryka, tak? Gdzie, jak to w takim jednym sketchu jakiegoś ziomeczka, Krawiec pewnie będzie pamiętał, było to ładnie pokazane, że my tam wysyłamy żywność i tak dalej, ale my tam nie powinniśmy wysyłać żywności, my tam powinniśmy wysłać firmę przeprowadzkową, bo wiesz co tam jest? Wiesz co tam jest? Tam jest piach. A wiesz co rośnie na piachu? Nic. A wiesz, co będzie za 20 lat z tego piachu? Co to będzie? Piach!
1: A wiesz, co z niego wyrośnie?
0: Nic!
1: No proszę. No, więc, dlatego taka jest prawda.
0: Więc to też jest taki, można powiedzieć, popularny mit. Znaczy, to nie do końca jest mit. Kurde, tak bardzo wymachuję łapami, że aż się rozentuzjazmowałem, że wyrobiłem swój dzienny limit kroków. No, pasce, okej.
1: Przeszedł 5000 kroków, nie ruszając się z miejsca.
0: Nie, mam 12000. A dzisiaj musiałem sporo pochodzić, bo musiałem parę rzeczy załatwić. No, nieważne. W każdym razie jest taki... To znaczy, to nie jest do końca mit. Po części jest to prawda, że w tym momencie produkujemy tyle żywności, że bardziej nam się opłaca, że spokojnie moglibyśmy wykarmić całą cywilizację i bardzo często bardziej nam się opłaca wywalić nadmiar żywności do oceanu, niż żeby przewieźć go tam gdzieś tam do Afryki, żeby oni tam sobie gdzieś zeżarli, czy jakoś zutylizować. Tak, produkujemy w pewnych miejscach za dużo żywności. Problem w tym, to znaczy też jest taka, też musimy to podzielić na dwie kwestie. Jedno to jest żywność, którą my wyrzucamy, czego po prostu kurwa nienawidzę, bo to jest jak plucie w twarz ludziom, którzy faktycznie nie mają co zjeść. Jeżeli ktoś sobie, nawet wali mnie, czy cię stać na to, czy cię nie stać, jeżeli wywalasz coś, co można zjeść, ewentualnie pozwalasz na to, żeby ci serek w lodówce spleśnia, no to jesteś tak troszkę parówą dla społeczeństwa i tak troszkę no słabo, no fajnie, że cię stać, no fajnie, że sobie biegasz przez miasto z kutasem w ręce, no mam 20 centymetrów, no ale co w ten sposób próbujesz udowodnić, nie? Bo jeżeli tego nie kupisz, tak, no to wtedy producent będzie, i są takie sytuacje, gdzie na przykład miałem takiego, on miał być swoją drogą, to wam kiedyś opowiadałem, że miałem takiego skazańca, z którym miałem zrobić wywiad do bezlitości, ale niestety się urnął podczas wywiadu i przewrócił mi laptopa i się laptop wyłączył i zgubiłem plik z nagraniem, to znaczy nie udało się go odtworzyć, ale mniejsza o to, miał dozór elektroniczny w momencie, kiedy ten wywiad był przeprowadzany i w ramach resocjalizacji pracował jako portier w Monarze. I wyobraź sobie, że taki Monar dostaje za free z różnych marketów takie na przykład mrożonki dzień, dwa po terminie.
1: Ojej, bo dla mrożonka przecież wie, że minęło dwa dni.
0: No kurde, stary, jak pamiętam, raz mnie ugościł jakimiś, nie wiem, kotletami, takimi ziemniaczkami, właśnie wszystko mrożone i tak dalej. Stary, skąd ty to masz, nie? Gdzie ci stać na takie rzeczy, nie? Naprawdę pyszne, nie? Nie, w Monarze to jest za free. I jeżeli wy, kurde, sobie kupiliście coś takiego i potem to wypieprzyliście, to znaczy, że to żarcie, które wy wypieprzyliście, ono nie trafi do takich ludzi. Do ludzi, których może nie do końca stać na to, żeby sobie to kupić, a od czasu do czasu chcieliby zjeść coś normalnego, zamiast grzebać w śmietniku.
1: No, Furiat tu pisze, że czemu, i tu muszę wypikać, w Biedronce nie chcą mu sprzedać żywności 3 dni przed terminem, tylko ją utylizują, nawet gdy mówi, że podpisze

0: Przecież producenci i tak tam zawsze przewidują kilka dni dłużej dla tej, to znaczy, dla tej żywności
1: to,
0: czy czegoś.
1: To też jest kwestia proporcji, jeżeli wiesz, jeżeli to jest, nie wiem, jakiś tam świeżo wyciskany sok, czy jakiś nabiał, produkt mleczny, się, to wtedy wiesz, to wtedy i od momentu wyprodukowania, czy położenia na półce ma to termin tydzień, no to masz dość pewność, że w terminie 9 dni, czy tam to 9 dni od wyprodukowania, 2 dni po terminie...
0: Raczej no to, cię to nie zabije.
1: No właśnie raczej zabije, bo masz, wiesz, patrzysz no. W stosunku od, jaki to jest procent przekroczenia. Jeżeli ten procent, jeżeli to jest, wiesz, krótki termin, dajmy na to 3 dni, i jest przekroczony o 2 dni, no to to już jest bardzo dużo. Ale jeżeli ten termin pierwotnie był rok i przekroczysz go, kurwa, 3 dni, to jest nic.
0: No tak, ale mi, wiesz, jeżeli ty mówisz o jakimś tam serku czy jakimś soczku, no to co cię tam może zabić w nim?
1: Pleśnie, grzyby.
0: No nie, no ale bez przesady, to przecież jak ktoś otwiera serek i widzi, że jest spleśniały, no to go nie je, no.
1: Ale od razu tej pleśni nie widzisz przecież, tak? To są maleńkie grzyby, to są jednokomórkowce, których od razu nie widzisz i one nigdy nie będą tak, wiesz, zapasteryzowane, zapakowane tak, że tam na 100% nic nie będzie, a jeżeli nawet masz tak zapakowane, to znaczy, że to właśnie zostało wcześniej wysterylizowane, zostało wygotowane, smakuje jak gówno i leży na innej półce, nawet nie leży w lodówce i ma termin przydatności rok. A jeżeli to jest... Ja jestem wielkim miłośnikiem serów pleśniowych. Takich i to nie takich, nie takich poziomu lazur, tylko takich francuskich czy szwajcarskie w ogóle bardzo polecam. Bardzo niedocenione. I tam
0: gdzie to kupujesz w Polsce, może od razu ludziom powiedz?
1: W Tesco.
0: Aha, no to już wiecie.
1: W Tesco jest bardzo duży wybór, ewentualnie właśnie mam taki społem, znaczy się taki sklepik pospołemowski, w którym jest bardzo duży wybór importowanych serów.
0: No ale dodajmy też, że pleśń na serze pleśniowym to nie jest ta pleśń, która ma człowieka zabić, to jest zupełnie co innego.
1: To też jest troszkę kwestia dawki, natomiast też masz coś takiego jak sery dojrzewające, że kupujesz sobie ser pleśniowy, który możesz go sobie zjeść od razu, natomiast on ma, że tak powiem, przesuniętą, on ma takie, wiesz, dodatkową datę przydatności do spożycia, że on został wyprodukowany, dajmy na to, wczoraj, został zapakowany wczoraj, on będzie miał taki swój top smaku za 2 tygodnie, odpowiednio przechowywany i przez okienko 1 tygodnia on będzie się w takim, on dojrzeje do takiego najbardziej idealnego punktu do spożycia. Natomiast później, on się tam po prostu rozjedzie. I miałem właśnie jakiś czas temu, no zanim przed całą minioną aferą właśnie taką sytuację, gdzie kawałek takiego sera musiałem po prostu wyrzucić, ponieważ przeszedł przez ten swój okres największej doskonałości i ten ser, mimo że znajdował się we właściwej temperaturze, strasznie się zagrzał, aż z niego kapało. I tej normalnej pleśni, która tam była pożądana, ze względu na temperaturę zalęgły się inne gatunki pleśni, które zwyczajnie wszyscy mamy w lodówce, bez względu na to, jak bardzo tę lodówkę czyścimy, to tak, moi drodzy, i tak tam będzie się troszkę pleśni znajdowało. Więc to nie jest tak do końca, że no jest to taka tutaj tylko jedna pleśń, ponieważ jeżeli ta pleśń pracuje, no to ona się nagrzewa, tak? I stwarza warunki sprzyjające do tego, żeby tę pożywkę zaatakowało coś jeszcze innego. I jeżeli ten termin zostanie przekroczony, to ty nie wiesz, co tam się znajduje. Nawet jeżeli nie widzisz gołym okiem pleśni, nawet jeżeli jest to jakiś taki piękny, czysty, fajny, memciu, wszystko super, okej, cool serek, to nie wiesz, czy tam nie ma czegoś naprawdę beznadziejnego, co jest między innymi taka choroba. Nazwy w tej chwili nie pomnę, ale polega ona na tym, że cały czas chodzimy na jebani, ponieważ nasz organizm sam wytwarza alkohol etylowy. Dzieje się tak w wyniku działania właśnie pewnych grzybów pleśniowych, które zalegają w jelitach i wszystko, co zjemy, one wpieprzają, powodując właśnie powstanie alkoholu etylowego. I tak sobie, wiesz, z 3 promilami chodzisz 24/7. Nie ma szczególnie wiele takich przypadków i każdy jest traktowany z bardzo dużym dystansem, no bo... No, kurde, no, dmuchasz w balonik, nie? Nic nie masz w wydychanym powietrzu.

0: bo przecież nie skonsumowałeś żadnego alkoholu, a we krwi, kurde, 3 promile, nie? I przychodzisz do pracy, czy tam, nie wiem, policja cię zatrzyma, bo jechałeś krzywo i mówi, a kurde, ja przecież nic nie piłem. No tak, nic nie piłeś, nie? No i wystarczy krótka terapia przeciwgrzybiczna, żeby tę chorobę zatrzymać. Więc no... Z grzybami wszelkiej maści, moi drodzy, naprawdę trzeba uważać i z pleśniami wszelkiej maści trzeba uważać, bo to jest coś, co ci się zalęgnie w jelitach, coś, co jest odporne na warunki tam panujące. Pojawił się motyw alkoholu i dzwoni, jest i on!
1: Jacek.
2: Dobry wieczór.
1: Cześć.
0: Uszanowanko.
2: A propos serów pleśniowych, nie wiem, czy wiecie, że osoba, która miała wycinaną albo przeszczepioną nerkę, albo w ogóle został dokonywany na niej jakiś przeszczep, to taka osoba nie może jeść serów pleśniowych. Kiedyś opowiadał o tym niejaki Maciej Budzik, który miał przeszczepioną albo wycinaną nerkę. W każdym razie, że to też taka ciekawostka, że to ja w ogóle nie znam żadnej osoby z przeszczepem. To jedyna taka medialna postać, która coś niecoś zdradziła na ten temat, że właśnie takiej osobie nie wolno jeść serów pleśniowych, bo to jest kwestia jakichś tam bakterii i wtedy jest duże prawdopodobieństwo odrzutu takiego organu, czy jakoś tak. Natomiast ja co do tych teorii spiskowych, po głębszej analizie doszedłem do tego, jak to się stało, że 19 niedługo spaliłyby się zwoje.
3: Każe zrobić to chłopakom.
2: Że ktoś wpadł na fantastyczny pomysł, żeby rozsyłać SMS-y o tym, że MediaMarkt już, że tak powiem, wysyła do ciebie paczkę z najnowszym iPhone'em X. No i 19 w knajpie się założył z swoim kumplem, że on tutaj właśnie dostanie najnowszego iPhone'a i ponieważ on dostanie, to odda mu tego swojego iPhone'a, no a sam będzie miał tego iPhone'a X, ale żeby ten mu pożyczył 5 zł, no bo taki był warunek tego konkursu. No i paczka miała przyjść następnego dnia, nie przyszła, no i cyborg się wkurwił, zwoje zaczęły się palić. Ponoć tak się dymiło, że 3 wozy strażackie przyjechały. I jak te wozy strażackie przyjechały, to prasa donosi, że jakiś człowiek w jakimś wozie strażackim krzyczał: "Man, nie polewaj go wodą, to jest cyborg."
0: To jest najgłupsza teoria spiskowa, którą słyszałem, odkąd ostatni raz słuchałem teorii chaosu.
2: Ale ja myślę, że ty potrzeba wiesz, kim był ten człowiek, co wołał: "Man, nie polewaj go wodą, bo to jest cyborg."
3: I don't know.
1: Czy tobie potrzebne chodziło o tak zwany zespół fermentacji jelitowej?
0: Prawdopodobnie tak.
1: Tak. To jest syndrom autobrowaru, gdzie sobie właśnie alkohol sam produkuje. Znaczy, organizm sam produkuje alkohol, no tam. A resztę już opowiedziałeś.
0: Tak, to znaczy, wiesz, w pierwszym momencie to brzmi naprawdę fajnie, bo nie musisz płacić ciężkich pieniędzy za to, żeby sobie wyprodukować alkohol, ale z drugiej strony sobie wyobraźcie, to jest coś takiego jak, to też jest chyba taka jednostka chorobowa opisywana jak permanentna erekcja. I w sytuacji, jeżeli mamy tam, nie wiem, 40-50 lat i już zaczynamy mieć problemy, może nam się wydać to atrakcyjne. Ej, kurde, nic się nie muszę martwić. No ale sobie wyobraź, że jednak chodzisz 24/7 z takim namiotem, no już się troszkę zaczyna robić dyskomfort, prawda?
1: No leciutko.
0: No okay.
1: Halo.
0: Tak, jesteśmy.
1: Słuchaj, jak przyszedł blacha, to cię zostawię w dobrych rękach z Jackiem, blaszakiem, a sam idę coś. Zostaję na odsłuchu, będę tutaj coś ogarniał, także jeszcze raz.
0: Przepraszam za wszelkie złośliwości dzisiaj, ale myślałem, że jedno, jako zacząłem z Jackiem blaszakiem.
1: Leszakiem. No, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.
0: Tylko nie żygaj, bo będzie ślisko. A my dzisiaj, Jacku, nie wiem, zapewne jako miłośnik mojego sapania do słuchawek, słuchałeś od początku, także dzisiaj jesteśmy bardzo, że tak powiem, na luźno. Powiedz mi, bo tak wracając do tego wątku routera, czy w tych urządzeniach, które cię, że tak powiem, otaczają, które nas wszystkich otaczają na co dzień, to szkodliwości może sobie jeszcze za chwilkę przejdziemy, bo też o to chcę cię zapytać, ale czy masz coś takiego właśnie, tak jak ja z tymi idiotkami, że jest coś tak absolutnie bezsensownie wkurzającego, ale w pewnym momencie trafiłeś na urządzenie, które tak jakby, wiesz, tak jakbyś poczuł, że sam Bóg cię dotknął, nie? Że sam Bóg po prostu wyciągnął żebro z ciebie i stworzył i przeniósł je do jakiegoś urządzenia i ono by odpowiadało wszystkim twoim po prostu spełnieniem marzeń. Tak, wibratory też mogą być.
2: Nie miałem czegoś takiego, natomiast ja mogę powiedzieć o czymś takim, przynajmniej na swoim przykładzie, że w moim przypadku to jest tak, że pewne sprzęty mnie... może powiem tak. Jeżeli ja kupuję jakiś sprzęt, jakąś elektronikę, czy to jest telefon, komputer, cokolwiek, prawda, co ma w sobie, czy monitor, tak, cokolwiek, co ma w sobie jakąś tam elektronikę, no to jest albo tak, że to w krótkim okresie czasu się psuje, ja nie wiem czemu, po prostu tak jest, albo jest tak, że w zasadzie tylko i wyłącznie przy mnie się nie psuje. To jest zupełnie autentyczna sytuacja lata temu, kiedy jeszcze tam, że tak powiem, ogarniałem temat komputerów, tak? Każdy kiedyś ogarniał. To miałem taką sytuację, gdzie dużo bardziej doświadczona osoba tłumaczyła mi coś i nie była w stanie wtedy chyba na Windowsie 9.8? Mhm. Chyba tak. I nie była w stanie pewnych rzeczy na Windowsie 9.8 zrobić i to była taka sytuacja, że siedzieliśmy krzesło w krzesło, tak? I wystarczy, że ta osoba położyła ręce na klawiaturze, momentalnie to total freeze. Ten koleś nie był w stanie nic zrobić. Ja musiałem położyć ręce na klawiaturze i on mi musiał mówić, co ja mam robić. Bo ten sprzęt po prostu go nie lubił, tak?
0: Znaczy, wiesz, akurat Windows 98 to troszkę generator błędów losowych, ale też nie zapominajmy, skąd się wzięło określenie bug w kwestii komputerów. Wzięło się z tego, że dawno, dawno temu pierwszy bug, który został wykryty w bardzo skomplikowanych komputerach, które zajmowały wielkie, wielkie hale, to był po prostu przysmażony karaluch na tranzystorach. I dlatego te wszystkie glitche, te wszystkie błędy nazywamy dzisiaj bugami w hołdzie ku pamięci właśnie tego jednego robala. Mi się przypomina taka sytuacja z czasów...
2: A to akurat tą historię, którą powiedziałeś, znasz, ale ja chciałbym wiedzieć, czy ty tak masz, że jako cyborg to zdaje się, że chociaż trochę powinieneś wiedzieć, o co mi chodzi, że pewne sprzęty jakoś w zadziwiający sposób lubią tylko i wyłącznie ciebie. I wystarczy, że ktoś inny się tego dotknie, to nagle po prostu wszystko się pierniczy, tak?
0: Miałem takie sytuacje właśnie za chwilkę, właśnie mam na końcu języka historię, którą chciałem tutaj przytoczyć, natomiast to są deterministyczne automaty skończone. One są w pełni przewidywalne i jeżeli dzieje się coś, czego nie jesteś w stanie wyjaśnić, coś, co jest w ogóle kompletnie nielogiczne, to znaczy, że czegoś nie odkryłeś, że czegoś tutaj nie zrozumiałeś. I w ogólnie dość szybko został wykryty mój dryg do IT. I zostałem kiedyś wezwany do dyrektora, że tutaj ich taki hub, taki komputer centralny, który jest w tej nauczycielskiej sieci, coś tam nie działa. Jakiś, wiesz, stary w ogóle na Windowsie 98. To Windows 98, no w ogóle jako zastosowanie do takiego centralnego systemu sieciowego, to było kretyństwo samo w sobie, tak? Bo były już choćby NT4 Workstation, czy właśnie rozwiązania Small Business Server, które dużo lepiej by sobie tam radziły. Natomiast natomiast właśnie taki stary komputer z czarno-białym monitorem, który zachowywał się w sposób całkowicie nieprzewidywalny, nie? No i tak kombinuje, no faktycznie, nie? Tutaj go dotknę, to się zresetuje, tutaj go kopnę, to się zresetuje, tutaj go kopnę dwa razy, to wtedy wszystko będzie działało przez 15 minut, a potem pierdzielnie. No i zdjąłem z niego obudowę i się okazało, że nie wiem, czy to był kiedyś jakiś zdechły szczur, czy coś takiego, natomiast tyle gówna, które się znajdowało w wiatraku, to nigdy wcześniej i nigdy później nie widziałem w żadnym urządzeniu. I po prostu ten komputer pracował na zasadzie takiej, że chłodzenie aktywne procesora nie istniało w nim, a jeżeli mamy do czynienia z, jeżeli mamy problem, no, dość nieprzewidywalny, jeżeli ten procesor się przegrzewa, no to wtedy on będzie dawał nam kompletnie niezrozumiałe sygnały, ponieważ w jaki sposób mają zadziałać wewnętrzne mechanizmy diagnostyczne, jeżeli podzespół, który będzie interpretował te procesy diagnostyczne, nie działa w warunkach swoich norm. I taka jest przyczyna większości tych wszystkich kompletnie niezidentyfikowanych problemów, dlatego że na przykład został źle położony lód i lód w sensie lutowania, nie w sensie lodu, i tutaj prąd nie przeskakuje tak, jak powinien. Zresztą teraz przy obecnej technologii, gdzie idziemy w coraz to mniejsze tranzystory, już w procesorach musimy się liczyć ze zjawiskami tunelowania kwantowego, gdzie może się zdarzyć coś naprawdę nieprzewidywalnego, i jeżeli ten procesor nie będzie miał właśnie tej temperatury, która jest mu, że tak powiem, miła, to zaczną się dziać naprawdę bardzo dziwne rzeczy, których sam nie będę w stanie wytłumaczyć, ponieważ znam to zjawisko zbyt mało, tak? Wiem, że ono istnieje i potrafi sprawić, że te elektrony nie będą do końca tak przelatywały, jakbyśmy sobie tego życzyli. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to prawdopodobnie będzie to albo brak uziemienia gdzieś, czy coś takiego. Raz miałem sytuację, gdzie u swojej znajomej w ogólniaku pomagałem jej z kompem, gdzie co prawda na Windowsie Millennium, natomiast komputer się zachowywał w sposób dużo bardziej nieprzewidywalny, niż można by się tego było spodziewać po takiej maszynie. I w końcu się okazało, że instalacja elektryczna, która właśnie wchodziła, pod którą był podpięty ten komputer, w jej mieszkaniu była tak po prostu spierdzielona, że ani to nie trzymało odpowiedniej częstotliwości, ani nie trzymało odpowiednich napięć, więc w momencie, kiedy to wpadało do zasilacza, było przetwarzane, ale w dalszym ciągu wychodziło poza skalę. Natomiast wychodziło poza skalę tak bardzo, że wewnętrzne mechanizmy diagnostyczne zasilacza nie były w stanie go odłączyć. Ale też nie był to błąd na tyle duży, żeby ten zasilacz stwierdził: dobra, pierdolę, nie robię, nie? Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to warto sprawdzić, co tam jest w tych drutach. Może trzeba jakiegoś magrawa podłączyć, albo przynajmniej stabilizator. I ten problem wówczas rozwiązaliśmy w ten sposób, że po prostu z drugiej fazy pociągnęliśmy długi przewód z fazy, która była do pralki przygotowana. No i tam ten prąd był dużo czystszy i wszystko ładnie, i komputer, kurde, chodził tak, jak należy nagle, więc jeżeli dzieje się coś, czego się nie spodziewasz kompletnie po tym komputerze, to znaczy, że to ty czegoś nie przewidziałeś i tutaj ty dałeś dupę ze swoją wiedzą. I to nie jest absolutnie, nie ma tutaj absolutnie żadnej magii, ponieważ ta maszyna jest deterministyczna. To jest automat, który jest skończony, który powinien się zachowywać w określonych granicach. Jeżeli się nie zachowuje, to widocznie jego warunki startowe nie są spełnione.
2: No ja powiem w ten sposób, że pokrewnie troszeczkę do tego, co ty mówisz, na tyle, na ile dobrze cię zrozumiałem. W jakiś sposób chyba potwierdza to, co mówisz, fakt tego, w jaki sposób sprawuje się, czy też w jakim procencie się nie sprawuje ten najnowszy procek z AMD, ten najnowszy Ryzen, tak, który wyprzedził pewnie chwilowo o ilość rdzeni Intela i jego rozwiązania. Jest to pierwszy procek, który ma 12 rdzeni i jest, że tak powiem, do takiego użytku, nazwijmy to domowego, bo ponoć procesory takie dla zastosowań biznesu, czy też jakiś data center, to już mają i po 16 rdzeni, także to akurat w tym segmencie.
0: Po 64, tak szczerze, no ale dobra, kontynuuj.
2: No nie jestem aż tak bardzo, wiesz, aż tak bardzo obcykany, to bardzo często to powtarzam, nie jestem z branży, tak, więc natomiast faktem jest to, że mimo tego, że to jest taki hype i prawda, że to ma tyle wątków i tak dalej, i rzeczywiście widać ten, prawda, skok jakościowy w wielu grach, jeżeli chodzi o ilość klatek, jeżeli chodzi o płynność, tak, jeżeli chodzi o włączanie tam różnych efektów typu wygładzanie krawędzi i tak dalej, to z pewnymi tytułami mimo wszystko takie monstrum sobie nadal nie radzi. No nie radzi sobie z tego powodu. Tutaj jakby odpowiedź jest bardzo prosta. Też pod to by można podszyć. Ktoś właśnie, kto nie ma takiej podstawowej wiedzy, mógłby pod to podszyć pewną teorię spiskową, tak? Że ojej, postarzanie produktów, AMD szykuje nam spisek. No nie, no po prostu pewne tytuły są niezbyt dobrze zoptymalizowane i choćby tam były dwa albo trzy takie procesory na specjalnej płycie głównej, tak? No to ten tytuł i tak by nie ciągnął tak, by nie żarł tak bardzo, jakbyśmy tego oczekiwali, bo tam ktoś, że tak powiem, tego nie zoptymalizował.
0: Znaczy, wiesz, z jednej strony tak, natomiast tutaj wchodzi moja taka prywatna teoria spiskowa, że ja prywatnie nie kupuję urządzeń, które dopiero co weszły na rynek, bez względu na to, czy to chodzi na przykład, nie wiem, o nowy telewizor, nową konsolę, nowy telefon komórkowy, czy nowy procesor właśnie, ponieważ w warunkach laboratoryjnych nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji, jakie to przyniesie. I może dojść nawet do takiej absurdalnej sytuacji, że procesor, nowy super procesor stworzony w technologii 12 mikronów, czy coś takiego, zostanie, wiesz, wszystko ładnie w laboratorium podziała, wszystko ładnie, pięknie zadziała, natomiast w sytuacji, kiedy to zaczniesz sprzedawać, to może się okazać, że gdzieś na półwyspie Yucatan mamy akurat taką małą przerwę w warstwie ozonowej i wiatr słoneczny odrobinkę bardziej w to napieprza. I ten wiatr słoneczny, jeżeli padnie na naszą płytę główną, to on wytrąca elektrony, które sobie przepływają przez procesor i tego zwyczajnie nie przewidzisz. Nie jesteś w stanie tego przewidzieć, dopóki nie przeprowadzisz masywnego testu tego urządzenia na wszystkich ludziach, na całym świecie i ci, którzy właśnie kupują te pierwsze urządzenia z konkretnych linii, znajdź mi, tak autentycznie, tak szczerze, znajdź mi jedno pieprzone urządzenie, które nie wymagało zrobienia jakiejś łaty, które nie przeszło przez jakiś taki choćby facelifting, tak? Które zostało zaprojektowane, dobra, Amiga 1500, czy tam 1200, czy chuj, nie? Okej, nieważne. Które zostało po prostu zaprojektowane raz i ono się sprawdzało tak po prostu doskonale, że nie było potrzeby, żeby nie było miejsca, żeby coś tam poprawić. Słuchaj, Jacku, ja zaproponuję też, może 4 minutki przerwy, bo sobie się
2: muszę... Jeśli pozwolisz, to tylko wtrącę ostatnie zdanie, bo do tego właśnie chciałem zmierzać, tak, że choćbyśmy nie wiadomo, ile rdzeni tam wpakowali i choćbyśmy nie wiadomo, jak wyśrubowali, podkręcili te mityczne komputery kwantowe, tak? No to zawsze ludzie, że tak powiem, swoją fantazją i swoimi dziwnymi procesami w mózgu są w stanie takiego potworka stworzyć po jakimś tam czasie, tak? Który nawet, podejrzewam, w przyszłości będzie w stanie zarżnąć taki komputer kwantowy, tak? I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że gdzieś tam w trakcie zawsze pojawiają się jacyś foliarze, tak, którzy twierdzą, no nie, no to spieprzyliście komputery kwantowe, tak, to po prostu jest spisek, nie, ktoś tutaj uwalił swoją robotę, tak, a to nie jest kwestia tego, że że to nie jest kwestia tego, że ktoś źle skonstruował daną maszynę, tylko kwestia jest tego, że no, żyjemy troszeczkę w takich czasach i to myślę, że ty doskonale o tym wiesz, że ten time to market aplikacji się coraz bardziej skraca, tak? I to gdzieś tam bardzo mocno odbija się na jakości, tak? Także w przypadku gier i wielu różnych innych produktów wirtualnych, tak? Bo marketerzy biją w dzwony, tak? I ma być na wczoraj.
0: Ale to nawet nie jest ta kwestia. Po prostu jeżeli projektujesz nową technologię, to wtedy tak naprawdę nie do końca zdajesz sobie sprawę z jej konsekwencji. I tutaj zabrzmię troszkę foliarsko i hurdur starożytni kosmici, ale idę o zakład. Idę sobie naprawdę, dam sobie jaja ogolić na sucho, że były w historii postawione piramidy większe i piękniejsze niż te, które stoją w Gizie, tylko że się wypierdoliły po drodze, ewentualnie nie zostały ukończone, bo założenia wszystko ładnie było na papierze, a w momencie, kiedy ludzie się wzięli do tego, to tutaj, wiesz, deszczyk popadał, wiatr powiał i wszystko pierdolło, nie? Dobra, słuchaj, zrobimy sobie przerwę, bo muszę sobie zrobić przerwę. Nie będę cię rozłączał, za 4,5 minuty wracamy, tylko tutaj wyciszę, a mam dla was dzisiaj naprawdę piękne przerwy muzyczne. Jedyna maść, punkowa kapela, którą sobie, w zasadzie rockowa bardziej kapela, którą sobie niedawno znalazłem, i zaczniemy sobie od utworu Ku czci naszych kochanych sąsiadów. Krawiec, to z dedykacją dla ciebie.
4: Mieszkam za ścianą, ciszę tam!

0: I to był zespół Jedyna Maść z płyty Gówno, utwór pod tytułem Zabij Sąsiada, piękna taka pokojowa pieśń, taka można powiedzieć wręcz nasza taka polska, przaśna, wręcz ludowa. Mam nadzieję, że dzieci na lekcjach muzyki będą się jej uczyć. Jeszcze troszkę Jedynej Maści dla was dzisiaj przygotowałem, ale to może już pod sam koniec audycji. Jacku, czy jesteś jeszcze z nami?
1: Tak, jestem. Tak. Jestem i nawet mam pytanie do ciebie.
0: Proszę
1: może
0: cię
1: dziwne, to może dziwne, to może dziwne pytanie będzie, bo tak nie chcę, żebyśmy tak wchodzili w te takie techniczne klimaty. Niech Etam się tym zajmie. On się na tym zna, tak? My nie mamy zielonego pojęcia o świecie Amigi, to nie ten level, to nam to za wysokie progi ja na nasze...
0: Ja na Amidze się kompletnie nie znam, także wiesz. No mów.
1: Chciałem ci się zapytać, to może będzie dziwne pytanie, ale co ty zrobiłeś w swoim życiu, żeby oderwać się od komputera? Bo ja ostatnio, i myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym mówić, też moment właśnie tego zadymienia się zwojów, tak? Jak to u ciebie wyglądało? Bo ja miałem kilka, jak nie kilkanaście takich większych i mniejszych prób gdzieś tam oderwania się od sieci, oderwania się właśnie od elektroniki, bo żyjemy troszeczkę w takich czasach, kiedy to ssie, nie? To ssie czas strasznie, ssie naszą koncentrację. Żyjemy troszeczkę w czasach, kiedy jesteśmy atakowani przez różnego rodzaju pop-upy, message, które pochłaniają naszą atencję nieprawdopodobnie. I w rezultacie myślę, że to jest tym bardziej zasadne pytanie do kogoś, kto jeszcze oprócz tego, nie tak jak ja gdzieś tam na zasadzie hobbystyczno-amatorskiej, jak to jeden człowiek mi określił, że jestem entuzjastą, tak? Który oprócz tego jeszcze zajmuje się tym zawodowo, tak? No to można powiedzieć, że taki klimat gdzieś tam towarzyszy ci prawie 24 na dobę, tak? To tak mi się wydaje, że no, w takiej sytuacji tym bardziej szuka się jakiejś odskoczni, tak? żeby się nie spalić, żeby właśnie zwoje mózgowe nie zaczęły się dymić.
0: Przede wszystkim współczesna technologia pozwala nam na dość racjonalne zarządzanie powiadomieniami. Przynajmniej tak to jest w rezerwacie Apple i tak jest na pewno w nowszych Androidach, w 7 na pewno, nie wiem jak w starszych, bo z rezerwatu Androida bardzo dawno się wyprowadziłem i jestem tam tylko jedną nogą jako programista, więc mnie to formalnie nie dotyczy. Ale przykładowo mogę sobie dwoma kliknięciami cały swój rezerwat przełożyć w ten sposób, że wszystkie powiadomienia, które wysyłają aplikacje, one nie dotrą do mojego centrum powiadomień, ponieważ ja tutaj stwierdzam, ja tutaj klikam dobra, tutaj mam tryb urlopu i mi się nie synchronizuje Skype, nie synchronizuje mi się to, tamto, po prostu się wypisuje z tego. Jeżeli będę chciał, to mogę sobie otworzyć konkretną aplikację i zobaczyć, o tutaj ktoś mi tutaj napisał, to mogę sobie to odpalić. A druga rzecz to jest to, że tak sobie przynajmniej raz w roku uciekam w jakieś Bieszczady pod namiot, bez telefonu, bez niczego, na parę dni, tak żeby sobie po prostu odrobinkę mózg zresetować i się zwyczajnie przestać przejmować, popatrzeć, powlepiać się w piękne, rozgwieżdżone niebo. Gdzieś właśnie pod namiot, gdzie choćby cię kusiło, tak? Choćbyś miał ten telefon w kieszeni, to żeby on był wyłączony, żebyś fajnie go mieć, tak? Bo coś ci się może stać, możesz potrzebować, żeby sobie zadzwonić pod 112 na przykład, ale żeby on był tam po prostu wyłączony. No i powiedzmy, jestem tak zawodowo ustawiony, że nie stanie się nic złego, jeżeli na powiadomienia nie zareaguję, jeżeli oczywiście ustawiłem sobie auto-reply na mailu, że tutaj niestety w tych dniach jestem poza telefonem i bez dostępu do poczty elektronicznej. Na wszystkie wiadomości odpowiem po powrocie. W sprawach pilnych proszę się kontaktować z tym kolesiem. I to jest naprawdę bardzo, bardzo łatwe. I wielu ludzi popełnia ten błąd, że instaluje sobie, wiesz, Facebooki, Instagramy. Nie ma w tym nic złego. Nie ma... Niekoniecznie musi być w tym coś złego, może w ten sposób. Natomiast wyłączenie powiadomień jest właśnie takim pierwszym krokiem do tego, żeby się odrobinkę od tego odciąć, ponieważ te powiadomienia to jest właśnie takie największe raczysko współczesnej cywilizacji informacyjnej. To z kolei mam wyciągnięte z książki, którą bardzo wam polecam. Moment, zarządzanie... i czasem strategie dla administratorów systemów i to polecam cywilom. To autentycznie polecam cywilom. Już wam tutaj wrzucę link do księgarni. Jest to obowiązkowa pozycja, która dała mi absolutnie najwięcej w całej mojej historii zarządzania czasem prywatnie. I naprawdę, nawet jeżeli nie jesteście za bardzo związani z IT, to... A widzicie, że macie problem z ogarnianiem czasowo, nie wiem, zakupów, czegokolwiek, to jest książka, która bardzo zrewolucjonizowała moje podejście do zarządzania czasem, gdzie są po prostu bardzo konkretne przykłady i między innymi najważniejszy przykład z tej książki, który najwięcej wniósł do mojej historii, to jest to, że autor, który zawodowo pracuje i spędził tam ponad 20 lat jako administrator systemów, wskazał bardzo konkretnie, że najbardziej irytujące są właśnie przerwania, że zajmujesz się czymś, jesteś tak, wiesz, ustawiony, sfokusowany, skupiony na pewnym, na czymś i nagle dajmy na to, dzwoni ci telefon. Jeżeli dzwoni ci telefon, no to nie, ty musisz go, kurde, natychmiast odebrać, bo on tutaj dzwoni, nie? U mnie bardzo często jest tak, że jeżeli próbujesz się do mnie dodzwonić, to ja ten telefon zignoruję i odzwonię w momencie, kiedy to będzie dla mnie komfortowe, bo przyzwyczaiłem się do tego, że jeżeli to jest naprawdę sprawa niecierpiąca zwłoki, to ta osoba zadzwoni raz, drugi, trzeci, piętnasty. Jeżeli wiesz, jeżeli to kot do ciebie dzwoni, że zostawiłeś wątróbkę na gazie i trzeba ją szybko tutaj zdjąć, tak, no to wtedy się będzie do ciebie dobijać. Natomiast w większości sytuacji ktoś chce bardzo natychmiast skupić twoją uwagę na sobie, a nie jest to za bardzo tak naprawdę potrzebne i ty nie jesteś winien nic tej osobie, żeby natychmiast na to powiadomienie zareagować. Problemem, który wprowadzają te wszystkie nowoczesne aplikacje, te wszystkie media społecznościowe, to jest to, że wrzucisz sobie, kurde, zdjęcie swojego żygającego kota albo srającego dziecka na Facebooka i ktoś kliknie lubię to i od razu ci się to pojawia, wiesz, jako powiadomienie, i od razu cię rozprasza, od razu cię skłania do otwarcia apki, zobaczenia, kto cię polubił, pokaże ci chmurkę tych lubisiów i tak dalej, ale w tym samym momencie ty tracisz czas, ponieważ rozproszyłeś się wobec tego, co robisz i tak, wiesz, po 15 minutach, ej, kurde, czym ja się tutaj w ogóle zajmowałem, więc przede wszystkim, żeby po pierwsze nie doprowadzić do sytuacji takiego, wiesz, takiego uzależnienia, że musisz być tu i teraz natychmiast. Nie, to zostało stworzone przez tych twórców aplikacji, którzy chcą od ciebie wymusić, na tobie wymusić, żebyś ty był dla nich tutaj teraz natychmiast, żebyś jak najczęściej otworzył te aplikacje. I jeżeli sobie zapanujesz nad tymi powiadomieniami i wyciszysz te, które są dla ciebie kompletnie nieistotne, a najlepiej wyciszyć całą aplikację, jeżeli nie zależy od tego twoje życie, bo... Świat się nie zmieni od tego, że ktoś kliknął lubię to pod pierwszą kubką twojego dziecka. No to tyle, tak? Świat się kręci. Wejdziesz sobie 3 godziny później, kiedy będziesz miał przerwę obiadową, sobie, wiesz, przeklikasz, popatrzysz i jesteś tutaj ogarnięty, tak? Natomiast książka, którą wrzuciłem wam na czata, naprawdę, naprawdę polecam. Dużo nie kosztuje, a jest dla mnie prywatnie jest czymś, co było dużą rewolucją w moim życiu.
1: No, to widzisz, to ja nawet nie wiedziałem, że powstają takie książki. Znaczy, wiedziałem, że tam gdzieś w takiej literaturze, powiedzmy, ocierającej się o psychologię biznesową, tak, że powstają tego typu rzeczy, tak, czyli jak zrobić, żeby, powiedzmy, nie wiem, wspólnicy czy partnerzy, żeby nie odrywali cię od twojej pracy dla jakichś takich, powiedzmy, bzdur albo rzeczy mniej istotnych, ale nie wiedziałem, że takie nie wiedziałem, że takie lektury powstają właśnie w tej branży. Dla mnie taką odskocznią były między innymi książki. Była też taka drobna, chociaż dla mnie wielka próba zmierzenia się z nauką na pewnym instrumencie. Niestety okazało się to być w tamtym czasie dla mnie zbyt kosztowne i też pojawiły się różne inne nieprzewidziane wydatki. Myślę, że taką najtańszą i najzdrowszą formą ucieczki przed czymś, co by można określić światło wstrętem, to jest ucieczka do ludzi, tak? W sensie po prostu ucieczka w jakieś swoje własne towarzystwo i w ludzkie interakcje, tak? To jest takie najlepsze antidotum. Z jednej strony najlepsze, a z drugiej strony najtańsze, no bo gdzieś tam takie, powiedzmy, materialistyczne hobby zawsze ma jakąś swoją cenę. Jak wspominałeś o tej ucieczce w Bieszczady, to tak wyobraziłem sobie taką scenę, jak właśnie cyborg raz do roku ucieka w Bieszczady, w sensie w góry, tak? I zachwyca się jakąś tam roślinnością, gwiazdami, tak, powiewami wiatru, tak, a tutaj w takiej odległości, powiedzmy, nie wiem, 5-10 metrów przechodzi jakiś dwóch nerdów i zaczynają pierdolić na temat składni Pythona i zaraz cię kurwa zepchnę z tej skały.
0: Ale to jest jak w tym starym dowcipie, nie? Co siedzi czterech nerdów przy piwie i cały czas o tych komputerach i nagle jeden się odzywa: ej chłopaki, porozmawiajmy o czymś normalnym, nie wiem, o dupach pogadajmy. No, mój komputer ostatnio jest do dupy.
1: A to ja znam wersję, że moja karta graficzna jest do dupy. Ten dowcip chyba ma wiele...
0: Wiadomo, do czego to zmierza. Natomiast też jest niestety zakorzenione w ludziach coś takiego, że jednak nawet jeżeli, nie wiem, dajmy na to sobie, wyjdą z pracy na piwo, no to w dalszym ciągu oni zabierają te prace na to piwo, tak? I to jest takie, wiesz, takie wręcz przeciwskuteczne, ponieważ takie podejście sprawia, że w pewnym momencie zauważasz: ej kurde, jak się wypoczywa, bo ja chyba już nie umiem. I miałem taki punkt w swoim życiu. Miałem taki punkt w swoim życiu, gdzie byłem po prostu tak zafiksowany na pewne rzeczy. To było tak mniej więcej na początku mojej kariery, gdzieś tak w okolicach drugiego roku. Gdzie faktycznie złapałem się na tym, że nieważne, czy wiesz, czy sobie gdzieś wyjechałem, tak, czy coś takiego, czy pojechałem sobie na koncert za granicę, czy coś takiego, zawsze gdzieś z tyłu głowy było: a jakby kurde tutaj zoptymalizować ten fragment kodu, nie? I wiesz, to jest takie bardzo niemiłe uczucie, w którym stwierdzasz, że nie wiesz, jak się wypoczywa, że zapomniałeś, że wiesz, że straciłeś tę taką dziecięcą umiejętność cieszenia się z tego, że pierdolniesz się na jakiejś łące, czy tam się pieprzniesz w śnieg i zaczniesz sobie robić orzełka i masz wyjebane na cały wszechświat. I zapominasz o tym. I blacha, kiedy ostatnio jebłeś się w śnieg i zrobiłeś orzełka? Bo ja robię co roku.
1: Kiedy ostatnio jebłem się w śnieg i zrobiłem orzełka? Wiesz co, miałem taką sytuację, że miałem ochotę, to był jakiś taki paskudny zimowy dzień, miałem ochotę kogoś zabić i to nie ja jebłem się w śnieg, to ktoś się jebnął w śnieg, ale chyba się wydobył z tego śniegu, znaczy się, mam nadzieję, nie wiem, bo nie widziałem tego.
0: Natomiast wiesz, rozumiesz do czego zmierzam, tak? Że,
1: tak, rozumiem, natomiast to niekoniecznie musimy sami, że tak powiem, rzucić się w te zaspy. Możemy rzucić kogoś. To tak. Też poprawia nastrój.
0: Tak, czasami warto penisem poruszyć ważny problem. I wiesz, i bardzo to widzę, może powiedzmy nie wśród rówieśników w branży, ale wśród osób odrobinkę młodszych u mnie w branży, tak, że sobie pracuję w jakiejś biedronce programistycznej, zarabia lepiej nawet niż ja. I są takie firmy, no nazywam to biedronką programistyczną, bo to nie ma dużej różnicy, czy przenosisz codziennie tonę palety z mlekiem, czy przenosisz codziennie tonę selectów do MySQL-a, tak? To naprawdę nie ma kompletnej różnicy, to jest tylko rząd wielkości, to jest położenie przecinka w twojej pensji, wiesz, i wyjeżdża gdzieś tam, kurde, do Kazachstanu, do kurwa Iranu, nie? Na wakacje, tutaj coś tam, nie? I wiesz, i wraca i kurde... Widać, jeszcze jest taki opalony, tak tylko okulary, takie wiesz, takie opalone okulary na twarzy, nie? Ale chłopaki, ale kurde, jak wchodziłem na Mount Everest i tam słuchajcie, w tym interfejsie, co tutaj jest, linia 147, jeżeli tutaj to zrobimy odrobinkę inaczej, to wtedy ten program będzie działał 4 razy szybciej i to dosłownie na podejściu do Mount Everest doszło to do mnie. No stary, naprawdę kurwa szacun, aleś się oderwał. No i to jest taki problem, tak, że w pewnym momencie w życiu każdego z nas dojdzie do jakiegoś przesunięcia wartości. Nie wiem, czy to będzie choroba, czy to będzie sytuacja, że będziesz miał dziecko w drodze, czy to będzie, nie wiem, jakaś po prostu sytuacja, która zmieni kompletnie twoje postrzeganie, to ci się zdarzy, to się zdarzy każdemu z was. I wtedy to, co umiesz, to, co w swoim życiu po prostu sobie wyspawałeś, nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia. Będzie miało znaczenie to, żebyś był w stanie się oderwać od tej swojej codzienności, ponieważ to, kim jesteś zawodowo, zostało przez ciebie nabyte. A taką fundamentalną wartość człowieczeństwa, no to gdzieś tam po drodze być może zgubiłeś, być może o niej zapomniałeś, no ale ona tutaj nie będzie miała zastosowania i ona tutaj ci absolutnie... Niczym nie pomoże. Także rozumiem, no można do czegoś takiego dojść, ale jak mówię, to jest widoczne wśród 20-paroletnich programistów, tak, z mojej branży. Natomiast jak patrzę na ludzi, wiesz, na ludzi, którzy mają nie mają 20 lat w dowodzie, tylko mają 20 lat doświadczenia, nie ma absolutnie ani jednego człowieka, ponieważ nie dożyliby tego punktu, gdyby postępowali do dnia dzisiejszego w ten sposób.
1: Ale ja myślę, że to jest gdzieś tam, w jakiś sposób ten taki ogólny syndrom zasadza się na każdej branży. Po czym można poznać na przykład osobę, która przez długi okres w swoim życiu, czasami przez wiele lat, pracowała w sprzedaży albo w handlu. Taka osoba jak wyjeżdża gdzieś na wakacje, tak? I na przykład, nie wiem, płaci za hotel, czy płaci za jedzenie, czy za cokolwiek, to potrafi niesamowicie się awanturować o obsługę klienta. I to o takie rzeczy, o które ty w ogóle nie miałbyś pretensji, tylko na przykład o to, że nie przyjmują jakichś tam specjalnych kart, a przecież to już jest standard, tak? To pani nie wie, że to już jest standard, tak? Że jakiś tam... że jakiś tam inny znany hotel już dawno wprowadził taką metodę płatności, a wyście jeszcze nie wprowadzili, no to kim jest dla was klient, tak? Więc to też jest takie, że właśnie... Że właśnie te maniery, nie wiem jakiego określenia tutaj nazwać, że te maniery z pracy przenoszą się gdzieś tam na nasz wypoczynek i po części nie dają nam spokoju. Ja nie wiem, czy to już nie można troszeczkę nazwać chorobą zawodową.
0: Znaczy, na podsumowanie nie, powiem, że... Nie chorobą zawodową, tylko pracoholizmem. Choroba zawodowa to jest, nie wiem, kaszel czy zapalenie płuc u nauczyciela, tak? Także to jest troszkę inna skala definicji. No ale kontynuuj.
1: No jak wydzierasz się na panią z recepcji w taki sposób, że na nią plujesz, no to nie wiem, czy nie można tego nazwać chorobą zawodową.
0: No dobra, no nieważne, nie kłóćmy się o definicję. To znaczy, wiesz, to czego się nauczyłem od ludzi starszych stażem w mojej branży, to jest to, że taką największą wartością, którą można sobie z czasem wykształcić, to jest mieć wyjebane. I dla im większej firmy pracuje, to takie wyjebanie ma coraz większą skalę, tak? I nie wiem, nawet jeżeli jesteś takim szeregowym klepaczem kodu i się nie wyrabiasz ze swoimi terminami, to jeżeli masz te 20-25 lat, to wtedy, o Jezu, nie wyrabiam się, muszę zostać 4 godziny w pracy, muszę później wrócić do domu. Ale jeżeli masz już 30-40 lat, to stwierdzisz, ej, mój menedżer dał dupy, bo źle to zaharmonogramował, to nie jest moja wina i jest 17, mam to w chuju i idę do domu, nie?
1: Tak, przy czym tutaj jakby co do tej pracy nad projektem, to się wypowiadać nie będę, bo się na tym nie znam. Natomiast tak z mojej perspektywy w kilku dużych firmach też pracowałem, widziałem, jak to wygląda, to powiem ci, że to takie... To, o czym mówisz, to, żeby mieć wyjebane, to w pewnym momencie staje się chorobą tej firmy. W sensie ilość osób, która ma wyjebane, zaczyna przyrastać bardzo, bardzo szybko i to czasami się kończy tym, że ni stąd, ni zowąd trzeba podziękować na przykład 50 osobom setce osób i te osoby są bardzo zdziwione, tak? Bo to są nierzadko osoby, które no, gdzieś tam rozsiadły się po swoich grzędach, tak? I myśleli, że to tak do końca życia już tak będzie, tak? Że ja do końca życia już tak będę robić to, co robiłem, będę przestawiać tą wajchę i tamte żetonki będą się sypać, no to nie ma tak lekko.
0: Tu chyba mówimy o dwóch różnych rzeczach, ponieważ jeżeli realizujesz swoją pracę w porządku, jeżeli się nie opierdzielasz w tych 8 godzinach, czy tam ile masz zapisane w umowie o pracę, jeżeli robisz swoją pracę uczciwie, a mimo to się nie wyrabiasz, ja mówię o takim przypadku, tak, że robisz to, co masz zapisane w umowie i nagle się okazuje, że musisz trzepać nadgodziny, żeby wyrobić swoją normę. To nie jest twoja wina. Zostałeś tutaj zatrudniony. Jeżeli wymagane byłoby, nie wiem, wdrożenie super nowych narzędzi, to ktoś ci to powinien powiedzieć, ponieważ masz nad sobą jakiegoś project managera czy jakiegoś kierownika, który powinien tutaj to wszystko jakoś zaplanować, dostosować, obliczyć, żeby to się wszystko opłacało. To nie było częścią twoich obowiązków, żeby tutaj nagle być specem od wszystkiego. I tym się naprawdę, im większa firma, im bardziej sprawna firma, tym bardziej widzę, że to wyjebanie, to takie zdrowe wyjebanie ma dużo większą skalę, tak? I po prostu robisz swoje, jesteś ekspertem w bardzo konkretnej dziedzinie. Jeżeli przez 20 lat będziesz, kurde, nie wiem jaki jest wyznacznik pracy spawacza, ale dajmy na to, że to będą metry ze spawanej blachy, tak? Czy tam metry spawu. I jeżeli przez 20 lat masz normę dzienną wyrobienia 60 metrów spawu i nagle przychodzi do ciebie koleś i mówi ci, że masz zrobić 80 metrów spawu, nie dając ci żadnych szkoleń, nie dając ci nowszej technologii, masz po prostu zrobić i tyle, tak? To i się przestajesz wyrabiać, bo ty robiłeś zawsze 60 metrów spawu. To czy to jest twoja wina, że się nie wyrabiasz, czy to jest wina człowieka, który ci to powiedział?
1: Wiesz co, to nie jest kwestia winy, to jest kwestia tego, znaczy ja nie wiem, jak to wygląda w twojej branży, ale to jest kwestia tego, że generalnie po jakimś tam czasie, czasami po roku, czasami po dwóch latach, czasami po trzech latach, te progi rosną i zasadniczo jak się nie rozwijasz, to się cofasz, to stoisz w miejscu. Znaczy to jest chociażby przykład tego, że w pewnych dawnych językach programowania, no już dzisiaj niewiele się robi i ci programiści gdzieś tam są uważani za żywe trupy, tak? No to są właśnie między innymi ci ludzie, którzy mają wyjebane. To nie znaczy, że dla tych ludzi pracy na rynku nie ma, ale jest jej coraz mniej i oni w którymś momencie obudzą się z ręką w nocniku, mimo tego, że cały czas dobrze robią, pod linijkę robią, tylko że mają wyjebane.
0: Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o przekwalifikowanie, to jest troszkę inna historia, bo jeżeli mówimy o starożytnych językach, to oni są wręcz tym bardziej wartościowi, tak samo jak wartościowi są ludzie, którzy znają starocerkiewnosłowiański lub potrafią czytać egipskie hieroglify. Tym bardziej, jeżeli by istniała cywilizacja, która tylko tymi hieroglifami się posługuje, no to wartość takiego człowieka na rynku pracy się spisuje zupełnie inaczej. Ale wiesz co, podam ci taki przykład dość świeży z mojego ostatniego przydziału, bo się odrobinkę ostatnio przekwalifikowałem. Wróciłem, można powiedzieć, do macierzy i zajmuję się ANSI C i piszę oprogramowanie na dekodery. I mamy ostatnią sytuację, że wprowadzamy nowe oprogramowanie. I mamy ileś tam dekoderów w sieci, które muszą gadać z naszym systemem wewnętrznym, z naszym backendem, który został dopracowany, zgrany z wymogami, które stawiała starsza wersja oprogramowania. Nowsza wersja oprogramowania wymaga czegoś odrobinkę innego. Wymaga tutaj dodatkowego parametru i tak dalej. To jest ANSI C. On nie bierze jeńców. Nie? Tutaj nie ma w ogóle miejsca na jakikolwiek błąd. On ci nie wybaczy absolutnie żadnej spacji, no może nie spacji, ale żadnego nawiasu, to też zły przykład, no ale żadnej gwiazdki źle postawionej. I problem jest w tym, że ta wersja oprogramowania, której jeszcze nie ma nikt na świecie, która jest jeszcze w testach i my taką testową wersję biblioteki dostaliśmy, no i my, i ona, kiedy gada z naszym backendem, ona nie przedstawia się w żaden sposób, że ona jest nowsza. Co więcej, ona wysyła informacje o tym, że o swojej wersji, ale wysyła informacje o tym, że jest starszą wersją. No i my do naszego dostawcy mówimy, ej, słuchajcie, chłopaki, musicie to poprawić. Oni mówią, że no, ale tego się nie da poprawić. No i tak teraz, że tak powiem, sytuacja wisi w powietrzu, no ale jeżeli oni tego nie poprawią, no to co my możemy zrobić, jeżeli błąd jest po tamtej stronie? Albo to poprawią, albo sobie zmienimy dostawcę bazowego oprogramowania. Proste. I nie będziemy tutaj się pocić i kombinować, żeby przerabiać jakieś biblioteki, jeżeli opieramy się na ich konkretnym rozwiązaniu.
1: Ale to ja myślę, że to tutaj chyba jedną kwestię, żeśmy pominęli taką zupełnie ogólną, że po prostu są różne firmy, tak? Że pewnie gdzieś tam na świecie, czy w ogóle na rynku istnieją też takie firmy, w których...
0: Grześku, jesteś?
1: Matko.
2: Dobry wieczór, jestem.
0: Ale coś dziwnego zabrzmiało na twoim wejściu, ale już jest doskonale. Dobra, blacha, kontynuuj.
1: Prawie mi się zwoje mózgowe spaliły. Grzegorz, pozdrawiam.
2: Dzień dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich państwa.
1: Chciałem powiedzieć tyle, Cyborg, że pewnie gdybyś się znalazł w jakiejś innej firmie, tak? Gdzieś tam, niekoniecznie w Polsce, ale na świecie, no to mógłby się znaleźć jakiś garniturek, który by stwierdził, nie, jednak, że tak powiem, no, będziemy spinać dupę, tak? I będziemy klepać to, co trzeba klepać, tak? Niezależnie od tego, że to powinien wykonać zewnętrzny dostawca. No,
0: z jednej strony prostu, tak, ale
1: to
0: moja...
1: po prostu tylko potwierdza, że w dobrym miejscu jesteś, tak? Co nie znaczy, że to tak w ogóle działa.
0: Znaczy, wiesz, w biedronkach programistycznych może i tak, ale ja postawiony przed taką sytuacją stwierdzam, że w dupie mam tę umowę na 40 tysięcy. Ja tego nie zamierzam robić, bo to nie jest mój obowiązek. Ja nie będę tutaj, równie dobrze możemy wymagać od maszynisty, żeby sprawdzał bilety, bo wtedy zaoszczędzimy na konduktorze. I niech on sprawdza bilety, kiedy nikt nie prowadzi pociągu. Da się? No da się, teoretycznie. Może znaleźć taki fragment, żeby sobie przelecieć po pociągu i sprawdzić bilety. Da się? No da się, ale jest kretyńskie.
2: To ja się może wypowiem, bo jestem w takiej sytuacji troszeczkę w rozkroku pomiędzy tymi dwoma podejściami. Bo tutaj zdecydowanie zgadzam się z tym, może nawet nie tyle z punktu widzenia pracownika, tylko z punktu widzenia firmy, jako firmy i efektywności procesu. Po to gdzieś tam w XIX czy którymś wieku wymyślono specjalizację i podział pracy, żeby wykorzystywać to cudzo.

0: sterzy i tak się to wszystko fajnie, fajnie już rozkłada. I jakby ten proces wytwórczy jest coraz lepszy, bo też właśnie ten jedna osoba nie ma już nagle, nie musi zrobić wszystkiego. I, ale to jest taka choroba wieku dziecięcego. Uważam, że jeżeli duża firma, która zatrudnia, która nie jest firmą 2-, 3-, 4-osobową, dalej się trzyma czegoś takiego, że ktoś musi umieć wszystko i robić wszystko, jest od wszystkiego, to coś jest nie tak. Bo w przypadku malutkiej, bardzo małej firmy, gdzie po prostu nie ma ludzi fizycznie do tego, żeby oddzielić te wszystkie role w procesie, no to siłą rzeczy tak to wygląda, tak? Ale jeżeli przy firmie, która ma powiedzmy kilkadziesiąt osób, wciąż jest tak, że jedna osoba jest od wszystkiego, to niestety będzie od niczego w krótkim czasie. Wiadomo, że w każdej firmie są tacy magicy, którzy zrobią wszystko. Może nie w każdej, ale w wielu firmach tacy magicy się zdarzają, którzy się podejmą każdego wyzwania, zrobią wszystko o każdej godzinie, porze, dnia i nocy. Ale to nie jest standard, tego nie powinno się wymagać, to po prostu jak się trafi w firmie taka osoba, no to super, tak, ale też nie powinno się tego jakoś tam bardzo nadużywać, bo to raczej taka osoba się po prostu szybko wypali i to nawet nie jest kwestia lat wypalenia u takiej osoby, tylko to czasem mogą być miesiące.
1: Znaczy tutaj jedną rzecz bym jednak zaznaczył, że jeżeli chodzi o awarię, to wtedy troszkę inaczej się do tego podchodzi. U mnie w firmie jest na przykład tak, że u mnie w dziale 4 najbardziej wykwalifikowanych bierze przydziały, bierze dyżury, bo no, taka branża, że jeżeli po prostu coś się wywali, to wtedy nie ma zmiłuj. Musisz to naprawić, bo od tego potem mogą iść różne konsekwencje. Też obsługujemy jakieś firmy biznesowe, które mają SLA, naprawę czegoś w ciągu 12 godzin, bez względu na to, czy to będzie majówka, czy Boże Narodzenie. No i ale jesteśmy za to dodatkowo opłacani i w takiej sytuacji przez ten jeden tydzień w miesiącu faktycznie jesteśmy tymi ludźmi od wszystkiego, ale tylko i wyłącznie, jeżeli to jest sytuacja absolutnie krytyczna, jeżeli od naszej akcji zależy po prostu istnienie, świadczenie usługi.
0: No tak, właśnie u mnie też podobnie jest, że mamy podpisywane umowy na to SLA i no, różnie to jest skonstruowane, tak z każdymi klientami, każdym klientem inaczej. Natomiast no jest tak, że faktycznie, jeżeli jest kryzys, no to wtedy nikt się nie zastanawia nad tym, co on najbardziej lubi, w czym się specjalizuje, jaka jest jego rola w projekcie, tylko po prostu no, ten, kto jest w stanie, ten ręce na pokład i jedziemy, tak? I tutaj no, są sytuacje, które mogą po prostu zaważyć o być albo nie być w firmie, jeżeli się trafi jakiś bardzo duży problem.
1: Czy nawet, wiesz, nawet tak troszkę spłycając to i wyciągając poza sytuację IT, wyobraźmy sobie, że autobus komunikacji miejskiej staje w płomieniach i jest mnóstwo ludzi poparzonych i tak dalej. I akurat przechodzi obok neurolog, to on nie może powiedzieć, że on się nie zajmuje tutaj ranami i tak dalej, tylko będzie po prostu pomagał zgodnie ze swoją wiedzą, bo jakąś wiedzę, która tutaj może się przydać, jest w stanie ją tutaj dać.
0: No dokładnie, ale to nie powinno być codziennością, że każdy robi wszystko, bo niestety firma nie jest w stanie funkcjonować. Tak jak mówię, no w przypadku firm 2-, 3-, 4-osobowych, takich firemek, tak, takich bardziej jeszcze, no, co o stopień wyżej niż bycie freelancerem, tak? No to czasami tak jest, że jest powiedzmy, nie wiem, z 2 deweloperów, którzy coś tam, nawet nie ma za bardzo miejsca na podział pomiędzy frontend a backend, są, wszyscy robią wszystko, tak? Ale jak już firma ma troszeczkę więcej tych ludzi, no to faktycznie gdzieś jakaś tam specjalizacja jest jak najbardziej wskazana, bo wtedy każdy może się rozwijać w swoim kierunku. Oczywiście, co bardzo ważne, ja na przykład u siebie to robię, żeby jednak było takie krzyżowe pokrycie umiejętnościami. Czyli żeby nie było sytuacji takiej, że jeden rodzaj umiejętności posiada tylko jedna osoba. Zawsze musi być pokrycie takie krzyżowe, żeby w razie czego można było się uzupełnić umiejętnościami. I co zrobiliśmy też takiego, że zespoły w zależności od projektu formują się same. Bardzo mocno idę w kierunku tego turkusowego modelu organizacji, którym się strasznie zajerałem i który bardzo fajnie działa, ale to trzeba też mieć takie troszeczkę bardziej, bym powiedział, oświecone podejście do wielu rzeczy.

0: Świetnie to działa, jak ma się zespół, powiedzmy, jak jest 2, 3, 4 osoby, to jeszcze ktoś tego nie widać, ale nagle się okazuje, jest 10, 15, więcej osób, nagle ma się taki schemat działania, samoorganizację, gdzie ludzie nie ma sztywnych działów, nie ma jakiejś tam hierarchii i tak dalej, po prostu są ludzie, którzy mają jakieś kompetencje, każdy posiada kompetencje w jakiejś dziedzinie i w zależności od tego, jakie są projekty, ludzie sami się samoorganizują w zespoły projektowe, bez odgórnie narzuconych składów i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajnie to działa, tylko pewnie zależy to też od ludzi, tak? Bo nie każdy umie pracować w takim trybie i pewnie nie każda specyfika firmy się do tego nada, tak? Natomiast w tym, co my robimy, to się całkiem fajnie sprawdza.
1: No, mów, Jacek.
2: Dobrze, panowie, wiecie co? Ja już będę się żegnał, bo wpływacie na takie wody, gdzie ja nawet pontonem sobie nie poradzę.
1: A ja to zaraz do górnictwa będę przechodził, chłopie, zostań.
2: No to może jeszcze ten, to może, może jeszcze wrócę, jak górnictwo będzie lepiej płatne niż IT, a z tego co wiem, to w chwili obecnej bankrutuje, przynajmniej w Polsce w jakiejś tam części. Więc to tyle ode mnie. Zostawiam ci Grzegorza. Myślę, że wspólnie coś napiszecie.
1: To na pewno.
2: Dla nowych istot humanoidalno-podobnych. Do usłyszenia.
1: To na pewno. Dzięki ci wielkie, Jacku. Do usłyszenia. Cześć. Tak, tutaj ta cecha to jest swego rodzaju dojrzałość pracownika, tak? Natomiast z drugiej strony też masz ludzi, którzy będą bardzo wykwalifikowani, którzy będą naprawdę pewni swoich umiejętności i którzy będą bardzo dobrze te umiejętności realizowali, którzy będą produkowali naprawdę całkiem fajne rzeczy, tylko że zwyczajnie będą potrzebowali tego, żeby mieć nad sobą jakiegoś kierownika. To wynika troszkę z charakteru, tak? Że robisz coś bardzo takiego swojego, konkretnego. No, i tutaj mi się przypomina, może nie nazwę go guru, tak? Natomiast jakiś czas temu do mojej firmy dołączył facet, który ma ponad 60 lat, który jest naprawdę fantastycznym programistą, który bardzo wiele mnie nauczył, takiego też życiowego podejścia, i który właśnie do nas przeszedł po pewnej aferze w firmie, bardzo poważnej firmie, bardzo dużej firmie, gdzie powiedziano mu, że ma zrobić sonar trójwymiarowy, napisać w C od zera na jakieś takie embednięte urządzenie, ma napisać sonar. No i napisał ten sonar, zajęło mu to 3 tygodnie. Kurde, po 3 tygodniach to ja może bym zrozumiał, na jakiej zasadzie działa sonar. No, on napisał prawie że kompletny projekt, po czym przyszedł do niego project manager i stwierdził: ej, wiesz co, Marek, ty tego sonaru nie rób, bo my jednak tutaj tego nie będziemy robić. To on się wkurwił i złożył wypowiedzenie umowy o pracę, bo no, zwyczajnie go to zabolało, tak? Natomiast jest to osoba, która posiada naprawdę niebotyczne skille i ja sobie nawet nie wyobrażam, że kiedykolwiek w swoim życiu to osiągnę, no ale pewnie po tych 20, 30, 40 latach w zawodzie może mi się uda. Natomiast on potrzebuje kierownika, on potrzebuje nad sobą kogoś, kto mu powie: ej, zrób to, to i to, i to ma działać tak, tak i tak, i on to zrobi. Choćbyś mu, kurde, kazał napisać zautomatyzowany karmnik dla wróbli, to on to zrobi. Tylko musisz mu powiedzieć, nie? I to wynika z charakteru człowieka. I dobrze jest, wiesz, dobrze jest też, żeby taka osoba zwyczajnie wiedziała, że ma taką potrzebę, żeby mieć kogoś nad sobą, żeby ci wskazać paluszkiem, co masz robić, i zwyczajnie zakomunikować to, tak? Bo wśród młodszych programistów bardzo często jest tak, że jeszcze nie do końca oni sami sobie zdają sprawę z tego, czego oczekują od życia i świata. No i to nie do końca się sprawdza tak, jak powinno.
0: Czyli masz rację, że jednak takim ideałem jest taka samoorganizacja i pełna wewnętrzna świadomość celu, jaki niesie ze sobą nasza praca, szczególnie w branży, gdzie wytwarza się pewien produkt, tak? Bo tutaj do tego jakby zmierzam, że jakby to nie jest tak, że u mnie w firmie programista, tak jak mówię, że jakaś tam biedronka, że każdy klepie ciągle to samo, tak? No bo jednak wytwarzamy jakieś produkty, Teraz troszeczkę mi się też działalność zmienia, zresztą o tym mieliśmy okazję trochę rozmawiać i ona się, ta druga część się bardzo dynamicznie rozwija. I mówię teraz, no, po 2-3 osoby miesięcznie praktycznie będę zatrudniał, bo po prostu się ta część bardzo mocno rozwija, ale no właśnie, mamy jakiś konkretny produkt do wytworzenia, mamy na to jakiś tam określony czas, no i przede wszystkim, żeby to ta sama organizacja mogła funkcjonować, no to ludzie muszą mieć jednak świadomość tego celu ostatecznego, celu, jakby to nie zabrzmiało, celu ostatecznego.
1: Ostatecznego rozwiązania.
0: Tak, ostateczne rozwiązanie kwestii projektowej.
1: 6 milionów linii kodu. 6 milionów linii kodu straciło życie w wyniku tego ostatecznego rozwiązania.
0: Bo to nie chodzi o to, bo właśnie chodzi o to, żeby w takim systemie pracować, no to nie można podchodzić do swojej pracy na zasadzie takiej, mam do napisania skrypt, tylko mam do wytworzenia, gdzieś tam na końcu jest jakiś produkt, który musi mieć taką i taką postać, musi użytkownikom dawać takie i takie konkretne funkcjonalności, mieć takie i takie cechy. I nawet jeżeli tymi swoimi zapracowanymi ręcami wyrobiłem 2 czy 3% tego projektu, to ta świadomość tego, co jest na końcu, jest bardzo ważna. Ja myślę, że w ogóle praca nad jakimś takim produktem finalnym, gdzie ma się na niego realny wpływ, też chyba daje pracownikom jakąś takie poczucie troszeczkę sensu tej pracy, bo gorzej jak ktoś ciągle klepie to samo i nie widzi za bardzo sensu, bo to jest takie dobre porównanie. No, czy się przenosi te tony paczek na magazynie w Biedronce, czy się przenosi tony tych selektów, to nie jest. No, po prostu i to pod dachem robisz, tylko to na stojąco, a to na siedząco. Tak?
1: No tak.
0: Jakiejś tam wielkiej różnicy nie ma w tego typu pracy i...
1: Znaczy, wiesz, tak jeszcze pijąc do tego twojego takiego, wiesz, holistycznego, całkowitego podejścia do projektu, jest to o tyle fajne, że jeżeli nie wiem, zbierasz sobie swój zespół projektowy i dajesz pomysł, nie? Dajesz jakiś taki abstrakcyjny pomysł typu, ej, słuchajcie, robimy tort weselny, nie? No i może się okazać, że na przykład ktoś tutaj jest zajebisty, jeżeli chodzi o ciasto biszkoptowe, nie? Ktoś inny naprawdę robi przepyszny lukier, a ktoś inny, tak wiesz, tak zajmuje się cukiernictwem, ale on to tak ma jakiś taki dryk artystyczny i on zajebiście potrafi udekorować tym lukrem, nie? I wtedy te osoby podnoszą łapkę, ty, a ja się zajmę tym kawałkiem, bo jednak ta praca, którą wykonujemy, jest w pewien sposób wtórna, tak? Że ktoś tam umie PHP, ktoś umie Basha, ktoś umie administrować, ktoś umie MySQL-a. Ale przykładowo wpada ci zlecenie, w którym musisz zaprojektować coś, co będzie, nie wiem, coś, co będzie na przykład analizowało obraz. I okazuje się, że jedna z tych osób gdzieś tam ma takiego swojego konika, jeszcze gdzieś tam ze studiów czy z dzieciństwa, gdzie uwielbia na ten właśnie mały fragment i ona sama ci podniesie łapkę, tak? Tylko musi to zauważyć, bo jeżeli nie będziesz miał takiej całości, tej całości, i tutaj bardziej do słuchaczy mówię niż do ciebie, bo to sobie z tego doskonale zdajesz sobie sprawę, jeżeli będzie widziała całość tego projektu, to wtedy będzie w stanie zauważyć coś, z czego ty nawet jako menedżer być może nie zauważysz, bo nie masz dostatecznej wiedzy, że ten kawałek układanki jest zajebiście ważny, a to jest jego, kurde, to jest jego pasja, on się na tym zna, on to robi w World of Warcraft i on bardzo chętnie przeniesie te swoje umiejętności do naszego projektu.
0: A właśnie miałem taką sytuację teraz we wtorek, bo mieliśmy pierwszy sprint nowego dużego projektu, który jest rozpisany na pół roku, może nawet dłużej, i faktycznie będzie nad nim pracować 7-8 osób. I faktycznie osoba, która przyszła do nas i ma się zajmować aplikacjami mobilnymi, i nagle się okazało, że gdzieś tam przed pierwszym projektem, który miał rozpocząć typowo mobilny, wymagałem od niego, żeby na początku stworzył prototyp tego, zanim przejdzie do realizacji aplikacji, i po prostu tworzył ten prototyp w Sketchu. Bo chciałem, żeby on, bardzo mi zależy na tym, żeby ktoś, kto coś robi, żeby od początku wiedział, jaki jest cel, bo łatwiej jest też skorygować pewne rzeczy na prototypie, niż potem rozgrzebywać aplikację, bo może coś źle zrozumiał. A specyfikacja taka opisowa, czy zawierająca jakieś tam diagramy w BPMN-ie czy UML-u, ona nie zawsze jest do końca tym, co finalnie ma wyjść. A jak się ma prototyp jakiś klikalny na dodatek, no to jest często jak przynajmniej po tej frontowej stronie, to jest podążanie jak po sznurku. No i on zaczął robić taki prototyp, jeden, drugi, gdzieś tam złapał troszeczkę tego bakcyla prototypowego i nagle coś, jakiś tam wycinek rzeczy zupełnie niezwiązanej z mobilnymi rzeczami, jakieś dwie, trzy osoby inne by się miały robić to zadanie, on się ich pyta, czy potrzebują, on im chętnie zrobi prototyp do tego, tak? Bo już tak się w tym trochę nakręcił, tak, że nagle się okazuje, że osoba, która miała być tylko do rzeczy mobilnych, miała programistą programować rzeczy mobilne, nagle się okazuje, że on gdzieś tam odkrył w sobie jakiś tam dryk, talent do projektowania jakiejś tam użyteczności dla użytkownika, tworzenia prototypów i tak dalej. I to jest dla mnie bardzo cenny pracownik, bo on będzie mógł nadawać, bo już czuję, że on w jakiś tam sposób będzie w stanie nadawać kształt projektom, nie tylko w tym swoim małym wycinku, ale również tak ogólnie. I to właśnie to jest to, co mówisz, że ktoś gdzieś tam odnalazł coś, co nawet nie jest, on nawet nie był zatrudniony po to, żeby to robić, tak? Ale nagle się okazało, że całkiem fajnie mu to idzie, on to lubi i on jest w stanie jakąś wartość dodaną dorzucić do całego projektu, która nie była w ogóle przewidziana.
1: No dokładnie. To co, to może tutaj postawimy dużą kropę i sobie w tym miejscu na dzisiaj zakończymy.
0: No dobra, no to ja się żegnam, dzięki wielkie.
1: Okej, dzięki wielkie i do usłyszenia, cześć, a ja się również z wami żegnam. Nie wiem jak dzisiaj czasy ostateczne, pewnie będą, bo się krawiec tutaj na Skype'ie pojawił, może zaraz mi napisze czy będą czy nie, to jeszcze zapowiem. Ja wracam do codziennego trybu, także spodziewajcie się mnie zarówno w piątki jak i w nocnym Marku. Mam bardzo dużo świata do obrażenia i no, także ogromnie dziękuję za wszelkie wyrazy wsparcia. Naprawdę bardzo budujące i to tak naprawdę od serca mówię, słuchajcie, bardzo miłe z waszej strony każde słowo, które w tych trudnych czasach do mnie dotarło. Fajnie, naprawdę fajnie, że jesteście, naprawdę fajnie i cieszę się, że mogę do was wrócić, cieszę się, że mogę z wami po raz kolejny porozmawiać, także wróciłem, moi drodzy! I nie zabraknie już mnie, nie w najbliższym czasie nie spodziewam się kolejnych problemów. Dzięki raz jeszcze za wszelkie wsparcie, za wszelkie ciepłe słowo i raz jeszcze pozdrawiam tego szanownego słuchacza, który klepał za mnie zdrowaśki, naprawdę bardzo wiele to dla mnie znaczy. Dzięki wielkie, moi drodzy. O północy, czasy ostateczne, dzisiaj magia, także bierzcie swoje tabliczki Ouija. Dzisiaj będziemy wywoływać duchy, dzisiaj będziemy czytać w myślach, dzisiaj będziemy przynosić przedmioty i niech ktoś mi powie, słuchajcie, w jaki sposób kota zmusić, żeby jak mu daję wątróbkę, bo ostatnio kupiłem drobiową wątróbkę, żeby on nie wynosił tego, kurde, ze swojej miski i nie rozpierdzielał tego po całej chałupie, bo teraz mam wątróbkę absolutnie wszędzie. Także już za godzinkę, krawiec, czasy ostateczne i magia, a ja się z wami żegnam, a na zakończenie jedyna maść jamy mamy, moi drodzy. Do usłyszenia. Cześć.

Witam was serdecznie w ten piątkowy wieczór. Dziś czasy ostateczne. Wyjątkowo, zawsze są luźne gadki już od dłuższego czasu. Czasy ostateczne odeszły na bok na jakiś czas, ale postanowiłem jednak zrobić bardziej konkretną, taką tematyczną audycję. Może zachęciło mnie trochę to, że tak dobrze oceniacie audycję Błażeja, Potrzeby, czy Jacka, czy Bajtitera, no bo stałem się takim trochę radiowym wyrzutkiem. Niedługo mnie na taczkach chyba wywieziecie. Pijak, taki radiowy bolek. Radiowy bolek w różnych radiach nadawał, nachlał się, pieniądze zgarnął i coś tam bełkocze, niezrozumiale. No, a inni się starają. Niewiele z tego mają. Fajne audycje robią. No, to się czuję trochę taki zachęcony do tego, żeby właśnie ponadawać bardziej tematyczne audycje. Przyznam, że dzisiejszy temat, czyli przemiany ustrojowe, okrągły stół, to jak poszły te właśnie zmiany, te reformy, udział agentury w tym wszystkim, to jest tak potężny temat, to jest temat rzeka. Powstało sporo książek opisujących dawne wydarzenia i przyznam, że nieco mnie to przerosło, być może. Mam sporo notatek, wiele stron notatek przygotowanych na dzisiaj, ale to właściwie nie są moje czasy. No, ja wtedy byłem dzieciakiem. Pamiętam oczywiście kupowanie na kartki, pamiętam zainteresowanie dorosłych tym, co się aktualnie dzieje. Wszyscy to oglądali. No, ja w tamtym czasie wolałem bajki i komiksy, i gry. Chyba nadal wolę bajki, gry, komiksy. No, to są ciężkie tematy, ale myślę, że bardzo ważne, bo właściwie to, jak potoczyły się te wydarzenia z naszej współczesnej historii, tak ważne, to są najważniejsze rzeczy chyba, które decydowały o tym, w jakim kraju dziś żyjemy, więc warto o tym mówić, zdecydowanie warto. I liczę też na wasze głosy, oczywiście, audycja jak zwykle na żywca. Będzie o tym, co poprzedzało okrągły stół, czyli negocjacje władzy z opozycją, to znaczy negocjacje, bardziej sfinalizowanie pewnych wcześniej ustalonych rzeczy, jak się okazuje, rozmów w willi Kiszczaka w Magdalence. To bardziej taki teatr dla gojów, jak to się mówi współcześnie, popularnie teatr dla gojów. No, co tak sugeruje

0: też, kto tam mógł być zamieszany w to wszystko też. No ale już zostawmy może takie tematy. Skupmy się na czym innym. A pamiętam w sumie właśnie jak Michnik i jego środowisko, środowisko Gazety Wyborczej, no do dziś pewnie opisują to jako cud, po prostu cud polityczny XX wieku, tak jakby nastąpiło wręcz jakieś mistyczne zjawisko. No i to oczywiście jest bardzo nieuczciwe. Nie stawia takiego Michnika w dobrym świetle, bo no, to nie jest głupi człowiek, to jest bardzo inteligentny człowiek. No i opisywanie tego w taki sposób, że to się jakiś cud nagle stał i komuniści pokojowo ustąpili, oddali władzę i tyle. No to, to jest właściwie propaganda, której nie powstydziliby się komuniści, tylko taka propaganda trochę w inną mańkę. No i też właśnie pamiętam, że kiedyś w ogóle nie rozumiałem, czemu się ludzie tego Michnika tak czepiają. Co on tak ludziom zrobił, ten Michnik? I czemu tak niektórzy nienawidzą tej Gazety Wyborczej? Zrozumiałem to, zrozumienie tego zajęło właściwie lata. No, nigdy się nie interesowałem aż tak bardzo polityką, historią, ale jakoś tam powolutku zaczynałem rozumieć, skąd ta niechęć. To z ust właśnie Michnika padały takie stwierdzenia, że gdyby nie okrągły stół, to skazani bylibyśmy na to, co spotkało Rumunię na przykład, gdzie Securitate dokonało właściwie zamachu na obywateli, tam strzelano do ludzi, mordowano. Władza się bardzo opierała. No i tam straszne się rzeczy działo, ale to jest oczywiście pieprzenie, bo taka Rumunia to była raczej wyjątkiem. Inne kraje bloku wschodniego sobie poradziły o wiele lepiej. No i dziś właściwie w świadomości Polaków funkcjonują dwie legendy. Czarna i biała legenda tego okrągłego stołu, Solidarności. I różne strony przekazują tą historię w bardzo taki często przejaskrawiony sposób, dosyć jednostronny. Brakuje pewnego wyważenia tutaj. Chociaż nie wiem, czy w tym przypadku akurat jest potrzebne jakieś szukanie środka, jakieś, nie wiem, w ramach, nie wiem czego, poprawności politycznej jakiejś, doszukiwanie się w tym, że i ci mają rację, i ci mają rację, to nie zupełnie tam, to jest bardzo taka historia właśnie skrajna. Niektóre sytuacje, które braliśmy za teorie spiskowe, okazały się prawdą. Mordowani byli ludzie przed samym okrągłym stołem, wielu księży na przykład, no właśnie tych, którzy mogli to pociągnąć w inną stronę, w stronę taką, która by szła pod prąd wcześniejszym ustaleniom właśnie w Magdalence czy w willi Kiszczaka. No i tak, to myślę, że księża byli takimi ludźmi, którzy mogli zmienić. Więc tak to wygląda. Będę się starał temat przedstawić obiektywnie, chociaż to nie jest takie proste czasami, bo tutaj emocje wchodzą w grę. Liczę też, że poprawicie mnie, jeśli z czymś się pomylę, bo to naprawdę jest kawał wiedzy. Starałem się słuchać różnych nagrań, trochę czytałem, no i nadal mam dziury w głowie spore, no ale liczę, że znajdą się tacy, którzy coś dopowiedzą, uzupełnią albo mnie poprawią. Wszystko jest strasznie skomplikowane. No, okrągły stół, to co to w ogóle jest? No, tak się określa negocjacje, które odbyły się w roku 1989 między władzami PRL a demokratyczną opozycją. I uczestniczył też, o czym warto wspomnieć, w tym wszystkim Kościół katolicki, który zresztą już wcześniej, no kiedyś Kościół całkiem dobrą robotę robił. Bywało tak, że robił dobrą robotę, bo na przykład upominali się o więźniów politycznych, żeby ich uwolnić, negocjowali z władzą. No, tym powinien być Kościół katolicki, wtedy może miałby mój większy szacunek, ale niestety trochę to wszystko zaprzepaścił. No i moim zdaniem nie jest już tym, czym kiedyś był, chociaż wśród księży było też wielu tajnych współpracowników, i tak dalej, i donosicieli, no donosicieli tym bardziej obrzydliwych, że no, jest ta tajemnica spowiedzi, to jest sprzeniewierzenie się nie tylko pewnym standardom moralnym, ale też pewnym standardom kościelnym, więc no różnie to bywało. W tamtym czasie w ogóle podjęcie rozmów, Takie wydarzenie, gdzie rozmawiają ze sobą komuniści, komunistyczna władza z opozycją, która chce coś zmienić i negocjują, to w tamtym czasie był ewenement. I tylko właśnie pytanie, na ile to było prawdziwe, ile w tym było teatru, ile w tym było udawania, ile było rozmów tajnych. No, dziś już wiemy, że było dużo takich samych spotkań w Magdalence, gdzie właściwie no tak w dużej mierze samozwańcza opozycja, bo ten ruch solidarnościowy się dzielił na różne odłamy i to wcale tak nie jest, że ci, którzy rozmawiali tam w Magdalence z generałem Kiszczakiem, jak Wałęsa, Geremek czy tam Michnik, to oni byli tak uznani za takich autentycznych ludzi, którzy reprezentowali społeczeństwo, to raczej no, tacy samozwańcy w dużej mierze, którzy wznosili sobie tam toasty, pili tam, litry wody się lały i... No ale o tym troszkę później. No i dość oczywiste powinno być dla wszystkich, że to nie był jakiś, że to nie była nagła akcja, ten okrągły stół, jakiś zryw, zaskoczenie, czy coś się tutaj nagle wydarzyło, absolutnie. Do 1989 roku w Polsce władzę sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR, do którego bardzo wielu ludzi należało, ale to było tak, że niektórzy po prostu należeli i sobie tam należeli, no i wiele nie robili. No ale byli też i tacy, którzy bardzo dużo tam znaczyli, robili. No pierwszym sekretarzem w ogóle był oczywiście generał Jaruzelski, to najważniejsza tam osoba, no a potem to już tak coraz niżej, no potem, no chodzi o to, że hierarchia pewna, a na samym dole byli ludzie, którzy niekoniecznie coś wielkiego złego tam zrobili, no ale można też i potępiać za samą przynależność, no ale to jakieś miliony ludzi w ogóle tam należały. Nie pamiętam dokładnie statystyk, ale bardzo wielu Polaków należało. Chociaż myślę, że nie powinno się tak łatwo wrzucać do jednego worka wszystkich. Mimo wszystko, mimo że no to coś niefajnego bardzo, nie? Trzeba pamiętać, że w Związku Radzieckim już w roku 85 trwała pierestrojka, czyli reformowanie systemu. A plany takiej reformy powstawały już w roku 83. Więc wiadomo, że rozmowy na temat przemian ustrojowych z towarzyszami z Polski trwały o wiele wcześniej niż tam 88 czy 89. Już było takie przygotowywanie się. A to są bardzo poważne sprawy, bo tu chodzi o wyprowadzenie wojsk z terenu Polski, kwestie związane z bazami wojskowymi. Bazy wojskowe to jest ogromny majątek, który nie zawsze można sobie jakoś tam spakować do walizki. I sobie to zabrać, więc wiadomo, że będą też rozmowy o tym, co z tym zrobić, będzie negocjacja pewnych rekompensat za zostawione cenne rzeczy, różne wojskowe, likwidacja sprzętu wojskowego, jakichś starych czołgów, to wszystko, to nie są rzeczy, które się na łapu-capu robi, tylko to się wiele lat wcześniej wszystko ustala. I no, a inna rzecz to rozmowy na temat tego, jak utrzymać strefę wpływu jakąś, jak na tym wszystkim wejść, jak przygotować sobie przede wszystkim miękkie lądowanie. I też dużym uproszczeniem jest, bo często się, szczególnie mówiąc o teoriach spiskowych, przedstawia się wszystko tak, jakby służby specjalne w ogóle na wszystkim trzymały łapę, wszystkim sterowały. W dużej mierze tak jest. Oczywiście służby to jest bardzo duży wpływ na wszystko, ale też już wtedy w Związku Radzieckim zamawiano pewne takie ekspertyzy, kiedy się szykowano do zmian ustrojowych i tworzono takie, jakby to powiedzieć, no, zamawiano pewne takie opracowania na temat tego, w którym to kierunku może pójść i co tu z tą Polską zrobić. I nie tylko agentura, w tamtym czasie w ogóle sprawowanie władzy za pomocą silnego wojska na danym terenie, które tam będzie sobie siedziało, trzymało za mordę, to już był trochę anachronizm i myślano już nieco w inny sposób. Komuniści zauważyli, że to się nie do końca sprawdza, że są jeszcze inne metody, że można na przykład wykorzystać zależność Polski od dostaw gazu. To bardzo ważne. I tego się trzymano. No tak w sumie przez długi czas było i nie wiem, chyba dalej jest, tak? Że duraczenie, jak to mawia Michalkiewicz, też ma dużą siłę, że można się ustawiać, dogadywać. To już troszkę taka zmiana kierunku. Czy załączysz materiały źródłowe, skąd czerpałem? Tomisiu, no nie za bardzo, wiesz, tego tam troszkę było i tak, no... nie miałem tak dużo czasu i gdybym wszystko tak notował, to musiałbym audycję na za tydzień przesunąć. To też jest jakaś praca, notowanie wszystkich źródeł, wiesz, więc trochę ciężko z tymi źródłami. Ale jak chcecie, to potem już na luźniejszej rozmowie mogę wam rzucić trochę linków jakiś, gdzie dużo się więcej prawdopodobnie dowiecie niż ode mnie. Ja bardziej tworzę takie tło, dzielę się swoimi refleksjami, bardzo ogólnie opisuję sytuację i zachęcam do późniejszej, no za chwilę, może za jakiś czas zaczniemy sobie rozmawiać na te tematy, jeśli ktoś będzie chętny. Ale są ludzie, którzy się tym po prostu interesują od lat, którzy przeczytali wiele książek i mogę wam potem coś polecić. No i co? I centrala sobie już zamawia ekspertyzy wiele lat wcześniej, co tu z tą Polską zrobić. Przygotowują się komuniści. Ogólnie do jakoś właśnie do zakończenia pewnego etapu z tymi krajami bloku wschodniego, w tym z Polską. Też na pewno wspomnę o ustawie Wilczka, która jest tak często chwalona przez niektórych wolnorynkowców. Faktycznie to jest taka ustawa, która teoretycznie na bardzo wiele pozwala. To jest bardzo liberalna, wolnorynkowa ustawa. Żadnych prawie koncesji. Tam jest wymienione 11 przypadków, kiedy są potrzebne koncesje i to są takie dość oczywiste rzeczy typu produkcja trucizn, materiałów wybuchowych. Ale z tą ustawą Wilczka powiem wam, że też to trochę inaczej wygląda, jak się zagłębimy. No ale to też do tego przejdę za moment. I ta ustawa była wprowadzona dopiero właśnie po okrągłym stole, ale powstała wcześniej, bo w 1988, 23 grudnia, czyli kilka miesięcy przed okrągłym stołem, a przymiarki to jest o wiele wcześniej, myślę. I za taki moment, kiedy władza komunistyczna zaczęła przygotowywać się do przejścia z gospodarki socjalistycznej, centralnie sterowanej, na wolnorynkową, to jest spotkanie w 1985 roku generała Jaruzelskiego z Davidem Rockefellerem. Jako reprezentantem światowej finansjery, biznesu, no a zdaniem niektórych z osobą, jedną z tych osób, które rządzą światem. Tak niektórzy uważają, więc to poważne rozmowy. To w ogóle było ciekawe spotkanie. I też tutaj jest dość oczywiste, że jeśli Jaruzelski w 85 decyduje się na spotkanie z Rockefellerem, to nie robi tego na własną rękę, pokryjomu, z własnej woli, czy cokolwiek w tym stylu, tylko konsultuje to z centralą, no, w Moskwie, i służy to konkretnym celom, głębszym, szerszym, i jakie stawiają przed sobą komuniści. Jaka ustawa? Ustawa Wilczka, Złoty Bażancie. Tak, także no, spotkanie towarzysza generała z Davidem Rockefellerem w Nowym Jorku na Manhattanie to też nie jest taki do końca jasny temat, ale dziś już wiemy trochę więcej. Nowy Jork, godzina 11:30, Manhattan, ulice Manhattanu, i policja blokuje jakąś wąską, jednokierunkową dróżkę i jedzie sobie kolumna samochodów z polskimi dygnitarzami, z których najważniejszym jest oczywiście dyktator PRL-u, generał Wojciech Jaruzelski, spocznij, pierwszy sekretarz PZPR, wróg demokracji. Spotykają się dwa światy w sumie i podają sobie ręce. Człowiek uważany przez ekipę Reagana za właśnie no, symbol zamordyzmu, wróg, taki wróg publiczny numer jeden trochę, jeden z symboli komunizmu, i biznesmen David Rockefeller, światowa finansjera, i podają sobie rękę. Bardzo ciekawe spotkanie. W ogóle ludzie, którzy tam byli, tłumacze, tam no, takie najważniejsze spotkanie, o którym nie wiemy wiele, to się odbyło na najwyższym tam piętrze, gdzie było za oknem widać piękne widoki na Manhattan, ale tam byli obecni tylko tłumacz czy tłumaczka. Potem dołączył Zbigniew Brzeziński, były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych zresztą, i to najważniejsze spotkanie, o którym wiemy mniej trochę, trwało aż 105 minut, więc to były już konkretne jakieś rozmowy, ale były też takie tam wizyty w jakiejś galerii należącej do Rockefellera, gdzie okazało się, że Jaruzelski nie jest jakimś tam komunistycznym głupkiem, tylko no, tak człowiekiem na poziomie, z którym można sobie pogadać o sztuce. W ogóle on tam się zrobił dobre wrażenie, tak czytałem, że był otwarty, serdeczny i w ogóle tam i sobie te dzieła sztuki oglądali, i Rockefeller sam zszedł po Jaruzelskiego, co wywołało trochę zdziwienie nawet tam ludzi. I no bo to było nietypowe, że sam David Rockefeller wychodzi, wita się, potem odprowadza tego generała, więc to sugeruje, że to były poważne rozmowy, bardzo. I czego mogły dotyczyć? No na przykład funduszu rolnego, to są te informacje, które znamy, czyli takiego planowania zakupu maszyn rolniczych dla polskich prywatnych rolników, gospodarstw. No w 86 rok później jakoś ten pomysł upadł, bo się okazało, że komuchy jak zwykle próbowały tam rozkraść ten hajs. no to jest niestety cecha ustroju komunistycznego, że bardzo dużo się marnuje, zostaje gdzieś tam ukradzione przez służby, ginie gdzieś w tajemniczych okolicznościach i tak w wielu przypadkach było.
1: O!
0: Donejcik. Tuwumba. Tuwumba, dzięki Tuwumba. Sorry, że tak trochę skopałem ostatnią audycję. Napity. Startowy donate, 25 zł. Uch. Czuję dreszcze i proszę o jeszcze. Były też rozmowy o amerykańskim embargo, które miało przynieść olbrzymie straty Polsce, no bo Polska wtedy była w takiej sytuacji, no, Polska Republika Ludowa była w takiej sytuacji, że niespłacane były długi, które zaciągnął Gierek, bo cierpieliśmy na brak dewiz, nie mieliśmy po prostu dolarów do spłaty tego długu, złotówek to tam nikt nie chciał, nie? No i wiecie, jest problem, jak tu dolary zdobyć, nie? No i dodatkowo jeszcze embargo, różne restrykcje wprowadzane przez Amerykanów bardzo dodatkowo jeszcze dały w dupę. Były też, okazało się w ogóle, że Rockefeller bardzo się koncentruje na finansowych sprawach, bo kiedy na przykład zeszło na sprawy związane z uwalnianiem więźniów politycznych, PRL, właśnie o stronie kościelnej, to Rockefeller szybko zmienił temat na sprawy związane z tym, na sprawy związane z finansami. Tak, lektor wyłączony, ale czytam wszystkie donaty. No, jeśli to wam nie wystarczy, no to trudno. Nie chciałbym, żeby mnie tutaj lektor co chwilę zagłuszał. Co chwilę, to chciałbym co chwilę. Kurde. Nie, po prostu już teraz nie będę tego tam przyłączał. Może faktycznie mógłbym włączyć, ale no trudno. Najwyżej nie dostanę już żadnego donata, bo Iwona nie czyta, to przykro mi. Ale myślę, że chyba większość po coś innego przyszła, niż żeby sobie Iwony posłuchać i wystarczy wam mój głos zamiast Iwony. No, chyba, że jesteście na poziomie widzów Majora Suchodolskiego i Kononowicza i takie rzeczy was kręcą. Napiwek za niski współczynnik szurania. Przygotowanko? No, potrzeba. Aż mi głupio. To potrzeba. Słuchaj, to wiesz, to ja ci 3 złote wpłacam, a ty mi tutaj 25? To potem będę się czuł skrępowany troszkę. Ale to nie, już tak mówię serio, to nie pierwszy raz, kiedy potrzeba tutaj mnie dofinansowuje. Chyba to zaraz będzie, że więcej donatów mi wysyła niż sama tutaj z radyjka. To jakaś dziwna sytuacja się zrobi. No ale jak go stać, to ja przyjmuję z otwartymi rękami. No i co? I okazało się, że właśnie Rockefeller nie chce za bardzo gadać o politycznych sprawach, o ideologicznych, bardziej się koncentruje na interesach. A Jaruzelski, warto wspomnieć, że zafundował taką trochę patetyczną, teatralną scenę w pewnym momencie podczas tego spotkania, no już tego jawnego bardziej spotkania. Pokazał ręką towarzysz generał, wskazał za oknem na panoramę Manhattanu i rzekł: jesteście szczęśliwym narodem. Na to wspaniałe miasto nigdy nie spadła ani jedna bomba. Praca wielu pokoleń pomnażała wasz majątek. Chciałbym, aby za kilkadziesiąt lat można było z najwyższego budynku Warszawy zobaczyć choć w części podobny obraz. Tak, takie wygłosił przemówionko. A czego dotyczyła rozmowa w tej części mniej jawnej Jaruzelskiego z jednym z najbogatszych ludzi świata? Chodziło najprawdopodobniej o związanie polskiej gospodarki z kapitałem i wpływami rodziny, z aktywami rodziny Rockefellerów. I to było tak swego rodzaju podpisanie cyrografu, właśnie trochę zaprzedanie wolności gospodarczej na rzecz pewnego dyktatu korporacji, za co pewnie zapłaciliśmy my wszyscy cenę, a nagrodą dla generała za taki układ była doraźna pomoc finansowa i sprawowanie i zapewnienie nietykalności. Potem się okazało, że faktycznie Jaruzelski miał tą nietykalność. Tak można powiedzieć, bo no, przypominam, że towarzysz generał, generał ostatecznie nie odpowiedział ani za stan wojenny, jakieś tam symboliczne były jakieś procesy pokazowe, nic z tego nie wyszło. Zmarł sobie w spokoju, co ciekawe, jako katolik. Taka śmieszna trochę sytuacja. I myślę, że najbogatsi ludzie na świecie potrafią użyć swoich wpływów, żeby zapewnić komuś nietykalność. Tym bardziej, że niewymieniona ekipa post-PRL-owskich sędziów, wystarczyło im powiedzieć, słuchajcie, dziś się biorą tu za generała, za innych, a jutro wezmą się za was, więc dajcie spokój tutaj z jakimś wydawaniem wyroku, widzicie, rozumicie, a na zachętę kaczing, kaczing. No i tutaj i poszło parę kaczing, tu już mogły wpływy Rockefellera też jeszcze się przyczynić, że nie tylko kwestia Jaruzelskiego, dużo innych spraw, afer nie zostało sprawiedliwie osądzonych, czy to afera Foz, matka wszystkich afer, o której też chciałbym wspomnieć. Więc dało się to, myślę, jak najbardziej załatwić. No tak, więc krótko mówiąc, spotkanie Jaruzela i Rockefellera to takie podpisanie właśnie cyrografu między upadającym i przeżywającym kryzys PRL-em ze światową finansjerą. I wolny rynek, który pojawił się, który zaczął się pojawiać jeszcze przed przemianami ustrojowymi, to był takim polem manewru raz dla amerykańskiego kapitału. Zresztą Amerykanie dofinansowywali Solidarność. Wiadomo, że takie rzeczy się nie dzieją tak zupełnie bezinteresownie. Zawsze jak ktoś pomaga, to może my Polacy mamy czasami takie przeświadczenie, że ktoś coś robi ideologicznie, chce w dobrej sprawie, ma misję. Nie, to w gruncie rzeczy najczęściej się kończy jakimiś układami. No, każdy chce coś mieć z tego, że pomógł, że zainwestował. Tylko że Amerykanie bardziej inwestowali w ten obóz wałęsowy, wałęsiarski zawsze i tego się trzymali. I też no, ten, to można powiedzieć, no, obóz jaruzelsko-bolkowo-kiszczakowo, tutaj mieli pewne gwarancje. To nie była grupa biedaków z misją, prawda, jak jakieś tam gwiazdy, które się nie załapały, czy i inni bardziej, i bardziej chyba prawi, no nie chyba, tylko bardziej prawi ludzie, którzy chcieli faktycznie zmieniać kraj, niekoniecznie widzieli Jaruzelskiego potem jako prezydenta. No takie były ustalenia. Jaruzelski, przypominam, był jeszcze przez jakiś czas prezydentem. Właśnie taka była umowa. Miał być takim gwarantem tego, że zostanie zachowany pewien porządek rzeczy. A później ten wolny rynek, wprowadzany stopniowo, stał się okazją do zdobycia olbrzymich fortun dla ludzi upadającego systemu na uwłaszczeniu się na tym upadającym systemie, na rozkradnięciu dużej części majątku właśnie przez aferę FOS, ale też przez ten pseudowolny rynek. Krótko mówiąc, ustawa Wilczka była wprowadzona, ona była zniesiona po 2000 roku, była przez jakieś 10 lat około. To był czas właśnie, żeby sobie ludzie służb, dygnitarze, PRL-owcy pozakładali banki, pozakładali fabryki, czy to kantory, trzeba było zdobyć oczywiście do prowadzenia takich kantorów zagraniczną walutę, rzecz jasna. No ale no, widzicie, to był czas taki, żeby sobie właśnie przebranżowili się ci dygnitarze, ludzie dawnego systemu, żeby sobie pozakładali najlepsze możliwe interesy, bo no, ciężko wyobrazić sobie lepszy interes niż bank, niż kantor. No, a załóżcie sobie dzisiaj, tak? Takie. To było na pewien czas, żeby dać po prostu wolną rękę rynku, ale temu, komu trzeba. Wcześniej były, no, te początki właśnie wprowadzania gospodarki wolnorynkowej w Polsce, to jest eksperyment Słupski. Właśnie, możecie sobie coś więcej tam wyszukać, nie? No, to stopniowo było wprowadzane. Ale na razie się jeszcze cofnijmy do początku lat 80. do kryzysu spowodowanego brakiem dewiz, o czym wspominałem. To chodziło właśnie o spłacanie długów zaciągniętych przez Gierka w obcej walucie. No a tej waluty nie ma, nie? W ogóle był do 89 był zakaz przewalutowywania sobie złotówek na dolary. Zajmowali się tym tak zwani cinkciarze, którzy byli związani ze służbami też mocno. I rok 83. Jaruzelski wprowadza możliwość zakładania spółek joint venture. Polegało to na tym, że Polak mógł założyć spółkę z kimś z zagranicy, najlepiej z kimś pochodzenia polskiego, ale potrzebna była zgoda władz, ci ludzie z zagranicy byli weryfikowani przez służby specjalne, głównie wojskowe służby informacyjne, chociaż WSI, to był chyba wywiad wojskowy wtedy, tak? WSI to powstało chyba po właśnie zaraz po 89, niech mnie ktoś poprawi. To było dosyć sporo tam właśnie do weryfikowania, bardzo dużo pracy i sami funkcjonariusze służby bezpieczeństwa nie bardzo dawali radę, bo w tych wojskowych służbach było więcej takich, którzy znali języki, którzy no, mogli tutaj spełniać pewne wymagania. I ludzie, którzy chcieli właśnie inwestować, musieli skumać się z tymi funkcjonariuszami SB albo z tym wywiadem wojskowym. I wtedy to jest taki czas, gdzie ci ludzie ze służb zaczynają kumać, jak wygląda prawdziwy świat, jak wygląda bogactwo, gdzie są prawdziwe pieniądze do wyjęcia, gdzie jest hajs. Oni dobrze zarabiali, owszem, byli mocno uprzywilejowani, ale jak zobaczyli po prostu, ile można tutaj ugrać, i zaczęła kwitnąć korupcja mocno. Na scenę dodatkowo wkraczają emigranci z takiej opozycji trochę, no ci, co wyjechali gdzieś w świat, dorobili się za granicą majątków i nadal ich jakoś ciągnie tutaj do kraju dziadów, nie? I żeby coś tu podziałać na naszym podwórku. No i tworzy się dziwny układ, taki korupcjogenny, kumanie się tych ludzi z komuchami, służby w tym wszystkim są. Trzeba oczywiście posmarować. No i lata 86, 89 rok to jest taka dziwna, raczej niezdrowa sytuacja. Polega to na tym, że jakiś zakład, kombinat państwowy coś produkuje tanio, w miarę dobrze, wiadomo. Potem to wszystko jest na pniu skupowane przez prywatną spółkę, powiązaną oczywiście z różnymi dyrektorami, szychami PRL-u, ze służbami. I ta spółka dodatkowo tam jeszcze inne wały narzuca sobie bardzo duże prowizje. W ogóle też trzeba się komuś tam opłacić, jak nie jesteś. Koniec końców na rynek, na ten wygłodniały rynek, na którym wszystkiego brak, jest olbrzymi deficyt, no to lądują towary po bardzo wysokich cenach, a zaczynają się dorabiać fortun właśnie różni ludzie z systemu. I jak zwykle po dupie dostajemy my. A te państwowe molochy są tak jakby dojone, wykorzystywane, one podupadają trochę, bo tam nie ma jakiegoś planu na inwestowanie, na rozwój, tylko to jest taka dojna krowa, którą się jakby doi,

do działalności teoretycznie nie było wybrańców. I dozwolona jest każda forma działalności gospodarczej, która nie jest sprzeczna z prawem. Co nie jest zakazane, to jest dozwolone, wiadomo. Nie było koncesji, oprócz tych wyjątków, o których wspomniałem, to było 11 wyjątków, w tym właśnie wytwarzanie materiałów wybuchowych, tam broni. Ale ogólnie no, taka bardzo wolnościowa sytuacja. No i jak mówię, ta ustawa była tylko do 2000 roku, do 31 grudnia 2000 roku. I akurat tyle było trzeba, żeby ludziom związanych z dawnym ustrojem umożliwić pozakładanie banków. To był czas, że sporo tego powstało i wszystkie były oczywiście kontrolowane przez służby. O, Jola się pojawiła. Co było w teczce Tymińskiego, zapytuje Tomisiu. No to jest pytanie, nigdy się tego nie dowiedzieliśmy, co było w teczce Tymińskiego. Zastanawiam się, no, czy Tymiński nie był przypadkiem próbą... To są takie różne gierki niesamowite, polityczne. No Tymiński reprezentował oczywiście tą amerykańską stronę, nie? Mówi się, że to był człowiek, który pomógł w Polsce założyć internet lajtowski 2000 roku. No tak, tak wyczytałem, że ustawa Wilczka była do 2000. Teraz sprawdzę. Ustawa Wilczka. Trochę z pamięci jadę. Tak, tak. Do 31. Od 1 stycznia 89. To jest ten ostatni czas przed finalizowaniem, jakby, no, przed okrągłym stołem, tak? I jakoś. I właśnie do 2000. Tak. No, Tymiński twierdził, że miał tam różne dokumenty, które miały ujawnić prawdę, ale wiem, ale nie powiem, no i tak dalej. A Jola z kolei pisze, przedsiębiorstwa musiały wszystkie zyski odprowadzać do skarbu państwa. Na kolejną produkcję musiały zaciągać kredyt. Balcerowicz w ciągu jednej nocy podniósł oprocentowanie kredytów. No tutaj Jola się dobrze zna na tych sprawach. Jolu, jakbyś miała ochotę zadzwonić, to nawet chętnie cię teraz już odbiorę. Obiecuję, że nie będę nic w ogóle poruszał tematu Kościoła. No, papieros me uleciał tutaj, sorry. Ach. Dobre, bez filtra, popularne. Dlatego sprzedawali zadłużone i niby niedochodowe zakłady pracy. O, ja się w ogóle nie zalogowałem na Skype'a, przepraszam bardzo, więc nawet jak ktoś dzwonił, to... Okej, okay, już się loguję. Dobra. No i co? Potem ustawę likwidujemy i zakręcamy kranik, nie? I trzymamy resztę motłochu, nas tutaj, prawda, za pysk, wprowadzając przeróżne koncesje, pozwolenia, opłaty i różne takie wysokie progi wejścia, nie? A dla tych właśnie ludzi z systemu, no to hulaj dusza, piekła nie ma i rób, co chcesz, rób, co chcesz. Więc... Kto miał się dorobić, to się dorobił. Rok 89. Fundusz Obsługi Długu Zagranicznego, szerzej znany jako afera FOZ, mówi się o tym jako o matce wszystkich afer. To jest akcja przeprowadzona właśnie przez wywiad wojskowy, później przez WSI. Kontrolowane to było i tam rzekomo chodziło o skupowanie polskiego długu zagranicznego na rynku wtórnym.
No bo to tak ten

0: dług nie miał dużej, jakby on nie rokował, więc można to było tanio kupować. W praktyce było to grabienie zasobów Polski. Już kiedyś nagrywałem audycję o tym FOS, nie chciałbym się za dużo na ten temat rozwodzić, żeby tu nie zanudzić. Grabienie po prostu majątku na ogromną skalę, wyprowadzanie zasobów finansowych z Polski za granicę, a potem skupywanie ich za bezcen przez podstawione spółki sterowane przez służby. Dodatkowo były tam z tego funduszu później udzielane dziwne jakieś pożyczki bezzwrotne na dużą skalę, oczywiście funkcjonariuszom komunistycznym. Straty Skarbu Państwa, mówi się o około 10 miliardach dolarów, a to był, słuchajcie, czas, że za $600 można było kupić sobie dobry samochód, a za 20 tysięcy dolarów apartament fajny. Więc pomyślcie, jaką kwotą jest 10 miliardów dolarów. Że 20 tysięcy to jest niezły apartament, nie? To dlatego się mówi, że to jest matka wszystkich afer. Po prostu no, taka była wartość dolara. Pomyślcie, jakie pieniądze to były. I no, niektórzy twierdzą, że to były takie pieniądze, że do dzisiaj to pomaga pewnym ludziom budować swoje struktury władzy. Okej, już tutaj zerkam na Skype'a. Okej, tu zakończona, tu nieodebrana. Ktoś dzwonił, TDZ, ale to nie teraz, to godzina 19. Nie, to nie teraz. Dobra. Tak więc olbrzymie fortuny, przeogromne dla ludzi systemu, to jest właśnie to przygotowywanie też do miękkiego lądowania. Grabienie Skarbu Państwa, wykorzystywanie tych państwowych spółek, traktowanie ich jako dojne krowy, zdobywanie zagranicznej waluty, żeby potem móc sobie zakładać jakieś właśnie kantory. I ustawa Wilczka, która otwarła okno na wielki biznes, na wolność gospodarczą, ale tak na jakiś czas, nie? Żeby sobie zdążyli wszyscy, którzy mają zdążyć, się podorabiać. I tak to wygląda. Wracając do okrągłego stołu, wszystko wskazuje, że te negocjacje były inspirowane w Moskwie. Czekajcie, bo tutaj staram się też tak kontrolować, zerkam tutaj na czata. Sorry za głupie pytanie. 40 nowelizacji tej ustawy przez 11 lat dodało jej objętości, pisze Lajtowski. Za pierwszej Solidarności mówiło się o przekształceniu przedsiębiorstw w spółdzielnie pracownicze, co nigdy nie nastąpiło, pisze Darko. No i w Moskwie dano w pewnym momencie zielone światło, żeby ludzie, znaczy, żeby odpowiedni ludzie zaczęli tutaj działać. Ludzie ważniejsi niż jakaś tam opozycja, a nawet niż Jaruzelski, no, dostali tutaj znak, żeby, że można finalizować, ale rozmowy trwały wcześniej oczywiście. Mówiłem, że pierestrojka to są wcześniejsze lata. No i ustalano strategię Polski. Szykowali sobie po prostu tutaj sytuację już przez wiele, wiele lat i jak zachować przywileje, jak zapewnić sobie bezkarność. Rozmowy okrągłostołowe to trochę taka szopka z jednej strony, a z drugiej taka finalizacja jeszcze wcześniejszych rozmów właśnie w willi Kiszczaka czy w Magdalence. I jeszcze 31 sierpnia 1988 rok mamy nieoficjalne spotkanie Kiszczaka z Wałęsą w jego willi. No to była taka willa przechodnia jakaś, gdzie tam w ogóle jeszcze ludzie Bieruta tam się zmieniali. No, myślę, że te spotkania były w dużej mierze tajne, ale można się domyślać, że rozmawiano wtedy właśnie z TW Bolkiem, nie? O tym, że ma się stać bohaterem tłuszczem między innymi o tym, ale miał pozostawać marionetką w rękach dawnej władzy. No, wiadomo, że tym gwarantem komunistów w dużym stopniu był prezydent Jaruzelski, nie? On tam całej kadencji nie przerządził, bo w 91 były te pierwsze wolne wybory. Ale myślę, że Bolek, że TW Bolek był takim nieoficjalnym zabezpieczeniem. No to był straszny człowiek, to mówiłem już. Wałęsa, w książkach, które są poświęcone Wałęsie, można przeczytać o tym, że rodzina Wałęsów to budziła postrach tam, gdzie on się wychowywał w tej jakiejś wsi, to ludzie się bali tych Wałęsów. Mówi się o kradzieży grobów, o tym, że można było kosę od nich dostać. W stoczni z kolei Wałęsa donosił na potęgę, mówiłem, że długopis mu się palił po prostu i to był taki kapuś, który naprawdę wielu ludziom zniszczył życie. On się tego wypierał przez wiele lat. Mówił, że to inny jakiś TW Bolek, że co Bieruta, co KGB, aha, my mamy tu swojego Bieruta, KGB Bieruta zresztą. No, liczę, że zadzwonisz dzisiaj. Myślę, że mógłbyś tutaj dużo wnieść ciekawych rzeczy. TW Bolek to jest właśnie jeden z tych, którzy rozmawiali z komunistami przywódcę, wznosili toasty za komuchów. Można sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Co to w ogóle za negocjacje, gdzie wódka się leje strumieniami. No to po prostu to już samo to mówi samo za siebie. A tymczasem w Polsce mamy sytuację tragiczną właściwie. Bieda, niedobór wszystkiego, kartki. Wiecie, to jest naprawdę straszne żyć w takim świecie, gdzie stoicie pół dnia za papierem toaletowym, nie? Albo za mięsem i na końcu go nie dostajecie jeszcze. Nie ma. A co jest? Ja jestem, nie? Jak w znanym skeczu. I Jaruzelski w ogóle to tak nie za bardzo chciał z opozycją rozmawiać. On miał własny plan na reformowanie kraju. Jak mówiłem przy okazji tego spotkania z Rockefellerem, nie, gdzie się zachwycał Manhattanem i dostatkiem, ale on miał własny plan, on nie chciał z opozycją. To był w ogóle taki człowiek właśnie z planem, on był bardzo poukładany, jak to wojskowy. I przypuszczam, że nie wiem, co jemu chodziło po głowie, może jakiś model chiński na przykład, nie, coś takiego, or something. Jak to niewiele zależy od historii, nie? Że jak to się dużo mogło zmienić, gdyby kto inny podjął decyzję. Może żylibyśmy na przykład dzisiaj w takich Chinach, trochę, w takie polskie Chiny. A jaki mamy system? Nie wiem, jakiś korpofeudalizm czy coś, nie? No i ta koncesjonowana w gruncie rzeczy zdradziecka opozycja obraduje sobie z tymi władzami PRL-u. Tych spotkań było aż 13 wcześniej. W Magdalence, w willi Kiszczaka i sobie tam alkohol się leje strumieniami. Michnik wznosi toasty. Pije za to taki rząd, gdzie Lech będzie premierem, a generał Kiszczak ministrem spraw wewnętrznych. No, takie toasty wznosił. Tak, Bolek wznosił toast za zdrowie generała. W ogóle powiem wam, że Bolek, jak minęły lata, jak już po nim spłynęły trochę te całe sytuacje z agenturą, kiedy on już podarł akta, wziął sobie, wypożyczył z Instytutu Pamięci Narodowej, tam tu wydarł, tu do pieca. Straszny cham to był. To był zawsze cham. On w ogóle się przez lata to wyrobił trochę, bo na początku to, co on bełkotał, to wołało o pomstę do nieba. Nikt go nie rozumiał w ogóle, tak pierdolił, nie? Bolek. To było proste chamidło po prostu. Większe chamidło niż wielu z tych prostych ludzi, robotników, nie? Bo on był dodatkowo wstrętny, taki zadziorny. więc to takie chamidło. No i Bolek pił za zdrowie generała, Michnik tutaj za Kiszczaka i sobie taka to opozycja, nie? No, Geremki różne, Mazowieckie i inne Juski, Oleksy się chyba nie odmienia. No i to tam właśnie podczas tych dużej części tajnych spotkań, tam się zachowały jakieś strzępy nagrań takie dla gawiedzi, nie? To tam zapadały te ustalenia, że ma być 65% dla obozu władzy, 35% Solidarności, jeśli chodzi o mandaty w Sejmie. To tam ustalano wszystko, a Okrągły Stół to była taka finalizacja, nie? Więc nie wiem, czy jest sens w ogóle tak dużo mówić o tym Okrągłym Stole, że to jakieś robienie z tego symbolu wielkiego, nie? W języku polskim istnieje pojęcie wałęsizm, pisze Staszek, tak. No, tu już wspominałem o tym, że w tygodniku nie była cała taka rubryka pan prezydent powiedział i tam były różne cytaty i to było boki zrywać, nie? Po prostu. No, wspominałem też wcześniej w innej audycji o tym, że Wałęsa wpadł w pewnym... tak się rozpędził z tym donoszeniem na kolegów, że zaczął zmyślać po prostu, bo chciał więcej kasiory mieć i zaczął zmyślać. I to był moment, kiedy służba bezpieczeństwa zerwała z nim współpracę.
1: Ale ja to... A widzisz, panie, ja to właśnie specjalnie zacząłem kłamać, donosić, kłamiąc, żeby ze mnie sami zrezygnowali. To był chytry plan. No.
0: Tak by się pewnie tłumaczył Bolek. A co chciałem wcześniej powiedzieć, że on jak się... że Bolek jak się tak już po nim spłynęła cała ta afera, że był TW Bolkiem, że już machnął ręką, to zaczął byłych esbeków różnych zapraszać na urodziny swoje, nie? I to było takie jakby no potwierdzenie tego, że to jest wszystko prawda. Ja znam jednego takiego, co się tak z pozwami rozpędził, że sam siebie pozwał, pisze Zenon. No... Tak, no, w ogóle te... Potem mamy rok 91 i tutaj tracę trochę chronologię, bo na przykład w filmie Nocna Zmiana niby są pokazane te obrady okrągłostołowe, negocjacje, także z tą stroną solidarnościową niezwiązaną z tymi no, sprzedawczykami w sumie, nie? Z których potem Gazeta Wyborcza robiła bohaterów wielkich, nie? Tak, wielcy, wspaniali bohaterowie. Na przykład jak to wyglądało, kiedy Bronisław Geremek objął urząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, nie powinno dziwić, że jako taki właśnie sprzedawczyk wprowadził tam własną politykę kadrową, bardzo skoncentrowaną na zatrudnianiu ludzi będących albo dawnymi dygnitarzami komunistycznymi, albo ich dzieci, ich córki. Pojawiła się tam właśnie cała ekipa Bieruta i familia cała w ogóle Bieruta, to ciekawe. Takie osoby jak Stefan Meller, na pewno kojarzycie takie osoby, nie? Jak Stefan Meller, późniejszy minister spraw zagranicznych. I to jest syn Konrada Mellera, człowieka, który tu przylazł w 45 z komunistami radzieckimi i no i to był też właśnie jego ojciec Stefana Mellera był też członkiem Komunistycznej Partii Polski i synów takich ludzi zatrudniał właśnie nasz wspaniały Geremek, bohater, nie? Co ciekawe, kiedy na scenie się pojawia Lech Kaczyński, od którego wielu ludzi oczekiwało, że on zrobi, że porządek zrobi z tą stajnią Augiasza, z tą postkomuną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to co robi Lesio? Ano, Lesio awansuje na jeszcze wyższe stanowisko takie osoby jak Meller. Ale też są inne ciekawe osobistości. Na przykład pani Maja Laverne. Jak sobie poszperałem, to się okazało, że ta pani miała wiele różnych nazwisk. Jakiś Filhut, Medres. I to kieruje nas do ojca pani Mai, Izaka Medresa, który sobie później zmienił imię na Wiktor Grosz. Człowiek tępiący akowców i polakożerca wielki. Zajmował się cenzurą też. Oczywiście członek Komunistycznej Partii Polski. Funkcjonariusz informacji wojskowej i później dzięki Geremkowi dyrektor departamentu w MSZ. No, więc mam nadzieję, że staje się jasne, jak działali ci ludzie, którzy się z rzekomej opozycji, którzy się dogadywali z władzą i tak wychwalani później przez Michnikowszczyznę. Radosław Sikorski, to się znakomicie czuł w takim towarzystwie zawsze i też wiadomo, że pojawia się na Bilderbergach, ale no, zawsze w towarzystwie czerwonych dynastii się świetnie czuł i no i tacy ludzie, Radek Zdradek, jak to mawia Klot, ambasador Polski Ryszard Sznep, przyjaciel Radka Zdradka, żydowski dyplomata, współzałożyciel żydowskiej loży Binaj Berit w Polsce. No, ja już tutaj właśnie nie chcę o tych Żydach mówić, bo może być Błażejowi przykro, ostatnio go nawet przeprosiłem, że tak tutaj gadałem o tych Żydach, ale mówi się przecież o Żydokomunie i to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby o tym nie mówić, żeby jakoś się cenzurować. Chociaż jak też trochę się boję w sumie, bo no Błażej, no wiesz, spoko, że tacy koledzy tam i w ogóle, no i nie narzekał na syna. No tak. No. Wiesz, Błażej, no to, że tutaj cię lubię, to nie znaczy, że zamknę ryja na pewne tematy, nie? Syn Krawca, słaba czortu, na pochybel czarnym i czerwonym. O, to chyba Franz Maurer sam. Na pochybel czarnym i czerwonym. No i widzicie, no, zarówno Mazowiecki, Geremek, Michnik, no to są ludzie pewnej prowiniencji, nie? To oni klaskali i cieszyli się, kiedy odwoływano rząd Olszewskiego, kiedy padł pomysł, aby ujawnić całą listę tajnych współpracowników, tak? Na której w pewnym momencie pojawiła się druga lista, na której znalazł się pan prezydent jako TW Bolek. Rozległ się wtedy śmiech na sali. Wałęsa gdzieś tam wysoko rechotał sobie, że to takie głupie. A klękałeś przy tych przeprosinach? Nie, no, ale też nie chciałbym Błażeja tam obrażać, nie? Aha, Błażej tu prostuje, że narzekał na syna. Aha, że narzekał, przepraszam, źle przeczytałem. Zresztą tam nieważne, wiecie, no, jakie tam są koneksje, gdzie, nie wiem. Co tu jeszcze pisze ta? Macierewicz miał teczki w ręku i gdyby wtedy nie zmienił na rząd Pawlaka, to wiedzielibyśmy, kto współpracował. Tak, tak. No ale to po prostu to była ta grupa solidarnościowa, która chciała wbrew tym wszystkim ustaleniom, wbrew wieloletnim dogadywaniom, wbrew planowi całemu, no taka grupa idealistów, nie, którzy chcieli tutaj wszystko grubą kreską Mazowieckiego też. No, znaczy nie, to właśnie nie, no, gruba kreska Mazowieckiego to też inny temat zupełnie. No ale właśnie ci, o których mówię, chcieli rozliczać komunę, chcieli, mielibyśmy wolne sądy, mielibyśmy większą wolność dla przedsiębiorców, nie mielibyśmy służb wszędzie powtykanych we wszystkie duże spółki Skarbu Państwa. Nie mielibyśmy wielu chujowych rzeczy, gdyby się plan udał, ale szybko podjęto kroki, aby odwołać rząd Olszewskiego. On zresztą sam się podał do dymisji w pewnym momencie. Był zmęczony, po prostu chyba nie widział szans, żeby coś tam naprawić. Błażej pisze, że idealista to był Kuroń. Tak, znaczy ja do końca nie wiem, jak Kuronia oceniać, bo Kuroń był chyba trochę tak jedną nogą z tym i drugą z tamtymi, tak, ale nie wiem do końca, nie? Jak to z tym Kuroniem było. Tak, Gwiazda. Myślę, że też warto spojrzeć trochę od innej strony. Ludzie pokroju właśnie Andrzeja Gwiazdy, no małżeństwa Gwiazdów, to byli ci, którzy jakby przeżyli szok, kiedy bohaterem tłumu, kiedy zaczął być niesiony na rękach taki Bolek, donosiciel, o którym wiedzieli, co on ma za uszami. I oni byli wykształconymi, dobrymi, fajnymi ludźmi. Cholera wie, jakby wyglądał kraj organizowany przez tych dobrych, bo wiecie, dobre chęci to nie zawsze wystarczą, żeby coś zrobić, nie? Dobrymi chęciami to mówi się, że jest piekło wybrukowane, więc niekoniecznie to mogłoby jakoś zatrybić. No ale złożyło się inaczej. No, Jaruzelski został prezydentem, potem w już demokratycznych wyborach ludzie sami wybrali tego Bolka. Nie przeszkadzało Polakom, Polacy są sami sobie w dużej mierze winni, że dali, przecież w demokratycznych wyborach wybrali potem Kwaśniewskiego. Polacy myślą strasznie często krótkowzrocznie, są troszkę takimi jakby analfabetami politycznymi. Przecież Kwaśniewski wszystkich zjednał tym, że jako pierwszy wystąpił przy teledysku Disco Polo, tak? I ludziom się od razu skojarzyło, że... Tak, Błażeju, mówiłem już o ustawie Wilczka, że to było po to, żeby sobie ludzie z dawnej nomenklatury mogli sobie się dorobić i pozakładać sobie banki, kantory i włożyć gdzieś te wszystkie pieniądze, które nakradli. To po to była ustawa Wilczka. No, ale mówię, że ludzie sami wybrali w demokratycznych wyborach Wałęsę, Kwaśniewskiego, byłego komucha. Kwaśniewski też bardzo oponował, kiedy chciano ujawniać, kiedy tą listę TW i dekomunizować, żeby nie było, żeby nie sądzili nas ci, którzy sądzili dawnych opozycjonistów, wskazywali na śmierć na przykład, nie? Jakieś komunistyczne gnidy. No, ale wystarczyło, że Olek, dawny komuch, wyskoczył, zaczął pląsać i ole, Olek, wygraj, ole, Olek, wybierzmy przyszłość oraz styl. No, i Polacy oszaleli po prostu, oszaleli i zaczęli uwielbiać Olka. Bolek, Olek i Lolek, no. Jaką rolę mógł mieć Jan Paweł II? No, Jan Paweł II oprócz tego słynnego niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, to jeszcze tam różne inne rzeczy były, żeby na przykład zaufać tej Solidarności przez duże S, a nie tej przez małe S. Takie rzeczy różne były, nie? Nie wiem dokładnie, czym mogła być ta Solidarność przez małe S. Może właśnie ta taka mała, ta taka, co się nie dogadywała, czy coś, nie? Ale tu nie wiem, tu już jakiś specjalista od Jana Pawła może się więcej wypowiedzieć. Okej, i tak to w skrócie wygląda. Kogo my tu jeszcze mamy? Sznep. No właśnie, wychowanek Geremka też przez długi czas doradca w kwestii polityki zagranicznej premiera Macierewicza. dużo tych charakterystycznych nazwisk się pojawia w tych ekipach. No, nie wiem, tutaj pewności nie mam, ale myślę, że wielu tych, których moglibyśmy nazwać Żydami, chociaż tu nie wiem, może faktycznie coś z tymi Hazarami jest bardziej, to są albo potomkowie, no, jakaś grupa związana z tym, z tą Żydokomuną słynną, która tworzyła tutaj bezpiekę dawniej, na początku, nie, którzy Polaków dręczyli i jakoś się to rozlazło, rozpleniło i potem sięgnęło po swoje. No i tak to trochę wygląda. No i tak sobie warto też popatrzeć na to, jak to wszystko w rodzinie musi tu zostawać. Mamy na przykład żonę tego Ryszarda Sznepfa, Dorota, dziennikarka w TVP oczywiście, która prowadzi ważne programy publicystyczne, takie, no, które wszyscy potem oglądają i dowiadują się z nich, jak wygląda sytuacja polityczna. W ogóle, jak była ta afera właśnie z odwołaniem rządu Olszewskiego, jak zaczęto się bać, że zostanie ujawniona lista tajnych współpracowników, to tacy dziennikarze jak Monika Olejnik, Lis, po prostu trzęśli się, żeby tylko tej władzy się przypodobać. To są dawni aparatczycy. Nie wiem, czy zasługują na szacunek jakiś szczególny tacy dziennikarze. Dziennikarz powinien służyć raczej dobrej sprawie, a dziennikarz aparatczyk to raczej słabo to wygląda, nie? I córka Sznepfa, też prezeska w jakiejś żydowskiej fundacji, tu Shalom, Fundacja Shalom. No widzicie, jak wyglądają te koneksje, nie? A jak się cofniemy do ojca tego Sznepfa z ekipy Geremka, no to pan Maksymilian, jak się pewnie niektórzy już domyślają, oficer stalinowskiej informacji wojskowej i brał udział w ludobójstwach, aktywny działacz Towarzystwa Społecznego Kulturalnego Żydów. Więc dlaczego o tym mówię znowu, narażając się tutaj na gniew Błażeja, gniew YouTube'a, bo YouTube takie rzeczy kasuje bardzo, bardzo chętnie. Media narodowe, które mówią o takich rzeczach, o których ja teraz wspominam, mają zaraz cofniętą monetaryzację, nic nie zarabiają, a często i kanały znikają. No niestety, tak to jest. Wiecie co, jak są takie drażliwe jakieś tematy, to bym proponował tak nie moderować, nie kasować tutaj, nie ukrywać, ludzie, no nie wiem, zmęczony tym jestem i powoli mnie łapie w kurw, że a nie, dobra, będę to na priwa załatwiał. Okej, macie ochotę, dzwońcie śmiało. Z grubsza powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, teraz możemy sobie ewentualnie podyskutować, jak macie coś do powiedzenia. Może zaproś Rolę albo Brauna. W sumie czemu nie? Sobie cenię dosyć chyba jednego i drugiego. I Michalkiewicza. Czasem lubię sobie posłuchać mediów narodowych. A co mam, nie wiem, jakiejś lewicy słuchać? Czy lewica ma coś ciekawego do powiedzenia, jeśli chodzi o naszą historię? Oto, oprócz tego, że fajnie, jak jest kolorowo i tęczowo i osoby transseksualne powinny być cenione i hołubione, to tak to wolę sobie już chyba posłuchać jakichś takich narodowych bardziej kanałów. Jak nie będzie telefonów, to zamknę audycję i zrobię luźne gadki jakieś.

0: I na antenie pojawia się Lajtowski. Witam.
1: Cześć, Krawiec. Witam wszystkich słuchaczy, wszystkich na czacie.
0: Cześć, witamy.
1: Wiesz co, chciałbym wtrącić parę groszy a propos uwłaszczenia tych spółek, tych firm, tych kubucy, kibucy, czy jak to nie nazwać, które działały w czasie PRL-u. Może i działały na pół gwizdka, może słabo, a może właśnie całkiem sobie fajnie radziły. Niektóre przynajmniej te, nazwijmy to, firmy, tak? Z perspektywy takiego robola, wiesz, człowieka, który pracował na przykład przy produkcji nawozów sztucznych w Tarnowie, w takiej firmie, która teraz nazywa się Azoty, Grupa Azoty. Nie wiem, czy kogoś to w ogóle interesuje, jak myślisz?
0: Myślę, że wszystko, co tu w temacie dorzucisz, to będzie wartościowe, bo wiesz, no póki są chętni, to fajnie, jak się pojawią jeszcze jakieś wasze głosy, oczywiście związane z tematem audycji, więc wal śmiało.
1: Wiesz, ludzie byli w latach 80., 70. bardzo motywowani do pracy tym, że robimy coś razem, tak? Że ta firma, że ci ludzie są tą firmą, tak? Robimy potrzebne produkty na rynek. Jest super, tak? Jesteśmy potrzebni, realizujemy się, mamy pracę. Wiesz, pracujemy ciężko po to, żeby każdemu było lepiej. I w momencie okrągłego stołu ludzie dostali szoku, tak? Normalni robole gdzieś tam na samym dole, tak? Ci pionki na szachownicy, że wiesz, co jest, tak? Co z nami, co z ludźmi, co z tymi setkami, tysiącami ludzi, którzy tworzyli tą firmę. Wiesz, kierownicy opuszczali ręce, nikt nie wiedział, co będzie dalej i okazuje się, że jest dzika prywatyzacja. Czyli kto da więcej, kto ma dostęp do kapitału, a wtedy nieliczni mieli dostęp do kredytu, zresztą z nielicznych banków wtedy. A jeszcze wcześniej, chwilkę wcześniej, to co padło na antenie, miały powstać spółdzielnie. Rozwiązanie, które zostało zaimplementowane na przykład w obecnej Rosji, gdzie pracownicy dostali udziały, co prawda nie wiedzieli, co z nimi zrobić, sprzedawali je za jakieś grosze marne albo w ogóle oddawali za flaszkę wódki. Wiesz, mieli szansę skorzystania, tak, na tej prywatyzacji. W Polsce pracownicy państwowych firm w latach 89-90 nie mieli tej szansy i często restrukturyzacje tych przedsiębiorstw skończyły się zwolnieniami masowymi.
0: Tak, dokładnie jest tak, jak mówisz. Sobie przypomniałem, jak o Związku Radzieckim właśnie sobie słuchałem, że no tak było, że ludzie dostali jakby szansę tego, żeby dostawali te akcje, nie? I sprzedawali je tam za flaszkę. Tak nie rozumieli. Ten człowiek radziecki, dla niego to była abstrakcja jakaś, nie? Że jakieś akcje, to ja sprzedam. Flacha to coś konkretnego, nie? No a w Polsce mówisz, że ludzie w ogóle nie dostali szansy, żeby jakby mieć coś z tego, co budowali. Często w wielkim trudzie, bo za PRL-u to była ciężka praca. Tam nie było za bardzo miejsca na opierdalanie się chyba, nie?
1: Jeszcze jak. Pewnie zależy od, wiesz, od przedsiębiorstwa. Niebagatelne są powiedzenia typu czy się stoi, czy się leży, coś tam się należy. No to powiedzenia powstały z tego, co wiem, za czasów PRL-u. Mogę się mylić, bo nie jestem alfą i omegą w tym temacie akurat. Tak samo jak nie byłem alfą i omegą, jeśli chodzi o uwagę ustawy Wilczka. Fajnie, że o niej powiedziałeś. Kupa konkretów w ogóle dzisiaj. To tyle chciałem powiedzieć o tych przedsiębiorstwach, uwłaszczeniach i o tym, że ludzie w 90-tych latach na początku, tacy szarzy ludzie, zwykli robole, no obudzili się często z ręką w nocniku, że tak użyję takiego słowa, i z brakiem nadziei na przyszłość, z paroma złotymi, wiesz, zasiłku dla bezrobotnych i co dalej, zamkniętymi granicami dalej, no to wiesz, wielu wybrało emigrację, jeśli mogli, wielu wybrało właśnie tą flaszkę, o której mówiłeś, i to jeszcze jak. Zresztą do dzisiaj są takie miejscowości, w których ta flaszka amareny króluje na stołach.
0: W ogóle takie strasznie nie, przykre to życie właśnie takiego robotnika. Robole na samym dole, jak to zrymowałeś, może jakiś rap. Robole na samym dole. Ale to strasznie przykre, no bo tak, pierw dostaje w dupę, jak tam jakąś solidarność chce robić, to go gdzieś wywożą do wiesz, i traci pracę, albo jest dręczony, w sklepach nic nie ma, wiesz, no to jest odpowiedzialność na mężczyźnie, żeby zapewnić byt rodzinie, rodzi ci się dziecko, idziesz gdzieś tam do sąsiada wypożyczyć pralkę i takie, wiesz, takie, taki sponiewierany cały czas, gdzieś tam ten czarny czwartek, gdzie tam były, wiesz, bitwy po prostu tych strajkujących stoczniowców, górników, przepraszam, z ZOMO, nie? I nie pierdolili się wtedy, ty dostawałeś, wiesz, po prostu jakąś tam spały w twarz, w łeb, krew sika, jeszcze potem cię za nogę gdzieś ciągną i torturują, mszczą się na tobie, a potem jeszcze są, nadchodzą zmiany, które mają coś, ma się zmienić w końcu na lepsze i znowu zostajesz z niczym, nie? Straszne życie mieli ludzie kiedyś.
1: Dokładnie. I wyobraź sobie, że wiesz, czujesz pod skórą, że zostajesz zrobiony w trąbę, patrzysz na Wałęsę, a Wałęsa się tam Wałęsa
0: panie kurwa, co jak, nie wiem, kurwa, ja się śmieje, nie? I rechocze, ten wstrętny ryj taki, wiesz, i patrzy się i rechocze z ciebie, nie? Donosiciel.
1: Wspomina, wiesz, przemówienie we, the people, my, naród. Co zaplugała. Dobra, może nie skończę.
0: Wiesz, to w ogóle też było tak, że tłumacz Wałęsy to powinien zostać takim prawdziwym herosem i powinno mu się jakieś pomniki stawiać, bo Wałęsa jeździł za granicę i wiesz, i wałęsizmy swoje tam. Panie, ja tam, ja wejszłem, ja przeskoczyłem, kurde, panie, co ja nie... A tłumacz tak, wiesz, myśli, jak tu coś powiedzieć i witam szanownych państwa, zebraliśmy się tu, aby poruszyć ważne tematy, a Wałęsa tam po polsku, nie? No i kurde, ja tu, że no ja obaliłem, ja Jelcynowi mówiłem, że ja z tobą flaszkę obalę, no a tłumacz tam i dlatego właśnie względy gospodarcze, no to był heros po prostu ten, wiesz, ten tłumacz Wałęsy.
1: Trzeba przyznać, no tak, dokładnie, heros, niszcz, chyba wyszuram, kto to, że tak powiem.
0: No to naprawdę jest wielka postać.
1: To jest człowiek, wiesz.
0: To powinien żelaza, dostać Nobla.
1: Z marmuru, pomniki stawiać. A tak a propos już, wiesz, na samo zakończenie, wiesz, trzy nazwiska. Wałęsa, Chopin, Lewandowski. Taka spuścizna na świecie, wiesz. W sensie, nie wiem, czy byłeś za granicą. Akurat jedyne państwo, w którym byłem w swoim życiu, to były Włochy. No i słuchaj, Włosi, nie Karol Wojtyła, tylko usłyszałem właśnie Wałęsa, Chopin i Lewandowski. Tak, także szok.
0: Dobra, dzięki Lajtowski za,
1: jasne,
0: za fajny telefonik.
1: Pogadać, fajny temat, trzymaj się krawiec, no, ten też. Serduszka ściskam, no, słuchaczom.
0: Hej. Trzymaj się. Pa. Okej, okay, mam tu następnych chętnych, Marcina, ale Błażej się wcześniej na czacie jeszcze deklarował, że striggerowany jest. przepraszam, do tego piwka. Błażej, jak masz ochotę, to tam się nie obrażaj ani nic, dzwoń śmiało i zawsze możemy się poniezgadzać, może nawet tutaj, wiesz, iskrzyć, od tego jest radyjko, żeby były emocje, jak się z czymś tu nie zgadzasz, albo masz inne stanowisko, czy chciałbyś trochę pobronić kogoś, to śmiało, więc czekam chwilkę na Błażeja, jak Błażej nie zadzwoni, to odbiorę następnego chętnego. Tak więc, Błażeju, czekamy na twój ewentualnie telefonik. Bo Błażej pisał, że chyba zadzwoni. A jednak nie chyba, tylko na pewno. I jest właśnie Błażej na antenie. Cześć, Błażej. Strasznie coś cicho, ledwo cię słychać. Halo, halo?
2: Czekaj, jest lepiej?
0: No troszkę lepiej, troszkę lepiej.
2: Nie, bo przyszedłem z powrotem.
0: No i znowu zanikasz. Czemu tak jest? Przecież ostatnio było cię dobrze słychać. Masz jakiś inny sprzęt, inny mikrofon?
2: Tak, znowu odpaliłem Lenovo, bo formatuję sobie.
0: Jezu. To może z telefonu zadzwoń albo coś, bo się tak nie dogadamy, bo co słychać i nagle cię w ogóle nie słychać i zanikasz, a potem cię znowu słychać, a potem cię znowu nie słychać i coś tam w tle brzęczy. No to tak, to wiesz, to słabo. No, ten Lenovo to do dupy jednak, no.
2: Uno secundo, zmienię mikrofon.
0: Dobra. To czekamy w takim razie, aż Błażej sobie zmieni mikrofonik.
2: Wypinam.
0: Spokojnie, spokojna twoja rozczochrana.
2: Dobra, jest lepiej?
0: No, zobaczymy. Ewentualnie możesz się trochę podgłośnić jeszcze.
2: Dobra, jest. Dobra, teraz wypiłem słuchawki, wypiłem i może jest lepiej na nowym mikrofonie.
0: Wypiłem, tak? Wypiłem.
2: Wypiłem, dobra.
0: Wypiłem. To jest nasze hasło nocnego radia. Wypiłem. Darek tutaj też się łączy, ale Darku, poczekaj chwilę, na razie tu z
2: nie, no może więcej podłączy, czemu nie? Ale jest lepiej, już słychać mnie lepiej?
0: No teraz lepiej. Myślę, że się dogadamy.
2: No to jednak ten mikrofon taki był beznadziejny. No bo się przełączyłem na tego Lenovo, bo sobie taką kartę formatuję. Jak ktoś by mi pomógł w kamerce zmienić firmware, to bym bardzo szczęśliwy, bo siedzę drugą godzinę i zepsułem dwie karty.
0: Zostawmy może kwestie techniczne, kwestie sterowników, kamerek, to zostawmy zupełnie. Nie chciałbym, wiesz, tu audycji zapaskudzać, no bo ciekawy temat jest
2: bo ty
0: inny.
2: Tak bardzo ten, tak zauważyłem, że lecisz bardzo sobie porozumieniem centrum.
0: Tak? A co to znaczy w praktyce?
2: Te rejony tam, że o, tu był okrągły stół i myślę, ale wiesz co, ja tak podejrzewam, że ci to właśnie tak narzekają na ten okrągły stół, bo ja też mam swoje do tego oczywiście, jakieś tam negatywne, ale akurat ci z tej strony PiS-owo, porozumienie o centrowym i tak dalej, to nie dlatego narzekają na ten okrągły stół, że coś tam źle Polsce się działo robotnikom, czy w ogóle, i tam się dogadali, i Polek, jak ty to mówisz, że do komuna. Nie, oni się tego chyba denerwują z tego powodu, że za mało skorzystali. I im się to nie podoba.
0: Myślę, że to jest dodatkowy czynnik. Jesteśmy tylko ludźmi,
3: mediów,
0: wiesz.
3: Słuchajcie, przepraszam bardzo, bo do tego, co mamy w tej chwili tylko na świecie, do Nejcika
0: przeczytam od Maharadży na mikrofon dla Błażeja oraz na zwiększenie limitu danych z internetu sąsiada Błażeja, a jak coś zostanie, to na jedzenie dla nocno-radiowej Polonii Amerykańskiej. Dzięki, Maharadża z brzegu za 3 złote. Kontynuuj, Błażeju, ale słuchaj, ale to może ja się wtrącę, bo myślę, że tak trochę tutaj upraszcza to wszystko, no bo tak jakieś konkrety może poproszę, że to było dobre, to wszystko, co opisywałem dzisiaj, wiesz, też. Te układy podstołowe, bo to bardziej taki nieokrągły stół, tylko pod stołem, nie? To niemyślenie tak naprawdę, wiesz, o ludziach, o faktycznych zmianach, tylko zapewnianie ludziom dawnego systemu, żeby zdobyli bajońskie jakieś majątki, kwoty sobie uzbierali na zakładanie banków, kantorków.
2: No, masz, To jest wielowymiarowe, no bo tak, z jednej strony jak sobie trochę literatury poczytałem, ale niekoniecznie tej krajowej, bo to wiesz, jak się czyta krajową, to ona zawsze gdzieś tam, wiesz, jest ten pryzmat nasz krajowy, to lepiej spojrzeć troszeczkę z oddali. Nie wiem, no najlepsza historia Polski, jaką czytałem, to taki bardzo polonofil, nie z mojej bajki, ale Normana Davisa kojarzysz, on napisał Boże Igrzysko. Bardzo fajna historia Polski właśnie z niepolskiego punktu widzenia. Jest i inaczej się to czyta. No i tak dalej, jak chcesz tą historię transformacji, bardzo ładnie to opisała Naomi Klein w swojej książce Doktryna Szoku. Nie wiem, czy czytałeś. Takie spojrzenie zupełnie z daleka.
0: Wiesz, jak pytasz się mnie, może czytałeś Krawiec, to zawsze to będzie na moją niekorzyść, bo ja ogólnie to mało czytam raczej. Więcej
2: wiesz,
0: słucham,
2: czasu,
0: więcej słucham, czytam więcej może w internecie jakichś artykułów, opracowań historycznych, ale książek to tak dużo nie czytam, więc zawsze mnie tutaj zagniesz. No, ale spoko.
2: No, ale to po pierwsze, plan Balcerowicza to nie był plan Balcerowicza, tylko był plan Saksa, który go przyniósł i po prostu pan Balcerowicz, zresztą członek PZPR, podpisał ten plan. I nic więcej, on tam nic za bardzo nie kombinował przy tym, co zostało przyniesione. Po drugie, Solidarność jako ruch i no bo tam na przykład moja mama tam była w jakichś tam strukturach Solidarności, to całkiem nie tak do końca na samym dnie, ale nie na tych górnych strukturach, no to oni wcale nie walczyli o kapitalizm, nie? O zmianę systemu. Wcale nie. Oni walczyli właśnie, żeby był prawdziwy socjalizm, a nie to, co było. No dobra, jakby podwyżki cen i tak dalej. Wtedy wychodzili na ulicę, nie? Ale to nie było o to, że wolność gospodarcza, tworzenie firm i tak dalej. Tego nie masz w żadnych postulatach. No i z drugiej strony była ta cała wierchuszka, ten pan Wałęsa i tak dalej, którzy no, ale to w archiwach, ujawnionych archiwach, to CIA chyba się tym zajmowało, są kwoty, które po prostu otrzymywali ze Stanów Zjednoczonych, a oni chcieli po prostu
3: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Socjalistycznego. I no to już tam ich nie za bardzo obchodziło, kim jest Bolek i tak dalej. Po prostu chcieli go zdestabilizować, ten blok, nie? I te pieniądze płynęły.
0: Tak, a Wałęsa się wydawał takim najpewniejszym, no też z różnych względów najpewniejszym, bo kontrolowanym przez system, kandydatem tutaj do jakichś, znaczy kandydatem na bohatera zmian, nie? No więc...
2: No i jak jeszcze ci podoba, że siedzą sędziowie i tak dalej z dawnego systemu, to chciałem przypomnieć, że w 1945 roku, jak III Rzesza przestała istnieć i o ile we wschodniej strefie, czyli tam, gdzie powstał DDR, w rosyjskiej strefie okupacyjnej ZSSR, no to tam została ta nazyfikacja dosyć ostro przeprowadzona i ci ludzie gdzieś tam poszli, przyszli rosyjscy oficerowie i tak dalej, członkowie tam partii, ale Amerykanie na swoim terenie no, nie mieli tych kadr, jak mieli Rosjanie z tej komunistycznej partii Niemiec. No i po prostu, żeby ten kraj jakoś funkcjonował, no to policjanci, urzędnicy, sędziowie i tak dalej, no to musieli być ludzie, którzy już mają jakieś rozeznanie, coś robili i tak dalej. No i kogo brali? No, brali dawnych nazistów, tych samych, którzy pełnili te same funkcje w nazistowskich Niemczech. I jak sobie popatrzysz, no to właściwie kto miał na początku tej trzeciej RP pełnić te wszystkie funkcje administracyjne? No nie było innych ludzi.
0: No ja rozumiem trochę twój punkt widzenia, taki wiesz, ty patrzysz praktycznie po prostu na niektóre sprawy, mniej tak marzycielsko, ideologicznie. Ja to rozumiem i powiem ci, że taki punkt widzenia, jak ty przedstawiasz, często się pojawia u pewnych no, profesorów, którzy robią wykłady na stronach, na profilach YouTube'owych IPN Kraków. Słuchałem dzisiaj sobie jakiegoś profesora, który wiele książek mądrych napisał i jest dosyć ceniony. I on też podchodzi do tego trochę w taki sposób, wiesz, pragmatyczny, Ja to rozumiem.
2: To nie jest pragmatyczne, to państwo musiało mieć ciągłość, nie? To nie było jakieś, wiesz, takie jak, nie wiem, trzecia Rzesza właśnie, czy nie wiem, jak Niemcy nas napadli w 1939, rozpierdolili kraj i obsadzili wszystko swoim, no bo ten kraj nie miał już kontynuacji, ale no w 1989 transformacja to cały czas była Polska, nie? I no ten kraj jakoś no, musiał istnieć. Policja, sądy, wojsko, nie wiem, sklepy i tak dalej, i tak dalej. No i skąd wiesz tych ludzi do obsługi tego wszystkiego? Skąd?
0: No tym jest pragmatyzm właśnie, takim realistycznym bardziej spojrzeniem na rzeczywistość, a mniej idealistycznym. Tymczasem E. Marcins wpłacił 3 zł na radzieckiego laryngologa dla Błażeja. A jak coś zostanie, to na gaz do Tesli Tomisia.
2: No właśnie, już nie ma podobnego głosu z Zenonem, nie? No tak. Ale to może i lepiej, no. No, ale widzisz, no to nie możesz... A jeszcze mówię, że do komunie, nie? I 45, ale na tę prezentację Żydów w partii, no to jest coś tak, jak było, właśnie mówiłem, w DDR-ach, nie? No przyszły te kadry do Polski, no ale kto tam w Związku Radzieckim głównie był w tych kadrach? No zobacz, jak były sobie kresy, był ten zachód polski, zachód został zajęty przez III Rzeszę, wschód przez Związek Radziecki. No i tak, na tych terenach zajętych przez Związek Radziecki, no nie za bardzo się cieszyli poważaniem dawniejsze elity, czyli tam elity sanacyjne, jakieś tam oficerowie, sędziowie i tak dalej, oni tam gdzieś skończyli, albo na Syberii, albo nie wiadomo gdzie. No, a z drugiej strony jeszcze byli no, chłopi, wszyscy jakoś tam przetrwali, robotnicy. No i jeszcze byli ci Żydzi, którzy zazwyczaj jakieś tam mieli wolne zawody. Dużo z nich należało do bundu, do socjalistycznych i tak dalej. No i właściwie dla tych Żydów to kwestią przetrwania było to, żeby jakoś się tam ustawić już przy tej władzy radzieckiej, ale też dużo było takich ideowych socjalistów, którym bardziej po drodze było z tym, co działo się w Związku Radzieckim. No i oni po prostu kwestią instynktu samozachowawczego jakoś tam, wiesz, poszli do tej partii, przetrwali na tych kresach, no a na zachód od Wisły, no tam ci wszyscy Żydzi, którzy coś znaczyli, byli w tej klasie inteligencji, no oni poszli sobie z dymem krematoryjnych pieców gdzieś tam w Auschwitz i tak dalej. No i jak powstała z powrotem Polska na naszych terenach, no to kto miał zarządzać? No przyszli ci Polacy ze wschodu, ale większość to tych Polaków, którzy potrafili czytać, pisać, byli wykształconymi adwokatami, prawnikami i tak dalej. No to kto mógł być? No to nie była ani nie byli to ci prokuratorzy, sędziowie i tak dalej, prawnicy z III RP, Polacy, którzy gdzieś tam skończyli swój żywot, no to wiesz, no, no związani byli z sanacją.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy ani, w tej no, chwili na byli, świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Też byli w jakiejś części chłopi, robotnicy, ale no Stalin też sobie... Stalin to nie był głupi człowiek i on wiedział, że no oni nie będą w stanie zarządzać do końca tym krajem, bo nie mają wykształcenia, a niewielu z nich nawet umiało czytać czy pisać. No to po kogo mógł sięgnąć? No, zostali Żydzi, którzy ani nie byli związani z sanacją, która do końca nie była przychylna Żydom i tam cała NDC ich tępiła i tak dalej. No a z drugiej strony to byli też socjaliści, którzy zapisywali się tam do partii. No także to był taki jakby rezerwuar jedyny, który można było ściągnąć, żeby zarządzać tym krajem i stąd się wzięła ta reprezentacja. No,
0: no to jest takie troszkę, wiesz, uproszczenie tego wszystkiego. Na przykład Zenon tutaj pisze, no nie było inteligencji. Fakt, śląską inteligencję komuniści wymordowali w obozach koncentracyjnych. Między innymi robił to pan Morel. Więc trzeba też spojrzeć na to od tej strony, dlaczego na przykład nie ma inteligencji, dlaczego brakuje i pozostają nam tylko ci inteligentni, wykształceni Żydzi na przykład.
2: Nie, ale na przykład marszałek polski ostatni, jaki był niejaki Marian Spychalski, on ani nie był Żydem, ani, on był socjalistą polskim, który był gnębiony tam za czasów sanacji. On był architektem wykształconym za czasów... Właśnie to jest taka dziwna postać, która on za czasów III

0: No to tacy ludzie byli, nie?
1: Okej, donajcik Tomu i Gosia dla Maharadży z brzegu na abonament do Amazona, żeby jego produkty podbiły zagraniczne rynki, a jak coś zostanie, to na kupon Totolotka dla TW Bolka. Tomu i Gosia. Ach, kurczę, takie się memiczne stało to, a jak coś zostanie. Nic nie zostanie, wszystko TW Krawiec, radiowy Bolek wasz zawłaszczy sobie i będzie rechotał. Błażeju, co ty na to, gdyby dołączyć Darka, który tutaj...
0: Dołączaj.
1: To dołączamy
0: W ogóle
1: Darka.
0: miałeś kogoś w rodzinie z partii?
1: Nie miałem. Tata prywaciarz, mama nauczycielka zupełnie niezwiązana z żadną tam, z żadnym
0: Ty,
1: PZPR-em, nic, ale
0: ale...
1: z dziadkiem jest dziwna sytuacja, bo dziadek od strony mamy jakby był AK-owcem, był w obozach tam i u Ruska, i u Niemca, dostał po dupie i w pewnym momencie są takie przypuszczenia nasze, nie wiemy tego na pewno, czy nie dał się złamać po prostu w pewnym momencie, kiedy mu tam najechali na rodzinę komuniści, czy coś w tym stylu, ale nawet jeśli, no to on całe życie walczył z tą komuną, wcześniej
0: Ci powiem,
1: z Niemcami, więc,
0: dziwna
1: ale
0: historia.
1: komuniści mieli swoje sposoby, wiesz, tak naprawdę mało kto jest w stanie nie wytrzymać tortury i się nie złamać. Myślę, że to są wielkie tragedie i czasami oceniamy, że o, tu zdrajca, coś, ale wyobraźcie sobie, że wam wbijają igły pod paznokcie, że grożą, że wam, nie wiem, zajebią córkę, synka, żonę. To są naprawdę skomplikowane czasami sprawy. Nie wszystkich pewnie powinniśmy tą samą miarą oceniać, a są i tacy, którzy z własnej woli chętnie współpracują i wystarczy im pogrozić pałką i dać parę groszy i już chętnie się biorą do współpracy i potem
0: Tak jak pan Tejrowski,
1: jeszcze
0: ale w ogóle mamy
1: awansują.
0: coś bardzo mamy coś bardzo wspólnego, Krawiec.
1: Tak,
0: Bo
1: co?
0: właśnie powiedziałeś, że twój ojciec prywaciarz, mama nauczycielka. No to moja mama była nauczycielką, a mój tata był prywaciarzem całe życie.
1: No toś mi brat, widzisz, jak żeśmy się tutaj zebrali. Ale dołączył do nas Darek, witamy.
2: No cześć, to znaczy nie jestem trochę w temacie, bo wy teraz mówicie o tutaj wbijaniu igieł pod paznokcie, ale czy możliwe, żebyśmy wrócili do poprzedniego tematu, o którym mówiłeś z przemianami ustrojowymi?
1: No tak, to taki jest dzisiaj temat właśnie audycji, a tematy poboczne, no to wiesz, już tak z brakulaku troszeczkę, już taka pora, że przechodzimy powolutku na luźnogadkowy profil, ale jeśli ty chcesz nawiązać do tego, co było wcześniej, to ja się bardzo cieszę i śmiało.
2: No, ja chciałbym ogólnie poruszyć taki temat, jak to zależy punkt widzenia od punktu siedzenia. Otóż ja pochodzę z takiej małej miejscowości, gdzie no tam za czasów komunizmu i dalej tam w latach 90. No powiedzmy, że nawet dobrze funkcjonowała pewna cegielnia. No i tam było tak, że wiesz, w latach 90. ludzie nie było tyle pieniędzy i tak dalej. No i zarząd tej spółki stwierdził, wiesz co, tu Mietek, nie mamy tutaj pieniędzy tobie na wypłatę, damy ci tutaj akcję. No to masz tutaj taki papier. Oczywiście Mietek był mega wkurzony, no bo dostał jakiś papier, a on pieniędzy, tak? No. I dostawał jakiś papier. No to było identycznie tak samo jak w tej Rosji, jak mówiłeś tam prędzej, tak? Dostawał jakiś tam papier. Dobra, pracował dalej, dostał jakieś ochłapy, znowu dostał jakiś papier. No i ogólnie wszyscy byli wkurzeni na ten papier. No i tak się historia toczyła, aż tu przyszedł rok 2007. No i się znalazł na tą cegielnię pewien norweski inwestor, tak? No i chciał to kupić. No to oczywiście ci wszyscy ludzie, co dostali ten papier, się mega uszczęśliwili, bo za jedną akcję Norweg płacił 25 tysięcy złotych, tak? No, i płacił te 25 tysięcy, no i wszyscy oczywiście, oni byli pierwsi w kolejce, którzy to chcieli sprzedać, tak? No, i sprzedali oczywiście, wszyscy w okolicy sobie nowe domy pobudowali i tak dalej. No, a potem bo ja znam tych ludzi osobiście, tak? Siedzę z nimi razem, no nie wiem, w jakiejś imprezie, a oni mówią, no, bo to sprzedali Polskę, tak? Sprzedali Polskę, ci chytry tam w latach 90. i tak dalej. No, a ja mówię, no ty też sprzedałeś i co masz tam? A ty szczylu się tam znasz. Myśmy mieli tylko 10 akcji, a zarząd miał, nie wiem, 15, nie wiem, no 30 i tak dalej. No i biedny jest.

0: zawsze poszkodowany, tak? No.
1: No właśnie, ale z tymi Żydami to jest ciekawa rzecz, bo no, już kiedyś opowiadałem, że w tej mojej Środzie Śląskiej, do której się przeprowadziłem, to wielu obywateli tej Środy się wzbogaciło na tym, że znaleźli skarb zakopany przez jakiegoś bogatego Żyda. Tutaj jakiś słynny skarb średzki. No i to zabawna sytuacja, nie? Że jaki wpływ mają ci Żydzi czasami, jaki talent do tego, żeby właśnie zarobić, dorobić się i potem cała taka Środa Śląska, to tutaj jeden wykopał to, drugi tamto, rozkradli to ludzie w dużej części, tego skarbu się jakaś tam część zachowała, to co tam najuczciwsi pooddawali, ale nawet się tak śmiałem, że o, tutaj taki większy domek, to pewnie większą skrzynkę wykopał z ziemi, tutaj mniejszy domek, no to tylko jakiś tam złoty dzbanek. Tak to jest z tymi...
2: Tak, wiesz, no taki... Był film, nie? Taki bardzo źle odebrany w Polsce. Jak on się nazywał, ze szturem na temu właśnie tej ziemi odbieranej Żydom?
1: No, sztur też niby jest uważany za takiego właśnie aparatczyka trochę komunistycznego, który tutaj...
2: Ale wiesz co, to trochę tak było na tych wsiach i tak dalej. No jak ci Żydzi, którzy posiadali dużo, oni znikli, gdzieś tam ich, wiesz, wywieźli i po prostu znikli. No i na tych wsiach sobie po prostu zabrano tą ziemię, tam sobie słupki graniczne przestawiono i tak dalej. Nikt nie wiedział, do kogo to należy i potem przyszła Armia Czerwona. Tych Niemców, którzy zarządzali, też przegonili. No i najlepiej było nie pamiętać, do kogo to należało, no bo można było to po prostu sobie wziąć. I tyle, nie? No bo jak nagle znikło, ile tam, 3 miliony naszych obywateli, którzy posiadali całkiem spory majątek, no to lepiej nie pamiętać, nie?
1: No, a co ty myślisz, Darek, o okrągłym stole? Jeszcze masz jakieś przemyślenia?
0: O okrągłym stole to nie mam żadnych przemyśleń, no bo wtedy miałem jeden rok.
1: No także właśnie,
0: mnie to też raczej ominęło w bokiem, wiesz? Ja tylko pamiętam to, co potem było, a tam okrągły stół to raczej... Nie mam do tego żadnego stosunku.
1: No to może
0: ani negatywnego,
1: tak
0: ani pozytywnego, żadnego. Aha. Po prostu.
1: A pamiętasz ten czas właśnie, jak Wałęsa został prezydentem i to w sumie niedługo później, nie? W którym on? W 91, tak?
2: A ile miałeś lat, Krawiec, jak on został prezydentem?
1: No też byłem takim dzieciakiem, więc bardziej...
2: No ja w przedszkolu byłem, to jeszcze pamiętam, jak to... Nie, czekaj, to była pierwsza klasa podstawówki, to ja pamiętam, jak taki był sobie orzełek na tym... Ale to takie mgliste wspomnienia, był sobie orzełek na korytarzu ze styropianu i pani nauczycielki mu koronkę taką wycinały z styropianu i dokładały. A jak były wybory, to poszedłem z mamą i tam... No na Wałęsę się głosowało wtedy, nie? Ale to mama z Solidarności, ale no po roku chyba, czy po dwóch przejrzała na oczy i się skończyła jej miłość z Solidarnością. Zresztą dużo wycierpiała właśnie od Solidarności też.
1: No w ten sposób. No ja pamiętam jeszcze takie czasy. Tak, mów.
0: A wy nie macie takiego poczucia, bo jak, no nie wiem, ja byłem dzieckiem, to może wiele nie rozumiałem w tych latach 90., ale ja mam takie ogólne odczucie, że wtedy ludzie mieli jakieś takie pozytywne, nie wiem, myślenie, wiesz, że będzie pozytywnie, tak? Teraz budujemy coś swojego i tak dalej, no będzie dobrze, a teraz to ja tak odczuwam raczej taki marazm, no jest jak jest, stara bida, no wiesz, jakoś to będzie, tak?
1: No jest coś takiego, faktycznie. Tak
2: 2003 rok, nie wiem, czy Krawiec pamiętasz, ale 2003 rok, ja dobrze pamiętam, to był 1 maja i no, przyznam się szczerze, piliśmy z Czechami w takim parku w Bydgoszczy, oni tam przyjechali coś montować, już nie pamiętam, co to było, no ale to 12 godzina, wchodzimy do Unii, wywiesiliśmy flagę, nawet sam ukradłem jedną na ulicach i dużo wisiało i do Unii wchodzimy, machaliśmy i szampan był i tak dalej, to była taka wielka, wiesz, nadzieja, wow, teraz jesteśmy w Europie i w ogóle, a dzisiaj wszyscy chcą polexit.
1: zmieniły się bardzo czasy. Dzisiaj faktycznie jest jakiś marazm, jakieś zniechęcenie, ale też państwo nas bardzo dręczy. Nie wiem, czy można to w sumie porównać do takiego PRL-u bis, no bo jesteśmy tak samo dręczeni i jak za jakiegoś najgorszego PRL-u. Obywatel jest śmieciem, się stał. Przedsiębiorca wrogiem publicznym numer jeden. ZUS ciągle w górę i podatki nowe, akcyza ciągle w górę. Ceny dwukrotnie wzrosły w przeciągu ostatnich lat. Ziemniaki taniej, o, to się cieszmy, nie?
2: A gdzie jest ta energia? Bo jak kiedyś podnoszono parę procent ceny mięsa, to cały kraj stawał i czołgi musiały wjechać naprzeciwko robotnikom. A dziś?
1: Dziś nie wiem. Jakieś po prostu coś bardzo złego się dzieje. Mamy koszmarną władzę, która nie wiem nawet jak ich określić. Takie jakieś połączenie, nie wiem, najgorszych cech kapitalizmu z najgorszymi cechami komunizmu i to wszystko ubrane w jakieś kolorowe złotko. Niby jest kolorowo, niby jest fajnie, ale jest bardzo ciężko wielu ludziom. No, teraz jest czas tragedii w ogóle, gdzie ludzie będą się wieszać. Tylko z tego powodu, że mamy totalnie nieudolną władzę, która nie liczy się z ludźmi. To są ludzie bez serca. Widać to po ich wypowiedziach, tak, że potrafią skwitować sytuację, że przedsiębiorcy już po prostu ledwo zipią, już się chcą wieszać, to oni tam... No, ale policja nikogo nie zabiła, to dobrze spełnia swoje obowiązki, a w ogóle to taki mamy klimat, panie redaktorze.
2: Wiesz, kiedy się dziwnie poczułem? To już było bardzo dawno temu, jeszcze tam, to już była władza PiS-owa. I zajechałem do Polski i były jakieś tam ćwiczenia NATO w Polsce, ale to nawet nie wiedziałem o tym. Ale sobie przyjeżdżałem, bo jak ja jeżdżę do Polski, to jeżdżę tą autostradą koło Berlina i dalej na Poznań. No i wszystko się przekracza za granicę i tam jest to dawne przejście graniczne, się cały czas jedzie autostradą. No i przy tej autostradzie stały sobie chyba, nie wiem, trzy hamery i stali sobie żołnierze. Jeden chyba amerykański, jeden polski. No, w tych hamerach z wycelowanymi karabinami do tych, tymi, wiesz, tymi dużymi na hamerze. Wycelowanymi w samochody, które przejeżdżały. I wtedy już sobie tak pomyślałem, coś jest kurwa nie tak z tym krajem.
1: Kiedyś był czas nadziei po prostu. Cieszyliśmy się, może nie było najlepiej, ale raz, że było o wiele jakoś łatwiej, jak prowadzić chyba działalność gospodarczą. To, że moja mama, która nie jest za bardzo wprawna w tych rzeczach, no została w pewnym momencie sama, bez mojego ojca, zdana na siebie, zupełnie nie nauczona tych rzeczy, zakładała interes po interesie, biznes po biznesie, to jakieś części samochodowe starała się handlować, to jakieś biuro nieruchomości, to wypożyczalnie kaset sobie robiliśmy. Było to o wiele jakieś prostsze, łatwiejsze, tańsze. Tak jakby, no i ta nadzieja, że właśnie NATO, Unia Europejska, nagle można wyjechać. Może to trochę na tej zasadzie, że tak, raz byliśmy młodsi, to nam się świat wydawał trochę fajniejszy, bo ktoś inny dbał o takie przyziemne sprawy. Dwa, że ta nadzieja, która się pojawiała, że będzie lepiej, bo a to Unia, a to NATO, a to zmiany ustrojowe, nie? I taka nadzieja, jak człowiekowi zabraknie tej nadziei, a dzisiaj to tak żyjemy już bez żadnych perspektyw.
2: No to już chyba ci się wkręcił ten od roku COVID, bo już tutaj też wszyscy w Niemczech potracili nadzieję. Bo to już za długo to zamknięcie i tyle, nie? Tylko Niemcy to troszeczkę inaczej. Inne mają pretensje do rządu niż w Polsce, bo w Polsce to chyba wszyscy mają pretensje, że po chuj to wszystko jest tak długo zamknięte, otwórzmy wszystko, ile można tak żyć, nie? Chyba tak Polacy myślą.
1: Myślę, że my już nie wiemy, co myśleć. Jesteśmy skołowaciali, zdezorientowani.
2: A wiesz, co od Niemców słyszałem ostatnio w biurze? Że mają inne pretensje do rządu. Mówią, kurwa, jak to długo może trwać to zamknięcie, a weźmy w końcu, zamknijmy wszystko na 3 spusty, na 2 miesiące, ale kompletnie wszystko i wtedy w końcu się skończy. Także takie dwa różne punkty widzenia, nie?
1: Wszystko jakoś spsiało. Popatrzcie, nawet ten kościół tak przeze mnie nielubiany. Kiedyś można było, mogłem na niego trochę inaczej patrzeć. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy się chodziło do salek katechetycznych, na religię, gdzie to był czas, kiedy w kościele się nie gadało o polityce. Kościół był czymś innym. Mógł ateiście się wydawać czymś takim neutralnym, czymś, co niech sobie będzie. A dzisiaj po tych wszystkich aferach, po tym, kiedy się dowiedzieliśmy, ile Kościół tutaj ma, że jest, nie wiem, największym posiadaczem ziemskim, te pedofilskie afery, w Watykanie afery, tam Banku Watykańskiego. Kościół, który się tak wmieszał do polityki straszliwie. Kiedyś to było inne wmieszanie się do polityki, bo to była walka o jakąś lepszą rzeczywistość, a nie propaganda, żeby głosować na tych czy na tamtych.
2: Kiedy moja mama się zrobiła bardzo, bardzo antykościelna, to były lata, ona była w Solidarności, czyli takim kościelny ruch, ale nigdy nie była wierząca, ale najbardziej ją wkurwił kościół, jak to były lata właśnie stanu wojennego i te wszystkie dary leciały do Polski ze Stanów i nic nie było w sklepach i nikt nie mógł nic dostać i tak dalej. Ona musiała iść po coś, nie wiem, będę pracowała o świecie, ale to musiała coś załatwić jakimś księcem i poszła na plebanie, a tam mówiła, kurwa, puszki, sery i inne rzeczy to się walały po podłodze, oni je kopali, bo nie mieli co z tym zrobić, tak stały sobie, no i dla kogo to? O, to dary z Ameryki przyszły, no to rozdzielimy po swoich i tyle. I wtedy stwierdziła, że kurwa, coś jest nie tak z tą instytucją, bardzo, bardzo.
1: Jola twierdzi, że nie wraca komunizm, tylko feudalizm bardziej. No tak czasami się mówi właśnie o jakimś feudalizmie, jakimś właśnie korporacyjnym feudalizmie, nie? Z jednej strony mamy duży dyktat właśnie dużego kapitału, jakiegoś związanego z korporacjami, z wielkimi spółkami i gnębienie przedsiębiorców, a z drugiej strony coraz bardziej się czujemy takimi niewolnikami, którzy muszą... Znaczy, taki chłop to często miał lepiej, bo czasami się przytacza dane mówiące o tym, jak że kiedyś chłop na pańszczyźnie to tam odpracowywał tą ziemię, nie wiem, jeden dzień w tygodniu, jakoś mu wychodziło, jakieś takie rzeczy, które stawiają tego rzekomo ciężko zapierdalającego chłopa biednego, stłamszonego na lepszej pozycji niż dzisiaj przedsiębiorca, no, ale czy czekaj, obywatel.
2: Czekaj, ten chłop feudalny, czy ktoś go leczył?
1: Nie wiem.
2: Ktoś nie wiem, edukował jego dzieci?
1: No można też i tak stawiać sprawę, że nie miał jakichś korzyści większych. Ale to wiesz co, no wielu by tak chciało, żeby się nikt mną nie opiekował, żebym ja miał dużo więcej pieniędzy, żeby mi zostawało w portfelu, ale żebym mógł sobie sam je rozdysponować na ewentualną opiekę zdrowotną.
2: Bo moja małżonka, bo tu jest taki bardzo sprawiedliwy system w Niemczech, jak idziesz na swoją działalność, to jesteś odcięty od Państwowej Służby Zdrowia. Po prostu, nie, no...
0: No nie musisz, że jesteś odcięty, no muszę płacić, i jesteś w służbie zdrowia, co ty gadasz, Błażej?
2: No nie, w Niemczech jak idziesz na swoją działalność, no, to nie
0: to
2: masz...
0: To możesz dobrowolnie płacisz? To dobrowolnie płacisz na służbę zdrowia? Jak nie? No ja też
2: nie mieszkam dobrowolnie. W Niemczech, Błażej. No to nie jesteś Gesetzlisie, tylko musisz iść na prywat, nie?
0: No tak,
2: nie jesteś na Gesetzlisie,
0: no. No tak, ale ty płacisz i jesteś, no co?
2: No tak, ale porównaj sobie Gesetzlisie z tym prywat, nie?
0: No to co?
2: Niebo, ziemia.
0: Ale co masz na myśli, niebo, ziemia?
2: Niebo, ziemia, bo jak moja żona przeszła na prywat, bo przeszła na działalność, no to w tym momencie, jak była jeszcze na tym Gesetzlisie, no tam płaciła 7,5% od swoich zarobków, no to teraz przeżyła na 14,5, jeśli chciałaby zostać, ale wiesz, ty państwowej, ale jako prywatna. No to dobra, to na inne prywatne. No to w innych prywatnych jest na przykład Selbst Beteiligung, czyli twój własny udział jest chyba w tym najdroższym, jaki by mogła mieć, którym jest, bo możesz jeszcze nie mieć, ale to są jakieś kosmiczne pieniądze, no to w ciągu roku musi zapłacić 1000 euro z własnej kasy, plus 10% tego ponad 1000 euro, czyli na przykład jak, nie wiem, raka dostaniesz i będzie rachunek na milion, no to 10% z tego musisz zapłacić. I to jest najlepsze prywatne ubezpieczenie, jakie istnieje tutaj. No to jest jakby odcięcie od służby zdrowia. Już nie pójdziesz, leków ci nie zrefundują, nie idziesz sobie zawsze, kiedy chcesz, za darmo i tak dalej. To jest odcięcie, już musi korzystać na prywatnych zasadach. I one są o wiele gorsze. No o wiele.
0: Nie wiem, no pamiętam, jak jeszcze 4 lata do tyłu miałem no naprawdę taki ból zęba i tak dalej. No i też mnie nikt nie przyjął, bo idź do kogo innego.
2: Ale nie, byłeś na państwowej czy na prywatnej?
0: Na państwowej byłem, ale to se idź tam, gdzie jesteś zapisany. A ja mówię, panie, on jest dzisiaj zamknięty. No to co mnie to obchodzi?
2: Nie, no to tak działa, no państwowa.
0: Niestety. No to tak działa państwowe, no.
2: Ale
0: no
2: jak pójdziesz z bólem zęba z prywatną kasą, no to okej, cię przyjmiemy, ale tutaj bardzo proszę 1500 euro wyłożyć i dziękuję.
0: No zależy, co masz robione. No to zależy, to jest dłuższa rozmowa. Bardzo szczegółowe. Wchodzisz bardzo w detale, myślę.
2: Teraz. Nie są detale, ale po prostu to... Tu prywatne ubezpieczenie wygląda bardziej jak podatek, nie? Musisz płacić, ale co z tego dostaniesz, to tak dyskusyjne.
1: Okej. Pojawiły się takie głosy, że audycja się trochę rozmywa przez tą część afterową, gdzie schodzimy na nieco odmienne tematy.
2: Czyli mam
1: odmienne, ale pokrewne. Ja tak nie uważam. Myślę, że to jest normalne w nocnym radio. Nikt tutaj nie tworzy jakiegoś dzieła zamkniętego, tu oddzielamy, robię już luźne gadki. Raczej nie. Po prostu no, to jest taka część afterowa. I tyle. No i... chyba, że chcesz potem ciąć.
2: Ja tylko przyszedłem, bo mnie trochę strygerowałeś tą gadką tam o tej trzeciej RP.
1: Ja cię ciągle triggeruję, ale to wiesz, to myślę, że się nigdy tak do końca nie dogadamy, nie? Na jakieś tematy.
2: Ale Lajtowski bardzo mi tutaj, jakby to powiedzieć, podszedł, nie? Bardzo, bardzo ładnie mówił o tym, co się działo, jak ten zmiana systemu była. Bo ty jesteś z dużego miasta, a ja jestem z dużego miasta, to trochę inaczej to wyglądało, jak na wsiach tych, czy takich małych miasteczkach. A w szczególności gdzieś tam zachodnio-pomorskie, w krainie PGR-ów, no to było ciężko tam. A ja miałem to szczęście albo nieszczęście, że siedziałem 2 lata w Węgorzynie, w zachodnio-pomorskim. No i tam budowałem fabrykę i trochę się nasłuchałem opowieści właśnie takich ludowych od starszych ludzi, jak wyglądała ta zmiana systemu. No to tak było, wiesz. Jedni powiedzą, że dobrze, drudzy, że źle, ale no tak wyglądało średnio tam, nie?
0: O, to ja jeszcze mogę wypowiedzieć na ten temat, bo właśnie z mojej okolicy było dużo tych PGR-owskich wiosek i tak dalej.
2: A skąd jesteś w ogóle?
0: Ja jestem z województwa opolskiego.
2: A to ty jesteś Niemiec.
0: No dokładnie.
2: A to widzisz,
0: no,
2: ja
0: a jeszcze bardziej 7... mieszka. No.
2: 7 lat musiałem tu siedzieć, żeby o obywatelstwo wystąpić, a ty to pewnie przesiedleniec.
0: No oczywiście, ja dostałem z automatu.
2: A ty, gdzie jesteś w ogóle?
0: No 8 kilometrów od Freiburga.
2: O Jezu, piękna okolica, ale to bardzo daleko ode mnie, bo ja wahem.
0: No tak, wyszła w Waldzie, siedzę sobie w górach, spokój.
2: Piękna okolica. Znaczy moje też no, mi się tak podobają, to jest Eiffel, też góry, nie? Ale Freiburg jak mi się podoba, ja tam przejeżdżam jak do Włoch jadę. I parę razy tam się zatrzymałem w Schwarzwaldzie. No, poszczęściło się, panie Niemiec.
0: No, Niemiec. No ładnie, mi się tu podoba.
2: No miło mnie też. Jak będziesz kiedyś chciał zobaczyć kaiserowskie miasto Aachen, zapraszam.
1: Dobra, dobra panowie, bo tak może to się naprywa, może jakoś tam zgadajcie i zapraszajcie i miziajcie się tutaj po szyjkach.
0: Chcę wrócić do tego PGR-u, jeśli można, Krawiec.
1: No, wskazane by było, chyba że chcecie dalej pogadać o to, co tam będziecie robili razem, jak już się spotkacie.
0: Nie, nie, nie, nie. To w tym PGR-ze. No to tak, właśnie wokół mojej miejscowości było dużo takich. No i ogólnie to się tak skończyło, jak myślę, że chyba w większości miast po 2004 roku w Polsce po prostu były pewne jednostki, które no, były w stanie sobie stanąć na nogi, zorganizować biznes i, no, i myślę, że naprawdę dobrze na tym wyszły, no ale też tak myślę, 80% ludzi, którzy wyjechało za granicę, no i wyjechali za granicę, głównie na zachód. No i tak do dzisiaj transferują pieniądze. No i tak to się skończyło.
2: Jak gadałem z tymi ludźmi, w ogóle w Węgorzynie to większość ludzi jeździłem kiedyś Volvo Sabami, bo większość w Szwecji, do Szwecji wyjechała. Tak sobie posprowadzali. No ale jak tam właśnie Węgorzyno, Łobec, jak z nimi rozmawiałem, no to była kupa ludzi, którzy pracowała nie tylko na roli, bo tam były PGR-y, ale bardzo duża część ich pracowała właśnie w tych zakładach mechanicznych, które naprawiały te traktory i tak dalej, czyli to byli ludzie, którzy zajmowali się właśnie mechaniką i takimi bardziej technicznymi zadaniami. No jak to się wszystko pierdolnęło, naprawdę nie mieli gdzie znaleźć zatrudnienia, no bo oni się znali na prawie maszyn, a już nikt tych maszyn nie potrzebował. Ale jeszcze udało mi się kiedyś rozmawiać z dyrektorem jednego PGR-u właśnie tam w zachodniopomorskim, który to był jeden z PGR-ów, który przynosił zyski do pewnego momentu. I on mi powiedział, że największy problem to był, jak była ta przemiana, to jeszcze tam zyski przynosili i tam sprzedawali na zachód i na wschód swoje produkty i tak dalej. No ale w pewnym momencie Balcerowicz ustanowił tam oprocentowanie kredytu obrotowego na jakieś 60-70%. No i mówi, panie, jeden miesiąc wytrzymałem, drugi miesiąc wytrzymałem, trzeci miesiąc musiałem ogłosić bankructwo. A jakby kredyt obrotowy był oprocentowany jak był, a jak jest dzisiaj, na jakieś 2-3%, nie byłoby żadnego problemu, ludzie by byli zatrudnieni, my byśmy przynosili zyski. A to już była taka, kurwa, tylko administracyjna decyzja, żeby oprocentować kredyty obrotowe na 60-70%. Jak dzisiaj to zrobisz, to obiecuję ci, że 90% firm w Polsce padnie.
1: Dobra, panowie, proponuję przerwę. Może jeszcze ktoś zadzwoni, bo nam się faktycznie rozmywa trochę rozmowa. No to idź spać, to miłego w takim razie. Trzymaj się, Błażej, hej, hej.
0: Cześć.
1: I cześć, Darku. Trzymaj się też, dzięki za telefon. Może ktoś chciałby jeszcze pogadać o przemianach ustrojowych, o okrągłym stole, o tym, jak staliśmy się rynkiem zbytu dla amerykańskiego kapitału, jak to było finansowane, jakie ustalenia zapadały. Może interesują was takie tematy bardziej spiskowe, na przykład o czym tam mogli sobie rozmawiać Rockefeller z Jaruzelskim jeszcze, albo inne rzeczy, o których wcześniej było. Zastanawiam się w ogóle, na ile dzisiejsza sytuacja z sądami, z policją, z prowadzeniem biznesu, na ile to wszystko jest zależne od tego, w którym kierunku poszliśmy. Bo jest niewesoło, tak? Jest strasznie ciężko prowadzić działalność gospodarczą niektórym. Ta policja nasza, no przede wszystkim te kliki. W ogóle też na ile to, że dalej te służby są jakby zainstalowane. No co tam, Błażeju, jeszcze?
2: Miałem i spać, nie? Ale wywołałeś mnie. Czy?
1: No, słucham cię.
2: Nie, dobra, krawiec, chyba wiem, co się stało. Sorry.
1: Ale co?
2: Bo wziąłem się, wyłączyłem. I włączyłem z powrotem radio, ale byłem 23 minuty, chyba nie, godzinę wcześniej i słyszę ciebie. Błażej, zadzwoń, ale to było godzinę temu.
1: Aha.
2: Dobra, nie.
1: Spoko.
2: Dobra, sorry, sorry za przeszkadzanie.
1: Nie ma problemu.
2: Wracam spać, hej.
1: No to idź spać, hej, hej. No i mnie rozbił znowu. Znaczy nie znowu, po raz pierwszy. No, takie pytanie rzucam w eter, nie? Na ile ta Polska poszła we właściwym kierunku? Znaczy, no, są te kliki, wszędzie są kliki i to jest takie komunistyczne trochę, takie perelowskie dalej funkcjonowanie właśnie, że wszędzie się tworzą kliki. Gdybyśmy się odcięli, zrobili reset jakiś konkretny, to może by w ludziach to myślenie właśnie postperelowskie zdechło. A to, że tak długo jeszcze trzymaliśmy się tego dawnego systemu, to mogło się przyczynić do tego, że mamy jak mamy. No ale nie wiem, na ile to jest prawdziwe. W każdym razie, no, ciężko się ludziom żyje w tej współczesnej Polsce. Nie czujemy, że jesteśmy wolni. Czujemy, że jesteśmy cały czas... Czujemy, że jesteśmy cały czas pod butem, że władza swoje, my swoje. Gdzie... Ale lata 90. to właśnie pamiętam taką wolność, tą taką swobodę większą. Dzisiaj jakby wrócił zamordyzm, wróciły koncesje, obostrzenia, zbójeckie opłaty za wszystko. Potrzeba jest. Cześć, potrzeba. Halo? Chyba mikrofonik nie włączony? Czy coś? Panie, potrzeba. Nie słychać cię. A, coś tam, jakieś techniczne sprawy. Pewnie musi się wypiąć. No, jakie to było hasło nocnego radia? Nowe? Się wypiąłem, przepiąłem i się napiłem i się... No... Teraz się słyszymy?
3: Okej, okay, teraz powinien być.
1: Okej.
3: Okay. Tak, bo no tutaj super. Mam pod swoimi stopami jeden przycisk, który położyłem w nie tym miejscu, w którym powinienem go mieć. No właśnie, więc takie podstawowe pytanie, które warto zadać, to jest, na ile to wpływa na nasze bieżące życie, bo mimo wszystko zauważamy, że jednak te tłuste koty, no nie mamy do czynienia teraz, dobra, mamy do czynienia z Kaczyńskim, tak, mamy do czynienia, ale z takim, nie wiem, czy Kwaśniewskim, czy z Wałęsą, oni już za bardzo nie mają wpływu na nasze dzisiejsze życie. Oczywiście jest to w pewien sposób dziedziczne, te wpływy też są w pewien sposób dziedziczne i powinniśmy je zwalczać, tylko że... Pytanie, na ile tego się, wiesz, na ile potraktować to jako ciekawostkę historyczną, a na ile faktycznie się opierać na tym. Tak patrząc przez pryzmat tego, że bardzo lubimy jako Polacy wracać do poprzednich lat, wracać sobie, wiesz, wracać sobie, spojrzeć na lata 90. i przerzucić to jeden do jednego na bieżący moment. Mi się wydaje, że tak naprawdę w dużej mierze, nie całkowicie oczywiście, ale w dużej mierze to są całkowicie zupełnie inni ludzie, wychowani, wiesz, w zasadzie nasi rówieśnicy, którzy co prawda z tego systemu czerpią całymi garściami, wręcz genetycznie przejęli bardzo dużo, ale jaki to ma na nas wpływ? Mam taką, wiesz, taką roboczą hipotezę, że pewne pokolenie zwyczajnie musi wymrzeć, żeby system się odrobinkę zmienił. Czy to na lepsze, czy to na gorsze, ale pewne osoby zwyczajnie muszą dokonać swojego żywota i przejść na łono Abrahama. Więc warto oczywiście o tym pamiętać. I tak, i w 100% chwaliłem w donajcie, chwaliłem na czacie. Bardzo fajne napracowanko. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego.
1: No, bez przesady. Dzięki też, ale dziękuję, ale miło. Pozycję. Nie, naprawdę. Spoko, wiesz, też tam bez przesady, ale miło też, że czuję, że może to jest szansa, żeby wrócić do czegoś konkretniejszego i fajnie, że mnie dopingujecie, nie, bo skoro tak, to skoro też jest jakaś odpowiedź, są jakieś donejciki, bo to też się liczy, bo jeśli dzisiaj by na przykład żadnego donejta nie było, to ja wracam pić w takim razie.
3: Wiesz, no wiadomo, to jest oczywiście temat ciężki, tak, ale fajnie, żeby to było tak jakoś trochę osobiście powiedziane też odrobinkę właśnie z kontekstu Bardzo mi się spodobało, że gdzieś tam, gdzieś w całej audycji padło, no wtedy tam miałem 2 lata i nic z tego nie pamiętam. Także wypisując się z tego, o czym nie wiesz, tak ładnie oddzielając to, co sam wiesz, co sam odczułeś, a odczułeś, nie oszukujmy się, od tego, co się domyślasz, co sobie zobaczyłeś u roli czy Michalkiewicza, to jest bardzo, bardzo fajne, naprawdę delicje radiowe, szapoba krawiec, kawał dobrej roboty.
1: No spoczko, spoczko. A tu też ciekawe komentarze. Na przykład Jolat chyba odnośnie tego właśnie napisała, że nie było szansy na nic innego, czyli tak sugeruje, że no zrobiliśmy to, co było na miarę naszych możliwości z tymi przemianami. No bo może tak to trochę wygląda, bo warunki to sobie może dyktować. Niemcy na przykład sobie kupili, tak słyszałem, że kupili sobie za bardzo duże sumy to zjednoczenie NRD i RFN-u, że to było, wiesz, jakby finansowo mocno sprowokowane. Znaczy, wiesz, no po prostu sfinansowane. Warunki może dyktować ten, kto ma coś do powiedzenia, a ten, kto ma mało do powiedzenia i jest słabszym graczem, no to musi się kumać z tymi większymi graczami, tak jak Jaruzelski i Rockefeller. Chyba potrzeba ma znowu jakieś problemy techniczne tam z wiatrakami. No, ale co tu jeszcze było? Bo coś tu jeszcze były ciekawe komentarze. Gdzieś to było. Przepraszam bardzo. Szukam. Ale to szybko tu... No i straciłem komentarze. Cezek, bez szans na reset, zbyt dużo komunistycznej krwi jest w narodzie, zbyt dużo resortowych dzieci, resortowych klanów panuje nadal w naszym kraju. Otóż to, właśnie resortowe dzieci są wszędzie. Resortowe dzieci są wszędzie i te czerwone dynastie, nie? To się za nami ciągnie straszliwie i wiadomo, że resortowe dzieci będą ciągnęły w tą samą stronę, co... ojcowie, co przodkowie. Z Jolą rozmawiałem u Enkiego na temat owsiaka trochę. Ciężko było jakoś konkretnie porozmawiać, bo było sporo osób na antenie, trochę tam trema i tak dalej. Jak jestem w gościach, to tak... Ale tu można by pociągnąć temat właśnie owsiaka, który też jest trochę takim resortowym dzieckiem. Tak samo Wojewódzki jest resortowym dzieckiem, nie? Wielu znanych aktorów, dziennikarzy, to są tak naprawdę ludzie, to są te resortowe dzieci i wiadomo, że oni też będą głosili pewne treści, takie, które niekoniecznie, znaczy takie, które są właśnie propagandą trochę, nie? Właśnie te resortowe dzieci. Jak tam potrzeba, już opanowana sytuacja?
3: Tak, opanowana sytuacja. Zapomniałem, że w momencie, kiedy dzwonię, kiedy w ogóle korzystam z mikrofonu, to muszę się przełączyć w zupełnie inny tryb i muszę tutaj niestety wykonać pewną ręczną robótkę na tę potrzebę, więc przepraszam za to, że spadłem z rowerka. Postaram się o tym pamiętać następną razą.
1: No i właśnie, no, rozmawiamy sobie o tej sytuacji niezdrowej, w której mamy kliki, w której mamy resortowe dzieci na co ważniejszych stanowiskach. Wiesz, że Michnik ma syna, który gdzieś tam w krytyce politycznej też głosi michnikowszczyznę dalej. I to tak właśnie się ciągnie wszystko. Ja bym chciał żyć w takim kraju, gdzie nie ma takich naleciałości, gdzie policjant jest dla obywatela, a nie dla władzy, gdzie sędziowie to nie jest jakaś klika, która się wzajemnie wspiera i ciebie udupi. Ty wiesz, że wróciły czasy... Słuchałem, kilka przypadków ostatnio znam, że ludzi wsadzają do pierdla na krótkie czas, na przykład na kilka miesięcy, na 90 dni. Takie wyroki zapadają za obrazę majestatu funkcjonariusza publicznego, wiesz?
3: No ale wiesz, no, obraza majestatu, to chyba nawet się tak w kodeksie karnym nie nazywa, ale tutaj musielibyśmy jakiegoś specjalistę prawa, na przykład Etama, zapytać, bo to wiesz, bo no oczywiście są jakieś dziwne wyroki, tak, ale przykładowo jeżeli sobie słucham o tym, co się teraz dzieje, o tym, co się wczoraj działo w Warszawie, że jeden policmajster skończył ze złamaną nogą, no to tak średnio mi się chce wierzyć, że on się sam potknął, jakoś sobie tę głupią nogę rozbił. Dochodzi do pewnych rzeczy, które nie powinny się, to znaczy nie powinny się zdarzać. Jeżeli lecimy z protestem na pełnej kurwie, no to też musimy sobie zdawać ogromnie sprawę z pewnych konsekwencji, które mogą nas spotkać, tak jak choćby Nawalny, który poleciał do Rosji, wiedząc, że zostanie zamknięty, wiedząc, że to pójdzie w zupełnie inną stronę niż powinien i mając świadomość tego, że ma rodzinę, że ma żonę, że ma dziecko albo dzieci, nie pamiętam ile ich tam ma, ale przynajmniej jednego tam berbecia ma, wobec czego to jest, wiesz, to jest taka osobna kwestia i może właśnie, wiesz, może to jest kurde bardzo skomplikowany temat.
1: Niby skomplikowany, ale ja widzę, że się ewidentnie coś bardzo złego dzieje teraz. Rośnie liczba ludzi, którzy czują się jak więźniowie polityczni, którzy walczą z władzą, którzy postrzegają tą władzę jako opresanta totalnego, coś takiego jak za komuny. Bardzo już niewiele się różni ta sytuacja, kiedy w wojsku komuś podpadniesz, wsadzą cię do psychuszki. Kiedy obrazisz funkcjonariusza, dostajesz wyrok tam. Znaczy, to jest zwykle tak. Obywatel, który naurągał funkcjonariuszowi publicznemu, czy to strażnikowi miejskiemu, czy policjantowi, bo już nie wytrzymał, już był po prostu zmęczony tym, że legitymują go co krok, że on nie może się przejść, że policjant czasami nie zna prawa, że kłamie, po prostu, że on się czuje bezkarny, naurągał i on dostaje grzywnę. Taki obywatel, której w ramach sprzeciwu obywatelskiego nie płaci i zostaje mu to zamienione na więzienie, powiedzmy te kilka miesięcy, ale to już jesteśmy blisko takiej sytuacji, gdzie jesteśmy po prostu motłochem, który jest dręczony przez ludzi z systemu, przez właśnie aparatczyków systemowych, przez policjanta. W ogóle ludzie się znowu oddalili od tej władzy totalnie, oddalili się od funkcjonariuszy publicznych, od sądów. Słucham sobie przemówień jakiegoś dziadka, który mówi do sądu wprost, że ja nie uznaję pani za sąd, wy dla mnie to możecie tam do gały przystąpić i nie będę na nic odpowiadał. I sąd mówi w tym momencie, proszę wyprowadzić, proszę panów policjantów, żeby wyprowadzili, rozprawa się odbędzie bez oskarżonego. I potem ten człowiek, ten dziadek zostaje skazany na jakiś właśnie areszt, na więzienie, jest ciągany, dostaje grzywny. Wiesz, to wszystko, jakby to zebrać do kupy, to mamy sytuację, taki PRL bis trochę, nie? W ładnym ubranku właśnie.
3: Wiesz co, absolutnie się nie zgodzę. Tutaj już sobie czacika i Discorda powoli nadrobiłem. Absolutnie się nie zgodzę, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, na co mamy wpływ i sprawę z tego, na co nie mamy wpływu i że zwyczajnie, biorąc pod uwagę to, że za drugą stroną stoi państwo i stoi prawo, stoi kodeks, tak? Ty z policjantem możesz się oczywiście wykłócać, czy on zna ten kodeks, czy on zna kodeks karny, czy nie zna kodeksu karnego, czy on zna te rozporządzenia, czy nie zna rozporządzenia. Tutaj kodeksy postępowania mają zupełnie inny charakter. Policjant nie jest od tego, żeby tutaj, wiesz, to wszystko roztrząsać i tak jak parę nocnych marków temu mówiłem, jeżeli się nie zgadzasz z policjantem, no to wtedy kierujemy sprawę do sądu i w tym sądzie się po prostu wszystko rozwinie.
1: Przepraszam, że ci przerwę i tu pojawia się problem, bo ludzie często tak robią i wtedy się okazuje, że ta klika wzajemnie siebie wspiera, że policjant kłamie na temat krzywo przysięstwo jest zwyczajne i policjant przekręca fakty na niekorzyść obywatela, to są coraz częstsze sytuacje. Ale zgodzę się z tobą, że obywatele się często też skandalicznie zachowują, zakrzykują tych policjantów, nie dają im dojść do słowa, każą im się 5 razy legitymować, przedstawiać, ale robią to właśnie w ramach takiego protestu, używają tej samej broni, co oni przeciwko nam, kto mieczem wojuje, od miecza ginie, trochę na tej zasadzie, więc powinieneś trochę zrozumieć tych obywateli, którzy są już zniecierpliwieni, wkurwieni, czują się stłamszeni, poszkodowani, wiesz, przez ten system i starają się walczyć tą samą bronią i też tego gliniarza, a gdzie czapeczka, a pan się przedstawi i tak dalej, a nie będę z panem rozmawiał. I policjant może się wydawać w tym wszystkim taki fajny, bo on spokojny zwykle. Z nimi jest tak, że jak ty do nich wrzeszczysz, to oni się tacy wtedy zadowoleni robią i do ciebie tak cierpliwie mówią, panie obywatelu, panie Andrzeju, pan się uspokoi i wychodzą wtedy na fajnych, nie?
3: Znaczy nie do końca, tak? Bo to też my jako obywatele nie jesteśmy tutaj w rozmowie z policjantem stroną, która miałaby, nie wiem, tutaj go podregulować, czy ma tam czapeczkę, czy ma tego orzełka w miejscu tam, gdzie mieć powinien, tak? Miejsce rozstrzygnięcia takich spraw jest w sądzie. I jeżeli widzę typka, który nagrywa policjanta, okej, super, zajebiście, okej, naprawdę fajnie. Ale jeżeli widzę tego samego typka, który po pierwsze wrzuca to na YouTube'a bez zasłonięcia twarzy, a mimo wszystko publikacja wizerunku nawet funkcjonariusza publicznego jest zabroniona, zamiast wykorzystać to w sądzie, to właśnie wiesz, on sobie robi jakiś taki, wiesz, taki klimat YouTube'owy, tak? Więc sobie drugi punkt. Ja tutaj nagrywam, ja jestem dziennikarzem obywatelskim i tak i dąży do konfliktu. Weź tak się empatycznie wczuj w drugą stronę. Człowieka, który tutaj przyjechał na pewną interwencję, który musi sporządzić z tego pewną notatkę, który jest zwyczajnie prawnie zobowiązany, żeby ten konflikt zdeeskalować. A z drugiej strony masz ty, a twoja czapeczka tutaj, ja ci ją zaraz może poprawię, co? Chcesz wypę? Ale
1: cały czas potrzeba, nie bierzesz pod uwagę, że to jest już po prostu zniecierpliwienie ludzi, ich rozgoryczenie z tego to wynika. To nie jest, oni sobie tak nie zakrzykują, nie protestują, nie pytają się o czapeczkę i proszę się przedstawić dla fanu albo dla robienia show na YouTubie, tylko po prostu już się czują, że nie są u siebie we własnym kraju, że władza stała się wrogiem, że policjant, wiesz, no to zawsze można tak powiedzieć, ktoś musi tą robotę wykonywać, a jak się zacznie policjant kopać i cię... Bo takie też są przypadki, że policjant... Wiesz, policjant się robi grzeczny, jak widzi, że nagrywany jest, ale często, kiedy nie jest nagrywany, to grozi, że ci spuści w pierdol. Sam tego doświadczyłem, byłem przesłuchiwany, więc wiem, jak policjanci się zachowują, kiedy nie są nagrywani. Ja do nich grzecznie, kulturalnie, a oni do mnie, wiesz, cały czas na ty, bo ci zajebie, kurwa, mów. Wiesz, bo... Czują, że nie są nagrywani. To jest jedyny sposób ich nagrywać w tym momencie, żeby się zachowali profesjonalnie. Oni się tego boją, naprawdę, bo świetny wynalazek w ogóle smartfon i nagrywanie. To wymusza pewną kulturę, pewien profesjonalizm. A ludzie, słuchaj, ile jest nagrań, gdzie człowiek sobie handluje jakimiś bułkami słodkimi, truskawkami i przyjeżdża straż, mu to kopie, zabiera, wiesz, przewraca mu maszynę, w którą on sobie zainwestował. Czemu nie ma, tak jak w normalnych krajach, że możesz sobie wyjść i lemoniadę na ulicy sprzedawać? Czemu nie ma podatków niskich? Czemu jest inne prawo dla rządzących, inne dla nas? Czemu są immunitety jakieś pierdolone, które sprawiają, że ci ludzie czują się bezkarni? Czemu, czy sami sobie jesteśmy trochę winni, bo ci policjanci, ci sędziowie, to też są obywatele i Polacy i sami sobie trochę zgotowaliśmy ten los, tworząc te kliki, tworząc źle rozumianą solidarność zawodową, nie? Że lekarz lekarza też będzie zawsze chronił, policjant policjanta, a sędzia sędziego, to sami sobie to zgotowaliśmy. No ale to jednak jest oddzielna kasta już. My jesteśmy tą kastą taką tu najniższą i my zawsze dostajemy po dupie, my zawsze jesteśmy poszkodowani, nam nic nie wolno. Nic nam nie wolno i wiesz, chcesz już ostatkiem sił jakieś truskawki zacząć sprzedawać, czy watę cukrową, to przyjdzie ci straż, zaczyna się z tobą obchodzić jak z jakimś niewolnikiem i w końcu dochodzi do tego, z tego co widzę na nagraniach, że ta maszyna jest przewrócona, rozwalona, gość płacze. Czy to jest normalna sytuacja? Czy faktycznie jesteśmy sami sobie tak w 100% winni, że tak jest? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że coś tu z góry, coś tu na górze jest bardzo, bardzo nie tak.
3: Na pewno jest bardzo, bardzo nie tak, tylko zdaj sobie sprawę z tego, że oglądając nagrania z pewnych interwencji, tutaj oczywiście doceniam twoje osobiste doświadczenie, o czym już milion razy rozmawialiśmy, tak? Bo to też z tego, co pamiętam, to nie było do końca tak, że ty tutaj byłeś aż tak bardzo kulturalny i od samego początku współpracowałeś, tylko gdzieś tam potem wskutek pewnych innych działań doszło do tego, że zacząłeś współpracować. Ale tak, wiesz, tak trochę się wczujmy w tego policjanta, tak? Który z jednej strony ma naciski, które płyną od jego komendanta, które z kolei płyną bezpośrednio z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który ma pewne naciski i te naciski w pewien sposób puszcza dalej do swoich konkretnych podwładnych, do swoich konkretnych celów, do swojego konkretnego przesłuchiwanego krawca. Więc jeżeli tutaj zaczynasz cwaniakować, no postaw się w roli tego policjanta, który ma takich ludzi na całym swoim całodziennym dyżurze, nie wiem, tam 20 osób, dajmy na to, tak? No tak liczba z dupy wzięta kompletnie, ale jako taki przykład, tak? I 18 osób im się stawia, im tutaj kombinuje, im tutaj mówi, ja bo ja tutaj znam swoje prawa, panie policjancie, proszę mi się tutaj wylegitymizować. No to w momencie, kiedy pojawi się nawet ten kolejna 21 osoba w postaci ciebie, która użyje dokładnie tej samej narracji, no to dlaczego ten policjant ma się traktować w jakikolwiek inny sposób niż to, co odebrał na całym swoim dniu służby, co odebrał przez cały swój tydzień, miesiąc, rok ostatniej służby. Więc to... No nie wiem, no też mi się zdarza od czasu do czasu mieć różne dziwne sytuacje z policją. Nie powiem, że zawsze wyszedłem z tarczą, bo czasami na tarczy, ale jednak okay. Wiesz... No.
1: Nie, bo tak trochę cię tu poganiam, bo już tu czeka chwilkę. Nasz tutaj znajomy przedsiębiorca, Grzesiek, się dołączył. I pytanie, czy sprzedajesz już watę cukrową i truskawki, czy jeszcze jakoś biznesik działa w tej Polsce?
4: Cześć. No, ja tak przy okazji testowałem, bo zauważyłem, że na Skype'ie pojawiła się funkcja podnieś rękę i ją używałem, żeby przetestować, bo to pierwszy raz ją widzę. A co do tego, no nie, no jakoś tam idzie, nie? Nie ma jakoś tam, może kolorowo, ale jakoś tam idzie. Ale ja chciałem, zadzwoniłem tak chyba bardzo w temacie, bo jeżeli chodzi o różne interakcje z policją czy ze strażą miejską, miałem ich w życiu bardzo dużo, zarówno jako osoba, która była gdzieś tam legitymowana, spisywana, upominana, mandatowana, ale też jako osoba, która nagrywała interwencję. I to akurat nagrywałem interwencję Straży Miejskiej, która zwijała taki drobny handelek uliczny jakimś tam starszym paniom. To nagrywałem tych strażników i gdzieś tam troszeczkę z nimi tam ani do nich nie pyskowałem, byłem grzeczny, tylko powiedziałem, że ich będę nagrywał. Oczywiście nie było widać twarzy, nie kierowałem kamery na jakiekolwiek rzeczy, które mogłyby zidentyfikować ich jako konkretne osoby. Nie publikowałem tego. Nagrywałem to po prostu z prostego powodu, żeby troszeczkę ich uspokoić, by trochę te panie tam traktowali średnio ładnie, to trochę tak jak krawiec opowiadał, czyli gdzieś tam no, takie szarpanie tego towaru, gdzieś tam przerzucanie, wrzucanie tego do kartonów, jakieś takie chamskie poganianie. Ja jeżeli chodzi o Straż Miejską, no to generalnie jestem za tym, żeby tą instytucję zlikwidować.
1: Dokładnie.
4: Uważam, że pieniądze wydawane na Straż Miejską lepiej przeznaczyć, nie wiem, na jakieś służby, które będą porządkować miasto, żeby nasze miasta były czystsze, bo nie robią absolutnie nic pożytecznego. Co do policji, no to już różnie. Myślę, że tutaj, jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła, różne są sytuacje. Ja jestem generalnie nastawiony negatywnie do policji, natomiast widzę jakieś tam pozytywne rzeczy. Myślę, że zacząłem troszeczkę pozytywniej patrzeć na policję, paradoksalnie przez to, co dzieje się ostatnio w kraju, bo to, co też trochę chyba właśnie zwróciliście uwagę, trochę to ja jako osoba, która od wielu, wielu lat była bardzo negatywnie do policji, policjantom, nawet jak miałem gdzieś wśród znajomych, nie bardzo chciałem podawać rękę, rozmawiać, jak gdzieś tam ktoś, no generalnie nie lubię, nie? Miałem dużo niefajnych sytuacji, natomiast przez to, co się obecnie dzieje w kraju, trochę paradoksalnie wezmę w obronę. Uważam, że faktycznie też po prostu mam, słabo mi się robi, jak słyszę tych gości, jakichś takich Januszy czy Dresów, nikogo nie obrażając, którzy się wyuczyli tam kilku jakichś paragrafów i wielce się mądrują i drą się do policjantów i wszyscy wyszczekują te same jakieś rzeczy, które się gdzieś tam formułki z Facebooka nauczyli. Trochę jak słyszę Tama, który gdzieś tam dzwoni i mówi jakieś tam paragrafy, artykuły i że on policjantowi to powiedział, to po prostu no, widzę takiego gościa, który gdzieś tam na jakimś forum, na jakimś wykopie, na jakimś Facebooku gdzieś coś przeczytał, jak policja cię zatrzyma, to powiedz to, to i to, nie? I potem gdzieś do tych policjantów gadają głupoty. Może i trochę racji mają, może nie mają, natomiast ja widzę, że wcale gdzieś jakoś tak, widzę, że dosyć dużo ludzi chodzi bez maseczek, jest dosyć luźno, wcale policja nie interweniuje, nie wiem, nie widziałem, dużo razy widziałem, jak policja i dużo razy widziałem, jak policja gdzieś widziała kogoś bez maseczki i jakoś tam nie interweniowali bardzo, jeżeli widzieli, że ta osoba po prostu sobie gdzieś tam idzie albo nie wiem, jak nawet szła jakaś grupka, to podjechali, poprosili, powiedzieli im, załóżcie maseczki, jeżeli jesteście poza domem i tyle, nie? Jakby, wydaje, oczywiście jest na pewno masę takich sytuacji, gdzie tam policja nadużywa tej władzy, szczególnie wiosną, na pewno było ich bardzo, bardzo dużo. Natomiast to też trochę tak jest, że wiecie, najgłośniej się mówi tam o 5 sprawach na 1000, a to dużo też zależy od tego, jaki człowiek. Wiadomo, policjant to też człowiek, a policjant też może być nie za fajny człowiek, więc może nadużywać tej swojej władzy.
1: Ja to zupełnie często inaczej widzę, Grzesiek. Widzę, że, znaczy, zgadzam się w zupełności, że straż zlikwidować. Oni są od zarabiania na mandatach, czego często nadużywają, stosują źle działające te suszary, które przekłamują wyniki, nie stosują się do wymogów, źle je instalują, nie może być w tle metalowy płot i tak dalej, oni się tym nie przejmują. Ważne, żeby zarobić, nie? Na frajerach. To do likwidacji, ale to takie usprawiedliwianie policjantów też mnie nie do końca przekonuje, że to też człowiek, ktoś to musi robić. I zgadzam się bardziej tu z Jolą, że to nie jest tutaj, to nie są formułki, tylko to są nasze prawa, i które często są nierespektowane do końca przez policję, bardzo często. Samo to, że on nie pozwala, żeby go nagrywać, że w sądzie nie możesz nagrywać. Co to ma, jaka jest prawna podkładka pod to, że ci zabraniają fotografować, nagrywać w sądzie? Jest jakaś wywieszka, że pani Swędzina, dyrektorka sądu, sobie zażyczyła, że nie wolno nagrywać, ale to nie jest teren prywatny. W sklepie, w Biedronce mogą wam ewentualnie zakazać, bo to jest prywatny sklep, ale nie w miejscu publicznym. To co to, jakiś prywatny folwark pani Swędziny, dyrektorki sądu?
4: No, co do policji, praw, przepisów, to pewnie co człowiek to...
1: Głośniej troszkę.
4: Ja może troszkę, proszę?
1: Za cicho jesteś, tak się może oddaliłeś od mikrofonu.
4: Okej, to może to przepraszam, bo widzę, że ktoś tam mówił, że ktoś tam chyba na czacie pisał, że niewyraźnie mówię, to powiem, bo w pokoju obok śpi moja żona, która jest w ciąży i nie chce jej obudzić. Przepraszam.
1: W ciąży? Tak.
4: Więc nie chcę jej obudzić, skoro sobie odpoczywa. Więc wybaczcie, że mówię cicho, a nie tam wykrzykuję na pół mieszkania. Będę się starał mówić troszeczkę odciut tonu głośniej. Może źle powiedziałem, że wyklepane formułki. Bardziej mi po prostu chodzi o to, że, bo trzeba znać oczywiście swoje prawa, tylko po prostu często ci ludzie tych formułek też używają w nieodpowiednich sytuacjach, nadmiernie gdzieś tam nimi szafują, wykrzykują, uzupełniają je wyzwiskami, co przecinki zamiast przecinków jest kurwa i tak dalej. Więc myślę, że nawet stosowanie, mówienie o tych swoich przepisach, o tych swoich prawach, jak najbardziej trzeba je znać, tylko myślę, że też trzeba gdzieś się jakoś umieć się zachować w takich sytuacjach, które gdzieś tam się nam zdarzają. Ja to mówię z perspektywy osoby, która bardzo dużo sytuacji miała z policją. Ja byłem już jako 15-latek miałem jakieś tam sprawy w sądzie, byłem przez policję gdzieś tam zwijany, różne rzeczy trochę narozrabiałem też w życiu jako nastolatek. Potem też miałem jakieś tam przypadki, więc to też nie jestem jakiś taki kryształowy i też różne rzeczy gdzieś tam w życiu się robiło. I ogólnie to co do zasady nie lubię policji, nie lubię policjantów, natomiast nie patrzę na to wszystko, co się gdzieś tam dzieje w relacjach obywatel kontra policjant jako czarno-biały, że obywatel to jest zawsze ten super człowiek, a policjant to jest ten zły chuj, za przeproszeniem.
3: A Grzesiu, masz może takie, bo tutaj rzuciłem na ostatnim nosym Marku takie wrażenie, że jeżeli coś się dzieje akurat w Warszawie, gdzie są wszelkie kamery skierowane,

0: tylko dlatego, że się znaleźli w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu.
1: To prawda. Przy czym we Wrocławiu, gdy zaczęły się te protesty, no to były jakieś tam akcje, że jakiś tam facet pobił kobietę, ale to był jakiś dresiarz, który po prostu wykorzystał moment i poszedł bić jakieś tam feministki, tak to nazwijmy, bo chciał po prostu sobie poużywać w świetle prawa. Ale to chociażby we Wrocławiu mieliśmy tą policjantkę, która biła brawo protestującym kobietom. I policjanci, świadkiem protestów byłem zaledwie tylko dwa albo trzy razy. Ostatnio dwa dni temu, bo we Wrocławiu znowu był, chyba wczoraj albo przedwczoraj, już nie pamiętam dokładnie, był znów. Nie wiem, no policja po prostu eskortuje. Chyba nie było jakiejś tam sytuacji. A co do tego, że w Warszawie, no to tak, no myślę, że te wszystkie zdarzenia w Warszawie mają, są dużo intensywniejsze niż w wszystkich innych miejscach Polski razem wziętych, jeżeli chodzi o te protesty. No i na pewno policja się zupełnie inaczej zachowuje, bo tak naprawdę ta policja jest trochę sterowana centralnie, a nie lokalnie, jak to ma na przykład miejsce, nie wiem, policja wrocławska, legnicka, zielonogórska i tak dalej.
2: Średzka.
1: A wiesz, Krawiec, bo wiem, że coś tam wspominałeś o skarbie średzkim. Wiesz, że jego wartość to jest 250 milionów złotych?
2: Wow.
0: Oj, tutaj leci donajcik na łopatę.
2: Idę kopać, kurde, może jeszcze coś zostało.
1: Ludzie tam jakieś, nie wiem, wysypiska, piwnice, no, tam było grubo z tym też.
0: Ale skoro tutaj mamy insidera rynku biznesowego, na sam początek, czy masz jakiś tam, nie wiem, dostęp do komunikatów związanych właśnie z przedsiębiorczością gastro? Czy jak to wygląda, tak? Bo te biznesy się otwierają i tutaj właśnie też myśl, którą rzuciłem w poprzednim Nocnym Marku, chciałbym, żebyś rzucił mi takie, wiesz, karty na stół, powiedział sprawdzam, bo wtedy rzuciłem taką tezę, że są tak jakby dwie szkoły. Z jednej strony właśnie, że otwieramy się w ramach tego reżimu sanitarnego, a z drugiej strony na pełnej kurwie otwieramy sobie dyskoteki i będzie fajnie. Jak to wygląda od strony człowieka, który no trochę już biznesu w życiu liznął i zwyczajnie zna ten klimat. Jak to wygląda? Co tutaj, czy mógłbyś jakoś, nie wiem, skorelować, podzielić te dwie grupy, czy może to ten mój podział na dwie grupy jest zupełnie mylny? No, nie wiem, jakbyś mógł to jakoś zagęścić.
1: Dokładnie wczoraj użyłem bardzo podobnych słów, żeby określić sytuację w gastronomii. Myślę, że dosyć sporo mogę powiedzieć, bo jestem jakimś tam niewielkim współwłaścicielem firmy, która obsługuje gastronomię w jakimś tam zakresie. Taka malutka firma, która powstała niedawno i właśnie sporą częścią klientów jest właśnie gastronomia, więc ja nie mam z nimi bezpośredniego kontaktu, ale jakby od wspólnika, który prowadzi tą firmę, mam dużo takich wniosków insiderskich. No tak, no to inaczej tego nie można nazwać. Myślę, że może to jest niepopularne i pewnie, jeżeli ktoś to jest z gastronomii, to może poczuł się pokrzywdzony, więc jakby z góry przepraszam, bo to nie na pewno nie można generalizować, więc nie wszystkich to dotyczy, ale jest bardzo duża grupa restauratorów, właścicieli różnych knajp i tak dalej, którzy po prostu jak dostali po pierwszym lockdownie, mówią, ok, otwórzcie się, ale w reżimie sanitarnym, to nie, oni po prostu na pełnej kurwie, nie? Tłok, tłumy, opór, nie? Ale z drugiej strony są też tacy, którzy starają się robić wszystko zgodnie z zasadami, bo nie chcą ponownie musieć zamykać tego biznesu. I ja jestem tego zdania, że gdyby wszyscy w branży trzymali się tego reżimu sanitarnego. Ja rozumiem, że mieli jakieś straty, bo mniej stolików i tak dalej. No może niektóre zasady... Ja uważam, że nawet te stoliki mogły być gęściej ustawione. Uważam, że co powinno być. Kelnerzy, kelnerzy, wszyscy, którzy są na sali, powinni nosić rękawiczki i mieć maseczki. Czy ktoś uważa, czy tak, czy nie, to gdyby to było, to wystarczyło, że to by było. Mogłoby nawet więcej ludzi wejść na tą salę, gdzieś tam starać się trzymać tego jakiegoś tego reżimu, nie? Ale naprawdę zdarzało mi się korzystać z gastronomii w tym roku, w ubiegłym już roku parę razy.

0: W jednym miejscu tylko się spotkałem z tym, że kelnerka miała rękawiczki. I to
1: To
0: już był taki
1: fakt.
0: okres, gdzie tych zachorowań było więcej. Ja nie mówię o maseczce, ale wydaje mi się, że rękawiczki, wiecie, ktoś się, nie wiem, tam podrapie po czole, ktoś na kogoś gdzieś tam kichnął, napluł, dotyka wszystkiego, podaje ci kartę i tak dalej. Przecież wszyscy wiemy, że kelnerzy nie myją rąk co każdego gościa, prawda?
1: No w ogóle takie zawijanie kebaba rękami właśnie bez rękawiczek, trochę tak mi się też nie podoba, jak widzę, że gołymi rękami ktoś mi zawija kebaba. Wolałbym jednak chyba w rękawiczkach. Nawet
0: Takie
1: już
0: bardzo.
1: abstrahując od COVID-a, no to tak niehigienicznie trochę, nie?
2: Pamiętam
0: Jest
2: jakieś,
0: takie.
2: jakoś, nie wiem, w okolicach wakacji miałem tutaj pod Atlas Areną, niedaleko mnie, zjazd food trucków i tak sobie tam popatrzyłem, że tutaj wszędzie niby są te dyspensery właśnie z płynem do przeczyszczenia rąk, ale popatrzyłem na ręce ludzi, którzy robią to żarcie i wszyscy gołymi rękami po prostu macają to żarcie. I tutaj też trochę Grześka, skoro już z nami jesteś, pociągnę cię odrobinkę za język. Czy nie masz takiego wrażenia, że jeżeli więcej ludzi by po prostu uczciwie do tego podeszło i właśnie zakładało te, czy to maseczki, czy to rękawiczki przy robieniu jedzenia, to bylibyśmy, i tutaj jest naprawdę long shot z mojej strony, to wówczas mielibyśmy dużo więcej przesłanek do tego, żeby wymusić na rządzie, żeby zdjąć pewne obostrzenia dotyczące właśnie gastronomii stacjonarnej, tak jak choćby sobie zdjęliśmy, tak jak sobie zdjęliśmy ograniczenie w postaci godzin dla seniorów, co wiemy, że już się nie sprawdziło, co już się nie udało, więc zostaje wycofane i może, i tutaj znowu jest takie pytanie z taką wkładką, i nie chcę, żeby tak zostało odebrane, ale ze względu na to, że jesteśmy tacy po prostu zagryziacy i chcemy robić to zwyczajnie po swojemu, no to jednak te obostrzenia będą w dalszym ciągu nam przeszkadzały.
0: Tak, też podobnie to widzę. Ja uważam, że w gastronomii nawet nie tyle maseczki, co rękawiczki są kluczowe. Ogólnie w miejscach, gdzie jest jakaś obsługa klienta, szczególnie jeżeli chodzi o jedzenie. No, słuchajcie, no, rozumiem, że na czacie może być wiele osób, które, tam słuchaczy może być wielu, którzy się, jedni się zgadzają z maseczkami, drudzy się nie zgadzają, ale myślę, że nikt nie zaprzeczy temu, że, a przynajmniej mało osób, że no słuchajcie, jak ktoś pracuje cały dzień, dotyka jakiegoś jedzenia, podrapie się po dupie, po czole, dotyka pieniędzy i tak dalej, no jakieś tam zarazki przynosi. Zarazki, bakterie, no, wirusy, cokolwiek, co jakieś drobne ustroje, które mogą komuś zaszkodzić. I to nie tylko w czasie panującej nam miłościwie pandemii koronawirusa, tylko ogólnie. Jest taki fajny filmik nagrany przez obecnie szefa, dyrektora zarządzającego firmy Kottu. Ty potrzeba możesz kojarzyć firmę Kottu. Oni robią dodatki do rzeczy Microsoftowych i on nagrał, oni mają taki dosyć zabawny kanał swój i on nagrał ten filmik o tym, że zrobić, że on wie, skąd się biorą te problemy. Bo był na wakacjach, i on nikogo nie widział. On mówi, nie widział, żeby już nawet nie, nawet jak mają rękawiczki, to cały dzień są w tych rękawiczkach. I on mówi, że on proponuje wszystkim, którzy pracują w gastronomii, zrobić sobie test rękawiczki. Założyć rękawiczkę, wsadzić sobie palec w dupę, wyciągnąć i powąchać, czy śmierdzi. Bo to, że ktoś nosi jedną nawet rękawiczkę, ale cały dzień, to wcale nie znaczy, że on nie przenosi zarazków. Po prostu to jest lenistwo, że nie wiem, no szkoda na rękę. Ja rozumiem, że to jest koszt, nie? Tam rękawiczki. Ale no kurczę, wydaje mi się, że to jest taka drobna rzecz, takie zadbanie trochę o higienę w tej naszej gastronomii. Wydaje mi się, że gdyby jakiś tam minimalny ten reżim sanitarny był zachowany, byłoby ta gastronomia może nie byłaby tak nacenzurowana. Ja korzystałem ostatnio 2 dni temu z jakiejś tam gastronomii, ale oczywiście takie, wiecie, w okienku, no to no pan, który przyjmował zamówienie, miał maseczkę, no ale rękawiczek nie miał nikt tam. Nikt nie miał rękawiczek.
1: No tak to wygląda, więc może jakiś tam plus z tej pandemii, że Polacy troszkę będą większą wagę przywiązywali do higieny, do przestrzegania zasad BHP, do takich rzeczy, które jednak są trochę ważne. To tak, to tutaj nie mam miejsca na łańską fantazję i każdy za co pan będziesz mi tu kazał, tylko po prostu no, trzeba troszkę pewne standardy spełniać. Dobra, panowie, słuchajcie, może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni.
0: Tak, dobra, że... wietrzymy antenę i zrzucamy krawca.
2: Z panem Bobrem na razie.
0: Na razie.
1: Słuchajcie, cześć. Się, dzięki za telefony, hej.

0: I Enki się przyłączył do rozmowy. Cześć, witam cię serdecznie.
1: Hej, hej. Po mojej nieudanej audycji pozdrawiam twoje słuchaczki, twoich słuchaczy, potrzebę ciebie.
0: Jak po dżentelmeńsku słuchaczki, najpierw to mi się podoba, kurczę, tak trzeba.
1: Ja jestem feministą, hello.
0: Jakiś ty rycerski normalnie tutaj.
1: Słuchaj, krawiec, dzisiaj byłem na badaniu na koko, co mi wyciągali mózg przez nos i spotkałem kobietę, ja się z tego nabijałem wcześniej, ale spotkałem kobietę autentycznie z maseczką Dolce & Gabbana.
0: No ale co z tego, że chce wyglądać modnie, no wiesz, to co, to każda maseczka to ma być taka szmatka, taka, te pierwsze maseczki to pamiętam były takie, dziś to już ludzie mają jakieś, ten ma czarną, ten ma jakąś tam moro, ten ma z Pikachu, ale te pierwsze to nosili takie, wiesz, te takie niebieskie, błękitne, takie najtańsze, nie, takie.
1: Ja mam maseczkę od zielonych ludzików. Sorry. Od zielonych ludzików, to znaczy czapka i do czapki jest wsadzona taka maska, żeby nos nie zamarł i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to fajne wrażenie robi w tłumie.
0: A powiedz, Enki, słuchałeś może dzisiejszej audycji o przemianach ustrojowych, o okrągłym stole, o agenturze, o Jaruzelski z Rockefellerem i tak dalej, i służby?
1: No nie słuchałem, bo robiłem, to znaczy po pierwsze się zmasakrowałem piwem, a po drugie robiłem moją nieudaną audycję, a po trzecie ta wczesna historia, te 30 lat, to jest moje hobby i pasja. I jakbyście coś powiedzieli, co się nie jest zgodne z prawdą, to bym się pewnie wkurwił. Także dobrze, że nie słuchałem.
0: To co, zakładasz, że ja tutaj coś konfabuluję? Nie, stary, myślę, że raczej były konkretne rzeczy dosyć. Tak w skrócie było o tym, że ustalenia zapadały sporo wcześniej, wiesz, jak pierestrojka ruszyła, że dogadywanie było...
1: W połowie lat 80. się dogadali.
0: Tak, tak.
1: W 1984 roku dokładnie już było wszystko ustalone. A Tomek, wy go nazywacie Muppet, ale ja nie lubię tego, mówi nawet, że 78, ale... takie wyraźne ślady dogadania się były w 84.
0: No jakoś tak. A Tomek może mieć w sumie rację, bo zawsze ta informacja, którą my dostajemy, że władza zaczęła gdzieś tam się dogadywać, że ruszyły jakieś zmiany, właśnie akcja, no to jest takie dla gawiedzi trochę, nie? A zawsze wcześniej są jakieś podskórne tam ruchy. To jest normalne, więc też bym zakładał, że nawet wcześniej niż przed startem pierestrojki zaczęto się może nie tyle zastanawiać, co z tym, co zrobić z krajami bloku wschodniego, takimi jak Polska, bo to może jest taki temat trochę drugorzędny w tej sytuacji i nie trzeba od razu o tym rozmawiać, ale a może też gdzieś tam przy wódeczce, jak to komuniści lubią, nie? Albo jak ta nasza koncesjowana opozycja, wszystko przy wódeczce zawsze, to też takie zabawne, bo wiadomo, że jak wypijesz pół litra, to się zgodzisz na wszystko i wiwat generał, nie? I wiwat generał Kiszczak za zdrowie.
1: Kto śmie powątpiewać w to, że wszystko wcześniej zostało ustalone, niech sobie przypomni naprawdę najnowszą historię, czyli tam 2018 i spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem na Florydzie w chacie. I teraz trwa wojna gospodarcza, już nie będę tutaj covidował, trwa wojna gospodarcza Chiny, Stany Zjednoczone i chłopaki się tam dogadali u niego w chacie przy kawiorku i szampanie.
0: Ale to, popatrz, to zawsze ma tak jakby dwie warstwy, nawet jak już jest sprawa jasna i przed kamerami się dogadują, to zawsze jest tak, że gawieć odbierze troszkę inaczej, bo to jest, bo publika, taki szary Kowalski to odbierze, o, powiedzieli, że w związku z sytuacją zobowiązujemy się do współpracy i podajemy sobie rękę i że i wiesz, dla Kowalskiego to jest istotne, a tak naprawdę ci ludzie nawet na tym spotkaniu wiedzą, że jest coś za coś, to, że jakiś tam ważniak, czy prezydent, czy premier, czy inna jakaś ważna osoba, dyplomata mówi, że zobowiązujemy się na przykład nie ingerować w sytuację, wysyłając siły zbrojne, to oni wiedzą, że to oznacza, że czegoś w zamian za to oczekujemy i że... A Kowalski, wiesz, tak patrzy na to jakby tak powierzchownie zawsze, nawet jak w telewizji już ogląda jakieś tam dogadywanie się, nie?
1: Nie chcę mówić brzydkiego słowa drugie dno, a to jest, zawsze to jest ukryte jak warstwy cebuli, bo na przykład też pierwsze przejście Trumpa przez granicę Korea Południowa-Północna, no to ja myślę, że chłopaki się dogadali w ten sposób, słuchaj tutaj ty tłusty chomiku z Korei Północnej, przestań strzelać rakietami w Japonię albo w wybrzeże Japonii, to ja ci zrobię taki PR, że przejdę za tobą przez granicę z Korei Północnej do Południowej i ty ogłosisz sukces, że poniżyłeś prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest wszystko inscenizacja dla gawiedzi.
0: A powiedz, Enki, czy sądzisz, że mogliśmy jakoś lepiej z tego wszystkiego wyjść? Nie. Jakoś lepiej się dogadać z komunistami? Bo Jola też już chyba rzuciła taką myśl, że zrobiliśmy to, na co mogliśmy se pozwolić, że to było, wiesz, że to były zmiany ustrojowe na miarę naszych możliwości i może coś w tym jest faktycznie,
1: tak.
0: Nie?
1: Jola ma ode mnie całusę. Nie mogliśmy nic zrobić, jesteśmy za słabym państwem. Jesteśmy gdzieś tak między Nikaraguą a Hondurasem, jeżeli chodzi o liczenie się na świecie.
0: No i tak to wygląda, bo chyba nam się czasami, znaczy mówię jako narodowi, tak uogólniając, że Polakom się wydaje, że takie zmiany, dogadywanie się, ustalanie, to są takie, że to można tu na uczuciach zagrać, że tutaj orła białego pokazać, że coś, a tak naprawdę świat się rządzi trochę innymi prawami. Jak jesteś malutki, to masz mało do powiedzenia i samym dobrym słowem, czy szlachetną ideą, to tak się za wiele nie zrobi. Nawet jak wyskoczą jacyś z prawdziwej opozycji ludzie i zaczną gadać coś, to tak naprawdę już tamci myślą, jak ich udupić i będą mieli na to środki, bo będą mieli olbrzymi kapitał, biliony dolarów, które wcześniej sobie nakradli na aferach typu FOS i tak dalej. Będą mieli media, będą mieli sądy, będą mieli wszystko, a tu wyskoczy jakiś gołodupiec i Solidarność, no to co on tam se zrobi? Może se pokrzyczeć, być może nawet przed kamerami ktoś się rozpłacze, jakiś wynajęty aktor czy coś się rozpłacze nawet, ale to tak dużo nie zmieni. W najgorszym wypadku ten pan, który tam krzyczał Solidarność, dekomunizacja, to gdzieś tam zniknie, się potknie o własne nogi, wyrżnie, strzeli sobie z łuku w plecy, czy tam się potnie czerstwą bułką.
1: No nawet nie. Przyjdzie do niego dwóch panów. No przecież do Jackowskiego przyszło dwóch panów i powiedzieli mu, no słuchaj, jak on tam ma na imię Jackowski? I, no nieważne, Jackowski.
0: Krzysio
1: Jackowski, a właśnie. Przyszło do niego dwóch panów i powiedzieli, Krzysio, weź już przestań mówić o leperze, bo wiesz co. No i przestał.
0: No, to ciężko się przeciwstawić nawet jakiejś wielkiej sile, nie? Bo raz do ciebie przyjdą grzecznie, zagadają, drugi raz ci zaoferują może jakieś pieniędzory albo coś, a trzeci raz cię gdzieś tam wsadzą do bagażnika i zaczną ci rozżarzonym łańcuchem po jajach napierdalać potem w jakimś ciemnym...
1: No nie, drugi, trzeci raz to zazwyczaj już jest zdjęcie dzieci, a trzeci raz to jest samobójstwo.
0: Ale Darko, ale tutaj Darko pisze, że Polonia mogła zrobić. I słyszałem takie głosy, nie wiem gdzie, że właśnie... Że my powinniśmy jakoś tak teraz sprytnie działać, na przykład Polonię aktywować, żeby ona wymuszała na Ameryce, wiesz, jakieś działania, bo to, tak jak my nic nie będziemy robili, żadnej siły budowali, żadnych struktur, to tak możemy sobie pokrzykiwać, krzyczeć, protestować, złościć się, nawet tupać możemy, no ale to niewiele da, a można by właśnie tą Polonię jakoś spożytkować. Ona jest ponoć niezagospodarowana i można by fajnie jakoś tutaj coś zorganizować.
1: Guzik, prawda? Okay. Za komuny Polonia była zagospodarowana i była tak zinfiltrowana przez służby polskie i radzieckie, że nie masz, po prostu nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. To był główny atak poszedł na Polonię. Oczywiście Krzysiek, czy ktoś tam, czy Tomisiu to za młody, ale Krzysiek powiedzmy robił swoje i tam nie można go zaliczyć do agentury, nawet jakby być złośliwym, ale każda znacząca osoba była kupiona, bo te amerykańskie pieniądze można podwoić rubelkami i tu w Polonii Starej nie ma żadnego oparcia. Zresztą, żeby wyjechać na zachód, to trzeba było mieć zgodę jakiegoś SBK, choćby to już mówi wiele. A obecna Polonia no ma to gdzieś wszystko. Chce zarobić, chce zbierać pomidory w Holandii, zarobić trochę, żeby godnie pożyć i to wszystko.
0: Mówiłem wcześniej, że właśnie swego czasu ta Polonia mogła być tutaj ściągana w ramach tworzenia jeszcze za PRL-u tych umożliwienia tworzenia spółek joint venture, gdzie ktoś... Tak, ktoś z zagranicy, który chciał tutaj zainwestować, coś działać, to dobrze by było, żeby Polak był albo, no, albo ktoś polskiego pochodzenia. No i tak myślę, że ta Polonia mogła być wtedy zagospodarowana i nieźle się tutaj ustawić ze służbami, nie?
1: No Solorz Żak, właściciel Polsatu i sieci Plus GSM, to jest właśnie taki gagatek. Tłusty gagatek, a taki mało tłusty gagatek to jest, nie chcę się z tobą, wiesz, kłócić, ale Owsiak i Owsiaka koledzy też właśnie jakieś mieli związki polonijne. To nieważne, jakbyś mi dał trzy słowa, bo polityka mnie nudzi jak COVID już na starość.
0: Wal śmiało, stary. To wiesz co, to zróbmy tak, że początku tych trzech słów może nie będę słyszał, bo sobie skoczę szybko do reklamówki, gdzie mam jeszcze jedno piwko marki Żubr, więc będę za 15 sekund dopiero, ale ty mów już teraz.
1: Dziewczyny i chłopaki, policja i... To jest ciekawe, że ja się odnoszę z szacunkiem do policji, ale nie dlatego, że jestem shapeshifterem i zmieniam osobowość i tak dalej, tylko policjant, nawet tajnie jak policjant, który jest jakby w hierarchii policyjnej wysoko, nawet tajnie jak policjant, on jest tylko narzędziem w ręku władzy, on jest tylko młotkiem. I jak się, przepraszam za słownictwo, pierdolniesz młotkiem w palec, to nie miej pretensji do młotka, tylko do drugiej ręki, która tym młotkiem machała. Dlatego ja nigdy nie mam pretensji do policji. Nawet jak tam kilka razy chcieli łapówkę ode mnie wymusić za mandat, to no to pokazałem portfel i powiedziałem: słuchaj gościu, dałbym ci kasę, ale mam pusty portfel, mam karty kredytowe, mam 10 zł w portfelu, no sorry. Także pisz mandat i rozstańmy się w pokoju, szalom.
0: To jest fajna sytuacja. Wzruszył się tym, tą samą sytuacją
1: nie,
0: jakoś?
1: Nie, zasmucił się, bo to wyglądało tak, że oni byli, mieli koniec służby i jeden stał i się rozglądał, czy nikt nie podgląda. I wpuścił mnie na przednie siedzenie do suki. Taka nietypowa sytuacja, bo zawsze do suki się wchodzi od środka. On mnie wpuścił na pierwsze siedzenie do kolesia i od razu zrozumiałem, że chodzi im o kasę, nie? Na jakąś flaszkę albo na jakiś obiad albo kolację. I no powiedziałem, no serio, dałbym tą stówę, ale nie mam. Po prostu nie mam. I jeszcze
0: tak.
1: Takie dwie krótkie historyjki do policjanta, no tak jak do zwykłego człowieka, trzeba połechtać jego ego. Na przykład mandat za złe parkowanie kiedyś mi chciał wlepić, to znaczy wlepił. Tylko ja powiedziałem, panie, ja dosłownie zatrzymałem się na chwilę w Katowicach, w takim miejscu, gdzie nikomu nie przeszkadzałem, bo chodnik miał 4 metry szerokości, więc jak przycupnąłem na chodniku, to jeszcze było w cholerę miejsca. No i zjawiła się policja i mówię, no panie pułkowniku, no proszę mi odpuścić ten mandat, proszę, proszę, proszę. I w tym momencie jego ego zostało połechtane, bo po pierwsze wojskowych rang się nie stosuje w policji, a po drugie to jest bardzo wysoka ranga. I on się poczuł w niebo wzięty, nie? I powiedział do mnie coś takiego. Ja bym panu nie wlepił tego mandatu, ale ta kurwa, i pokazał tutaj na okno na parterze, robi non-stop donosy i ona doniesie na nas, że myśmy panu nie dali mandatu. I kolejny przykład, kiedyś mnie przesłuchiwał. Przesłuchanie w charakterze świadka to jest taka pułapka. To weźcie sobie, to kto miał kontakt z policją, to wie. No i więc przesłuchanie w charakterze świadka i ja, gościu za mną, czy przede mną, szedł korytarzem policyjnym na 4. piętro i się zmachał. Ja mówię, panie policjancie, to by już trzeba było zrobić jakiś test wysiłkowy na krążenie, bo z tym nie ma żartów i tak dalej. I on później w mojej sprawie biegał za prokuratorką, żeby mi jak najmniejszą karę wlepiła. Oczywiście nie ma tu mowy o więzieniu żadnym czy coś, tylko jak, najmniejszą możliwą karę, tam 500 dostałem.
0: No w sumie nie przepadam za mundurowymi,
1: no ja
0: ale z drugiej strony trochę tutaj może słusznie zwracacie uwagę, że tam też jest żywy człowiek, on też oddycha, on też je. Poza tym cholernie ciężka praca, szczególnie ci policjanci, którzy mają do czynienia z grubszymi sprawami, to oni potrafią śmierdzieć trupem i ludzie się od nich odsuwają. Myślę, że oglądanie różnych drastycznych sytuacji, patologii cały czas człowieka mocno zmienia i on zaczyna, powiedzmy, pić, żeby zapomnieć, jak chleje, to zaczyna żonę bić i to są takie tragedie trochę, nie? Co z tymi wszystkimi sytuacjami, gdzie faktycznie pomogli komuś odzyskać samochód, rower, no to wtedy jesteśmy wdzięczni, nie? Że albo jakieś dresy tam was pobiły i znaleźli ich, no są i takie sytuacje, można też czasem od tej strony popatrzeć, nie?
1: Ja nie w tym znaczeniu, a nawet to jak ująłeś, że śmierdzi trupem, to myślę, że miałeś na myśli dosłownie, ale
0: tak.
1: Ci policjanci z kryminalnej, oni śmierdzą trupem emocjonalnie. Oni są tak, mają zryte berety emocjonalnie, że wstydzę się tego powiedzieć, ale jest mi ich żal. Po prostu są tak skopani emocjonalnie, że jest ich naprawdę żal. Też nie przepadam za policją, jak poprzedni słuchacz Grzesiek chyba, tak?
0: Tak, tak.
1: Ale z każdej sytuacji się wywinę, znając ludzką psychikę. No i traktuję ich tylko i wyłącznie jako narzędzie w rękach władzy. Nie robię z nich właśnie takiego show, że gdzieś tam jakiś kretyn podbiega z telefonem i z Facebooka cytuję paragrafy z dupy wyciągnięte, bo to nie ma sensu, on jest tylko młotkiem, on władzuchna kazała mu iść tam i tam, robić to i to i tyle, no i dręczenie gościa nie ma sensu.
0: To są pewnie takie sytuacje, coś łączy księży i policjantów, że jeden i drugi sobie inaczej tą pracę pewnie wyobrażali, nie? Ksiądz wyobrażał sobie, że będzie jakiś tam nawracał, krzewił wiarę wśród młodych, że będzie spędzał czas, jakiś będzie na gitarze im tam grał, na drzewie, oni będą mówili, proszę księdza. A spotkał się z hierarchią pazerną, wstrętną, z tym, że go ludzie nienawidzą, bo zobaczyli akurat film o pedofilach, księżach, że go tam wyzywają, że nie ma kasy. Ten na dole jakiś tam prosty wikary, że, no, że żyje skromnie.
1: A propos tego, co mówisz, to właśnie Popiełuszko powiedział słynne zdanie, że tak jak go potraktowali biskupi, to esbecja go łagodniej traktowała. Ponieważ on był niewygodny w tamtym układzie, kiedy już komuna się dogadywała z biskupami i z ruskimi i z tajnymi współpracownikami, więc Popiełuszko był zajebiście niewygodny, więc biskupstwo potraktowało go gorzej. On to powiedział, to są jego słowa, że biskupi go potraktowali gorzej niż esbecja.
0: No, tak często gadam, że klechy tutaj, pod ściany i tak dalej, ale to tak naprawdę sam spotkałem się, powiedzmy, z jakimś tam księdzem, takim właśnie księdzem, który żył sobie w małej wsi, którego ludzie z własnej woli zapraszali na obiady, bo go lubili, fajny, wesoły, pożartuje i jeździ maluchem. To Polakom się podoba taki zawsze ksiądz, im biedniejszy, tym fajniejszy. Jeździł, malucha miał rozklekotanego, fajny taki.
1: Słuchaj, ja mam takiego kumpla, który ma strasznie jest, ja go bardzo lubię, ale on jest prymitywny od strony materialnej i mówię mu, że rozjebałem jedno auto, no to kupiłem tam Fiata Punto, to on jedząc nad talerzem przerwał nagle jedzenie, a który rocznik? I ja tak zacząłem szybko kalkulować, bo on ma Mitsubishi, z którego rocznika on ma ta Mitsubishi i starszy podałem.
0: A on się wtedy rozpromienił.
1: Wtedy zrobił tak.
0: Bo jakbyś powiedział, że masz lepszy, to może by się udławił nawet tym, co sam tam sobie pakował
1: żebyś
0: do buzi.
1: Żebyś wiedział.
0: Coś pokutuje w nas takiego jeszcze, nie? Troszkę właśnie, że mamy takie... Ja też się przyłapuję na polactwie czasami, ci powiem trochę. Też mam czasami. No trudno, żeby nie było, no tu się wychowywaliśmy, nie? No to tak czasami przesiąkamy trochę jakimś takim polactwem w stylu tam, no dobrze, na biednego nie trafiło, kurwa. Albo nie wiem... Jakieś inne takie powiedzonka, jakie tam jeszcze są polskie.
1: Warto przeczytać książkę Ziemkiewicza, Polactwo. Serio, to już ostatnia rzecz, bo do Grześka się odniosę. On ma rację, że absolutną rację ma, że rękawiczki i zmiany rękawiczek, bo u dentysty to czasami miry i dentystka robi i zmienia rękawiczki 5 razy przy mnie. Że rękawiczki jednorazowe to jest kluczowa sprawa, bo miałem taką nieprzyjemną przygodę tydzień czasu przygoda z muszlą klozetową i jestem pewien, że to jest właśnie kwestia rękawiczek, nie? Kwestia higieny gdzieś tam w barach, nawet w sklepie spożywczym.
0: Na pieniądzach, na banknotach się właśnie dużo chyba bakterii przenosi.
1: Tak.
0: Jak to tyle osób dotykało i ten sobie nie umył rąk po podtarciu dupy, ten sobie grzebał gdzieś, ten coś. I to wszystko jest na tym jednym banknociku. Ja na przykład gotówki nie używam w ogóle. Znaczy, z jednej strony popatrz, ludzie tak się boją tego świata bezgotówkowego i myślę, że po części słusznie, bo to jest znowu narzędzie do wzięcia nas za ryj i do jeszcze większego zabrania nam wolności, ale z drugiej strony no jest to wygodne, jest to szybkie, też jak w kolejce stoję, a tam jakaś baba czy facet, to ja poszukam 25 groszy, 6, ile pani mówiła? Przepraszam, bo nie dosłyszałam, wie pani, ja nie mam kłopoty ze słuchem, to pani powtórzy, bo tu mam 6, albo wie pani co, zróbmy tak, pani sobie sama tu, ja pani otworzę i portmonety tam. A ja kurwa czekam, nie? No, wolałbym, żeby tą kartą przyjechała ta pani, no tak jak ja, no. Psik i nie ma, no i załatwione.
1: To się jeszcze często kończy w ten sposób, te wyskubywanie drobnych się kończy w ten sposób, że wysypuje te drobne na ladę. Tam, gdzie ty przesuwasz mango, chleb, bułki, jabłka, no to ona wysypuje, czy on, bo to no sorry, jestem feministą, nie? On, na przykład taki dziadek, wysypuje pół kilograma jednogroszówek i później pani sobie liczy. I można, no złapałem z takiego syfa, że cały zeszły tydzień przechorowałem.
0: Także to coś tyle, ostatnio cię życie chyba nie oszczędza cię za bardzo, nie? Coś tak mi się wydaje.
1: Nie, no... Kurczę, tak.
0: Ale co, będzie lepiej chyba, nie?
1: To znaczy gorzej być nie może, więc może być tylko lepiej. Ja chciałem pozdrowić ONR-owców, twoich słuchaczy. Nie wiem, potrzeba się zmył, czy jest?
0: Nie, sami jesteśmy. Ale czemu moich słuchaczy ONR-owców? Co to ma znaczyć niby? Ja tu mam lewackie radio przecież, to jak nagle... To ja już nie wiem, kim ja jestem. Czy ja jestem komuchem, czy narodowcem.
1: Lewacki.
0: Lewaccy narodowcy. Kapitalistyczne komuchy. Racjonalni szurowie.
1: No to już widzę, publika domaga się afterka twojego.
0: To już dawno jest afterek, no ludzie, no przecież już sobie gadamy na luzie od 2 godzin chyba, nie? Czy ileś tam.
1: Jak słusznie zauważyłeś, to trochę ostatnio mnie życie w dupę wyruchało. To ja sobie pójdę, żeby był jakiś miły nastrój i ten. To jeszcze raz pozdrowionka i dzięki za pomoc i za możliwość udziału w fajnej audycji.
0: No dobra, no to trzymaj się. Enki, hej, hej, wszystkiego dobrego. Hej.

No, ciężkie czasy, ale zawsze można tak sobie po polsku wyobrazić, że tamten ma gorzej, że zbankrutował, że mu zamknęli i od razu tak się poczujemy lepiej trochę. O. Nie no, żartuję oczywiście, nie powinniśmy chyba tak w ten sposób myśleć. Muszę sobie Polactwo jeszcze raz przeczytać, kiedyś czytałem, ale już zapomniałem, Ziemkiewicza, Polactwo. I te pazury wbijane w pomidory w sklepach, pisze Grzesiek. Nie widziałem pazurów wbijanych. No ale starsze panie, no to są często takie upierdliwe, nie? I starsze dziadki. To tak właśnie tam gdzieś pazury wbiją, coś kupią i nie chce im się oddawać, się rozmyślili i gdzieś tam wtykają. Rozmawiałem z wieloma sprzedawczyniami o tym, czy Polacy dużo kradną w sklepach i zawsze taka sama reakcja, taki smutek w oczach i kiwanie głową, że to jest niestety częste. No cóż... Tak się zachowuje społeczeństwo, które zostało schamione, myślę, w dużej mierze. To niekoniecznie jest tylko nasza wina, ale no, jestem trochę spiskowy. No dobra, jestem trochę spiskowy i myślę, że dopuszczam taką opcję, że ktoś bardzo się stara, żeby... Znaczy, to, że nam wybito dużą część inteligencji, to jest normalne. Jak jacyś Niemcy czy Ruscy se podbijają jakiś kraik, to tam trzeba 10% wytrzebić tych właśnie, którzy są zdolni. Często się paradoksalnie morduje tych, którzy właśnie są świetnymi ekspertami, pracownikami, którzy są wydajni, bo to są właśnie ci, których inni szanują, którzy mogą innych pociągnąć za sobą. Nie tyle nawet inteligencja, co wyróżniające się jednostki. Wyróżniające się jednostki właśnie. No i skoro dokonywano na nas czegoś takiego, no to już jest dołożenie bardzo dużej cegiełki do obecnego stanu rzeczy, że część społeczeństwa to jest schamiała. Też, wiecie, ta złodziejska prywatyzacja, to takie zostawienie obywateli samym sobie, to wszystko sprawia, że ginie gdzieś etos pracy, jakaś kultura, jakaś ambicja i ludzie się zamieniają w takich właśnie bezradnych, roszczeniowych. Grzesiek pisze, zwróć uwagę na takie półcentymetrowe wąskie wgniecenia w pomidorach w sklepie, to po sprawdzaniu miękkości pazurkiem. Krawiec, o tobie zapomnieli. Nie, bo ja zawsze byłem chamem i jednostką niezaradną, więc machnęli ręką, powiedzieli, to nie chcę, żyje taki pasożyt. No tak, tak, Krisie, dokładnie tak, jak piszesz. Tylko inteligentnych wybijali. Ale to nie wiem, czemu mnie tak tutaj podszczypujesz w rajstopki. Coś tu ci się nie spodobało pewnie. Mam tu takich swoich trochę dogryzaczy właśnie. Chris, Grzesiu, Skwara, to chyba mnie nie lubią. Jola też mnie nie za bardzo tutaj lubi, bo ataki na kościół i ogólnie tak. Ale spoko, to właśnie fajnie, jak niektórzy cię nie lubią i coś tam dorzucają do pieca.

zawsze można zadzwonić i powiedzieć na przykład, dlaczego mnie ktoś nie lubi. Może się dowiem czegoś ciekawego, może się zreflektuję, może zmienię zdanie, może się zastanowię nad sobą w końcu. No, ale zaraz ktoś odpowie, nie, to nawet nie ma co dzwonić, z debilami się nie gada, na przykład, nie?

liczę na to, że kiedyś jednak ci przeciwnicy, tutaj wrogowie, kiedyś jednak zadzwonią i coś zagadają, bo inaczej to zaczną się lęgnąć w głowie dziwne teorie spiskowe, że może to jakieś resortowe dzieci, a może jacyś fanatycy religijni, którzy za kościółkiem zawsze albo coś. Ale nie, to absolutnie tak nie myślę. Na pewno mają swoje jakieś konkretne powody, a nie tylko takie jakieś ideologiczne, czysto, że coś mi się nie spodobało, że tu na kogoś najeżdżam, to chętnie bym się dowiedział. Tak, innego Grześka mam na myśli, tak. I mówię to, mimo że lubię skwarki, przepraszam, do pierożków. To co, dzwoni ktoś jeszcze? Bo nie wiem, czy będzie mi się chciało gadać. Donajcików nie ma, to tak specjalnie nie czuję jakiegoś musu, żeby dalej nadawać. No to już na resetowego się nie nadajesz, pisze Chris, ale o co chodzi?

0: ktoś tu wspomniał na antenie, że chciałby w fajnym społeczeństwie żyć. To jest przepis, o którym wspomniałeś, na środowisko nie niszczące, a budujące. Do mnie. A któż to się do nas dodzwonił?
1: Kto się zadzwonił, tak?
0: No tak.
1: Tajemnica.
0: Czyli ze służb, ktoś.
1: Ze służb specjalnych, tak, chciałem zaznaczyć, ze służb specjalnych od Enkiego.
0: No proszę, ja wszystkich tutaj, z każdym pogadamy, i ze służb, i komunista, i prawak, i narodowiec, kapitalista,
1: i
0: szur.
1: Lewak, i kułak.
0: Kułak też może być.
1: Kułak też może być, jak ma parę pięści ziemi ze sobą. No co tam, pani Krawiec, słychać?
0: Wszystko git.
1: No widzisz, podobałeś mój akcent, że tak powiem.
0: A co byś chciał powiedzieć ciekawego? Co byś chciał powiedzieć tutaj, przed nam tutaj, przed milionami
1: tak, słucham,
0: słuchaczy?
1: Słucham, znaczy, bardzo rzadko wpadam na wasze radio. Można posłuchać, macie ciekawe treści i tak dalej. Roztrząsacie na wszelkie sposoby. Dobrze mi w ogóle słychać, bo rozmawiam przez Bluetooth.
0: Troszkę może za cicho, ewentualnie jakbyś się zbliżył do mikrofonu troszkę, albo się odrobinę w jakiś sposób podgłośnił, to już by było super idealnie.
1: Czekaj, przejdę może na... teraz kurczę, nie wyłączę tego.
0: Nie, spoko, ale myślę, że jest okej, to tak wiesz, w ramach tutaj jakiejś ewentualnie lekkiej poprawy.
1: Zacznę kombinować na telefonie, oczywiście z telefonem rozmawiam, nie?
0: Jest okej, jest okej, słuchaj.
1: W sumie mam blisko. Zapodziałem się. Nie wiem, co powiedzieć.
0: No to fajnie. Tak
1: ciekawa audycja, że aż mnie zatkało. Ty masz gadane, nie ma sprawy. To o co się tam wreszcie rozchodzi?
0: No wiesz, dzisiaj sobie rozmawiamy o przemianach ustrojowych,
1: o
0: komunizmie, o PRL-u, o okrągłym stole, o tym, jak to wszystko było zorganizowane, na ile to był teatrzyk, na ile...
1: Nie, to chyba już jest sprawa jasna i nie ma żadnych wątpliwości. Ja nie wiem jeszcze, w jaki sposób się ludzie nad tym zastanawiają. To już jest przeszłość. Trzeba skupić się na przyszłości. Co będzie dalej? Co będzie nam król świata Biden obwieszczał? Co ty na ten temat sądzisz?
0: No, na razie to słyszałem, że Biden podejmuje jakieś działania, które mają za zadanie umożliwić osobom transseksualnym. No i tak w tym momencie, wiesz, troszkę mnie to przestaje interesować, bo nie jestem transseksualny.
1: Tak, nawet staram się zatrudnić do swojej administracji tych ludzi, którzy są gender orientation. Nawet generała, którego zatrudnił, to zdaje się ma pomalowane paznokcie. Nie jestem tylko pewny.
0: Transseksualni żołnierze. Taki temat się u Enkiego chyba pojawił i to też jest super fajne, że właśnie taki z pomalowanymi paznokciami żołnierz to budzi grozę, nie?
1: No. Tak, to wyjdzie nam na dobre. Nie będą nas zabijać, tylko będą klepać po dupach. Jak podpadniesz, coś nie tak powiesz, to przyjdzie taki żołnierz, powie, to jest taki tacy, to idź dalej. Dalej szerz swojej wiadomości.
0: Ale w tym szaleństwie może być jakaś metoda. Przypominają mi się takie pranki, czyli takie wygłupy nagrywane, wiesz, na kamerkę,
1: tak.
0: Prowokacje, gdzie gość podchodził do murzynów tam w getcie, takich widać kaptury, jakieś tam bandziorki i do nich tam zaczynał coś startować, prowokować ich. Jak oni do niego tam z rękami, to on miał przygotowane takie spodnie na rzepy jakieś, które tak szybko ściągał A tam miał, wiesz, stringi i jakiegoś tam falusa czy coś i tam ci spierdalali, słuchaj, bali się, że im tam krzywdę w pupę zrobi czy coś, więc może taki żołnierz, jakiś gej z dildosami czy coś, paznokciami pomalowanymi, uszminkowany, to może, wiesz, budzić grozę, nie? A u muzułmanów to w ogóle już oni mają, wiesz, pierdolca na tym punkcie, że ich tam zhańbi.
1: Nie, to... Koniec końców może nie będzie jakiejś wojny, nie będziemy skakać sobie z gardeł, bo będziemy mieli takich pomalowanych, uszminkowanych i tak dalej, to pasuje, no to czego więcej chcieć, niech tak dalej będzie jak jest.
0: No, albo właśnie, albo żołnierz z naszej armii, gej, się zbliży do
1: żołnierza. Nie geja.
0: Nie, właśnie się zbliży do żołnierza z ichniej armii, geja, i zamiast walczyć ze sobą, no co, dziubasie, chcesz się bić? No to ty pierwszy. Nie, ty pierwszy, jak taki jesteś kozak, proszę. I wiesz, i tam się zaczną w końcu obściskiwać, no i pokój będzie na ziemi, no.
1: No ale co będzie, jak ktoś za nas tą wojnę zrobi, bez tych pomalowanych, tych, którzy są wynajęci przez jakieś, powiedzmy, siły jakieś tamkolwiek, i co będzie, jak oni nam wskoczą na kark i przyduszą tych pomalowanych, i co my wtedy zrobimy?
0: No ja już nie wiem w ogóle, co z tym wszystkim zrobić. Skołowaciały jestem zupełnie.
1: Słuchaj,
0: dziwne czasy. Obyś żył w ciekawych czasach.
1: Czasy są bardzo dziwne. Czasy bardzo dziwne. W tej chwili nie ma żadnych... Tak mi się zdaje w ogóle. Wydaje się, że... W tej chwili wojska są po prostu najemne. Do tych wojsk startują ludzie, którzy nie mają żadnej przyszłości, a mają dużo testosteronu. I chcą się wyżyć. I co ty zrobisz na to? Co ty poradzisz? Nawet ich nawet te malowanie paznokci nie pomoże, jak przyjdzie ktoś i mu łeb utnie przy samej dupie. I co ty wtedy zrobisz?
0: Ale to już dawno były takie pieśni jakieś... Już dawno były takie pieśni żołnierskie, nie pamiętam dokładnie słów, ale było coś... Chłopcy malowani...
1: No to sprzed wojnia. Sprzed wojnia były takie piosenki.
0: Chłopcy malowani.
1: O mój rozmarynie rozwija się na to. A jeszcze pierwszej brygady za Piłsudskiego. Były takie piosenki, były piosenki. W szkole tych chłopców, bo walczyli w cudzych interesach. I to jest najgorsza sprawa, tylko że wtedy oni przynajmniej mieli jakiś wzór. Ktoś im dawał taką podpowiedź, że walczą za ojczyznę, ale w tej chwili, jak my już nie mamy pojęcia, co to jest ojczyzna, to za co będziemy walczyć? Za paznokcie? Za krótkie portki? Czy za tęczowe portki? Nie ma nawet sensu. To nawet nie muszą wysyłać całego komanda, tylko wyślą sobie Rambo i on całą Polskę całą Polską owładnie. Jeden żołnierz.
0: No właśnie, takie naczynia połączone, weźmie jakiś sabotażysta, nam wyłączy prąd i nic nie działa, nie?
1: No i co tutaj zrobić? Internet przypadnie. Prądu nie będzie na przykład przez pewien moment, podejrzewam.
0: Wyłączą nam internet i obywatele zaczną popełniać samobójstwa, bo nie mogą spojrzeć na Facebooka, nie mogą sprawdzić na Messengerze, czy im ktoś serduszka nie wkleił i się załamią.
1: Instagram przestanie działać, albo Facebook, co nie daj Boże. No to już nie trzeba nikogo wysyłać, nawet Rambo nie trzeba wysyłać, bo będzie koniec świata.
0: No, a my
1: Krawiec, żeś też popadł w te obłędne koło. Czy ty tego nie kapujesz?
0: Też, ja jestem uzależniony od komputera, no też, ale pamiętam czasy, gdzie w ogóle nie było internetu.
1: Ale masz przywiązaną nogę do krzesła, czy jak?
0: No ciężko, wiesz, no ciężko się walczy z uzależnieniem jakimkolwiek, czy tam od gier, czy od komputera, czy od alkoholu.
1: Ja mam problem z papierosami, co nie dajmy na to. Także nie wszyscy są wolni od jakichś tam nawyków. Każdy ma jakiegoś swojego, jak to się mówiło w dawnych czasach, już zapomniałem. Każdy ma coś, co jego prześladuje, powiedzmy.
0: Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś tak, hobby tak, ma.
1: Tak, tak. A teraz jak ten bzik, taki ten bzik, żeby taki trochę zdrowszy, czy bardziej chory?
0: Ciężko powiedzieć.
1: Tak, żeby troszeczkę jakby odejść z tego świata, załóżmy, no to odchodzić z lekkim sercem, czy z wyszczerzonymi oczami, że się zdziwiłem, że to tak nie miało być.
0: Zawsze tak jest, że starsze pokolenie patrzy ze zdziwieniem i z oszołomieniem i z rozgoryczeniem na obecne czasy. To znaczy, wiesz, no zawsze tak było. Jak nasi rodzice się tam przyglądali, jak tam dżinsy zakłada, co to za fryzura, w ogóle muzyka jakaś dziwna, to zawsze jest szok kulturowy jakiś.
1: Tak. Ja sam wiem ze swego życia, że to, co mi pasowało, nie pasowało moim rodzicom, a tym bardziej dziadkom. Chociaż jak uczestniczyłem dawno, dawno temu, jak jeszcze pewnie się nie urodziłeś, w imprezach rodzinnych, gdzie na imprezie rodzinnej uczestniczyło prawie 50 osób i wszyscy byli bliskimi kuzynami, bliskimi, bo u mojej matki było 12 rodzeństwa, to była impreza.
0: No. To były imprezy, prywatki.
1: To nie były prywatki. To była impreza rodzinna.
0: No, ale, mówię, że i to było.
1: Ale nie? O tym możemy tylko teraz pomarzyć. Wiadoma sprawa. To teraz nie rozczesajmy tego, bo to nie ma sensu. Te czasy minęły. Teraz jak robimy jakąś imprezę, to spotykamy się przez Instagrama.
0: Albo wysyłamy sobie życzenia przez syntezator Iwona. Wszystkiego najlepszego, Iwona? Droga babciu, tobie życzę dobranoc.
1: Jaki ona ma głos?
0: Kto? Iwona?
1: Iwona właśnie, jaki ma głos?
0: Iwona. No właśnie taki. Wszystkiego najlepszego, drogi słuchaczu, tobie życzę dobranoc.
1: Nie, no to już chyba technika poszła troszeczkę dalej. Na pewno ma lepszy głos.
0: No tak, ja trochę tak mówię takim dawnym syntezatorem mowy. Pamiętam, jak moją mamę kiedyś wystraszyło, jak na jakimś komputerze Amiga odpaliłem w nocy, co ona tam spała sobie w drugim pokoju, coś na syntezatorze, jakieś tam teksty wpisywałem. Amiga is the best computer on the world. To moja starsza myślała, że to jakiś demon w ogóle było. To był dla niej szok, nie? Taki dziwny głos jakiś i się wystraszyła strasznie.
1: Wiesz, no, nowe dźwięki i tak dalej, to które nikt wcześniej nie słyszał, to rzeczywiście mogła się już troszeczkę przestraszyć. A nie zastanawiała się, co ciebie przestraszy? Jak przyjdzie na ciebie kryska na matyska?
0: Właściwie to taki strachliwy strasznie nie jest.
1: Nie myślałaś o tym.
0: Jakoś tak się pogodziłem z rzeczywistością, powiem ci. Tak się jakoś nie przejmuję, nie boję.
1: Nie przejmuję się.
0: No.
1: Potrzeba zawsze jest w twoim zasięgu, on cię pocieszy. On ci doda sił na tym padole łez ludzkich. Oj, krawiec. Dobry.

0: Nie, no, słuchaj, wszystko jedno, gdzie by nie mieszkał. Trzeba się zastanowić, co się w tych kurewskich Stanach dzieje, bo jak oni padną, to my padniemy.
1: Ale czemu tak uważasz, że klęska Ameryki równa się klęska Polski?
0: Nie, nie klęska Polski, klęska całego świata.
1: Aha, aż tak. A możesz jakoś rozwinąć? Możesz jakoś rozwinąć myśl?
0: Polska jest małym piątkiem w grze, która podlega pod Unią Europejską, a Unia Europejska jest związana z City of London, a City of London jest związane z Washington DC. Nie ma o czym więcej gadać. Jak do ciebie nie dotarło, to sobie poszukaj źródeł. Wszystko jedno, to, co się dzieje w Ameryce, to myślę, tak się to troszeczkę przełoży na nas. Wcześniej czy później. Jak Biden wygra, to zdaje się, Duda pierwszy mu składa gratulacje, że jest prezydentem.
1: A Duda to każdemu złoży gratulacje i każdemu zrobi gałę. No,
0: ale mnie nie złożył. A ja czekałem na to. Jak ten kolanko. Kolonko.
1: Ostatnio jak oglądałem właśnie to nagranie, o którym wcześniej wspominałem, gdzie dziadek wypowiedział się w sądzie, tak, że nie uznaje tego sądu, tej władzy i ktoś tam coś wspomniał, znaczy, nie, on się spytał, kto was obwołał sądem, kto was mianował sądem, dlaczego mam was za sąd w ogóle uważać, no to tam zaczęli mu tłumaczyć, że prezydent Rzeczypospolitej, a on mówi, ten pseudo prezydent uzurpator Duda z prawdziwe nazwisko i tu jakieś żydowskie tam przytoczył, nie pamiętam, tam Kalkstein, Goldberg czy inny, no tak zabawnie trochę, chociaż z drugiej strony zabawnie, niezabawnie, no nasz premier wysyła dzieci do dobrej żydowskiej szkoły, obchodzi żydowskie święta, nasz prezydent jest z Żydówką, żonaty i tam jakieś żydowskie wiersze czyta, no wiesz, no to dla mnie to nie jest bez znaczenia. Wiem, że się niektórzy tu obruszą, ale dla mnie to nie jest bez znaczenia.
0: Przynajmniej na tyle się orientujesz. No ale co się dzieje z tym ruchem Pitonia? To wreszcie coś się rozwinęło, ma jakieś poparcie czy coś?
1: No nie wiem, chyba trochę para poszła w gwizdek.
0: Czy można go uznać za bohatera narodowego jak Walendroda czy coś takiego?
1: Wiesz co, w ogóle tak u nas to często para idzie w gwizdek. Są szumne zapowiedzi, sparaliżujemy kraj, będziemy tu działać, nie zostawimy suchej nitki, po prostu wychodzimy. A potem się nagle zbiera 100 osób na proteście jakimś i tam krzyczą, precz z nimi. No i przychodzi pan policjant, a gdzie maseczki? A obywatel się pyta, a gdzie czapeczka? Pan mi się przedstawi? Ja się nie muszę panu przedstawiać. Proszę pana, pan musi się przedstawić. Nie muszę, proszę pana. No i tak się to kończy. No.
0: Na ostatnim widziałem taki fajny filmik w internecie z taką dziewczyną, co miała rude włosy, takie czerwone. I tam Bram obok był. I tam nawet fajnie wystąpiła. Nie wiem, nie widziałaś może tego.
1: To co ty, to nie, ty jesteś od Enkiego i nie wiesz, co to jest za dziewczyna?
0: Nie mam pojęcia.
1: No widzicie, tu wyszło, że jakiś podstawiony, wcale nie jesteś od Enkiego. Kto ciebie naslal, Hawory Pesu? Kto ciebie zaplacił, ruski trolu? Wy jesteś od Enkiego i nie wiesz, co to za dziewczyna? To była Mira, która się pojawia na antenie u Enkiego.
0: Jaka Mira?
1: No, nie wie nic, widzicie, wyszedł podstawiony aparatczyk.
0: Nie postawiony absolutnie. Ja dzwonię na swoją rękę. Nie miałem okazji jeszcze z tobą słowa zamienić, także się zdecydowałem. Nie no, dzwonię, nie to, że słucham Enkiego od powiedzmy kilku lat, ale tak chciałem posłuchać, co masz do powiedzenia.
1: No jak widzisz, no co może mieć głupek do powiedzenia? No, można sobie z nim trochę pożartować. No,
0: aż taki głupi to nie jesteś, nie chwal się.
1: Dobra,
0: nie
1: słuchaj.
0: Jest tak źle, no. Będzie to lepiej.
1: No miejmy nadzieję. Dobra, to dzięki za telefonik, fajnie się gadało. To nie, słuchaj, ale jakoś się musimy zwracać. Jak zadzwoniłeś pierwszy raz, to wiesz, to zawsze jest

0: Także musimy tu ustalić, jak się do ciebie zwracać, więc jak nie chcesz imienia czy coś, to sobie chociaż pseudonim jakiś musimy albo sobie wymyśl, albo ci wymyślimy. No.
1: Okej, okay, na czacie napisałem tam parę słów. Chris Piekarski.
0: A to ty jesteś Chris.
1: No, to ja
0: Proszę,
1: jestem Chris, ten co dzwoni do
0: ten.
1: Enkiego czasami.
0: To jest Chris, który tak się niepochlebnie wyrażał o prowadzącym
1: Wyraża o
0: tą
1: wszystkich.
0: audycję. Dobra.
1: Ja nie szczędzę nikogo, czy jest taki, czy siaki.
0: No i
1: No także
0: dobrze,
1: tak.
0: ale zawsze lepiej sobie tak na żywo pogadać głosowo, to wtedy można sobie
1: Tak, no.
0: jakoś dojść do
1: Można sobie
0: porozumienia.
1: ustalić swoje pozycje na następną rozmowę.
0: A się cieszę, że zadzwoniłeś.
1: No, wiesz, nie miałem wyjścia. Jak mamy obejść twoją stację, to w jakiś sposób trzeba ją udupić.
0: A to ty
1: Żartuję.
0: jesteś z tej grupy, co się zawiązała, która
1: Nie, nie, nie, nie,
0: wyznaczyła nagrodę za
1: nie.
0: moją głowę i chce zniszczyć nocne radio.
1: Nie jestem w żadnej grupie. Ja staram się tylko, żeby wszyscy doszli do jakiegoś porozumienia.
0: No, to bardzo ładnie.
1: Nie ma o co walczyć, bo w sumie koniec z końcem walczymy o to samo, żeby mieć jakąś wolność słowa, jakieś przyzwoite warunki do życia, żeby nie stracić tego, co mamy. Tak czy nie?
0: Pewnie, że tak. Pewnie, że tak.
1: No,
0: I
1: no to.
0: nie walczmy ze sobą, tylko walczmy z tymi, z którymi trzeba walczyć.
1: Którzy nam chcą to odebrać. Także ludzie, zastanówcie się. Wiesz, ja siedzę w Stanach 32 lata. Ja to przeszedłem na swojej skórze. Ja wiem, przez co wy przechodzicie. Wy przechodzicie przez to, co ja przechodziłem 15 lat temu. To się wszystko samo powtarza. Także, co ja więcej będę gadał? Słuchajcie mądrzejszych, tylko że tak was wychowano, że ci starsi nie są mądrzejsi, tylko są niedokształceni. Powiedzmy.
0: No nie wiem, nie wiem. Chyba raczej wykształceni są właśnie. Tylko pytanie o ich moralność i o to, wiesz, jakie mają plany
1: Wiesz.
0: wobec nas.
1: My żadnych planów nie ma. My jako starsze pokolenie, takie naprawdę starsze, nasze plany są jak najlepsze, żeby dążyły ku lepszemu, żebyście wy wreszcie pojęli, o co w tym świecie chodzi.
0: A to nie do końca cię zrozumiałem, bo myślałem, że masz na myśli braci starszych i mądrzejszych, a ty mówisz
1: Nie, nie, nie,
0: ogólnie
1: no przepraszam, no, tym, tym.
0: o
1: Ja
0: starszych.
1: nie mam uprzedzeń, wiesz, mieszkałem co lat w Stanach, ja obijałem się z różnymi ludźmi, różnych ras, różnych kolorów, i Żydów i tak dalej. To nie ma nic do rzeczy. To
0: To
1: nie ma nic do
0: fajnie,
1: rzeczy.
0: to fajnie, to.
1: Właśnie to, że to wam brakuje w Polsce. Nawet ja już zwracam się do widzów i twoich, i Jankiego widzów, że dopóki nie pożyjecie z tymi ludźmi na co dzień, razem, jak oni się zachowują, oni są niczym się od nas nie różnią. Dopóki ktoś ich nie podburzy w innym kierunku. A w Stanach na razie to jest raczej niemożliwe. Także trzymamy się razem, bez względu na wyznanie, na jakieś tam poglądy czy cokolwiek. I jednoście się. Przestańcie sobie wsadzać szpilki jeden drugiemu za plecami. Okej?
0: Okej, niech będzie. No to
1: Dobra,
0: dzięki,
1: trzymaj się,
0: dzięki, Krisie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zadzwonisz i nam coś ciekawego opowiesz, bo mówisz, że masz różne
1: nie
0: doświadczenia. To
1: mam nic
0: jeszcze będzie
1: ciekawego do
0: pewnie
1: powiedzenia. Ja
0: niejedna
1: jestem, wiesz,
0: okazja, żeby coś tu poopowiadać fajnego.
1: Mieszkam tu, gdzie mieszkam, niby pępku świata, ale to, co się tutaj dzieje w tej chwili, to zobaczymy za jakieś, nie wiem, no, 2-3 miesiące. Tam są różne sprawy, co się dzieją na bieżąco, ale nie będę wspominał, bo za mało czasu, ale co się dzieje, co się dzieje. Zobaczymy, co mogę polecić. Ci, którzy tam cokolwiek mówią na bieżąco, chociaż i tak do końca nie wiedzą, bo jak ja ich słucham, to i tak są niedoinformowani. Ale jak chcecie posłuchać, to ten, jak on się nazywa? Oż, Adam coś tam. Albo kalbarczyk. Kalbarczyk jest taki trochę tam tego. Także słuchajcie tamtych ludzi. Dobra. A ja będę relacjonował wtedy, jak mi się odbije na własnej skórze. Bo wtedy jest to ważne, bo to co robią w Waszyngtonie, to jeszcze nie znaczy, że to będzie moje, w mojej wsi, w county. Bo tu też mamy swoje własne władze, mamy swojego własnego szeryfa i jakichś tam praw możemy się domagać. To, co oni nam narzucają z Nowego Jorku, to nie znaczy, że wszyscy musimy to wykonywać. No, to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się.
0: Dzięki za telefonik, trzymaj się też, hej, hej. Tak.

Słuchalność jeszcze całkiem w sumie. Około setka osób, nawet ponad, jeśli liczyć YouTube'a i radyjko. No ale skoro nie ma telefonów, nie ma donajcików, przede wszystkim... Jutro powinien być Jacek z Australii ze swoim prawym, ze swoją prawą stroną mapy. Już chciałem powiedzieć prawym okiem, lewym okiem, prawym okiem, przymrużonym okiem MK Ultra. A w niedzielę zobaczymy. Namawiamy Zenona, żeby coś w końcu ponadawał, ale chyba się nie kwapi za bardzo. No ale może, muszę się go zapytać. Jak nie będzie, to może ja będę zawsze tam. Parę złotych wpadnie, nie? Już co ja taki materialista jestem. Nie pieniądze najważniejsze. Ważne są jeszcze przelewy, bitcoiny, inne kryptowaluty. SMS-em można wysłać, a nie tylko gotówka. Pieniądze.

pospali się chyba wszyscy, albo mi się coś zepsuło, bo tu jakiś zastój, jakaś apatia. Tak, to jednak apatia.

Okej, w takim razie dzięki za słuchanie. Sprawdzajcie, co się dzieje na nocnym radyjku. Zwykle o 21 coś się dzieje, ale czasem o 22, jak dzisiaj. Jeszcze potrzebowałem paru chwil. No i wpadajcie w poniedziałek na nocnego Marka też. We wtorek Bajtiter będzie albo nie będzie. Środa, lewym okiem Błażeja. Chyba zmienimy nazwę w końcu, bo były takie plany. Pewnie się pojawię jako realizator znowu. No bo kiedy Błażej nie musi tam gadać o technikaliach, kiedy mu nie rozłącza, no to od razu się czuję, że lepsza audycja, nie? Więc chciałbym go trochę odciążyć. Już niezależnie nawet od tego, czy w końcu będzie miał ten lepszy internet, czy nie, czy dalej od sąsiada, to jednak realizator się przydaje, nie? Chyba, że ktoś ma wprawę już w tym wszystkim, tak jak ja, no to nie potrzebuję. Nawet bym się chyba źle czuł, gdyby ktoś tu realizował, odbierał telefony i tak dalej, ale to jest wygodne, bo no, starałem się profesjonalnie podejść do rzeczy i tam i pytania czytałem z czata, notowałem i odbierałem ludzi i tam trzymałem cały czas rękę na pulsie. No i dzięki temu Błażej i Zmora mogli trochę się skupić na audycji. Chociaż Zmora to taki trochę tam stłamszony, troszkę tak jakby mógłby więcej coś gadać w audycji, a on taki troszkę odsunięty na boczek, a szkoda, bo fajny duet z Błażejem zawsze tworzą. W czwartek potrzeba być może pojawi się w końcu z bezlitości, albo ulegnie tej chęci. O, to misiu, tu mruga okiem i dyszkę jeszcze wysyła. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Już mam taki odruch, że zaraz tu uruchamiam PayPola, już tu na Tipli patrzę i patrzę, ile tu zostało pieniędzy ukrytych przed systemem niesprawiedliwości. Dzięki wielkie. Tomisiu. No, także może potrzeba nie ulegnie tej pułapce. Właśnie to jest taka pułapka, nie? Jak zaczynasz prowadzić luźno-gadkowe audycje, to nagle się odechciewa robić takich trochę lepszych, bardziej przygotowanych, bardziej konkretnych. Mam nadzieję, że mi się utrzyma chęć, żeby coś konkretniejszego dla was nagrywać. Ale też w sumie nie widzę potrzeby, żeby rezygnować z tej formuły, że audycja powiedzmy do połowy jest bardziej konkretna, przygotowana, a potem przełączamy się na tryb afterowy, nie? Mi to odpowiada, ale możecie też pisać w komentarzach, bo może na przykład wolicie, żeby to odciąć grubą kreską Mazowieckiego i żeby było wyraźnie oddzielone, że macie jedno nagranie, to tak właśnie jakaś konkretna audycja, a potem luźne gadki to macie oddzielone, może tak wolicie, nie wiem. Tak więc w czwartek albo bez litości, albo luźne gadki w wykonaniu potrzeby, które sobie chwalicie, tam komplementowaliście go i zaraz tam jak potrzeba nagle ukochany się zrobił, tutaj wielki nadający, to Krawca na taczkach, nie, wywieźć. Nie, no bardzo dobre są właśnie potrzeba, no ludzie tam się rozpływali po prostu w superlatywach samych. Komentowali, że bardzo fajnie właśnie, takie luźne gadki, ale takie bardziej konkretne, nie? Z jakimś konkretnym tematem przewodnim, trochę więcej nadającego, trochę mniej telefonów, ale myślę, że to wynika z tego, że ludzie lubią zmiany i raz mają taką fazę, że chcą właśnie luźnych gadek, imprezowych audycji, a potem mają przesyt tego już totalny, już nie chce im się słuchać tego pierdolenia Krawcowego i z otwartymi rękami witają właśnie takie audycje trochę konkretniejsze. No a w piątek pewnie znów się pojawię, bo to Eldorado Donate'owe.

Acioto. O! No to zaskoczenie, zaskoczenie. Sandra. A, ja wiem, co to za Sandra, ale to jest TW pod pseudonimem Sandra. I 44, magiczna liczba nasza nocno-radiowa. I w ogóle tylko kropka, tak, to tak trochę, także bez komentarza. Masz tu łap serdaku, że braku ty jeden, jak już tak się dopominasz, jak już tak na litość bierzesz, to masz. Zesrałem się, przyznam szczerze, że się zdefekowałem, może tak kulturalniej powiem. Oddałem stolec z wrażenia, przepraszam, że tak powiedziałem, no ale jeszcze stuwa od Tomisiu? A za co on sobie kupi gaz do Tesli teraz? Nie będę mógł spać chyba. Nie wiem, co powiedzieć. Nie, to trzeba tak bardziej po prostu nie tu płakusiać, tylko tak po prostu... Mnie się to po prostu należało. Ja radio założyłem. A jakieś tam potrzeby, klody... Panie, to się przypałętali i ja ich wziąłem, bo lepszych nie było. Lepszych nie było. Ale ja nie jestem z nich do końca zadowolony. Kurde, no ale to aż szok. Dobra, no to słuchajcie, ja to odbieram, że było ok. Zresztą tutaj Tomisiu wkleił taką łapkę, że jak kucharz Wegety tak pokazuje palcami, wiecie, także ok, nie? No, on to tak bardziej po amerykańsku, po kalifornijsku. Kucharz Wegety, no też tak pokazuje, ale to taki nasz... Ten kucharz Wegety, to ja myślę, że to może być Żyd. I on tak pokazuje, że cymesik. No... Potrzeba mi zazdrości tutaj. O, bo to trzeba właśnie wypić pół litra i to wtedy się dostaje. A ty tam te szkoły, to wielki pan profesor się naumiał i o. Ale jemu też możecie coś dać. Jemu też możecie coś dać, żeby on, bo on się, żeby on jest jednak potrzebny. Ja wszystkiego sam nie zrobię. I on też musi być doceniony jakoś tam, żeby nam nie zmarzł. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą, ale za TW Bolkiem cały czas się szlajał Mnietek Wachowski. I to jest dopiero wynalazek. Słuchajcie, gość jakimś, nie wiem, cinkciarzem był, taksówkarzem. Gdzieś tam zrobili go dyrektorem w pewnym momencie w jakiejś tam fabryce państwowej na chwilę, ale to taki generalnie ubek, który miał pilnować Bolka, żeby Bolek się za bardzo nie rozbrykał. I ten Mnietek to dopiero wały robił. Tu go gdzieś tam oskarżyli o przyjęcie łapówy, tu jakieś narkotyki, tu gdzieś tam... ułaskawił gangstera w imieniu Wałęsy, Słowika, nie? To też był taki skandal, że Wałęsa ułaskawiał gangsterów. A to Mnietek wszystko robił.

Bill Gates, po naszemu Bolek Wrotowski, odniósł się do teorii spiskowych dotyczących w dużej mierze jego osoby i zaskoczony jest. On nigdy nie słyszał, że na jego temat są jakieś teorie spiskowe na temat Bolka Wrotowskiego. I no, a to chyba taka postać, z którą się tych teorii dużo dosyć układa, że z tymi szczepionkami chce zaczipować nanochipy w szczepionkach i że chce zdepopulować i tak dalej. No, może i coś w tym być w sumie nawet. Czemu nie? No ale mi się wydaje dziwne, że on jest zaskoczony. To już od tylu lat wszędzie się pojawiają teorie różne dotyczące tej persony Bolka Wrotowskiego. No, każdy kraj ma widać swojego Bolka. Mamy swojego Bolka, Amerykanie mają swojego Bolka. No i on zdziwiony, zaskoczony. To coś tak na mój temat, teorie spiskowe, to ja nie wiedziałem. To muszę to zbadać. On będzie badał teraz.

0: Co tu jeszcze ciekawego? A, już powoli ludzie odchodzą. Jakaś nowa afera z Szumowskim.
1: Cześć, witam.
0: O, sorry, tu mi się niechcący uruchomiło. A, to jest taka afera, że Szumowski już w 2018 roku współpracował z szefową firmy Pfizer, Polska. Wychodzą. Nie wiem, czy jest ktoś teraz bardziej umoczony niż ten Szumowski? Ciągle jakieś afery z nim. To jakieś... Jakieś w ogóle. Ty, KGB Rut, kiedy w końcu jakąś audycję zrobisz? Ile mamy czekać? Bo w końcu przestaniemy czekać, wiesz. Nie możesz nas tak długo trzymać tutaj w niepewności i w gotowości. Musisz w końcu coś zacząć nadawać. A powiem wam, że KGB Rut, no to ja się spodziewam fajnych tematów od niego. Naprawdę. To może być audycja, która faktycznie może konkurować z taką teorią chaosu. No pewnie ci, którzy uciekli teraz, to przełączyli już sobie na konkurencję. Gałka w prawo, gałka w lewo i sprawdzają. W ogóle bardzo wielu słuchaczy tak... No, cały czas się zmienia ta liczba słuchających, a potem wzrasta. Spada, wzrasta, spada, wzrasta. I to już jest udowodnione, że wielu z was słucha sobie tak na dwa radia. Trochę posłuchają tego, trochę tamtego. Tu przełączą, tu nagle sobie pójdą zrobić kanapkę, potem znowu włączą, przełączą. No, ale sam się tak na tym przyłapuje czasem, więc specjalnie mnie to nie dziwi. Branża gastronomiczna się buntuje. Nawet 20 tysięcy lokali wznowiło działalność. To już taka liczba. 20 tysięcy lokali. No, ludzie już stracili cierpliwość. No, dajcie spokój. No, to jest dla niektórych być albo nie być. Jak ktoś ma, powiedzmy, kredyt do spłacenia, już przejadł oszczędności. Ja, to było do przewidzenia. Ja wszystko przewidziałem. Ja przewidziałem, że Polacy przestaną nosić te maseczki. Że coraz mniej będą karni. Że coraz się mniej będą słuchali. Mnie się też nie słuchali. No i tak to wygląda. To było do przewidzenia, że Polak szybko straci cierpliwość i zacznie się buntować, ale to jest to zrozumiałe też, bo my, powiedzmy, no nie, u nas przedsiębiorca często ma o wiele mniejsze zaskórniaki, mniejsze zabezpieczenie, bardziej żyje z miesiąca na miesiąc, nie, spłaca te kredyty, więc jest to, nie wynika to z jakiegoś, z jakiejś, tylko z naszej buntowniczości, nie wynika to z tego, że to się tam szybko niecierpliwimy, tylko po prostu no, taki mamy klimat, jak to mawia posłanka. Czarnoskóra elfka w uniwersum Sapkowskiego. No tak, właśnie w kontynuacji serialu The Witcher Netflixowego. Nie, to jakiś inny ma być chyba serial. The Witcher Blood Origin. No i w każdym razie nadal Netflix i pojawiają się właśnie zdjęcia, gdzie mamy murzynkę elfkę. Nie wiem, co myślicie na ten temat. Czy może być murzynka elfka? Dark elf, ciemna elfka. Nie wolno mówić ciemna, bo to sugeruje niską inteligencję, że ciemna elfka. Ale w sumie to tak dziwnie trochę, nie? Tak elfka, murzynka. Nawet drowy w AD&D to nie są murzyni, tylko mają taką raczej szarą, czarną, granatową skórę, a nie, że murzyna elfka. No ale cóż. KGB Rut pisze, że w lutym będzie. Kompa musi jeszcze kupić, bo jego już wysłużony. No tak, jednak do nadawania dobrze mieć dobrego kompa, dobry internet, bo to inaczej się właśnie muli, tak jak u potrzeby, nie? Tam te wiatraki. Kupił sobie, się nakradł, kupił sobie jakiegoś tam MacBooka Nano czy coś i mu ten Nano, wiatraki mu się tam palą czy coś. To nie jest do nadawania, to jest do odbierania e-maili. Dobrze, ma za swoje się nakradł. Można by jeszcze zrobić wysokie krasnoludy, żeby nie dyskryminować na przykład niskich albo krasnolud bez brody, gej, nie wiem. Nocny jaszczur. Tak, ta nazwa się już pojawiała. Co myślicie o takiej nazwie na audycję KG Bieruta? Nocny jaszczur. To mi się z Jabłonowskim od razu jakoś kojarzy, albo... Nocny jaszczur, no to rozumiem, że miało nawiązywać do reptilianina jakiegoś, tak? Ukryty reptilianin, przyczajony plejadianin, no ale no może nocny jaszczur. Jeszcze pomyśl, KG Bierut, nie we wszystkim tutaj, nie we wszystkich nazwach musi być, wiesz, nocny. No, zawsze miło, nie, że tutaj nocne radio, ale nie wiem, czy nocny jaszczur to taka super nazwa. No i tak ważniejsza jest treść, więc nazwa to taka rzecz trochę drugorzędna. Potrzeba walczy z wiatrakami. Tak. Nasz Don Kiszot tutaj walczy z wiatrakami, bo się przegrzewa. Lajtowski pisze, szury nocne szury, taki tytuł. Nocne szury, no, nocne szuranie tajemnicze. Ja myślę, że nazwa powinna trochę nawiązywać do profilu, do stylu prowadzenia. Jeśli na przykład KG Bierut się nastawia troszkę na jakiś tam większy dystans do tego wszystkiego, jakieś śmieszkowanie z przymrużeniem oka, no to nazwa może być taka też właśnie, też taka powinna być, nie? Trochę z przymrużeniem oka jakaś taka dowcipna. Jak z kolei bardziej na poważnie, no to jakaś taka poważniejsza trochę, nie? Patrz, jaką ja mam poważną nazwę, to słabo to zrobiłem, nie? Bo czasy ostateczne, taka poważna nazwa, a tutaj jakieś głupoty i śmieszkowanie, nie? No więc nie wiem, to trzeba, musisz sobie przemyśleć sam. A to okazuje się, że to nie jest takie proste sobie wymyślić dobrą nazwę. Zaciekawił mnie też newsik o mamie, która wychowuje swoją córeczkę 5-letnią bez cukru zupełnie i dba o to, żeby nie było żadnych cukierasów, słodzenia, cukru i tak dalej. I to dziecko do tej pory tylko raz zachorowało na coś tam, czyli tak zdrowo, nie? Na 5 lat, jeden raz chora. Czyli może to potwierdzać, że cukier jest faktycznie bardzo niezdrowy i że warto go unikać. Ja na przykład już w ogóle nie jem żadnych cukierasów, nie kupuję żadnych tam żelków, gum, batoników, nic. Ewentualnie herbatę sobie posłodzę, kawę staram się mniej słodzić, więcej tam mleczka czy coś. No. No zawsze ten cukier się pojawia i tak, no w owockach czy... w innych różnych artykułach żywnościowych trochę go tam jest, więc no i wystarczy, nie? W ogóle jest dieta polegająca na tym, że staramy się jeść tak jak nasi dawni przodkowie. Dieta paleo. I ta dieta paleo, to ona właśnie na tym polega, że jemy żywność nieprzetworzoną. No taka dieta paleontologiczna i może się ku temu skuszę nawet. Kojarzy mi się trochę z raw food, z dietą raw food, czyli taką surową właśnie, że polegającą na jedzeniu nieprzetworzonych rzeczy. No ewidentnie jest to zdrowe. Jak smażymy coś, to już się robi niezdrowe, nie? Z drugiej strony człowiek się nauczył właśnie sobie podgrzewać żywność, smażyć, żeby... No bo surowe mięso się na przykład ciężko trawi, nie? Więc nie wiem do końca, jak to jest, ale no ogólnie to może chodzić o inne różne zasady. Nasi przodkowie to żyli stosując dietę paleo bardzo długo, do 30 lat, więc warto zdecydowanie. Dużo ci to da, jak będziesz zerował żubra co dwa dni, pisze Gumball, który mnie tak od pijaków ostatnio wyzywa. Łękiego ostatnio wchodzę, a tam Gumball. O, pijak dzwoni, o, patrzcie. Tak, kurde, chyba też mu zacznę coś docinać. A, przepraszam, ja już mu i tak docinam, więc chyba się mści w takim razie. Ale zastanówcie się, bo w sumie takie małe dziecko to łatwo jest w miarę przyzwyczaić chyba do tego, żeby właśnie jadło to, czy tamto, czy lubiło warzywka, nie? Trochę trzeba popracować i już się przyzwyczai. Myślę, że Grzesiek, przedsiębiorca, który dzwonił, to dowiedzieliśmy się dzisiaj, że też się spodziewa potomka albo potomkini, więc fajnie. I no, Grzesiek jest... Wiadomo, że jest właśnie weganinem, więc może tutaj coś przejdzie na potomstwo. No, a u nas cały czas dochodzi do jakichś groteskowych sytuacji. Ludzie ulepili bałwana z wrogim hasłem PiS i policja wszczyna śledztwo. Na placu Marii Konopnickiej w centrum Suwałk ktoś ulepił bałwanka i ozdobił go z transparentem z napisem uderzającym w prawo i sprawiedliwość. To domyślam się, że to takie zagwiazdkowane hasło, tak, na bałwanku było. No i tak, i policja wszczyna śledztwo. I to chyba tak upokarza samą policję, z naszego kraju robi jakiś cyrk. Ja nie wiem, po co takie rzeczy robić. Zaczynają się też ludzie trochę buntować przeciw temu rozdawaniu Rydzykowi pieniędzy. To 60 milionów, to 5, to 10. No, więc... trochę sporo już pieniędzy dostał i może już czas powiedzieć dość, nie? Na projekty ojca Rydzyka pieniądze ułożyć, szczególnie w dobie kryzysu. Od początku rządów PiS już dostał 217 milionów złotych, a na całą ochronę zdrowia w tym roku przeznaczono 240 milionów. To co, przepraszam, to może w ogóle... oddajmy Rydzykowi więcej niż na edukację dajemy, niż na zdrowie, bo na razie to tak się tu widzę łeb w łeb idzie, służba zdrowia i tutaj ojciec Rydzyk, nie? Ja wiem, że modlitwa ma wielką siłę i że on się za nas pomodli i nas uzdrowi, ale chyba to zaszło trochę za daleko i już się pojawiają takie głosy, że może by mu tak kazać zwrócić nawet te pieniądze. Bo tak właściwie z Jolą ten temat jakoś nawet poruszyłem ostatnio i trochę się tam wykłócaliśmy. Pojawiły się też chyba na czacie Łękiego głosy, że a przynajmniej Rydzyk szkołę zrobił, coś tam, a Owsiak to co? No, ja uważam inaczej, że wiecie, ile pieniędzy idzie na katechetów, na siostry tam uczące religii. Bardzo dużo. Na przykład w skali, nie wiem, takiego miasteczka jak Środa Śląska, taki wydatek milion, bo około tyle się wydaje na takie lekcje religii, to jest sporo pieniędzy. Za taki milion w skali, nie wiem, Środy Śląskiej, to można by tu fajne rzeczy porobić jakieś, nie? Za ten milion na przykład rocznie. Zresztą zaskakująca jest też liczba kapelanów. Wszędzie ci kapelani. I co oni robią? No przyjdzie taki kapelan i pomamrocze coś. Tam, i pokropi. No i pieniążki lecą do kieszeni, nie? Fajna robota w sumie. Też bym tak chciał sobie pracować. Gdzieś tam pokropię, coś, jakieś zaklęcie wyrecytuję. I leci hajsik. Ale fajnie, kurde, cieszę się, że mnie dofinansowaliście trochę. dzięki temu sobie tutaj trochę lepiej będę żył. A potrzebie to, broń Boże, nie dawajcie. On roztrwoni, słuchajcie, jemu głowa sodowa. Głowa sodowa mu do wody uderzy. Coś poplątałem. No. Nic, słuchajcie, on się rozbestwi, naprawdę. Nikomu, tylko mi. Ja zasłużyłem. Ja powinienem radiowego Nobla dostać, albo całe wiadro nawet. No. Żartuję, słuchajcie, żartuję. Docencie też może innych nadających, chociaż w przypadku niektórych to i tak kasa idzie do mnie. Najczęściej. No, tak to wygląda. Taki pasożyt trochę. Potrzeba pisze, że przepierdoli na syntezatory wszystko. Kapelani dają błogosławieństwo krawiec, żeby więcej wrogów zarżnąć, pisze Tomu. No, potrzeba się tu odgraża, już grozi, widzicie, już, że wyda wszystko na syntezatory, na żadną wódkę, żaden chleb, nic. A ja tak właśnie, tak chleb wpłynie czasami, tak, zdarza się właśnie, chleb wpłynie. Ale nie, trzeba się ogarnąć trochę, dlatego dzisiaj tutaj piwko tylko. Jakoś trzeba wyjść z tego alkoholizmu, nie? Bo już chyba wpadam w alkoholizm normalnie. I co to potem za audycje są, nie? Takie właśnie, ja was szanuję, dzwońcie, słuchajcie, a jak nikt nie dzwoni, to ja się napiję. No, ale dzisiaj fajne telefony były, kupa fajnych telefonów. Myślę, w miarę ciekawy temat, fajni dzwoniący. No, jestem zadowolony. Spróbuję się pojawić w niedzielę, jak nikogo nie będzie, jak Zenona nie znajdzie, albo kogoś innego, żeby tu coś ponadawać. Gumball się odgrażał, że coś tutaj nagra, nic nie nagrał, skłamał, nakłamał was, żeruje na was, oszukał was po prostu, naobiecywał, że każdemu tu po 500 audycji nagra i co wy macie z tego? Nic. Nic. No, i tak to jest, proszę państwa. Ciekawe, kogo Błażej zaprosi teraz, w środę. No, okazuje się, że nawet mu to wychodzi, to zapraszanie. Więc fajnie, fajnie. Jednak co gość, to gość, nie?

TVP otwiera nowy kanał TVP Kobieta. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na scenie politycznej, to będzie chyba TVP Kobieta taka... no coś jakbyśmy Radio Maryja włączyli, telewizję Trwam, nie? Że rolą kobiety jest służyć mężczyźnie i kobieta winna milczeć, kiedy mężczyzna przemawia. Wściekłe macice znów zaatakowały. Szatan uderzył ogonem. A teraz reklamy. No to tak, tego bym się spodziewał. Po TVP Kobieta będą uczyć kobiety skromności i karności i tego, że ma być 10 schabowych na talerzu i jeden zapasowy, a mężczyzna ma smakować i komplementować ewentualnie. No, tego bym się spodziewał po TVP Kobieta, no ale znów pieniążki, pewnie grube miliony na to pójdą.

A jak jesteśmy przy TVP, to wstrzymano też emisję filmu o katastrofie smoleńskiej w TVP. Macierewicz tam zabrał głos, a ostatecznie okazało się, że to Kaczyński przyblokował. On sobie nie życzy, żeby, bo coś tam znalazł. Ale to jak za komuny, to za komuny pierw sprawdzano, co to tam za treści i o, to takiego czegoś to nie będzie. Tak być nie będzie, że Kaczyński i przyblokował, że nie będzie. No kurwizja, wróciło stare. Wróciło stare i teraz nie będzie tego, nie będzie tamtego, no i trudno. No. Kurwizja. Aż ciężko uwierzyć. Czy w sumie jak oglądałem sobie dokument Nocna Zmiana, który bardzo wam polecam, no to jest kultowy dokument, właśnie stworzony przez Kurskiego. Tam się czuje trochę, że to jest sytuacja, w której średnio utalentowany dziennikarz, reżyser dostał naprawdę świetne materiały, ważne wydarzenie, nie? Coś, z czego ciężko jest, co ciężko jest zepsuć tak naprawdę, ale czuje się, że on to tak trochę kręcił jak, tak jakby, nie wiem, jakby jakiś dziennikarz Super Expressu, czy tam innego Naj, czy Na Gorąco to zrobił, nie? Tylko, że no super materiały, super temat, no to ciężko, ale to jest takie w takiej trochę w takiej poetyce właśnie skandalicznej, nie? Tam są same urywki. Urywki rozmów, urywki, fragmenty i muzyczka co chwilę. Tudum, tym, tudum, tudum, tym, tudum, tudum, tudum, tudum. Ktoś tam coś dwa słowa powie znowu. Tudum, tym, tudum, tym, tudum, tudum, tym, tudum. No więc jest to w takiej stylistyce trochę propagandowej, brukowej, no to tak jakby dziennikarze z jakiegoś brukowca się wzięli za robienie materiału. No ale było, no ale na pewno można powiedzieć, że Kurski wtedy był bardziej w formie. Zresztą sam Macierewicz też tam nieźle wypada, jak rozmawia z Wałęsą. To inne czasy, no nie wiem, tych ludzi chyba zepsuła władza, trochę z wiekiem, tam wiecie, się w głowie trochę zmienia, nie? I zrobili się tacy trochę dziwni ci ludzie.

No a z takich ważniejszych newsów, ale to myślę, że może jeszcze o tym kiedyś pogadamy, chociaż tak już było o tym sporo. No, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja na płodzie uszkodzonym, zdeformowanym, nieuleczalnie chorym jest niezgodna z konstytucją. No, chyba nikt się niczego innego nie spodziewał. Przypuszczam, że słuchacze, słuchaczki Nocnego Radia też będą tutaj podzieleni i nie będzie jednomyślności. I też niektórzy powiedzą, że o, bardzo dobrze, życie nienarodzone, to kiedyś będzie człowiek. Dobrze, nie? No, ja jestem raczej po tej stronie, która twierdzi, że jest to skazywanie kobiet na cierpienie. Niesłusznie, że jest to horror, który może czekać niektórych. No, urodzi się dziecko znowu z mózgiem na wierzchu i się znów znajdzie jakiś zasrany dobroczyńca, który będzie ratował. Żyj, żyj, ja jestem święty człowiek, ocalę życie i w niebie zaskarbię sobie zasługi. No, a kobieto potem cierpnie i przeżywaj śmierć dziecka, przeżywaj dramat, horror, ale ważne, że sobie jakiś doktor Hazan nabił punkcików, nie, u księdza dobrodzieja i fanatycy religijni. To jest, tak naprawdę to jest efekt tego, że faceci rządzą, no i w co tam facetowi zależy, nie? Niech się baba męczy, od tego jest, ale z drugiej strony też, jak popatrzeć na zachowanie kobiet, to jest żenada często. Rozwrzeszczane jakieś babisko po prostu przeklina, co drugie słowo, kurwa, w ogóle gdzieś tam wejdzie na podium, wrzeszczy przez tubę i z gołą dupą, z gołym cycem. No, niestety, no nie wygląda to najlepiej. Ale czuję, że kobiety już mają w kurw po prostu, nie? I już mają dość tego patriarchatu właśnie źle rozumianego i czują się osaczone i to już nie są przelewki, bo tu chodzi już o życie ludzkie, o tragedię. Ja faceci sobie, fanatycy religijni robią dobrze kościołowi, nie? Chcą sobie coś ugrać z kościółkiem i sobie nabić punkcików i potem to się przełoży na jakieś dogadywanie się, że poparcie wzrośnie. To jest straszne, to już jest hańba. Ale wy macie prawo uważać inaczej oczywiście. No, nie musimy być tu jednomyślni. Tym bardziej, że w takich najpoważniejszych sprawach, no to zawsze jesteśmy jakoś podzieleni, nie? Trochę.

lokale gastronomiczne prawdopodobnie będą zamknięte do maja. Są takie przypuszczenia. Prędzej otworzą w galeriach handlowych lokale. No, cały czas czujemy, że są równi i równiejsi, nie? Ci mogą, ci nie mogą. Ci niech zaliczą zgon, padakę, a ci niech jakoś tym zluzujemy. I niesprawiedliwe to trochę jakieś jest wszystko. Może już za niedługo nie będzie co otwierać, nie? Ludzie są wściekli, widzę. No, zresztą, czy wprowadzanie praw dotyczących zakazu, czy braku zakazu aborcji w takiej sytuacji, w tym momencie, w tym czasie, czy to jest fair, czy to jest okej? No, absolutnie nie. W ogóle władza już całkowicie się nie liczy z głosem ludzi, bo naprawdę to nie jest tak, że Polacy są za tym, żeby tam zabronić, czy nie zabronić. Znaczy, no, Polacy są raczej podzieleni, ale większość przypuszczam, że jednak by w tej sytuacji nie była za tym, żebyśmy szli w kierunku państwa wyznaniowego, w którym jest całkowity zakaz aborcji, bo to jest zdobywanie kolejnych przyczółków po prostu i krok ku temu, żeby całkowicie zabronić aborcji. W tym momencie chcą zrobić tak, żeby dozwolona była aborcja tylko w przypadkach gwałtu czy kazirodztwa, ale już nie ze względów medycznych. Jeśli jest chory płód, zdeformowany. Ale w ogóle to uzasadnienie tego Trybunału Konstytucyjnego to jest tak zideologizowane, bo tam się mówi już, że no, dziecko od poczęcia, nie? Czyli zygota zapłodniona to już dziecko. Ja tu nie chcę wyśmiewać, bo wiem, że niektórzy z was też tak uważają, że od poczęcia to już jest dzieciątko Boże. Mi się to wydaje mocno zideologizowane i takie bardzo podkościółkowo modłe. Tu nomen omen, no, bo, przepraszam bardzo, no, zygota to nie jest dzieciątko, człowieczek. No, ale tak uważają ludzie związani z Kościołem katolickim i cóż, co zrobisz, jak mamy taką władzę? Christopher pisze, przecież jest masa ateistów przeciwnych aborcji, ale myślę, że chyba nie tak dużo, nie? To raczej są takie wyjątki potwierdzające pewną regułę, że ludzie, no, kościółkowi, wierzący, katolicy tutaj są o wiele częściej właśnie przeciw, w ogóle za całkowitym zniesieniem aborcji, nie? Też łatwo być sędzią w nie swojej sprawie, nawet jeśli dużo od tego zależy, to łatwo jest się wykazać, że ja jestem tu za życiem, nie? To fajnie, tak, o, ja za życiem jestem. To, że akurat Kościół jest przeciw, to nie znaczy, że tylko Kościół, ale łatwo łatkę przypiąć. Christopher jeszcze pisze, ale to jest protest przeciwko opinii Trybunału Konstytucyjnego, czyli opinii, czy taka ustawa jest zgodna z konstytucją, czy nie. No, ja wiem, o co chodzi. No. Trybunał Konstytucyjny nie może orzec nieprawdy, dlatego że komuś się ona nie podoba. No ale przepraszam bardzo, czy taka opinia członków tego Trybunału, że dziecko jest od poczęcia, to nie pachnie ci już jakąś ideologią, w tym przypadku kościelną, taką właśnie prawicową, konserwatywną, kościelną, katolicką, no to pachnie na kilometr, jest to po prostu, no, jakieś kuriozum, wypowiadanie takich opinii, nie? Że no bo tak tam jest uzasadnione, że to jest, że dziecko jest już od poczęcia, więc pozbywanie się tego dzieciątka w postaci zygoty zapłodnionej to jest zbrodnia. Więc nie podoba mi się takie coś. Kojarzy mi się to
W drugą stronę to można by też jakoś jakieś pseudonaukowe i oficjalne komunikaty rządu komunistycznego też tak można by niektóre odbierać, nie? Zza komuny. Nie wiem, że jak nie jesteś komunistą, to jesteś psychicznie chory, nie? Rzekł jakiś pan naukowiec i to jest opinia wydana oficjalnie. Co mi czymś takim pachnie trochę. Dopasowaniem sobie prawa, dopasowaniem orzeczeń Trybunału do ideologii. Ideologizacja po prostu. Prawa, ideologizacja nauki, coś najbardziej obrzydliwego, co może być. A Pan Jezus mówił, tylko prawda was wyzwoli, a w tym nie ma prawdy. W tym jest po prostu ideologia i dopasowywanie sobie, gimnastykowanie się, żeby sobie coś przeforsować, nie? I opowiadanie andronów. Bystroko pisze, lewica i prawica są siebie warte, obie skrajności, feminizm jest, już zaznaczam, już niepotrzebny, dziś są łamane prawa mężczyzn. No, Bystrooko może mieć rację. Dziś mamy do czynienia chyba częściej w ogóle z łamaniem praw mężczyzn niż praw kobiet. Znaczy, na pewno jeśli chodzi o sądy, które bardzo faworyzują matki przy przyznawaniu opieki nad dzieckiem. No, nie wiem, czy to jest przykrywanie tematu. Jest to korzystanie z pewnej świetnej okazji, nie? Ludziom teraz ciężej wyjść na ulicę, ciężej zaprotestować, bo autentycznie się ludzie boją. Słuchajcie, dla kogoś, kto zarabia grosze, perspektywa mandatu nagle, że dostaniesz jakiś mandat 30 tysięcy nagle czy coś, no to jest strach, tak? Każdy się boi. Więc ja na przykład tak, no troszkę się boję, że mi ktoś wlepi mandat, więc się pilnuję tutaj, żeby nosić tą maseczkę, jestem karny i grzeczny. Bardziej ją noszę chyba ze względu właśnie na prawo i perspektywę tutaj, że mi wlepią jakiś drakoński mandat, który będę spłacał przez 5 lat potem, nie? Niż że się jakoś boję, że ktoś na mnie napluje. Myślę, że maseczka faktycznie stała się takim symbolem, trochę symbolem pewnego zamordyzmu, symbolem tego, czy się zgadzasz na pewne reguły gry, czy się nie zgadzasz. Maseczka jest też bardziej takim przypominaniem ludziom, że jest to niebezpieczeństwo. Nie wiem, czy to tak dużo daje, nie? Jak masz się zarazić, to i tak

którymi tak teraz się lękamy, boimy się ich, to były już dawniej z nami tak naprawdę. Troszkę na mniejszą skalę, ale często kiedy pisano w akcie zgonu, że umarł na powikłania grypowe, to mogło być właśnie to. Mogło tak być. Tylko po prostu nie badano tego, nie gadano o tym, nie? I zgodzę się z tymi, którzy uważają na przykład, że więcej, o wiele więcej szkód przyniesie to blokowanie biznesu, doprowadzanie ludzi do ruiny, niż by było, jakbyśmy w ogóle się tym nie przejmowali, nikt by o tym nie gadał i byśmy nawet nie wiedzieli, że jest jakiś COVID. To więcej strat będzie, bo człowiek pozbawiony majątku całego swojego życia, ktoś, kto nagle zbankrutował, rodzina, kobieta może od ciebie odejść, bo się nędzarzem stałeś, nie? Ludzie skazani na siedzenie ze sobą w domach cały czas zaczynają się kłócić. W tym styczeń jest takim miesiącem, gdzie zawsze jest rekordowa ilość rozwodów i tego typu rzeczy się pojawiają. I teraz okazało się, że to zostało spotęgowane jeszcze przez to, że ludzie siedzą ze sobą, że są skazani na siebie w tych mieszkaniach, nie? On i ona. Nie wszyscy sobie radzą z tym, nie? A dawniej no to było tak, że wychodziło się do pracy, spędzało się dzień gdzieś tam obok siebie i się bardziej cieszyli ludzie sobą, jak już się spotkali, no, a teraz dochodzi do sytuacji różnych konfliktowych.

no dziwny jest ten wirus. Niektórzy go przechodzą bardzo lekko, inni przechodzą tak, że o mało co nie odwalą kity. I cholera wie, to kolejny taki czynnik, który sprawia, że nie wiemy, co myśleć, nie? O tym wszystkim. No, jak pójdziemy dalej w teorie spiskowe, to może się okazać, że faktycznie może nie jest to taki konkretny plan, żeby doprowadzić poprzez pandemię ludzi tutaj do utraty majątku, żeby potem wykupić niektóre rzeczy za bezcen, nie? Albo żeby przejąć interesy, ale zawsze jest tak, że rozwiązanie może być gdzieś pomiędzy. Ta prawda. Już nie chcę mówić, że prawda leży po środku, bo to takie niepopularne. Chodzi o to, że ktoś może korzystać z tej sytuacji. Nie planował tego nikt, ale po prostu jest dobra okazja, żeby faktycznie tak się stało. Pobankrutują jakieś polskie przedsiębiorstwa, hotele, na scenę wkroczą więksi gracze i ta większa ryba po prostu skorzysta z dobrej okazji, żeby chapnąć, żeby zjeść tą mniejszą i tyle. No to nie ma tu żadnej jakiejś wielkiej filozofii, wydaje mi się, w tym. Okazja nie tyle czyni złodzieja, co no, okazja jest okazją po prostu i niekoniecznie trzeba coś planować, coś ustawiać, czy się dogadywać z kimś, żeby spisek zrobić, tylko po prostu można skorzystać z dobrej okazji. Tyle i liczy się efekt, jak to mawiali starożytni Rosjanie. Współczuję bardzo ludziom, którzy wielu teraz przeżywa tragedię.

No, a z drugiej strony może być też i tak, że wszyscy, którzy tak bagatelizują tego wirusa, śmieją się z niego, cały czas sobie tam dowcipy opowiadają. No, Enki taki trochę jest, nie? On tam się zawsze śmieje. O, wirus koko sieje spustoszenie. No, jak Michalkiewicza sobie posłuchamy, to też, o, zbrodniczy koronawirus tutaj nas wystraszył. Dużo jest takich społeczniaków, którzy chodzą z kamerami i no, na przykład Piotr Biedka, taki też działacz z telewizji HWDP TV, no to on teraz też jakby

chwycił Pana Boga za nogi trochę, bo gada rzeczy, które są bardzo popularne, że to wszystko ściema z tym wirusem, wirus paniki, nagrywa gdzieś tam w sądach, się ubiera w jakieś stroje takie, no wiecie, dla tych, dla co mają te służby, takie skafandry zabezpieczające, nie, jakieś chodzi tam, dezynfekuje, nagrywa show. I ludziom to się bardzo podoba, do tego stopnia, że w chwilę zbiera sobie powiedzmy 7 tysięcy na nowy komputer. No wiecie, no to kto by nie płynął z tym nurtem, z tą falą, nie? W takiej sytuacji, że nagle wszyscy mu gratulują, nagle stał się bohaterem, co przez lata nagrywał różne nagrania o nieprawidłowościach właśnie w funkcjonowaniu służb takich jak policja czy straż miejska. Przy Zbigniewie Stonodze się gdzieś tam krzątał, też na nim się trochę wybił, no ale teraz jak zaczął nagrywać te filmy takie wyśmiewające całą pandemię i tak dalej, no to ludzie nagle biją brawo, nagle mu kupią sprzęt i utrzymuje się z tego, więc Dla wielu, myślę, że są takie osoby, nie mówię, że akurat Piotr, ale no są takie osoby, które to robią trochę koniunkturalnie, tak, nie? I z wyrachowania, no, że wpisują się w ten nurt, że wszystko ściema, nas oszukują, nie ma żadnego wirusa i znajdują poklask, stają się nagle bohaterami, znanymi osobami i tak dalej, no. Lajtowski pyta, co? No, co Wit? Nie wiem, co to za pytanie, co? Gówno, gównio.

dobra. Trzeba będzie kończyć. Coś jeszcze sobie zjem, może jakieś sobie kanapeczki lekkie zrobię na noc, żeby się nie obiadać. Jakaś kanapusia, może z serkiem białym. Lubię sobie ten serek biały tak jeszcze posypać papryczką trochę sproszkowaną przyprawą. Nabiera wtedy smaku dobrego. No...

Cezek pisze, trzeba pamiętać, że obecnie na świecie bardzo dużo rzeczy się dzieje, ale też zaskakująco dużo rzeczy się nie dzieje. Złota myśl Cezeksa.

Dobra, to ja zmykam. Jeszcze raz wielkie dzięki za fajne telefony, za donejciki, super, dzisiaj jestem content. Czuję się dofinansowany, więc będę się starał was zadowolić i zrobić wam na rękę, że tak powiem. No i do usłyszenia się z wami może w niedzielę. Sprawdzajcie, co się dzieje jutro o 21:00, zaglądajcie na profil Nocnego Radia i też sprawdzajcie w niedzielę, czy coś się dzieje, a w poniedziałek to już koniecznie musicie wpaść o 21:00 na Nocnego Marka. No, dobra, to tymczasem, hej.

0: Cześć, witam was wieczorową porą. Dzisiaj jednak luźne gadki, ale w takim klimacie trochę czasów ostatecznych. O. No bo w sumie tak średnio mam ochotę, żeby się jakoś wielce wymądrzać. Przygotowałem sobie, co prawda, trochę notatek o różnych, no właśnie, o różnych mitach o stworzeniu z różnych kultur, ale mam nadzieję, że będzie to audycja trochę bardziej taka właśnie luźno-gadkowa, gdzie może wy coś dopowiecie też oczywiście w temacie, żeby to było, nie? Może znacie też jakieś ciekawe mity o stworzeniu, jest ich trochę, a może nawet uda nam się wspólnie ułożyć jakiś taki nasz nocno-radiowy mit o stworzeniu świata. Nasz własny. Cześć Danusiu, cześć WB. Tak, a co mi tam, Gambola też przywitam. Który już tu rozśpiewany wchodzi. Śpiewa tutaj Dobry Jerzu, chyba, nie wiem, bez polskich znaków. Dobry Jerzu, a nasz Panie. Jerzu malusieńki. Pamiętajcie o tych małych stworzonkach, jeżykach. One takie biedne są. Jeszcze teraz zima, tupcze sobie tam, nóżki mu marzną. Jabłuszko sobie trzyma na pleckach. No. To podobno jest bujda z tym, że jeże jabłuszka tylko jedzą. Jeże to bardziej robale lubią, robaki. Takie to jeżyki. Jak dacie takiemu jeżowi jabłuszko, to może nawet nie zje tego. Znaczy tak zje od biedy, no ale wolałby robala. No i tak to wygląda właśnie. Newsy może sobie podaruję, chociaż działo się trochę, no przede wszystkim wielki protest mediów, tych większych mediów, które wystraszyły się bardzo 15% w niektórych wypadkach nawet podatku haraczu, który chce wprowadzić PiS. No ale tam się Gowin zbuntował, ale zostawmy może takie tematy, bo kto chce o tym gadać? Piątkowy wieczór, o tych łajzach mamy rozmawiać. Bez przesady. Lepiej pogadać o czymś ciekawszym. Na przykład właśnie o mitach, o mitach stworzenia świata, człowieka też, no, jesteśmy częścią natury. Chociaż no, są i tacy, którzy będą tutaj wyraźnie rozgraniczać, to wśród chrześcijan to raczej jest tak, że ta natura to jest coś odrębnego trochę. Jesteśmy jej zwierzchnikami, tak jakby. Ona ma być nam podporządkowana, ta natura. No, u Indian jest trochę inaczej, a w innych kulturach to też bywa z tym różnie, właśnie z tą dominacją człowieka, supremacją człowieka. No, chętnie bym sobie jeszcze zaczekał, aż się więcej osób zbierze, bo tak się schodzą powolutku, to może wtrynie jeszcze jakieś ogłoszenia parafialne, na przykład takie, że możecie wpaść na nowy kanał Enkiego, Enki 2, dwójka rzymska, i dać mu suba, bo chłopak zbiera sobie, żeby móc nadawać. No, oprócz tego, że w nocnym radio, to też no, chciałby mieć swój kanał, w razie czego, żeby tam też coś sobie pogadać do ludzi. No, a na YouTubie jest niestety tak, że trzeba zebrać tych subskrypcji, suplukcji 1000, żeby móc nadawać na żywo. Tak niestety jest. No i okazuje się, że nie tak łatwo zebrać sobie te sublukcje. Ktoś dzwoni. Gambol. No właściwie to się rozgadać chciałem jeszcze i coś poopowiadać ludziom, a ty już dzwonisz. Co to ma znaczyć?
1: Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co ino stworzył. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie, ani jasność, ani mrok. Z Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą, jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanęła Danos, ani Inos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii. Tak oto powstało morze, a z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko, co żywe, rośliny i zwierzęta, wilki i owce, a na samym końcu powstali ludzie.
0: To rozumiem, że to jest tak, takie dzień dobry w twoim stylu, tak? To było takie dzień dobry, tylko takie inne.
1: No, bardzo takie tematyczne mity o stworzeniu, także dzień dobry.
0: Inos, tamtos, tamtenos i innos tam i teges, śmeges, potem powstali teges, śmeges, mu wyskoczyli z głowy. I powstał ten tegos, inos tamtegos i śmeges owendes. No fajne, ciekawe. A tak serio, to skąd to jest?
1: Z Gotika.
0: Z Gotika, no popatrz pan.
1: A trochę mi tu chyba ściemniasz z tym streamowaniem, że trzeba mieć 1000 subów, bo ja mam tutaj kanałek drugi. Flavored Darwin, on tam się tak nazywa, sobie go stworzyłem, żeby mieć. I z tego, co widzę, tutaj wchodzę sobie normalnie na kanał i mam opcję Go Live i mogę spokojnie streamować na nim, a mam tylko, nie wiem, 300 z hakiem subów.
0: No ale to się zmieniało jakoś na YouTubie. Dobra, Gumball, zadzwoń trochę później, ja tu poopowiadam, bo ludzie już marudzą, że nie ma o stworzeniu, to będzie o stworzeniu, a potem sobie pogadamy i może ci przyjdzie do głowy jakiś nasz nocno-radiowy mit o stworzeniu
1: już
0: świata.
1: Już dawno przyszedł i mam go w głowie, także może ci go opowiem, na razie.
0: No to trzymaj się, hej, hej. Proszę mi tu nie marudzić, że miało być o stworzeniu, a jest gadanie o Enkim, bo po pierwsze, jak mówimy o micie stworzycielskim Sumerów na przykład, no to tam będzie Enki, więc tu kulą w płot, panie Zarker. No a po drugie, no ja nie zaczynam audycji tak, dzień dobry, pierwszy mit o stworzeniu to jest taki i owaki, drugi mit, no bez przesady, nie? Muszę się trochę rozgadać, trochę czekam, aż więcej osób się zbierze, więc robię taką zapchaj dziurę troszeczkę. Nakreślam mniej więcej temat, to o czym później możemy sobie porozmawiać, czyli no, że może wy coś zaproponujecie, jakiś nasz własny mit o stworzeniu, albo że później troszkę zadzwonicie i opowiecie o jakichś prawdziwych, o prawdziwej mitologii, o której ja nie wspomnę i coś uzupełnicie po prostu. No i tyle. Z 1000 subów trzeba mieć tylko do streamowania z telefonu, tak pisze Lukacjusz. No to w ogóle ciekawostka. Aha, do tego nawiązywał Kuchwa, pisze Zarker. To może nie zrozumiałem. Nie zrozumiałem dowcipu po prostu. No i tyle. No dobra, to zacznijmy może od Indian, od mitu indiańskiego. W ogóle zaskoczyło mnie, że to jest tak durna historia. Zawsze się Indian przedstawia jako takich bardzo uduchowionych i te ich mity, że one są takie w sumie, no, że mogłyby na dobrą sprawę konkurować z tym hebrajskim, no, tym, który zaistniał mocno w naszej strefie kulturowej, który no też cały świat zna stworzenie świata przez Pana Boga, nie? No i to jakoś trzyma się kupy jeszcze. Nawet dzisiaj można tak bardziej współcześnie do tego podchodzić, traktując metaforycznie, symbolicznie całe to oddzielenie światła od ciemności, ale o tym jeszcze wspomnę później trochę. No, można starać się to trochę unowocześnić, tak żeby to się trzymało kupy. No ale te indiańskie mity, no to wybaczcie, to zupełnie się jakoś nie klei i przypomina raczej bajkę o sierotce Marysi i siedmiu krasnoludkach. Ewentualnie przypowieść o siedmiomilowych butach, no ale I też to, co mnie zaskoczyło, to to, że te opowieści Indian są bardzo rasistowskie, na dobrą sprawę. Czasem zarzucamy Biblii, nie, że ona jest tam mizoginiczna, ksenofobiczna i homofobiczna i co tam jeszcze, ale tak naprawdę to bardzo wiele z tych dawnych opowieści ma takie różne, no, z dzisiejszego punktu widzenia niefajne dla niektórych cechy, bo to były zupełnie inne czasy, no. Także według tych podań indiańskich świat przed stworzeniem człowieka to było piękne miejsce w ogóle. Przyroda bogata, bujna, wszędzie pełno trawy, chaszczów, zwierzyny, wody, robali, wszystkiego w ogóle. Przyroda po prostu taka bardzo płodna, wszechobecna, zieloniutko po prostu. I co najpiękniejsze, nigdzie nie ma człowieka właśnie, nie? Są te zwierzęta, które sobie hasają, ale one się brzydko zachowują, bo rywalizują ze sobą strasznie, biją się, kłócą się, żółw się kłóci z tuńczykiem po prostu. Ja słyszałem, że to są kumple żółw i tuńczyk, że to są dobrzy kumple, ale się okazuje właśnie, że nie, że oni rywalizują, one, te zwierzęta, bardzo ze sobą, leją się po łbach, walczą, kto jest o to, które jest silniejsze, które jest sprytniejsze, żółw z tuńczykiem się ścigają, kto szybciej pływa. No i w ogóle bardzo to się wszystko nie podoba wielkiemu duchowi, wielkiemu duchu się to bardzo nie podoba i postanawia ukarać te zwierzęta, tworząc nas, człowieka, człowieków. Za karę zostaliśmy stworzeni. No i zwierzęta, no bardzo dotkliwa kara, nie? To nawet może dotkliwsza niż ta od pana Bozi, który ukarał kobietę, że będzie rodziła w bólach, a mężczyzna będzie tyrał i ziemię orał i kobietę orał jej poletko po wsze czasy i w bólach. I będzie krócej żył, chociaż ten wiek się potem tam skrócił po potopie jakoś. Znaczy, im dalej od Adama, tym krócej żyją, bo już wszystko tak marnieje, jakaś taka... Wszystko psieje. No w każdym razie u Indian powstaje ten człowiek za karę, żeby ukarać te zwierzęta, bo u Indian człowiek nie jest najważniejszy, nie jest w centrum. Tak jak w hebrajskiej mitologii. No i ten, tutaj są zwierzęta najważniejsze, rośliny i matka ziemia. To są ważne rzeczy, a człowiek to taki parch, to tak za karę, za naśle na was człowieka. No i za swoją pychę tym razem zostają ukarane właśnie zwierzęta, a nie człowiek. A różne rasy, no tu przechodzimy do tej części rasistowskiej. No jak rasy, to zawsze jest trochę rasistowsko w sumie, nie? Zawsze się jest trochę rasistą i zawsze się trochę gwałci, no. Jak to by Korwin powiedział. I wielki duch stworzył rasę białą, nas, z gliny, skóry i, uwaga, jadu grzechotnika. No i stąd taki nasz podły, podstępny charakter nas, czyli białej rasy. No to się trochę by zgadzało, nie? Biały człowiek zawsze taki dumny, nos do góry i wszyscy inni to dzikusy i wszystkich se podporządkowuje i morduje i taki chytry, nie? No później się okazało, że to się sprawdziło mocno, no jak się biali zaczęli z Indianami kontaktować. No to tu jakieś zatrute koce, tu na siłę uczenie religii, tu chorobami zarazili, tu podstępnie jakieś błyskotki dawali za cenne rzeczy. No taki biały człowiek to taki parch. No a im jeszcze, to w ogóle to jest też ciekawostka, że wielu tym rasom kolorowym biały człowiek się dawniej wydawał, no dziś to już się przyzwyczaili, nie? Ale wydawał się obrzydliwy tak z wyglądu po prostu, bo przypominał martwego człowieka, taki blady, wiecie, takie bladziochy przyszły, to myśleli, że to martwi z grobów powstali, nie? I się bali. I, no ale to krążą takie różne właśnie wśród dzikich legendy odwieczne o białym człowieku, o niebieskich oczach, który jest właśnie niebezpieczny, symbolizuje zagrożenie, śmierć, zdradę, wszystko co najgorsze. Przypominał świnie, pisze Zarker. No, my Polacy, no, w myśl tego jesteś tym, co jesz. No, u nas najpopularniejsza wieprzowinka. No, to w komiksie Maus o Holokauście, kto to napisał? Kto to tam rysował i pisał? Spiegelman? Już nie pamiętam. No to Polacy, tam są różne nacje przedstawione w formie różnych zwierzątek. No, i Żydzi to są myszy, Niemcy to koty, no, Francuzi żaby, a Polacy świnie. Ale to się nie należy obrażać, świnie są bardzo mądre. I w naturze są nawet całkiem czyste, jak się okazuje. To człowiek sprawia, nie woląc te zwierzęta, przyczynia się do tego, że one tak żyją w brudzie. Ale w naturze świnki są całkiem czyste i inteligencją nie ustępują takim psom wcale. Tylko, że no psy mają jakieś tam stymulanty, nie? Się bawią, coś robią, jakieś sztuczki z człowiekiem obcują, oglądają z nim telewizor, no to są może inteligentniejsze przez to. Ale jeśli chodzi o predyspozycje, o biologię, no to świnki mogą tu konkurować śmiało z psami, a my je zjadamy, nie? No, są takie nagrania popularne na YouTubie, gdzie pies ogląda sobie coś na telewizorze, na przykład Króla Lwa i się wzrusza i przeżywa strasznie to. Coś tam widzi. Jakoś rozpoznajesz, to jest smutna scenka, że tam ten Simba nad zwłokami taty, coś tam, nie? No i widać, że przeżywa strasznie ten film. To taka ciekawostka, nie? No i tak więc biały człowiek powstał z gliny, skóry i jadł grzechotnika. Stąd taki właśnie podstępny, wężowy charakter białego człowieka. No ale charakterystyczna jest ta glina, nie? W wielu tych mitach właśnie, gdzie powstaje świat, gdzie powstaje człowiek, to pojawia się też ta glina i to też jest ciekawe dosyć. Znaczy ciekawe jak ciekawe, no można się domyślić skąd to się wzięło, no. Już w najdawniejszych kulturach ludzie lepili z tej gliny różne rzeczy, garnki, nauczyli się jakoś wypalać tą glinę. To nie jest tak ciężko to wykombinować, że to komuś wpadł, po prostu coś tam z gliny zrobił, wpadło mu do ognia i zobaczył, że stwardniało i wielkie odkrycie, nie? Albo może człowiek wrzucał do ognia wszystko, co mu tam nie podobało się, co mu nie wychodziło, bo widział, że ten ogień to wszystko niszczy, to ulepił coś z gliny, stwierdził, że nie było to dobre, to tak trochę mówiąc biblijnie, stwierdził, że nie było to dobre i tak wrzucił do ognia i potem na następny dzień to wyciągnął i twarde. No i zaczął robić różne rzeczy. No to tak... Tworzenie z gliny towarzyszy nam od dawien dawna, więc nie dziwne, że we wszystkich tych mitach o powstaniu, no to jesteśmy tworzeni z gliny przez wielkiego garncarza. Już kiedyś się zastanawiałem, czy jak Pan Bóg na przykład modelował Adama i doszedł do części niesfornych, to jak to modelowanie wyglądało. Tak trochę dziwnie, nie? Dwuznacznie. Jak mu tam modelował, no zostawmy tutaj, damy są, prawda, jest przed 23, nie chciałbym gorszyć. Bo jak mawia Biblia, kto sieje zgorszenie u maluczkich. A nie, to mogę, bo wy nie jesteście maluczcy przecież. Jesteśmy równi tutaj, nie? Więc nie ma tutaj maluczkich i wielgaśnych, nie? Więc mogę was gorszyć w takim razie. Ciekawe, skąd wziął glinę? Może z muszli? Ale o co chodzi? Dlaczego z muszli? To glina jest z muszli? Ja myślałem, że z ziemi. No ale jak jesteśmy przy takich treściach, jak tutaj, to wszystkie chwyty dozwolone są. Tak głupie te historie, że wszystko przejdzie. Może być i glina z muszli, albo wydubana z ucha, nawet olbrzyma ksanaformidupa ratatouille. Teritoxa. Takie może imię. Też takie charakterystyczne, dziwne imiona są. No a z czego powstał człowiek czarny? Z gliny, też z gliny, wypalonej dla odmiany w ogniu z sosnowych gałęzi. To bardzo ważne. To robi różnicę, widzicie? No ale też to, że nie ma tego jadu grzechotnika, nie? W tym, tylko są sosnowe gałązki. Tak skromnie, jak się zaraz dowiecie, z czego powstał Indianin. No tak, to jest sosnowe gałązki. No, ale Indianie uważali, że rasa czarna jest przez nich opisywana jako silna, aczkolwiek głupia, dosyć taka mało rozgarnięta i do tego tchórzliwa jeszcze. Taka, że jak na niego Indianin poleci z dzidą, wyciągnie dzidę tam, to ten od razu na drzewo ucieka taki. To jest ten z takiej słabej gliny zrobiony, nie? A mówi się, że wszyscy jesteśmy z tej samej gliny ulepieni, czy jakoś tak, nie? A to się okazuje, że niby tak, ale do niektórej gliny dodano jad grzechotnika, a niektórą wypalano w gałązkach takich albo owakich, bo na przykład Indianin jest najlepszy, słuchajcie. Widać od razu, że to sami Indianie sobie to ułożyli, no bo Indianin najlepszy. Nie? Jakby mieli jakąś taką polską mitologię, gdzie by była wielka Lechia i miecz Chrobrego i czakram wawelski. Znaczy, no mamy słowiańską, tam Veles se pływał na łódce i tak dalej. To trochę też przypomina te indiańskie w sumie. Indianin powstał mianowicie z gliny wypalonej w ogniu z gałęzi brzozowych, dębowych, a to wszystko dodatkowo dla wzmocnienia jeszcze oblane smołą i żywicą. Także Indianin najlepszy, najdoskonalszy. Odważny, silny, prawy, czarny, silny może, ale tchórzliwy i głupi, a biały, wstrętny, wąż, łysy, menda wężowata. No, tak to wygląda trochę. No i a jeśli chodzi o stworzenie świata, to są bardzo różne te opowieści, ponieważ one się różniły w zależności od plemion. Właściwie to nawet dosyć mocno się różniły. No ale ja znam na przykład taką, że wielki duch to chyba wielki duch Manitou, nie? Uznaje że właśnie trzeba stworzyć człowieka za karę, ale to były też inne opowieści o tym, że na przykład lis, wielki, mistyczny lis, bo to takie dziwne te zwierzęta u Indian są, one te, które są takie pra zwierzęta, bogowie jakby. Wielki, mistyczny, wielgaśny, olbrzymi, srebrzysty lis spotyka wielkiego, mistycznego super szakala i zaczynają się kuplować tam, nie? I tworzyć świat. Jakieś takie dziwne opowieści. No ale w każdym razie wielki duch uznaje tego Indianina za najdoskonalszego i daje mu we władanie ogromne tereny, żyzne w ogóle, wody, zwierzęta, rośliny, jakoś tam niech korzysta sobie już, jak już jest. Ale daje mu jeden przykaz, żeby nie podnosił ręki na brata swego. No, jak wiemy, Indianin nie posłuchał i tam się prali ostro ci Indiańcy z różnych plemion. Niektóre plemiona miały przerąbane, bo były na przykład takie zbierackie bardziej, a niektóre myśliwskie, nastawione na myślistwo. I tutaj też widać te różnice, bo właśnie te plemiona, które się skupiały bardziej na myślistwie,

Ale w tych indiańskich opowieściach też są elementy, które no, potrafią jeszcze jakoś trzymać poziom i nieźle brzmią do dzisiaj. No na przykład była też jakaś taka opowieść o też istocie boskiej, która sobie przemierza bezkres tych wód, tej ciemności. To stały element, nie? Że na początku nie ma niczego, jak u Kononowicza. Nie ma niczego. I na początku było tak, że nie było niczego. No. Tylko, że u Kononowicza to by z czego innego lepili, nie z gliny, tylko tam. To już też nie będę, bo damy są. No i tak, no właśnie mamy tą pustkę, tą nicość. Czasami to jest chaos, też chaos. Ale to bardziej u Greków na przykład z chaosu wszystko powstało, a u Indian bardziej nicość albo taki świat, który jest owiany mgłą całkowicie. I wiecie co, jak tworzę czasami nowy świat na silniku graficznym do gry komputerowej, to sobie włączam mgłę, bo po prostu to fajniej wtedy wygląda, nie? I trochę można zoptymalizować, żeby to szybciej działało, bo mgła zasłania tam, no jakby to wytłumaczyć, ustawiamy jakieś tam określone pole widzenia, ileś tam metrów i gdyby nie było tej mgły, to by nagle się ta ziemia urywała, tak, pyk i nie ma, nie? Gdzieś tam od pewnego momentu. A tak można mgłą fajnie zasłonić. To może Pan Bóg tak po prostu miał kiepski komputer na początku i ta ziemia nie mogła się tak ciągnąć w nieskończoność, bo komputerek nie wyrabiał w tej symulacji naszej, ludzkiej tutaj. No i tak nałożył mgłę po prostu, żeby nie było widać tego efektu. Tak przykrył trochę te niedoskonałości, bo nie wiem, czy to się kupy trzyma. Przewaga kupy pewnie, no. I sobie idzie ten, patrzę do notatek, Kishel Amakang. Kishel Amakang sobie idzie, którego stworzył ten Manitou, bo mu się nudziło i sobie idzie Kishel Amakang i mu się śni. I sobie tak idzie i sobie nagle zasypia, bo się zmęczył, znudził i mu się śni piękny świat tętniący życiem. No i potem postanawia zrealizować Kishel Amakang swoją wizję senną. U Indian w ogóle się dużą wagę przywiązywało do snów. Sny miały swoje przesłanie, swój sens, opowiadano sobie sny. No, sny były ważne, więc też nie dziwne, że w niektórych z tych opowieści, które się różnią jednak od siebie w zależności od plemienia, no to te sny się często pojawiają. No właśnie, a jak to było u Greków? W mitologii greckiej na początku był chaos. To jest ciekawy element właśnie, chaos, bo albo mamy właśnie nicość, że nie ma niczego, albo jest chaos. No, chaos tak się kojarzy trochę właśnie z niczym, bo to nie jest nic konkretnego. Taki stuprocentowy chaos to jest po prostu czysty, takie pomieszanie z poplątaniem, więc jak nie ma niczego konkretnego, to tak jakby nie było niczego trochę, nie? Więc ten chaos u Kononowicza na początku nie ma niczego, a u Greków jest chaos. I z tego chaosu wyłaniają się dwa wielkie bóstwa. Uranos, nie mylić z Urynosem, Uranos i Gaja. To jest nawet fajna symbolika, ale to jest znowu ta kolejna, to jest kolejna znowu wersja tego dualizmu ziemsko-niebiańskiego, no bo Uranos symbolizuje niebo, a Gaja to ziemia. No i znowu mamy tą niebo i ziemię. Ja wam powiem, że coś w tym jest. No, powtarzam, jak sobie na silniku graficznym tworzę nową ziemię, to tam nie ma ludzi, nie ma roślin, jest tylko ziemia i niebo na początku. I to bardzo prosto stworzyć. To można zrobić klik, klik i jest ziemia i jest niebo. Na początku jest tylko niebo, a potem robię pyk i jest ziemia. I mam ziemię i niebo. I można powiedzieć, że niebo jest pierwsze, a potem ziemia powstaje jako coś, wobec czego niebo jest nadrzędne, ponieważ niebo jest w zasadzie taką pustą przestrzenią, w ogóle planszą.

0: klimatem, przestrzenią trójwymiarową. Jak tego nie będzie, to nie ma jak stworzyć Ziemi w ogóle. No, tak to trochę wygląda. Chociaż to można by to jakoś inaczej jeszcze zinterpretować. No i powstaje ten Uranos i Gaja. Taka właśnie para, niebo i Ziemia. I no i później to już się zaczyna czyste fantazy w zasadzie trochę. Bo mamy tutaj cyklopów, tytanów i tytanidy, czyli chyba żeńskie tytany. No i mamy znowu stały motyw niezadowolenia boskiego. Bogowie to tacy zawsze są niezadowoleni ze swojego dzieła, nie? Zawsze się gdzieś tam pojawia to niezadowolenie i taki zawiedziony. No i siedzi sobie taki rozczarowany tym, co zrobił to czołowe bóstwo Uranos. I tak mu się to tak nie podoba wszystko. Siadł na kamieniu, wielki Uranos, i sobie myśli, tak całe te cyklopy, te tytany, kurwa, te Gygesy, Kronosy, Temidy, całe te, to jakieś takie chujowe mi to wszystko wyszło, nie? Tak sobie pomyślał. Bez lania wody życia nie ma. No tak, dlatego muszę lać właśnie wodę. No i taki rozczarowany znowu siedzi, jak to zwykle bogowie, tym co zrobili. I strącił wszystkich do Tartaru. W ogóle. No chyba nie wszystkich, ale tam większość, kogo miał pod ręką. Matka Gaja, jak to matka, zawsze kocha swoje dzieci. I wybacza, i kocha, i nie da podnieść ręki nawet staremu. I dostała nerwa po prostu, nie? Że on tam postrącał do Tartaru. Tak się, nie wyszło. Ręką. Fajny ojciec, nie? To też. No, a matka, jak to matka właśnie. Matka wspaniała, zawsze kocha i broni. No i się wkurzyła na Uranosa, na starego. I mówi do Kronosa właśnie, do jednego tam z dzieci, żeby wpierdolił staremu, nie? A Kronos, jako że był, oprócz tego, że jest bogiem czasu, to jest też bogiem rolnictwa, tak wyczytałem, no to krzyknął tam: daj mnie sierpa! Daj mnie sierpa! Bo właśnie z sierpem się zaczaił na starego Uranosa młody Kronos i go tym sierpem... Fajna rodzinka, to taka rodzinka patologiczna w sumie, ci bogowie greccy, można powiedzieć. To takie pato. Tu wszystkich postrącał, wypierniczył z chaty. Tu matka mówi: lej starego, lej! Daj mnie sierpa! Ten krzyczy i na starego w krzakach, i ten wraca go tam. I go tym sierpem zranił. I zaczaił się w krzaczorach i dotkliwie go zranił. A z ran Uranosa popłynęła jucha, z której narodziły się trzy boginie zemsty. Bardzo ważne jest w tym momencie. Już nic o tych boginiach dalej nie będzie, ale to bardzo ważne, że one się narodziły. Nie wiem, już u Tolkiena się wszystko dużo lepiej kupy trzyma. Sobie czytałem ostatnio o mitologii tolkienowskiej z Władcy Pierścieni. Tam jest wszystko fajnie zrobione, bo Tolkien jakby starał się zachować ducha tych starych opowieści, trochę oddać klimat ich, tyle że wszystko fajnie obmyślił, że także to nie brzmi głupio, nie jest jakieś absurdalne takie, nie? I się w miarę trzyma kupy. No i tak, ranny Uranos sierpem dostał i przeklął syna Kronosa. Mówi: orzesz ty w dupę hen do żony. I przeklął go tak właśnie straszliwie, że od tej pory Kronos musiał zjadać swoje dzieci własne. To Kronos jest chyba odpowiednikiem Saturna, nie? Bo
1: syn
0: to
1: Krafta,
0: Saturn.
1: 6 zł 66 groszy. Zacząłem dopiero słuchać, ale gdyby ktoś nie wiedział, to na pochybel chrześcijaństwu.
0: O, no, no dziękuję, synu krawca. To może tutaj, jak będziemy swój własny mit stworzenia świata układać, to może syn krawca też tam zaistnieje. Ale jak Hades mógł sobie nazwać swój świat Hades, to ja też mogę. Krawiec mieszkający w krawcu. Zrobię swój świat. Świat krawiec może też. Nie? No nie wiem. No ale tu znowu, to ja takiego syna szatanistę mam? Cholera jasna? W szatach chodzi, szatana czci i 666 wysyła? To ja się chyba wyprę, strącę cię, odtrącę z synu i strącę cię do piekieł chyba. Nie, no nie strącę, donata dostałem, to nie wypada. No i tak... przeklął i Kronos musiał zjadać właśnie własne dzieci, i które rodziła jego małżonka Rhea, ale ta Rhea była nie w ciemię bita, słuchaj ta, i wpadła już tam po szóstym dziecku zjedzonym, wpadła na chytry pomysł, że weźmie kamień, ubierze w pieluszkę i mu, ciekawe czy czystą, czy używaną pieluszkę, co smaczniejsze, no i dała tak przygotowany posiłek Kronosowi, żeby go zmylić, chytrze. No, ten zjadł, oblizał się, mówi, o, kwaskowate, dobre, kwaskowate. I nie skąsał w ogóle nic, nie? No, a Rhea w tym czasie myk, i z tym uratowanym dzieckiem, którego nie zjadł na szczęście Kronos, frunęła na ziemię i dzieciaczka ukryła w grocie. A tym dzieciaczkiem był, słuchajcie, nie kto inny, tylko Zeus. Meus, Zeus, Kosmateus i Morele Benz. Tak właśnie mówił mały Zeus, bo był jeszcze mały, tak sobie gaworzył i strzegły go nimfy, a karmiła go koza. I on tak z opowieści, jak czytałem dzisiaj, to wynika, że on się trochę zakochał w tej kozie chyba, bo bardzo ją kochał i cenił tą kozę do tego stopnia, że jak kozie się róg łamał, to on cierpiał i ten zaczarował ten róg i zamienił go w róg obfitości, że nigdy nie ubywało z niego. No ale on to raczej kozie mleko tylko pił, bo tylko ta koza go karmiła. No świetne dzieciństwo, świetna młodość cała, on tak do dorosłości w tej grocie siedział i pił kozie mleko, na kozim mleku też wyrósł taki właśnie Zeus, więc no świetne dzieciństwo i nie dziwota, że wyrósł na potężnego, mądrego bardzo gościa, bo jak siedział całe pół życia w tej grocie i pił kozie mleko. No i z tą kozą to też tam, nie wiem, bo tak bardzo ją kochał tą kozę i ja nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem takie opowieści, że jak te nimfy tam przechodziły kiedyś, to słyszały, że ta koza tam przeraźliwie beczała w tej grocie i widziano potem, jak wyskoczyła z tej groty, miała takie różowe wstążki na rogach zawiązane, różowe wstążeczki, a Zeus potem wyszedł z papieroskiem. To nie wiem, czy to prawda, tak słyszałem takie... To nimfy mi mówiły, więc nie wiem, co tam się działo. Jak nie wiem, to nie mówię, nie? No w każdym razie ten Zeus tam rósł, bo matka go tak trochę chowała, żeby dorósł i żeby wpierdolił staremu. Znowu mamy ten element. No i wyrósł na bardzo inteligentnego ten Zeus, bo od razu jak tylko dorósł, to wpadł na pomysł, że da środek na wymioty Kronosowi. Może tak kilkanaście lat obmyślał ten plan na przykład. No i dał właśnie, tak przyszedł do Kronosa, cześć, to ja, twój syn, tam tego się, tam wiesz, tego, no się mnie uratowali, ale tam się nie gniewaj, że mnie nie zjadłeś, słuchaj tego, no tak może się napijemy za zdrowie, słuchaj, nie? No i dał mu tam środek na wymioty i ten Kronos wyżygał wtedy Hadesa, Posejdona, Herę, Demeter i Hestię wyżygał. I ci pewnie też, wychowując się całe życie w brzuchu starego, to też no, dostali świetne wychowanie tam, nabyli różnych umiejętności, wiedzy, obycia i wspaniale się tam chowali. No, Hades podobno się chował w kiszce stolcowej, dlatego taki mroczny potem i miał zamiłowanie do różnych jaskiń ciemnych i tak dalej. No, więc taka... Pan obraża moje uczucia religijne, pisze iGrinder. Zgłaszam do prokuratury. No, ale ja przepraszam, no to ja to toczka w toczkę tutaj opowiadam, jak to było po prostu z tymi bogami. No to, to taka jest opowieść. No, no co ja na to poradzę? No, że to takie jest dziwne. No, zjadł swoje dzieci i wyżygał potem. No i... A, chińska opowieść też jest durnowata, słuchajcie, strasznie, bo... Ale taka durnowata na sposób chiński. Tam oczywiście nie mogło zabraknąć jajeczka, bo jak dobrze wiecie, w jajeczku jest wszystko, po prostu. W jajeczku jest wszystko i także olbrzym o imieniu Pangu. Właśnie było sobie wielkie jajo na początku. Nie było niczego, tylko było wielkie jajo takie i w nim był olbrzym Pangu. I ten olbrzym tam spał 18 tysięcy lat, wyobraźcie, czy wy tu czujecie? 18 tysięcy lat spał. Ja bym nie mógł tyle spać po prostu, ale mi się tu nie zgadza, bo ja dokonałem obliczeń i mi wyszło, że to wcale nie było 18 tysięcy lat, ja to zmierzyłem i mi wyszło, że to było 17,5 tysiąca lat. Zaledwie, czyli ktoś się tu machnął po prostu, on tak długo nie spał, spał trochę mniej. No i po tych 17,5 tysiącach lat, moim zdaniem, się olbrzym Pangu w wielkim jajku się obudził, podrapał się po jajach, stwierdził, no, najwyższa pora wstawać i rozwalił to jajko od środka wielkim toporem swym, którego miał nie wiadomo skąd, jak to bywa w tych durnych opowieściach. To siedział w tym jajku z toporem. No, zdrzemnął się. No. Każdy czasami musi, nie? Mógł się po tych 18 tysiącach lat obudzić i stwierdzić, że jeszcze by sobie pospał, nie? No i tym toporem rozwalił to jajo od środka i wypuścił chaos. I tu mam taką pewną teorię, co może symbolizować w tym przypadku chaos. Wiecie, jak on 17,5 tysiąca lat spał w tym wielkim jaju, no to po prostu tam no, się ulotniły pewne rzeczy z tego jaja.
1: Kasia, 50 zł na jajeczka dla krawculka.
0: Dzięki, Kasia, na jajeczka dla krawculka. To chyba takie wielkie jajo, jak to, co w nim spał olbrzym Pangu. Za 50 zł takie jajo kupię, kochana. No, dziękuję bardzo. Mity stworzenia krawca to wersja dla panów siedzących na ławeczce przed budką z piwem. No i właśnie tam napierdziane w tym jajeczku było i wypuścił to, jak rozwalił, wypuścił chaos. No to był czysty chaos, no to się po prostu się nie dało wytrzymać. Musiało nieźle walić, naprawdę. No i tak, no ale to się potwierdza, bo dalej czytamy. Tu mam zapisane, lżejsza i czystsza substancja uniosła się do góry, stworzyła niebo, a cięższa i bardziej brudna... No właśnie, no gdzieś musiał się załatwiać też w tym jajku, nie? Jak czasem wstał. Opadła i stworzyła ziemię. To taki etamowy trochę mit. Danusia, nie wychodź jeszcze na balkon, proszę cię. Może już nie będę. Proszę damy, w ogóle wszystkie damy, żeby wytrzymały ze mną jeszcze chwilę tutaj. Już nie będzie o cięższych substancjach, które opadły i tych bardziej gazowych, które poszły do góry i stworzyły niebo i ziemię. No ale tu same jakieś takie wydzieliny są z tego olbrzyma, bo potem z jego z jego potu powstały krople deszczu, na przykład rosa, krople deszczu z jego potu. No, a z jego oczu powstały słońce i księżyc. Aha, nie, przepraszam, bo on jak z tego jajka wyszedł i wypuścił chaos, to rósł. Tak, rósł i rósł i rósł i potem dalej jeszcze rósł i rósł i dalej rósł i rósł, aż w końcu urósł całkiem i padł ze zmęczenia od tego rośnięcia i umarł. Tak, dobra, no. I właśnie jak umarł, to z jego oczu powstały słońce i księżyc, czyli co, miał takie jedno oko takie, drugie takie, jedno oko na Maroko miał takie świecące, drugie miał nieświecące. No, księżyc to odbija światło, to miał jedno zupełnie takie matowe, a drugie świecące. Głupio wyglądał.
2: Sponsorowanie
0: trochę.
2: Złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Etamos wielki okiem zerkający. 3,21 zł. By wymusić tłuszczy wpłaty, poczyna Etam bogaty. Jak nie będziecie wpłacać, zadzwonię i piorunem gromkim z mikrofon zagromię. Dziś u ołtarza krawczego zbieramy dzieci 250. Niech się zaświeci, tak rzekłem, róbcie, a ja odpocznę.
0: O, jaki piękny wiersz znowu. No, w Etamie się już jakiś czas temu obudził poeta wielki i układa takie tutaj, ale 250 dzieci mamy zbierać? To co, my jesteśmy jacyś okultyści? No, może to chodziło o kwotę bardziej. Dzięki mistrzu Etamie. No i tak, to bardzo ważne. Z oczu powstały słońce i księżyc, ze skóry powstały trawy i lasy. Czemu ze skóry? To bardziej... Ze skóry i pięknych włosów, tak wyczytałem, z pięknych włosów, to bardzo ważne. Ale to z tymi bogami tak często jest. Na przykład był jakiś, w mitologii nordyckiej jest jakiś, był jakiś bóg, który miał piękne stopy i to jest bardzo podkreślane, że miał piękne stopy. Miał tak piękne stopy, że jak ktoś je zobaczył, to mdlał po prostu, takie te piękne stopy były. I to jest bardzo ważne, że on miał piękne stopy. Może to jakiś fetyszysta pisał, układał i się tak skoncentrował na tych stopach, nie? I to były tak przepiękne stopy, że nikt nie mógł na nie patrzeć, bo ślepł, jak popatrzył na te stopy. I one nie śmierdziały, tylko pachniały pięknie, te stopy. No, takie są dziwne te opowieści, nie? Albo, nie wiem, jakiś statek zrobiony... Z paznokci. Statek z paznokci pokonanych wrogów zrobiony. Też dziwne. Chcielibyście mieć statek z paznokci? Ja tam bym wolał z drewna albo z jakiegoś tworzywa, ale nie z paznokci. Jeszcze takich czarnych, nie? Brudnych. Też mi piękny statek, to jakiś statek upiorny, a tam jest to przedstawione, że piękny statek z paznokci zrobiony. Dziwne są te opowieści. No, ludzie to kiedyś mieli naprawdę kiełbie, wełbie, że takie głupoty pisali. No, a z potu krople deszczu. No, nie wiem, co słuchacze i słuchaczki na to, ci o bardziej naukowym podejściu, czy to się trzyma kupy, waszym zdaniem. No, ale właśnie w mitologii nordyckiej też coś takiego było, bo tam mieliśmy olbrzyma Ymyra, Ymyrosława, tak zdrobniale do niego mówili Ymyr, no a tak naprawdę Ymyrosław, Ymyr, no i z jego części też powstają tam, z jego części ciała też powstają różne elementy świata, tam z nerki to, z paznokcia tamto, z dolnej wargi siamto, no i tak to trochę wygląda. No właśnie, jakbyście grali, czasami tak się gra w takie gry słowne, gdzie trzeba wymienić jakieś słowo na daną literę szybko, no i zawsze jak ktoś powie, to wymień na Y i ktoś już powiedział Yeti, no to wiadomo, że przegrał, bo nie ma innego słowa na Yeti, rzekomo, a tu dzięki mojej audycji możecie się nauczyć, że jest jeszcze inne słowo na Y, Ymyr, a jeszcze jest trzecie słowo, Yo, na y. No to może przejdźmy do tej hebrajskiej wersji. Bereshit bara Elohim.
2: Sponsorowanie złych mediów.
0: No i mi przerwali.
2: Się do tego, jak co mamy świat, w tej chwili na świecie, jak a świat, będzie jeszcze gorzej.
0: Świat tworzyłem.
1: Robert Gumball, 3 złote, na poczet rozpoczęcia pierwszej audycji Etama.
0: O, to za mało. Jak ma być audycja Etama, to będzie, to jest tak cenne, że to musisz jeszcze 3 zera co najmniej dorzucić na dzień dobry w ogóle, żebyśmy w ogóle zaczęli myśleć o tym. 3 złote to za mało. Jak się zbierze 3000, to pomyślimy, żeby była. To będzie taka audycja, że to musi kosztować po prostu. Dobra, bo ja tu oddzielałem światło od ciemności akurat i tworzyłem światy, a tu mi donatem przerwał w brutalny, w haniebny sposób. Szatan Gumball. Bereshit bara Elohim et Hashaim vet Haaretz. Bereshit bara Elohim et Hashamaim vet Haaretz. I to znaczy, w takim najpopularniejszym polskim tłumaczeniu, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. No ale tu warto wspomnieć, że Elohim to jest liczba mnoga, to jest no, jedno niby z imion Boga, a właściwie bardziej jeden z tytułów Boga. Coś takiego trochę jak jego eminencja, jego wysokość, coś takiego może bardziej niż imię. Bo imię to jest bardziej właśnie Jahwe. Czasem się to mówi, że to jest imię zastępcze też. No i to jest liczba mnoga, bogowie, ale no jest, w związku z tym pojawiły się teorie, że to może chodzi o tych bogów z kosmosu, z gwiazd, co przylecieli Ashtar-Sheran i Ferajna, że to właśnie są ci bogowie. Ale to nie pasuje, ponieważ czasownik bara, i to nie jest czasownik oznaczający czynność seksualną, bara, tylko bara to jest tworzyć, ale bardziej przekształcać. To absolutnie nie jest, mówię to jako profesor, to absolutnie nie jest, szanowni państwo, to nie jest stworzenie typu creatio ex nihilo, że tak powiem, czyli z niczego, że tak pojadę kononowiczem. Tylko to jest właśnie bardziej kształtowanie, przekształcanie, odcinanie. Takie informacje znalazłem. I no więc to nie jest tak, jak wszyscy myślą i jak interpretują i jak nam wbito do głowy na lekcjach religii, że tak z niczego stworzył, nie? Tylko przekształcał ziemię. Czujecie? To jak nas w bambuko robią. I ten czasownik bara jest w liczbie pojedynczej. Czyli nie stworzyli, bogowie stworzyli, tylko bogowie stworzył. Jego eminencja bogowie, tak jak, nie wiem, my król, wasza wysokość. Tak więc takie wierne tłumaczenie bardziej, które przygotowałem, to powinno to raczej wszystko brzmieć na początku jego wysokość Bóg zmienił niebo i ziemię. Tak to powinno być. O. Tutaj Jamci to by się mógł wypowiedzieć. On jest. Kiedyś gadaliśmy nawet o takich różnych rzeczach tego typu. Baracha Shait. Barachło i Shit. A Etam pisze tutaj: krawiec, możesz mówić dużo o mnie. To ludzi zaciekawi. Mówię ci. Ja się na ludziach znam, pisze. A my się znamy na tobie, Etam. No i tak. No, brzmi to dziwnie, to moje tłumaczenie, no ale wiecie, jak nam przez lata utrwalano inne, no to teraz będzie każde inne brzmiało dziwnie, nie? Więc. No ale ja bym był jednak za takim wiernym bardziej tłumaczeniem, żeby nie zgubić sensu, nie? Żeby się nie pojawiały też potem jakieś dziwne teorie. Ale pamiętam na przykład, kiedyś się natknąłem na książkę, czy znacie taką książkę Fredzia Phi-Phi? Czy wiecie, co to jest za książka dla dzieci Fredzia Phi-Phi? to jest mianowicie Kubuś Puchatek. Tyle, że w takim właśnie bliższym oryginałowi tłumaczeniu Kubusia Puchatka, którego my znamy, to nasze, to takie popularne tłumaczenie, które my znamy, to jest tłumaczenie Ireny Tuwim i ona zrobiła świetną robotę, bo tłumacz czasami musi trochę poprzerabiać, trochę coś niedosłownie przetłumaczyć, żeby to fajniej brzmiało. Tak było też z Tolkienem, myślę, no bo kiedy się pojawiło takie też bardziej wierne oryginałowi tłumaczenie, no to zamiast krasnoludów pojawiły się karły, nie? Czy tam... Nie, przepraszam, tam były krzaty, czy coś, nie, no chyba karły, już nie pamiętam, no ale w każdym razie, no, dwarf to karzeł chyba, nie? No, a u nas funkcjonuje krasnolud sobie i krasnolud przeniknął ogólnie do literatury fantasy. Dzisiaj mamy krasnoluda, a nie żadne krzaty, ani żadne karły. Pamiętam, kiedyś jak graliśmy w RPG, to chciałem być taki hop-siup do przodu i gdzieś tam się pojawił jakiś taki krasnolud, ale taki, wiecie, bysior, jakiś łowca troli w ogóle, wydziarany, kryminalista, krasnolud. Łatwiej go obejść niż przeskoczyć, łatwiej go przeskoczyć niż obejść. No i chciałem być taki hop-siup do przodu i zapytałem się moim jakimś tam bohaterkiem, jakimś tam czarodziejkiem. Mówię, słyszałem, że wy karły widzicie w ciemnościach. No i to było ostatnie, co powiedziałem w sumie do tego krasnoluda, bo mistrz gry uznał, że właśnie to tłumaczenie zamiast krasnolud karzeł, to że krasnolud tego nie zrozumiał za bardzo i że nie słyszał o takim tłumaczeniu i poczuł się urażony i się poczuł nawet bardzo urażony i się skończyła moja przygoda, więc trzeba uważać, z jakich tłumaczeń się korzysta. Nie mówcie nigdy do krasnoluda właśnie karle. No, słabo to wyszło. No i co? I tu też mamy właśnie bezkres nicość i Bóg oddziela światło od ciemności i stwierdza, że jest to dobre. I potem tam tworzy wody nad sklepieniem i oddziela wodę, także mamy pod sklepieniem i nad sklepieniem. I stwierdza, że to jest dobre. Potem się drapie po jajkach właśnie i stwierdza, że to jest dobre. No. Potem tworzy człowieka i stwierdza, że to nie jest dobre, nie? No i... Takie, widzicie, no, nie będę może już wam tutaj przytaczał mitu hebrajskiego, bo wszyscy go tak mniej więcej znamy, nie? Jest najwierniejszy zdecydowanie temu, co mówi nauka, mimo że jest też bajkowy, że też tam się nie zgadzają, być może pewne rzeczy są, że są tam absurdy, że niektóre się rzeczy nie zgadzają. Są trochę nielogiczne, ale zdecydowanie to wszystko jest takie... No, słuchajcie, na tle tych wcześniejszych opowieści, to przyznajcie, że to oddzielanie światła od ciemności, ciała niebieskie, które umieszcza na nieboskłonie Bóg, stworzenie mężczyzny i kobiety, no, można to zawsze sobie tak ubarwić trochę, i powiedzieć, że na przykład to wyciągnięcie żebra z ciała mężczyzny i zrobienie z tego kobiety, to jest tak naprawdę chodziło o to, że Pan Bóg wziął próbkę DNA. I już brzmi mądrze całkiem, nie? Można sobie tak zinterpretować trochę na siłę. Tak więc, no, mimo całej krytyki, mojej niechęci do religii, to muszę stwierdzić, że no, najlepiej wypada mit hebrajski, powstały gdzieś tam z wyewoluowanych i zaczerpniętych mitów Sumeru, Egiptu. No ale z kolei jak się tą wersję sumeryjską czyta, no to tam jeszcze bardziej się ciśnie na usta takie stwierdzenie, że to wszystko to są właśnie bogowie z kosmosu, którzy się pokłócili, którzy wykorzystywali tu człowieka do pewnych prac, do wydobywania złota na przykład, które było im potrzebne do naprawy jakiegoś reaktora stworzonego w technologii Keshe. i tam złoto jest ważne. No i potrzebowali człowieka jako robola, potem go ulepszyli, on się zbuntował i niektórzy bogowie wzięli stronę tych istot biednych właśnie niewolniczych, innym się to nie podobało, się pokłócili, bomby, atomówki poszły w ruch. No to jeszcze bardziej tak przypomina właśnie jakieś wojny bogów z kosmosu. Też to mówienie bogowie to może nie tylko chodzić o taką próbę oddania czci właśnie majestatu.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie tylko się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Tomu i Gosia. 3 złote 33 grosze. Na Bierzaka konsumpcję dla Krawca, a jak coś zostanie, to na wydanie solowej płyty Maharadzy z coverami.
0: Na Bierzaka konsumpcję. No, to bardzo dobrze. Będę konsumował, obiecuję. Ale czemu tylko 3,33? A ile to trzeba, żeby było 6,666? Wtedy taka ładna, szatańska liczba. No. Ale dziękuję bardzo. W Bambuko nas też robią, twierdząc, że pierwszą kobietą była Ewa. Według pisma hebrajskiego była nią Lilith, która nieposłuszna była Adamowi i Dran jej nie chciał. Została pierwszym demonem. Tak. Dokładnie, tak właśnie było. Są takie opowieści, że to nieposłuszeństwo polegało też na takim jakby niepodporządkowaniu się, że tak powiem, włożnicy, nie? Że ona chciała być na górze i tak dominowała tego Adama, że to taka pierwsza feministka, można powiedzieć, ta Lilith. No to wiecie, w kościelnym uniwersum to w ogóle jest najgorszy demon, to czarownica, demonica, nie? Taka, która się nie słucha faceta, nie jest karna, nie przynosi 8 schaboszczaków na talerzyku i jeden zapasowy, jeszcze no, nie jest karna, to wygnał Adam. No to też coś mówi o Adamie, nie? I o Ewie, że Ewa to z kolei musiała być taka bardzo posłuszna i robiła te schaboszczaki posłusznie. Dobra, możecie dzwonić, może wy znacie jakieś ciekawe opowieści o powstaniu. Może ktoś przytoczy bardziej naukową opowieść. Tak sobie myślałem dzisiaj, jakby to było, gdyby wziąć taką wersję, którą znamy ze szkoły, z podręczników, o powstaniu świata, o tej pierwotnej zupie, o pierwszych bakteriach, nie, i tak dalej, o ewolucji, o wielkim wybuchu i tak dalej, o kształtowaniu się tutaj naszego układu słonecznego, wszystko to zebrać do kupy i dać temu otoczkę troszkę taką baśniową, mistyczną, żeby spróbować jakoś te żywioły, te zmiany ubrać w taką bardziej baśniową otoczkę, żeby stworzyć z tego coś na kształt legendy, ale takiej naukowej legendy, nie? Ktoś się czuje na siłach, bo ja tak nie za bardzo, nie? Ale może ktoś na przykład przyszedł Paweł i mówi: już jestem, można mi się pokłonić. To jakiś wdechę ważny ten Paweł. No, więc to jest pierwsza propozycja dla was. Ułożenie takiej właśnie legendy, ale na podstawie tego, co mówi nam nauka o powstaniu Ziemi, o powstaniu Wszechświata może, nawet całego. Tylko żeby to jakoś fajnie opowiedzieć.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na występ Gosi w moim teledysku, a jak coś zostanie, to na adwokata rozwodowego dla Tomu.
0: No, wiecie, już tyle razy miało coś zostać, jak na razie nic nie zostało. Bardzo mi przykro. Dzięki, Maharadżo. No, nic nie zostało. Bardzo mi przykro. Wszystko przepuściłem. Przehulałem po prostu. Więc jak na razie to w tym budżecie drugim, w którym powinno być to, co zostało, to jest zero na razie. Ale zobaczymy, jak to się ułoży. Może coś jeszcze kiedyś zostanie. No, to, tak więc to jest pierwsza propozycja, żeby ktoś ułożył taką współczesną bardzo legendę o powstaniu i ubrał w ładne słowa i stworzył fajny opis o tym, jak się narodziliśmy, jak powstaliśmy. To musi być skrótowe też, bo wiecie, gdyby to wszystko opisywać tak dokładnie i konkretnie, no to cała książka wyjdzie pewnie, nie? A żeby to opisać, może to jest właśnie... może dlatego te opowieści są czasem takie trochę zwariowane.
1: Noe, 20 złotych. Kurwa, to ja świat stworzyłem, po tobie był reset, jakbyście tego jeszcze nie zauważyli, a wy, Hamy, wszyscy jesteście potomkami mojego syna Hama, bo Sem i Jahe okazali się kochać inaczej.
0: A to ci dopiero, w ogóle jest zaskoczenie. Sam Noe się odezwał, ale no, Noe to widać, no, sam jest trochę Hamem, sam jesteś pan Noe trochę Hamem, żeś Hama pan żeś urodził i pan też, no mówię to z przykrością, pan też trochę Ham jesteś, no. To ja świat stworzyłem, kurwa. Po potopie był reset, no tak był, tak wierzą chrześcijanie, że wtedy się właśnie, no bo wiecie, to można bardzo różnie interpretować. Niektórzy interpretują, że te wody nad sklepieniem to nie, że chmury, deszcz, tylko że to autentycznie była taka sfera z czegoś tam, ze szkła, które nie istniało i nad tym była normalnie woda i ten potop powstał z tego, że Pan Bóg zrobił dziurkę, nie? Rozwalił tą sferę i to by zabiło to szkło, czy z czego tam było, to pospadałoby na łby ludziom przecież. No, ale w każdym razie jest taka też opowieść o tym. No, oczywiście to jest też kopia sumeryjskiej opowieści, które znajdziemy praktycznie we wszystkich prawie religiach. Nawet u dzikich plemion są opowieści o wielkim potopie. Jak sobie poszukacie, to znajdziecie z kilkadziesiąt takich opowieści, nie? No, tak samo też biblijna wieża Babel jest też kopią opowieści o ziguracie nieskończonym, który budował, patrzę do notatek, Enmerkar w mieście Eridu. A, już wiecie? No, te historie o stworzeniu człowieka też mają elementy wspólne. Zawsze z gliny zrobiony, nie? No bo a w sumie z czego innego? No z drewna jeszcze można, ale to Pinokio wtedy, nie? I Geppetto. No co, muszę coś sprawdzić, chwileczkę. No okej, okay, już sprawdziłem. Okej, okay. No, tak więc to są takie różne zapożyczenia. A no... Tak więc jakiś tam władca sumeryjski też na łódce się uchował. No, tak więc pierwsza moja propozycja to była, żeby tą uwspółcześnioną, naukową bardziej opowieść o stworzeniu spróbować ułożyć tutaj jakoś może ze mną wspólnie na antenie, a druga, żeby spróbować ułożyć opowieść stworzenia według nocników.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Frank D. 3 złote. Czarny księżyc, inaczej jajo Lilith, to puste jajo, z którego pochodzą wszystkie dusze ludzi zakopane pod powierzchnią ziemi, zostało użyte przez nazistów jako baza.
0: Łomatko, takie informacje? Takie informacje, ludzie, to, ja żem nigdy nie słyszał o tym jaju czarnym. Czarne jajo to jakieś zepsute. Puste, no to albo puste, albo wszystkie dusze tam są. Panie Frank, pan coś tutaj mieszasz, no, albo puste, jak są dusze, to nie puste, no. Zakopane pod powierzchnią ziemi, ale kto je tam zakopał? I użyte przez nazistów jako baza, to ciekawe. Ci naziści, oni za wszystkim stoją, co mistyczne w ogóle. Włócznia przeznaczenia, szukali tutaj moc Vril, UFO, nazistowskie, jajo Lilith, kurczę, to oni normalnie tyle wiedzieli. No ale jak to opowiadał Klot, u nazistów była, Klot bardzo często chwali naukę właśnie za Hitlera i podejście do nauki ogólnie, bo Twierdzi, że wtedy była totalna wolność, że nauka nie była skrępowana, tak jak dzisiaj są kasowane różne niewygodne projekty, zabija się ludzi, wielkich odkrywców. A za Hitlera naukowcom wolno było wszystko. No, chciałbym tylko przypomnieć, że wolno było im wszystko pod warunkiem, że pracowali nad śmiercionośną bronią, albo czymś, co ma nazistom umożliwić zdobycie władzy nad światem. To wtedy mieli pełną wolność, nie? Mogli dowoli pracować nad trującymi gazami, bronią laserową, magnetyczną, kosmiczną, nad UFO bojowym i w ogóle pełna dowolność.
1: Lucyfer, 6 zł 66 groszy, a sobie niosę dzisiaj światło dla odmiany.
0: A nieś pan, tylko nie zapomnij pan oliwy, jak to panny roztropne nie zapomniały. I to jest pochwała mądrości w Biblii. W sumie jedyne fragmenty, które jakoś tam mądrość być może pokazują w tej Biblii, to są właśnie te, to jest król Salomon, który kazał przepołowić dziecko na dwoje, kiedy matki się kłóciły i rozkminił, że ta, która nie będzie tego chciała zrobić, to jej dziecko, to jest król Salomon, bardzo mądry mędrzec. No i te panny roztropne, że jak idziesz do lasu, to weź latarkę. Taka mądrość. Pochwała mądrości w Biblii. Jak idziesz, wychodzisz na mróz, to załóż czapkę. Taka mądrość. No a tak poza tym, no to tylko ten szatan, który jest bardzo mądry, inteligentny i symbolizuje wszystko, co najgorsze. No, czyli tak jakby głupota jest wręcz chyba ceniona. Można powiedzieć, ja nie wiem. Bądź głupi, bo inaczej szatan się tobą interesuje, jak jesteś mądry. Bo widzi w tobie kumpla. Bratnią duszę widzi w tobie, jak jesteś mądry, inteligentny. To szatan wtedy, o, toś mi brat. I się tobą interesuje. A jak jesteś głupi, albo się nie myjesz całe życie, jak święta Agnieszka, to wtedy jesteś, ty beściak, taki heros. W katolicyzmie przynajmniej, nie wiem jak to tam w protestantyzmie czy innych odłamach sekty chrześcijańskiej. Nie wiem, jak to tam jest. No to co? To nikt nie dzwoni? Absolutnie nikt? Może ci, co mieli dzwonić, to poszli do Enkiego, bo nadaje streama. Tutaj taka informacja poszła, a pozostali na Discorda poszli. No i
2: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Frank D. 3 złote. Zwoje z nad Morza Martwego, starożytne hebrajskie rękopisy znalezione w jaskiniach niedaleko Qumran między 1947 a 1956 rokiem zawierają informacje o Białym Księżycu, z którego pochodzą wszystkie anioły umiejscowione na...
0: No, chyba umarł, jak to pisał wielki badacz Frank, bo wszystkie anioły umiejscowiony na... i umarł, i nie skończył przekazu, cholera jasna, się nie dowiemy. No widzicie, tak to jest, no, wielcy badacze tak czasami mają właśnie, że przekazują nam informacje i nie dokończą, i po prostu i umierają na zawał, bo ktoś im wstrzyknął tam zawał, albo wstrzyknął raka. Tak to bywa. No tak, no zwoje z nadmorza martwego, tak. To są ciekawe rzeczy. Pokazują Jezusa w trochę innym świetle. Jako takiego bardziej trochę złośliwego. No o tym już wspominałem, jak zabijał kolegów, bo mu dokuczali. Różne tam są dziwne rzeczy.

0: No dobra, jak się nie chcecie bawić w opowieści, nie macie nic do dodania, to ja się będę ewakuował chyba. Myślałem, że pogadamy sobie, że będzie jakaś dyskusja, że nie wiem, na poważnie możecie przecież zadzwonić i powiedzieć, co myślicie o takich opowieściach, czy są jakoś wiarygodne dla was na przykład. No dobra, Gumball zadzwonił i Grzesiek...
1: Znowu ja ratuję audycję?
0: Co?
1: Znowu ja ratuję audycję przed śmiercią doczesną?
0: No zobaczymy jak uratujesz, bo jak zaczniesz tutaj coś tylko mi na przykład cytować z jakichś tam bajek czy gier, no to nie wiem, czy to będzie ciekawe.
1: Oj, biedny Krawculo, bo te wszystkie rzeczy, te wszystkie mity, to one się naprawdę wydarzyły.
0: No, a co, śmiesz tak przeczyć?
1: Ale to takie chamskie trochę porównywanie, bo ja uważam, że i to jest spoko, ale rozumiem, skąd pijesz.
0: Ze Środy Śląskiej piję, ale też jest Grzesiek, cześć.
2: Cześć, siema.
0: I co powiesz?
2: To słychać mnie, tak? Nie zdążyłem na... Tak, nie zadzwonić na echo nawet, bo mówiłeś, że już kończysz, bo nikt nie chce dzwonić. No.
0: No, tak, czy... tak trochę zaczynam grozić.
2: To z Gumballem razem zadzwoniliśmy?
0: Tak, tak, jednocześnie praktycznie.
2: Bo już myślałem, że słucham z jakimś opóźnieniem, bo nikogo nie ma, to nagle Gumballa słyszę, jak się dodzwoniłem. A więc,
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Trupiarze. Był koleś o imieniu przysyła nas tutaj Ksenofanes, od Janka Rodo. Urodzony był w 540, a nie, w 545 przed naszą erą, to spierdalał przed Persami. Czy dawno temu, tak, to było. Jak rozmyślał o bóstwie, to tu cytat. O bóstwie zaś nauczał, że jest jedno. W związku zapewne z przekonaniem Mińczyków, że zasada świata jest jedna, twierdził, że i bóstwo jest jedno i nie wolno mu przypisywać różnorodnych i zmiennych własności. A tak właśnie czynią ludzie. Mniemają śmiertelni, że bogowie są urodzeni i mają strój, głos, kształt, jak oni. Etiopiowie twierdzą, że bogowie ich są czarni i płaskonosi, a trakowie, że są niebiescocy i rudowłosi. A gdyby i byki, i konie, i lwy posiadały ręce i mogły nimi malować i dzieła tworzyć jak ludzie, to konie malowałyby postacie bogów podobne do koni i także ciała im dawały, a byki podobne do byków, takie jak im kształty, jakie gatunek właśnie posiada. Włączał politeizm i antropomorfizm, czyli tak, to taki Bóg biblijny, starotestamentowy i że 6 wieków przed Chrystusem już był mniej więcej naszkicowany ten obraz jednego Boga właśnie. To też mnie zaskoczyło, że to nie takie nowe, jakby się chrześcijanom wydawało.
0: No to właśnie tak jest, że tworzymy bogów na swój wzór i podobieństwo. Zawsze tak jest i zawsze dziwnie się to jakoś pokrywa, nie? Greccy bogowie lubią się napić wina i spędzać sobie czas na rozrywkach typu jakieś tam łowy, czy jakieś tam walki i chodzą w togach i... Indiański wielki duch kocha przyrodę też i no, tak jak ci Indianie, no zawsze się to pokrywa, że ten Bóg jest kompatybilny z daną kulturą.
2: Tak, jeszcze jedno zdanie przeczytam. Jaki jest Bóg, jak pytali, mówił, że jest cały patrzeniem, myśleniem, cały słuchaniem, że zawsze pozostaje w tym samym miejscu, nie ruszając się nigdzie i że bez trudu siłą duchową wywija światem. To mi się podoba. Wywija światem. Siłą duchową. Fajnie. Fajne.
0: Wywija tym światem.
2: No, także właśnie pierwsi filozofowie walczyli z mitami greckimi. Właśnie zwalczali je, że to może nie Bóg tak z tego jajka się wykluł, że może tam ziemia była tym pierwiastkiem, z którego powstała woda i zaczęli rozkminiać. To jest interesujące moim zdaniem, lubię o takich pierdołach czytać, oglądać i słuchać z różnych ludzi, ale jak gdybym wiedział, że będzie o tym audycja dzisiaj, to bym się przygotował lepiej. Znaczy w ogóle bym się przygotował.
0: Spoczko, no właśnie, trochę nie zapowiadam tematów, może byłoby lepiej, gdybym wcześniej zapowiedział, tylko te tematy przychodzą tak trochę spontanicznie czasami. KGB Rut pisze, że zwoje z Qumran odnoszą się tylko do Starego Testamentu i wojny bogów, krawcu złoty. No to KGB Rucie, złocisty, być może myślałem o innych apokryfach po prostu w tym momencie.
1: Ojeju, a ja to chciałem tak śmiesznie coś wrzucić, a tu się okazało, że rzeczywiście wrzucam coś, co ma znaczenie, no ale nieważne. Tak sobie chciałem poszurować, bo miałem taką fajną teorię spiskową i ją tak chciałem zarzucić. Nie, o tej teorii to kiedy indziej, bo ona się nie nadaje na tą audycję. A tutaj z czegoś takiego moich przemyśleń, takich filozoficznych trochę, nic dogłębnego, bo gdzieś w nauce jest ta teoria wielu wymiarów, prawda, że my żyjemy tam w cztero czy trzywymiarowym świecie, ktoś jeszcze powie, że w pięcio, to nieważne. Ważne jest to, że widzimy tylko to, co widzimy i gdzieś są jeszcze wyższe wymiary, gdzie na przykład możesz zobaczyć na przykład całą kulę ziemską z każdej strony, co nie? Na jednym tym, a w innym wymiarze to w ogóle ta kula ziemska to już prawie tak naprawdę wydaje mi się dwuwymiarowa, tak jak ty widzisz kartkę papieru, nie? Całą i możesz ją zobaczyć i co jest narysowane, tak oni mogą zobaczyć całą kulę ziemską. I się zastanawiam, czy bóstwa to właśnie nie są większowymiarowe postacie, które oglądają nas niczym telewizor. Nasza Ziemia po prostu dla nich jest czymś, co widzą całe i mogą zaglądać w każde miejsce, ale przez to, w jaki sposób wyższe wymiary działają, my ich nie dostrzegamy, bo jedyne, co zobaczymy, to może ich części, ale nie zobaczymy ich całości. I nigdy tak naprawdę nie zobaczymy, no całkowicie, tak jakbyś próbował, prawda, pokazać trzywymiarową bryłę w dwuwymiarze, nie? No to nie zadziała dla takiej osoby. No i myślę, że Bóg albo jakieś takie istoty mogą po prostu być w wyższym wymiarze, dlatego mówi się, że jest po prostu wszędzie, bo widzi po prostu wszystko i naszą Ziemię po prostu potrafi zobaczyć w każdym miejscu i to tak wygląda, mi się zdaje.
0: No, skoro zakładamy, że nawet bardzo rozwinięta cywilizacja powiedzmy trzeciego levelu, tam w skali Kardaszewa, to jest cywilizacja boska dla nas, bo czerpie energię z całego wszechświata, może przemieszczać się dowolnie po wszechświecie, no to dla nas to już są bogowie. No to co dopiero istoty, które żyją w jakimś świecie, który ma więcej wymiarów, no to są jeszcze nad tymi super rozwiniętymi super cywilizacjami, nie? Ale to też i w związku z tym, skoro nawet nauka dopuszcza takie rzeczy i swobodnie mówi o tych sprawach, o tych dziwnych teoriach, to czemu kwalifikujemy jako totalny szuryzm rzeczy pokazane na przykład w słynnym takim filmie Sekret? Nie wiem, czy znacie. To był bardzo popularny film swego czasu, jest do tej pory na YouTubie, nawet się doczekał jakiegoś takiego dubbingu polskiego, dziwnego.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Trupiarze mnie ze szkolnej atakują.
4: 3 złote. Na klerazji dla Gambola, a jak coś zostanie, to na paliwo, by odwiedzić wieśka od Janka Rodo.
0: Na Klerasil dla Gambola, no ale ci dogryzają, widzisz? A jak coś zostanie, to na paliwo, żeby odwiedzić wieśka od Janka Rodo. No tak, trupiarze zaatakowali, już drugi donate od trupiarzy. Dobrze, że nie znają adresu, bo przyjechaliby tu zabrać zwłoki krawca. Dzięki. No, wracając do tematu, no to w tym dokumencie Sekret jest przedstawiona tak w dużym skrócie teoria mówiąca, że nasze myśli przyciągają to, o czym myślimy, że to pojawia się w naszym życiu. I jak się nad tym zastanowiłem, to nawet jeśli by to oskrobać, odrzeć z tej otoczki jakiejś takiej szulskiej, magicznej, to się w dużej mierze sprawdza, że przyciągamy podobne rzeczy na pewno w naszym życiu coś takiego jak karma społeczna istnieje i można to udowodnić na różne sposoby, ale też koncentrowanie się na czymś. Spotkałem się z takimi szkoleniami dla tych, co chcą zostać bogaci, że warto jakby symulować sobie taki stan, że jesteśmy bogaci. Nie tyle sobie go wyobrażać, co zachowywać się tak, jakbyśmy już byli bogaci i to przyciąga bogaci.

0: Zostań milionerem w 15 minut i właśnie przyciąga różne sekrety. Katie Barrow, czy jak ona się nazywała, od takich rzeczy jest Napoleon Hill, potem ten Murphy od Potęgi Podświadomości, właśnie ten sekret, powstała książka, na tej książce postawy nakręcili film i tak dalej. To jest cały przemysł, od 100 lat właśnie, od Napoleona Hilla grzane jest to. I tam jeszcze niektórzy podpinają filozofię wschodu, tak, że Osho czy tam inny guru, że te nauki się gdzieś tam łączą, te energie, czakramy i jest fajnie. Ja jestem bardzo sceptyczny, jednak okazuje się, że badania pokazują, że ktoś myśli o bogactwie, to mniej ma pieniędzy. Są badania długoletnie, nawet przez 30 lat prowadzone, wiesz, od szkoły, przez lata, aż do emerytury ludzi badają ankietami i to nie na grupce ludzi 10-100, tylko chyba 40 tysięcy. Ten słynne badanie tego Danko miało ten Millionaire Next Door, tak? Taka książka wyszła. Cała owoc pracy 30-letnich badań. Okazuje się, że no, ci, co myśleli fajnie, to niekoniecznie mają fajnie, więc to się fajnie sprzedaje, ale jestem tutaj sceptyczny jednak. Mimo wszystko to nie działa chyba, te prawo przyciągania. Znaczy chyba, jestem przekonany, że na pewno. No ale kto co lubi. Na pewno, wiesz co, po takim czymś człowiek może się fajniej poczuć przez chwilę. Tylko można się fajniej poczuć i tą energię wykorzystać do zrobienia czegoś produktywnego, a można się fajnie poczuć i zbagatelizować swoje problemy i odsunąć je od siebie i wtedy nie będzie fajnie, więc i tak, tak czy siak sprowadza się to do życia codziennego. No trzeba, czasami trzeba zapierdalać po prostu. I nie jest fajnie. I tutaj nam nie pomogą sekrety jednak. To jestem sceptyczny właśnie.
1: Okej. Okay. Gamble nic nie komentuje. To...
2: No bo ciężko coś skomentować tutaj. Nigdy fortuny nie zbiłem, to nie będę komentował na temat pieniędzy.
1: Może nie myślałeś wystarczająco dużo o tym. Tam to przyciąganie ma działać nawet na takiej zasadzie, że jak jedziemy sobie na przykład w korku i myślimy, żebym się nie spóźnił, żebym się nie spóźnił, to przyciągamy też tą perspektywę spóźnienia się właśnie. To też i dlatego wielu ludzi spotykają złe rzeczy, bo się boją. Ale tak naprawdę strach jest jedną... Wokół strachu się bardzo dużo kręci tego, co złe na świecie, bo dużo naszych uczuć różnych, agresja jest ze strachu, lenistwo to też jakaś forma strachu, że się zmęczę i nic nie będę z tego miał i tak dalej. Już o tym kiedyś gadałem, nie? I przyciąganie tego strachu do siebie jakoś, emanowanie tym strachem, zarażanie nim innych, no to jest jakaś taka forma złej energii, złych wibracji, złej intencji, można powiedzieć, od biedy, nie? Którą rozprzestrzeniamy.
0: Owszem, tylko weź pod uwagę to, że to jest proste i takie praktyczne, codzienne i w małych sprawach się to zdaje, przejawia. Jak na przykład wchodzisz do supermarketu i nie, wywalisz koszyk od siebie, tak odsuniesz, czy ten wózek, znaczy się kogoś walnie, ktoś cię już ma zły dzień i tak dalej, no to w takich praktycznych sprawach tak, a można delikatnie podejść, zapytać, jak dzień leci, dać wózek, o, czy pani potrzebuje i już jest lepiej i ona może się uśmiechnie, ktoś do niej i na tej zasadzie, ale nie tak, że ktoś sobie wymarzy skomplikowany dom, układ architektoniczny w jakiejś tam miejscu i
3: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Sobie to wymyślił. No to strasznie...
4: 3 złote.
0: No naiwne wersje,
4: jedną,
0: moim zdaniem. A to do karmy muszę się zgodzić. Tomu tu fajnie napisał, że istnieje karma, ale kocia. To też jest...
2: A ja wierzę tak samo jak to krawiec.
0: Ja się podpisuję pod kocią karmą się podpisuję.
2: Ja wierzę, że jest energia karmiczna i jak wiele rzeczy nie wierzę, tak w to po prostu wierzę swoim całym serduchem. I to nawet nie w jakimś szczurskim stopniu, tylko można to uwarunkować na zasadzie osoba dobra ma pewien rodzaj charakteru. Budujemy charakter na rzeczach, które robimy, na naszych kontaktach, na naszych relacjach, na wszystkim, co dzieje się wokół nas, prawda? I osobowość takiej osoby, która jest karmicznie dobra, będzie po prostu inna niż ta, która robi krzywdę innym, prawda? No, może tego nie zauważymy w świadomości,

0: Ale nasza podświadomość będzie już nam w pewien sposób mówić, że ta osoba może być taka i taka, więc tutaj, prawda, będziemy mieli jakieś zachowanie, więc ja myślę, że karma może być nawet gdzieś uwarunkowana naukowo.
1: Nie, no jest, naukowo to jest udowodnione, że nie ma czegoś takiego jak podświadomość właśnie. A
2: no jak to, jak
1: wystarczy
2: to nie ma?
1: To, co powiedziałeś, Gumball, że wystarczy nie być chujem i tyle, i ludzie się będą fajnie czuli koło ciebie. Po co dorabiać całą ideologię z karmą do tego? Nie wiem.
2: Ale no, moim zdaniem to ma sens, jak najbardziej, bo są jakby różne rodzaje karmy. Trochę tak w myśl zasady, jak se pościelisz, tak se wyśpisz, już tak na maksa to wszystko upraszczając. I powiedzmy, że jesteś jakimś tam złym człowiekiem, agresywnym, mściwym i tak dalej. Zaczynasz przyciągać takie osoby do siebie też i odczuwasz skutki tego. Jak komuś, jak jesteś nieskory do pomocy, to i tobie nie pomogą. Jak pomogłeś komuś, to ktoś się może odwdzięczy. Przyciągasz dobre sytuacje, a w jakimś tam w mściwości, w chęci zemsty, w rewanżyzmie, w jakiejś niezdrowej rywalizacji takiej agresywnej, że kogoś tam krzywdzisz i niszczysz, żebyś to ty wygrał. Też się można jakoś zatopić, uzależnić od takich uczuć właśnie, od czerpania energii z tego czarnego słońca, mówiąc tak w cudzysłowie, nie? Jest taka symbolika, że właśnie czarne słońce symbolizuje taką energię bardzo silną, ale taką, która cię prowadzi gdzieś tam w kierunku właśnie ciemności, nie? Ale to jest taki odpowiednik słońca, które symbolizuje siłę, ale taką, wiesz, witalną siłę, dobrą, a to czarne słońce też jest czymś takim, tylko że właśnie w tą złą stronę. No i tak człowiek zaczyna nagle funkcjonować, przyciąga takie sytuacje. No i to tak można to nazwać karmą właśnie społeczną. Karmą społeczną można to nazwać.
1: No tak, od czasu do czasu komuś ktoś odwdzięczy, no to fajnie, no to pod taką karmą to ja się podpisuję jak najbardziej. Właśnie, ale to jest odarte z tej magii całej, z tej. Niektórzy ludzie chowają się pod tą magią, jeszcze tak odtrącają bliskich, bo oni nie są, oni nie mają dobrej karmy, bo on już jest, czuje się taki osobnik, który się naczyta, nasłucha tego typu rzeczy, bo naprawdę to jest głębokie środowisko, można wsiąknąć i do tego bagna wejść, on czuje się lepszy, rodzinę ocenia, moja rodzina nie jest wystarczająco świecona, ona mnie hamuje, czakry mi zatyka i tacy ludzie potrafią naprawdę być przykrością dla swojej rodziny, czuć się lepiej, odtrącić przyjaciół i potem skończyć bardzo, bardzo źle. Często to się zdarza. I wszystko w imię oświecenia i życia tam zgodnie z energiami. Często to się tak kończy, niestety.
0: Chciałem się ciebie spytać, to się tobie zdarzyło gdzieś w prawdziwym życiu? Bo tak dosyć szczegółowo to opisujesz, ja mniej więcej też wiem, co tutaj się dzieje. I chyba mam dla ciebie takie fajne wyjaśnienie tego, że karmę nie można porównywać do żadnych magicznych rzeczy, bo magii tutaj żadnej nie ma. Ale z drugiej strony zabierać komuś taką myśl, że karma to jest jakaś tam energia, też nie jest najlepsze, bo niektórzy po prostu nie są naukowcami i czasem łatwiej komuś wytłumaczyć, że coś tam jest, niż nie jest. Tak samo jak mówią, że jak będziesz zły, no to Pan Bóg cię ukara, niż po prostu powiesz mu, że no jest coś takiego jak kompas ludzki i w ogóle nie powinieneś, bo nie powinieneś. To on ci powie, no jak nie ma Boga, nikt mnie nie ukara na końcu życia, no to jebać, zabiję wszystkich i tyle. No niektórzy ludzie potrzebują pewnych bodźców, żeby działać, a tutaj dochodzisz do takich trochę ekstremów, gdzie już człowiek po prostu jest obdarty z wszelkiej logiki i po prostu, no moim zdaniem to są ludzie, którzy też nie mają kogokolwiek, na kim mogliby polegać. Oni już po prostu odnoszą się do jakichś wróżek, do jakichś innych rzeczy, bo po prostu uważają, że nikt ich nie rozumie. No, to też buduje się z pewnych rzeczy. No, zauważ, że taka osoba na przykład może być samotna albo może mieć pewne takie nietypowe życie. I to wszystko gdzieś jest zbudowane na po prostu doświadczeniach i nie jest to rzecz taka bardzo binarna. Nie można określić, że nagle ktoś się taki stał. To są jakby moim zdaniem no, dużo czasu na to musi wpłynąć, więc ja uważam, że to nie jest tak, że można porównywać karmę do takich ekstremów, jak już magia jakieś takie, znaczy, no jak ktoś chce sobie tak myśleć, to niech myśli, ale no nie można porównać tego do wróżenia tych całych, wiesz, ezoteryki, o, to jest ładne słowo.
2: No różnie...
1: Ja powtórzę jeszcze, okay. Sorry Krawiec, tylko powtórzę, że w takim praktycznym sensie karmy w swoim najbliższym otoczeniu, to zgadzam się z tym, że trzeba być niekoniecznie miłym, bo jeśli ktoś nie zasługuje, no to też to nie jest jakiś warunek, że trzeba być do wszystkich miłym, ale starać się żyć dobrze, tak to nazwijmy, no to będzie lepiej i w takich małych rzeczach to jest fajne i wraca do nas karma w takim praktycznym sensie. Tylko wcześniej, co mówiłem, to o tym duchowym aspekcie, o tych, że ludzie sobie wymarzą jakąś skomplikowaną, niby ją nie mają dostać. No potem wiesz, kończą, nie? Na psychoterapii, jak dobrze pójdzie, jak źle pójdzie, no to kończą gorzej. Dużo, dużo gorzej. No niestety. W latach 90. ludzie nie byli dość wyedukowani, jakby to można... Taki postkatolicki kraj otwarty na zachód po 89. zaowocował tym, że ludzie popadali w sekty. Sekty u nas rosły jak grzyby po deszczu, bo na zachodzie były reklamy od dziesięcioleci. Ludzie wiedzieli, że nie wszystko to, co piszą i widzą w telewizorze, nie jest prawdą. Tam szczepionkę na zachodzie u nas. Po 89 ludzie byli naiwni troszkę i popadali w sekty. To się źle kończyło zresztą. No i dopiero następne pokolenie musiało urosnąć, żeby ten proceder jakoś się skrócił. Ja myślę, że warto mówić, że nie ma magicznych rzeczy na tym świecie jednak, bo tą gorzką pigułkę przemknąć. Tyle.
2: Tak, no wiara no dobre w karmę niestety przynosi dużo szkód. No w Indiach mamy ten system kastowy przez to, który jest krzywdzący, bo on zakłada, że urodziłeś się biedny i masz w ogóle być sługą dla innych i parchem, bo sobie na to już zasłużyłeś w poprzednim życiu i będziesz już w takiej kaście niskiej. Tam w ogóle się porobiły takie kasty jakieś, że na przykład są ludzie od wywożenia gówna, którzy są w najniższej jakiejś kaście, z nimi w ogóle nie wolno gadać i dotykać ich i tego, co oni dotykali. No to jest coś okropnego, nie? I to się bierze z tej wiary, że sobie nagrabiłeś w poprzednim życiu. No więc bardziej bym był za tym rodzajem, jeśli już chodzi o wiarę, żeby może wierzyć w taki rodzaj karmy, która jest bardziej oczywista, racjonalna i działa tu i teraz w obrębie naszego życia. To jest o wiele mniej szkodliwe. A też taka ciekawostka, że właściwie to, jak robię sobie taki przegląd ludzi, których znam czy znałem, którzy odnieśli w życiu sukces, no są szczęśliwi, bogaci, zdrowi, poukładało im się super w życiu, są weseli, fajnie spędzają czas, jeżdżą na wakacje, to są prawie w 100% ludzie, którzy zawsze byli otwarci dla innych, dobrze nastawieni, wierzyli w siebie, pomagali innym. Tak jakoś to faktycznie działa. A ludzie, którym się...
3: Patrzyn, 6 zł 66 groszy.
2: Donajcik.
3: Proście, a będzie wam dane, a zostanie to na krześlo reżyserskie do produkcji nowego teledysku dla Maharadzy. Podkreślenie.
2: Fajne hasło. To chyba jakiś pijany szatan, bo się już w klawisze chyba szatan nie trafiał. Ale 666 jest. Ale fajny cytat. Proście, a będzie wam dane. To też zwróciłem na to uwagę. To trochę nawiązuje do tej idei właśnie z filmu Secret też. No bo proście, a będzie wam dane. Wiara, jeśli będzie w was wiara, to możecie góry przenosić. I to się wiąże z tymi właśnie współczesnymi systemami jakby takiej współczesnych wierzeń, które, bo jest tego więcej, takich wierzeń, które starają się nam przekazać tą prawdę, że wszystko zależy od ciebie i jak będziesz coś bardzo chciał, bardzo się na czymś skoncentrujesz, zwizualizujesz sobie, nawet systemy magiczne często do tego nawiązują, bo na przykład w magii chaosu jest coś takiego jak sigil, tworzysz sobie... Już kiedyś się to tłumaczyłem. Piszesz jakieś zdanie, na przykład chciałbym być piękny. Potem skreślasz te litery, które się powtarzają i skraca ci się to zdanie do jakiegoś tam i z tych liter tworzysz jakiś znak graficzny, łącząc je tam, jedna na drugiej, ta obrócona o 90 stopni i powstaje ci taki bohomas jakby, nie? I to jest jakby wizualizacja pragnienia twojego i to ma działać tak, że to ci się spełni. To jest dokładnie to samo, jak to, o czym mówimy odnośnie tego filmu Sekret, czy Proście, a będzie wam dane. To są wszystko te same idee, tylko w różnych wariacjach jakby, nie?
1: No, oryginalna na pewno, wiesz, no, można siąść, napisać zdanie z kimś, pogadać, połączyć, to jest taka praca. I to jest na pewno atrakcyjne z punktu widzenia tej osoby, która sobie to wróży w ten sposób, no ale no to zabawa zabawa, tak?
2: To jest... No rozumiem, że, no. Że jesteś troszkę sceptyczny i masz jak najbardziej prawo do tego. No.
1: No, wiesz, to jak słyszałem już takie nawet rzeczy, że człowiek powiedział właśnie, bo na ulicy, nie? Tam koleś miał raka. No i ja słyszałem, że no to na pewno sobie czymś, wiesz, czymś sobie kurwa przyciągnął tego raka dla syna, bo coś musiał złego zrobić. To nie ma chyba większego kurwysyjstwa, co nie? To taki sekret właśnie? No to ja pierdolę takie sekrety.
2: Bardziej, no w sumie
1: tak. Niektórzy myślą, no to biorą to na poważnie, to jest straszne.
2: No tak, no tak, to właśnie, to można dojść do takich wniosków, gdzie skurwysyństwo jakieś nagle tutaj powstaje faktycznie, no bo a co z tym, co miał pecha w życiu i jest współczesnym niewolnikiem i gdzieś tam na kutrze u gangsterów w Azji go trzymają pod pokładem i zapierdala cały dzień. To
1: no
2: też...
1: ten to musiał źle wizualizować swoje życie cały czas. No, nie musiał. Robił, tylko źle myślał.
2: Tak, no. Źle myślał.
0: No to taki pan Kaczyński, no to dobrym człowiekiem musiał być. Nic mu się nie dzieje w życiu, no kurde.
2: Nie, bo on po prostu całe życie sobie myślał, wadza, chcę wadzy, wadzy chcę.
0: No tak, ale to trochę to racja, że tak patrzysz się na siebie, coś może ci się stać, nie? A tutaj pomyślisz sobie, no ale zaraz, tutaj na przykład jakaś osoba jest, całe życie skurwysyn i jemu się nic nie dzieje, no a jest tono takich ludzi, która wcale nie jest miła i oni mają lepiej niż ktokolwiek by chciał, więc tutaj raczej nie widziałbym żadnej korelacji. Po prostu natura nie wybiera i to, czy na przykład będzie mi rakan, czy nie, no to nawet często nie jest od nas zależne. Można tam zmniejszyć procent szans na to, czy go będziemy mieli poprzez odpowiednią dietę, zdrowe odżywianie, jakieś tam rzeczy, zapobieganie, prawda? Ale nigdy nie wyeliminujesz stuprocentowo szansy na to, że to się mogłoby jednak wydarzyć. I,
1: no dokładnie, tak jest. Niestety.
0: Taka loteria. Każdy po prostu może zostać tutaj zgładzony z naszego świata i ten bogaty i ten biedny. No tutaj nie ma jakichś szczególnie wyborów. No tutaj natura jest ślepa i po prostu strzela jak popadnie.
2: Znany radiowiec, kapitan Tomek, którego znacie na pewno z takich audycji jak Hiperprzestrzeń, no jeszcze z Radia na Fali, on chyba całe życie reprezentował takie myślenie właśnie, trochę jak w tym filmie Sekret. Że przyciągasz swoimi myślami pewne wydarzenia. Nawet podawał przykłady, że jak idziesz gdzieś w ciemnej ulicy i myślisz o tym, że cię tam napadną i się spinasz i koncentrujesz nad tym, to taka sytuacja cię spotka. Zwiększasz prawdopodobieństwo. A jak jesteś dobrze nastawiony, wyluzowany, to takie sytuacje będą cię jakby omijały. No to jest dokładnie takie samo myślenie, że intencja, wiara, myślenie mają... Tam w tym filmie Sekret było to jakoś tak głupio w sumie wytłumaczone i bardzo krótko, tak zupełnie, tak jakby chcieli troszkę naukowo do tego podejść i przedstawili to tak. Nasz mózg emituje pewne częstotliwości i te częstotliwości promieniują i pokazują to na wizualizacji, że jest głowa i psz.
0: Jezu, i to było całe... Ty już łatwiej mógłbym to wytłumaczyć. Jesteśmy ludźmi, którzy skupiają się na pewnych bodźcach, które poznaliśmy niedawno lub mamy je bardzo tak ukorzenione. Jeżeli poznasz nowe słowo w języku obcym i nagle i tak sobie je utrwalisz, to nagle zauważysz, że ono się pojawia w większej ilości miejsc niż ty gdziekolwiek mógłby się zauważyć wcześniej, a nawet nie wiedziałeś. Albo na przykład zaczniesz być paranoikiem, prawda? Pomyślisz sobie, że nie wiem, że zaraz zachorujesz, nie? I na przykład zdarzało ci się kaszleć wcześniej albo jakieś inne rzeczy, ale teraz zwracasz na to po prostu uwagę, twoja pamięć zapisuje to. I tak spisuje sobie te momenty i tak sobie zaczynasz to nagle liczyć. I tak mówisz, no kurde, tak rzeczywiście może być. I po prostu twój mózg jest ustawiony na pewne rzeczy, tak jak radio.
1: Chodzi ci o samospełniającą się przepowiednię, że tak zwracasz na to uwagę bardziej, tak?
0: Co, tak, tak.
1: Na te elementy, o których sobie myślisz dużo. No to,
0: tak.
1: No.
0: I sam w życiu swoim to widziałem, bo kiedyś żyłem w pewien sposób, nie myśląc o pewnych rzeczach i one nigdy się nie działy, nawet jeśli się działy, to nie
1: czekaj,
0: zawsze...
1: Czekaj, Gumba, kiedyś żyłem w pewny sposób, nie myśląc o pewnych rzeczach, to no bardzo dużo wnosi.
0: No to dobrze, no to powiedzmy, że ja jestem hipochondrykiem, nie? I boję się o to, że mi na przykład zdechnę, albo że na przykład hipochondryk komputerowy, że ktoś mi się włamie na konto, albo coś tam. I kiedyś byłem dzieciakiem, który nie za bardzo się tym przejmował i powiedzmy na przykład moje rzeczy gdzieś tam wyciekały, jakieś dane, hasła, ale miałem to w dupie i to się działo, ale żyłem nadal. Ale gdy zacząłem się nagle tym przejmować, bo coś tam raz się zdarzyło i powiedzmy moje bodźce nagle zostały na to ukierunkowane, to nagle widzę to cały czas, pomimo że działo się to praktycznie wcześniej tak samo, jak dzieje się wcześniej pewne rzeczy. Więc no... Tacy jesteśmy, no ukierunkowujemy się na pewne rzeczy.
2: A ja myślę, że to zdecydowanie wykracza poza te rzeczy. Ja myślę, że to wykracza poza takie... Myślę, że trochę upraszczacie, bo jak połączyć ze sobą wszystkie te takie misterne, subtelne zjawiska, które w naszym życiu zachodzą. Przykładowo, jeden człowiek potrafi nawet nieświadomie odczytywać z mimiki drugiego człowieka, z gestów pewne rzeczy. Być może nawet potrafimy czasem po zapachu, tak jak zwierzęta, coś wyciągnąć do podświadomości, w którą ja wierzę jak najbardziej, bo tu nawet nie ma co wierzyć. No, czytałem w naukowych jakichś artykułach o podświadomości, o budowie mózgu, nie? O tym, jak on działa. Więc nie wiem, czemu Grzesiek wcześniej mówiłeś, że jest naukowo udowodnione, że nie ma podświadomości. Nie wiem, skąd takie wnioski masz. Ale myślę, że wszystkie te takie subtelne bardzo rzeczy, z których sobie nawet nie do końca zdajemy sprawę, które delikatnie na nas oddziałowują. Też to nastawienie do świata, które też ma jednak duży wpływ, to jak podchodzimy do drugiego człowieka, jak się z nim komunikujemy, jakie mu dajemy znaki niewerbalne i tak dalej, ale też pewne zastawianie pułapek na samego siebie, często nieświadome, potęga wizualizacji, placebo. Jak to wszystko zbierzemy do kupy, to powstaje naprawdę realne coś, co możemy nazwać sobie, no właśnie, jakąś magią w naszym życiu. Mów Grzegorzu, bo ci też przerwałem, przepraszam.
1: Jest spoko, bo jak Gumba mówił o tych hasłach i tak dalej, no to nie, są takie praktyczne rzeczy, Szatan, zastosowania. To jest fajne, no bo tak człowiek
0: nie
1: wierzy.
0: Nie do końca. Zeklo,
1: chyba, że bardzo przesadzasz.
0: Mamy no, za sobą potrafię do codziennie sprawdzić, czy rady to jest po prostu przesada, tak samo jak z chorobami, no to przejdzie mi. To jest coś, co wiem, że jest fazą w moim życiu. Bo tak samo miałem z chorobami. Potrafiłem sprawdzać swoje symptomy, nie? Jakieś tam 50 razy, ale czy na pewno...
1: Najgorzej już zacząć wklepywać w internet, co mnie boli. Kurwa, dlatego, zawsze wyjdzie, że może raka mózgu na końcu.
0: Dlatego ja wywaliłem sobie wszelkie informacje na temat właśnie tej rzeczy. Ja wiem, że to jest trochę złe, ale z drugiej strony mnie to wyleczy, bo po prostu...
1: Samo to, że masz świadomość, że właśnie... Że tak jest, no to, że tak masz, no to już jest super. A z tą podświadomością to zależy od definicji, nie ma tak stricte takiej rozbudowanej, że to nie wiadomo jaki komputer, panie, że tam rzucisz i sam będzie liczył i wszystko się da zrobić, tylko no nie wszystko rejestrujemy na tej zasadzie, jest podświadomość, ona nie jest taka...
0: A ja mogę coś powiedzieć fajnego.
1: Jak nam się wydaje. Ale to jest kwestia definicji, bo coś tam jest, tak?
2: To zaraz powiesz Gambolu, tylko przeczytam donate'a, bo znowu szatan. Szatan mnie nawiedza dzisiaj, po prostu szatan cały czas przemawia, odzywa się, kusi donate'ami i znowu 666 i słowo się rzekło, kobyłka u płota, formalności mamy już za sobą, certyfikat do podpisu prześlę paczkomatem. No to taki nowoczesny szatan przysyła certyfikat paczkomatem do podpisu, no to takiego szatana to ja rozumiem.
0: Certyfikat, a to przypadkiem z szatanem nie podpisywało się, kurczę.
2: Krwią to własną, inaczej... nie? To podpiszę krwią i odeślę.
1: Krawiec chce przypomnieć, że ty już duszę sprzedałeś, to już nie masz, to jak to chcesz sprzedać.
2: Sprzedałem? Chyba... Tak, już nawet nie pamiętam.
1: Kiedyś pamiętam, że sprzedawałeś.
2: Za ile? Za 3 złote. Sprzedał duszę za 3 złote.
1: Nie wiem, czy to nie w Lorem Ipsum było, albo mi się coś popieprzyło.
2: Chyba nie sprzedałem jednak. Nie sprzedałem. Jeszcze chowam. Może ktoś więcej da niż 3 złote. To jeszcze czekam. To
1: może mi się pojebało. Może ja swoją sprzedałem i się pojebało. Dobra, to ja nie będę już się mądrzył.
0: Ale nie uciekaj, bo ja chcę ci coś powiedzieć.
2: Słucham.
0: Słyszałeś teorię... No chuj, to nie jest teoria. To prawdopodobnie zaraz coś mnie zabije. Tak prawdopodobnie jest. Ale ja to uważam za teorię. Są takie trzy rzeczy w naszej świadomości. Jedna to jest id, drugie to jest ego, a trzecie to jest super ego. Słyszałeś o czymś takim?
1: No.
0: Tak? Słyszałeś? Tak.
1: No to taki pan Freud to sobie wziął i wymyślił.
0: No, to jest fajne, bo to pokazuje tak, id to jest nasze zwierzęce instynkty, to co po prostu takie wiesz, że nagle jesteś głodny i chcesz, wiesz, jeść, no jedz, nie? Super ego to są takie nasze idee, takie po prostu to co myślimy, to co mamy w głowie, że na przykład trzeba żyć dobrze, trzeba pomagać, a nasze ego to jest taki robol, który musi spajać, no dobrze, robol to nie, taki negocjator, który musi spajać nasze super ego z idem i na przykład tutaj id mówi, jesteśmy głodni, nie? Patrz tutaj na straganie, są jabłka, nie? Weź się zapierdol. A nasze super ego mówi, nie możesz ukraść tego.
1: Chyba, Guma, popieprzyłeś sobie tego diabełka i aniołka, że ci na lewym ramieniu
0: nie,
1: siedzi.
0: Nie, tak naprawdę.
2: Nie, to jest psychologia. To jest normalna psychologia. Kiedyś nagrywałem audycję o mózgu, to lepiej wiedziałem, co to właśnie jest. Niczego to ego, super ego, ale wnioski były wtedy takie, że...
1: Super ego trochę inaczej było. To...
0: Nie, super ego to są twoje idee. Twoje po prostu ideały, takie twoje opinie, takie najważniejsze, tak jakbyś chciał żyć, takie wiesz, ustawione. No.
2: W każdym razie wnioski z tej audycji o mózgu były takie, że bardzo dużo naszych zachowań, działań to są tak naprawdę trochę automaty, to znaczy, które wcześniej sobie musimy zaprogramować, które się programują same jakby wcześniej przez różne bodźce, przez wychowanie i tak dalej i potem jakby dużo naszych decyzji życiowych, to nie jest tak, że mamy w 100% zawsze wolną wolę. Wolną wolę to my możemy mieć, jak podejmujemy jakąś kluczową, ważną decyzję, nad którą dumamy sobie, ale takie proste rzeczy najczęściej się sprowadzają, jesteśmy bardzo po prostu uzależnieni od naszej podświadomości tak naprawdę i od właśnie tego ego. Dlatego też zawsze namawiałem do tego, żeby nie karmić swojej głowy chujowymi treściami, jakimiś nie tłamsić, nie kisić sobie jakieś chęci zemsty, negatywnych emocji do innych ludzi, bo to nas programuje i często możemy potem nieświadomie nawet dokonywać pewnych wyborów, mając tą głowę napchaną tymi złymi rzeczami, nie?
0: No, to dzisiaj tak buduje się wielkie potęgi. Instagram na tej zasadzie działa. Wykorzystali to, że człowiek może wykonywać szybko akcje na zasadzie takich bardzo prostych połączeń. I na przykład jest jakiś rasistowski post i ty jesteś człowiekiem, który uważa się nie za rasistę, ale coś wydaje ci się śmieszne w głowie, tak na szybko i lajkujesz to. I potem nie zastanawiasz się zbyt wiele, no bo tak fajny post, dobra, lecisz dalej. I ktoś nagle ci o tym mówi i nagle włącza się twój drugi tryb w mózgu, który nagle jest taki, że musisz rzeczywiście pomyśleć i on spala więcej energii i wtedy tak, o kurwa, co ja zrobiłem? I właśnie na tej zasadzie dużo właśnie socialów działa, że One nie chcą, żebyś myślał w ten głęboki sposób, taki, gdzie rzeczywiście musisz coś wykonać, jakieś działanie, tylko żebyś tak pasywnie wręcz po prostu coś zrobił. Tak kliknął lajka, tutaj coś ten, bo no, bo ci śmiesznie, nie? I fajnie.
2: Tak,
1: to jest ciekawe. Ja słyszałem taką opinię, że właśnie algorytmy i aplikacje, które współczesne, to są biblijne demony, że spełniają definicję, bo tak naprawdę one nie mają jakby żadnego sensu bytu, tylko zawładnąć, wziąć nam czas tak naprawdę i tyle. I tak jak mówisz, sztab psychologów przeróżnych, jak się nazywa tych ludzi, którzy pracują w aplikacjach, to naprawdę to jest bardzo duża dziedzina, gałąź przemysłu, która, no, sztab ludzi siedzi i myśli, jak nas utrzymać jeszcze 2 sekundy dłużej na danej stronie, tak? To jest bardzo dużo filmów nagrywają. Teraz na Netflixie był ostatni film, no, właśnie o Facebooku. I także to jest popularny temat. Także Gumball, zgadzam się właśnie, że dzisiaj lajkujesz rasistowski wpis, a jutro w Kukluksklanie jesteś.
2: Nie hodujmy sobie w głowie pasożytów różnych. I botów. Można powiedzieć, że takie boty sobie trochę w głowie hodujemy. I potem tak trochę reklama działa. Naoglądamy się jakiejś reklamy i potem jest taki cel, żebyśmy odruchowo nawet sięgnęli po produkt jakiś, który zauważymy i on w nas wywoła pewne skojarzenia, miłe skojarzenia, nie wiem, tam z rodziną, z fajnymi chwilami i odruchowo sięgniemy, nie? Mówi się też o egregorach, to już tak trochę zahaczamy o ezoterykę, bo to są, no, nazywa się je też myślokształtami, to są takie wręcz idee, różne rzeczy w naszej głowie, które nagle przybierają wręcz kształt jakiegoś bytu, który jest nie tyle świadomy, co potrafi może być taką trochę jakby istotą w naszej głowie, takim demonem właśnie może trochę, nie?
0: No, a powiem ci, że najlepszymi reklamodawcami to jest Maharaja z Brzegu i E. Martins, bo ja tak wcześniej bardzo rzadko do tego sklepu, co oni tutaj polecają, deals chodziłem, ale od kiedy zaczęli go reklamować swoim patronatem, no to po prostu prawie jestem tam co drugi dzień, więc no działa.
2: Dobra, panowie, to jak chcecie, to coś na koniec jeszcze zwolnimy antenę może dla następnych, jeśli ktoś będzie chętny.
1: Tutaj Marcin X napisał, że ja nie mam Netflixa. Ja też, znaczy ja mam, ale teraz jest nowy sezon South Parka, dokończę i go wyrzucam, bo naprawdę nie warto, tam jest dużo śmieci. I tym optymistycznym akcentem dzięki za rozmowę, żegnam się, cześć.
2: Cześć, hej, dzięki. A.
0: To ja tak o Bożym Słowem Ostatecznym chciałem powiedzieć, żeby tutaj donacje szły, bo Etam się zapowiedział, nie wiem czy to przeczytałeś, że jak wejdzie 250 zł dzisiaj z donacji, tak ogółem, no to on zacznie nadawać dla Nocnego Radia. Tak się zapowiedział i ja go tu trzymam za słowo. Ja nawet zostanę jego po prostu menadżerem. On będzie tylko nadawał, a ja będę załatwiał wszystkie jego sprawy. On tylko będzie takim... On będzie nie musiał nic robić, więc tutaj Etam powiedziałeś, jest zapisane, no i trzymam cię za słowo. Także szczęść Boże, do usłyszenia.
2: Cześć, dzięki za telefonik, hej, hej. Ale to było, że jak ktoś wpłaci 250 zł, to on zacznie nadawać, czy że zacznie nie nadawać? To nie wiem, jak to dokładnie było. To znaczy, jak wpadnie 250 zł, to on będzie nadal nie nadawać. Taki warunek, takie ultimatum postawił. A jak nie wpadnie, to zacznie nadawać właśnie na złość. Może tak. Mówcie, co chcecie, ale ja tam wierzę akurat w to, że to, czym napychamy swoją głowę, o czym myślimy, jakie mamy nastawienie i tak dalej, jaką energią promieniujemy, bo to tak się ludzie śmieją. O, energię, o, czary mary, o, szura znowu, czapeczkę sobie załóż celofanową, o, hi, hi, hi, hu, hu, hu, ha, ha, ha. A to tak naprawdę, tak to działa, no. Wyobraźcie sobie osobę, która mówi się na przykład o wampirach energetycznych, o ludziach, którzy wysysają z nas energię poprzez to, co mówią, jak mówią, jakie gierki jakieś z nami uskuteczniają, nie? To, że powiedzmy często się koncentrują na negatywach, na jakichś tam walkach, coś od was chcą, wzbudzają jakieś poczucie wdzięczności wobec was, powiedzmy, nie? Są takie osoby, przy których się po prostu źle zaczynacie czuć i wysysają z was punkty życia. No to tak niefajnie, nie? I to można to przyrównać do takiego emanowania złą energią i jeszcze wysysania z was tej dobrej, bo wy w końcu też się stajecie wkurwieni, zaczynacie być wkurwieni, źle nastawieni, nerwowi. No, tak to jest w życiu, nie? Po prostu sobie ubieramy niektóre takie zjawiska, które w zasadzie można wytłumaczyć racjonalnie i naukowo nawet, no, że ubieramy sobie to w jakieś takie fatałaszki czarodziejskie, magiczne, mistyczne, żeby, nie wiem po co, żeby to było bardziej strawne, żeby to nie było takie nudne, żeby jakoś to zwizualizować w formie takiej zrozumiałej właśnie dla kogoś, kto może się nie zna, nie wiem, na budowie mózgu, nie wie, czym jest ego, superego, kto nie studiował psychologii, nie? Taka psychologia dla mas trochę, taka dla każdego, nie? Bardziej barwna też. Ludzie lubią fajne opowieści też, a jak zaczyna coś ktoś naukowo opowiadać, to czasami to nudzi, nie? I nie chcemy słuchać. A takich rzeczy właśnie mistycznych, czarodziejskich, to nam się lepiej słucha. Więc stąd może to wszystko. Ale to właśnie to może dowodzić, że w tym coś jest. Że może nie powinniśmy się tak śmiać z tych, którzy mówią o dobra intencja, człowieku, man. No, to a coś w tym jest, no. Powiem wam, że dużo z tego, co mówił kapitan Tomek, właśnie Muppet, to kiedyś się z tego śmiałem i mi się to wydawało taką szurią i tak, no, se gada, bo gada, jakieś tam czary-mary. Ale tak z czasem sporo tego się sprawdziło tak jakby. To znaczy odkryłem w tym jakieś takie mądrości dla siebie, nie? Tak przynajmniej, no, takie mam odczucie. Bajtiter pisze, tylko że słowo energia jest używane w przenośni. Nie jest to jakaś wielkość fizyczna, którą można by zmierzyć, czy też byłaby zasada jej zachowania. Jeśli ktoś za bardzo stara się nadać temu pozory naukowości, mówiąc o energii, bo się kojarzy z fizyką, więc i z jej ścisłością i stopniem pewności wiedzy. To już jest pseudonauka. No ale no, masz rację w sumie, Bajtiter, no masz rację, jak najbardziej, tyle że czy to warto tak podchodzić do tego i dyskredytować tą pseudonaukę, bo to jest właśnie pseudonauka, sprowadzać to do poziomu, że to jest coś niegodnego, no bo pseudonauka to pejoratywne jest bardzo, nie? I to każdemu się kojarzy źle, a w tym może być sporo fajnej wiedzy, sporo fajnych takich życiowych prawd, które być może czy czasem są przekłamane, czasem są wyolbrzymione, czasem jest mniejsza skala działania tegoż, jakiegoś zjawiska, które staramy się tak sobie wytłumaczyć, używając takiej symboliki właśnie mistycznej, ale to działa, nie? No zresztą ty, jako osoba wierząca, może nie powinieneś być aż tak bardzo źle, tak nastawiony, wiesz, anty do właśnie, że o pseudonauka, że tu szarlataneria jakaś.
4: Sponsorowanie no złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: Szatan, 3 zł 33 grosze. Dywagacje ego i ezoteryczne obraza ja moje uczucia obcinam donate'a opolowe podkreślenie.
2: 3,33 od szatana, to sąsiad szatana chyba, albo pół szatana. jakiś przepołowiony szatan na pół. Dywagacje ego i ezoteryczne obracają moje uczucia. Obrażają. No, szatan to powinien chyba być trochę ezoteryczny i dywagujący. No ale bajt, ciężko też wymagać od tych ludzi, którzy się tym zajmują, żeby cały czas podkreślali, że to jest pseudonauka, że to jest nienaukowe, że to jest tylko metafora. No ciężko od nich tego wymagać, nie? No ale to nie, dzięki szatanie. Zmierzałem do tego, że sam jesteś osobą, która jakoś się obraca, można powiedzieć, w świecie rzeczy niezbadanych, duchowych może, no bo jesteś wierzący, no to może nie powinieneś skreślać i podchodzić tak sceptycznie i niechętnie do innych rzeczy duchowych, tylko dlatego, że są z innej bajki, nie? Chyba że zakładasz, że tylko te, które w ty wierzysz, no czyli chrześcijaństwo, to jest wszystko prawda i to się klei, i to jest prawdziwe, i to ma sens, a jak coś jest z tym niekompatybilne, jak coś jest z innej szufladki, z inną etykietką, no to zaraz jest, wiesz, pseudonauka, szarlataneria i to takie, no może i coś tam w tym działa. Tam, gdzie działa, to pewnie jest zły czuwa, demon może jakiś właśnie i zaraz sobie to, wiesz, będziesz starał się na przykład przykleić to, co uznasz, że jeszcze ma jakąś wartość, to sobie przykleisz do swojego uniwersum, że tak powiem. No to tak, wiesz, nieelegancki ruch moim zdaniem trochę, nie? Z twojej strony byłby, gdyby tak było, jak tutaj, jak gdybam sobie, że może myślisz. A czytałeś Dziady? Tam właśnie przychodzi upiór pod postacią nieodróżnialną od zwykłego człowieka do księdza i mu zarzuca, że promuje rozum i wykorzenia z ludu zabobony, magię, jak na przykład Dziady. Już nie pamiętam Dziadów, już dawno czytałem, nie? Nie ciężko wymagać, bo oni mają w tym interes. Na renomie nauki budują sobie grono zwolenników, chętnie przyjmujących łatwiejsze wyjaśnienia, w cudzysłowie, niewymagające jak prawdziwa nauka, rygoru i wysiłku, pisze Bajtiter, rygoru, wysiłku intelektualnego. No ale bajcie, drogi, szanowny, no wszyscy gdzieś tam kasę robią na tych duchowych rzeczach. To tak wszyscy kapłani wszystkich religii zawsze tak robili, nie? I nawet szaman w dzikim plemieniu chce, żeby mu przynieść jakąś tam rybę w zamian za jego usługi, więc czemu mieć za złe? Czemu mieć za złe komukolwiek tutaj? No, trzeba by skreślić wszystkich mistyków, kapłanów, księży. No, wszyscy zawsze towarzyszy temu kasa i korzyści jakieś. Krawiec, elegancko z twojej strony byłoby posłuchać kiedyś o tym, jak mówię, czym się różni chrześcijaństwo od magii. Bajt, ja mniej więcej wiem, jak ty podchodzisz. No, nieraz gadaliśmy o tym, nie? Mogłem tam zapomnieć, albo ci się coś może też mogło i pozmieniać też, nie wiem, no ale no, ciężko mi sobie wyobrazić, znaczy samo już takie rozróżnianie, jakie tutaj tworzysz, że jest chrześcijaństwo i reszta, wszystko, co niechrześcijańskie, to magia, tak? No to dużo już to mówi, nie? No, ja wiem, że w kościele katolickim tak jest, że wszystko, co niezbadane, mistyczne, magiczne, cudowne i niewyjaśnione, co chrześcijańskie, to jest właśnie dobre chrześcijaństwo, a wszystko inne, co nie z tego uniwersum, czego Bóg nie pochwala, to jest okultyzm, nie? Bo to jest dziwne, ja tego nigdy nie rozumiałem. Znaczy, można to zrozumieć, że Bogu to się nie podoba, że ty, nie wiem, wróżysz, przywołujesz zmarłych, jest to w Biblii zakazane, no to można tak. No ale wiele osób wierzących rozszerza to w ogóle o wszystko. wiesz, Aikido, gry komputerowe z Diabolo, karty Tarota, I Ching, wszystko, co przyjdzie nam do głowy, filozofia wschodu, w ogóle rodzimowierstwo, wszystko to jest okultyzm, nie? Dla chrześcijanina, tak, znaczy dla wielu chrześcijan. Niekoniecznie, na przykład judaizm to też nie magia. No to tak trochę wybrnąłeś, przywołałeś coś, co jest bardzo kompatybilne, z czego wyrosło chrześcijaństwo, no to wiesz. To tak jakbym bym powiedział, to nie jest tak, że tylko nocne radio jest dobre, a wszystkie inne radia gówniane, złe i byle jakie. Jeszcze nocne radio 2 jest bardzo dobre i nocne radio po godzinach też jest wartościowe. Więc nie mówię, że tylko nocne radio jest do dupy. Znaczy, że tylko nocne radio jest najlepsze na świecie, a inne to do dupy. Tylko jest jeszcze strona krawca, to też jest wartościowe, nie? No to tak wiesz, no to tak... No, Byte Eater twierdzi, że to niezupełnie tak, że potrafiłby wytłumaczyć czysto naukowo, dlaczego tak uważa, że jak uważa. No dobra, no to... No tutaj namawiają Bytetera, żeby zadzwonił. No fajnie by było, no to byśmy sobie mogli tutaj pogadać, bo tak z czata czytać to tak trochę niewygodnie. Mogę coś ominąć i się Byteter ze złości zaraz, że czegoś tam nie przeczytałem. Co się może zdarzyć? No jak jest dużo tu do przeczytania, no zerknę gdzieś indziej i już mogę coś ominąć, nie? Albo mogę coś... nawet bez złej woli źle zinterpretować tutaj jakieś słowa Bytetera i wykoślawić to, co on pisze, to, co też się pewnie zdarza, no niestety. Pewnie Byteter, żebym chciał, no co wiesz. Albo możemy u ciebie w audycji. Możemy zrobić twoją audycję, wiesz, następną na takie tematy, jakbyś ci się chciało i możemy ją, mogę pohostować na YouTubie, żeby więcej było widzów. Możemy tak się też umówić. Ja coraz więcej teraz będę hostował chyba tu. Czasem tutaj pomagam w hostowaniu, tak. Nie wiem jeszcze, czy w sobotę będę hostował ja czy Kuba z USA, jeszcze to dogadujemy, a najprawdopodobniej o godzinie 12, tak późno, będzie audycja Enki plus Kuba. Audycja o tym, o pielęgnacji włosów właśnie będzie. Nie no, ma być audycja tak bardzo taka luźna i lajtowa, ale nie w taka jak ja robię luźne, lajtowe, tylko luźna i lajtowa w sensie takim, że bez spiny, niekoniecznie to będzie dyskusja jakaś taka, wiecie, że się jeden musi zawsze spierać z drugim, tylko takie rozmowy o człowieku, o życiu, o różnych rzeczach takich, nie wiem dokładnie o czym, ale coś koło tego. I od tej strony ma być lekka, po prostu lekka i przyjemna i pozytywna. No wiecie, jaki jest Kuba, nie? Więc o 23:00, a przepraszam bardzo, dobrze, że Tomu przypomniał. O 23:00. No dobra, w takim razie 23:00. Ale byłem blisko. Mówiłem, że albo 22:00, albo 12:00 w nocy, no, czyli to pójdźmy na kompromis. Niech będzie 23:00. No Byte, ja też się trochę zmieniam. Nie mam już takiej spiny z tym, nie? Z tym katolicyzmem, z chrześcijaństwem. Nie mam już absolutnie spiny i bardziej mi zależy na ciekawej rozmowie w miłej atmosferze niż na napierdalaniu się po głowach, nie? Absolutnie będę tego unikał i będę tego unikał też w nocnym radio ogólnie jakichś takich, wiecie, zadziorów, nie? Żeby mniej było teraz jakichś kłótni, walk, jakiejś rywalizacji, jakieś gadania. Nie chcę w ogóle, żebyśmy gadali o dramach. Kto z kim i kto kogo nie lubi i kto komu zaraz za skórę. Tego będę bardzo unikał teraz. Postaram się przynajmniej. I to jest właśnie może to, że to zaszło za daleko. Nie zdawaliśmy sobie wielu z nas sobie nie zdawało być może sprawy z tego, że to potrafi pączkować, to potrafi się zbierać w nas. Taki rak, takie po prostu hodowanie sobie raka, nie? Który w końcu wyrośnie. I w końcu odczuwamy skutki tego, nie? Odczuwamy, być może nawet, nie wiem, można odczuwać skutki po roku, po dwóch, po trzech, takiego klimatu, którym przesiąkamy. I może to nawet działać tak, że się uzależniamy od takiego czegoś, trochę jak od szkolnej, od oglądania szkolnej, nie? I ktoś już nawet nie chce potem posłuchać rozmowy, niecierpliwi się. Wchodzi Krawiec i Bajtiter i zaczynają sobie kulturalnie, na spokojnie rozmawiać, czy wchodzi Enki i Kuba, chcą sobie pogadać na spokojnie, bez spiny o życiu, a ktoś się już tupie nogami, przebiera nogami i po prostu trze nogą o nogę, bo on chce dramy, on chce, żeby ktoś komuś przypierdolił, nie? Będziemy tego bardzo unikać. Potrzeba słusznie mówi, że teraz będziemy gasić, a nie wzniecać pożary. Więc bardzo niemile będzie widziane mówienie na antenie o tym, kto komu i za co i dlaczego, a tamten z tym, a on miał i nie tego, a mówił, i więc niech spierdala. Nie chcę tego absolutnie. Jestem tym zmęczony. Widzę, że to zamienia radio w ściek po prostu z czasem i... Bo to się wydaje, że to takie na chwilę, nie? A się pokłóćmy, fajnie, będzie coś się działo. Nie, wolałbym jednak nie. Odpocznijmy przynajmniej od tego, zróbmy sobie rok odwyku, nie? Może warto rozdzielić afterek od audycji z kontentem. No, ostatnio oddzielałem, a dzisiaj nie oddzieliłem, trudno. Zeszło z mitów o stworzeniu na temat... siły myśli, intencji, teraz trochę na wiarę. No i wyszło jak wyszło, ale mam nadzieję, że się nie nudzicie bardzo. No, słucha sobie w tej chwili. Szkoda, że tak się wolno zbieracie, bo no, faktycznie w pierwszej części audycji jest bardziej merytorycznie, nie? A potem się robi coraz bardziej luźno-gadkowo. No i w tej chwili słucha, jak mówiłem, trochę bardziej do rzeczy i konkretnie, trochę. To słuchało, powiedzmy, te 60 osób, a teraz jest dwa razy tyle, nie? Tam 100, 120, 130.

Fajnie, fajnie. Bajtiter jest zainteresowany, zgłosi się i będziemy ustalać. Więc może we wtorek na przykład coś takiego się pojawi. Sprawdzajcie. Jeśli się pojawi, to na pewno będzie też na YouTubie, więc wiem, że nie wszyscy chcą słuchać na streamie radiowym. Ale pamiętajcie też, że na przykład Bajtiter zwykle nadaje tylko na radiu. O 21 we wtorek. Nie zawsze jest, ale sprawdzajcie. Po prostu wejdźcie sobie na nocneradio.pl i zobaczcie, czy jest Bajtiter. I tyle.

0: No, Bajtiter, nie zawsze musisz być może przygotowany, nie? Ty tak, tu taka padła, ostatnio była przez chwilę rozmowa o tobie i ktoś powiedział, że Bajtiter to zawsze musi być właśnie przygotowany i taki zadaniowy jest bardzo, że stawiasz przed sobą jakieś twarde zadanie i poważnie bardzo do tego podchodzisz. No, pewnie jest to zaleta, ale czasem można sobie odpuścić i po prostu tak zadzwonić i co tam krawiec, jak tam leci, nie? A ja powiem, wszystko git. A ty powiesz, no to fajnie. No, a ja powiem, no dobra, to sobie pogadaliśmy, to cześć. Nie, no tak by nie było. Ale mógłbyś na przykład pogadać ze mną teraz, no ale rozumiem, że zmęczony jesteś, no jak zmęczony, to nic na siłę, wszystko młotkiem, jak mawiali starożytni Rosjanie, ale moglibyśmy na przykład zahaczyć o temat stworzenia, nie? Świata i człowieka. Bo mnie to zawsze dziwowało, jak taki Bajtiter, który, nie wiem, czyta różne naukowe książki, tyloma rzeczami się interesuje, studiuje różne tematy naukowe, nagrał tyle audycji, gdzie tyle wiedzy fajnej przekazał, jak on to godzi właśnie z tymi wszystkimi dziwnostkami, takimi śmiesznymi, nie, biblijnymi, w swojej świętej księdze. I wydaje mi się, że trochę tacy ludzie jak on to trochę to robią na siłę, tak, że gromadzą tą wiedzę i się edukują i zgłębiają różne, przeróżne tematy, trochę z taką może myślą, żeby się potem nagimnastykować i jakoś usprawiedliwić te różne, moim zdaniem, głupotki, nie? W swoich świętych księgach, no. Sorry, że tak mówię, no to tak może być trochę obraźliwe, ale jak mam inaczej to powiedzieć, nie? No tak sobie to wyobrażam, że... Krawiec, mam zamiar być też na YouTube, ale przy wieloradiowości to wyższa szkoła, muszę ogarnąć. No tak, nie jest to proste, tak, nie jest to proste. Może jakieś boty, wiesz, może jakieś boty. Na OBS-ie potrzebie się prawie udało zrobić tak, żeby w ustawieniach tam zgrywanie, zrobić tak, żeby to zgrywanie działało tak, że nie do filmu, zgrywa na dysk, tylko zgrywa do serwera radiowego. Ale okazało się, że mu to kompa zamuliło, a u mnie w ogóle nie działało, bo brakowało jakichś tam bibliotek do kompresji dźwięku czy coś. No, takie tematy. Nudne. Z Bajtiterem może właśnie by się udało zrobić ten eksperyment, który wcześniej proponowałem. Nie znaleźli się chętni, ja jestem trochę sam za cienki w uszach, żeby spróbować. Już tak zostawmy chrześcijaństwo kontra ateizm, tylko chodzi o to, żeby spróbować ułożyć współczesną legendę o powstaniu świata w bardzo skróconej formie, opartej o naszą wiedzę naukową, bo jestem ciekawy, jakby to brzmiało, nie? Powiedzieć coś o i nastąpił wielki wybuch, tylko to jakoś powiedzieć tak, żeby to brzmiało trochę na modłę właśnie różnych świętych ksiąg, różnych tam opowieści, czy to Hindusów, czy Indian, czy Chińczyków, czy z mitologii nordyckiej, cokolwiek, żeby to miało taki charakter trochę, ale żeby to było oparte o naszą wiedzę naukową, nie? Że no tylko no, zabraknie trochę może tego projektanta w tym wszystkim, no bo jak chcemy naukowo, no to nauka nie zakłada jednak, że projektant jest jakiś stwórca, więc trochę zabraknie tego, ale to można by może z tego jakoś wybrnąć, w tym sensie, że zamiast projektanta mamy, nie wiem, duch centrum galaktyki, nie? No tak naprawdę to tam w centrum galaktyki to się mogą przeróżne rzeczy dziać, nie? Teraz się okazuje, że tutaj w naszej Drodze Mlecznej mogą się naukowcy zastanawiają, że tak twierdzą, że podobno są jakieś, mają już taką prawie, że pewność, że są jakieś tunele nadprzestrzenne, dzięki którym można by się przenosić z łatwością gdzieś po wszechświecie, pokonywać bardzo duże odległości łatwo. Takie, jak to było w grze Frontier, robacze dziury czy coś takiego, no taka coś takiego. Ale tak zbyt może poważnie do tego podchodzisz, Bite Eater, bo to jest taka zabawa, żeby spróbować ułożyć w bardzo skrótowej formie, no bo normalnie gdybyśmy chcieli opowiedzieć o powstaniu Wszechświata, galaktyk, naszego Układu Słonecznego, Ziemi, tego co na niej, no to trzeba by jakąś bardzo opasłą knigę napisać, nie? Ale właśnie żeby to spróbować ubrać w taki opis, jak jest w Księdze Stworzenia, tej długości, co Księga Stworzenia w Starym Testamencie, i żeby to miało trochę taki charakter. Enki to taki drugi. Eksperyment, 24 zabawa, złote. Zabawa. O, Enki 2, właśnie tutaj nadawał tutaj cwaniaczek, jak ja, żem nadawał, to on, o właśnie, to paździoch i on, o specjalnie, żeby mnie nie słuchali, o to właśnie menda łysa wężowata, o to panie paździoch, ja pana kurde tu, nie, no w sumie to, nie, dobra, może, bo zaczyna brzmieć jak kolejna drama jakaś może, nie? A właśnie mówię, że unikamy. Żartuję sobie oczywiście. Enki 2, czyli nowy, lepszy Enki 2.0 na nowym kanale. Enki 2 możecie sobie znaleźć, pisane rzymską dwójką i Enki tam zbiera subskrypcje, więc subujcie. Żeby chłopak sobie uzbierał 1000 subów i mógł... To zaraz, ale on zrobił streama przecież, czyli już może. To jak on to zrobił?
1: Pokój.
0: Może to nie jest on. Ja widzę, że on nadal nadaje. To co on, i tu?

0: SMS, od 1000 jest monetaryzacja. No, ktoś wcześniej pisał tutaj, że faktycznie, że od 1000 można streama z telefonu robić. Ktoś tak pisał, nie wiem, czy to Lukacjusz przypadkiem był, ale ktoś tutaj informował, że... Czyli co? Czyli normalnie przez komputer streama można prowadzić już po założeniu kanału? No, ale skoro potrzeba się pojawił, może potrzeba by się podjął tego zadania i udałoby mu się ułożyć taki mit o stworzeniu świata, czy człowieka, czy na Ziemi, w takiej stylistyce, no jak są te różne mity właśnie o stworzeniu w różnych kulturach, żeby to miało taki trochę styl, charakter, ale żeby to była... konkretna wiedza naukowa. No, nie jest to proste zadanie, chyba was przerosło trochę. Liczyłem, że się jakiś mądrala znajdzie, a tu same głupki widzę. Same głupki. A ja was miałem za mądrych, a tu głupki same. Takich trochę sprowokuję. Głupki same. Nic się nie znają, tylko udają, że takie mądre, o, dzwoni i tylko cwaniakuje, a tak naprawdę, o, zaraz ich podjudzę, zaraz się wkurwi jeden z drugim. Ja czuję, że potrzeba już się czerwony zrobił i zaraz zadzwoni, albo Bite Eater, albo Enki może. To nie wiem, czy...
1: Syn krawca. 6 zł 66 groszy. Krawculek kochany, co bawi i uczy każdego na właściwą stronę, poruczy panny go przegłowę, majtki ściągają, a panowie donaty śmiało wydają.
0: No, tak mi mówcie, no to od razu się panny majtki przez głowę, no tak działam na kobiety, no nie będę ukrywał, no. Nie to, żebym był jakimś wielkim maczo, ale tak to trochę wygląda. No a to, że uczy, no też, no mówią, no, że głupi nie jestem, no coś tam wiem, no, a że bawi, no to już od małego nauczyciele mówili właśnie, krawiec, ty klaunie, zamknij się, bo pałę dostaniesz, no to już były zadatki na klauna od małego, no. Więc dobrze podsumował syn krawca. Brawo synu, dobrze cię wychowałem. Szanuj ojca swego, on to zrozumiał, szanuj ojca swego i bardzo dobrze pisze właśnie. O. No, była jeszcze druga, specjalnie dla was taką awaryjną propozycję dałem, że możecie ułożyć opowieść nocno-radiową o powstaniu świata. Już niekoniecznie taką bardzo naukową, może być nawet bardzo nienaukowa. Może być dziwna, może być śmieszna, może być popierdzielona nawet, nie? Krawiec, zastanawiam się czasami, co cię determinuje do nadawania. To, żeby nie robić tego normalnej roboty, to lenistwo, bo tu sobie siedzę, gadam sobie farmazony, tylko to. No, właśnie, muszę w ten weekend ostro, kurczę, nadrobić, bo to już czeka robota, właściwie to już powinienem kończyć, cholera jasna. Ale mi trochę głupio, bo donejciki dzisiaj dopisały nawet. Już chyba więcej od potrzeby zarobiłem ostatnio. Okazało się, że najchętniej potrzebę sponsorujecie i najwięcej odsłon i lajków i słuchających, jak gada o alkoholu. Czyli potrzeba ma gadać o alkoholu, a ja mam pić, bo... U mnie się z kolei sprawdza, jak piję dużo, to dużo ludzi przychodzi, cieszą się, o, krawiec pijany, fajnie. Zaraz coś głupiego powie i będzie i kogoś zdenerwuje i ktoś zadzwoni i go opierniczy. Nie. No, z tym kończymy. Jak słyszycie, jestem trzeźwy, całkowicie, w 100%, bo piwo to nie alkohol. Pan Jezus też pił wino, tyle że on pił wino bezalkoholowe. Bite Eater może potwierdzić.

No właśnie, ty wiecznie zaczynasz, pisze Gosia tu Krawcu. Wiecznie zaczynasz, a z końcem bywa różnie. No tak, tak. Bardzo lubię zaczynać. Jak zaczynam, to tak fajnie, o, się chce, super. A potem już tak mniej, a jak kończę, to już mi się tak nie chce. No. Tak to jest właśnie na tym świecie. To może ja spróbuję, nie wiem, jakoś tak na siłę ułożyć ten mit o stworzeniu naukowy. Naukowy mit, to ciekawe, naukowy mit. Nowy termin wynalazłem. Mit naukowy. I stało się tak, że na truchle wymarłego wszechświata narodziła się iskra i zaczęła się ekspansja światłości i światłość i energia w materię jęła się zmieniać, poczęła. Głupie jakoś takie. Krawiec to praktykant potrzeby. On gada, a krawiec pije. To potrzeba praktykant, bo on gada o piciu, a ja wprowadzam to w czyn i piję. Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała.

0: i przechadzał się krawiec po bezkresie chaosu, po wielkiej pustce przechadzał się i stwierdził, że nudno, że tak głupio chodzić i nic nie ma. I zrobił tak, że już nie było niczego, tylko było coś. Nic stało się czymś. I już nie było tak, że nie było nic, tylko było tak, że coś było. I stwierdził krawiec, że jest to słabe i zniszczył to coś. I zrobił nowe. I stwierdził, że to też było słabe, kiepskie. I zniechęcił się i rozpłakał się. I z tego płaczu powstała melodia. I melodia ta zaczęła tworzyć coś. A z tych łez rozlanych powstało morze. A potem zrobił kupę i powstały góry.
1: 66 groszy. Brakło tradycyjnego ału i na pochybel chrześcijaństwu.
0: O, to bardzo ważne, że dodałeś, synu, to ału i na pochybel chrześcijaństwu. To bardzo ważne. Ale czy tak ładnie mówić, na pochybel chrześcijaństwu? Co chcesz od chrześcijaństwa? Jest bardzo dobre. Czytałem dzisiaj różne te wersje mitu stworzenia i ta indiańska, i ta grecka, to jest takie durne, że to nawet jest tak durne, że nawet nie jest śmieszne. Nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać po prostu. I widział dziewczynkę krawiec w stanie zagrożenia i rzucił się, żeby ją uratować. To przed niedźwiedziem biegnącym. Tak trzeba trochę bardziej w klimacie starożytnym, zamiast samochodu pędzącego, niedźwiedź pędzący. No. Nie zważając na wino w reklamówce jego. No i poświęcił to wino właśnie dla ratowania. No, Pan Jezus poświęcił się cały za nas, a ja poświęciłem wino. Tylko, że Panu Jezusowi było łatwiej, bo on wiedział, że czuł, że będzie wskrzeszony i że to tylko tak będzie taki, że na weekendzik będzie nieżywy. I wiedział, że to wszystko tam się skończy, że on odżyje. A ja wiedziałem, że ja tego wina nie odzyskam już, jak się zbije, więc to jest większy wyczyn. Ja nie miałem... Ja wiedziałem, że drugiego sobie już nie kupię po prostu. Więc Pan Jezus miał łatwiej. O wiele, myślę.

0: O, jednak się pojawił Etam, a tak się ostatnio ludzie zastanawiali, co tam się dzieje z tym Etamem, czy nie zachorzał aby?
1: Tak szybko? Już się stęsknili? Przecież dopiero tydzień mnie nie było.
0: No widzisz.
1: No widzisz, no to jest, kurczę, muszę się zastanowić nad dwutygodniową przerwą, zobaczymy co się stanie. Nie, bo tak wiesz, zabrałeś mi trochę temat, bo chciałem na pierwszą swoją debiutancką audycję wybrać właśnie co było pierwsze, nie? Jak się zaczęło? Właśnie mam zapisane na kartce ten temat. Bardzo głęboko się zastanawiałem, jak tą teorię wymyśleć i wymyśliłem. Myślałem. A cała sprawa, żeby ją rozjaśnić, to najpierw trzeba sobie oczyścić umysł i wyobrazić sobie taką rzecz. To, co mówi Krzysztof Meissner, czyli taki jeden z przodujących fizyków, czy fizyków przodowników polskich, że bardzo dziwne jest to, że w ogóle cokolwiek jest, nie? No bo teraz pomyśl sobie, że nie ma nic, nie? Kompletnie nic. Nic to jest nawet nie pusta przestrzeń, po prostu nic nie ma, nie? Bo wiesz, pusta przestrzeń to wtedy jest, kiedy masz jakiś punkt odniesienia, czyli co najmniej dwa obiekty, jakieś elementarne, które można między sobą przesuwać, czyli jest jakiś chaos, nie? No i teraz w tym niczym pojawia się punkt widzenia, czyli coś, tak? Nazwijmy go umownie jedynką. Ja jestem, tak? No i teraz jesteś ty, i ta pusta przestrzeń na samym początku. To co byś zrobił, gdybyś tak był przez nieskończoność czasu?
0: Właśnie to jest w ogóle ciężkie do wyobrażenia sobie, bo jak nie ma niczego, jak u Kononowicza, to nie ma też i czasu, więc nic się tam nie może za bardzo pojawić. Znaczy nie, jak coś się pojawi, to już wtedy istnieje czas, jako poczucie czasu, bo mówi się, że czas w ogóle to jest taka wirtualna trochę zmienna, że bardziej możemy mówić o poczuciu czasu przez różne istoty, które jest względne i subiektywne. No i to ciężko, kurczę, łatwiej mi sobie chyba wyobrazić nawet nieskończoność niż takie miejsce, w którym nie ma niczego.
1: No właśnie, moim zdaniem bardzo łatwo sobie to wyobrazić, bo gdybym ja był tym jeden, tak, tym takim, że ja jestem, tak, i wokół mnie nie ma nic, to natychmiast zrobiłbym tak, że podzieliłbym te swoje ja jestem, zacząłbym myśleć i jedną istotę, nad którą bym myślał, nazwałbym krawiec, drugą etam, trzecią potrzeba, czwartą bite-eater i tak dalej, i wędrowałbym po tych wszystkich opcjach, jak gdyby możliwościach, za każdym razem zmieniając tylko punkt widzenia. Rozumiesz? Tyle, ile było żyć, tyle, ile było istot, i to nie tylko ludzkich, bo również zwierzęcych, jeżeli istnieją jakieś tam poza naszą cywilizacją w kosmosie, bo my ciągle pamiętajmy o jednym, że mieszkamy w bardzo młodym wszechświecie. To też właśnie chciałem to poruszyć, ten temat, bo nam się wydaje, że wszechświat jest stary, 13,28 miliarda lat, tak tego oceniają. Otóż nie, to jest bardzo młody wszechświat, ponieważ gwiazdy, które dominują, czyli czerwone karły, żyją 10 bilionów lat. A nasze Słońce raptem 10 miliardów się szacuje, tak? Żółty karzeł G2. To praktycznie my żyjemy w bardzo młodym wszechświecie. Coś ciekawego dopiero może się zdarzyć. Kiedyś być może ludzie jacyś tam, czy jakieś istoty rozumne, jeśli powstanie inna cywilizacja, będzie się zastanawiała, czy w tak wczesnym wszechświecie, który miał 13 miliardów lat, mogło istnieć życie, i stwierdzi, że nie, bo to nie były warunki do tego, żeby żyć. No my żyjemy raptem 273 chyba, tak, stopnie powyżej zera bezwzględnego. To jest taka zero temperatura Celsjusza, tak? No i to jest być może w jakieś warunki szczególne, że akurat zaistnieliśmy, nie? Teraz wróćmy do tego nica, tak? Załóżmy, że jest nic. Jest przez nieskończoną ilość czasu. Niech to będzie nawet ta liczba Grahama, którą ostatnio jakiegoś wideobloga oglądałem na temat liczby Grahama, czyli on to tam nazwał, ten facet, jak on to nazwał, że to jest od cholerion lat, tak? Czyli tam Google do potęgi Google, i tam jeszcze ileś tych zer. Żeby zapisać tą liczbę, nie starczyłoby atomów we wszechświecie, tak jest duża. No i teraz takie nic będzie trwało niezależnie od tego, jak długo. Dopiero sensowne coś będzie się działo, kiedy zaistnieje jakieś coś, prawda? Bo dopiero będzie coś, co będzie w stanie zauważyć, że coś jest, tak? Czyli nawet gdybyśmy mieli nic przez prawie nieskończoność, na przykład właśnie tą liczbę Grahama G64, to na dobrą sprawę dopiero w momencie, kiedy zaistnieje jakiś obserwator, czyli ja jestem, i podzieli tą swoją jaźń na ilość tych jaźni, dopiero wtedy to nabierze sensu, tak? Czyli będzie krawiec i będzie etam, będzie potrzeba, będzie byte eater, będzie enki, który tutaj się też pojawił, widzę. No i parę jeszcze kobiet, no bo to kobiety, wiadomo, zawsze się przydają, nie? To jest tak samo na przykład jak z rozważaniem, dlaczego stworzono dwie płcie, nie? To jest bardzo proste rozwiązanie. Dwie płcie powstały po prostu dlatego, że jak jest ojciec i matka, to jak jedno odpadnie, to drugie będzie się zajmowało potomstwem, nie? Więc jest jakby dezertyfikacja, no wiadomo, o co chodzi, tak? Ryzyka, nie? I tak samo było z dziećmi. No, po XIX wieku, kiedy nikt tam nad dziećmi nie chuchał, nie dmuchał, było 6 dzieci średnio w rodzinie i 4 poza domem z nieprawego łoża i 4 zawsze odpadły, nie z tej dziesiątki. Także, bo tam spadło z drzewa, czy nie wiem, czy tam sobie gdzieś do rowu wpadło, czy do studni, nie? No, także to tutaj ja mam taką koncepcję, nie? Że na początku była ta myśl tylko, tak? I ta myśl się rozdzieliła na tych wiele myśli i tak w zasadzie to się zgadza z tym, co mówi współczesna nauka. Nawet ten wielki człowiek, którego tutaj często wymieniamy, czyli Elon Musk, że prawdopodobieństwo, że nasz wszechświat nie jest w jakiś sposób wirtualny, z czym on może nie mieć na myśli wcale, że to jest w jakimś komputerze, tak? Bo jeżeli jest komputer, no to zakładamy, że istnieje coś wyższego, wszechświat wyższy, nie? Natomiast może to być wirtualne w sensie takim filozoficznym, tak? Że właśnie to jest jakiś taki podział myśli od pierwszej, początkowej myśli, która zaistniała w tej pustce.
0: Wiesz co, przyznam, że trochę mnie przerasta twoja wiedza i filozoficzne zacięcie. Chyba tak nie do końca ogarniam. No i wy się śmiejecie z Etama, a tu najpoważniejszy telefon, najbardziej naukowy, filozoficzny, a wy się tu śmiejecie, śmieszki.
1: Niech się śmieją. Najpierw się śmieją, potem będą słuchać, a potem będą podziwiać. No.
0: A końcu będą się bać. A potem będą się bać jeszcze.
1: No, a potem będą się uczyć w szkołach ich wnuki. Ale słuchaj, dzisiejsza fizyka, to jak mówię, nawet nasi teoretycy, fizycy z Polski akurat, no bo tych słucham, bo nie znam angielskiego, to na tyle, żeby się oczywiście tam wsłuchiwać w wykłady jakichś Penrose'ów i tak dalej, no to twierdzą, że dzisiejsza fizyka to jest czysty namysł, tak? Czyli jest pole do popisu dla fizyków, a najbardziej potrzebnym narzędziem dla fizyka jest kosz na śmieci. Czyli dobry jest fizyk, który wynajdzie chociaż jedną karteczkę z teorią, która się sprawdzi empirycznie, tak? No, także możemy tutaj sobie podywagować na taki temat. Na przykład inny temat, też bardzo
0: pokrewny z tym. To ja coś zaproponuję. Czy może ty się zmierzysz z tym, żeby ułożyć mit o powstaniu Wszechświata, może Ziemi, ale żeby to było krótkie, zwięzłe i żeby miało taki charakter trochę właśnie, wiesz, klimat opowieści, mitu, baśni, cokolwiek, wiesz.
1: No to powiedziałem. Wszechświat powstał, żeby nie było nic. Bo jakby było nic, to nie byłoby Wszechświata. To jest takie proste. A wewnątrz Wszechświata powstaje coś, dlatego, żeby móc obserwować istnienie tego Wszechświata. Bo gdyby nie było we Wszechświecie nic, co obserwuje ten Wszechświat, to nie miałby on sensu. Proste?
0: To fajnie. Znaczy tak chyba trochę tutaj jedziesz właśnie tym Meissnerem, tak? Troszkę?
1: Znaczy to jest moje rozmyślenie, bardzo możliwe, że ktoś, bo jak mówię, ciężko jest dzisiaj coś oryginalnego wymyślić.
0: Może jakiś inny geniusz też na to wpadł, ale to się fajnie komponuje właśnie to, co mówisz z tym mitem o bóstwie, które się nudziło, które było samotne, przechadzał się po nicości i nudził się, nie? Właśnie, że coś powstało z niczego, jak ty to powiedziałeś, no. Ale tak jakoś mi się to kojarzy trochę, że...
1: Znaczy, to jest założenie bardzo proste, że nie może istnieć jedynka bez zera, czyli coś bez niczego, ale też nic bez czegoś, bo jak jest nic, to musi być coś, żeby stwierdzić, że jest obok nic, nie? Czy dookoła nic. Nic wydaje się większe od tego cosia, bo to coś jest punktem. Ja to nazwałem tutaj na roboczo tą jaźnią, tak? Że ja jestem, nie? Ale intuicyjnie czujemy, że jakby jest większe. To zero jest większe, otacza tą jedyneczkę, nie? To jest takie nawet nieskończone, nie? Problem jest w tym, że No, to jest jak dla mnie całkowicie intuicyjne. Tego się nawet nie da popowiedzieć słowami, ponieważ no, to jest tak, jak fizycy mówią, że brak jest aparatu matematycznego do opisu ujednolicenia ogólnej i szczególnej teorii względności. Dobrze mówię? Nie, fizyki kwantowej z fizyką tą. No, tych mikro z makro, tak, rzeczy, wiadomo o co chodzi. Ogólnie newtonowska fizyka się sprawdza, natomiast w mikroświecie mamy i szczególna i ogólna teoria względności, natomiast w mikroświecie kwantowym nie nastąpiło jeszcze to uogólnienie jak gdyby tego. Tutaj zaraz potrzeba, pewnie zadzwoni mi o pieprzy, bo pokręciłem oczywiście w tym momencie coś, ale to nie jest pora na takie dywagacje. Natomiast, o właśnie, przed chwilą wymyśliłem, dlaczego, bo ostatnio słuchałem wykładu któregoś z naszych profesorów, czy czasami nie księdza Michała Hellera, na temat rozszerzania się wszechświata. Ludzie się strasznie dziwią, dlaczego ono przyspiesza to rozszerzanie się wszechświata. Bo wiesz o tym, że mimo że wszechświat ma 28 miliarda lat, to my widzimy galaktyki, które są odległe od nas, widzimy jakby o średnicy 96 miliardów lat. I to jest bardzo ładnie wyjaśnione, to zjawisko Dopplera, przesunięcie ku czerwieni, że przestrzeń sama się rozszerza. Dzięki temu nie wpadło to jeszcze za horyzont zdarzeń naszego obserwatora, czyli Ziemi, tak? Natomiast ja czuję intuicyjnie, że wiem, dlaczego on się coraz szybciej rozszerza. Bo na zewnątrz, jakby, jeżeli jest jakieś na zewnątrz, są inne wszechświaty i one przyciągają się po prostu, rozciągają w ten sposób na zewnątrz. Muszę tylko kiedyś pójść na jakiś wykład mądrego fizyka i mu to opowiedzieć. Bo jeszcze nie trafiłem na to, żeby ktoś na to wpadł. Tak samo jest zresztą w mikroświecie, jeżeli sobie w mikroświat popatrzymy, tak, czarna dziura. Dla mnie osobliwość jest jakąś bzdurą totalną. Takim świętym gralem fizyki jest w tej chwili poszukiwanie najmniejszej cząsteczki elementarnej, bo wiadomo, doszliśmy do kwarków, ale kwarki też mają kolory, czyli mają swoje cechy. A teraz jest problem taki, czy w materii, jeżeli będziemy schodzili teraz coraz niżej, żebyśmy znaleźli taki budulec, taką cegiełkę, która już nie będzie miała cech, tak jak foton. Foton jest cząsteczką bezmasową. Znaczy to jest krótko mówiąc kwant światła, tak? Jeżeli się na przykład dwie cząstki typu proton i pozyton zderzą, no to powstają dwa fotony, tak? Dwie porcje światła, materia z antymaterią. Bezmasową, dzięki czemu może poruszać się z maksymalną prędkością, czyli prędkością światła w próżni. I tak się rozchodzi. A zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego w ogóle jest jakieś ograniczenie prędkości? Nie ciekawiło cię to nigdy?
0: No faktycznie, nie wiem, czemu się...
1: A odpowiedź jest bardzo prosta na to. No. Jest tak banalnie prosta, że po prostu aż śmieszna. Gdyby światło mogło poruszać się z nieskończoną prędkością, to by nie mógł istnieć wszechświat. Musi być skończona prędkość światła. Bo byśmy widzieli nieskończony blask. Naraz, z wszystkich stron. Więc to musi być skończona prędkość. Dla światła, dla promieniowania każdego rodzaju, dla fal radiowych, tak? Czyli tam niecałe 300 tysięcy kilometrów. 3 razy 10 do 8 metra na sekundę, tak? Około. Bo to jeszcze zależy od ośrodka, nie? I teraz sobie wyobraź, że na przykład takie światło my potrafimy, mimo że jest ogromna prędkość, jesteśmy w stanie już dzisiaj stworzyć taki kondensat, w którym światło porusza się z prędkością 1 cm na sekundę. Wpuszczasz wiązkę laseru, takie fotony, nawet pojedyncze potrafimy puszczać i spowolnimy je tak, że będzie leciało to powolutku, tak 1 cm na sekundę. Jest to możliwe, jak najbardziej. Widzisz, odpowiedzi są na pewno proste.
0: Za głębokie dla mnie.
1: Właściwie one są proste, tylko my, nasz język, mi się wydaje, że ja to rozumiem, ale nie potrafię tego w jakiś taki sposób czytelny rozpisać, bo brak po prostu mi tego aparatu językowego. Być może on nawet nie istnieje, nie jest możliwy do opisania. Tak? Na przykład dlaczego dwie cząstki splątane ze sobą kwantowo mogą przekazywać informacje. To się mówi tak, że jeżeli jest jedna, na przykład ma stan jakiś tam minus 0,5, to druga będzie na drugim końcu wszechświata miała od razu plus 0,5, tak? Będzie miała ten, jak to się nazywa, nie kwant, tylko Boże kochany, wyleciało mi z głowy nazwa. No nieważne, w każdym razie, jeżeli stwierdzimy, że jedna ma splątana, to wiemy, że na drugiej stronie galaktyki natychmiast będzie miała drugi stan, tak? Jeżeli są splątane. A odpowiedź jest bardzo prosta. pozostałe wymiary, poza trzy, tak, które mamy w przestrzeni, są bardzo blisko siebie. I to jest całkowicie intuicyjne. Fizycy to wiedzą, bo piszą to w książce, na przykład Wszechświat, Skorupce Orzecha, Hawkinga, albo w hiperprzestrzeni Michiokaku też to podaje. I oni o tym wiedzą, ale nie wiem, dlaczego tego nie rozumieją, tej prostej zależności. W czwartym, czy piątym, czy szóstym wymiarze po prostu te cząstki są prawie nałożone na siebie, bo one są bardzo ciasno zwinięte i tyle, no.
0: W ten sposób. I wtedy rzekło źródło wszechwiedzy ze Szczecina, ja bym dał źródło wiedzy szczecińskiej. Bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest parówka Boża, którą będziecie spożywać z musztardą na moją pamiątkę.
1: Widzicie, jesteśmy splątani kwantowo, bo właśnie przyszedłem z parówkami z musztardą, z Biedronki.
0: To cud, widzicie, rzekliście o parówce i parówka stała się. No, i pojawił się Etam i rzekł, ja jestem, no. I donate pod postacią gołębicy od świętej Danuty pojawił się...
1: No. Ach, nie zapominajcie właśnie o tym, że to jest tak, jak obserwator nadaje sens wszechświatowi, tak donator nadaje, tak go nazwijmy, donator, tak będzie ładnie brzmiało, donator, no donator to brzmi tak płasko, donator, ładniej, nadaje sens tej audycji, nie? Ja w ogóle zobaczyłem, że te wszechświaty audycyjne to są, kurczę, strasznie mało opłacalne, jeśli chodzi o kasę. Ja się jeszcze muszę zastanowić, jak w ogóle kiedykolwiek sobie będę chciał zadawać. Może będę tylko ten... O, wymyśliłem fajnego donata, żeby ci puścić. No, przy okazji tak. Może ktoś mnie uprzedzi. Takiego filozoficznego.
0: No, takie donaty mogą być ciekawe, bo od razu zacznę tu główkować.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Ja bym właśnie pomyślał o tym, żeby każdy, kto donatuje, nie tylko, bo to pieniądze dać, to każdy potrafi, ale jeszcze coś sensownego napisał, a nie tylko tam tra-ta-ta-ta, czyli napisie krawiec wódki, tak? Bo od tego będziesz malutki i tak dalej, no? Także żebyście wykorzystali tą przestrzeń informacyjną też tego donata w sposób jakiś taki nadający temu cel.
0: A z takich luźniejszych tematów to kupiłem dzisiaj takie parówki, które mają udawać kabanosy. W ogóle hot dog z kabanosem często jest lepszy niż z parówką.
1: Tu się zdziwisz, bo ja kabanosy te takie najbardziej ususzone czasami dodaję do jajecznicy, znaczy podsmażam je najpierw oczywiście na smalcu. Znaczy obecnie mam olej kokosowy, nie olej kokosowy, przepraszam, smalec kokosowy, bo która kupiła taki. Troszeczkę go tam sobie posmaruję, on podobno zdrowszy jest i posmaruję i tam kabanosiki ja sobie porwę drobno, bo mi się nie chce kroić, nigdy to sobie je tak odrywam. Jak się ładnie posmażą, takie skwarki się z nich robią, to smakują właśnie jak skwarki. I na to jajecznicę, nie? Polecam.
0: I Gumball też kupił te same berlinki nachos, właśnie to cud jakowyś. A jak wytłumaczyć to, że ostatnio właśnie słuchałem sobie Białej Armii, a potem Enki tak samo nazwał audycję swoją? Przecież to jest cud. To prawdopodobieństwo, że coś takiego się zdarzy, to jest mniejsze niż wygranie w Totolotka. Naprawdę.
1: Nie, po prostu ja ci to wyjaśnię, bo Enki po prostu słuchał tego i ty go natchnąłeś. Znaczy jaźń jedynki w Enkim została natchnięta przez jaźń Enkiego, która będzie kiedyś lub była kiedyś tobą, no? Proste. No właśnie na tym to polega. I tu wszystko się klei tutaj w zasadzie nawet nie ma co książki pisać, bo to by się zmieściło na dwóch arkuszach A4, a może nawet na jednym, jakby dwustronnie wydrukował całą tą teorię. Ja to muszę opublikować kiedyś, nie? Jakby co to pamiętaj, się nagrało, że ja to mówię.
0: Dobra.
1: No słuchaj, ludzie za większe głupoty dostawali Nobla, więc czemu nie tak, nie? Właśnie ja ostatnio, jeśli chodzi w ogóle o taką filozofię tych nagród dla wielkich ludzi, to obserwuję pewien spadek standardu, jeśli chodzi o tą komisję, która to przyznaje. A myślę, że sam pan Nobel, który tą nagrodę ufundował, nie byłby specjalnie szczęśliwy, tak mi się wydaje przynajmniej, gdyby widział obecne standardy i kategorie, w jakich się przyznaję, no już tam pomijam to, że cała Unia Europejska dostała, więc i my, chociaż akurat miliona żeśmy nie powąchali. Natomiast no, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o takie różne dziedziny, typu literatura, czy coś dostają tacy ludzie, którzy... Ja bym taki głupot nie napisał.
0: A jakbyśmy zrobili nagrodę Etama, to za co moglibyśmy ją wręczać słuchaczom Nocnego Radia? Taką nagrodę Etama.
1: No, zależy, jaka byłaby potrzeba, nie? W każdym razie w komisji zasiadłby na pewno potrzeba jako głos zdrowego rozsądku. Byłbyś ty. Myślę, że tutaj by znalazło się kilka osób jeszcze, które bym mógł jakoś wyróżnić, ale nie chcę tak od razu, żeby się nie obrazili ci niewyróżnieni. Więc wielu tutaj było słuchaczy wybranych przeze mnie. I tych, którzy mnie lubią, i tych, którzy mnie nie znoszą. No, ale dzisiaj myślę, że to, co powiedziałem, miało swój sens i taką głęboką treść. Tylko nie myślcie o tym przed snem, bo możecie mieć problemy z zaśnięciem.
0: No, dzięki za bardzo ciekawy telefon.
1: Dobra, to ja uciekam. Trzymajcie się, hej.
0: Hej, hej. No, widzicie. I rozgniewał się Etam na niewiastę, kiedy na ostatnim z talerzy nie znalazł zapasowego kotleta schabowego. I wygnał ją z domostwa swego. I od tamtej pory jadł parówki jeno. Jajkiem zagryzając swym.

0: a kiedy wyrocznia wyprze się parówek z musztardą trzy razy, rzecze stwórca dokonało się. I gotował etam parówkę 3 minuty, po czym rzekł, dokonało się. To też tak można. Potrzeba jest, cześć potrzeba.
1: Praprzodek wszechświata tętnił życiem. Cywilizacje komunikowały się między układami słonecznymi, między galaktykami. Lecz wszechświat ten, podobnie jak i nasz, zaczął się rozszerzać, aż powoli zbierał się do śmierci cieplnej. Zabrakło żywych istot, pozostały tylko komputery, potężne, złączone w super podprzestrzennym internecie, mogącym komunikować się z prędkością, no z prędkością wyższą niż światło, zaginając czasoprzestrzeń. Nie pozostało już niczego. Komputery po tym, gdy rozegrały już wszystkie możliwe partie w szachy, wszystkie możliwe partie w go, kiedy znalazły wszystkie błędy cyberpunka, a przynajmniej jego pierwowzoru, z praprzodka naszego wszechświata, zaczęły się zastanawiać. Były jedynym śladem posiadającym całą wiedzę, zgromadzoną kiedykolwiek przez wszystkie żywe istoty, które znajdowały się rozsiane po całym wszechświecie. Stwierdziły więc, co poszło nie tak, czy można było zadziałać tutaj jakoś inaczej, czy można było zapobiec, żeby te człowieki, jacyś szaraki, reptilianie, zeta retikuli i inne rasy powróciły jako pewien sposób czegoś losowego, czegoś, co te maszyny nie znały. Odtworzyły więc swoje przepastne archiwa i stworzyły miliardy miliardów maszyn wirtualnych, na których zaczęły uruchamiać ten wszechświat od początku do końca, od czasu do czasu jednak niezgodnie z regułami, zmieniając pewne drobne rzeczy. Te drobne błędy pojawiają się nam jako efekt Mandeli, jako déjà vu, jako jakieś takie dziwne wrażenie, że coś się zmieniło, że coś nie jest na swoim miejscu, coś, co zauważamy za każdym razem. Jesteśmy tak naprawdę symulacją, jedną z tych wielu miliardów, miliardów maszyn wirtualnych symulującą wszechświat, pewien ich wariant, tylko po to, żeby maszyny były w stanie zrozumieć, czy rozkład, który się dokonał i którego nie zauważyły w odpowiednim czasie, nie zdążyły jemu zapobiec, żeby być może spróbować się nauczyć i to odwrócić. Taki mit stworzenia. Taka sensowna, jeżeli jesteśmy w symulacji, to po cholerę nam ta symulacja.
0: Aż za nie mówiłem normalnie. Pięknie, no geniusz, proszę Państwa. Co się ode mnie nauczył? No fajnie, kurde, no właśnie o coś takiego chodziło trochę. Ale też podsunąłeś taką i w ogóle wyjechałeś od samego początku, w ogóle od powstania do w przyszłość jeszcze, w ogóle taki rozstrzał. I trochę takie matrixowe, co mnie skłoniło do takiej myśli, że sam film Matrix, to uniwersum, to może to jest właśnie trochę taka uwspółcześniona legenda o tym, o naszej tutaj egzystencji na Ziemi, nie? Tak, próba łączenia jednego z drugim.
1: No oczywiście, że jest. Tam przecież się powtarza mnóstwo postaci, które znamy, czy to z historii, czy to z mitologii. Sama postać Neo jako Jezusa jak najbardziej, tak? Tylko, że pamiętasz w pierwszej części pamiętny monolog agenta Smitha, który opowiada, że pierwszy Matrix był właśnie światem idealnym, światem, w którym wszyscy byli szczęśliwi, wszyscy mieli podkorek i okazał się kompletną klapą. Ludzie nie są w stanie żyć bez w świecie idealnym. Tak trochę, wiesz, i znowu tutaj odwołanie do faktycznych rzeczy, do tej historii z eksperymentem Mysiego Raju, tak? Wobec czego właśnie trzeba było stworzyć świat, który będzie jednak pełen morderstw, będzie pełen wojen, będzie tak naprawdę odwzorowaniem bardziej właśnie tej naszej sensownej historii, no bo też nie oszukujmy się, my jako ludzkość, tak, i w zasadzie każde stworzenie, żeby się rozwijać, musi mieć niewygodnie. bo dopiero wtedy, kiedy jest ci w jakiś sposób niewygodnie, kiedy masz jakieś faktyczne zagrożenie, czy na przykład naturalnego drapieżnika, który występuje na danym żyznym wodę i rośliny terenie, no to musisz sobie skąsać, żeby wykształcić albo jakiś kamuflaż przeciwko temu naturalnemu wrogowi, albo zacząć rozkminiać jakąś broń. I w momencie, kiedy stworzysz broń, no to już się okazuje, że możesz się przerzucić z jagódek na mięso. Także wrzucanie do pewnych niewygód jest czymś, co tak naprawdę bardzo rozwija. I jeżeli byśmy chcieli w jakiś sposób sobie, nie wiem, tak... bardzo dobry przykład gry komputerowe, tak? No gra komputerowa, która nie jest w żaden sposób dla nas, nie wiem, jakimś wyzwaniem. Okej, niektóre powiedzmy są takie, wiesz, takie interaktywne filmy, ale jeżeli nie ma tam żadnego wyzwania, choćby jakiś tam momentów akcji, to bardzo szybko nam się znudzi. Tu musi być minimum jakiegoś zagrożenia, minimum ukrywania się przynajmniej, bo to tworzy całą, wiesz, całą taką otoczkę, że to się wydaje nam w pewien sposób
2: atrakcyjne. Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się suchym, do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Naszych umiejętności. Rywalizacja, tak, która jest potężną, potężnym motorem całego sportu, ale też w ogóle jakichkolwiek zmian. Gdyby nie to, że Ruscy z Amerykanami walczyli o dominację w kosmosie, to pewnie do dnia dzisiejszego byśmy patrzyli w ten księżyc, jak się gapili i no fajnie, że jest, no ale po cholerę tam lecieć.
0: Czyli musi być skala porównawcza zawsze, bo nie ma, tak jak to podsumowałeś, nie ma radości z wygranej, jak nie ma możliwości przegrania tej gry, nie ma zła bez dobra i tak dalej.
1: Może nie do końca, ale tutaj bardziej właśnie w kwestii rywalizacji. Nie rozciągałbym tego do kwestii dobra i zła, dlatego że dobro i zło jest w bardzo wielu przypadkach zwyczajnie względne. Bardzo, bardzo sobie szafujemy tym pojęciem dobra i zła, gdzie to dobro i zło tak naprawdę w dużej mierze zależy od kontekstu, tak? Czy jeżeli kogoś okradniesz, no to czy to jest złe? No niby tak, ale jeżeli ukradniesz bochenek chleba, żeby wyżywić swoją rodzinę od jakiegoś multimiliardera, no to już to się trochę perspektywa zmienia, więc nie, to nie są proste.
0: Nie, myślę, że to przesadzone jest trochę to takie zakładanie totalnej względności. No cierpienie można uznać za zło, a szczęście, przyjemność, radość za tą jasną stronę, nie? I mamy jakoś tak w miarę zarysowane. Złem zawsze będzie to, co dla... powiedzmy 99% społeczności w oczywisty sposób jest niekorzystne, złe, przysparza cierpienie. To chyba nie jest aż tak, że to takie
1: rozmyte.
0: Jednak
1: tutaj tego konkretnego przykładu będę bronił i to własną swoją historią, bo swoje się nacierpiałem i swojego zła, że tak powiem, z zewnątrz odebrałem naprawdę dużo. No i były takie czasy, że nie byłem w zasadzie pewien, czy dożyję kolejnego roku i wówczas tak, no i stąd mi się wzięło takie, że Sylwestra teraz obchodzę dosłownie hucznie i to nie jest jeden dzień, tylko tydzień naprawdę hardego imprezowania ze względu na to, żeby uczcić, że wiesz, że przetrwałem, że cały czas tu jestem, tak trochę na złość, tak, i że wstaję codziennie, jak kładę stopę koło łóżka, to szatan w piekle tak się tak patrzy, tak mrużę oczy, mówię, o kurwa, wstał. Ponieważ oczywiście było to bardzo ciężkie, natomiast to uczyniło mnie niesamowicie silnym człowiekiem, niesamowicie odpornym człowiekiem i bez tej całej otoczki, w momencie, kiedy już się z tego pozbierałem, no to no może i byłbym słabszy, ale na pewno dużo, dużo prostszy do złamania, jeżeli by doszło do jakiejś cięższej sytuacji, a ciężkie sytuacje cały czas w naszym życiu się przecież zdarzają.
0: A przyszedł też donejcik Etamstein, geniusz, wpłacił nawet takiego matematycznego, tu 3,14 donate pi. Troszkę było tutaj zagłuszenie, więc może przeczytam. No więc wypisz, Krawcze, mi, co za liczbę daje ci. Każdy w szkole wie od dziecka, że to liczba nazwa grecka. Że to liczby nazwa grecka. No a może jakieś panie odpowiedzą na pytanie, a jak
2: sponsorowanie
0: nikt
2: złych mediów,
0: z was nie odpowie, to potrzeba pewnie
2: tego,
0: wie.
2: Mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: I następny donate.
3: Tam król.
0: Janusz Korwin-Mikke, Etam Król. To, to też taki krótki, ale radosny donate. Dziękuję dwóm geniuszom, tutaj mędrcom, Etam Stein i Janusz Korwin-Mikke. A co myślisz, potrzeba o micie stworzenia? Masz jakiś swój ulubiony, czy może w ogóle cię takie rzeczy nie interesują? Czy któryś cię bardziej jakoś przekonuje? W ogóle jak oceniasz te najgłupsze takie mity, że wyskoczył z głowy swemu synowi i kurde strącił go i zaczął go tłuc i czas się poplątał, król czas założył 7-milowe buty. Zresztą durne to jakieś było, co dzisiaj czytałem, te indiańskie i greckie. Jak ludzie mogli wierzyć w takie pierdoły?
1: Od samego początku nie słuchałem akurat, ze względu na to, że dzisiaj doszło do wielkiego otwarcia, zostały otwarte teatry, a teatry, no na koncercie byłem, pochwalę się, i po prostu dosłownie się popłakałem ze wzruszenia. 2 godziny fajnego jazziku na żywo, kurde, normalnie jestem w tak dobrym humorze, że nawet nie chce mi się prostować etama, żeby sobie tego dobrego humorku nie zepsuć, co też może być przyczyną jakiejś tam niższej słuchalności, bo tam widzę, że tak ledwo co do 100 wydobijasz, a wczoraj to ja człowieku tutaj pod 116 podjeżdżałem na samym YouTubie, nie? W każdym razie, co do samych mitów, no traktuję to oczywiście jako ciekawostkę literacką, tym bardziej i nawet powiem więcej, że dużo ciekawsze są takie, wiesz, takie historie kompletnie z dupy, ze względu na to, że jeżeli weźmiemy sobie mity powstania, które mówią na przykład nam jakieś takie mainstreamowe religie, tak? I to mainstreamowe tak na przestrzeni czasów, bo wiadomo, że te 3000 lat temu trochę inaczej to wyglądało na giełdzie religijnej, na giełdzie bogów, nie? Ale tak naprawdę to jest, wiesz, to jest jedno i to samo. To pamiętny film Zeitgeist, który też sporo pomieszał i strasznie uprościł temat, ale co do zasady daje się zauważyć, że jeden mit stworzenia bardzo się wzoruje na drugim micie stworzenia. Jeżeli sobie sięgniemy do mitów stworzenia, które mamy też nie do końca za dobrze przetłumaczone, to pamiętam w jakimś audiobooku Iberiosa, który czytał w ramach lektur Paranormalium, właśnie taki mit stworzenia, który od początku do końca w zasadzie opisywał proces zapłodnienia, że tam musiał się pojawić plemnik, że tam musiał się pojawić penis, że tam się musiała pojawić wagina, że tam się musiało, wiesz, wszystko po drodze pojawić, że ten świat sobie rósł i tak dalej. No i z takiego stosunku seksualnego jakichś dwóch wszechświatów wyszło takie małe wszechświaciątko i się właśnie wydobyło, więc pod tym względem akurat wydaje mi się, że te mity, które są dla nas lekko strawne, które opisują właśnie coś na zasadzie łatwej, no choćby mit chrześcijański, tak, czy idąc dalej, tak, mity sumeryjskie, gdzie widzimy bardzo dużo powiązań, one są lekkie, ale znowu są bardzo mało kreatywne, bo sobie wymyślamy, obserwujemy, w jaki sposób powstaje nowe życie. No tak, powstaje nowe życie, no to zróbmy tak, że to też, że tutaj najpierw wyrastają rączki, tutaj wyrasta główka, potem tutaj wyrasta coś tam, no to najpierw, że oddzielamy niebo od ziemi, potem to coś tam, potem coś tam. I tak naprawdę myślę, że wiesz co, rzadko się mogę spotkać. Już prędzej bym szukał takiego mitu stworzenia gdzieś w science fictionach, tak? I dlatego właśnie swój bit na czymś takim opadłem, co było też pewnym miksem Harlana Ellisona, trochę Matrixa, trochę właśnie hipotezy symulacji. Ze względu na to, że to jest, wiesz, że to jest coś nowego, tak? I to jest przede wszystkim bardzo, bardzo proste.
0: To Misiu pisze, potrzeba 19, żadne drzewo nie jest mocne ani odporne na burze, jeśli często nie targają nim wichry. Pod nękającym naporem burzy nabiera siły i jeszcze mocniej korzeniami utwierdza się w ziemi. No tak to jest. Nas też cierpienie czasem uszlachetnia, nabieramy grubszej skóry, jesteśmy bardziej może skorzy do kolejnych wyzwań po różnych nieudanych. W ogóle ci, którzy do czegoś doszli, najbogatsi milionerzy, to są często osoby, które mają tyle wtop na koncie. Jak kiedyś czytałem, to okazywało się, że to nie są tacy ludzie, jakich jest pewnie większość, którzy się często zniechęcają po porażkach. Ja tak trochę mam. A ci właśnie, którzy doszli do czegoś, to oni mają za sobą bankructwa, jedno, drugie, trzecie, jakieś ciężkie w ogóle sytuacje. W biedzie się często chowali. Szczególnie w tych krajach trzeciego świata, to tam tacy milionerzy, że tam zbierał truskawki, żeby na słownik zarobić 5 lat, tak zaczynali.
1: A to wiesz co, to mi się przypomina, był jakiś czas temu na Netflixie film, to był film fabularny, ale wzorowany na faktach, który opisywał powstanie marki McDonald's, tak, że był jakiś taki wiesz, taki komiwojażer, który tam sprzedawał jakieś odkurzacze, patelnie i tak, wiesz, chodził od domu do domu, tam, wiesz, stopa w drzwi i robi nawijkę, tam, wiesz, w owych czasach, a to było jakieś tam, nie wiem, połowa XX wieku mniej więcej, a... No i właśnie próbował się zrealizować, sprzedając właśnie takie strasznie, strasznie drogie jakieś garnki, czy właśnie inne odkurzacze, no i będąc w jakimś tam jednym miejscu, chciał sobie coś zjeść, no i właśnie trafił na tego pierwszego McDonalda, robionego, prowadzonego przez dwójkę braci i strasznie mu się spodobało to, że było to bardzo fajnie zaprojektowane, że to było w pewien sposób nowatorskie, że tam mieli odpowiednie urządzenia przykładowo, które na przykład wystrzykiwały mu musztardę na 4 buły naraz, czy tam na 6 bułek naraz, co 6-krotnie przyspieszało produkcję i tak mniej więcej na wzór produkcji Forda T, czy w ogóle taśmowej produkcji, która jest teraz fundamentem produkcji w bardzo wielu branżach, zauważył coś takiego, no i właśnie stwierdził, że to trochę rozciągnie, a potem położył na tym łapę. Więc może właśnie taki, wiesz, taki bardziej spiskowy mit stworzenia, to jest to, że pewien bóg, nazwijmy go roboczo Jahallach, żeby nie obrazić ani Allaha, ani Jahwe. Pewien Jahallach zauważył właśnie, że jest gdzieś takie piękny wszechświat, pewne piękne. No właśnie, jest jakieś bóstwo, które sobie stworzyło tutaj świat, dba o tych ludzi i tak dalej. Czy tak popatrzył, nie? I zrobił z tego franczyzę. I zaczął to wciskać gdzieś tam dosłownie, gdzie tylko popadnie, widzi tam jakąś istotę, która ma jakiś tam, wiesz, jakiś magiczny power, jakiegoś sensei, nie? Wiesz co, a chcesz mieć swoją ten? Chcesz mieć swój wszechświat, no to dawaj, no to tutaj masz, tylko musisz to zrobić na naszych zasadach, nie? No i wiadomo, tak, że w tej franczyzie to zawsze będzie, to niby tak się mówi, że zazwyczaj to wygląda tak, że wszędzie jest tak samo, no ale każdy też będzie sobie ciągnął jakoś w swoją stronę. No i to, dlaczego ten wszechświat nasz wygląda tak, jak wygląda, przynajmniej co do naszego świata nie możemy być z niego za bardzo zadowoleni, no to właśnie dlatego, że jakiś ktoś tutaj chce sobie trochę dorobić albo zrobić sobie trochę więcej zabawy. Natomiast jako nastolatek, mi się wydaje, kiedy tak się zastanawiałem i jeszcze pamiętam z takim kuzynem strasznie dużo rozmawialiśmy sobie gdzieś tam, no w ogóle do rany przyłóż przyjaciel, naprawdę, spokojnie mogę go nazwać tą nazwą, fantastyczna osoba i tak, wiesz, i tak, taki, wiesz, alpagiłyk i dyskusje po świt, no to jakoś właśnie wtedy w takiej rozmowie doszła do mnie taka hipoteza, że tak naprawdę w momencie, kiedy umieramy, czy tam, nie wiem, to był jakiś tam czas mojego zafascynowania klimatami hinduizmu, reinkarnacji i tak dalej, tak? Więc jeżeli dojdziemy do jakiejś takiej nirwany czy czegoś takiego, no to wtedy przychodzi do ciebie taki, wiesz, taki koleś jak z jakiejś piramidy finansowej i mówi, to wiesz co, to już osiągnąłeś tutaj, wiesz, to skończyłeś tę grę, wiesz co, masz tutaj sobie swój wszechświat. Możesz go sobie zaprojektować. Po swojemu. Rób se, co chcesz. I my tak naprawdę jesteśmy gdzieś na dole tej całej drabiny, tej całej piramidy. Gdzieś ta energia z tego wszechświata jest przez te czarne dziury wysysana do właśnie tej instancji wyższej, wyższej, wyższej, jak to tam jest na samej górze, gdzie ten największy pan Ponzi jest, to nikt do końca sobie z tego nie zdaje, nikt do końca z tego sobie nie zdaje sprawy. A to jest w pewien sposób takie romantyczne, takie przyjemne, że gdzieś tam właśnie na końcu naszej wielowcieleniowej drogi po prostu okazuje się, że już tak dużo w tym świecie osiągnęliśmy jako gracz, że stajemy się bossem, tak? Czy stajemy się właśnie jakimś takim bogiem. Tak jakbyś po skończeniu jakiejś gry komputerowej dopiero otrzymał uprawnienia do edytora leveli.
0: To się pokrywa z naszym życiem tu na ziemi trochę. No, na pewno z moim. Pierw grałem w gry, a teraz robię gry.
1: A w sumie trochę, no trochę to w tym jest, tak? No, bo to mit stworzenia to jedno, a mit rozwoju to też jest coś zupełnie innego, tak?
0: Pierw słuchałem radia, teraz robię radio.
1: No.
0: Jam jest krawiec srogi, ale i sprawiedliwy. Coś w tym jest. Czuję się bosko po prostu, bosko. Coraz bardziej. Ale w ogóle cała ta sytuacja, w której my, ziemianie, tutaj tworzymy cały czas mini symulacyjki, no bo bardzo dużo się robi gier, filmów, tak to takie jakby takie symulacje trochę. No to może to jest jakieś odbicie tego jakichś większych zjawisk we wszechświecie też właśnie, nie? Jak na górze, tak na dole. Jesteśmy takimi tutaj mikro wszechświacikami jakimiś, coś takiego. Znaczy wiesz, że po prostu nasze zachowania nawiązują do potężniejszych, większych zjawisk w większej, o wiele skali we wszechświecie i my to kopiujemy tak po swojemu, tak wiesz, jak potrafimy i tworzymy gierki, filmy też i to może wskazywałoby, że jest dobra ta teoria, że idziemy w tym kierunku.
1: No nie do końca się zgodzę, tak, ze względu na to, że my tutaj jako proste formy życia mamy jednak coś takiego, że próbujemy stworzyć ten świat, żeby wpłynąć na niego, żeby włożyć jakąś energię, tak, żeby nam było wygodnie, tak. W naszym przypadku ludzi to będzie na przykład wybudowanie drogi, albo wybudowanie domu, albo wybudowanie czegokolwiek innego, tak, czyli bierzesz pewne materiały, przetwarzasz je, wkładasz w nie dodatkowo energię, żeby jeszcze żeby trochę pomóc entropii, a to nie jest tylko cecha człowieku, tak, bo ptaki sobie budują gniazda, niedźwiedzie sobie budują jakieś leża, tak, mrówki czy termity budują sobie też jakieś korytarze podziemne, a jeżeli sobie spojrzymy trochę wyżej, w jaki sposób powstały planety, w jaki sposób powstały galaktyki, no to tam jednak nie było za bardzo takiej wręcznej ingerencji, żeby to jakoś do kupy poskładać, tylko bardziej na zasadzie, a wiesz co, latajcie sobie, macie pewne takie, wiesz, pewne podstawowe zasady, na przykład, że masa się wiąże z grawitacją, jakieś właśnie prędkości światła, jakieś takie podstawowe prawa fizyki. No i tyle. I to są wszystkie prawa, które musicie przestrzegać i tak dajmy, niech się to pokręci parę naście miliardów lat, no i się okazuje, że jeżeli dać wystarczająco dużo czasu, czyli zakładając kreatora oczywiście odpowiednio dużo cierpliwości, no to się okazuje, że wychodzą z tego naprawdę niesamowite, fantastyczne rzeczy, na których się kompletnie możemy dziwić, ale jednak jest tutaj pewna kreatywność, rzeczy, na które sami byśmy nie wpadli, nie wynaleźlibyśmy gwiazdy neutronowej, nie wynaleźlibyśmy gwiazdy jako takiej, tak? Nie wynaleźlibyśmy planet, tylko zwyczajnie wrzucić to, wiesz, to tak trochę brzmi, jakby wziąć wór klocków Lego, wrzucić je do pudełka i tak długo potrząsać, aż powstanie z tego wieża Eiffla. Ale tak, kurde, coś koło tego tak to mniej więcej działało. Więc my jesteśmy naprawdę na poziomie mrówek i wiele się od nich nie różnimy, bo cały czas tutaj próbujemy nagiąć, próbujemy tutaj zmodyfikować, tutaj próbujemy niemalże grać na cheatach, zamiast pozwolić temu wszystkiemu wokół w jakiś sposób samemu się tutaj ten się przylepi, tutaj ten się zderzy, tutaj dojdzie do jakiejś katastrofy. No trudno, takie rzeczy się zdarzają. A my każdą czynnością, którą kreujemy, którą na przykład, nie wiem, spowodujemy, że powstanie nam dom, albo wyregulujemy sobie rzekę, żeby nam nie podlewała naszych upraw, no to może się okazać, że to wyregulowanie rzeki no, oczywiście zapobierze pewnym powodziom, takim, wiesz, takim corocznym podtapianiem naszych pól, ale zaowocuje, że raz na 7 czy raz na 10 lat, jak przyjdzie powódź, to na skurde zmiecie z planszy. I to jest właśnie ta krótkowzroczność i myślę, że w perspektywie, dajmy na to, życia planety, 4 miliardy lat, no to jesteśmy naprawdę niesamowicie naiwni, tak jak właśnie dziecko, które tutaj sobie wzięło jakiś taki stoliczek, żeby sobie sięgnąć po zabawkę, nie myśląc w ogóle o tym, że najprawdopodobniej się wypierdoli używając tego stoliczka, no bo nie pomyśli o tym. No i tak regularnie od czasu do czasu, a to bardziej, a to mniej się z tej drabinki spadamy.
0: Przypomniało mi się jeszcze, że w bardzo wielu mitach stworzenia jest taka sytuacja, kiedy stwórca tworzy sobie kogoś do pomocy. Takie twory typu anioły, które są też bardzo silne i potężne i potężniejsze od ludzi.
1: Typu potrzeba.
0: Tak było też nawet w mitologii Tolkiena, też jest dokładnie to samo. On tworzy tych Majarów i Valarów, taka hierarchia tam jest. I to, jak czytałem sobie dzisiaj różne mity, przeglądałem, to dokładnie tak samo. Więc my jako ludzie też, jeśli będziemy aspirowali kiedyś do takich istot, które dzisiaj uważamy za bogów, bo możemy dojść do takiego levelu i wtedy będziemy jeszcze wyższe byty uważać za bogów. Jak staniemy się cywilizacją trzeciego typu, na przykład taką, która czerpie sobie energię z całej galaktyki i w ogóle robi wytyki do Ameryki na drugi koniec wszechświata sobie na pstryknięcie, no to będziemy kimś, kogo dzisiaj możemy uznawać za bogów. I my też raczej nie będziemy tworzyli sobie nowych światów na zasadzie, że sami to robili, tylko będziemy mieli do tego, nie wiem, jakieś sztuczne inteligencje, jakieś byty niesamowite, stwory zaprojektujemy, żeby one robiły to, co my wymyślimy. Wszystko zmierza ku temu. W ogóle jak się przyglądniemy na proces kreacji, tu na Ziemi, taki nasz przyziemny właśnie, gry, filmy, książki, to cały czas z roku na rok wszystko idzie ku ułatwianiu sobie i zmierza ku sytuacji, w której ty tylko myślisz i wymyślasz, a już się nie musisz napocić, naskrobać, tylko coraz prostsze to się staje i moim zdaniem w tym kierunku to będzie też zmierzało z projektowaniem światów, że będziemy je wymyślać i eksperymentować sobie bardziej, a nie się trudzić, myśleć, ile to pieniędzy kosztuje, jak to przenieść, przetransportować. To na razie jesteśmy na takim etapie, jak będziemy chcieli się osiedlać na Marsie na przykład, no to będzie kupa noszenia skrzynek, kurwa, lądowanie, tu się urwało, kurwa, tu zabrakło. A w końcu dojdzie to do takiego etapu, że będziemy, że ktoś za nas będzie to robił. No, roboty, cała idea z robotami też ku temu właśnie idzie, nie? Też dziś sztuczna inteligencja załatwia wiele już teraz rzeczy, znaczy to, co nazywamy sztuczną inteligencją, no nie wiadomo, czy to się kwalifikuje, coś, co nie ma świadomości, tylko działa, działają pewne skrypty, pewne mechanizmy, no ale tak sobie to nazywamy, no to za nas już wiele rzeczy powstaje. Dziś można być jakimś influencerem na TikToku i kupić sobie boty, całe stado botów, które ci coś piszą, które robią robotę, nie? No to też takie miniony.
1: Znaczy się tak, to oczywiście koncepcja posiadania pomocnika jest całkiem spoko, ale mam tutaj zupełnie inny mit stworzenia. Właśnie kiedy mówiłeś, przyszedł mi do głowy, ponieważ jeżeli byłbym Bogiem, no właśnie. I oto potrzeba, umarł. I otrzymał swoją najwyższą, otrzymał swoją nirwanę. I przyszedł do niego Mirek Pepe Pszczyński i powiedział, wiesz co, ty żyłeś cały czas w moim wszechświecie, nie? Ale tutaj skończyłeś tę grę, pokonałeś ostatniego bossa, udało ci się zniszczyć nocne radio, no to wiesz co, to tutaj już nie ma dla ciebie żadnych wyzwań. Możesz sobie stworzyć swój wszechświat. I to dosłownie jak...

0: takim strasznie chujowym środowisku testowym.
1: Hmm, mogłoby tak być w sumie. No, ten chaos, takie... brak jakiegoś takiego scenariusza w tym wszystkim, że to nie przypomina scenariusza właśnie filmu czy jakiejś opowieści fajnej, tylko takie chaotyczne jest. To mogłoby wskazywać, że to jest w tym kierunku. A jakbyś sobie wyobrażał, powiedzmy, że dokonujesz eksperymentu, masz taką fajną, fajną wielką kuwetę i tam możesz wkropić takim zakraplaczem mikroetamy, które rozbudują, które stworzą cywilizację. To te właśnie mikroetamy, myślisz, jaką by cywilizację zbudowały?
0: Znaczy tak, może poproszę inny zestaw pytań, bo wówczas poleciałbym z tymi mikroetamami do najbliższego wulkanu i tam je zrzucił, żeby się upewnić, że się nie rozmnożą.
1: No, właśnie mogłyby się fajnie rozmnożyć taka cywilizacja, wiesz, mikroetamów, takimi głosikami i tam patrzysz sobie ten przez lupę, a one tam, wiesz... My, etamy, tutaj coś robimy, to jakoś zbudowałyby jakąś procę wielką, by się tam prały może ze sobą, zbudowałyby jedne mikroetamy, by się jakieś na dwie frakcje podzieliły, na przykład jedne wolą kotlety schabowe, drugie parówki z jajkiem i chciałyby się zniszczyć, jedne by jakoś tam proces budowały, no chociaż etam jest spokojny bardzo, on by mógł stworzyć, tak, te mikroetamy mogłyby stworzyć taką cywilizację fajną i pokojową. Bardzo taką.
0: Do wynalezienia drukarki. Do czasu wynalezienia drukarki, bo wtedy wszystko by się zmieniło.
1: Wtedy taka agresja, no.
0: Albo takie, wiesz, takie stworzyć im bóstwo i tam, nie wiem, żeby te mikroetamy pracowały jako jakieś elementy tego układu drukarki i w pewnym momencie... Panowie! Zdrada! Jesteśmy elementami drukarki! I tak patrzę na tę drukarkę, ona się, wiesz, rozgrzewa do czerwoności, taki grzyb atomowy. Lecą te etamy. A przynajmniej jej pokazaliśmy. Nie mamy.
1: Ale ktoś tu celnie zauważył, Grzesiek zauważył, że no właśnie nic by nie robiły te mikroetamy, czyli tak przyspieszyłeś czas, uruchomiłeś jakiś tam przyspieszacz czasu, tak po ich 2 milionach lat patrzysz przez lupę, a one tak leżą i dubią w nosie sobie.
0: No i właśnie to jest, wiesz, to jest to, o czym mówiłem prawie że na samym początku, czyli żeby się rozwijać, to trzeba mieć pewne poczucie zagrożenia. Bo etam nie jest leniwy tylko dlatego, że jest leniwy, tylko dlatego, że ma takie, że ma na tyle, powiedzmy, otoczenie wygodne, że nie musi się przejmować tym, że jest zimno, bo sobie mieszka w bloku i może sobie odkręcić kaloryfer i może sobie się przejmować i gadać podzielnikami ciepło, o podzielnikach ciepła, zamiast przejmować się, no właśnie, takim codziennym przetrwaniem, znalezieniem jakiejś strawy, znalezieniem bezpiecznego miejsca do przenocowania, tak? Bo to jest taki, to my jako cywilizacja, no, weszliśmy do tego punktu, że jest nam naprawdę, ale to naprawdę zajebiście wygodnie. Nie musimy się przejmować tymi wszystkimi pozostałymi rzeczami i to jest trochę problem, tak, bo ewolucja za tym nie nadąża. Jeżeli sobie się cofniemy o nawet o te 20 tysięcy lat, to przynajmniej tak mniej więcej równomiernie jeszcze wówczas się rozwijaliśmy. Przykładowo zmieniała się nasza flora bakteryjna w układzie pokarmowym w zależności od tego, co jedliśmy, w jakim terenie byliśmy, nasza odporność na choroby, a teraz, w ostatnich czasach, tak, i to tak mówię bardziej set lat, jest nam to bardzo, bardzo ułatwione i nasz organizm za tym nie do końca nadąża, tak, i żeby sobie zdać sprawę z tego, że pewne sytuacje, które mamy w życiu, budują w nas, to się mówi takie, wiesz, takie zwierzęce instynkty, tak, jesteśmy zalewani właśnie jakimiś dopaminami, jakimiś endorfinami, które wpływają na nas, to pochodzi gdzieś naprawdę z bardzo dawna i jest to na tyle silne, że praktycznie rodzimy się z tym i nie mamy nad tym szczególnej kontroli. No i tutaj jest taki trochę problem, że wygląda na to, że będzie nam coraz łatwiej i większość tych umiejętności, większość naszych cech, które posiadamy, nagle może się okazać, że ten świat się stał tak zajebiście wygodny, że my nie potrafimy w nim żyć. Pamiętasz film Wall-E? Tam pierwszy akt to dotyczył jakiegoś takiego małego robocika, który zbierał sobie śmieci, potem poznał sobie jakąś tam inną robotycę, Ewę, która tam sobie z nim latała, śpiewała piosenki i tak dalej. No ale finał aktu to jest... To...

0: dzieje się na statku kosmicznym, który jako kolonia właśnie został gdzieś tam hen wystrzelony. Gdzie ludziom było na tyle wygodnie, gdzie ludzie mieli na tyle dostęp do żarcia, do nowoczesnej technologii, do transportu, że zrobili tak, to sobie taką trochę idiokrację, tylko jeszcze sobie lewitowali na takich, czy tam jeździli na wózeczkach, bo byli strasznie spasieni i zapomnieli, jak przebierać nóżkami, mimo że te nóżki oczywiście im się nie skróciły, ponieważ minęło za mało pokoleń. No i myślę, że tutaj, w tym naszym, w tej całej naszej mitologii stworzenia, no nie oszukujmy się, też pewną częścią tej mitologii stworzenia musi być oczywiście epilog w postaci mitologii zniszczenia. I nie będziemy potrzebowali jakichś czterech jeźdźców apokalipsy, którzy tak naprawdę odpowiadali ówczesnym problemom, bo tam co tam było? Głód, śmierć, wojna i coś tam jeszcze.
1: Zaraza.
0: I zaraza, myślałem, że tam. Nieważne, to był piąty. No właśnie, tych czterech jeźdźców apokalipsy, no mi się wydaje, że w pewnym momencie zrobi się nam zbyt wygodnie, bo jeżeli jest nam zbyt wygodnie i nie odebraliśmy przykładowo sobie, wiesz, w naszym lifespanie, w naszym czasie życia jakiegoś cięższego doświadczenia, to po co się starać? A jeżeli się nie starasz, jeżeli się nie rozwijasz, a świat się wokół ciebie rozwija, to znaczy, że ty sam ulegasz degradacji.
1: No, ile w ogóle fajnych rzeczy powstało poprzez takie... Może cechy, które uważamy za złe, jakaś taka rywalizacja. No zupełnie inaczej by wyglądał świat. Nie wiem, czy na pewno byłby lepszy, gdyby nie było rywalizacji, zabijania. Można się, to taki może byłby właśnie idiokratyczny świat ze spaślakami samymi, w którym nie ma wyzwań. W ogóle no, świat, w którym nie ma też zupełnie agresji, jakiejś niechęci jednych do drugich, no to byłby straszny świat, taki ze świadków Jehowy, z książeczek, nie? Nie wiem, czy chciałbym żyć w ogóle w takim świecie. No niby fajnie, bo przyjemnie, ciepło, wszyscy się do siebie dobrze odnoszą, ale to przecież to człowiek by zwariował w takim świecie. Dostałby... Może w ogóle jesteśmy nieprzystosowani do życia, tak wiesz, biologicznie, do egzystowania w takiej rzeczywistości zbyt długo. Tak samo jak zbyt długo nie możemy przebywać w komorze deprawacyjnej, nie? Gdzie jesteśmy odcięci.
0: Deprywacyjnej. Komora deprawacyjna to jest nocne radio. Komora deprywacyjna.
1: Komora deprawacyjna to taka, że masz, zamykasz się w takim kontenerze i tam masz gazetkami dla panów, dla dorosłych, tak pooblepiane wszystko. To jest tak, komora deprawacyjna.
0: I taka 60-letnia jakaś tam, nie wiem, 80-letnia matrona z pejczykiem, wiesz, w skórzanej bieliźnie. No to teraz ja ci pokażę deprawację. Wiesz co, był jakiś taki, kurde, to był fragment filmu, który kiedyś tam za młodu widziałem gdzieś w telewizji, tytuł za cholerę nie pomnę, bo nie wiem, jak to się nazywało, a włączyłem gdzieś na samą końcówkę, no i tam była mniej więcej taka historia, że jakiś tam dzieciak, to był polski film, czarno-biały, może ktoś skojarzy, bardzo, bardzo chętnie bym się dowiedział, co to było. W każdym razie, kiedy włączyłem telewizor na ten film, no to właśnie ów chłopczyk trafił do nieba. No i tutaj, wiesz, tutaj jakieś chórki śpiewają, tutaj sobie aniołki chodzą, a on tak, wiesz, tak chodzi, patrzy i tak nie za bardzo wie, co ze sobą zrobić, nie? Jakiś tam aniołek mówi, a wiesz co, bo zawsze się możesz pomodlić, albo możesz wstąpić do chóru. A tak popatrzył, pokręcił nosem, mówi, to wiesz co, aniołku, to ja się jeszcze trochę rozejrzę. Najpierw to tam znalazł, nie wiem, czy jakąś kredkę, czy jakiś kawałek węgla i zaczął skrobać coś na ścianach. To zaraz aniołek się pojawił, no, nie wolno. I cały czas te kurwiające chórki anielskie cały czas śpiewały w kółko tę samą jebaną melodię. To było niesamowicie, wiesz, nawet dla widza. Ja zdaję sobie sprawę, że dla widza to było strasznie, to miało być właśnie strasznie wkurwiające. No i w końcu ten dzieciak tak zaczął grzebać przy podłodze, zdjął takiego kafelka i ma widok, wiesz, widok jak z samolotu i ucieka z tego nieba, bo to jest świat idealny, to nie jest dla niego. Tutaj jeżeli, wiesz, bo jeżeli chcesz coś zrobić, mi się wydaje, że ludzie, w szczególności ludzie inteligentni, jak również koty, bo ludzie inteligentni niemalże kotom dorastają, jeżeli chodzi o intelekt, nie zawsze muszą mieć jakiś, wiesz, motyw, sens w swoim działaniu. Więc jeżeli sobie jakieś, nie wiem, historie, czy to do bezlitości, czy to z takiego prywatnego zainteresowania true crime, no to zawsze w filmach się pojawia koncept, że musi być motyw do danej zbrodni. A ja mówię, gówno prawda. Gówno prawda, bo czasami kot potrafi coś zrzucić z szafki tylko dlatego, że... Bo tak. I mi się wydaje, że ludzie bardzo często robią takie rzeczy, bo tak. I nie ma w tym absolutnie...
1: Z nudów tak po prostu czasami ludzie robią złe rzeczy. Ale też się zdarza. Nie? Popatrz, wszystkie te przypadki, gdzie dzieciaki na jakiejś biednej wsi się włóczą, nie mają co ze sobą zrobić i wpadają nagle na pomysł, że można by sobie kamienie pozrzucać na samochody na przykład, nie?
0: No na przykład, tak, no ale to jest pewne właśnie takie, wiesz, pewne nakarmienie tego naszego zmysłu, który w pewnym momencie się pojawił. No ale zwierzęta przecież też bardzo dobrze rozumieją koncepcję zabawy. Możesz się pobawić z psem, możesz się pobawić nawet ze świnką morską czy z chomikiem, tak, jakieś tam też są zabawki, to choćby ten chomik, który biega w kółku. Przecież to nie ma absolutnie sensu, tak, chomik nie robi tego, żeby być super fit i wystąpić na top model chomiki w TVN-ie, tak? Tylko robi to najprawdopodobniej z zabawy, czy wiesz, dla zaspokojenia jakiegoś takiego wewnętrznego głodu dodatkowych wrażeń. No i to jest przede wszystkim coś takiego, co czyni mniej więcej człowieka. I jeszcze tutaj właśnie wracając do w ogóle mitów stworzenia, może ten świat powstał po prostu dla beki. Coś na zasadzie właśnie, już tutaj znowu zakładając kreatora, ale myślę, że jeżeli Bóg istnieje, to ma naprawdę strasznie popierdolone poczucie humoru i mógłbym się sporo od niego nauczyć. Wiesz, tak na zasadzie, a wiesz co, i wiesz, rozmawia sobie tam, nie wiem, tam Jahwe z Allahem, nie? Mówi, wiesz co, stworzy świat. No to dawaj, no to okej, no to masz. I wiesz co, i ja im zrobię potop. Nie no, po co? A dla byki, a zobacz jak się to robi, a zobacz jak krzyczą. O, zobacz, ten syna zabił w ofierze, o jak słodko, nie? Dobra, to ja im dam trochę czasu, nie? Niech trochę mają, nie? O, patrz, już tutaj wynaleźli, tutaj zaczęli budować zamki. To okej, okay, to tutaj wezmę takiego Chingis Khana, który dostanie zajebiste supermoce, napompuje go testosteronem i wiesz, on będzie miał parę tysięcy dzieci i on będzie najeżdżał wszystkich wokoło. Ale stary, powaliło cię po co? A na beki, a zobaczysz co się stanie. A zobacz jak palą wioski, a zobacz jak gwałcą kobiety, a zobacz jak rabują, nie? Dobra. Damy im jeszcze parę set lat. Wiesz co? Widzisz tego akwarelistę? Tego w Austrii? Aha. Potrzebaj mi piwo i zobacz, co teraz będzie.
1: I pędzelek mu zabierasz i karabinek wkładasz w rączki. Coś mi się to nie klei. Tak, taki, wiesz, wielki ktoś o takiej mocy, kto tworzy światy. To tak mi to nie pasuje trochę do zabawy, do beki, ale właśnie sobie uświadomiłem taką najsmutniejszą, najbardziej taką jakby, kurczę, chyba oczywistą wizję powstania tego wszystkiego, że to nie powstało, że wszechświat jest największą jakąś tam siłą i nadrzędną dla nas strukturą i on zawsze istniał i nie było żadnego powstania. To się dzieje od zawsze, tylko są pewne cykle, no i pewne takie wycinki, wiesz, że my sobie możemy wykadrować powstanie nasze ewentualnie, ale tak naprawdę cały ten system, który tworzy życie we wszechświecie, istniał razem z wszechświatem od zawsze. Co myślisz o takiej niezbyt może kolorowej i ciekawej perspektywie?
0: Jest to dla mnie coś bardzo bliskiego oczywistości, ale ponieważ sobie tutaj szuramy i tutaj trochę ciągniemy wozę wyobraźni, no to nie chciałem tego wymieniać, no ale to jest najbardziej oczywisty, bo tam wiesz, zacząłeś, że jakiś tam naukowa historia, naukowa legenda wszechświata. No tak naukowa i legenda to tak trochę w jednym zdaniu to nie powinno się zdarzyć, tak jak ananas i pizza, nie?
1: Więc no ale nie wolno ci tak mówić. To najlepsza pizza jest właśnie i ananasik, dużo serka, cieplutka. A jaką ty pizzę lubisz? Może z twojej pizzy się pośmiejemy?
0: Wiesz co, przede wszystkim na ostro. Jakieś chorizo bardzo, bardzo chętnie, może jakaś szyneczka, papryczki, takie wiesz, takie na cieniutkie plasterki pokrojone, czasami w zależności od humorku oczywiście jalapeno, tabasco, co ja mówię. Tabasco, ale to też na tabasco muszę mieć odpowiedni humor, bo tam wiesz, bo jebie octem po prostu. No i oczywiście 5 ton cebuli, bo pizza bez cebuli to jest, wiesz, to jest jak Polak bez wódki.
1: A wracając do tematu, skoro to jest niekończąca się, nieskończona liczba cykli, to istnieje praktycznie stuprocentowe prawdopodobieństwo, że istniał kiedyś świat, w którym było dokładnie takie samo. Nocne radio i sobie Krawiec Potrzeba gadali dokładnie o tym samym. Musiało się to w końcu zdarzyć przy trylionowej z kolei symulacji i powtarzaniu tego samego.
0: Wiesz co, no na pewno tak. Kiedyś miałem taką wręcz filozoficzną rozkminkę i wówczas rozmawiałem z bardzo mądrym człowiekiem, że coś na zasadzie, że miałem taki kryzys twórczy, na zasadzie, że wszystko już zostało powiedziane, napisane i zagrane. I wówczas ta bardzo mądra osoba mi powiedziała, ale nikt wtedy nie słuchał, więc mimo wszystko warto. Dobra, i tym optymistycznym akcentem, żeby nie przedłużać, zakończę, bo już tutaj trochę wiszę, a dzisiaj odebrałem sobie Ghost of Tsushima i właśnie zacząłem przed chwilkę w nią grać, więc wracam sobie do ważniejszych spraw, w sensie gierek. Także do usłyszonka, Zuchy. Słyszymy się w nocnym Marku w poniedziałek, w czwartek jeszcze nie wiem, co tam u mnie będzie, ale na pewno będzie. Także bystrości, przyjemności i buźka, buźka, serduszka.
1: No to nareczka, dzięki, hej, hej, hej. Dzisiaj dostałem SMS-a z Neti, że aż nie wierzyłem, przecierałem oczy od swojego, to oczywiście dostarczyciela internetu Netia, ale od dzisiaj nazywam ich Zdzichnet. Napisali mianowicie coś w stylu: jutro przychodzimy między 11 a 14 wymienić sprzęt na nowszy, jest to obowiązkowe i jak się nie wymieni, to nie będzie internetu ani telewizji. Do widzenia. Normalnie szok, nie? Zadzwoniłem tam i się chciałem poawanturować i się pytam, a czy pana zdaniem to jest profesjonalne informowanie dzień wcześniej i przychodzenie w weekend i mi tu coś gmeranie? A facet mówi: ma pan rację, to jest bardzo nieprofesjonalne. I zatkało mnie po prostu jakoś tak. I mówię: no to dobrze, że chociaż się potraficie przyznać do głupiego zachowania, nieprofesjonalnego. No już tak nie miałem siły męczyć. Za grzeczny jestem, za dobry. A ktoś inny by jeszcze opierdolił. Powiedziałby: tak właśnie, dobrze mówisz. Gościu, właśnie, zachowaliście się jak jakiś Zdzichpol właśnie, Zdzichpol. Znaczy Zdzichnet, przepraszam, Zdzichnet. Nie Zdzichpol, tylko Zdzichnet. To są dla mnie dzisiaj nie Netia, tylko Zdzichnet. Etam już ostrzega, że podsłuch założą. Ale czemu mieliby podsłuch zakładać? W sumie, kim ja jestem? Kimś ważnym? W każdym razie no, muszę powoli kończyć, bo muszę jakoś jutro wcześniej wstać, trochę tutaj ogarnąć, bo tak trochę jest burdel, muszę tutaj trochę przy komputerze posprzątać, no nie że typ przyjdzie, a tu naśmiecone, nie? To tak głupio trochę, więc powoli będziemy kończyli. Poza tym głodny jestem. A też jeszcze taka inna myśl, że zarówno te mity stworzenia są bardzo tak, bardzo nawiązują do kultury, w której powstają. No, sama ta kultura je w dużej części tworzy albo przerabia. No i tak, ma to po prostu no, taki kształt, nie? Widać, kto to stworzył, ale też wizja zaświatów też bardzo mocno nawiązuje, no bo Indianie mają tą krainę wiecznych łowów, gdzie mogą sobie łowy uprawiać wiecznie, biedne te zwierzęta. A z kolei w tej hebrajskie niebo żydowskie, no to tam szlachetnymi kamieniami wszystko wyłożone i ze złota wszystko, panie. No to widać, nie? Może my Polacy powinniśmy jakieś swoje własne zaświaty też wymyślić, takie bardzo polskie, gdzie na przykład możesz sobie przez wieczność siedzieć i meczyk oglądać w kapciuchach, tam laczki, siedzisz, na pufę i sobie oglądasz meczyk i piwerko popijasz i może takie nasze polskie niebo. No tak, głodny krawiec, zły krawiec, no zjem sobie coś dobrego. Tak dzisiaj w sumie tylko kebaba wciągnąłem. Więc trzeba w końcu coś zjeść, żebym wam nie zmarniał.

się zdziwiłem, że u Chińczyków to olbrzym w wielkim jaju z toporem siedzący w środku. Dziwne jakieś, nie?

0: Norwek pisze, a wyssacie sobie nadal rodzyny, nocniki. Ciekawy komentarz, bardzo. Nie wiem, co masz na myśli dokładnie, że sobie rodzyny ssamy. No trzeba trochę ogarnąć i też ogarnąć robótkę. W końcu trzeba... Fuj chłopaczki tak blokować, pisze Norwek. Nie wiem, o co chodzi. Nadal. Jakiś tajemniczy. Nie, no trzeba trochę nadgonić z robotą, coś zjeść. Nie samym radiem człowiek żyje, nie? A już tu parę godzin na antenie. Może Gumball wejdzie. Może Gumball wam coś ponadaje. Za tym takie zmęczenie jakieś. To jak tam musi być, to jak tam musi być brudno, że nie wystarczy kwadrans na posprzątanie. No jest trochę, jest. Taki jestem trochę syfiarz. Wiecie, jak to jest. Jak się jest singlem też dodatkowo, nie? Tu się nazbierają jakieś talerze nieodkurzone, jakieś pety leżą, no to trochę chwilę trzeba tutaj spędzić czasu. Nie będę się wdawał w szczegóły, bo się ktoś tutaj zwymiotuje. Tutaj się Norwega chyba pytają, jak on pije tą wodę. No, mam jedną koncepcję, czym on pije tą wodę. Ale już nie będę, bo to zbyt rubasznie się zaraz tu zrobi i się damy obrażą. Ale... Na pewno nie masz brudniej ode mnie, chwali się Etam. No, moglibyśmy, myślę, rywalizować. Dobrze, że kupa ludzka nie leży na dywanie. No, a skąd wiesz? Skąd wiesz, Grzesiek? Nigdy wiesz. Nie zakładaj z góry, że wszystko już wiesz. Donaty na sprzątaczkę. To już nie zdąży przyjść. Nie, no, przychodzi taki czas w życiu każdego krawca, kiedy musi chwycić za tą szczotkę, włączyć pralkę i zmierzyć się z tym, a strasznie nie lubię sprzątać, bo to jest takie nudne. Jeszcze jedynym ratunkiem jest włączenie sobie czegoś na słuchawkach, ale nie wiem, są wśród was tacy ludzie, którzy po prostu no, nie wykonują pewnych czynności zbyt często, bo strasznie nudne to jest. Ale też kupiłem sobie na przykład taki mały odkurzaczyk samochodowy. No, niedrogi był, jakiś taki najtańszy sobie wziąłem i to jest fajna rzecz, bo można sobie klawiaturkę odkurzyć z babrochów. Wiecie, ile się w ogóle brudów zbiera tam pod klawiaturą przez lata? Jakbyście tak otworzyli, to znaleźlibyście tam takie wynalazki, że zastanawiam się, czy to w ogóle jakaś epidemia tu nie wybuchnie w końcu. Muszę zmienić tą klawiaturkę. Ale zawsze kupuję sobie taką najmniejszą, najprostszą, zgrabną, malutką, na kabelek, nie żadna tam na baterię. No i trzeba będzie tutaj trochę ogarnąć. Też lepiej się czujemy, kiedy trochę ogarniemy. To cwany gapa się włączył, nie? Będę was pouczał, jak sprzątać. Tu niektórzy czasami wklejają swoje jakieś tam mieszkanka, kuchnie, to tam jak w Ikei normalnie, albo tak na zdjęciach w katalogu, nie? Są u nas takie czyścioszki różne. Mógłbym tu co najmniej kilka osób wymienić, zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej. Takie osoby, które bardzo dbają o to, żeby było czysto i tam codziennie odkurzą, szmatką przetrą. Sprzątaj w mini, będzie sexy i czysto. No to ktoś musiałby patrzeć, nie? Może uruchomię streama, jak sprzątam w mini. No, ale to jest takie nudne, takie kurde, no po prostu nic się nie dzieje i zamieniamy się na chwilę w robota. To trzeba wyłączyć mózg chyba po prostu i wykonywać tam ruchy tą szczotą. No bo co, tak nic nie robić. Też bardzo nie lubię gdzieś bardzo długo iść. Tak idę i idę i idę. No to wtedy już iść i tak, nie wiem, nic sobie nie słuchać, nic z nikim nie gadać. To dramat jest, nie? Jak tak można? Trzeba się zanudzić na śmierć. A co tam u tej pani z kebaba? Dowiedziałem się, że jak z nią rozmawiałem, że mąż ją denerwuje i to jest może jakaś szansa dla mnie w tym momencie. Ale jak przyjemnie jest, gdy czysto i nie ma bałaganu. No właśnie, Grzesiek jest jak sam się tutaj już tak rozpisał, to mogę zdradzić, że on właśnie raczej, z tego co pamiętam przynajmniej, zwraca uwagę, żeby było tam poukładane, ale to jest też cecha ludzi, którzy, jak wcześniej mówiłem, że ludzie, których znam, którzy są raczej weseli, otwarci, mili dla innych, to oni częściej chyba do czegoś dochodzą w życiu tak materialnie, jeśli chodzi tam o znajomości, o rodzinę. No to też myślę, że to, czy ktoś ma ład wokół siebie, to ma też duże znaczenie. Jak ktoś ma wokół siebie syf, to jest zwykle człowiek mega niepoukładany, któremu ciężko jest też coś zaplanować, który się, nie wiem, taki, no wiecie, taki po prostu chaotyczny bardziej, nie? Częściej się będzie tam denerwował, jakieś huśtawki nastrojów, nie zaplanuje nic, przestanie w połowie robić. Kuby nikt nie przebije. No tak, to znana historia też właśnie. Kuba, który lubi zmywać, no. Ja też nie lubię zmywać, właśnie. To was zaskoczę, zmywać też nie lubię. Nie lubię odkurzać, nie lubię zmywać, nie lubię prać, nie lubię odkurzać ściereczką, kurzy, nic z tego nie lubię. No co tam, etamie, powiesz?
1: Ciekaw byłem, czy jeszcze, że tak powiem, odbierzesz. Czekaj, bo ciemność widzę. Ach, kurczę, o jest, popatrz. Nowa wersja Skype zaczęła działać. Chcę, żebyś sobie popatrzył i nie żartował sobie ze mnie, że jesteś lepszy ode mnie pod tym względem, bo nie jesteś. Bo nie jesteś. Obserwuj to.
0: No faktycznie, troszkę nasyfione, tak? Mogę wam opisać. No taka kuchnia w stylu retro.
1: Możesz im pokazać. Tu się grzeje, żeby nie było, że mnie stać na ogrzewanie, nie?
0: To czekaj.
1: A tu się ze śmietnika wysypało.
0: To czekaj, to spróbujemy uaktywnić. No, taka kuchnia w stylu retro, wiecie, trochę, taki wczesny gierek.
1: Nie, to jest kuchnia w 2000 roku zrobiona, także za 16 tysięcy, to nie jest takie tam w kij dmuchał, nie? Tylko tyle, że jest zawalone, nie? Po imprezach.
0: No, ale nie ma jakiegoś tam brudu chyba wielkiego, tylko taki... A,
1: bo słońce nie świeci.
0: Tak, faktycznie to tak jest, że jak jest tak wieczór, to tak nie widać tego kurzu, nie? I tak, a słońce zaświeci, to koszmar, aż wstyd. No ale tu mamy jakieś właśnie, o, gary niepozmywane, skorupki po jajkach, tak?
1: Trudno nazwać to niepozmywane, nie wiem, czy tą pleśń widać, która wyrosła fajna. Ale cóż zrobić, jakieś resztki herbaty, jak mówię, nie zmieści się już tutaj w kuble, także trzeba.
0: WB pisze, Etam dzwoni, żeby się pochwalić bałaganem i brudem.
1: Nie no, jak napisałeś, że będziesz transmitował sprzątanie, no to porównaj, zanim sprzątniesz, nie? Ja też sam jestem trochę zaniedbany, jak widać, ale mam za to ze swego filmem, o proszę, jaką piękną koszulkę, nie?
0: Ale widzę, że siwieje ci już broda powoli. Tak zauważam u różnych właśnie kolegów, że im zaczyna siwieć broda.
1: Wiesz co, i tak lepiej, że nie ocipiałem. Także lepiej osiwieć niż ocipieć, nie? No. Dobra, wyłączam te światła tutaj, bo szkoda, trzeba na prądzie oszczędzać, mimo że kupiłem energooszczędne żarówki, gdzie się dało. To niestety, ale od przyszłego miesiąca będziecie mieć podwójne rachunki wszyscy, także dwa razy to, co było do tej pory, bo takie są zapowiedzi. Miało być od nowego roku, ale my się wstrzymali jeszcze na jeden miesiąc. No i teraz słyszałem nowiny, że rachunki wzrosną dla przeciętnej rodziny, nie wiem, co oni przez to rozumieją, i tam jakąś kwotę podali, 500 czy 1000 zł rocznie. No, także nieźle się szykuje. Ja zszedłem z rachunkami, odkąd, że tak powiem, kobita poszła na swoje z kwoty około 180 zł na 80 obecnie. No, z wodą jeszcze bardziej zszedłem. Natomiast no, obawiam się, że teraz w wyniku tej zielonej energii będzie mniej zostawało w portfelu. Zobaczymy, jak to się Enea popisze i przyśle nam. No, obawiam się, że to będzie rzeczywiście dwa razy więcej. I tak jeszcze ty kombinuję.
0: I tak sobie Polak żyje właśnie. Właśnie mu zbankrutowała jakaś knajpka, czy tam jakiś zajazd. Dostał jeszcze jakąś zapomogę marną od państwa, którą musi teraz zwrócić, bo się do niego coś przyczepili. Wlepili mu jeszcze 5 mandatów, bo fikał, dostanie wyższe rachunki za prąd, podwyżki za wywóz śmieci, zapłaci drożej za media, jak podatek ten nałożą, to sobie tamci odbiją na nas tutaj, jeszcze coś tam doliczą za gazety, za jakieś, za internety, za wszystko. I tak nagle se pomyśli, kurwa mać, może by tak stąd w końcu wypierdolić z tej Polski? Tak płacę dwa razy drożej za jedzenie niż 2 lata temu i tak ciągle mi dowalają i tak już jestem bankrutem, a jeszcze tu dostałem tu wezwanie do zapłaty, tu komornik dzwonił wczoraj, o proszę, rachunki 2 razy wyższe, o proszę bardzo, to ciekawe. I tak sobie myśli, kurwa, co ja tu robię?
1: No, dokładnie. Ja w ogóle tak myślę, że no przekonacie się, nie? Co niektórzy może nie są tacy specjalnie, że tam liczą każdy grosz, ale ja wolę jednak płacić mniej niż więcej, tak? I sobie dawno już powymieniałem, co tylko mi się tutaj udało powymieniać na bardziej energooszczędne podobno, bo nie mierzyłem tego żadnym miernikiem, ale rzeczywiście podziałało. No i teraz już nie bardzo jest co. Musiałbym kupić jeszcze mniejszy komputer, co już jest trudne, 12 cali obecnie mam. A lodówki przecież nie wyłączę, tak? Chociaż akurat moją by należało, bo wprawdzie tego nie było widać, ale zamrażarnik zamarzł, także dźwiczek nie można otworzyć od pewnego czasu. I obiecuję sobie za każdym razem, że jak przychodzi weekend, że go rozmrożę. Ale jak pewnie wiesz, jak ma się trochę zapasów w lodówce, to ciężko jest. Chociaż teraz można byłoby w sumie na balkon wystawić, bo mróz jest. O tym nie pomyślałem, kurde. No, może rzeczywiście to zrobię w ten weekend.
0: Ja tak czasem jak jakiś gar zupy nagotuję czy coś, no to ciężko, nie chce się tego przelewać do jakichś słoików, mrozić, tylko po prostu gar na balkon, zima, co. Kiedyś ludzie tak robili, no po prostu cały czas, wszyscy. No.
1: Wiesz, ja to nie jest tak, że tutaj nie posprzątam mnie, czy córa nie posprząta, natomiast no faktycznie problem jest tego typu, że trudno jest utrzymać porządek, bo jak się już wysprząta, to nagle się to zaczyna od nowa gromadzić. To jest taka wieczne przeciąganie liny, że tak powiem, bałagan, porządek, nie? A staram się też oszczędzać na wodzie. W ogóle musiałbym wam kiedyś na temat oszczędzania dużo powiedzieć, bo można na takich rzeczach jak woda na przykład oszczędzić, to całkowicie legalnie, nie, absolutnie nie podłączyłem się do sąsiadów w żadnym razie. Natomiast można założyć tak zwane perlatory, są różnego rodzaju perlatory, można odpowiednio skonstruować spłuczkę fubikacji, żeby tej wody mniej spuszczać. Oczywiście, no wiadomo, przy męskiej toalecie jest to trudne, ale dla dziewcząt wystarcza, tak, żeby spuścić połowę wody. Są tak zwane ze stoperami, No, trzeba będzie kombinować, bo przekonasz się i ty, i słuchacze, że za pół roku będzie drożej. Naprawdę będzie drożej. Jeszcze na przykład ostatnio, czekaj, to było chyba dzisiaj, albo wczoraj, przechodziłem koło śmietników i dostrzegłem, że segregacja rasowa śmieci się zmieniła. Teraz już nie są trzy, a chyba cztery albo nawet pięć rodzajów śmieci. I zawsze mnie to już przy trzech dziwiło, jak ludzie dają radę trzy kupły trzymać w domu, no bo przecież nie wrzucisz, nie zmieszasz tego, a potem nie będziesz wygrzebywał. Nie, to trzeba zbierać do jednego tego, do jednego worka od razu, nie? Żeby potem sobie rąk nie pobrudzić. Ale pokaż balkon.
0: No właśnie, Danusia pisze, krawiec, teraz ty pokaż swoją kuchnię, porównamy. Danusia, nie mogę tego zrobić, bo wtedy to ty byś nie tyle wyszła na balkon, co wyskoczyła przez okno chyba.
1: To znaczy, ja to pokazałem nie po to, żeby się pochwalić, tylko żeby przestrzec tych, którzy są zbieraczami, tak jak ja, żeby tego nie robili, bo jeżeli robimy na bieżąco, spokujemy, myjemy talerz zaraz po posiłku, co jest, no taka jest prawda, że coś, ja na przykład jem, jak coś słucham na przykład, nie? I zawsze mi to zmywanie przeszkadza, bo mi zagłusza po prostu. Stąd też kładę ten talerz, mówię sobie, a dwa, trzy się zbiorą, to wtedy tą wodę odkręcę. Oczywiście kończy się na tym, że rośnie wieża, aż w końcu jest, tato, oj, nie ma ani widelca, ani noża, ani tego. No i wtedy stoję nad tą walką dwie godziny, bo ja myję bardzo precyzyjnie, staram się, żeby to wszystko było takie na, jak to się mówi, no, cacy ładnie zmyte, żeby tam ani trochę pianki nie zostało.
0: Na glans. No, dokładnie. No, to podobnie mamy trochę. Ja też jestem taki, wiesz, nieporządny. Ale mamy dobre to, że jako graficy zawsze możemy powiedzieć, że to jest artystyczny nieład.
1: Tak. Ja miałem takie biureczko swoje jeszcze w dziecinnym pokoju, czy w dziecinnym, młodzieżowym właściwie. No, bo pierwsze mieszkanie to na sublokatorce mieszkaliśmy, gdzie tylko pokój był nasz, a kuchnia i łazienka wspólna, ale później jak już dostaliśmy mieszkanie z rodzicami, to miałem wtedy lat chyba z 8 i miałem takie biureczko rozkładane takie, bo tak za komuny to się wszystko tak składało na ścianę albo do meblościanki, nie? I otwierało się i tam miałem taką wielką górę, potężną górę. Ja na tym odrabiałem lekcje, przesuwając te śmieci, ale zawsze wiedziałem, gdzie co jest. Jak tylko raz na pół roku zrobiłem porządki, kompletnie nie mogłem nic znaleźć. Natomiast w tej górze wystarczyło, że rękę włożyłem w głąb i znajdował się tam ołówek, długopis, czy tam jakieś kredki, nie? Także coś w tym jest, że to jest chaos, ale ten chaos my ogarniamy, nie? Dopóki mamy ten chaos. Jak go poprawimy, naprawimy, poukładamy, to wtedy człowiek nie wie, gdzie co jest, nie? No i tutaj jest problem z posiadaniem kobiety, bo kobiety są takie jednak, że one lubią, żeby był porządek, nie? One są estetkami i taka kobieta, no, o ile oczywiście sama sprząta, to jest wszystko w porządku, gorzej, jeżeli ona wymaga od nas porządku. No. Nie czarujmy się, no, większość z nas, mężczyzn, takich przede wszystkim jak my obaj, no, porządku utrzymać nie potrafimy, no. Potrafimy posprzątać raz na jakiś czas, bo to nie jest żadna sztuka, to trzeba się po prostu wziąć. Inna sprawa, że bierze się czasami długi czas za to. W końcu się to zrobi, ale potem od nowa następuje to przeciąganie liny, nie? To było głębokie. Było bardzo głębokie. Myślę, że Gosia coś zaraz napisze. O, to jest twoja kuchnia? No piękna. Powiem szczerze, że ja bym w tym pewnego ładu czy tam stoi musztarda? Zaraz, to nie, to jest jakaś kawa. Będę musiał bardziej przeanalizować wyższej rozdzielczości to wszystko. No w każdym razie, no powiedzmy, że mamy bardzo, bardzo podobnie. Jednak bym powiedział, jeśli chodzi o tą warstwę 86 cm, czyli szafkową, to u ciebie jest ten nieład troszkę większy niż u mnie, natomiast mniej spleśniały. O, tak to nazwijmy. Potrawy są świeższe. Myślę, że po prostu szybciej brudzisz i mniej się psuje. U mnie najpierw muszę się zabrać, widzisz, to też trzeba wytłumaczyć, bo może niektórzy nie rozumieją, do czego zmierzam. Otóż, żeby zabrać się za porządkowanie tych naczyń, to ja muszę najpierw je wszystkie usunąć z nich osad i wszystkie potrawy, a następnie ustawić taką wieżę w zlewie, w dwóch komorach, bo ja mam dwukomorowy zlew, jak tutaj widzę u ciebie, chyba jest jednokomorowy. Muszę ustawić taką wieżę, zalać je wodą z płynem do mycia naczyń i poczekać dobę, aż to wszystko się odmoknie, żeby nie musieć szorować mocno, nie? Chociaż mam specjalne gąbki z druciakiem, żeby po prostu to wszystko wyszorować, ale to się do patelni przydaje przede wszystkim. No, natomiast staram się tego nie używać, odmoczyć i dopiero po dobie mogę się zabrać za zmywanie. Także muszę to logistycznie rozpracować, bo jak zamoczę, to będzie mi potem śmierdziało, nie? Jeżeli tego nie zrobię na drugi dzień. Więc jak już zamoczę, to już muszę na drugi dzień mieć ten czas, te dwie godziny przeznaczone. Jest jeszcze jeden problem u mnie, który prawdopodobnie u ciebie nie występuje. Otóż te drzwiczki, co tam masz, gdzie pewnie jest śmietnik tradycyjnie pod zlewem, to u mnie tam jest rurka, która troszeczkę cieknie, kapie właściwie, więc muszę mieć miskę. No bo na razie nie stać mnie na hydraulika, żeby to wszystko powymieniał. Ja sam nie potrafię, po prostu nie jestem w stanie się tam wcisnąć. Jestem zbyt mało giętki. No więc muszę zamówić fachowca, żeby mi to zmienił. Rurki i zlew. Kiedyś to zrobię. Natomiast na razie tam sobie kapię tak spokojnie. No, póki kapię tylko trochę, no to raz na jakiś czas muszę pamiętać, żeby tą miskę wylać, bo takie długie dwugodzinne zmywanie powoduje czasami to, że się ta miska przeleje. No i wtedy mam jeszcze sprzątanie podłogi. Nie? Myślę, że nikogo nie przeraziłem tym opisem, ale w każdym razie ty na szczęście trochę tutaj wziąłeś na siebie też tego, że tak powiem, pokazując tą fotkę.
0: Nie, no przyznam się, że to nie jest moja, sorry. Tak,
1: tak myślałem was. Właśnie, szczerze mówiąc.
0: Wkręciłem was. Ale moja czasami wygląda trochę w tym stylu też, jak się nazbiera garów.
1: No, także niestety, no tak to jest. Przydałaby nam się taka kobieta, która lubi być w kuchni. Nie chodzimy żaden stereotyp z kolumnami, tylko po prostu chcę autentycznie, bo są takie dziewczyny, które lubią być w kuchni, po prostu coś robić, nie? W tej kuchni, tak żeby po prostu, jak facet wchodzi, żeby gnała, że nie wchodź, to jest moje królestwo, nie? Taka księżniczka.
0: No ale brawo dla Etama za odwagę, no i ilu z was by się odważyło pokazać taki syf?
1: Na szczęście, jak mówię, jeszcze nie jest tak źle, bo już bywało gorzej. Po zalaniach przede wszystkim. Kiedy to się wszystko jeszcze wymiesza.
0: Wyobraźcie sobie taki bajzel razy 10 i jeszcze wybiło z kibla i tam na podłodze wszystko się wala. I Etam w takim siateczkowym podkoszulku, taki umorusany w tym wszystkim, brudny.
1: No nie, no ja taki zaniedbany teraz nie jestem. Nawet powiem, że zapuszczam brodę nie tylko dlatego, że jest mi po prostu cieplej i to się sprawdza. Natomiast ja w tej brodzie, jak zamknę usta, to wyglądam, jakbym miał maseczkę, więc nie muszę w niej chodzić. To jest jeden powód, a drugi powód jest taki, że postanowiłem mieć 30-centymetrową brodę i zrobić sobie takie fajne 2 albo 3 warkoczyki. Jeszcze zobaczę, taki na wikinga, zobaczyć. Chcę spróbować po prostu. Która namawia mnie na zafarbowanie, zobaczymy, czy to się uda, czy się na to skuszę, bo na razie do fryzjera się nie wybieram, ale może za jakiś czas. Mam zestaw małego fryzjera dla domu, taki zestaw, którym można sobie samemu wszystko porobić i do przycinania włosów i brody i wąsów i nawet można, jest taka przycinarka włosów w nosie, więc jakby ktoś chciał, to może sobie bardziej szczegółowo powycinać, natomiast nie umiem tego jeszcze sam używać. Trochę się boję, że no, wetnie mi się i nie będę mógł potem tego wyciągnąć. Wiem, bo kiedyś psa wstrzygłem takim zestawem i wciął mu sierść, więc musi to zrobić ktoś, kto po prostu ma pewną rękę, nie?
0: Dobra, no, dobra, kończymy.
1: Myślę, że tyle ode mnie.
0: Strasznie głodny jestem, coś bym po prostu wtrążolił chętnie.
1: Tyle ode mnie, w takim razie przepraszam, uciekam. Przepraszam wszystkich, którzy są, że tak powiem, w szoku.
0: No. Trzymaj się, dzięki, dobra, hej, hej.
1: Trzymaj się, hej.

taki prawdziwy syf to się zaczyna dopiero wtedy, jak boicie się zaglądać w niektóre zakamarki i jak się wyprowadzają karaluchy. Mama karaluszyca mówi do dzieci: chodźcie, zabierajmy, zabieramy się stąd, manatki zbierajcie, idziemy, to już dość tego syfu. Trzeba się zbierać, już tu ciężko wytrzymać w tym syfie. No, to dopiero wtedy się zaczyna prawdziwy bałagan. Wcześniej był komentarz, że karaluchy ślepną u Etama. Damn.

0: Nie, już Danusia, już trochę nie mam siły, wiesz. I jestem głodny i muszę iść spać, bo się boję, że się spóźnię na spanie po prostu. Już jestem spóźniony 5 minut na nocną drzemkę. To są bardzo poważne sprawy, wiesz. W tej brodzie gnije Sarepska, pisze KGB. Temat zszedł na syfiarstwo. Na syfiarzy. No, my tu z Etamem łeb w łeb możemy iść. Łeb w łeb. Proszę Państwa, kto okaże się większym syfiarzem? Kto dłużej nie odkurzał? Proszę Państwa, no, nowy zawodnik Etam. Proszę Państwa, co za brud, co za syf. Naprawdę, szacunek, podziw. Ten człowiek chyba nigdy nie sprzątał. Ale krawiec goni go. Ta pleśń na talerzach. Proszę Państwa, talerze ustawione w piękną piramidę. To się zaraz zawali. Proszę Państwa, no niesamowite emocje. Otworzył lodówkę, buchnął smród. Proszę Państwa, zaraz wyskoczy jakiś obcy ksenomorf z tej lodówki chyba. Widzimy piękne zacieki, piękne brązowe zacieki. Ta lodówka chyba nigdy nie była. Nie była myta. Potrzeba pisze smród MMA. Lodówkę się myje octem, nie? Nie wiem, bo nigdy nie próbowałem. To tak się pytam. Proszę Państwa, karaluchy uciekają. Proszę Państwa, wchodzimy do łazienki. Kto okaże się większym syfiarzem? U krawca, proszę Państwa, majestatyczny grzyb. Piękne wzory, fraktale z grzyba. Widać, że artysta. Ale Etam nie pozostaje dłużny. Z toalety chyba wybiło. Widzimy coś brązowego na podłodze i jakieś papierki na podłodze. Chyba ich nie wrzucił do toalety po użyciu papieru toaletowego. Wrzucił na podłogę byle jak. Szacunek, nie każdy to potrafi, nie każdy jest do tego zdolny, proszę Państwa, naprawdę, no co za emocje. Zróbmy takie zawody syfiarzy, kto jest największym syfiarzem. To tak nie macie szans z nami, ze mną i Etamem. Piotr Cielebiaś jako ekspert na... juror i sędzia na smród MMA organizowane przez Nocne Radio i się pyta, co to jest, CEDES? No tak. Konon was i tak bije na łeb. No, Konon, no to wiesz, Konon to jest mistrz Polski, no to wiesz, no są różne levele, są różne ligi, różne klasy, wiesz, wagowe, no tak, jak to na MMA, no to my nie mamy startu. My się w swojej wadze pojedynkujemy. Brudny kibel zweryfikuje. Krawiec zaskoczył wszystkich. Nie działa mu spuczka, proszę Państwa. A u Etama z kolei pod prysznicem widzimy pełno włosów. Jak on to robi? Łazienka Konona. Nie wiem, czy chcę to oglądać. To jest panorama 360. Jakie nowoczesności po prostu. No, trzeba iść z duchem czasu, no. Można sobie przybliżyć, oddalić, zaglądnąć do kibelka. No i to się nazywa postęp, proszę Państwa. No naprawdę, jest wielki brat, jest pod wrażeniem. I ten majestatyczny boiler, retro boiler jakiś, taki, jak beczka blaszana. I szampon familijny. Konon to się chyba w ogóle nie myje. To trzeba by Ewy Lipki spytać, co czuła, kiedy ją obejmował i chuchał na nią tam. Trzeba by się zapytać, co czuje, co czuła. Ale nie dała się skusić na mebelki, no nie dała się skusić. Widać, że dziewczyna nie jest materialistką, że się nie dała skusić na tą piękną meblościankę, a to wszystko mogło być jej, gdyby tylko odwzajemniła zaloty i zaloty Konona, to wszystko mogło być jej. Popatrzcie, kliknijcie na ten link, który potrzeba zapodał, kibel Konona w 360 można oglądać i pomyślcie, że to wszystko mogło być jej. Grzesiek pisze, że w takiej łazience to się mógłby coraz, co najwyżej jeszcze bardziej wybrudzić Konon, więc dlatego się nie myje. Nie, Konon się czasami myje, tak raz na 3 lata, jak go wezmą do szpitala, to go tam po prostu myją jakimiś szczotkami drucianymi.
1: Yoga, 10 zł, Asenabałem.
0: Asenabałem. Taki komentarz słuchacza. Przestań się takie rzeczy pisać, bo to będzie znów, że nocne radio, o, alkohol piją, o, pijaki same. Już był ostatnio temat właśnie z lotu słuchaczy i słuchaczek nocnego radia i słuchaczka napisała, że to chyba bardziej taki zlot AA wtedy. No taka opinia krąży. Grzesiek ma aż dreszcze obrzydzenia, jak patrzy. No. Nie bądźmy tacy delikutaśni już. Co to? Łazieneczka jak ta lala, no jak się patrzy. Co? Skype wyłączony? Nie, włączony. A na nocne radio dzwonisz? Okej. Chyba byłeś zablokowany. Ale wiesz co, to może już to chciałem się zmywać w sumie. Może następnym razem, ale dobrze, że napisałeś, bo odblokowałem. No dobra, niech będzie. Chciałem się w sumie zmywać. Mnie przetrzymujecie tutaj normalnie. Cześć, adwokat.
2: Cześć, Krawcze. A więc byłem zablokowany. No dobra. Witaj. No dobra, chciałem coś powiedzieć, ale aż głupio mi się zrobiło.
0: No tak to bywa w życiu. No, z czasem się jest zablokowany.
2: Cały czas jestem zablokowany, dlatego jakoś mam problem z mówieniem.
0: Aż się sam zablokowałeś, tak? Od tego.
2: Tak, no to jest takie biologiczne już na tym etapie blokowania. Słuchaj, a propos tego, co Etam pokazywał, znaczy kuchni swojej, to chyba była kuchnia, taką mam refleksję, że coś jest nie tak z cywilizacją, jak zaczynamy pokazywać coś, co do tej pory albo do jakiejś tam kiedyś pory było uznawane za coś faktycznie niefajnego i to się ukrywało po prostu.
0: Ale co to takiego w sumie strasznego? Że ktoś ma syf? No, czy każdy musi być taki porządny? Czy każdy musi być pedantem? No ale to wiesz, Etam to taki jest. On ma z tego fan i się śmieje, że taki jest brudas troszkę. Ja też taki trochę jestem. No wiesz, bo Mam wrażenie, adwokacie, że takie osoby jak ty, no z tego co tam, no chyba nie jest to jakaś tajemnica, że nie jesteś singlem. Dobrze zapamiętałem, no że jesteś, żyjesz z kimś, no to jak się... Z tatą, no to tata, jak się ma, krótko mówiąc, no każdy tutaj, kto ma kobietę czy faceta, no jest dużo takich osób tu w radio, no to wy żyjecie w innym świecie trochę, no.
2: Tak, nie, ja nie chcę tu konkurować ani kogoś tutaj wrzucać w jakiś kąt cywilizacyjny, ale coś jest dziwnego w tym, że się... To nie jest oczywiście picie do Edama jakieś czy ciebie, ale że jakby z braku laku próbujemy ukuć z czego się da coś atrakcyjnego. Nawet brud i dysfunkcję jakoś wyciągamy na wierzch w postaci produktu, który chcemy sprzedać. No, to jest taka moja tutaj teza, z którą można polemizować.
3: Zgadzam się z panem ekscelencją, że no, nie powinno się pokazywać ludzi kalekich, brzydkich. Pokazujmy rzeczy ładne. Pokazujmy rzeczy ładne, umieśnionych mężczyzn, piękne kobiety, a nie takiego brudasa.
2: No to rozwaliłeś mnie. To ja się rozłączam wtedy.
0: Nie, no co ty, co? Już? Już?
2: Nie, spoko. Nie, ale nie, to chodziło mi o taki jakiś cywilizacyjny zwrot. Tak to pozwolę sobie monumentalnie ująć. Ale właściwie coś innego chciałem powiedzieć.
0: To, słuchaj, bo Danusia tu pisze, ale jak jest taki syf i niedojedzone resztki stoją odłogiem, to przecież musi być straszny smród w mieszkaniu całym.
2: Nie, ja myślę, że Uetama po prostu tylko... on jest grafikiem, to on tylko w obszarze obrazu funkcjonuje. Zapachy to już nie on, tam jest ładnie na pewno, znaczy pachnie ładnie.
0: A ty jako grafik nie masz artystycznego nieładu jakiegoś?
2: Mam na biurku, na pewno. Mam w pracowni, to na pewno. Jest syf.
0: Ale to też syf to pojęcie względne, na przykład tak. Dla adwokata syf to może być, że kapsla tam zostawił, że butelkę otworzył i kapselek tam gdzieś przy myszce leży i adwokat już mówi, syf już taki, że to masakra u mnie.
2: Nie, jest chaos, ale to nie jest biologiczny taki syf, w sensie, że nie mam resztek jedzenia, tylko po prostu mam dużo przedmiotów, które są zupełnie nieużywane, leżą w zasięgu ręki i sam tego nie rozumiem, po co one tu są. No, ale to nie jest chyba istotne aż tak bardzo. Ale mam bałagan. A tak wracając do tego wątku, który gdzieś tam się przewijał w jakimś takim skrawkach tego, co Etam zarzucił właściwie. Że wszystko będzie droższe, życie trudne, ciężko będzie generalnie. Możliwe, że ma rację. Tutaj z tym nie polemizuję. Ale tak chodzi mi po głowie, Krawcze, taki temat,

0: Y mam od zwrotu. To bym...
1: Tomisiu,
0: To bym
1: 50
0: chyba
1: zł.
0: Kombinował
1: Na przedłużenie
0: coś w tym
1: afterka, żebyśmy
0: kierunku.
1: mogli się jeszcze trochę dłużej pośmiać, a jak
0: Może
1: ktoś
0: jest
1: zostanie,
0: coś
1: to na mydło
0: etam.
1: dla Konona i kosiarkę dla
0: Może nie
1: Etama.
0: za pół roku, a za dwa. To wszystko może być dość trudne dla ludzi, którzy nie są na jakichś wysokich szczeblach, wiesz, bo nie jest tak, że zmiany dotykają wszystkich. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
2: Myślę, że bardzo się cieszę z donata od Tomisia zacnego.
0: Zagadało.
2: Tak, to troszkę cię przerywało przez moment, ale chyba zrozumiałem, co mówiłeś. Na przedłużenie afterka, żebyśmy mogli się jeszcze trochę pośmiać, a jak coś zostanie, na mydło dla Konona i kosiarkę dla Etama. Ale to kosiarkę do koszenia czego? Tych jego włochów?
0: Brody.
2: Brody, no. Przejechać tak po Etamie kilka razy i byłby jak ta lala. I yoga jeszcze na alko. Na alko. Dzięki yoga, dzięki Tomisiu wielkie. No to posiedzę jeszcze. Słuchajcie, są donaty, to grzech w mojej religii, w moim micie stworzenia, to jak macie na przykład Kaina, który zabił Abla, to w mojej świętej księdze jest ten, co wziął donata i poszedł spać. To jest najgorszy grzesznik w ogóle. Więc tak nie może być. To siedzimy. Ale co, ty zaproponowałeś w takim razie, adwokat, żeby zrobić takie show, że co, dom za donaty, że ludzie fundują ci dom i ty tam mieszkasz i oni coś tam oglądają, coś takiego? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem.
0: Nie, wiesz co, może to te myśli moje wynikają z tego, że śledzę jakieś kanały w internecie, na YouTubie i widzę, i mam wrażenie takie, to jest ważne, że ludzie, którzy nie podejmą nigdy takich decyzji w życiu, lubią, znaczy my chyba po prostu lubimy żyć emocjami kogoś. I jeśli umożliwisz jakby przeżywanie pewnych emocji komuś, to on jest skłonny ci za to zapłacić jakąś kasę, nie?
2: No jest, jak mówisz, tak jest.
0: I wydaje mi się to uczciwe. No, ludzie naprawdę mają kanały o różnych rzeczach.
2: Tak.
0: Pokazują, co tam w ogródku przewrócili do góry nogami, czy tam gdzieś przybili gwoździa. I to nie jest nieuczciwe.
2: Czy to w ogóle jest coś takiego strasznie negatywnego? Bo często się krytykuje to, że o, dzisiaj staliśmy się takimi ekshibicjonistami, i dawniej się do pamiętniczka wpisywała, a dzisiaj pokazujesz całemu światu swoje brudne skarpety i to, jak jedziesz gdzieś samochodem i coś. Ale co w tym właściwie jest złego z takim dzieleniem się? Mi się wydaje, że wszystko tu zależy od tego, jakie to są treści, na, czy są dobre, czy złe, ale takie samo dzielenie się swoim życiem, to może to jest kierunek taki, żeby świat był bardziej szczery, żebyśmy byli bardziej szczerzy ze sobą, dzielili się. Poza tym, wiesz, tak się mówi, chcącemu nie dzieje się krzywda. No, jak ludzie chcą sobie oglądać, to zabraniać, nie wiem.
0: A czy wiesz, jeśli coś nie jest patologią, jeśli coś nie jest produktem typu Kononowicz, no to okej. To ja nie mam z tym problemu. No, wiesz, przykład skrajności. No, jeśli byś był osobą niepełnosprawną na wózku, no to wiadomo, że nie zwiedzisz świata, prawda? Znaczy, możesz to zrobić, ale to wiąże się z dużo większym wysiłkiem. A jeśli możesz obejrzeć i przynajmniej ułamek tego, w jaki sposób tam przeżyć, wiesz, oglądając, no to tu nie ma jakiejś szkody, nie ma jakiejś krzywdy.
2: No, też
0: no
2: tak,
0: ale jeśli pokazujesz komuś brudną kuchnię i kurna, robisz z tego, dobra, tam wybacz.
2: No to mi się podobało, słuchaj, no ludzie się pośmiali, jest pozytywnego coś w
0: nie,
2: tym,
0: oczywiście.
2: Bo...
0: Jasne, tak sobie tłumasz.
2: Nie, ale co, no nie było tak? No a ludzie sobie pooglądali i pośmiali się, no oczywiście były komentarze takie, że niekoniecznie ha, ha, ha, tylko tam, no bardziej ale syf, tylko, ale to tak myślę, że dla ludzi to jest zabawne sobie zobaczyć, że jest taki Etam śmieszny i ma tam taki bajzel, nie?
0: Nie, oczywiście, to jest tylko moje spojrzenie, bo tak naprawdę pokazując coś,

0: wywołujesz dyskusję. Tu często Etama się za coś tam krytykuje, że on w ogóle zadzwoni, że on powie dzień dobry, to już słowa krytyki lecą. Ale tak naprawdę za każdym razem cokolwiek Etam powie, jeśli ktoś ma trochę pokory, to może być pretekstem do dyskusji. Jeśli się za każdym razem myli, to myślę, że on często ciekawe tematy podejmuje. Dziś bardzo fajnie zaczął gadać o tej tam w jakichś swoich teoriach odnośnie początków istnienia i mnie w ogóle wątek zaintrygował i nie wiem, czy do tej pory się tak w ten sposób zastanawiałem odnośnie tego, dlaczego akurat dwie płcie, żeby się rozmnożyć. Nie? Taki w sumie ciekawy temat. Może z tego nic nie wyniknie, ale dla samej jakiejś takiej umysłowej higieny. Warto takich abstrakcyjnych tematów porozmawiać.
1: Pewnie, że tak. No, zgadzam się z tobą. Etam czasem może i się myli, ale właśnie można go poprawić, coś z tego będzie. To znaczy myli się. No dzisiaj na przykład ciekawie bardzo opowiadał, nie? I w tak. ogóle to on ma po prostu taką już markę, że to jest taki gość, że dzwoni i dzwoni tam, pośmiejmy się. Ale to jest często nieuzasadnione, tylko tak z rozpędu. No ale Etam się jakoś z tym pogodził. Etam to lubi, jak jest o nim głośno, jak o nim się mówi i on się cieszy wtedy.
0: Podaj mi przykład kogoś, kto tu tak nie ma. Jedna osoba.
1: No pewnie wszyscy bardziej lub mniej, ale u Etama to jest takie, wiesz, on się czuje trochę taką gwiazdą. Nie?
0: Wiesz. Może jest.
1: Może jest, no w naszym tutaj świadku, w naszym uniwersum bez wątpienia jest. No.
0: Tego nie wiemy, ale za 5 lat powstanie nim książka i głupio nam będzie. Znaczy mi nie, ja nic złego nie mówię o Etamie.
1: No ja też raczej się staram jakoś tam oszczędzać chłopa. No też ma swoich fanów, no tutaj pisze Wojciech, że Etam to 60% tego radia. No ale to właśnie znowu mem, bo to słynne 60%. No nie ma drugiej postaci, która by była tak memiczna jak Etam w Nocnym Radio chyba. Jest najbardziej memiczny.
0: Ale wiecie co? Tego 60%. Wydaje mi się, że tą genezę gdzieś tam poznałem. Ale to nie jest takie głupie. Ja kiedyś na zajęciach z filmu, to były jakieś takie zajęcia o filmie, dowiedziałem się, że gdzieś tam, nie wiem, ktoś uknął takie proporcje, że jeśli się tworzy film i on się uda, no tam padła liczba 70%, może inna, ale na pewno no gdzieś w okolicy. To jest sukces w życiu. I ja tam, z tego co pamiętam, podobnie do tego podchodzi. Wiecie, że jeśli coś się uda w 60% z zakładanych planów, to jest sukces. To jest nadal sukces. I dlatego Edam coś źle robi, że go tak kurde nie lubią.
2: Chlapoż Minetos, ale z tego, co 21
0: mówi,
2: złotych.
0: Jakieś takie na personel sprzątający dla krawca
2: mieszkanie Etama to już tylko do wyburzenia.
0: No, to już ma ileś lat, przetrwał. Nie umarł z tego powodu, że ma brud w kuchni, więc część z tego, co mówi, musi mieć sens.
1: A tymczasem Chlapoż Minetos, cóż za cudowny pseudonim artystyczny. Chlap Minet.
0: Zagłuszał.
1: Dzięki za dwie dyszki. Przez chwilkę. Na personel sprzątający dla krawca mieszkanie Etama to już tylko do wyburzenia.
0: No. Ja bym jeszcze w ramach rozrywki zalał je najpierw. Danusza się pyta na czacie, czy dzwonię z lasu. Jeszcze nie, ale kto wie.
1: No trochę masz niezbyt dobre połączenie albo coś zawodzi, bo nie tyle, że cię rwie, co takie są, wiesz, takie falowanie lekkie jakby, nie, że...
0: Bo na chwilę wyciągam mikrofon z ust, żeby powietrza nabrać. To może dlatego.
1: Nie, raczej to jest coś innego, jakieś takie niespecjalnie
0: Wi-Fi.
1: Dobre, może właśnie Wi-Fi albo coś innego. W każdym razie, no, nie jest to taki super, wiesz, super jakość połączenia, tylko taka troszeczkę, no, jakbyś właśnie do lasu się wybierał,
0: 60%
1: słynnego.
0: 60% po prostu.
1: Taka, no, takie 60%. Taki adwokat w lesie.
0: Ale słuchaj, Krawcze, ja tylko jeszcze zadam ci pytanie, zanim powiesz tą słynną sentencję, dziękuję ci za telefon.
1: Dajmy szansę innym. Nie, spoko, luzik, no co tam?
0: Nie, odnośnie tego, czy myślałeś, żeby mieszkać, no nie tyle na wsi, co po prostu w domku. Miałeś takie fantazje, czy to jest poza twoim zakresem?
1: No, zobaczymy, jak sprzedam wszystkie nieruchomości swoje i złoto i bitcoiny, to może sobie dziabnę jakiś domeczek. Zobaczymy. Jeszcze nie wiem, wiesz, bo drogo mnie kosztuje utrzymanie Lamborghini i trochę się boję o finanse i planuję się przeprowadzić, ale gdzie indziej, do ciepłych krajów i tak nie wiem, czy ten domek tu kupować.
0: Ale poczekaj, bo widzę, że już wykoleiłeś cały pomysł, ale myślę, że to może nie być aż tak bardzo poza zasięgiem twoim, to o czym mówię. To ja w ogóle nie pytam o kwestie finansowe, tylko pytam o twoje fantazje, czy w głowie jesteś w stanie sobie stworzyć taki model Krawca, który wychodzi z domku z kawą, czy tam z żubrów nowego od razu na jakiś mały drewniany tarasik, a nie, że się odbijasz od szyby, wiesz, w bloku gdzieś tam, bo po balkonu nie wybudowali na przykład. Oto.
1: Sam nie wiem, stary, właściwie, czy jeszcze mam takie marzenia jakieś, ci powiem. Bo to
0: jest
1: tak
0: trudne, taka zmiana w życiu.
1: No tak, to jest duża zmiana. Może wpadłem trochę, może efekt Etama nastąpił, że minimalizuję sobie życie i potrzeby swoje. I tak mi odpowiada, że siedzę przy komputerku, gdzieś tam sobie wyjdę na spacer, zrobię zakupy, zjem się, wstanę sobie z rana o 15, pójdę, ogolę się, już jestem po pracy. Wiesz.
0: Znaczy, ja mam coś takiego, że trochę czuję zagrożenie ze strony tej wygody, którą opisałeś tu pokrótce. To siedzenie przy komputerze, ta sterylność przestrzeni, że masz komputer, biurko, sklep. I obawiam się, że to może być, kurde, zabójcze. No dla mnie może już być zabójcze, załóżmy, że tak przyjmiem. I w takim kontakcie z naturą jednak upatruję jakąś pomoc dla siebie, jeśli chodzi o zdrowie. Więc ten aspekt w moim przypadku funkcjonuje dość żywo. Nie? No ale rozumiem.
1: Jest trochę inaczej, jak masz komu też zostawić to, na co sobie tam pracujesz, to sobie robisz, to trochę inaczej się też na to patrzy. Ale nie tylko to, no po prostu niektórzy ludzie są bardziej ambitni i mają jakieś tam plany, marzenia, a niektórym wystarczy, że sobie w miarę spokojnie żyją na przykład, nie? I też popatrz, gdybym parę lat temu zainwestował, wziął jakieś kredyty, otworzył biznes, ile bym, nie robiłbym tego, co lubię przez te parę lat, raczej nie starczyłoby czasu, nie gadałbym sobie tu z wami, nie robiłbym graficzek sobie w spokoju, tylko bym gdzieś jeździł, załatwiał, stresował się, może bym się rozchorował już od tego stresu, a teraz na domiar tego wszystkiego bym to wszystko stracił, stał się bankrutem i miałbym 500 000 długu. Bo takie czasy i tak wielu ma. I pewnie bym nie dał rady z tego jakoś wyjść i padłbym, zaliczyłbym padakę. Moje życie by było do dupy całkowicie, pod każdym względem. Zdrowotnym, finansowym, straciłbym czas i nie robiłbym tego, co lubię, co mi sprawia frajdę. Czy to warto tak gonić zawsze, za wszelką cenę, żeby spełnić, żeby dorównać do jakiegoś, wiesz, szablonu? Nie wiem, jak komuś to odpowiada, to czemu nie, ale mi jakoś niespecjalnie chyba.
0: Znaczy, wiesz co? Znaczy, mówiąc szablon, masz na myśli, że jest moda teraz, znaczy teraz...
1: Presja, zawsze, że zawsze taka presja jakaś była, nie? Że trzeba do czegoś dojść i się ustawić, nie?
0: A wiesz co, to nie o to pytałem jakby. czy jakieś ustawianie się, bo ten domek to on może być prawie z kartonu, wiesz, i kawałek ziemi, no to ziemia musi być z ziemi, to już nie wymyślę nic taniego, ale domek może być z kartonu. To bardziej mi chodziło o takie pewne odcięcie się, bo wiesz, jakby ja podchodząc do tego tematu, analizuję sobie to w taki sposób, w perspektywie najbliższych 10 lat, 20, wiesz, koszty życia jakieś i tak trzeba, że tak powiem, podjąć. Trzeba wydać jakiś szmat. Czy to wynajmujesz chatę, czy co bądź tam. I jak się to przeanalizuje, to taki mały domek z małą ziemią w perspektywie 10-15 lat, no zakładam, że chcesz jeszcze tyle żyć. To jest z ekonomicznego punktu widzenia uzasadniony, nie? Taki plan na życie. I to nie chodzi mi o jakąś modę, czy tam jakieś dorobienie się. Tak jak szopa pana, kurde.
1: Waldemara Deski.
0: Tak, pana Deski. Właściwie to o czymś takim mówię, nie? No tamta szopa może estetycznie nie była w moim stylu, ale ostatecznie nie narzekałbym, nie? Bo jakby już wyrosłem z pewnej estetyki, która zakłada, że musisz mieć, nie wiem, łazienkę jak z Ikei, czy kuchnię jak z Ikei, bo to w ogóle nie ma znaczenia. Kawa ma smakować jak kawa w moim przypadku, a cała reszta może być poddana dyskusji.
1: Ja sobie tak trochę żyję żulowato w sumie, no wiesz, i odpowiada, może być. Już za stary jestem też na zmiany trochę jakieś. Więc to może taka nauczka dla innych, żeby się brać za takie rzeczy trochę wcześniej, bo potem się już wam zwyczajnie nie chce.
0: No na pewno coś w tym jest, ale aż tak stary jeszcze nie jesteś, wiesz. Poza tym ludzie potrafią naprawdę, mając 60 lat, robić wywrotowe rzeczy. A poza tym wydaje mi się, że jeszcze dziś byłoby miejsce dla kogoś, kto chce zrobić z tego, no nie tyle show, ale jakąś taką relację. Jest taki kanał w Szumlesie, coś takiego na YouTubie i koleś po prostu opowiada o tym, jak się próbuje zaklimatyzować na wsi, buduje sobie jakiś dom z gliny i no i ma odbiorców. I to jakoś działa. Coś tu trzeszczy, o Jezus.
1: No, trzeszczysz, trochę tak zanikasz, musisz sobie chyba łącze jakieś lepsze, coś tam na kabelek się podłącza, nie przez jakiegoś Bluetootha.
0: No nie, wybaczcie, coś faktycznie to dupy jest.
1: Tutaj trwają rozmowy na temat kwasów i na temat alko. Że ja to niby żywiołak alko. Właśnie niekoniecznie, no tak z braku laku trochę, nie? Też wolę inne rzeczy. To raczej żywiołak ziołowy prędzej. Jeśli już. Bywało, że fajne się prezenciki dostawało od słuchaczy.
0: Ale się skończyło.
1: No, coś za szybko mi się kończą, kurde. Nie umiem oszczędzać, tylko jak już mam, to szybko ten słoiczek
2: Martyna
1: pęka.
2: Martyna Chmielowicz, 5 zł.
1: O,
2: pozdrowienia
1: donajcik.
2: Dla Danusi od Martyny.
1: O, jak miło. Od Martyny pozdrowienia dla Danusi. No proszę. A dla krawculka pieniążki. I tak, niech tak to właśnie działa, że dla was pozdrowienia, a dla mnie donaty, o. Bardzo dobry układ, proszę państwa.
0: To się wypompowałem z moich pomysłów.
1: Ale ciekawy temat podrzuciłeś, właśnie aspiracje jakieś, ambicje, marzenia, ale może niekoniecznie tak na to trzeba patrzeć, po prostu jakiś właśnie domek, coś, czy ilu z was o tym myśli ludzie, żeby sobie w końcu jakiś domek, żeby sobie właśnie siąść na tej przysłowiowej werandzie, zamiast na balkonie z reklamówką.
0: Znaczy, bo dla mnie to taki ma praktyczny aspekt. No jakby gdzieś tam już zrozumiałem jakiś czas temu, że wolę mniej pracować i stworzyć sobie takie środowisko, w którym będę musiał mniej kasy wydawać na przeżycie kolejnego dnia. i jednak wizja domu to jest jakaś realizacja takiego planu, postanowienia. Takiego domu, który ma autonomiczną infrastrukturę, typu woda swoja, źródlana, czy tam głębinowa, szampo na przykład swoje, no takie prozaiczne rzeczy, wiecie. I gdzieś tam można, może, nie wiem, to zawsze jakby użytkowanie czegoś takiego ci ostateczny jakiś da wynik, bo to wszystko kosztuje, no to nie jest tak, że coś jest za darmo, jak masz swoją wodę, to musisz energię elektryczną poświęcić, przeznaczyć na wydobycie jej, musisz mieć pompę, która się psuje, więc to też są zawsze jakieś koszta, ale gdzieś tam w oderwaniu troszeczkę od systemu. Więc taki mały domek, który nie jest jakimś mega wydatkiem, bo wydaje mi się, krawiec, że jedna osoba w porywach dwie mogą mieszkać śmiało na domu wybudowanym na Boże, jak się już do 35 metrów dom, który się buduje. No, na
1: to już się ciasnota troszkę robi. Dwie osoby na 35 metrów to już ciasnota.
0: Tak, ale taki domek, bo on 35 metrów ma powierzchni, no jak to się mówi, Boże, powierzchni, którą zajmuje na ziemi, ale masz poddasze, więc automatycznie masz 70. To już trochę jest. 70 metrów dla dwóch osób. Gdzie możesz mieć jakiś ogród jeszcze zimowy na zewnątrz, wiesz, i nagle ci ta przestrzeń się rozrasta. Na wiosnę, lato, jak jest ciepło, możesz iść kawę wybić gdziekolwiek, tam na podwórku znajdziesz kąt. Więc to w takiej przestrzeni nie możesz przekładać bezpośrednio na przestrzeń w bloku.
1: Nie, no pewnie, tak, jasne. Tak. To możesz sobie jakąś też szopę mieć, coś tam trzymać, pewnie, że tak. No, no, ale przede wszystkim to jest fajne też od tej strony, że jesteś u siebie, tak po prostu, bo tak to zawsze, jak wynajmujesz, jesteś u kogoś. I to nawet już nie chodzi o to, że tak bardzo, że nie możesz sobie pozmieniać, bo to można się dogadać nawet. Jakbyś sobie bardzo chciał ściany pomalować na inny kolor, to można się dogadać z właścicielem. No ale już jakieś tam meble, no to też możesz sobie wymienić, ale zawsze się czujesz, że jesteś u kogoś, nie? A poza tym, no jakaś tam przyjemność z organizowania sobie domku, to przypuszczam, że jest trochę, jak dla mnie, granie w fajną taką jakąś terrarię, gdzie sobie buduję domek i sobie sam ustalam, tu ma być to, tu tamto, więc
0: stary,
1: potrafię
0: Minecraft.
1: Się...
0: Minecraft, po prostu byś był...
1: Minecraft, tak. Dokładnie.
0: Wziąłbyś jakąś haczkę i byś we wszystko napieprzał.
1: Motyką.
0: Bym ci podpowiedział, jak uderza. Nie, to jest abstrakcja, ten Minecraft. Ale tu Tomu napisał, że cię rwę na domek. Gdybyś wybudował, to bym tam przyjechał, to wiadomo.
1: Właśnie, on do tego zmierza cały czas. Krawiec, nie chciałbyś mieszkać w fajnym domku, coś, bo kupił właśnie i szuka sobie chłopaka. Wydało się. I na końcu rozmowy powie, Krawiec, to mam dla ciebie propozycję i możesz mieć taki domek. Nie. Adwokat już jest zajęty. No.
0: Zajęty. Ja już jestem grubo wstawiony, nie ma opcji ani. Nieważne, czy piersi, czy duży brzuch, nie rusza. Wyłączyłem się z puli. Ale krawcze, wobec tego, ile byś brał za pole namiotowe, za namiot od słuchaczy? Przecież grupa kasta. Wakacje u krawca. Wiesz, to masz szerokie spektrum różnych tutaj profitów. Sok z marchewki, krawca. Szklaneczka.
1: Jest pytanie od Anety, jak się dodzwonić do Nocnego Radia. No musisz mieć program Skype zainstalowany do rozmawiania i tam trzeba sobie dodać do kontaktów Nocne Radio i można dzwonić i się łączysz jak z każdym innym. To nie jest trudne. No ale już dzisiaj kończymy audycję, już późna pora, druga w nocy, już ile tu godzin nadawania, no 5 godzin, to styknie, chociaż...
0: Znaczy krawiec, no, no. Ale ja zostanę, więc możesz dzwonić.
1: No nie, nie, nie, nie.
0: Nie, dobra, dobra.
1: Kończymy, wyśpij już nie
0: się,
1: przedłużamy.
0: Pomyśl o tym domku.
1: Dobra, dzięki za telefon, adwokacie.
0: Nie ma za co, tego. Albo...
1: No to każdemu dziękuję, więc się nie cieszę.
0: A, no dobra. W takim razie biorę, co dają i w nogi.
1: No to na razie, hej.
0: No, dobrej nocy, Karcze. A myśl o domku sobie, taki mały domek. Możesz sobie kolor dachu wybrać. To naprawdę nie jest takie byle jaki. Dobrej nocy, trzymajcie się, dzięki.
1: No hej, hej. Przykro mi, jeśli ktoś będzie zawiedziony, bo rzucił donajcika i chciał jeszcze przedłużyć, no ale już naprawdę zmęczony jestem, wiecie, 5 godzin to już jest jednak sporo, nie?
3: Starzeję się, panie dziejku.
1: No, ale to nic straconego, bo pewnie jutro będzie Kuba i Enki o godzinie 23:00, wpadajcie koniecznie. Może się jeszcze coś będzie działo ciekawego, może w niedzielę coś się wydarzy, no i jutro oczywiście też Jacek chyba jest, tak? O 21:00 z kolei. Czyli popatrzcie, dwie audycje macie jutro. O 21:00 z prawej strony mapy i o 23:00 spisek łysych będzie, Kuba i Enki, spisek łysych. I będzie wam łyso, jak posłuchacie, bo będzie fajna audycja, myślę. Jak mówiłem, lekka powinna być taka raczej fajna, przyjemna. Z tego, co słyszałem, taka się szykuje. No, a w niedzielę zobaczymy, może też się będzie coś działo. W poniedziałek Nocny Marek oczywiście, Krawiec i Potrzeba o 21:00. Flip i Flap polskiego podcastu, przypominamy. We wtorek może się tą audycję z Byte Eaterem zrobi, sobie pogadamy. O dwóch łysych, co ukradli audycję. No. No, a w środę lewym okiem Błażeja, ale tym razem to może być już inna audycja. Szykuje się audycja mianowicie o retro. O retro komputerach, o retro grach. Tak więc no, w tym tygodniu same radiowe delicje, że tak powiem. Też o 21:00 oczywiście. No, a w czwartek Potrzeba, być może z tym Bez Litości. Może się pojawi pod marką Bez Litości. A może znowu zrobi luźne gadki, bo spodobało się, no to wiecie, to on pewnie też tam jakoś maca i patrzy, co się tam sprzedaje, co lubicie. Więc może będą znowu potrzebne luźne gadki na jakiś temacik. No, a w piątek następuje znowu powtórka cyklu. Następny cykl, zaczynamy od nowa. No i tyle chyba. No to do usłyszenia się z wami. Cześć.

0: Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę, 8 września 2018 roku. Dzisiaj specjalnie troszkę inne wydanie, tylko się odrobinkę tutaj jeszcze ściszę. A dzisiaj będą luźne gadki, w których porozmawiamy sobie o Stanach Zjednoczonych. I to nie... w historiach. Dzisiaj z nami jest Galaxian, witam. Halo, halo.
1: Witam wszystkich.
0: A dzisiaj tak, dlaczego...
1: Tak, witam wszystkich.
0: Tak, w dwóch słowach jeszcze powiem, dlaczego ten temat biorę na tapetę. On się w ogóle zrodził na Discordzie, więc wszystkich naszych Discordian pozdrawiam i dziękuję za podrzucenie pomysłu na audycję, którą dzisiaj sobie tutaj zrealizujemy. Natomiast tak na samym wstępie chciałem zaznaczyć bardzo wyraźnie, bo nie zawsze jest do końca aż tak bardzo ciekawe słuchanie o tym, jak gdzieś

0: wygląda inaczej świat. Stany Zjednoczone pod tym względem wydają przynajmniej mi, wydają się być dużo bardziej ciekawe, głównie dlatego, że Stany Zjednoczone mamy, każdy z nas ma o nich jakieś takie wyobrażenie, które bierzemy z filmów, seriali, reality show, które jakby na to nie brać, lwia ich część jest produkowana właśnie w Stanach Zjednoczonych. Dlatego dzisiaj sobie weźmiemy na tapetę takie zwykłe, przyziemne rzeczy i spróbujemy sobie odciąć, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest mitem. No właśnie, oddając głos Galaxianowi, zacznijmy może od tego, jak wygląda twoja relacja ze Stanami Zjednoczonymi i skąd ty się tam wziąłeś?
1: No cóż, wziąłem się z samolotu. Moja relacja, no mieszkam tutaj na stałe już 10 lat prawie. Przyjechałem w zasadzie tylko na chwilę, a potem tak się potoczyło wszystkie przypadki, że postanowiłem nie wsiąść w ten powrotny samolot po roku. I tak to właśnie trwa.
0: No okej, czyli w zasadzie można powiedzieć, że udało ci się spełnić ten legendarny amerykański sen, czy nie do końca?
1: Można tak powiedzieć, bo po prostu pojawiły się pewne tutaj możliwości zawodowe, że tak powiem. Jakoś tak się podziało, że dostałem zaraz pracę, mimo że nie planowałem tego. A to było tylko po to z tą pracą, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda rekrutacja w Stanach Zjednoczonych. I zaskakująco zacząłem pracować. Także całkowicie w zasadzie jestem przypadkiem. Nie było to w planie, ale jestem zadowolony z takiego obrotu przypadków.
0: No całkiem nieźle się przeprowadzić na inny kontynent przez przypadek. Ja tak tutaj tylko zaznaczę, że jeżeli byście mieli jakieś pytania do Galaxiana, czy coś, jeżeli będzie w stanie odpowiedzieć, najlepiej walcie prosto na czata, żebyśmy sobie tutaj nie robili nadmiernego tłoku na Skype'ie, no chyba, że w drodze wyjątku, no ale to naprawdę już w drodze wyjątku, także wolałbym, że jeżeli jakieś pytania będą się pojawiały, no to walcie na czata, cały czas tutaj będę zerkał jednym oczkiem. No właśnie, także może tak zaczynając od kwestii twojego pojawienia się w Stanach Zjednoczonych, szkolnictwo wyższe, tak? Czyli coś, co znamy, gdzie to szkolnictwo wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Wydaje nam się, że coś o nim wiemy, no właśnie z różnego rodzaju filmów. Jak to wygląda? Czy jak wygląda taka droga naukowa?
1: Tak, tutaj mogę powiedzieć, że skończyłem studia właśnie zarówno w Polsce, jak i w Stanach. I od razu uprzedzając, nie mam kredytu na 100 tysięcy. Wręcz wyszedłem na plus, da się to zrobić. Oczywiście, jak wszelakie wyobrażenia, to co widzimy w filmach i to co się słyszy, bo słyszy się tylko specyficzne rzeczy, no niekoniecznie odpowiada temu. Ale amerykańskie uczelnie różnią się w sposobie działania, można powiedzieć, od polskich, ale trzeba tu podkreślić jedną rzecz. To jest też takie coś, co pokutuje wśród ludzi. Polskie uczelnie są dobre. Polskie uczelnie są poważane na świecie. Nie wszystkie, może z polskich uczelni technicznych będzie to 6 uczelni, ale jak ktoś mówi, że w Polsce studia są przestarzałe i do niczego, no, bardzo się myli, bo polskie dyplomy są uznawane w Stanach Zjednoczonych. Robi to taka agencja, prywatna firma, ale tutaj rząd współpracuje z prywatnymi firmami i tam wystarczy wysłać swoje dyplomy i oni tam wydają swoją opinię, znają się na tym bardzo dobrze. Także na początek to. Pierwsza różnica jest taka, że inaczej semestry są poukładane, co jest lepiej zrobione. Ponieważ zwykle studia zaczynają się gdzieś w sierpniu, pod koniec sierpnia, no i kończą się przed świętami, czyli przed świętami wszystko z głowy. Nie, że święta z rodziną, tam jemy barszczyk na Wigilii, a potem nowy rok, a potem jeszcze trzeba wszystkie egzaminy zdać na sesji. Nie. Tutaj przed świętami wszystko z głowy i drugi semestr wiosenny zaczyna się pod koniec stycznia, kończy się gdzieś w maju. No i też są 3 miesiące wakacji. Ogólnie semestry trwają dokładnie tyle samo tygodni. I profesorowie też mogą być tacy, którzy nie potrafią wykładać, też mogą być tacy super, zupełnie jak na moich studiach w Polsce, bo tak samo u mnie na studiach w Polsce były też takie jednostki, profesorowie starszej daty, którzy potrafili z żółtych kartek, które przygotowali w latach 60., 70., dalej z nich korzystać kilkadziesiąt lat później. Mhm. Tutaj też tak może być. Niestety, bo powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś jest dobrym naukowcem, niekoniecznie jest dobrym dydaktykiem, a na uczelniach tutaj liczy się, tak jak zresztą w Polsce, no kurczę, liczy się zarówno wyniki naukowe, a dydaktyka też się liczy. Przy czym no tutaj można się poskarżyć i te skargi są bardzo, bardzo brane pod uwagę przez wszystkich szefów, więc spokojnie można pójść do szefa i powiedzieć, do dziekana lub tam szefa departamentu, można powiedzieć, że hej, ten profesor John Smith, on strasznie źle uczy i nic nie rozumiemy. Mhm. I coś się stanie i nie będzie student miał na pewno przerąbane, a może mieć kłopoty właśnie wykładowca. Więc taka tutaj jest różnica oraz różnica jest taka, że przynajmniej na studiach magisterki, ty graduate, tym samym też doktoracie, bo to jest to samo tutaj akurat, to nie ma czasu w czasie semestru, jeżeli ktoś się bierze przedmiot, nie ma czasu bez zadania domowego. Więc jak zaczynamy w pierwszym tygodniu, dostajemy pierwsze zadanie. Jeżeli pierwsze zadanie jest do oddania 15 września, to 16 już dostaje się następne, albo już 15, więc trochę inny system. Oni się tego trzymają, potem egzaminy muszą generalnie być z tego zakresu, z którego były zadania, że tam nikt nie może powiedzieć, a tego nie było. Tego wszystko na papierze i działa to troszkę lepiej, ale nie powiedziałbym, że polskie uczelnie są super gorsze, bo polskie uczelnie generalnie tak są bardzo wymagające i jeżeli ktoś się uczy, bo wiadomo, że można się prześliznąć, no to naprawdę po przyjeździe do Ameryki może być dumny ze swojej wiedzy.
0: Mhm. Wiesz co, miałbym jeszcze takie pytanie, bo taki, nie wiem, jakiś taki mit, który mi został właśnie wydrukowany przez różnego rodzaju media dotyczący ogólnie szkolnictwa, nie tylko szkolnictwa wyższego, ale ogólnie, że jest takie bardziej skupione nauczanie w oparciu o, nie wiem, dostęp do różnych urządzeń, czy laboratoriów, czy czegoś takiego, co właśnie się bardzo często w tych wszystkich produkcjach filmowych przewija. I tutaj już nie pytając nawet do końca o kierunek studiów, tak, na pytanie, czy właśnie nie miałeś takiego wrażenia, mając do porównania studia w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, że jednak w Polsce to było więcej właśnie papieru i tablicy, a tam jednak, nie wiem, jakieś komputery, maszyny, czy inne żaby do rozcinania w laboratorium, tak? Czy coś takiego faktycznie ma miejsce, czy jednak jest to dużo bardziej podobne, niż nam się wydaje?
1: No akurat ten przykład z rozcinaniem żaby to jest piękny. To jest taka świecąca gwiazda na czarnym niebie tej praktyki w szkołach średnich w Ameryce, bo ja nie potrafię wskazać niczego innego, co oni tam robią, a my nie. Jeżeli chodzi o sprzęt, no ja akurat kończyłem kierunek techniczny, więc laboratoria były tu i tam. Powiedziałbym, że tutaj ciutkę lepszy sprzęt, ale nie powiedziałbym, żebym jakoś miał mniej laboratoriów, to były inne kierunki zresztą. Tutaj mogę się ciutkę mylić. Więc jeżeli ktoś jest na studiach pierwszego stopnia, czyli inżynierskich, tak zwany bachelor's, czyli licencjat też, tak? No to jest sporo zajęć praktycznych, zależy od kierunku, no bo jak studiujesz prawo, no to wiadomo. Mhm. Ale jeżeli chodzi o jakieś tam techniczne, mechaniczne i różne rzeczy, to generalnie powiedziałbym, że jest to w zasadzie podobne. Tutaj uczelnie mają więcej pieniędzy, więc w tym zakresie lepszej jakości sprzęt, ale generalnie dosyć podobnie. Przy czym mogę podać przykład tutaj mojego znajomego. Jeżeli chodzi o elektronikę, no czegoś takiego w Polsce się nie robi, żeby studenci robili swój tranzystor w klasie. To wymaga jednak bardzo drogiego sprzętu, to wymaga clean roomu, to wymaga dużo odczynników, chemikaliów, ale tutaj na niejednej uczelni to jest, że po prostu można sobie swój własny tranzystor wytworzyć, który może charakterystykę nie ma jakiejś idealnej, ale generalnie można, a w Polsce czegoś takiego nie słyszałem, żeby się robiło. Czyli jest lepiej w tych obszarach w Ameryce, gdzie sprzęt jest istotny i ta cena tego sprzętu. Poza tym podobnie, jeszcze tutaj jeszcze druga sprawa, to jest oprogramowanie licencjonowane. Powiedzmy, że cały świat używa jakiegoś tam super drogiego softu do projektowania części mechanicznych. No jak niekoniecznie polskie uczelnie stać na to, to wiem. No tutaj każda uczelnia, no jak nie ma czegoś takiego, no to sorry, to jest druga liga lub dalej. Więc tam, gdzie pieniądze grają rolę, to tutaj lepiej. No na przykład takie sprzęty jak mikroskop elektronowy, no to uczelnie mają. Mają, mimo że taki mikroskop kosztuje na przykład milion dolców, albo dwa, no to zależy. Ale w tym leży różnica. Jeżeli chodzi o sprzęty, które są w zasięgu, to nie będzie się zbytnio różnić. Programem w zasadzie też.
0: No okej, okay, rozumiem. Tutaj na czacie Trąba Słonia zapytuje, jaką uczelnię kończyłeś w PL i w USA, no ale rozumiem, że nie ma sensu aż tak bardzo się uzewnętrzniać, więc myślę, że ta odpowiedź wcześniej rzucona, że były to kierunki techniczne, w tym miejscu powinno wystarczyć. Jeszcze kontynuując wątek uczelni wyższych, tak od paru lat, potem jak już co prawda studia w Polsce mam za sobą, tak? Pojawia się współcześnie duże parcie na praktyki, że w tym momencie praktyki, gdzieś załatwienie sobie praktyk, żebyś w swoim zawodzie, którego się uczysz, spędził ileś tam godzin w realnej firmie, która coś tam robi, która coś tam wytwarza, tak? A jest to integralny fragment tych studiów, że musisz, że nie skończysz, tak? Obecnie w Polsce studiów bez praktyk, z tego co wiem. A jak to wygląda tam? Czy jest to właśnie takie bardziej przemieszanie, przyzwyczajanie do tego, że to jednak ma kierować młodego człowieka do właśnie znalezienia pracy? Czy jest to jednak troszkę łagodniej traktowane?
1: Więc tak, słyszałem o tym, że trzeba zrobić praktyki w Polsce. No tutaj zależy od uczelni, ale na mojej uczelni nie trzeba było żadnych praktyk robić. Można było. Generalnie działa to od drugiej strony. Tutaj raczej jak ludzie muszą zapłacić sporo pieniędzy za studia, to bardzo się starają i widać, że są tam po coś. To nie jest po to, żeby sobie posiedzieć tam ileś lat. Jest jednostka na uczelni, to takie miłe panie, które kontaktują się z firmami i szukają, kolekcjonują te oferty praktyk, organizują targi pracy, praktyk, to wszystko tak w sumie działa. No i kto chce, no to tą praktykę na pewno dostanie, ale jeżeli ktoś nie chce, no to spoko, ale no oczywiście każda uczelnia może działać inaczej, bo powiedzmy sobie, uczelnie prywatne, państwowe, oba typ równie dobry. To nie jest tak też, że prywatne uczelnie w Stanach to są te najlepsze. Oczywiście w Ivy League już nie robię statystyki, ale są i dobre prywatne, i dobre państwowe, stanowe. Tak tutaj podkreślmy, stanowe. No oraz złe obu rodzajów. No i te uczelnie działają w porozumieniach, czyli tak jak mamy na przykład California State University. No to to jest system uczelni. Tych uczelni tam jest, z tego co pamiętam, 8 czy coś takiego. One działają tak wedle jednych reguł, czyli bardzo łatwo się przenieść z jednej na drugą. To jakby połączyć w Polsce 5 top politechnik i nazwać to system edukacji polskiej, gdzie tak samo się nazywają przedmioty na każdej uczelni. Generalnie program tych przedmiotów jest taki sam, więc jeżeli chcesz się przenieść z jednej placówki na drugą, no to możesz to zrobić po prostu od razu, bo wszystko jest generalnie w jednym systemie.
0: Przyjemne i wygodne, takie troszkę, nie wiem, korporacyjna wizja, korporacyzacja o edukacji. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Przydałoby się coś takiego, bo faktycznie jeżeli się, nie wiem, musisz przeprowadzić z jakichś tam różnych dziwnych względów, no to przepisywanie, przenoszenie się między uczelniami, mimo że jest to mniej więcej troszkę ustandaryzowane poprzez punkty ACTS, to jednak programy, które są stworzone wyposażone pod konkretną uczelnię, jeszcze tym bardziej, jeżeli nie wiem, jeżeli zaczynałeś studia gdzieś tam w Koziej Wólce, a potem się chcesz przenieść na Uniwersytet Warszawski, gdzie jest to dużo, dużo mocniej pilnowane pewne standardy, no to może się okazać, że trzeba będzie powtarzać pewne przedmioty, mimo że masz bardzo płatne zaliczenie już wpisane w indeksie 2 lata temu. No, ale zostawmy już troszkę tę edukację.
1: Tak, mogę jeszcze dorzucić jedną rzecz ciekawą, jeżeli chcecie. Bo ja w Polsce jeszcze miałem drugi kierunek, którego nie skończyłem i chciałem sobie przepisać parę przedmiotów. Nie dało się. Biurokracja uczelni po prostu przerosła. Rok się starałem przepisać przedmioty zaliczone, nieużyte do żadnego tytułu. Bo to był kierunek nieukończony, czyli wszystko zgodnie z zasadami. No, biurokracja uczelni była nie do przejścia po prostu, mimo sporych interwencji. I tutaj też można w Koziej Wólce zacząć i generalnie popularnym sposobem na to jest Community College, który o wiele tańszy będzie zawsze niż prywatna uczelnia i stanowa. I tam można sobie zrobić początek, a potem się przenieść i bardzo dużo ludzi tak robi z powodów finansowych tylko.
0: No dokładnie, to jest chyba najpoważniejszy problem, tak przynajmniej z punktu widzenia mnie, który siedzi sobie w Polsce, że jednak koszty wysłania dziecka na studia czy samodzielnego studiowania mogą się wydawać astronomiczne, przynajmniej na tych bardziej znanych uczelniach.
1: I są. Na większości uczelni oczywiście im lepsza uczelnia, tym drożej, ale tutaj są różne podłoża tego, bo studia pierwszego stopnia, czyli undergraduate, to czesne trzeba zapłacić w 100%, jeżeli ktoś jest z innego stanu, to jeszcze, albo z innego kraju, to jeszcze dochodzą dodatkowe opłaty dla tych, co nie płacili podatków, a to urząd, uniwersytet stanowy. Ale powiem wam jedno. Większość Amerykanów, którzy mają duże długi, jeżeli chodzi o studia, to jest sobie sami winni, dlatego że oni po prostu te pieniądze trwonią, oni roją bez sensu, zapisują się na przedmioty, nie zdają ich, wtedy płacą 100%, a można się wypisać w połowie semestru i zapłacić 60% tego czesnego za ten przedmiot. Także to, co ja tutaj zaobserwowałem, to po prostu jest w większości wina tych ludzi, bo oni mogliby się lepiej zorganizować, mogliby sobie kupić, nie wiem, tak po polsku, ekspres do kawy do domu zamiast codziennie do kawiarni 3 razy. No, są to może inne zwyczaje, potem oczywiście się płacze, że mam 100 tysięcy długu, ale mogłeś mieć 50.
0: No, to prawda, właśnie sobie...
1: No i te pożyczki są bardzo wysoko oprocentowane, to jest właśnie problem. W Polsce o wiele niżej, z tego co pamiętam, to parę procent, tutaj 6-7%.
0: Wiesz co, nie wiem, ale to w międzyczasie, bo jeszcze do tematu pożyczek, kredytów jeszcze sobie wrócimy, a jeszcze jako taką ciekawostkę wrzuciłem sobie na szybko, wygooglałem koszt czesnego i opłat na Massachusetts Institute of Technology w roku akademickim 2017-18. Średnia wartość tego wynosiła 49 892 dolary rocznie.
1: Jeżeli mogę skomentować.
0: Jasne.
1: Nie ufam statystykom, fałszowaniu których nie brałem udziału. Więc co nam ta statystyka mówi? No, jak wrzucimy do jednego wora koszty studiów na filozofii oraz na medycynie, to coś nam wyjdzie, ale czy to rzeczywiście jest to, co chcemy wiedzieć? No, oczywiście, każdy kierunek ma inną cenę. Medycyna będzie pewnie najdroższa, jakieś humany będą najtańsze i tak dalej, i tak dalej. 49 tysięcy to nie jest tak dużo. Dużo to będzie 100.
0: No, ale w dalszym ciągu, bo to wiesz, też inaczej wygląda kwestia zarobków, tak? I troszkę inaczej to się nam w głowie przelicza. To też choćby jest dość zaskakującym, jeżeli ktoś by wizytował kiedyś Stany Zjednoczone, tradycja, że tam wszyscy zostawiają niebotycznie duże napiwki w stosunku do tego, co mamy w Polsce. I to takiej współczesnej Polsce, gdzie już się przekonaliśmy o tym, że napiwki są. No, ale o tym jeszcze, o takich bardziej codziennych rzeczach sobie będziemy mówić później. Natomiast chciałbym jeszcze, póki jesteśmy na początku, tak żeby zaciekawić coś, co mnie samego chyba będzie dzisiaj najbardziej z całej dyskusji interesowało, czyli kwestie związane z imigracją do Stanów Zjednoczonych. bo tutaj też, jak się właśnie dowiedziałem niedawno, że z tymi wizami to nie jest tak do końca, jak nam się wydaje. Jak wygląda taki proces? Jeżeli, nie wiem, czy na swoim przykładzie, czy na przykładzie jakiegoś pana Kowalskiego, który chciałby przeżyć swój amerykański sen i przenieść się na stałe do USA.
1: No, tutaj jest to bardzo szeroki temat i amerykański system imigracyjny jest mega, mega rozbudowany. To wszystko zależy, jak zwykle tak można odpowiedzieć. Przy czym, jeżeli na przykład jesteś mega przystojny, no to pewnie najlepiej znaleźć żonę, nie? Jeżeli jesteś mega inteligentny, no to najlepiej robić doktorat. Jeżeli masz super skille techniczne, no to kierunek będzie wizy pracownicze. No przy czym, jeżeli mówię o imigracji, no to pierwsza kwestia, tak zwane zniesienie wiz. Tak? Mówi się o tym mega dużo, a to tak naprawdę ma zerowe znaczenie, bo chodzi tylko o zniesienie wiz turystycznych. Czyli nie jest to tak, jak na przykład ja się z tym spotykam cały czas, że ludzie myślą sobie, że to zniesienie wiz to będzie tak jak zniesienie wiz do Wielkiej Brytanii, że o teraz każdy może pojechać do Stanów i tam sobie zamieszkać i zacząć pracę. Nie. Kraje europejskie, no i z całego świata zresztą, nadal w ruchu bezwizowym korzystają z tego tylko na wyjazdy biznesowe oraz turystyczne, przy czym wyjazd biznesowy jest to wyjazd w delegację, czyli nie można tam sobie zacząć pracować. Więc nie mamy tak źle, jeżeli chodzi o kraj, a nawet mamy lepiej niż tacy Brytyjczycy, bo jaki jest problem, że nie mamy wiz tak zwanych, nie? Problem jest taki, że trzeba się wybrać do konsulatu lub ambasady i należy sobie wyrobić wizę, co kosztuje, nie pamiętam, 100 albo 160 dolarów. 160 chyba numer wniosku. Chyba 100 kosztuje. No i tyle. No i mamy wizę na ileś lat? Na 10, powiedzmy standardowo. No dalej jest to wiza turystyczna, turystyczno-biznesowa B1, B2. Ale na przykład jako Polacy możemy brać udział w loterii wizowej, czyli złożyć wniosek w listopadzie i może akurat nas wylosują i wtedy zielona karta do ręki w następnym roku, a tacy Brytyjczycy na przykład nie mogą w tym brać udziału. Hindusi też nie, Chińczycy nie, więc inne nacje mają totalnie gorzej niż my. Kolejny mit.
0: Jeszcze tylko zapytam. Czyli ta zielona karta to jest jedynie nam daje oszczędność tych 100 dolarów, tak? Dobrze rozumiem?
1: Nie. Wiesz, zielona karta to jest całkiem co innego. Ruch bezwizowy, czyli tak zwany Visa Waiver Program, VWP, jest to program, w którym obywatele niektórych krajów mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych bez posiadania wcześniej wizy. Mogą wjechać na maksymalnie 3 miesiące, czyli na lotnisku wjazdowym lub powiedzmy jak ktoś samochodem wjeżdża albo statkiem, no to urzędnik imigracyjny nie wymaga, żeby ktoś miał wizę, obywatel takiego kraju, tylko wbija tak zwany admission, czyli pozwolenie na pobyt o danej długości, czyli to będzie maksymalnie 3 miesiące. Musi się zarejestrować w takim systemie ESTA, ale to tam kosztuje 12 dolców chyba, więc można to zrobić online. Trochę mniej kłopotu niż pobieranie wizy z konsulatu, ale zauważmy to, że teraz Polaków prześwietla konsulat i ambasada. Czyli jeżeli ktoś widać, że nie ma szans na wjazd, no to nie dostanie wizy i koniec. Przy ruchu bezwizowym dokładnie taka sama procedura odbywa się na lotnisku i ludzie są zawracani po prostu z powrotem. Zielona karta to jest stały pobyt. To jest pozwolenie. Zielona karta to jest stały pobyt i daje prawa do wszystkiego, do tego, co ma obywatel, oprócz głosowania na prezydenta.
0: O proszę.
1: Czyli to już jest coś mocnego. To już jest coś mocnego. No i jak wspominałem, Polacy mogą brać udział w loterii wizowej. Po prostu wylosować zieloną kartę, szanse na wylosowanie 3% nie za dużo.
0: Ale to jest dużo, ale to jest dużo więcej niż jakieś lotto. Znaczy nie wiem, sam wiesz co, sam może wezmę udział w tej loterii wizowej i może się uda. Nie tym to następnym razem. Tak z czystej ciekawości.
1: Nie,
0: nie,
1: Nie zaszkodzi, nie zaszkodzi, jest to za darmo. Składa się wniosek online, więc można, każdy może.
0: No to kurczę, no to przenosimy centralę nocnego radia do Stanów Zjednoczonych. No dobra, ale przerwałem ci, bo
1: dalej,
0: chciałeś...
1: Dalej, kontynuując, tak. Kontynuując, bo ja często słyszę, że ależ Polska jest gnębiona, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i w ogóle przez te wizy kraj drugiej kategorii. No okej, nie mamy wizy, ale to nie jest żadna tragedia, bo chyba nikt nie podejmuje decyzji, że okej, jutro jadę na wakacje do Stanów na parę tygodni, bo wyrobienie wizy to jest tydzień, więc na tym bym w ogóle tutaj, no, nie przejmowałbym się tym ani troszeczkę, a mamy inne zalety. Ponadto inna sprawa, myśli się też, że okej, pojadę sobie do Niemiec albo do Wielkiej Brytanii, do pracy, uzyskam obywatelstwo i wtedy jako Brytyjczyk już to wyemigruję sobie do Stanów Zjednoczonych, o tak, bez problemu, bo oni mogą. No i niestety nie mogą, bo wszystkie kraje, z trzema wyjątkami w zasadzie, z całego świata są traktowane absolutnie równo. Jeżeli chodzi o aplikowanie o zieloną kartę, czyli stały pobyt, no to liczy się kraj urodzenia, czyli ten nabyte obywatelstwa zupełnie nic nie zmieniają. Poza tym, jeżeli chodzi o sytuację Polski w uzyskiwaniu zielonych kart, jesteśmy w super naprawdę położeniu, bo w zasadzie nie ma kolejki. Czyli jak to działa? Jeżeli obywatele danych krajów składają wnioski o zielone karty i te wnioski są akceptowane przez Urząd Imigracyjny, to wtedy trafiają do kolejki. No i wiadomo, first in, first out. Kto pierwszy złożył, ten pierwszy tam dostaje. No i w przypadku Polski ta kolejka jest tak mała, że rzadko kiedy jest jakieś opóźnienie, czyli dostaje się od razu. Ale na przykład tacy Chińczycy, no to już 5 lat muszą poczekać od momentu zaakceptowania wniosku. Prawda? A tacy Hindusi to niektórzy nawet 30 lat. Więc docenimy to, że Polska jako kraj ma super warunki, a jesteśmy na równi w prawach, jeżeli mówimy o zielonych kartach ze wszystkimi innymi krajami na świecie, oprócz tych trzech wyjątków, o których powiem. Czyli tak, to jest zielone karty. Okej, imigracja jest inna. Zielone karty są tak samo dla wszystkich. Ale na przykład obywatele krajów NAFTA, czyli Kanady oraz Meksyku, mają specjalny typ wizy TN1. I mogą przyjechać do pracy do Stanów Zjednoczonych na uproszczonej procedurze. A my nie jesteśmy w NAFTA, więc akurat tego nie mamy. Do tego jest jeszcze jeden kraj na świecie, bardzo specyficzny w tej sytuacji. Jest to kraj, który jako jedyny na świecie charakteryzuje się tym, że więcej ludzi emigruje ze Stanów do tego kraju, niż z tego kraju do Stanów.
0: Zgaduję, że Kanada.
1: Ten kraj ma specjalną wizę. Nie.
0: Nie?
1: Zgadłeś. Ale powiedzmy, że ciepło. No i oni mają specjalną wizę, na którą mogą przyjechać, mają w ogóle bardzo łatwą imigrację, ale nie stały pobyt. Stały pobyt to jest tak jak dla wszystkich. No tym krajem jest Australia.
0: O proszę.
1: Tutaj zagadkę odkrywając. Także podsumowując, nie jest źle, jest nawet bardzo dobrze, jeżeli chodzi o migrację do Stanów. Polska super, nawet lepiej niż Wielka Brytania i inne kraje, które nie mogą brać udziału w loterii. Ale to był temat zielonej karty, czyli pobytu na stałe. No ale jeszcze jest temat wiz pracowniczych, tak też bardzo popularny, czyli wizy H1. No, czym jest taka wiza? Taka wiza jest pozwoleniem o pobyt i pracę na limitowany czas. Okres czasu. Ja w ogóle bardzo uwielbiam onomatopeję i cofam do tyłu i okres czasu to ulubione moje powiedzenia. Więc H1B wizę można dostać na 3 lata. Po 3 latach można przedłużyć na kolejne 3 lata, a potem game over i trzeba opuścić kraj, nie można już zostać. No chyba, że na innej wizie. No i też tutaj jesteśmy na równi ze wszystkimi krajami. Jeżeli ktoś jest Polakiem i zdobył na przykład obywatelstwo brytyjskie, nic to nie pomaga. Jeżeli ktoś jest Hindusem, nic to nie szkodzi. Problem, jaki jest z tymi wizami, to jest taki, że one są bardzo drogie dla pracodawcy, bo to pracodawca musi wystąpić z takim wnioskiem i wystąpić można tylko w ciągu kilku dni w roku, na początku kwietnia, kiedy to Urząd Imigracyjny zbiera wszystkie wnioski, a tych wiz jest 65 tysięcy rocznie, plus 20 tysięcy dla absolwentów graduate programs, czyli magistrów i doktorów, którzy skończyli studia w Stanach Zjednoczonych.

0: wykonać, one niestety ten system wywróciły do góry nogami. Bo w założeniu to było tak, że na przykład takie Google znajdzie geniusza w Polsce i chce mu taką wizę załatwić. No i okej, składa do urzędu, urząd wydaje pozwolenie, dziękuję bardzo, wiza jest. Co się stało? Te indyjskie firmy outsourcingowe składały wnioski dla 1000 Hindusów bez żadnego tak naprawdę klienta, bez celu pracy w Stanach. Jak ktoś dostał, jechał do Stanów i za małe pieniądze był outsourcowany do jakichś większych firm typu IBM i te wszystkie finansowe Goldmany. Więc dzięki Hindusom ciężko taką wizę dostać i nie wiadomo, jak będzie z tym programem. Więc tak tu wygląda sytuacja. Chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć tutaj na temat tej wizy, ale uciekła. Aha, okej, mam. To losowanie, ten limit dotyczy firm komercyjnych. Czyli jeżeli ktoś chciałby pracować na uczelni lub na organizacji lub w organizacji non-profit, no to nie podlega temu limitowi i taką wizę może dostać w zasadzie bez kolejki. Także taki tip dla kogoś, jeżeli ktoś by chciał emigrować.
1: Czyli krótko mówiąc, jest dużo łatwiej niż to się nam wszystko maluje. Ale skoro jesteśmy przy temacie imigracji, to chciałbym przejść na wątek dotyczący nastawienia Amerykanów do właśnie do ludzi, którzy przyjeżdżają. Też mamy takie, wiesz, troszkę zmitologizowane podejście przez telewizję, która pokazuje, nie wiem, ludzi z Meksyku, którzy się uchylają przed urzędem imigracyjnym, którzy są wyciągani ani z domów, czy z zaplecz kuchni w przemranych miejscach, jak i też takie zwykłe podejście, może nawet odważę się powiedzieć odrobinkę ksenofobicznie, co mamy u nas współcześnie w Polsce względem Ukraińców, którzy do nas przyjeżdżają. A jak to wygląda? Jaki jest stosunek takiego typowego Amerykanina? Podejrzewam, że jest to na pewno tam zależne od wychowania czy miejsca, gdzie się znajduje, bo jednak kulturowo Stany Zjednoczone nie są tworem jednolitym i w zależności od tego, gdzie zlądujesz, no to wychowujesz się w zupełnie innej kulturze pod względem, nie wiem, moralności, religii i czy właśnie nastawienia do obcych. Więc jak to wygląda? Czy nie powinniśmy, nie wiem, jechać do jakiegoś konkretnego stanu, bo tam biją Polaków?
0: Więc tutaj tak. Podejście do imigrantów jest bardzo dobre. Oczywiście możemy rozróżnić, czy będą to legalni, czy nielegalni. Jeżeli chodzi o imigrantów legalnych, no to każdy pamięta, że albo sam jest imigrantem, albo jego przodkowie przyjechali, więc oni to mają generalnie w głowie. Oni pamiętają, okej. Jak ja komuś powiem, że jestem z Polski, to on, tam mój pradziadek to był Niemcem, albo Czechem, albo Ukraińcem, albo coś takiego. Oni generalnie pamiętają, wiedzą skąd się wzięli, tak to ujmę. Nawet jakiś czas temu pewien kolega przyszedł do mnie i powiedział, taki Amerykanin z dziada pradziada, mówi: wiesz co? Ostatnio wykryłem, że moje nazwisko jest polskie, chyba. Bo rzeczywiście można tak uznać. Brzmi jak drzewo. I powiedział tak: wiesz co? Chcę to zbadać, bo on mówi, że nie wie generalnie, jak to się stało, ale znalazł jakieś tam powiązania, że jego dziadek z Danii przyjechał. A że z Danii to chyba był jakiś tam drwal, który przyjechał z Polski. W ogóle zabawna historia, aż sam jestem ciekawy, czy uda mu się to rozwikłać. Ale jeżeli chodzi o taką imigrację typu pracownicy technologiczni, pracownicy wykształceni i tego typu legalni imigranci, podejście jest bardzo dobre. Oczywiście są też wyjątki i też dotyczy to naszego narodu, czyli Polaków. No, niechlubny wyjątek Chicago. No tam niestety nasi rodacy kilkadziesiąt lat temu pokazali niezbyt dobre rzeczy. To już się dawno skończyło, ale nawet był serial w telewizji, który taki niby reality show, ja nie oglądałem tego, ale to było dawno temu, który pokazywał niekorzystnym świetle naród polski, ale z mojego doświadczenia, no nie wiem, mogę nawet powiedzieć 100%,

0: procent jakby tego feedbacku, jaki ja otrzymuję, no to jest bardzo pozytywne, jeżeli chodzi w ogóle o Polskę. Też zależy od rejonu. Powiedzmy, że w Chicago pewnie jest gorzej, w Nowym Jorku też może być gorzej, no ale jeżeli pójdziesz do Kalifornii, to Polak, no to jest skojarzony raczej z kimś, kto jest bardzo inteligentny albo ma duże jakieś umiejętności i jest to super. No w Kalifornii powiedzmy, że Meksykanie mają trochę przerąbane. Mhm. No i teraz dochodzimy właśnie do Meksykanów. No Meksykanie, no wiadomo, że duża część z nich jest tutaj na lewo, no ale też Amerykanie sobie zadają takie pytanie, no gdyby oni zniknęli, no to kto będzie ciął nasze ogrody? To jest bardzo dobre pytanie, bo ciężko zauważyć, lub jest to niemożliwe, żeby nie Meksykanin robił tego typu rzeczy. To są ciężkie prace, mało płatne i to jest tak, że tolerowane. Tolerowane w wysokim stopniu. W zasadzie nie spotkałem się, żeby ktoś powiedział, że wyrzucić wszystkich Meksykanów, mimo że większość moich znajomych i tutaj środowiska, no to są zwolennicy Trumpa, no ale to nie jest tak, że oni by chcieli wszystkich usunąć, oni by chcieli po prostu egzekwowania prawa. Mhm. Jeżeli ktoś zostanie złapany bez papierów, out. Na tej zasadzie. Egzekwowanie prawa. No bo oczywiście demokraci, no to oni już są bardzo skrzywieni i oni chcieliby wszystkich przyjąć, nie wiem, 2 miliardy ludzi z zewnątrz, spoko, przyjmiemy, a potem się martwmy, nie, takie podejście. No co na przykład objawia się tym, że w Kalifornii Sanctuary Cities, gdzie policja nic nie może zrobić, widząc, że ktoś na przykład nie ma nawet dokumentu tożsamości, a zresztą Kalifornia zaczęła wydawać nielegalne dokumenty tożsamości, więc to jest w ogóle całkowicie inna historia, to też od tego zależy. Kalifornia o wiele bardziej tolerancyjna, zbyt tolerancyjna. Środek Stanów to podejście zdrowe, moim zdaniem. No jak ktoś łamie prawo, no to wiesz, no państwo prawa mimo wszystko. No i wschód, no to Nowy Jork i tak dalej, no to też za bardzo pobłażliwa polityka.
1: No tutaj troszkę... Powiem tak, sporo się tutaj dowiedziałem, bo akurat sam choćby Nowy Jork, który zawsze mi się wydaje jakimś takim centrum finansowym, takim bardzo pragmatycznym, który raczej nie powinien sobie pozwolić na takie, na pobłażliwe właśnie podejście do kwestii nielegalnych, no może nie do kwestii imigrantów, tak to już szerzej powiedzmy, bo myślę, że tutaj się zgodzimy, że dopóki mówimy o egzekwowaniu tego prawa, które jest, to wszyscy się raczej zgodzą, że to powinno być egzekwowane. No i właśnie z drugiej strony jakieś projekty, które mogłyby tę, przykładowo, nie wiem, zalegalizować pobyt takiego Meksykanina, który będzie nam podlewał ogródek na Florydzie. Takich pewnie jest całkiem sporo. No nic, ale jeszcze jadąc, bo tutaj przy okazji tego punktu coś chyba jeszcze miałem, no właśnie, bo rozmawialiśmy o podejściu do imigrantów, natomiast jak to wyglądało z podejściem do Amerykanów z innych stanów, czy z innych rejonów, czy innowierców jakichś, czy czegoś takiego. Właśnie tutaj w liście, którą tutaj sobie przygotowaliśmy w międzyczasie, wyszczególniłem, że w Polsce mamy takie przeświadczenie wyższości niemal każdego, który mieszka w Warszawie, że on jest lepszy niż wszyscy wokół, czy właśnie Śląsk też czasami w podobny sposób się zachowuje, lub też nieustanna wojna Bydgoszczy z Toruniem, więc... Biorąc pod uwagę to, że Stany Zjednoczone są nieporównywalnie większym krajem i bardziej ludnym, no to spodziewam się, że tutaj będzie ostro i wesoło. A jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: No więc, nie zacznę się za nią, no więc no, nowojorczycy, no to są tacy warszawiacy. Oni myślą, że no, że oni są najlepsi. Ale nie aż tak. Oni też sobie zdają sprawę z tego, że to wszystko jest taki miks, bo zdajmy sobie z tego sprawę. Społeczeństwo w większości stanów jest bardzo wymieszane. Im bardziej stan mały i mało zaludniony, tym bardziej jednolity, na przykład na północy, czyli takie stany typu Montana, no to tam no będą sami biali, tam w ogóle na przykład nie będzie czarnych, ani nie będzie Meksyków. Już nawet w Idaho, to co możecie zobaczyć na mapie, to nawet w Idaho tam już w zasadzie są sami biali.